0: przekazały wspomniane źródła. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych wstrzymanych na czas rozejmu wynegocjowanego z udziałem USA. Iran nie atakował Izrael od momentu zerwania porozumienia i wznowienia przez Waszyngton działań bojowych na początku lipca. Przedstawiciel władz Izraela powiedział stacji CBS News. Izrael nie posiada informacji o decyzji dotyczących wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych. Nie zwrócono się też do nas z prośbą o udział w żadnych akcjach zbrojnych przeciwko Iranowi. Kwestia planu uderzenia militarnego pojawiła się podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta Trumpa w Camp David. Jak podało jedno ze źródeł, niektórzy doradcy z Białego Domu zajmujący się kwestiami politycznymi byli zdecydowanie przeciwni takiemu rozwiązaniu. W obecności dziennikarzy Donald Trump powiedział: uderzymy w nich z wielką siłą, po prostu nie jesteśmy już w stanie tego znieść, podkreślił prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu i burze, które utrzymają się także w ciągu dnia. Pogodnie tylko na południu i południowym wschodzie. Przed nami kolejny upalny dzień. Termometry pokażą od 24 stopni na północy, 30 w centrum i aż 36 stopni zobaczą mieszkańcy południowego wschodu Polski.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w studiu Polskiego Radia 24 nasz gość, a jest nim dzisiaj pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Zaskoczenia nie było w prognozach 3% i w tym wstępnym GUS-owskim odczycie również 3%. Tyle wyniosła inflacja w lipcu. Jak możemy skomentować właśnie taki odczyt? No jest różnica, widać ten skok.
4: No, widać skok i nie ma niespodzianki, tak jak pan redaktor mówi. No, to, co się zadziało na stacjach paliw po końcu programu CPN, było do przewidzenia. Mamy tutaj jeszcze jeden efekt wzmocnienia tego efektu wzrostu cen paliw, bo mówimy tutaj jednak o eskalacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak spojrzymy sobie na wykres ropy Brent, no to widzimy, że pod koniec lipca nawet przekraczaliśmy $100 za baryłkę. To ma automatyczne przełożenie na to, jak wygląda cena paliwa. W Konfederacji Lewiatan nawet sobie policzyliśmy, że każde $10 wzrostu, no to jest podbicie wskaźnika inflacji o 0,2 punkta procentowego, jeśli chodzi o polską inflację. Jesteśmy o tyle ciekawym momencie, bo niejako mamy powtórkę z tego, co było w marcu. I wtedy też GUS pokazał miesięczne wzrosty w granicach oscylujące 14% na stacjach paliw, co mnie się wydawało dosyć dyskusyjne, ponieważ te wzrosty były dużo, dużo wyższe, nawet sięgające między początkiem a końcem miesiąca 40%, jeśli chodzi o olej napędowy. Teraz mamy taki efekt i on jest o tyle ciekawy, że nie mamy uruchomionego programu CPN. Wtedy po miesiącu, po marcu, w kwietniu już wchodziliśmy w obniżone ceny. Teraz ten efekt drugiej rundy, on się rzeczywiście może zacząć rozlewać po gospodarce. W sensie nie mamy dyskusji na tym, czy będzie kontynuacja tego programu ze strony rządu. Oczywiście mamy zapobiegawcze przedłużenie ustawy ze strony opozycji, no ale wiadomo, że ta ustawa nie ma racji bytu. Biorąc pod uwagę kalendarz, no to wydaje się, że wakacje jednak zakończymy z wysokimi cenami na stacjach paliw, oscylującymi w granicach tych 8 zł za litr. I teraz nie będzie tego efektu obniżenia cen i ten efekt, który został powstrzymany w marcu, czyli w okresie wiosennym, w tej chwili będzie jednak wyraźniejszy, czyli te ceny przełożą się na ceny żywności, ceny transportu i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście zgodzę się tutaj z przedmówczynią z banku, która mówiła o tym, że ta inflacja, że zobaczymy wzrost tej inflacji w przyszłych miesiącach. Rzeczywiście zobaczymy, nie sądzę, że będzie to aż 3,5%, bo nadal mamy efekt dezinflacyjny na jednym produkcie, na żywności, co jest dosyć zaskakujące. Zaskakujące dlatego, że patrząc na to, jak wygląda wygląda klimat w tej chwili w Polsce, jak ogromne połacie plonów są dotknięte

suszą, jak wiele zbiorów uległo zniszczeniu, to ten efekt dezinflacji na żywności, w moim odczuciu, on się zakończy wraz z końcem wakacji, czyli będziemy mieli okres końca żniw i jesień, wiosna, w momencie, w którym zejdą z rynku rodzime produkty, warzywa i owoce, a będziemy musieli zacząć eksportować, importować

0: później mogłaby zacząć rozmyślać, czy głośno mówić o obniżkach, czy powrocie do obniżek stóp procentowych. Wydaje mi się, że realność tego scenariusza jest naprawdę niewielka. Raczej będziemy obserwować utrzymywanie tej stopy procentowej na niezmienionym poziomie, czyli 3,75 do końca roku.
1: Dziękuję, że pan wspomniał właśnie o tej dezinflacji, jeżeli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe, bo taką kategorię mamy tutaj w tabelce. Ta tabelka jeszcze teraz jest uboga, bo to jest szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług. Pełna tabela będzie w połowie miesiąca, ale już teraz widzimy. 0,4%. To jest niby niewiele, ale z drugiej strony, tak myśląc zdroworozsądkowo, skoro benzyna jest droższa, olej napędowy jest droższy, a to się jeszcze nie rozlało tutaj przynajmniej na żywność, no to mamy dobrą informację.
0: To jest dobra informacja dla konsumentów, ale też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w szczycie sezonu warzywno-owocowego i nie kupujemy tych produktów z zagranicy. Mhm. Mamy rodzimy rynek, który jest dosyć mocny, jeśli chodzi o produkcję warzyw i owoców. I to powoduje ten dezinflację. Gdy spojrzymy na przykład na ceny, dajmy na to pszenicy w Stanach Zjednoczonych, no to tamtego efektu już nie ma. Ten indeks FAO, czyli indeks żywności, taki międzynarodowy, no pokazuje pewne wahania, ale jednak tendencję wzrostową. Więc ten efekt na żywności, on, tak jak powiedziałem, skończy się, ta dezinflacja, która będzie niestety... Ten koniec dezinflacji będzie wspierany przez te ceny paliw, no bo trzeba to w jakikolwiek sposób przewieźć. Mówimy o paszy, mówimy o nawozach. To jest system naczyń połączonych, który będzie wpływał na to, że ta inflacja nadal będzie się utrzymywała w moim odczuciu, gdyby przy założeniu, że nic się nie zmieni ze strony rządu i nie uruchomią programu CPN. Z punktu widzenia populistycznego wydawałoby się to bardzo rozsądne. No bo ten program rzeczywiście zadziałał. Mhm. Zadziałał. Obniżył znacznie koszty tankowania i zresztą było widać to na inflacji. No mieliśmy klasyczny przykład, że to był kryzys jednego produktu na rynku, który został zażegnany poprzez sztuczne ustalanie cen. Co więcej, to poprawiło bardzo dobrze, bardzo mocno nastroje. One są i tak, mamy nadal przewagę pesymistów, ale mamy ich znacznie mniej. Mhm. I patrząc na to, czego się obawiają Polacy, historycznie patrząc, no to widzimy, że najbardziej nam doskwiera jednak inflacja. I patrząc na Europę, rządy, które przegrywały wybory, no to były rządy, w których czasach inflacja szalała. Jeszcze a propos tej żywności, mhm, tylko jedno słowo. Gdy spojrzymy historycznie na te maksymalne momenty, kiedy mieliśmy inflację pod 18-20%, to ta żywność tam rosła z miesiąca na miesiąc o 2,5%. W sensie, żeby pokazać słuchaczom skalę, że to 0,4 przy takich spokojnych dosyć czasach inflacyjnych, to ta dezinflacja jest całkiem spora na tej żywności. Gdyby się odwrócił trend, no to mówię, możemy sięgnąć miesięcznych wzrostu 2,5%. Oczywiście nadal mamy magię statystyki, magię średniej, bo mówimy o średnim wzroście ceny tej żywności. Gdy sięgniemy miesiąc wcześniej i zerkniemy na takie bardziej szczegółowe dane odnośnie koszyka, no to widzimy, że niektóre produkty nadal rosną w skali roku o 20%, więc to nie jest też tak, że Polacy nie odczuwają minimalnie, albo nawet odczuwają spadek tej inflacji idąc do sklepów, bo tak nie jest. Po prostu to zależy od tego, co my wkładamy do tego naszego koszyka zakupowego, będąc w sklepie.
1: Wspomniał pan o programie CPN, który zdał egzamin i który się sprawdził, ale ja tak zerkam sobie na najwyższą inflację w tym roku. To był kwiecień, 3,2% i utrzymaliśmy się w tych dopuszczalnych odchyleniach od celu inflacyjnego. I teraz pytanie, gdyby nie było CPN-u, czy jesteśmy w stanie to policzyć? Czy ta inflacja mogła nam się wyrwać górą właśnie z tego przedziału?
0: Z tych widełek Narodowego Banku Polskiego? No, mówimy o tych, one są trudno policzalne, te efekty drugiej rundy tak naprawdę. I rzeczywiście moglibyśmy przekroczyć o te ten próg 3,5%. No będziemy teraz świadkami tego, bo dokładnie mamy taką samą sytuację, tak jak powiedziałem wcześniej, analogiczną do tego, co się działo na wiosnę, że tylko nie mamy tego programu. Będziemy widzieli, jak mocno się rozlewają te ceny.

0: one już się zaczęły rozlewać, bo trzeba zerknąć sobie, inflacja, to jest ta inflacja konsumencka, jest jeszcze inflacja cen producentów, czyli to, ile płacą firmy za towary i usługi. No i tam przez początek roku mamy dezinflację, czyli ceny dla producentów, dla firm spadały. Później wpadliśmy w okres, znowu w ten moment marzec, kwiecień, gdy te ceny dla producentów wybiły się blisko ponad 2%, co było dosyć dużym zaskoczeniem. A w tej chwili mamy jeszcze moment stabilizacji w granicach 1,7%, jeśli dobrze pamiętam, inflacja PPI wynosi w tej chwili. Więc tu będziemy widzieli w pierwszym momencie na tej inflacji mniej popularnej, tak ją nazwijmy, czy te efekty drugiej rundy mamy. Co nie zmienia jednak faktu, że będziemy oscylowali powyżej 3%. Być może jednostkowo jesteśmy się w stanie wybić w negatywnym tego słowa znaczeniu powyżej 3,5% w długim rozrachunku, bo na to patrzy Rada Polityki Pieniężnej, nie patrzy. Zresztą prezes Glapiński wielokrotnie już to wspominał, że nie patrzą punktowo, tylko patrzą przynajmniej w średnim terminie, żeby trzymać tę inflację w ryzach. No to widzimy, że nie grozi nam jakieś specjalne tsunami inflacyjne.
1: A propos tego trzymania inflacji w ryzach, właśnie mija rok od informacji, którą też podaliśmy na antenie Polskiego Radia 24, że oto inflacja powróciła do tego dopuszczalnego przedziału odchyleń, do tych widełek, na które patrzy Rada Polityki Pieniężnej. Równo rok temu, właśnie wydanych za lipiec, pojawił się odczyt 3,1%. I tak na dobrą sprawę, od tego momentu ani razu nie wypadliśmy z tego przedziału. To jest bardzo dobra informacja i z pewnością taka laurka też dla RPP.
0: To jest dobra informacja, no, ale też dowód na to, że ta inflacja, kolokwialnie mówiąc, była importowana. Mhm. To nie wynika ze słabości polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. To wynika tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje na świecie, więc to miało swoje odzwierciedlenie, to, że my się otrzymaliśmy w tym tunelu Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, no miało odzwierciedlenie w tym, że te stopy jednak dosyć mocno spadły w tym okresie. Koszt pieniądza został obniżony, co się odbiło również na poprawie nastrojów obywateli i przedsiębiorców. Kredytobiorców.
1: A gdyby tak wrócić do programu CPN, zrobić taką krótką reaktywację, pojawiły się głosy, że rząd sobie liczy, czy być może na dwa ostatnie tygodnie wakacji takiej ulgi nie wprowadzić. Co pan na to jako ekonomista?
0: Z punktu widzenia, mam udowodnione, że ten program zadziałał.
1: Ale też kosztował wiele.
0: Kosztował. Ale te pieniądze gdzie zostały? One zostały w kieszeniach obywateli. Mhm. To nie jest tak, że my je wyeksportowaliśmy poza granicę i nic z tego nie mamy. Trzeba sobie jasno też powiedzieć, że szeroko komentowany, bo też mamy, kilka dni temu minęła nam rocznica objęcia nas procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską, więc mamy szeroką dyskusję o deficycie, ale też trzeba pamiętać o tym, że ten deficyt, czyli zadłużenie państwa, ono działa bardzo pozytywnie na gospodarkę i działa to, co państwo pożycza, w zasadzie transferuje albo do obywateli w postaci transferów społecznych, albo w postaci różnego rodzaju zamówień do firm, które działają przeważnie na terenie Polski. To bardzo dobrze widać i w tej chwili zamilkli przeciwnicy programu SAFE. No bo jeśli sobie zobaczyć na nastroje, jakie panują w polskim przemyśle, na indeks PMI, który zanurkował wręcz do 46 punktów, w granicy 46 punktów, najniżej od 11 miesięcy, a z drugiej strony sobie weźmiemy produkcję przemysłową, która rośnie nam o 7,6% w skali roku i jeszcze zagrniemy jeszcze głębiej w te dane, no to widzimy, że tam przemysł szeroko rozumiany zbrojeniowy no po prostu wystrzelił. Więc ten deficyt, który był tak krytykowany przy programie SAFE i te środki zasiliły polskiego przedsiębiorcę, wspomagają polski rozwój gospodarczy. To jest bardzo dobry przykład, że mądrze pożyczone pieniądze i mądrze wydatkowane wpływają na to, jak wygląda nasze PKB i to, że możemy się szczycić, że nadal będziemy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, jeśli chodzi o Unię Europejską.
1: Inwestycje w obronność mają taką właściwość, że z jednej strony mówimy o pieniądzach na bezpieczeństwo, czyli no chociażby po wczorajszych wydarzeniach widzimy, jak ważny i aktualny jest to temat, ale z drugiej strony na

0: co zwrócił pan uwagę, to jest również ten impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu. I o tym mówią nie tylko Polacy, ale mówią o tym także Niemcy, Francuzi, że tutaj te nakłady finansowe na obronność potrafią się przebić na dane makroekonomiczne, na konkretne wykresy. Tak będzie w Polsce w najbliższych miesiącach?
1: Tak już jest w Polsce, bo te zamówienia, szybkość programu realizowanego ze środków SAFE pokazała, że te zamówienia, które, proszę mi poradzić, do końca maja były możliwość podpisywania tych kontraktów na takich warunkach, że miałoby to realizować polskie firmy, no to pokazuje, że ten szybki transfer bardzo szybko przełożył się na to, co się dzieje w polskim przemyśle, w polskiej produkcji przemysłowej, czyli w przemyśle, czyli jednym z dwóch napędów gospodarczych w Polsce od kilku lat razem z konsumpcją. I teraz ten przemysł, bo mówimy zbrojeniówka, w domyśle mamy budowę rakiet, czy produkcję amunicji, czy produkcję haubic i tak dalej, no ale to jest bardzo szeroka jakby produkcja. Mówimy o produkcjach odzieży, mówimy o produkcjach farmaceutyków, o wielu, wielu powiązanych ze sobą gałęziach gospodarki. No i to wydatki na bezpieczeństwo, widać, że się przełożyły na to, jak wygląda w tej chwili polski przedsiębiorca, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Cierpią jedynie branże, które mają bardzo małe połączenie ze zbrojeniówką, w sensie to nikłe linie styku bym to tak nazwał, a jednocześnie były, czy nadal są, dosyć dużymi eksporterami na rynek Europy Zachodniej. Na przykład branża meblarska, która w tej chwili rzeczywiście jej produkcja jest na minusie. No to widać po prostu w danych, że te pieniądze wpłynęły na polską gospodarkę, wpłynęły do przedsiębiorstw działających w Polsce.
0: Z tej strefy przemysłu przejdźmy do portfeli, naszych portfeli, do portfeli przedsiębiorców. Pojawił się pomysł, właściwie wrócił pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku. Mowa o podniesieniu tej kwoty z 30 do 60 tysięcy złotych. No jeszcze nie wiemy, jaki będzie na to pomysł, czy to będzie etapami, czy od razu i od którego roku, ale już są wyliczenia, że taki zabieg pozwoliłby na to, aby w naszych portfelach zostało dodatkowe 300 zł, czyli o tyle więcej na rękę byśmy zarabiali miesięcznie. Jak pan odniesie się do tego pomysłu? No i czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę sytuację finansów publicznych, jest przestrzeń na tego typu działania?
1: Wydaje mi się, że to, po pierwsze, to jest obietnica obecnego rządu, z której bardzo mocno będzie rozliczany. Czyli mamy ten aspekt polityczno-społeczny. I tutaj rzeczywiście, gdyby nie ten aspekt, tak naprawdę wydaje mi się, że rząd przy tej procedurze nadmiernego deficytu i mimo wszystko potrzeby sprawozdawania się komisji z tego, że wykonuje jakieś ruchy w stronę obniżenia tego deficytu, no to wydaje mi się, żebyśmy nie dyskutowali o tej mniejszej, niższej, wyższej kwocie wolnej od podatku. Patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, no to się znowu wpisuje trochę w to, co mówiłem, że ten deficyt, czyli wydatek, czy a tu w zasadzie utracona korzyść budżetu państwa, no wpłynie na to, że w portfelach Polaków zostanie więcej środków. Ta wolna kwota, wolna od podatku, jest też elementem, który jednak daje pewną ulgę tym mniej zarabiającym. Bo to oni w większości skorzystają na tym rozwiązaniu, co też poprawi nastroje i przyczyni się do tego, jak mogą wyglądać słupki wyborcze. Ministerstwo Finansów policzyło te skutki, no i entuzjastycznie nie jest nastawione do tej propozycji obniżenia kwoty, no ale to było na sztandarach wyborczych i wydaje się, że jakaś reakcja, przynajmniej symulowanie działania w kierunku obniżenia tej, podwyższenia tej kwoty wolnej od podatku będą wykonywane.
0: To jeszcze spójrzmy na kursy walut. Tuż przed naszą rozmową mówiłem o tym, że dolar jest wyceniany na 3,75 i tak na dobrą sprawę w tym roku mieliśmy taki przełom w połowie czerwca, bo do połowy czerwca mniej więcej przez wiele tygodni kurs dolara w stosunku do złotego poruszał się gdzieś w takim kanale 3,60, 3,70, chociaż były niespodzianki, że było i mniej, poniżej 3,60 zł. No i stało się coś w połowie

0: sierpnia, co spowodowało totalną zmianę kierunku. I wiemy doskonale, że to chodzi o wielką gospodarkę, że tutaj Polska nie zawiniła, że tutaj chodzi o wielki rynek światowy i umocnienie dolara w ogóle w handlu międzynarodowym. No ale dzisiaj mamy 3,75, a mieliśmy takie dni w lipcu, że mieliśmy kurs powyżej 3,80 zł. Czy jest to problem?
1: To jest problem dla firm, które ściągają towary rozliczane w dolarach. To
0: czyli
1: nie jest...
0: dla nas konsumentów też?
1: Może być, ale to oddziaływanie moim odczuciu jest bardzo odłożone w czasie. Też nie mamy aż takiego dużego problemu, jeśli chodzi o zadłużenie państwa i wzrosty kosztów obsługi długu, no bo jednak większość tego zagranicznego długu mamy jednak ulokowanego w euro. A ta dysproporcja między wzrostem euro, PLN, a USD, PLN jest dosyć duża. Zresztą potwierdzę to, co pan redaktor powiedział, czyli mamy do czynienia nie ze słabym albo osłabiającym się polskim złotym, a bardzo umacniającym się dolarem. Bodajże wzrost jest o 6% w stosunku do dolara, a w stosunku do euro około 2% w skali 2 czy 3 miesięcy.
0: Tak to wygląda.
1: I to pokazuje, że tak jak pan zresztą redaktor powiedział, nie zawiniliśmy w żaden sposób, to po prostu ucieczka do tej bezpiecznej przystani, jaką jest, w jaki jest postrzegany dolar i jest postrzegane złoto.
0: Ale to też przekłada się chociażby na te grosze, na końcówkę ceny na stacjach paliw, bo przecież ropa, marże rafineryjne, to wszystko opłacamy przecież w dolarach.
1: Tak, i to jest ten element transmisji tego importu osłabionego polskiego złotego względem dolara, że on wzmacnia ten efekt na stacjach, chociaż ten efekt w tych końcówkach ceny, on ginie, no bo mamy wzrost tego VAT-u z 8 do 23, mamy wzrost ceny samej ropy, więc to nie jest w moim odczuciu w tej chwili zauważalne dla obywatela to osłabienie złotego wobec dolara. Mają problem firmy, które na szeroką skalę rozliczają się w dolarach. Nawet nie tyle współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, co rozliczają się po prostu w tej walucie.
0: Mamy jeszcze chwilę do końca naszego programu. Co dalej z ropą? To jest chyba taki temat, który wyrywa się już poza takie logiczne analizy i prognozowanie, bo wszystko zależy, jeśli nie od wydarzeń, to czasami po prostu od zwykłego wpisu w mediach społecznościowych.
1: No tak, ta koniunktura jest trudno przewidywalna, patrząc na to historycznie, jak mogłoby wyglądać notowania ropy. One podążają trochę bez korelacji, mówiąc ekonomicznie, a bez logiki po ludzku. Rzeczywiście jeden wpis, jedna zapowiedź lub brak tej zapowiedzi powoduje nagły wyskok, jeśli chodzi o cenę ropy.
0: Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i państwa gościem w magazynie Saldo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Na początek wróćmy jeszcze do incydentu na Lubelszczyźnie. Prokuratura bada teraz m.in. trajektorię lotu rakiety, o której wiemy już, że to była rakieta rosyjska CH-101. Teraz prokuratorzy badają trajektorię, żeby ustalić, czy to był wypadek, czy przypadek, czy może prowokacja. Czy na tego rodzaju pytania można w takich sytuacjach jednoznacznie odpowiedzieć?
4: Panie redaktorze, przez ostatnie 24 godziny jest tyle przypuszczeń, tyle w jaki sposób konfabulacji na temat, w jaki sposób rakieta znalazła się w przestrzeni powietrznej nad Polską. Ja jestem oficerem i dla mnie, oczywiście to nie jest śmieszna sprawa, ale mnie przeraża sposób upolitycznienia tego wydarzenia. A jednocześnie, biorąc pod uwagę to, co się stało w ubiegłym roku z dronami, my dalej nie jesteśmy skuteczni. Bo mimo wszystko to, co wczoraj premier rządu polskiego z wice

0: premierem, ministrem narodowej i ministrem spraw wewnętrznych i administracji zapewniali, że system zadziałał. Dla mnie wojskowego w sytuacjach konfliktu zbrojnego, to prawda, to nie jest konflikt na terenie Polski, ale w sytuacji zagrożenia, które rodzi się z wzlotu w przestrzeń powietrzną państwa, statku powietrznego, wojskowego statku powietrznego, mówi się o tym, że osiągnęliśmy sukces, bo rakieta spadła na pole, sama wybuchła. Jest to po prostu dla mnie no, niepoważne.
1: Ale mówiono, że sytuacja była pod kontrolą, że monitorowano lot tej rakiety.
0: Panie, no, panie redaktorze, jaką kontrolę, kiedy pilot, tak to co mówił wczoraj w sprawozdaniach dowódca operacyjny, na moment przed utracił widoczność na radarze tej rakiety. No to ona spadła, albo się paliwo skończyło. To znaczy, ja w to nie wierzę, bo ona ma zasięg do 4000 kilometrów i na pewno nie upadła z powodu braku paliwa. Po prostu prawdopodobnie system rosyjski, który w takich rakietach jest zbudowywany, spowodował to, że musiała spaść. A ja uważam, że ta rakieta powinna zostać zestrzelona. Bo jeżeli w powietrzu była para dyżurna F-16 samolotów bardzo dobrych i piloci mieli, czy pilot miał na radarze ten statek powietrzny, to uważam, że powinien zużyć broni pokładowej w celu jego zniszczenia. Tutaj jeszcze jedna sprawa, gdzie tutaj tłumaczono nam z opinii publicznej, że zadziałały procedury, bo pilot musiał przed zestrzeleniem dokładnie określić poprzez wizualizację, czy to jest cel wojskowy. No na miłość boską, jeżeli to jest prawda, ja się chyba nie przesłyszałem, być może tak, to od razu przepraszam tych, ale jeżeli to jest prawda, że pilot musiał dokonać wizualizacji tego celu, to jest największa bzdura, jaką słyszałem w XXI wieku. Jak pilot samolotu wojskowego, który leci z szybkością 1500 do 2000 km na godzinę, a rakieta samostrojąca rosyjska ma szybkość od 750 do 900 km, może ją zauważyć w powietrzu. Kiedy ma na radarze, sygnał mu pokazuje, czy system, że może strzelać, on powinien otworzyć ogień. Bo teraz, gdyby rakieta upadła na zabudowania, co by wczoraj premier rządu i co by się dzisiaj działo wśród opozycji, w jaki sposób byśmy mieli po prostu wojnę domową. Dlatego były straty nie tylko materialne, ale również straty ludzkie. I tłumaczenie, że rakieta w końcu nic spadła na ziemię, nic się nikomu nie stało, to ja tego nie rozumiem. I teraz przykład. Parę lat temu Rosjanie, którzy uczestniczyli w wojnie domowej w Syrii, zaczęli lekceważyć turecki system obronny. I samolot rosyjski wleciał na kilka sekund w przestrzeń turecką, w przestrzeń powietrzną nad Turcją. Natychmiast spadł na ziemię, został zestrzelony. Bo tam nikt nie lekceważy niebezpieczeństwa. Natomiast nasi dowódcy są obłożeni różnego rodzaju przepisami, nakazami, kiedy trzeba otworzyć, kiedy mogą otworzyć ogień. To jest przykład między innymi tego żołnierza, który dzisiaj ponownie jest stawiany przed prokuraturą mimo wyroku uniewinniającego przez sąd. Ja mówię o tych działaniach hybrydowych, gdzie on użył broni. No to jeżeli dzisiaj jest taki system prawny, a politycy w tym uczestniczą, nie zmienią tego, nie dają możliwości podejmować decyzji dowódcom, a szczególnie tym ostatnim wykonawcom, którzy ciągle są pod presją prokuratorską, to teraz się spodziewam kolejnych lotów, bo to jest testowanie przez Rosję i być może coś się stanie tragicznego. Panie redaktorze, jest to niepoważna sprawa.
1: To jeszcze, panie generale, odwróćmy sytuację. Jak w pana odczuciu powinno wyglądać rozwiązanie tego rodzaju sytuacji w wersji idealnej? Załóżmy, że jakiś obiekt wlatuje, narusza polską przestrzeń powietrzną. Co powinno wydarzyć się dalej?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba dać podstawy prawne do użycia środków wrażenia czy środków przymusu, bo tutaj nie tylko mówię o działaniach w przestrzeni powietrznej, ale jeżeli mówimy o tym obszarze, o tej domenie, to piloci powinni mieć jasne przepisy, kiedy mogą ogień otworzyć, a nie ograniczenia na przykład tego typu, że muszą dokonać wizualizacji, to znaczy zobaczyć, czy to jest cel wojskowy, czy przypadkiem jakiś cywilny. Na miłość boską, to jest bzdura. Cel cywilny jest z reguły i informuje cel, czy statek powietrzny, załoga statku powietrznego cywilnego informuje system obrony powietrznej krajów, czy system rozpoznania przestrzeni powietrznej. I teraz prawo musi być jasne. Po drugie, tutaj zadziałał nasz system rozpoznania przestrzeni powietrznej, bo nasi operatorzy w systemach radarowych, które obserwują przestrzeń powietrzną, widzieli, w jaki sposób rosyjskie statki powietrzne poruszały się na terenie Ukrainy, że lecąc w kierunku polskiej granicy zawróciły. Natomiast z tej grupy oderwały się dwa statki, które skierowały się w kierunku granicy polskiej. Jeden zniknął nie wiadomo gdzie, a drugi wleciał. Leciał 100 kilometrów, prawie 85 kilometrów. Ja rozumiem, że gdyby wleciał i spadł na terytorium Polski w granicach 5-6 kilometrów, no do 10 nawet, to pilot nie miałby czasu na reakcję. Natomiast kiedy para dyżurna samolotu znajduje się w powietrzu, bo ja uważam, że ten system alarmowania ze strony dowództwa operacyjnego został dobrze przygotowany i

0: dobrze działał, ale zabrakło tej jakby oprzyrządowania prawnego, że pilot mając, bo pilot miał ten cel na radarze, nie mógł otworzyć ognia, bo się obawiał, że być może znajduje się na terenie zabudowanym i co się stanie, jak rakieta wybuchnie. To teraz ja daję wniosek do tego pytania pańskiego redaktorze. A co by się stało, gdyby rakieta upadła na zabudowania, niszcząc zabudowania, a przede wszystkim zabijając ludzi? A co by się stało na przykład, kiedy zostałaby rakieta zestrzelona nad ziemią na wysokości kilkuset metrów, gdzie odłamki się rozpryskują i być może wszyscy by przeżyli? Panie redaktorze, ja sobie zdaję sprawę z tego, że trudno przewidzieć skutki ostatniej decyzji i realizacji. Ja tutaj mówię o otwarciu ognia. Ale żołnierz musi mieć jasne podstawy prawne, kiedy to ma robić, bo ma przed sobą widzieć, że ratuje ludzkie życie Polaków, chroni obiekty nasze.
1: A nie przekonuje pana...
0: Panie redaktorze, jeżeli wydajemy na systemy potężne miliardy z naszych podatków, to ja chciałbym widzieć wreszcie efektywność.
1: Nie przekonuje pana, panie generale, argument, bo taki padł w tej dyskusji, że czasem bezpieczniej, jeśli rakieta trafia na przykład na pole i tam wybucha, niż gdyby panie została zastrzelona i mogłaby spowodować większe szkody?
0: Panie redaktorze, a kto wiedział, kto mógł przewidzieć, ja już nie mówię o władzach politycznych, bo oni sobie tak tłumaczą. Czy ten generał, który siedział za pulpitem, bo jest na pewno osoba odpowiedzialna, generał czy pułkownik w dowództwie Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, on musi podejmować decyzję, wydać zgodę temu pilotowi. Czy pilot i ten operator, a przede wszystkim ten dowódca, przewidzieli, że ta rakieta upadnie? No niech odpowiedzą na pytanie tutaj panów redaktorów, mediów, czy oni przewidzieli, że rakieta akurat uderzy w pole i w tym rejonie. Na pewno nie. Panie redaktorze,
1: to jest pytanie do wojskowego. Można takie rzeczy przewidzieć w ogóle?
0: Nie można, bo po pierwsze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie znamy do końca lotu rakiety, ile zużyła paliwa, a to jest nie do wyliczenia, do przeprowadzenia jakiejkolwiek kalkulacji, że rakieta akurat w tym miejscu padnie lub poleci do miejscowości. Poza tym te rakiety mają zbudowane systemy również alarmowe, gdzie na wypadek na przykład uszkodzenia systemu, bo często się zdarzało, może tak się zdarzać, że rakieta po wystrzeleniu z wyrzutni może z przyczyn obiektywnych, znaczy obiektywnych, na podstawie różnych usterek zmierza nie do wyznaczonego celu, tylko idzie w innym kierunku i wtedy załoga, która ją obserwuje, bo na pewno Rosjanie mają system monitorowania lotu tych rakiet, wtedy ją detonują. Bo takie na pewno są systemy. I być może to się stało. W związku z tym my nie mamy żadnych możliwości przewidywania, dokąd ta rakieta leci i w jakim kierunku tak. I w jaki cel chce uderzyć. W związku z tym uważam, że powinna być niszczona natychmiast. Poza tym, jeżeli ona leci, to pilot też na pewno ma na pokładzie sytuację terenową i wie o tym, czy przelatuje nad miejscowościami, czy nie. I ten system powinien zadziałać, a tutaj nie zadziałało, dlatego że pilot był na pewno gotowy, ale zabrakło decyzji, to znaczy podstaw prawnych, żeby ten system uruchomić. I teraz ja uważam, i chciałem takiego jednego użyłem argumentu, że przez to, że politycy ograniczają działanie naszych żołnierzy, śmieją się z nas i Rosjanie, i Ukraińcy, z nas oficerów, a też i podejrzewam, że w NATO. Bo takich sytuacji nie może być. Turcja, powtarzam jeszcze raz, pokazała raz i więcej w przestrzeń turecką żaden samolot rosyjski nie wleciał.
1: A propos NATO, są też głosy naszych sojuszników. Ten incydent stanowi kolejny lekkomyślny akt ze strony Rosji. Tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte skomentował doniesienia o upadku rosyjskiej rakiety w Polsce. Do tego incydentu odnieśli się też m.in. szefowa Komisji Europejskiej i kanclerz Niemiec. Sojusznicy podkreślają swoje niezachwiane wsparcie. A ja się zastanawiam, czy jest jakakolwiek forma odpowiedzi, która uzmysłowiłaby stronie rosyjskiej, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i pociągnie za sobą konsekwencje, czy to jest robienie dobrej miny do złej gry?
0: Panie redaktorze, to jest takie coś, jak generał Hodges mówił często o tych, którzy wstrzymywali jego działania w zakresie przyspieszenia certyfikacji dowództwa komponenty lądowego. W tym czasie ja byłem jego podwładnym. Chihuahua. Brzęczenie małych piesków. Przepraszam, że tak mówię na sekretarza NATO.
1: To mocne określenie rzeczywiście.
0: Jest bardzo mocne określenie, bo niech się opamiętają. Co mi daje opowiadanie, że Rosja jest niepoważnym krajem, lekceważy wszystkie standardy międzynarodowe. My to doskonale wiemy. Od dłuższego czasu już to widzieliśmy, znaliśmy ten sposób postępowania Rosji przed agresją na Ukrainę. Wiemy o tym, co należy, i możemy przewidzieć, przewidzieć działań, jakie nas mogą dosięgnąć ze strony Rosji, po prostu my musimy postawić tamę już na naszych granicach.

0: To, co się stało z migracją w 2020 roku, przy wielkim sporze politycznym w Polsce, a dzisiaj się wszyscy chwalą nawzajem, że się uspokoiło. Tak, ale ktoś to musiał zrobić. Podobnie trzeba zrobić z sytuacją z przestrzeni powietrznej. Ja tylko przypomnę, że jeszcze chyba 4 lata temu w przestrzeń powietrzną na granicy Polski i Białorusi wleciały śmigłowce sobie w terytorium państwa polskiego na kilkanaście kilometrów. I z tamtego wydarzenia dalej nikt nie wyciągnął żadnych wniosków w stosunku do obrony powietrznej kraju. A my przecież mamy systemy nawet do zwalczania systemów, może jeszcze nie wystarczają, ale do systemów manewrujących, które Rosjanie mają, to są środki, które latają na niskich pułapach, więc mamy i system do rozpoznania, i system ich zwalczania. Tylko trzeba umiejętnie to wykorzystać, mieć decyzję polityczną, a wojskowi muszą pracować sposób działania i postępowania w takich działaniach. A nie można ograniczać do tego, że a być może rakieta spadnie, a być może przeleci, a być może rozerwie się gdzieś tam w powietrzu. Na miłość boską. Tak nie można postępować.
1: Sytuacja za naszą wschodnią granicą cały czas jest niespokojna. Atak rosyjski na Ukrainę trwa już od grubo ponad 4 lat. Sytuacja na froncie cały czas jest bardzo napięta. Czy w związku z tym należy wychodzić z założenia, że podobnych sytuacji jak ta wczorajsza, jak ta z zeszłego roku będzie może nie więcej, ale że one się będą powtarzały?
0: Ja uważam, że tak. No panie redaktorze, parę lat temu z Białorusi wleciały śmigłowce. W zeszłym, później znaleźli rakietę gdzieś tam, osoby cywilne pod Bydgoszczą. Rakietę balistyczną. Ja tutaj stoję po stronie wojskowych i tamtego okresu, że oni, jeżeli to była rakieta balistyczna, nasze systemy na pewno nie były w stanie jej przyświecić. Bo nie mieliśmy w tej czasie. Jeszcze chyba nawet nie był rozwinięty system Patriota, który dopiero przybywał do Polski, żeby, bo tylko ten system rozpoznania widzi w przestrzeni kosmicznej rakiety balistyczne. I tutaj zrobiono tego fetę polityczną, atakując się nawzajem, a obawiam się, że dalej tak to trwa, mimo że wojskowi na pewno proponują, co należy zrobić. Następna sprawa, ubiegłoroczna. Wleciały drony, jakie konsekwencje żeśmy wyciągnęli? No to żeśmy ruszyli w budowę systemów antydronowych. Spóźniony, dobrze, ale to robimy. Teraz latuje kolejny statek, jeżeli chodzi o już rakietę manewrującą z ładunkiem. Ładunkiem, jeżeli chodzi o głowicę. 200 kg materiału wybuchowego, a głowica liczy 400. To nie są żarty. I my dzisiaj, zamiast się zastanowić i nie rozgłaszać w mediach tego, co się stało, co robimy, nie obrzucać się nawzajem kalumniami, bo tutaj z jednej strony w tej wojnie informacyjnej Rosjanom na to w to graj, dlatego że nasze strony polityczne się kłócą. Po drugie, my mówimy wszystko, co robimy, co wiemy, jak system zadziałał. To jest woda na młyn Rosjan. I myśmy tego powinniśmy podać i krótko. Sprawdzamy, badamy, a nie podawać informacji. Natomiast oczywiście ja rozumiem, że dziennikarze, opinia publiczna chcielibyśmy wszystko wiedzieć. Tylko że my dajemy to wszystko na otwarte ręce, na otwartej dłoni Rosjanom. I na koniec, panie redaktorze, bo ta rakieta gdzie wybucha na kierunku Kraśnika. To nie był przypadek. Przecież leciała na kierunku Zamościa, bo Kraśnik leży na południe od Zamościa. No to pytanie, czy ta rakieta nie była sterowana? Była. A dlaczego? No bo oczywiście parę tygodni temu nasze władze polityczne, szczególnie Ministerstwo Narodowe i Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiły, co będzie produkowane w Kraśniku Fabrycznym. No to Rosjanie pokazali, że do Kraśnika Lubelskiego rakiety dolecą. A po co to było? To wszystko jest podawanie na dłoni Rosjanom wszystkich informacji o naszym systemie bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Ta rakieta, przypomnijmy, wpadła też krótko po tym, jak na Lubelszczyźnie spotkali się polski premier z prezydentem Ukrainy i są tacy, którzy widzą w, też jak, widzą w tym też jakieś działanie symboliczne, taki gest ze strony Rosji, że tam nasze rakiety też mogą ewentualnie dotrzeć. Pana to przekonuje, czy to jednak jest nadinterpretacja? Mamy minutę niezbora.
0: Z mojego punktu widzenia jest to nadinterpretacja, dlatego że wiedzą doskonale Rosjanie, że te systemy, zasięg tych systemów, ja mówię o broni manewrującej, tych rakietach manewrujących, jest do 4 km, oni doskonale wiedzą. Ale przy okazji, kiedy Rosjanie wykonali zmasowane uderzenie na państwo ukraińskie i to w obszarze zachodnim, wykorzystali sytuację i mówiąc o tym, a po prawdopodobnie rakieta się zerwała. Ale mam pytanie na końcu. Czy MSZ Rosji, czy ambasador, zwróćmy uwagę, że to była pomyłka, że to była uszkodzenia, że to była rakieta się jakoś samo zerwała im się z prowadzenia? Nie, po prostu potwierdza się to, że w jaki sposób to były działania zaplanowane przez

0: Rosjan. Ale panie redaktorze, na koniec, bo tutaj będziemy szukać prawdopodobnie tej drugiej rakiety manewrującej, bo mówią, że zawróciła, tylko nie wiadomo, gdzie ona poleciała.
1: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia i oby rakiety nie wlatywały w przestrzeń powietrzną.
1: Oby.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka specjalizująca się w tematyce wschodniej, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Rosyjski resort obrony wczoraj wydał wprawdzie komunikat po zmasowanym ataku na Ukrainę, ale w oficjalnym przekazie nie ma ani słowa na temat pocisku, który naruszył przestrzeń powietrzną Polski. Pani zdaniem o czymś to świadczy?
3: To znaczy warto zwrócić też uwagę oczywiście na komunikaty, które jednak później się pojawiły i także na to, co piszą rosyjskie media, a także rosyjscy tak zwani korespondenci wojenni. To są często blogerzy albo pseudodziennikarze powiązani z różnymi redakcjami, którzy prowadzą swoje blogi w Telegramie między innymi. I w dużej mierze ludność właśnie tam szuka informacji. Nawet nie tyle w tak zwanych tradycyjnych mediach, które oczywiście w Rosji dzisiaj są mocno wątpliwe, ale właśnie na tych blogach, na treściach, szukając treści w Telegramie. I tam rzeczywiście pojawiają się komentarze na temat tego, że Polska nie zdała egzaminu, jeżeli chodzi o reakcję na rosyjskie rakiety i że, nie, że jakby właściwie skupiają się na tym, w jaki sposób NATO ewentualnie poradziłoby sobie z intensyfikacją podobnych działań. Zapowiadają również, że tych działań będzie więcej, co w sumie niejako jest zgodne też z tym, co przewidują niezależni eksperci, którzy podkreślają bardzo wyraźnie od wielu miesięcy, a właściwie nawet od lat, że Rosja nie zadowoli się, mówiąc brzydko, prowadzeniem działań wojennych w Ukrainie, ale że rzeczywiście będzie podejmować również coraz śmielsze akcje w ramach wojny hybrydowej i będzie testować w ten sposób zarówno jedność państw zachodnich, jak i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. I myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy, że rzeczywiście takich incydentów, takich sytuacji będzie coraz więcej i odpowiedź powinna być stanowcza.
1: Czy to dobre samopoczucie na własny temat, które przebija z niektórych relacji, jak to pani wspomniała, nazwijmy to korespondentów wojennych, ma przykryć jednak trudną sytuację Rosji, bo wojna trwa przecież od kilku lat i teraz już, co początkowo wydawało się właściwie niemożliwe, teraz już także Rosjanie odczuwają jej skutki.
3: Pod tym względem rosyjskie władze rzeczywiście są w sytuacji nie do pozazdroszczenia, dlatego że ludzie coraz na własnej skórze zaczynają odczuwać rzeczywiście skutki tej wojny. To są nie tylko ataki dronów, ataki rakiet ukraińskich coraz bardziej w głąb rosyjskich terytoriów, ale też rosnące ceny benzyny, w ogóle problem z dostępem do benzyny i to poczucie braku bezpieczeństwa i takiej... Ja często rozmawiając z Rosjanami słyszę coś takiego, że oni nie są w stanie zaplanować naprzód dalej niż na 2 dni na przykład, że ten horyzont planowania bardzo im się zawęził, że nie wiedzą, co nastąpi jutro. I rosyjskie władze są w trudnej sytuacji teraz także ze względu na to, że zbliżają się wybory do parlamentu, do Dumy Państwowej. One mają przebiec jesienią. No i nawet sfałszować wybory w obliczu tak rosnącego niezadowolenia społecznego będzie to zadaniem, będzie to wyzwaniem dla rosyjskich władz.
1: No ale już rosyjskie władze nieraz sobie poradziły.
3: Oczywiście, ale jednocześnie chciałabym też zwrócić uwagę, że rzeczywiście tutaj ta retoryka, która przybiera na sile, że to właśnie NATO tak naprawdę walczy przeciwko Rosji, że tutaj Zachód prowadzi tę wojnę rękami Ukraińców, którzy rzekomo są pozbawieni suwerenności, bo to jest jedna z dominujących w Rosji narracji, to ma sprawić, by Rosjanie niezadowoleni coraz wyraźniej, chociaż z różnych powodów, żeby jednak oni cały czas jednoczyli się wokół flagi, żeby nie zadawali pytań, po co właściwie jakieś rzeczy się dzieją, czy zostały rozpoczęte, tak jak choćby inwazja na Ukrainę, tylko by utrzymać ich w takim poczuciu stałego zagrożenia i jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest tutaj oczywiście car, czyli Władimir Putin, więc ma to wzmacniać taką jedność, solidarność, jednoczenie się wokół flagi.

0: Czy próby wyjaśnienia sytuacji jakoś się z czasem zmieniają? Bo jeśli przypomnimy sobie początki rosyjskiego ataku na Ukrainę, to wtedy ten atak na suwerenne państwo był w sposób perwersyjny tłumaczony walką z faszystami czy z nazistami.
1: Wręcz. To jest właściwie, gdyby zapytać takiego statystycznego Rosjanina, co to za atak, to ten nazizm, on jednak się nie przyjął. Jakby ta wizja, że należy denazyfikować i demilitaryzować Ukrainę, to nie jest coś, co do przeciętnego obywatela szczególnie przemawia. Wielu w ogóle nawet nie wie jak sobie wytłumaczyć ten rzekomy nazizm, którego wcześniej Rosjanie jakoś w Ukrainie nie widzieli, a przecież często tam podróżowali choćby na wakacje, czy mając krewnych w Ukrainie, czy jakieś podzielone rodziny, czy mieszane. Natomiast to, co przemawia najbardziej, to to, że tak naprawdę właśnie ta wojna, jak już wspomniałam wcześniej, to jest wojna Rosji przeciwko Zachodowi, który usiłuje Ukraińcom, Rosjanom narzucić różne wartości, z którymi Rosja się nie zgadza, czyli wszelkie liberalne wartości. Nie wiem, bardzo często taki toporny przekaz również jest jakby wmawiany obywatelom, że rzekomo Zachód chce narzucić, ja wiem jak to w ogóle fatalnie brzmi, ale że Zachód chce narzucić nietradycyjne wartości, czyli na przykład wręcz zmianę orientacji seksualnej, tak jakby to była właśnie kwestia wyboru człowieka i tego rodzaju kwestie właśnie są obywatelom wmawiane. Plus oczywiście to, że na Zachodzie panuje powszechna, wielowieczna rusofobia i że Zachód dąży tak naprawdę do rozbicia Rosji, do zniszczenia narodu rosyjskiego, więc bardziej to przemawia do ludzi niż jakieś trudne do wymówienia słowa w rodzaju denazyfikacja czy demilitaryzacja.
0: Ale to znaczy, że przeciętny statystyczny Rosjanin naprawdę boi się, że Polacy, Węgrzy, no Węgrzy akurat może mniej, czy poprzedni rząd węgierski, może tak, Francuzi na przykład chcieliby, żeby Rosja się rozpadła, że narody europejskie chciałyby rozbicia Rosji?
1: Bardziej na to. Nie powiedziałabym, że jakieś konkretne kraje są w ich myślach w tym przypadku, ale samo NATO, widmo NATO, którym ja przypomnę, że właściwie budowanie obrazu NATO jako wroga Rosji to jest coś, co trwa od blisko 20 lat. Tam Putin od wielu lat straszy Rosjan NATO, straszy ich właśnie tą groźbą rozszerzenia NATO. Zresztą przecież wcześniej Putin często stawiał warunki, że kraje, które graniczą z Rosją, nie mogą wstępować do NATO, że to rozszerzenie stanowiłoby zagrożenie, więc tak, więc dla Rosjan NATO jest takim mitycznym potworem, który zagraża jej bezpieczeństwu.
0: Nawet jeśli jakoś tę wojnę się wytłumaczy społeczeństwo, to realne koszty cały czas rosną. Czy można je jakkolwiek oszacować?
1: No, trudno oszacować koszty, dlatego że to pewnie zależy też od tego, na kogo spojrzymy. Czy to będzie żołnierz, który został kaleką bez kończyn, czy rodzina żołnierza, który stracił życie, czy życie powiedzmy ludzi mieszkających pod Moskwą, ale którzy dzisiaj każdego dnia widzą gdzieś płonące budynki i słyszą drony. Więc bardzo trudno jest te koszty oszacować. No, niektórzy Rosjanie jak na razie odczuwają głównie rosnące ceny w sklepach i niemożność wyjazdu na wakacje za granicę. Więc to zależy, bardzo zależy od tego, na kogo spojrzymy. Te koszty nie są równe. To, co na pewno odczuwa większość Rosjan, to niepewność jutra, niepewność tego, co się może jeszcze wydarzyć. Plus dodałabym jeszcze, że ja rozmawiałam niedawno z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrijem Muratowem, który mieszka cały czas w Moskwie, więc jego ogląd sytuacji, jakby on odczuwa to na co dzień, jak te nastroje się zmieniają. I według niego, ale nie tylko według niego, bo Niezależne Centrum Lewady, które usiłuje nadal zajmować się w Rosji socjologią, oni oszacowali, że około 75% Rosjan jest za tym, żeby rzeczywiście rozmowy pokojowe się odbywały. Na różnych warunkach wyobrażają sobie zakończenie tej wojny, ale jednak 75% Rosjan jest za tym, żeby jakoś się dogadać, żeby rzeczywiście przestały te strzały nad linią frontu się rozbrzmiewać. No oczywiście tutaj, tak jak już wspomniałam przed chwilą, różni się też oczywiście wizja tego, czym ta wojna miałaby się skończyć, ale to, że ludzie są nią zmęczeni, jest faktem.
0: A dla cara znaczenie ma to, co myśli lud? Czy znaczenie ma to, jakie jest nastawienie

0: Lity moskiewsko-petersburskiej. Czy nie liczy się ani jedno, ani drugie?
1: Ja powiedziałabym, że nie liczy się na razie za bardzo ani jedno, ani drugie, dopóki pozycja Putina jest silna, w tym sensie, że dopóki nie grozi mu realne zagrożenie ze strony jego otoczenia, a tego nie widzimy. Widzimy, że rzeczywiście są tam jakieś konflikty, ale te, które wlewają się w przestrzeń publiczną, mam tutaj na myśli spory między siłowikami a blokiem politycznym administracji prezydenta, to są głównie konflikty, które polegają na walce o wewnętrzne zasoby i terytoria. Ludzie w administracji prezydenta i w ogóle w otoczeniu Putina, z tego co wiem, z tego co słyszę od niezależnych rosyjskich dziennikarzy, cały czas mają tam informatorów, są takie, że ci ludzie się po prostu potwornie boją i ze względu na to, że otrzymali komunikat, że nie wolno apelować o zakończenie wojny, to wręcz przeciwnie, nawet ci, którzy również chcieliby, żeby rzeczywiście ta tak zwana specjalna operacja wojenna, jak w Rosji mówi się na wojnę, żeby się zakończyła, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że kraj pędzi, to jest tak jakby być na pokładzie pociągu, który pędzi w przepaść. Jednocześnie samo nawoływanie dzisiaj, apelowanie do zdrowego rozsądku Władimira Putina jest dzisiaj traktowane po rosyjsku jest słowo predacielstwo, jako zdrada, jako wystąpienie przeciwko ojczyźnie.
0: Sprzedanie się.
1: Tak jest, więc na taki sprzeciw nie ma co liczyć i z tego co widzimy też, jaka jest atmosfera w ogóle w Rosji, jak bardzo nasilają się represje, one się cały czas, właściwie ta śruba jest cały czas dokręcana. Trudno też wyobrazić sobie dzisiaj, że ludzie w Moskwie czy w innych miastach mieliby siłę, żeby wyjść i okazać jakiekolwiek niezadowolenie.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o to, czy na Kremlu wyczuwalne jest jakieś rozczarowanie po tym, jak Amerykanie jednak trochę się wobec Rosji zdystansowali, mam na myśli aktualną administrację, ale jednak skupmy się na samolocie rozpoznawczym IU-20, który wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem, choć nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to jednak ten incydent oczywiście spowodował aktywność po stronie Polski. To jest już kolejny taki incydent z serii podobnych zdarzeń, które się nasilają od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Czy jakkolwiek można postawić tamę tego rodzaju wydarzeniom, tego rodzaju przypadkom?
1: No pytanie, na ile europejscy liderzy, bo właściwie dotyczy to nie tylko Polski, ale w ogóle Europy, na ile europejscy liderzy zdecydują się na jakiś zdecydowany ruch w momencie, kiedy rzeczywiście działania Rosji przekroczą już w ich ocenie tą czerwoną linię. To, co się teraz dzieje, to testowanie naszej jedności, naszej solidarności i gotowości do tego, by w razie właśnie jakichś ostrzejszych działań rzeczywiście zaczął pracować piąty artykuł. I obawiam się, że no tutaj nie widzimy przynajmniej na razie takiej reakcji, która by Moskwie pokazywała, że rzeczywiście Polska czy inne państwa członkowskie są gotowe na jakąś, no powiedzmy, adekwatną odpowiedź na te działania. Więc musimy jakby przygotować się na to, że tych ataków będzie więcej, tych prowokacji będzie więcej, one będą się nasilać i w pewnym momencie będzie kluczowe właśnie to, czy państwa sojuszu zareagują w sposób taki, który przemówi do Moskwy, bo Moskwa rzeczywiście rozumie tylko język siły.
2: Powtórka programu.

Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów, a kolejnych kilka zostało uwięzionych w częściowo zawalonym budynku. Trwa kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Alarmami przeciwlotniczymi objęto regiony na wschodzie i w centrum kraju. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że w mieście wybuchły pożary, doszło do zniszczeń budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały z kolei, że Kijów został

0: Był zaatakowany rakietami balistycznymi wystrzelonymi z Kurska. Agencja Reuters podaje, że w całym Kijowie słychać było kilkanaście eksplozji. To pragnienie wolności, a nie kalkulacja wygrało u organizatorów Powstania Warszawskiego, mówił prezydent na Placu Krasińskich w Warszawie. Podczas uroczystości w przeddzień rocznicy zrywu Karol Nawrocki powiedział, że o powstaniu zdecydowało serce i polska dusza, pragnące wolności, a nie chłodna statystyka analizująca szanse na pokonanie wroga.
1: Bo statystyka, kalkulacja, przeliczanie broni i możliwości na zwycięstwo zawsze przegrywało z tym, co tak głęboko było w polskiej duszy. Po prostu z pragnieniem wolności i niepodległości i wierności wyznawanym przez was i przez nas wartościom. Sens walki nie powinien być mierzony szansami na zwycięstwo, tylko wartościami, w imię których ta walka się odbywa.
0: Dziś w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego w uroczystościach wezmą udział powstańcy i ich rodziny oraz przedstawiciele władz centralnych i miejskich. Przez Polskę tymczasem przetacza się fala upałów. Ostrzeżenia występują na przeważającym obszarze kraju, towarzyszą im alerty przed burzami.
2: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz, tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
3: Ostrzeżenia informują nas o tym, że może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę. W czasie burz możliwy jest również grad.
2: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza. Anna Orzeł, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Początek sierpnia to kolejny przystanek lata z radiem i telewizją polską. Dziś w Poddębicach będzie można zobaczyć, jak wygląda praca nad plenerową audycją i posłuchać muzyki na żywo, zapowiada Patryk Bedliński z radiowej jedynki.
5: Nasze plenerowe studio odwiedzą muzycy orkiestry dętej Poddębice, jednej z wizytówek tego miasta. Będziemy mówić o orkiestrze, o jej historii, o tym, co grają, ale także o tym, dlaczego orkiestry dęte wciąż potrafią łączyć pokolenia. A może nawet uda się namówić muzyków, aby zagrali słynną polkę Dziadek?
0: Audycja Lato z Radiem rusza tradycyjnie o 9:00, zaraz po niej piknik i potańcówka. Wszystko na placu przy ulicy Mickiewicza 13 w Poddębicach. Wieczorem zapraszamy na koncert. Wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Kombi czy Blue Cafe. A na koniec o skandalu w świecie piłki nożnej. UEFA grozi bojkotem wszystkich turniejów FIFA, jeśli Światowa Federacja dopuści prywatnych inwestorów do spółki zarządzającej komercyjną stroną Mistrzostw Świata i innych rozgrywek. Wszystkie 55 europejskich związków jednogłośnie poparło takie stanowisko.
6: FIFA zapowiada jednak kontynuowanie konsultacji. Plan zakłada utworzenie wartej 20 miliardów dolarów spółki FIFA Forward Enterprise, w której prywatni inwestorzy mogliby objąć do 20% udziałów. Podmiot odpowiadałby za prawa telewizyjne, sponsoring i organizację turniejów. Światowa Federacja zapewnia, że zachowałaby kontrolę nad decyzjami sportowymi, a każdemu z 211 członków obiecuje do 40 miliardów euro na rozwój piłki. Projekt wymaga poparcia większości federacji. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Plan odrzuciła już Federacja CONCACAF, a skrytykowała go także Federacja Azjatycka. Przeciwnicy ostrzegają, że presja inwestorów może doprowadzić do powiększenia mundialu, częstszej organizacji turnieju i wyboru gospodarzy, głównie pod kątem zysków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Opady deszczu i burze z gradem możliwe dziś prawie w całym kraju, z wyjątkiem południowo-wschodniej Polski. Może im towarzyszyć silny wiatr. Wciąż jednak jest i będzie upalnie. Na termometrach dziś maksymalnie od 24 stopni na północy, ale w centrum już zobaczymy 30, a na południowym wschodzie aż 36 stopni.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Jest z nami pan Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
1: Czy rząd poradził sobie z komunikacją właśnie wokół spadku rosyjskiej rakiety na terenie Polski?
2: No i tą komunikację z pewnością byśmy musieli wziąć z perspektywy różnych ujęć. Z jednej strony wielokrotnie również państwo powtarzacie, że nie było synchronizacji pomiędzy syrenami a SMS-ami. W tej przestrzeni myślę, że potrzebujemy jeszcze dużo szkoleń i doświadczeń. Niestety doświadczeń. Natomiast z perspektywy komunikacji z obywatelami, patrząc na przekazy, z jednej strony oczywiście widzieliśmy premiera, wicepremiera i ministra Kierwińskiego przekazujący z miejsca informacje, ale też wsłuchiwałem się w uwagi również dziennikarzy z różnych mediów, którzy zaznaczali na przykład, że trudno było się skontaktować z rzecznikami prasowymi poszczególnych ministerstw do godziny 8 rano. Zatem gdzieś jeszcze te doświadczenia zbieramy i myślę, że niezbędne jeszcze będzie no, ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zarówno ze strony przekazu, jak i też z tej strony cywilnej.
1: Ale to jest tak, że zabrakło decyzji według pana na poziomie no właśnie administracyjnym w nocy, czy też zabrakło komunikacji ze strony polityków już po samym wydarzeniu, bo później premier chyba chciał jakąś ofensywę medialną dokonać.
2: I ta ofensywa medialna była oczywiście przeprowadzona, ona była zgodnie z pewnego rodzaju strategią w mojej ocenie, natomiast no, dziwi mnie fakt, że dziennikarze dzwonią o poranku do rzeczników prasowych poszczególnych ministerstw, a prosząc o komentarz, prosząc przede wszystkim, żeby się dodzwonić, a nie mają informacji zwrotnej, czyli rzecznicy czy biura komunikacji nie reagują, a najwcześniej skontaktowała się z tego, co na antenie jednego z mediów mówił dziennikarz, rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej po jakimś czasie, no więc tu są też takie braki. Dla społeczeństwa najważniejsza jest informacja i możemy dyskutować o tym, czy w pierwszej kolejności powinna być oczywiście syrena w takiej metaforze, teraz to mówię, czy SMS-y. Natomiast bycie na miejscu albo przynajmniej stworzenie bardzo szybko biura informacyjnego z perspektywy przekazów, co się wydarzyło, co ma miejsce i co będzie wykonywane, jest niezbędnym elementem. Oczywiście, że potem cały ciężar przekazów wziął premier na siebie wraz z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale myślę, że spojrzenie na to, jak ochłoną już emocje z perspektywy takiego wizerunkowej, będzie polegało też na wielu zmianach, wprowadzeniu wielu zmian.
1: To zmieńmy temat i porozmawiajmy o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. No i właśnie, jak pan ocenia w ogóle taktykę komunikacyjną i wizerunkową Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia, w dalszej konsekwencji także partii Rozwój Plus, bo trwa taka nieustanna walka o elektorat prawicowy, kto odpowiada za ten rozłam. PiS próbuje zrzucić winę na Morawieckiego i powiedzieć, że on zdradził i opuścił PiS, a Mateusz Morawiecki i jego ludzie próbują wymusić na PiSie, by zostali wyrzuceni i by byli ofiarami tego spektaklu. Czy ktoś wygrywa w tej narracji?
2: Jak każdy spektakl, on się musi w końcu kiedyś skończyć. Pytanie, czy ktoś wygrywa? Ja myślę, że na to pytanie, jakbyśmy spojrzeli z perspektywy wyborców, to każda grupa wyborców odpowiedziałaby inaczej. Najważniejsze, myślę, z perspektywy strategii marketingu politycznego, to jest odpowiedź na pytanie, czy w daną strategię narracji i wypowiedzi poszczególnych polityków uwierzą te grupy wyborców, które są skłonne na nich zagłosować. I teraz oczywiście no, w pewnym momencie wydaje się, że prezes Kaczyński zaszachował premiera Morawieckiego, wprowadzając tak tą komisję etyki, prawda, i rozpatrywanie przez w tej komisji

poszczególnych zgłoszeń i poszczególnych osób. Natomiast jedni i drudzy dobrze wiedzą, że im wcześniej zakończą już dyskurs pomiędzy kto wychodzi, kto zostaje,

0: pomiędzy poszczególnymi już środowiskami na prawicy. Czy mu to się uda? No to jest pod znakiem zapytania. Zarówno sam prezes Kaczyński, jak i sam premier Morawiecki nie wystarczą do budowy przekazów. Do tego są całe sztaby potrzebne, prawda? I ja bym tu zwrócił uwagę na pewne zachowanie chociażby profesora Czarnka, który w Sejmie, który chociażby przywitał się z premierem Morawieckim, chociażby oklaskiwał jego przemówienie. Nie przeszkadzają sobie panowie. Podobnie chociażby, kiedy profesor Czarnek był pytany o Morawieckiego, podkreślam, o Morawieckiego, a sam zaznaczył, odpowiadając dziennikarzowi, że proszę wypowiadać się premier Mateusz Morawiecki. To też są pewnego rodzaju elementy, które mogą świadczyć o tym, że jest patrzenie szersze niż tylko na tę chwilę. Emocje kiedyś opadną i kto wie, czy przed wyborami nie dojdzie do porozumienia w tym środowisku. Oczywiście to porozumienie może mieć różny charakter. Niemniej myślę, że prawica dobrze pamięta, jakie są konsekwencje, kiedy są podzieleni.
1: A czy widzi pan spójny pomysł na to, kim chce być, czym chce być ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? Poza wyborcami dawnymi Prawa i Sprawiedliwości, o kogo chce zawalczyć? Bo nawet Janusz Cieszyński wczoraj pytany tutaj o to w naszym studiu w Polskim Radiu 24. Jakie są różnice między Rozwojem Plus, programowe różnice w filozofii myślenia o państwie, pomiędzy Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością? Mówił, że programowo to my się za bardzo nie różnimy. Będziemy się różnić w sposobie uprawiania polityki. Czy ktokolwiek oczekuje, to pamiętam chyba Marek Migalski mówił, czy ktokolwiek oczekuje i czeka na skruszonych pisowców?
0: To jest też ciekawy wątek. Z jednej strony, jeżeli mamy podobny program, czy taki sam program, panie redaktorze, no my musimy się czymś wyróżniać z perspektywy ujęcia oczywiście tej grupy politycznej. I teraz ci politycy muszą pamiętać o tym, że sam program może nie być interesujący dla wyborców. Mówię o tym świadomie i specjalnie podkreślam fakt, że może nie być interesujący. Interesujące będą przekazy i spotkania, rozmowy, komunikacja, innymi słowy, z tymi wyborcami. Teraz do kogo może odwoływać się środowisko Morawieckiego, premiera Morawieckiego? Myślę, że po pierwsze do przedsiębiorców, bo tam jest dosyć duży obszar, który może wykorzystać premier Morawiecki, ale też myślę, że może zawalczyć przede wszystkim o tych młode pokolenia. Ja często to powtarzam, największym wyzwaniem dla partii politycznej, zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości jest to, że skupili się na 45+ wyborcach. W skrócie to mówię. Natomiast zapomniano o tych młodych, mam na myśli 18, 20, 25-latkach. I oczywiście, i to są te obszary, ci wyborcy, przepraszam, którzy zostali wykorzystani z jednej strony przez Konfederację, a z drugiej strony oczywiście przez Nową Lewicę. I jeżeli ktoś doszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Nowa Lewica z perspektywy ujęcia ma dzisiaj, a przekracza wielokrotnie w badaniach 8%, to właśnie dlatego, że umiała wykorzystać ten obszar wyborczy młodych ludzi. To nie dzisiaj, to było 3-4 lata temu, prawda? Z myślą o tym, że w przyszłości patrząc perspektywicznie. I dzisiaj, no dzisiaj tego czasu aż tyle premier Morawiecki nie ma, ale myślę, że może śmiało odwoływać się do młodego pokolenia, które, jak pokazują badania, przede wszystkim gotowy jest oddać głos na prawicę. Pytanie, na którą prawicę? To jest pierwsza pola osób. Potem są ci wszyscy, którzy wchodzą na rynek pracy. To jest też pole osób, wyborców, którzy mogą być zagospodarowani, no właśnie, odpowiednią komunikacją i narracją. O tym nie zapominajmy. Więc obszar wyborców jest bardzo szeroki. I jeszcze jedno, panie redaktorze, podkreślę. Z perspektywy partii politycznych politycy nie walczą o 100% wyborców. Politycy walczą, jeżeli to jest dobrze ułożona strategia, o określony pułap wyborczy, dlatego że on definiuje po pierwsze finanse, czyli na ile nas stać i o kogo możemy zawalczyć i jakie mogą być tego efekty. Najistotniejsze jest oczywiście to, żeby mieć 51%. Uśmiecham się, mówiąc oczywiście o tym, bo to wystarczy do rządzenia. No ale pytanie zasadnicze, czy w ogóle dotrwamy do momentu, kiedy powstanie partia polityczna i ta partia polityczna premiera Morawieckiego przede wszystkim sama wystartuje.
1: Zastanawiam się nad tym wszystkim, bo akurat co by nie mówić o środowisku Mateusza Morawieckiego czy o kancelarii premiera z tamtych czasów, to akurat w przekaz i w propagandę ta ekipa umiała bardzo dobrze. Wiedziała, jak wykorzystywać techniki socjotechniczne, w jaki sposób manipulować przekazem, tak żeby osiągać swoje cele. I zastanawiam się, czy ci sami ludzie będą w stanie osiągnąć podobny efekt właśnie w ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego, bo know-how mają na pewno.
0: Oczywiście, no i tu panie redaktorze, jakbyśmy mieli przynajmniej jeszcze 6 godzin czasu, byśmy mogli omówić kwestie psychologii
1: Mamy 6 minut.
0: komunikacji. Mamy 6 minut, no to w takim razie...

0: Tak, czy te same osoby. Założyć możemy, że 85% to jest to samo otoczenie współpracowników premiera, jeżeli nie 100%, którzy wiedzą, po co idą i w którym kierunku będą podążać. Po drugie, z tej perspektywy popatrzmy również, ja na to często zwracam uwagę, bo to jest bardzo widoczne w kampaniach wyborczych, ale też w psychologii sportu na przykład. Kiedy masz zespół swój, który zbudowany jest z osób wiekiem do ciebie podobnym, to oni wiedzą, że przed nimi jeszcze jest przynajmniej 2-3 kadencje, w cudzysłowie dekady, powiem tak, dekady, nie kadencje, dekady pracy. Natomiast jeżeli wokół ciebie skupione są osoby, które, umówmy się, są w okresie, delikatnie nazwę to, mocno 50+, czyli którzy osiągnęli w życiu sukcesy, którzy osiągnęli to, co chcieli, czyli zaplanowane, określone działania zrealizowali, to im często się też nie chce. Powtórę, dzisiejsza forma komunikacji, i do tego się odwołam, dzisiejsza forma komunikacji to jest umiejętność odpowiedzi na bardzo wiele pytań bardzo złożonego społeczeństwa. Skończył się etap społeczeństwa, kiedy były budowane zarówno kiedyś Platforma Obywatelska, teraz Koalicja, czy Prawo i Sprawiedliwość. Wsłuchajmy, politykom zawsze mówię, żeby się wsłuchali bezpośrednio w głosy, w stanowiska, w zakładanie stowarzyszeń, fundacji, organizacji czy wypowiedzi różnych pokoleń w Polsce. Mamy X-ów, Y-ki, Z-ki i tak dalej. Każdy z nich ma określone oczekiwania. I teraz, czy ta sama ekipa będzie umiała stworzyć przekaz? Myślę, że tak. Dlaczego? Bo oni też nie stali w miejscu, przygotowywali się do tego, co mamy teraz. Wyobrażam sobie, że przez ten cały proces wychodzenia, w cudzysłowie, premiera Morawieckiego i środowiska Morawieckiego i Sprawiedliwości był zaplanowany. On był zaplanowany zgodnie z określonymi kartami i umówmy się, po czasie możemy zdefiniować, czy to się czytało jak dobrą książkę, czy gdzieś jednak powstała pewna luka z błędami. W mojej ocenie coraz większa jest specjalizacja marketingu politycznego w Polsce, coraz więcej wyciągamy wniosków z perspektywy komunikacji i poszczególne środowiska polityczne i politycy również wyciągają te wnioski. No, będzie duża różnica w narracji chociażby. Prezes Kaczyński poszedł jeszcze bardziej w prawym kierunku, chcąc właściwie dogonić swoją narracją Konfederację, a możliwe, że premier Morawiecki zastosuje i będzie stosował znacznie odległą od tej prezesa Kaczyńskiego strategię w przekazie, w budowie komunikatów i przede wszystkim w pomysłach. I to, co istotne, pomysły pomysłami, umiejętność komunikacji, ale też trzeba udokumentować i udowodnić swoje doświadczenie. I myślę, że na wielu polach środowisko Morawieckiego będzie potrafiło udokumentować gotowość do dalszych działań, chociażby w 500+, w cudzysłowie oczywiście, w takich pomysłach jak 500+.
1: Ostatnie pytanie, żebyśmy też nie rozmawiali tylko o środowiskach prawicowych, to chciałem pana zapytać o pańską ocenę strategii rządu. Czy tak na dobrą sprawę na rok przed wyborami, na chwilę przed kampanią wyborczą, w pańskiej ocenie partia rządząca ma jasny przekaz do wyborców? Dlaczego te ostatnie 3 lata wyglądały tak, jak wyglądały i co tak na dobrą sprawę miałoby się wydarzyć, jeśli władzę by ta koalicja utrzymała? 2 minutki mamy.
0: Przede wszystkim zgodzę się z koalicjantami, którzy sami zaznaczają, że są problemy komunikacyjne rządu ze społeczeństwem i z wyborcami. Co się stało, że ta machina komunikacji nie zadziałała? Jak najszybciej z perspektywy komunikacji i rzecznika i całego biura komunikacji trzeba odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Czy mamy się czym pochwalić i jednocześnie w jaki sposób pochwalić się tym, co zrobiliśmy? I to jest bardzo duże wyzwanie. Ale pamiętajmy o tym, że w komunikacji, zwłaszcza rządu z obywatelami, to są środowiska połączone, innymi słowy. To muszą być zasoby ludzkie, które są gotowe, są wiarygodne do przekazywania określonych informacji. Możliwe, że gdzieś dobrano osoby, mam na myśli przy poszczególnych tematach, mam na myśli przy poszczególnych zasobach, które nie odpowiadały oczekiwaniom społecznym. Na to bym zwrócił uwagę. Ja już bym nie negował, jak wiele tych osób robi, samego rzecznika rządu, jego wypowiedzi, jego sposobu komunikacji. Ja bym się skupił bardziej na zasobach, zasobów ludzkich, które byłyby wiarygodne i które by miały przede wszystkim pokazać, co udało się zrobić. A z tym, no jak sami koalicjanci mówią, może być trudno i to jest największe wyzwanie.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Dziękujemy za pański komentarz.
0: Dziękuję, miłego dnia życzę, panie redaktorze, spokojnie.
1: Wzajemnie.
0: Do widzenia.
2: Powtórzę. powtórka programu.

0: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
1: Komentarz.
0: A z nami profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, uczestnik misji w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach, dziś Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się państwu.
0: Jest pan przekonany, że pan, że to co mówi pan premier, że byliśmy w każdej chwili gotowi do zestrzelenia tej rakiety, to prawda?
2: Powie pan tak, tego pewnie nie jesteśmy w stanie, pani redaktor, zweryfikować, czy tutaj deklaracje polityków, bo przecież nie tylko premiera, ale i ministra obrony, ministra spraw wewnętrznych i administracji, to są deklaracje. My widzimy, że wybory się zbliżają, prawda? No i wiadomo, że każdy, kto rządzi i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, ja myślę i o poprzednikach, czyli o Morawieckim i Błaszczaku i obecnie Tusk i jego ministrowie. No wiadomo, że każdy będzie tutaj nam tłumaczył, że zrobił wszystko i że jesteśmy bezpieczni i że procedury działają. Ale państwo tutaj zrobili doskonałe takie resume i wprowadzenie do tej naszej rozmowy i widzimy, że to wszystko nie jest tak różowo, jak rządzący chcieliby nas zapewnić.
0: No tak, bo choćby SMS-ów, o których mówiłam przed chwilą, nie dostali wszyscy. Jak to się mogło stać? Wczoraj, ja tylko powiem, że rozmawiałam wczoraj, panie profesorze, z Mariuszem Cielmą z Nowej Techniki Wojskowej i on mówił, że z jego informacji to już mniej więcej o drugiej, koło drugiej w nocy było wiadomo, że coś się dzieje. Ukraińcy przekazywali nam informacje o tym, że o zmasowanym ataku, że może się coś wydarzyć. Niedługo potem było wiadomo, że te rakiety się pojawiły. Dwie. Jedna właściwie otarła się o granicę naszego kraju i nie przekroczyła tej granicy, a druga wleciała 92 kilometry na teren naszego kraju. Spadła około 3:50. Było sporo czasu na reakcję.
2: Ona spadła trochę wcześniej, pani redaktor. O 3:50 to włączono dopiero syreny.
0: A, rozumiem. No to spadła wcześniej. One się poruszają z bardzo dużą prędkością. No i spadła. No jeśli słyszę od ekspertów i słyszymy od wojska, że właściwie pilot myśliwca miał ją do ostatnich chwil pod kontrolą, no to właściwie pod jego kontrolą spadła.
2: Znaczy, ja to powiem tak, pani redaktor, drodzy państwo, znaczy, tak się twierdzi, pilot realizował niestety, i tu podkreślam, niestety już nieaktualne, nieadekwatne do międzynarodowej sytuacji bezpieczeństwa i poziomu zagrożenia Polski pokojowe procedury. Czyli pilot i wojsko zrobiło to, co mogło zrobić na podstawie obowiązujących procedur pokojowych. Czyli co? Jeśli środek napadu powietrznego chodzi w strefę, wkracza niejako, wlatuje w strefę...
0: Środek napadu powietrznego to rakieta H-101.
2: To może być rakieta, to może być dron, to może być samolot, to może być inny, na przykład inna platforma, która może być wykorzystana do napadu, do niszczenia obiektów na terytorium na przykład innego państwa. Tutaj środkiem napadu powietrznego, tak jak wszyscy słyszeliśmy, był pocisk rakietowy, manewrujący. Ja tu podkreślę, drodzy państwo, to jest broń strategiczna. Pocisk, który ma prawie 7,5 metra długości, waży prawie 2,5 tony. To jest pocisk, którego można, który wykorzystywany jest o zasięgu do 3,5 tysiąca kilometrów. Rosjanie
0: porusza się
2: wykorzystują...
0: też z ogromną prędkością. Ja tylko dodam do tych wymiarów, panie profesorze, że jak rozłożę te skrzydła manewrujące, nie wiem jak je precyzyjnie nazwać, to ma prawie 4 metry średnicy.
2: To naprawdę rakieta manewrująca, która jest przystosowana do przenoszenia bardzo dużego ładunku, włącznie oczywiście nawet z ładunkiem nuklearnym. I te rakiety są wykorzystywane przez Rosję od początku konfliktu z Ukrainą, od początku inwazji, od 2022 roku, do niszczenia przede wszystkim obiektów w miastach w terenie zabudowanym. Także to naprawdę bardzo poważne zagrożenie. Ja jeszcze tylko chcę dodać, że no, obecne procedury są takie, że aby taki obiekt można było zniszczyć, najpierw trzeba go rozpoznać. No, dlatego ci nasi piloci, oni się zbliżają, rozpoznają, muszą stwierdzić, co to jest i dopiero podejmowana jest decyzja nie przez pilota, drodzy państwo, tylko na poziomie konkretnego dowództwa, tej dowództwa

0: operacyjnego o zniszczeniu takiego pocisku. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak długo to trwa. I co ja chcę podkreślić? Drodzy Państwo, jest piąty rok pełnoskalowego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. My jesteśmy państwem frontowym, państwem przygranicznym. Naprawdę czas byłoby się otrząsnąć i wreszcie zmienić te procedury. Tu zresztą wielokrotnie premier podkreśla, że jesteśmy w czasie przedwojennym. No tak, jesteśmy w czasie przedwojennym. To zagrożenie jest tak znaczące i tak namacalne, no to trzeba do tego dostosować procedury. No i procedury nie mogą być pokojowe, bo zadaniem wojska, już tylko ostatnie zdanie w tej kwestii, jeśli pani redaktor pozwoli, zadaniem wojska nie jest tylko monitorować, identyfikować, przede wszystkim neutralizować zagrożenia, a neutralizować to przy pomocy różnego typu systemów uzbrojenia zniszczyć, zestrzelić. I to jak najwcześniej,
1: no właśnie,
0: kiedy jest to po prostu możliwe.
1: Czyli chcę pan powiedzieć, panie profesorze, że wczoraj decyzję podejmował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak.
0: Wiemy to, państwo nawet przytoczyli takie stwierdzenie wiceministra obrony narodowej Tomczyka, że on się powołuje oczywiście tak, że tutaj wszystkie kwestie działy się pod nadzorem, pełną kontrolą dowódcy operacyjnego. Ja powiem tak, tylko państwu chcę pokazać, jaka jest skala problemu. Drodzy państwo, wczoraj Ukraina została zaatakowana ponad 70 pociskami balistycznymi i manewrującymi rosyjskimi i ponad 280 bojowych dronów spadło na Ukrainę. Ja chcę pokazać, jaka jest skala problemu. A my tu mówimy o jednej rakiecie i zaangażowaniu w sumie całego państwa w to, żeby tę rakietę zneutralizować. Oczywiście jej nie zneutralizowano, ona spadła, przypomnę, 1,5–2 kilometry od miejscowości, od terenu zabudowanego.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że nawet mniej, ale bez względu na to, ile spadła, problem jest, bo pan generał Nowak zastąpił pana generała Klisza, który wyjaśniał nam wszystkim procedury działania wojska w takiej sytuacji po tym, co wydarzyło się we wrześniu, po tych rosyjskich dronach, które wleciały na terytorium naszego
0: 21
1: kraju.
0: 21 dronów, 3 zestrzelone, skuteczność 14%. Pamiętamy wrzesień 2025.
1: Tak. I teraz, panie profesorze, żołnierze czy piloci na przykład F-16 mają 15 minut od sygnału do, nie wiem, zniesienia się w powietrze. To jest informacja od jednego z naszych ekspertów wczoraj. No i teraz tak, teoretycznie próbuję ułożyć jakiś plan. O drugiej jest sygnał, o 2:15 samoloty, myśliwce powinny być w powietrzu. I co one robią przez kilkadziesiąt kolejnych godzin? To znaczy, w jaki sposób one obserwują taki pocisk, który leciał w pobliżu naprawdę sporych miast?
0: Samoloty, ja powiem tak, bo żebyśmy gdzieś nie popadli w jakieś takie, bym powiedział, dziwne obliczenia, bo w ogóle tutaj tkwi problem tej całej sytuacji.
1: Ale ja myślę, że nasi słuchacze stawiają sobie takie pytania, panie profesorze.
0: Tak, ale to...
1: Dlatego
0: tak,
1: też
0: po
1: ja...
0: Pierwsze,
1: tak.
0: Po pierwsze, siły powietrzne RP są w dyżurach bojowych. Po drugie, tego typu informacje o zbliżających się do granic Rzeczypospolitej, ja podkreślę jeszcze, bo żebyśmy gdzieś tutaj mieli tę perspektywę strategiczną, to nie są tylko granice Rzeczypospolitej, bo to dla nas najważniejsze. To są granice sojuszu północnoatlantyckiego. Czyli te zdolności, które my mamy na wschodniej flance, to są zdolności nie tylko polskie, bo to nasze terytorium, ale to są przede wszystkim zdolności sojuszu północnoatlantyckiego, zdolności antydostępowe. No i wracając tutaj do samolotów, powiem tak. To, że nasze statki powietrzne są w dyżurze bojowym, że my wiemy wcześniej, że zbliżają nam się różnego rodzaju środki, obiekty latające do naszej granicy. To, drodzy państwo, tutaj pozwala reagować wcześniej. To wcale nie musi być tak, że w tym momencie ktoś podrywa parę dyżurną. Nie. Tutaj problem jest taki, że my... Po pierwsze, musimy mieć efektory, bo przecież to nie muszą być tylko samoloty, to mogą być efektory naziemne do tego, żeby niszczyć tego typu cele, ale głównym problemem jest to, że my ciągle jesteśmy oparci i opieramy się na procedurach pokojowych. A ja teraz dałem przykład z Ukrainy. No dobrze, ale i ten przykład z tamtego roku też nie jest zły.

0: nie wlatuje jeden dron, nie wlatuje jedna rakieta, a wleciało i wtedy ich 20, szczęśliwie nieuzbrojonych. No i co? I nie poradziliśmy sobie z tym.
1: Panie profesorze, z 20
0: udało się zestrzelić tylko 3. Czyli tutaj ta kwestia, pani redaktor, już kończąc myśl, ona tutaj opiera... Problemy są przede wszystkim procedury. Trzeba dać możliwość działania siłom zbrojnym RP, większą możliwość decydowania o tym, kiedy, w jakiej sytuacji taki obiekt należałoby go zniszczyć, jak trzeba.
1: Dlaczego, panie profesorze, ja przytoczyłam ten przykład, podałam ten schemat? Rozumiem, że on mógł być nawet daleki od prawdy, ale bazowałam na tym, co słyszałam wczoraj od ekspertów Polskiego Radia 24. Jak ta sytuacja wyglądałaby, i tu zmierzam do esencji, jak ta sytuacja wyglądałaby, gdybyśmy bazowali nie na procedurach pokojowych, a wojennych? Nie wiem. Ktoś by pozwolił wtedy, żeby ta rakieta przeleciała 95 kilometrów?
0: Procedura, gdzie my dostrzegamy zagrożenie na dużo wyższym poziomie, wtedy ten proces decyzyjny, on po pierwsze schodzi znacząco na niższe szczeble, po drugie, tak jak się to dzieje teraz w Ukrainie, bo tutaj nie trzeba w ogóle wymyślać koła, bo my, mam takie wrażenie, że my zaczynamy wymyślać procedurę, którą trzeba zrealizować. Nie. Uczmy się od tych, którzy robią to najszybciej i najskuteczniej. A tutaj najskuteczniejsi są Ukraińcy. To w ogóle potwierdza porównanie działań ukraińskich w stosunku do ataków rosyjskich. My widzimy, że Amerykanie w konflikcie irańsko-amerykańskim w Zatoce Perskiej nie byli sobie w stanie poradzić z rojami dronów i atakami zgrupowań rakiet balistycznych i manewrujących. Widzieliśmy, że Amerykanie nie radzili sobie z tą sytuacją. Ukraińcy, jeśli tylko mają efektory, mają pociski rakietowe i mają amunicję, oni sobie z tym radzą. Czyli co? Niszczy się dany obiekt tak szybko, jak się go wykryje.
1: Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy, bo niestety czas nas goni, chcę pana zapytać, prawda?
0: Parę kwestii mogli sobie jeszcze wyjaśnić.
1: Zdecydowanie. Dlaczego pozwolono tej rakiecie przelecieć 95 kilometrów na terytorium naszego kraju?
0: Tu ja też bym się oparł.
1: Została nam minuta, więc...
0: Już szybciutko, na opiniach ekspertów, to znaczy ten ostatni tor lotu pocisku był na tyle, ona zniknęła na pewnym etapie z radarów, no już wtedy rzeczywiście musiała być monitorowana bezpośrednio przez siły powietrzne, a że procedura pokojowa to trwało, podobno uznano, że jak taka rakieta przyziemi się gdzieś na polu, to nie stworzy zagrożenia. Ja myślę, że samym zagrożeniem są procedury pokojowe. Nieadekwatne procedury pokojowe je trzeba po prostu zmienić.
1: A skąd była pewność, że przy ziemi w polu?
0: To nie jest pytanie do mnie, panie redaktor, to nie jest pytanie do mnie. Ja też to pytanie sobie zadaję.
1: No bo skoro byliśmy gotowi do zestrzelenia, jak mówi premier Tusk, ze mną zostaje pytanie, skąd ta zwłoka? Może się dowiemy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Dariusz Kozerawski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Panie redaktor, dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Paulina Matera, amerykanistka, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Czy możemy zacząć od Hamasu? To są właściwie informacje z ostatnich godzin, stąd moje pytanie. Czy możemy ten temat poruszyć i ewentualnego zawieszenia broni czy ustępstw Hamasu wobec amerykańskich argumentów?
3: To znaczy, mamy znowu trochę sytuację jednostronną, jak usłyszeliśmy przed chwilą w materiale, że Hamas jest gotowy ustąpić, ale też czeka na jakiś ruch Izraela. Donald Trump dramatycznie potrzebuje jakiegoś sukcesu dyplomatycznego. Mówi się, że stwierdził, że może będzie łatwiej nawet z Ukrainą i Rosją niż zawrzeć pokój taki wiążący i mający cechy trwałości z Iranem. Tutaj się otwiera przed nim taka możliwość, więc możemy przypuszczać, że te naciski na Izrael, na Netanyahu będą nasilone, ale czy one będą miały jakiś skutek, to niezwykle trudno przewidzieć. Jest jakiś krok do przodu, ale Trumpowi może bardzo zależeć

0: na tym porozumieniu, no ze względu na zbliżające się wybory do kongresu, wybory połówkowe. Więc myślę, że warto tę sytuację śledzić. Jeżeli Trump i Rada Pokoju, którą stworzył, odniesie taki sukces, to będzie duży punkt dla Trumpa i Republikanów.
1: A no właśnie, bo wysoki funkcjonariusz Hamasu informował BBC dziś bardzo, bardzo wcześnie rano, że Hamas zgodził się na plan Rady Pokoju, a nie stricte amerykański, prawda? Więc to byłyby dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony Trump, a z drugiej jego rewolucyjny pomysł Rady Pokoju. Choć z drugiej strony nie znamy jeszcze reakcji Izraela na ten plan, bo wcześniejsze pokojowe negocjacje w Rzymie nie przynosiły większych sukcesów.
0: Tak, no, zwróćmy uwagę, że ponieważ jest tyle tych ognisk potencjalnych konfliktów i otwarte konflikty na Bliskim Wschodzie teraz, to sprawa Palestyny, sprawa Strefy Gazy zeszła z pierwszych stron gazet. Stwierdziliśmy, że jest tam jakaś forma zawieszenia broni, ale wiemy, że tam spokoju też nie było i to był dodatkowy czynnik, który kiedyś był na pierwszym miejscu. Rada Pokoju to Trump. On jest z inicjatorem. To ma być taka swoista alternatywa dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla Rady Bezpieczeństwa, która zdaniem Trumpa źle działa i w ogóle ta krytyka ONZ-u jest w retoryce Trumpa obecna cały czas. I sukces Rady Pokoju to jest też sukces Trumpa, więc musimy teraz obserwować, w jaki sposób Trump będzie chciał przekonać Netanyahu do pewnych ustępstw, tak żeby utrzymał przewagę po prostu w samych Stanach Zjednoczonych, jego partia republikańska, żeby
1: przekonać i swoje otoczenie, prawda, i wyborców, tak. Swoje polityczne otoczenie, które coraz częściej się buntuje, i wyborców, że to rzeczywisty sukces. Swobodne tłumaczenie Times of Israel informuje, że izraelskie biuro wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że propozycja rozbrojenia, uwaga, nie spełnia żądań Jerozolimy. Nie pierwszy raz Izrael, czy sam Benjamin Netanyahu, nie bardzo słucha tego, o czym mówi, albo co sugeruje, czego żąda Donald Trump, i idzie własną drogą. Jestem ciekawa, czy i tym razem tak może być.
0: Ja też jestem ciekawa, ale myślę, że musimy na to poczekać.
1: Tak, bo to pozostaje, że tak powiem, w sferze ciekawości, bo wszystko się może zdarzyć. Tutaj jest trudno jakiekolwiek przewidywania.
0: Tak, dokładnie, ale no, z praktyki wiem, że być może to byłby optymistyczny scenariusz, gdyby chociaż na jakiś czas faktycznie te działania ustałyby w Strefie Gazy, by było trochę spokoju, można by było wypracować jakieś bardziej trwałe porozumienie, bo to są zapowiedzi. Tak? Tutaj mamy tą deklarację ze strony Hamasu, która napawa pewnym optymizmem, bo to jest jakieś ustępstwo, ale Izrael może stwierdzić, że Hamas już jest tak osłabiony, że w zasadzie nie ma innego wyjścia, a Netanyahu też obiecał z kolei swoim wyborcom, bo musimy brać to pod uwagę, że przywódcy działają w tym celu, żeby utrzymać władzę. I to jest ich główny cel w tym momencie. A Netanyahu obiecał, że zniszczy Hamas zupełnie, prawda?
1: No właśnie, od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, od amerykańskiej i izraelskiej agresji, mówię to z pełną świadomością, nie jestem jedyną osobą, która używa takiego określenia, możemy mieć wrażenie, że interesy Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa kompletnie się rozjeżdżają.
0: Tak, tak samo jeżeli chodzi o wojnę w Iranie. Przecież Trump ostatnio, kiedy Netanyahu był w Waszyngtonie...
1: No miałam na myśli wojnę w Iranie właśnie.
0: Tak, próbował namówić Trumpa do tego, żeby poparł tą eskalację, bo Izrael byłby gotowy na większą skalę bombardować infrastrukturę energetyczną Iranu. Natomiast Trump nie chce eskalacji tej wojny, bo zdaje sobie sprawę, że ten zakłócenie dostaw surowców energetycznych działa na jego niekorzyść. Jeszcze trzeba dodać incydent w Egipcie i atak jeszcze niezidentyfikowanych dronów na Port Damietta.

0: bardzo blisko kanału Sueskiego, który jest kolejnym takim aortą, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych, co pokazało, że być może kanał Suezki może być też zaatakowany i dostawy tą drogą mogą być zagrożone, co by było zupełną katastrofą.
1: A swoją drogą jestem ciekawa, bo jakiś czas temu ktoś spróbował podsumować finanse Rady Pokoju, na którą miały płynąć miliardy dolarów. Zdaje się, że niewiele pieniędzy tam jest. Więc nawet jeśli Donald Trump odtrąbi sukces Rady Pokoju, to pieniądze na ten Golden Coast może po prostu nie być.
0: Tak, no ale to jest melodia przyszłości zupełnie. No, myślę, że takim pierwszym celem jest doprowadzenie do w miarę trwałego pokoju, który można by było uznać nie tylko za chwilowy rozejm, tak jest jak w przypadku Iranu, gdzie mamy tą sytuację bardzo, bardzo niestabilną. Co jakiś czas mamy rozejm, porozumienie, memorandum, później ten rozejm jest zrywany, bombardowania zawieszone, rozmowy dyplomatyczne, więc takiej sytuacji być nie może, bo wtedy w takich warunkach się nic nie buduje.
1: Mhm. Pani profesor, kilka dni temu czytałam artykuł Piotra Milewskiego na stronie Onetu. To wieloletni korespondent, dziennikarz, który pracował także w amerykańskich mediach. Swoją opowieść o tym, jak się żyje w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął od okoliczności, w których został zwolniony z pracy za coś tam, za spóźnienie. Zdaje się, jakieś nieistotne jego zdaniem, pisał o braku praw pracowniczych, o tym, że właściwie klasa średnia zanika, o tym, że coraz mniej osób stać na w miarę godne życie, że kiedyś dwie osoby mające pracę mogły utrzymać dom na kredyt, dwa samochody na kredyt, jeszcze wykształcić dzieci, dziś to jest niemożliwe. Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa spadło do 34%, to jest najnowszy sondaż dla CNN-u. Ale Amerykanie to poparcie mierzą jeszcze w inny sposób, prawda? Oni zestawiają ze sobą głosy za i głosy przeciw i ten bilans też jest dla niego wyjątkowo niekorzystny. Ja bym jeszcze coś do tego dołożyła. Coraz trudniej będzie mu przekonać Amerykanów, że na przykład na pogrzebie Lindsey'a Grahama to on medytował, a nie spał. No, bardzo wiele rzeczy składa się na spadające poparcie Donalda Trumpa przed listopadem.
0: Tak, bo mówimy właśnie o wzroście kosztów życia. Ten proces, o którym pani mówiła, to zanikanie klasy średniej, to nie rozpoczęło się wraz z objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa. To jest jakiś taki długofalowy proces. Trump obiecał, że tą klasę średnią wyniesie, że do Stanów Zjednoczonych wrócą inwestycje. Też przecież polityka nakładania wysokich ceł także na partnerów, nie tylko na wrogów, miała doprowadzić do tego, że wszyscy ugną się, prawda, i będą te warunki handlu bardziej sprawiedliwe dla Stanów Zjednoczonych, a także napłyną inwestycje, które stworzą nowe miejsca pracy. Okazało się, że to tak nie działa, przynajmniej w krótkim okresie, że nie można na to liczyć. Mamy oczywiście wzrost cen ropy, która cały czas skacze. Nie mamy koncentracji na takich ważnych społecznie ustawach, bo teraz społeczeństwo amerykańskie bardziej zwraca uwagę na to, żeby była ustawa mieszkaniowa, żeby były właśnie zapewnione jakieś reformy systemu opieki zdrowotnej. Tutaj wielu Amerykanów, szczególnie tych młodych, idzie w tym kierunku, w takim kierunku powiedzmy lewicowym, co to słowo jest w ogóle takie problematyczne w amerykańskim dyskursie. Kiedyś to było słowo dyskwalifikujące polityka. Teraz mamy polityków Partii Demokratycznej, którzy mówią eksplicite o tych prawach socjalnych, że ten system amerykański powinien być zmieniony, powinien być reformowany. Natomiast Trump wikła się w kolejne wojny, co swoją drogą też nie podoba się części ruchu MAGA. Te spadki poparcia, o których pani redaktor wspomniała, one też są widoczne w szeregach partii republikańskiej.
1: Pani profesor, dziękuję za komentarz. Profesor Paulina Matera w rozmowie z Polskim Radiem 24.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz z nami profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry, profesorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Taka uwaga dla pana profesora i dla państwa, że w Sejmie przed nami informacja ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat tego, co wydarzyło się wczoraj z rakietą, więc jeśli pan premier się pojawi, to taką informację także my zanim państwu przekażemy. Ale jest pan przekonany, panie profesorze, że to wszystko, co ma się wydarzyć, czyli informacja o imigracji i inne, to nie jest manifest założycielski nowej partii Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
2: No, wiecie państwo, no, podstawowe pytanie jest takie, jeżeli ta nowa formacja będzie chciała brać udział w wyborach parlamentarnych, to już musi partię założyć. Na razie jest na etapie pewnie liczenia szabel i liczenia szeregów, to jest pierwsza sprawa. Druga, jak sądzę, no, jeżeli powstanie partia, poza oczywiście procesem formalnej rejestracji, no to jest kwestia wypracowania tego, czym ta partia ma być, jaką ma mieć tożsamość, czym się odróżnić choćby od PiS-u, bo to będzie najbardziej w tym wszystkim istotne. I jak sądzę, to jest dopiero przed nami. Nie podejrzewam, żeby zakończyło się to wyłącznie na etapie stowarzyszenia, tudzież grilla jednego, drugiego czy trzeciego. Myślę, że to, jak sądzę, jesienią będzie na tyle dojrzałe, żeby złożyć wniosek formalnie o utworzenie partii politycznej, no i zacząć działalność, która będzie prowadzić do wystawienia własnych list w wyborach parlamentarnych.
1: No ale pewnie wielu naszych słuchaczy, nie wiem, czy pan także, bo mnie taka myśl przychodzi do głowy, miałabym ochotę powiedzieć, no szanowni państwo, dość tej kurtuazji, to rzeczy.
2: Nie no, to jest jasne, no, bo chodzi o to, wracamy do tego, no, do pytania fundamentalnego, to jasne. Znaczy pytania, na które ta formacja musi się wypowiedzieć, a po drugie, no, musi zaoferować, przepraszam na brzydko, na rynku politycznym jakiś towar, który będzie akceptowalny dla przynajmniej pewnej części elektoratu. No, kluczowe będzie pytanie, czym ta partia będzie, czy ta formacja, na razie stowarzyszenie, klub parlamentarny, czym się będzie odróżniać od PiS-a. Będzie musiała na to grać, bo inaczej ktoś powie, no to po cholerę, żeście, przepraszam, wychodzili z tego klubu, skoro głosicie to samo, co PiS, i to będzie, myślę, trudne, no i będzie musiała się również odróżnić od innych formacji prawicowych, to następny etap. Jak sądzę, na razie chyba się nie spodziewali takiego rozwoju sytuacji, więc są na etapie kształtowania programu i to będzie bardzo ciekawe, w którym kierunku zechcą pójść, żeby, jak twierdzą, poszerzyć elektorat i łowić tych, którzy na PiS głosować nie chcą. Sam jestem ciekaw, jakie wypracują koncepcje. Myślę, że szybko się tego dowiemy. Na razie, mówiąc szczerze, nie bardzo można sobie, na razie to jest PiS Soft czy PiS Light. Na razie nie bardzo wiadomo.
1: Konfederacja Light, prawda?
2: Bo, no właśnie, nie bardzo wczasie... wiadomo, gdzie się chcą lokować na scenie politycznej. No na pewno, mówię, będą musieli od PiS-u się odróżnić od Konfederacji. Pytanie czym? No i do jakiego elektoratu będą apelować?
1: No panie profesorze, w czasie pierwszej konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki, przepraszam, kierował pan w stronę Karola Nawrockiego. No to już pierwszy sygnał. Mam taką propozycję. Jestem w tej chwili na X-ie Mateusza Morawieckiego i gdybyśmy tak przyjrzeli się samym nagłówkom, to one wiele mówią. Na przykład... Najbezpieczniejsze państwo świata, projekt polskiej polityki zarządzania migracją. Drugi raport to demografia Polski, opis kryzysu, skutki i przeciwdziałanie. To są takie publikacje Rozwoju Plus. Kolejny wpis. VAT, CIT, PIT i akcyza na minusie. Posłuchajcie, jak powstaje dziura Tuska. 100% skupienia na punktowaniu złej władzy, no ale tutaj to się od PiS-u nie odróżniają za bardzo. Nie chcemy się zajmować partyjnymi gierkami i samymi sobą. Chcemy wziąć się do pracy na rzecz Polaków, ich bezpieczeństwa, jakości służby zdrowia czy gospodarki. Coś tutaj klaruje nam?
2: Myślę, że klaruje się to, że przesłanie, które ma zaproponować ta nowa grupa, to będzie przesłanie raczej koncentrujące się na problemach społeczno-ekonomicznych. No i nawiązujące, jak sądzę, do tego, co robił rząd Morawiecki.

0: choć tutaj już będzie pewien kłopot. No, przypominam, słynny Polski Ład, czy raczej niesławny Polski Ład, czy Polski Wał, jak to mawiano, to znaczy pokazanie, że nie jest się w stanie przeprowadzić sensownie reformy podatkowej, więc to nie jest tak, że rząd Morawieckiego miał same sukcesy, ale jak sądzę, to będzie ta linia, w której kierunku ta grupa będzie chciała pójść, a to siłą rzeczy oznacza raczej pójście na jakiś spór z Konfederacją, która również ten program gospodarczy niezwykle mocno eksponuje.
1: Na spór, a może na współpracę, panie profesorze?
0: Słucham?
1: A może na współpracę, nie na spór?
0: No tak, ale najpierw trzeba się odróżnić.
1: No lider jest tylko, a lider w tym świecie może być tylko jeden, zdaje się.
0: To jeszcze się okaże. No, mamy do czynienia w tej chwili z dekompozycją prawicy i zobaczymy, jak to sondaże skonsumują. Nie jutro czy pojutrze, ale powiedzmy za 2-3 miesiące, kiedy zacznie się, że we wrześniu, październiku nowy sezon polityczny. No i wtedy będziemy mieć jakąś miarę, na ile ta formacja jest formacją, która jest zdolna pewną grupę wyborców pozyskać. To jest pierwsza sprawa. Na druga, i na ile pozyskuje wyborców albo od innych formacji przepływających, albo nowych. I to też będzie istotny miernik, ale nie ma wątpliwości, te uśmiechy pod stronę prezydenta są oczywiste, no bo w sytuacji rozbicia prawicy prezydent najprawdopodobniej będzie proszony, nie wiem jeszcze, jak to określić.
1: A kto wie, czy już nie jest w gotowości pełnej, prawda? Bo kuluarów nie znamy, ale nie dałabym, no nie postawiłabym niczego na to, że panowie ze sobą nie rozmawiają. Myślę, Morawiecki, Nawrocki nie są w jakimś politycznym, prawda, projekcie.
0: Ale jeszcze, jak sądzę, ostateczne, może nie ostateczne, ale to, co będzie finalizowane, to będzie dopiero wiosna, kiedy będą układane listy wyborcze. Ale jeżeli prawica będzie w ten sposób rozdrobniona, no to siłą rzeczy rośnie rola prezydenta jako tego, który będzie być może patronem jakiegoś zjednoczenia, patronem, jeżeli wyniki wyborcze będą na takie, że można będzie utworzyć rząd koalicyjny, to może być nawet patronem tego rządu, ale to jest dopiero pieśń przyszłości, to jest dzielenie na razie skóry na niedźwiedziu. Zapewne takie rozmowy trwają i myślę, że Karol Nawrocki w takiej roli byłby osobą, która byłaby do tego zdolna, to po pierwsze, a po drugie, to ta rola mu się bardzo, bardzo uśmiecha.
1: To jeszcze 10 filarów dla Polski, również z publikacji Mateusza Morawieckiego na X-ie. Nie ma silnej Polski bez wielkich ambicji, nie ma wielkich ambicji bez ludzi, którzy je definiują i będą gotowi wziąć odpowiedzialność za ich realizację. I teraz tak, patriotyzm jako kusola każdej decyzji, no to tutaj trudno o jakąś kontrę wobec PiS-u, prawda? Mhm. Szanować prezydenta wybranego przez naród, no proszę, to w związku z tym, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą. Bezpieczna Polska, no znowu wspólny mianownik z PiS-em, zresztą nie tylko. Suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna, uszczelnić system podatkowy, ja cytuję dosłownie, więc miejscami są równoważniki zdania, miejscami nie, więc nie wiem, kto to tworzył. Przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej, stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej, przywrócić wielkie inwestycje strategiczne, Polska w smartfonie, patrz, M-Obywatel. Najpierw zwycięstwo i to jest zasadniczy punkt.
0: Tylko wie pani, no mówimy o hasłach siłą rzeczy operujących na bardzo wysokim szczeblu abstrakcji, no najdelikatniej rzecz ująwszy.
1: No podobny program, gdybyśmy, panie profesorze, chwilę poza anteną porozmawiali, to pewnie byśmy jeszcze coś ciekawego do niego dodali, jakieś prawa kobiet. O, nic nie ma tutaj.
0: To już jest bardzo, prawda, ciekawe. Natomiast no to jest na etapie, przepraszam, proszę się nie gniewać, frazesów.
1: Ale ja się nie gniewam, to oni ma... właśnie, oni mogą tak zareagować.
0: Siłą rzeczy ważne jest, jakie z tego wynikną konkrety. Co więcej, jak się czyta te 10 postulatów, no to jak sądzę, większość z naszych słuchaczy rękami, a niektórzy rękami i nogami by się pod nimi podpisali na poziomie haseł. A jak wiadomo, diabeł tkwi w konkretach czy w szczegółach i jak sądzę, jeszcze trochę poczekamy, kiedy konkrety i szczegóły ze strony tej grupy skupionej wokół byłego premiera wyjdą.
1: No tak, bo na tę chwilę tam na dole jest napisane Rozwój plus Wy, ale moglibyśmy napisać równie dobrze Koalicja Obywatelska, Lewica, nie wiem, kto no tam tak, jeszcze, no, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Jak mówię, muszą się czymś odróżnić, więc a to będzie na etapie i dalszym i to będzie już na etapie bardziej konkretnym najprawdopodobniej.
1: Tak, ale Mateusz Morawiecki zgromadził wokół siebie ludzi, którzy są w stanie taką propozycję przygotować. W moim przekonaniu wykonaniu, bo mają i polityczne

0: polityczne kompetencje i doświadczenie i także doświadczenie działania w różnych instytucjach państwa. Skuteczne lub nie, ale doświadczenie tak.
1: No jest jeszcze oczywiście jeden, no, dżentelmeni podobno o tym nie rozmawiają, bo mają, ale jest oczywiście problem pieniędzy jeszcze. Jak państwo dobrze wiecie, no nie można prowadzić działalności publicznej, a zwłaszcza politycznej, dysponując środkami finansowymi. Co prawda sam Mateusz Morawiecki i przynajmniej kilka osób z tego grona to są ludzie dosyć majętni, ale jest pytanie, na ile będą skłonni poświęcić swoje pieniądze na budowę formacji, a póki nie wystartują w wyborach, jeszcze nie przekroczą określonego progu, no to na razie pieniędzy od PiS-u na pewno nie dostaną. Zresztą PiS ma sam problemy finansowe, więc siłą rzeczy na działalność będą musieli zdobyć środki. No i oczywiście jest kolejna kwestia, to jest budowa struktur terenowych i jak sądzę, to dopiero zdecyduje o tym, na ile ta partia się silnie zakorzeni i będzie zdolna wpływać na wyborców, żeby ich pozyskać.
0: No tak, panie profesorze, ale pieniądze na bieżącą działalność, gdyby utworzyli klub w Sejmie,
1: no to naturalny, Sejm.
0: Dokładnie, bo przy okazji tego zamieszania dowiedzieliśmy się, jakimi kwotami wspieramy dosłownie każdego posła w Sejmie, w zależności od liczebności klubu. Nawet do 2000 złotych, że tak powiem, od głowy.
1: No tak, ale to wie pani, to nie jest duże, to nie są duże środki na budowę partii politycznej.
0: 40 razy 2000 to jest 80 tysięcy, no rzeczywiście. No,
1: to nie są duże środki, a jeszcze jeżeli, jak mówiłem, wszystko na to wskazuje, będą chcieli zdecydować o wystartowaniu w wyborach, no to jeszcze na kampanię wyborczą trzeba mieć środki. A to już są dosyć duże kwoty, milionowe, jak sądzę, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i no i skądś te środki będą musieli zdobyć i będą musieli mieć struktury, żeby dotrzeć do wyborców w terenie. Być może część struktur terenowych PiS-u do nich przejdzie, na przykład radni.
0: A PSL-u? Bo podobno takie rozmowy w terenie też się toczyły?
1: Być może, ale nie sądzę, żeby politycy samorządowi lokalni PSL-u byli skłonni przejść do formacji, która po pierwsze na razie specjalnie na rynku politycznym no, nie ugruntowała się, no i mieliby niepewny, że tak powiem, los.
0: Profesor Jarosław Macała z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Do czterech wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, informuje administracja wojskowa ukraińskiej stolicy. 15 osób zostało rannych. W mieście słychać było liczne eksplozje, uszkodzonych zostało wiele budynków, ale dokładna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Moskwa w ostatnich tygodniach zintensyfikowała ataki na Ukrainę. Tymczasem Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu podkreślił, że Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot, choć rozmowy w tej sprawie trwają. Prezydent dodał przy tym, że USA, tu cytat, muszą zachować dużą ostrożność, pozwalając komukolwiek na ich wytwarzanie. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących systemu Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji, mimo że w tym tygodniu przyjął Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Siódmego września w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Są organizowane po odwołaniu pod koniec maja w referendum dotychczasowego włodarza stolicy Małopolski Aleksandra

0: Remiszalskiego. Zdaniem posła klubu Rozwój Plus z Krakowa Łukasza Kmity, kandydatka Koalicji Obywatelskiej senator Monika Piątkowska przegra wybory na prezydenta miasta. Jego środowisko będzie popierać kandydata PiS Michała Drewnickiego.
1: To jest też decyzja Michała Drewnickiego. Pewnie w najbliższym czasie będzie z nim rozmowa. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus. Więc wydaje się, że to jest rozsądna kandydatura, która może pokazać, że w wyborach warto także budować pewną szerszą koalicję i konsensus.
0: Kierująca małopolskimi strukturami Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela przypomina, że Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu i dodaje, że premier Donald Tusk nie mógł wcześniej zarządzić wyborów, ponieważ sąd musiał zakończyć rozpatrywanie protestów wyborczych.
2: W momencie, kiedy zostało rozstrzygnięte odwołanie już od zażalenia, to pan premier wyznaczył termin. Także ja rozumiem pana Kmitę, że on w tej roz musi pokazać swoją rozpoznawalność, ponieważ nie dosyć, że chyba 3 czy 5 razy przegrał stanowisko marszałka województwa. No to jeszcze ściga się z panem Krystianem na to, kto jest bardziej rozpoznawalny w Sejmie. Stąd pewnie ta awantura, a tym bardziej, że teraz oni są z jednego terenu. No i będą pewnie popierać tego samego kandydata, aczkolwiek nie będą się cieszyć.
0: Łącznie do tej pory chęć startu ogłosiło około 20 osób. Oficjalnie kandydatów będzie można zgłosić do 3 września, a samo głosowanie odbędzie się 27 września od 7 do 21.
3: To są aktualności jedynki.
0: To okazja do pomocy potrzebującym oraz oddania czci bohaterom Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy i turyści mogą dziś wziąć udział w akcji Augustów oddaje krew za Warszawę. To sposób na upamiętnienie powstańców w praktyczny i potrzebny sposób, tłumaczy burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
4: Chcieliśmy, żeby nie było to sztampowe i tylko sztywne oddawanie czci powstańcom, ale żeby było to coś wymiernego. Oni oddawali krew, walcząc w obronie ojczyzny, o wolność Warszawy. My w pewien sposób nawiązujemy do tego, oddając swoją krew po to, żeby ratować życie innych ludzi.
0: Ciesząca się dużym zainteresowaniem akcja odbywa się już po raz 7. Krwiobus zaparkuje o 8 na rynku Zygmunta Augusta. Krew będzie można oddawać do 12. Policja zajmuje się sprawą ataku na Ukrainkę na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak mężczyzna obraża kobietę, pluje na nią, wymachuje w jej stronę rękami i butelką i rzuca w jej stronę kamieniami.
5: Polak i Ukrainka siedzą wspólnie na ulicznej ławce. W pewnym momencie mężczyzna zaczyna wulgarnie wykrzykiwać, potem raptownie wstaje i wymachuje w stronę kobiety butelką. Obserwująca wszystko bydgoszczanka stara się uspokoić sytuację, zrzucając winę na Ukrainkę. Kobieta nie poszła na policję, ale funkcjonariusze widzieli film w internecie i sami podjęli interwencję, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
6: Na podstawie informacji z przestrzeni medialnej policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
5: Za publiczne znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 3 lat więzienia. Z Bydgoszczy Dorota Witt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sobota upalna, deszczowa i burzowa w większości regionów. Pogodniej bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. W czasie burz uwaga na silny wiatr, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 24 stopni na północy, około 26 w centrum, do aż 36 na południowym wschodzie.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
7: A w studiu Polskiego Radia 24 nasz gość, a jest nim dzisiaj pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Zaskoczenia nie było. W prognozach 3% i w tym wstępnym GUS-owskim odczycie również 3%. Tyle wyniosła inflacja w lipcu. Jak możemy skomentować właśnie taki odczyt? No jest różnica, widać ten skok.
8: No, widać skok i nie ma niespodzianki, tak jak pan redaktor mówi. No, to, co się zadziało na stacjach paliw po końcu programu CPN, było do przewidzenia. Mamy tutaj jeszcze

0: czy jeden efekt wzmocnienia tego efektu wzrostu cen paliw, bo mówimy tutaj o, jednak o eskalacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak spojrzymy sobie na wykres ropy Brent, no to widzimy, że pod koniec lipca nawet przekraczaliśmy $100 za baryłkę. To ma automatyczne przełożenie na to, jak wygląda cena paliwa. W Konfederacji Lewiatan nawet sobie policzyliśmy, że każde $10 wzrostu, no to jest podbicie wskaźnika inflacji o 0,2 punkta procentowego, jeśli chodzi o polską inflację. Jesteśmy o tyle ciekawym momencie, bo niejako mamy powtórkę z tego, co było w marcu. I wtedy też GUS pokazał miesięczne wzrosty w granicach oscylujące 14% na stacjach paliw, co mnie się wydawało dosyć dyskusyjne, ponieważ te wzrosty były dużo, dużo wyższe, nawet sięgające między początkiem a końcem miesiąca 40%, jeśli chodzi o olej napędowy. Teraz mamy taki efekt i on jest o tyle ciekawy, że nie mamy uruchomionego programu CPN. Wtedy po miesiącu, po marcu, w kwietniu już wchodziliśmy w obniżone ceny. Teraz ten efekt drugiej rundy, on się rzeczywiście może zacząć rozlewać po gospodarce. W sensie nie mamy dyskusji na tym, czy będzie kontynuacja tego programu ze strony rządu. Oczywiście mamy zapobiegawcze przedłożenie ustawy ze strony opozycji, no ale wiadomo, że ta ustawa nie ma racji bytu. Biorąc pod uwagę kalendarz, no to wydaje się, że wakacje jednak zakończymy z wysokimi cenami na stacjach paliw oscylującymi w granicach tych 8 zł za litr. I teraz nie będzie tego efektu obniżenia cen i ten efekt, który został powstrzymany w marcu, czyli w okresie wiosennym, w tej chwili będzie jednak wyraźniejszy, czyli te ceny przełożą się na ceny żywności, ceny transportu i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście zgodzę się tutaj z przedmówczynią z banku, która mówiła o tym, że ta inflacja, że zobaczymy wzrost tej inflacji w przyszłych miesiącach. Rzeczywiście zobaczymy, nie sądzę, że będzie to aż 3,5%, bo nadal mamy efekt dezinflacyjny na jednym produkcie, na żywności, co jest dosyć zaskakujące. Zaskakujące dlatego, że patrząc na to, jak wygląda klimat w tej chwili w Polsce, jak ogromne połacie plonów są dotknięte suszą, jak wiele zbiorów uległo zniszczeniu, to ten efekt dezinflacji na żywności, w moim odczuciu, on się zakończy wraz z końcem wakacji, czyli będziemy mieli okres końca żniw i jesień, wiosna, w momencie, w którym zejdą z rynku rodzime produkty, warzywa i owoce, a będziemy musieli zacząć importować te produkty, no to mamy, w moim odczuciu, potężny wzrost, jeśli chodzi o cenę żywności i automatyczne wybicie tego koszyka inflacyjnego. Wydaje się, że wtedy paliwa odejdą na bok, a jednak w to miejsce wskoczy dużo mocniejsza żywność. Mocniejsza w takim znaczeniu, że ona zajmuje ponad 16%, blisko 16% w naszym koszyku inflacyjnym, to co liczy GUS, więc jej wzrost będzie miał dużo większą siłę na to, jak będzie wyglądała inflacja. Co wszystko skłania nas do tego, że mimo, że chcielibyśmy o tym mówić, że Rada Polityki Pieniężnej mogłaby zacząć rozmyślać, czy głośno mówić o obniżkach, czy powrocie do obniżek stóp procentowych, wydaje mi się, że realność tego scenariusza jest naprawdę niewielka. Raczej będziemy obserwować utrzymywanie tej stopy procentowej na niezmienionym poziomie, czyli 3,75 do końca roku.
1: Dziękuję, że pan wspomniał właśnie o tej dezinflacji, jeżeli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe, bo taką kategorię mamy tutaj w tabelce. Ta tabelka jeszcze teraz jest uboga, bo to jest szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług. Pełna tabela będzie w połowie miesiąca, ale już teraz widzimy 0,4%. To jest niby niewiele, ale z drugiej strony, tak myśląc zdroworozsądkowo, skoro benzyna jest droższa, olej napędowy jest droższy, a to się jeszcze nie rozlało tutaj przynajmniej na żywność, no to mamy dobrą informację.
0: To jest dobra informacja dla konsumentów, ale też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w szczycie sezonu warzywno-owocowego i nie kupujemy tych produktów z zagranicy. Mhm. Mamy rodzimy rynek, który jest dosyć mocny, jeśli chodzi o produkcję warzyw i owoców. I to powoduje ten dezinflację. Gdy spojrzymy na przykład na ceny, dajmy na to, pszenicy w Stanach Zjednoczonych, no to tamtego efektu już nie ma. Ten indeks FAO

czyli indeks żywności, taki międzynarodowy, no pokazuje pewne wahania, ale jednak tendencję wzrostową. Więc ten efekt na żywności, on tak jak powiedziałem, skończy się, ta dezinflacja, która będzie niestety, ten koniec dezinflacji będzie wspierany przez te ceny paliw, no bo trzeba to w jakikolwiek

0: działał. Zadziałał. Obniżył znacznie koszty tankowania i zresztą było widać to na inflacji. No mieliśmy klasyczny przykład, że to był kryzys jednego produktu na rynku, który został zażegnany poprzez sztuczne ustalanie cen. Co więcej, to poprawiło bardzo dobrze, bardzo mocno nastroje. One są i tak, mamy nadal przewagę pesymistów, ale mamy ich znacznie mniej. I patrząc na to, czego się obawiają Polacy, historycznie patrząc, no to widzimy, że najbardziej nam doskwiera jednak inflacja. I patrząc na Europę, rządy, które przegrywały wybory, no to były rządy, w których czasach inflacja szalała. Jeszcze a propos tej żywności, tylko jedno słowo. Gdy spojrzymy historycznie na te maksymalne momenty, kiedy mieliśmy inflację pod 18-20%, to ta żywność tam rosła z miesiąca na miesiąc o 2,5%. W sensie, żeby pokazać słuchaczom skalę, że to 0,4 przy takich spokojnych dosyć czasach inflacyjnych, to ta dezinflacja jest całkiem spora na tej żywności. Gdyby się odwrócił trend, no to mówię, możemy sięgnąć miesięcznych wzrostu 2,5%. Oczywiście nadal mamy magię statystyki, magię średniej, bo mówimy o średnim wzroście ceny tej żywności. Gdy sięgniemy miesiąc wcześniej i zerkniemy na takie bardziej szczegółowe dane odnośnie koszyka, no to widzimy, że niektóre produkty nadal rosną w skali roku o 20%. Więc to nie jest też tak, że Polacy nie odczuwają minimalnie, albo nawet odczuwają spadek tej inflacji idąc do sklepów, bo tak nie jest. Po prostu to zależy od tego, co my wkładamy do tego naszego koszyka zakupowego, będąc w sklepie.
1: Wspomniał pan o programie CPN, który zdał egzamin i który się sprawdził, ale ja tak zerkam sobie na najwyższą inflację w tym roku. To był kwiecień, 3,2% i utrzymaliśmy się w tych dopuszczalnych odchyleniach od celu inflacyjnego. I teraz pytanie, gdyby nie było CPN-u, czy jesteśmy w stanie to policzyć? Czy ta inflacja mogła nam się wyrwać górą właśnie z tego przedziału?
0: Z tych widełek Narodowego Banku Polskiego? No, mówimy o tych, one są trudno policzalne, te efekty drugiej rundy tak naprawdę. I rzeczywiście moglibyśmy przekroczyć o te ten próg 3,5%. No będziemy teraz świadkami tego, bo dokładnie mamy taką samą sytuację, tak jak powiedziałem wcześniej, analogiczną do tego, co się działo na wiosnę, że tylko nie mamy tego programu. Będziemy widzieli, jak mocno się rozlewają te ceny. One już się zaczęły rozlewać, bo trzeba zerknąć sobie, inflacja, to jest ta inflacja konsumencka, jest jeszcze inflacja cen producentów, czyli to, ile płacą firmy za towary i usługi. No i tam przez początek roku mamy dezinflację, czyli ceny dla producentów, dla firm spadały. Później wpadliśmy w okres, znowu w ten moment marzec, kwiecień, gdy te ceny dla producentów wybiły się blisko ponad 2%, co było dosyć dużym zaskoczeniem, a w tej chwili mamy jeszcze moment stabilizacji w granicach 1,7%, jeśli dobrze pamiętam, inflacja PPI wynosi w tej chwili. Więc tu będziemy widzieli w pierwszym momencie na tej inflacji mniej popularnej, tak ją nazwijmy, czy te efekty drugiej rundy mamy. Co nie zmienia jednak faktu, że będziemy oscylowali powyżej 3%. Być może jednostkowo jesteśmy się w stanie wybić w negatywnym tego słowa znaczeniu powyżej 3,5% w długim rozrachunku, bo na to patrzy Rada Polityki Pieniężnej, nie patrzy. Zresztą prezes Glapiński wielokrotnie już to wspominał, że nie patrzą punktowo, tylko patrzą przynajmniej w średnim terminie, żeby trzymać tę inflację w ryzach. No to widzimy, że nie grozi nam jakieś specjalne tsunami inflacyjne.
1: A propos tego trzymania inflacji w ryzach, właśnie mija rok od informacji, którą też podaliśmy na antenie Polskiego Radia 24, że oto inflacja powróciła do tego dopuszczalnego przedziału odchyleń, do tych widełek, na które patrzy Rada Polityki Pieniężnej. Równo rok temu, właśnie wydanych za lipiec, pojawił się odczyt 3,1%. I tak na dobrą sprawę, od tego momentu ani razu nie wypadliśmy z tego przedziału. To jest bardzo dobra informacja i z pewnością taka laurka też dla RPP.
0: To jest dobra informacja, no, ale też dowód na to, że ta inflacja, kolokwialnie mówiąc, była importowana. To nie wynika ze słabości polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. To wynika tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje na świecie. Więc to miało swoje odzwierciedlenie, to, że my się otrzymaliśmy w tym tunelu.

0: Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, no miało odzwierciedlenie w tym, że te stopy jednak dosyć mocno spadły w tym okresie. Koszt pieniądza został obniżony, co się odbiło również na poprawie nastrojów obywateli i przedsiębiorców, kredytobiorców.
1: A gdyby tak wrócić do programu CPN, zrobić taką krótką reaktywację, pojawiły się głosy, że rząd sobie liczy, czy być może na dwa ostatnie tygodnie wakacji takiej ulgi nie wprowadzić. Co pan na to jako ekonomista?
0: Z punktu widzenia, mamy udowodnione, że ten program zadziałał.
1: Ale też kosztował wiele.
0: Kosztował, ale te pieniądze gdzie zostały? One zostały w kieszeniach obywateli. Mhm. To nie jest tak, że my je wyeksportowaliśmy poza granicę i nic z tego nie mamy. Trzeba sobie jasno też powiedzieć, że szeroko komentowany, bo też mamy, kilka dni temu minęła nam rocznica objęcia nas procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską, więc mamy szeroką dyskusję o deficycie, ale też trzeba pamiętać o tym, że ten deficyt, czyli zadłużenie państwa, ono działa bardzo pozytywnie na gospodarkę i działa to, co państwo pożycza, w zasadzie transferuje albo do obywateli w postaci transferów społecznych, albo w postaci różnego rodzaju zamówień do firm, które działają przeważnie na terenie Polski. To bardzo dobrze widać i w tej chwili zamilkli przeciwnicy programu SAFE. No bo jeśli sobie zobaczyć na nastroje, jakie panują w polskim przemyśle, na indeks PMI, który zanurkował wręcz do 46 punktów, w granicę 46 punktów, najniżej od 11 miesięcy, a z drugiej strony sobie weźmiemy produkcję przemysłową, która rośnie nam o 7,6% w skali roku i jeszcze jak zagrniemy jeszcze głębiej w te dane, no to widzimy, że tam przemysł szeroko rozumiany zbrojeniowy no po prostu wystrzelił. Więc ten deficyt, który był tak krytykowany przy programie SAFE i te środki zasiliły polskiego przedsiębiorcę, wspomagają polski rozwój gospodarczy. To jest bardzo dobry przykład, że mądrze pożyczone pieniądze i mądrze wydatkowane wpływają na to, jak wygląda nasze PKB i to, że możemy się szczycić, że nadal będziemy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, jeśli chodzi o Unię Europejską.
1: Inwestycje w obronność mają taką właściwość, że z jednej strony mówimy o pieniądzach na bezpieczeństwo, czyli no chociażby po wczorajszych wydarzeniach widzimy, jak ważny i aktualny jest to temat, ale z drugiej strony, na co zwrócił pan uwagę, to jest również ten impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu. I o tym mówią nie tylko Polacy, ale mówią o tym także Niemcy, Francuzi, że tutaj te nakłady finansowe na obronność potrafią się przebić na dane makroekonomiczne, na konkretne wykresy. Tak będzie w Polsce w najbliższych miesiącach?
0: Tak już jest w Polsce, bo te zamówienia, szybkość programu realizowanego ze środków SAFE pokazała, że te zamówienia, które, proszę mnie poprosić, do końca maja były możliwość podpisywania tych kontraktów na takich warunkach, że miałoby to realizować polskie firmy, no to pokazuje, że ten szybki transfer bardzo szybko przełożył się na to, co się dzieje w polskim przemyśle, w polskiej produkcji przemysłowej, czyli w przemyśle, czyli jednym z dwóch napędów gospodarczych w Polsce od kilku lat razem z konsumpcją. I teraz ten przemysł, bo mówimy zbrojeniówka, w domyśle mamy budowę rakiet, czy produkcję amunicji, czy produkcję haubic i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest bardzo szeroka jakby produkcja. Mówimy o produkcjach odzieży, mówimy o produkcjach farmaceutyków, o wielu, wielu powiązanych ze sobą gałęziach gospodarki. No i to wydatki na bezpieczeństwo widać, że się przełożyły na to, jak wygląda w tej chwili polski przedsiębiorca, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Cierpią jedynie branże, które mają bardzo małe połączenie ze zbrojeniówką, w sensie to nikłe linie styku bym to tak nazwał, a jednocześnie były, czy nadal są, dosyć dużymi eksporterami na rynek Europy Zachodniej. Na przykład branża meblarska, która w tej chwili rzeczywiście jej produkcja jest na minusie. No to widać po prostu w danych, że te pieniądze wpłynęły na polską gospodarkę, wpłynęły do przedsiębiorstw działających w Polsce.
1: Z tej strefy przemysłu przejdźmy do portfeli, naszych portfeli, do portfeli przedsiębiorców. Pojawił się pomysł, właściwie wrócił pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku

0: mowa o podniesieniu tej kwoty z 30 do 60 tysięcy złotych. No jeszcze nie wiemy, jaki będzie na to pomysł, czy to będzie etapami, czy od razu i od którego roku, ale już są wyliczenia, że taki zabieg pozwoliłby na to, aby w naszych portfelach zostało dodatkowe 300 zł, czyli o tyle więcej na rękę byśmy zarabiali miesięcznie. Jak pan odniesie się do tego pomysłu? No i czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę sytuację finansów publicznych, jest przestrzeń na tego typu działania?
1: Wydaje mi się, że to, po pierwsze, to jest obietnica obecnego rządu, z której bardzo mocno będzie rozliczany. Czyli mamy ten aspekt polityczno-społeczny. I tutaj rzeczywiście, gdyby nie ten aspekt, tak naprawdę wydaje mi się, że rząd przy tej procedurze nadmiernego deficytu i mimo wszystko potrzeby sprawozdawania się komisji z tego, że wykonuje jakieś ruchy w stronę obniżenia tego deficytu, no to wydaje mi się, żebyśmy nie dyskutowali o tej mniejszej, niższej, wyższej kwocie wolnej od podatku. Patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, no to się znowu wpisuje trochę w to, co mówiłem, że ten deficyt, czyli wydatek, czy a tu w zasadzie utracona korzyść budżetu państwa, no wpłynie na to, że w portfelach Polaków zostanie więcej środków. Ta wolna kwota, wolna od podatku, jest też elementem, który jednak daje pewną ulgę tym mniej zarabiającym. Bo to oni w większości skorzystają na tym rozwiązaniu, co też poprawi nastroje i przyczyni się do tego, jak mogą wyglądać słupki wyborcze. Ministerstwo Finansów policzyło te skutki, no i entuzjastycznie nie jest nastawione do tej propozycji obniżenia kwoty, no ale to było na sztandarach wyborczych i wydaje się, że jakaś reakcja, przynajmniej symulowanie działania w kierunku obniżenia tej, podwyższenia tej kwoty wolnej od podatku będą wykonywane.
0: To jeszcze spójrzmy na kursy walut. Tuż przed naszą rozmową mówiłem o tym, że dolar jest wyceniany na 3,75 i tak na dobrą sprawę w tym roku mieliśmy taki przełom w połowie czerwca, bo do połowy czerwca mniej więcej przez wiele tygodni kurs dolara w stosunku do złotego poruszał się gdzieś w takim kanale 3,60, 3,70, chociaż były niespodzianki, że było i mniej, poniżej 3 zł 60 groszy. No i stało się coś w połowie sierpnia, co spowodowało totalną zmianę kierunku. I wiemy doskonale, że to chodzi o wielką gospodarkę, że tutaj Polska nie zawiniła, że tutaj chodzi o wielki rynek światowy i umocnienie dolara w ogóle w handlu międzynarodowym. No ale dzisiaj mamy 3,75, a mieliśmy takie dni w lipcu, że mieliśmy kurs powyżej 3 zł i 80 groszy. Czy jest to problem?
1: To jest problem dla firm, które ściągają towary rozliczane w dolarach.
0: To czyli nie jest... dla nas konsumentów też?
1: Może być, ale to oddziaływanie w moim odczuciu jest bardzo odłożone w czasie. Też nie mamy aż takiego dużego problemu, jeśli chodzi o zadłużenie państwa i wzrosty kosztów obsługi długu, no bo jednak większość tego zagranicznego długu mamy jednak ulokowanego w euro. A ta dysproporcja między wzrostem euro, PLN, a USD, PLN jest dosyć duża. Zresztą potwierdzę to, co pan redaktor powiedział, czyli mamy do czynienia nie ze słabym albo osłabiającym się polskim złotym, a bardzo umacniającym się dolarem. Bodajże wzrost jest o 6% w stosunku do dolara, a w stosunku do euro około 2% w skali 2 czy 3 miesięcy.
0: Tak to wygląda.
1: I to pokazuje, że tak jak pan zresztą redaktor powiedział, nie zawiniliśmy w żaden sposób, to po prostu ucieczka do tej bezpiecznej przystani, jaką jest, w jakiej jest postrzegany dolar i jest postrzegane złoto.
0: Ale to też przekłada się chociażby na te grosze, na końcówkę ceny na stacjach paliw, bo przecież ropa, marże rafineryjne, to wszystko opłacamy przecież w dolarach.
1: Tak, i to jest ten element transmisji tego importu osłabionego polskiego złotego względem dolara, że on wzmacnia ten efekt na stacjach, chociaż ten efekt w tych końcówkach ceny, on ginie, no bo mamy wzrost tego VAT-u z 8

0: 2023, mamy wzrost ceny samej ropy, więc to nie jest w moim odczuciu w tej chwili zauważalne dla obywatela to osłabienie złotego wobec dolara. Mają problem firmy, które na szeroką skalę rozliczają się w dolarach, nawet nie tyle współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, co rozliczają się po prostu w tej walucie.
1: Mamy jeszcze chwilę do końca naszego programu. Co dalej z ropą? To jest chyba taki temat, który wyrywa się już poza takie logiczne analizy i prognozowanie, bo wszystko zależy, jeśli nie od wydarzeń, to czasami po prostu od zwykłego wpisu w mediach społecznościowych.
0: No tak, ta koniunktura jest trudno przewidywalna, patrząc na to historycznie, jak mogłoby wyglądać notowania ropy. One podążają trochę bez korelacji, mówiąc ekonomicznie, a bez logiki po ludzku. Rzeczywiście jeden wpis, jedna zapowiedź lub brak tej zapowiedzi powoduje nagły wyskok, jeśli chodzi o cenę ropy.
1: Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem w magazynie Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Na początek wróćmy jeszcze do incydentu na Lubelszczyźnie. Prokuratura bada teraz m.in. trajektorię lotu rakiety, o której wiemy już, że to była rakieta rosyjska CH-101. Teraz prokuratorzy badają trajektorię, żeby ustalić, czy to był wypadek, czy przypadek, czy może prowokacja. Czy na tego rodzaju pytania można w takich sytuacjach jednoznacznie odpowiedzieć?
4: Panie redaktorze, przez ostatnie 24 godziny jest tyle przypuszczeń i tyle w jaki sposób konfabulacji na temat, w jaki sposób rakieta znalazła się w przestrzeni powietrznej nad Polską. Ja jestem oficerem i dla mnie oczywiście to nie jest śmieszna sprawa, ale mnie przeraża sposób upolitycznienia tego wydarzenia. A jednocześnie, biorąc pod uwagę to, co się stało w ubiegłym roku z dronami, my dalej nie jesteśmy skuteczni. Bo mimo wszystko to, co wczoraj premier rządu polskiego z wicepremierem, ministrem narodowej i ministrem spraw wewnętrznych i administracji zapewniali, że system zadziałał, dla mnie wojskowego w sytuacjach konfliktu zbrojnego, to prawda, to nie jest konflikt na terenie Polski, ale w sytuacji zagrożenia, które rodzi się z lotu w przestrzeń powietrzną państwa, statku powietrznego, wojskowego statku powietrznego. Mówi się o tym, że osiągnęliśmy sukces, bo rakieta spadła na pole, sama wybuchła. Jest to po prostu dla mnie no, niepoważne.
3: No ale mówiono, że sytuacja była pod kontrolą, że monitorowano lot tej rakiety.
4: Panie redaktorze, jaką kontrolę, kiedy pilot, tak to co mówił wczoraj w sprawozdaniach dowódca operacyjny, na moment przed utracił widoczność na radarze tej rakiety. No to ona spadła, albo się paliwo skończyło. To znaczy, ja w to nie wierzę, bo ona ma zasięg do 4000 kilometrów i na pewno nie upadła z powodu braku paliwa. Po prostu prawdopodobnie system rosyjski, który w takich rakietach jest zbudowywany, spowodował to, że musiała spaść. A ja uważam, że ta rakieta powinna zostać zestrzelona. Bo jeżeli w powietrzu była para dyżurna F-16 samolotów bardzo dobrych i piloci mieli, czy pilot miał na radarze ten statek powietrzny, to uważam, że powinien użyć broni pokładowej w celu jego zniszczenia. Tutaj jeszcze jedna sprawa, gdzie tutaj tłumaczono nam z opinii publicznej, że zadziałały procedury, bo pilot musiał przed zestrzeleniem dokładnie określić poprzez wizualizację, czy to jest cel wojskowy. No na miłość boską, jeżeli to jest prawda, ja się chyba nie przesłyszałem, być może tak, to od razu przepraszam tych, ale jeżeli to jest prawda, że pilot musiał dokonać wizualizacji tego celu, to jest największa bzdura, jaką słyszałem w XXI wieku. Jak pilot samolotu wojskowego, który leci z szybkością 1500 do 2000 km na godzinę, a rakieta samostrojąca rosyjska ma szybkość od 750 do 900 km, może ją zauważyć w powietrzu. Kiedy ma na radarze, sygnał mu pokazuje, czy system, że może strzelać, on powinien otworzyć ogień. Bo teraz, gdyby rakieta upadła na zabudowania, co by wczoraj premier rządu i co by się dzisiaj działo wśród opozycji, w jaki sposób byśmy mieli po prostu wojnę domową?

0: Dlatego, bo być może były straty nie tylko materialne, ale również straty ludzkie. I tłumaczenie, że rakieta w końcu nic spadła na ziemię, nic się nikomu nie stało, to ja tego nie rozumiem. I teraz przykład. Parę lat temu Rosjanie, którzy uczestniczyli w wojnie domowej w Syrii, zaczęli lekceważyć turecki system obronny. I samolot rosyjski wleciał na kilka sekund w przestrzeń turecką, w przestrzeń powietrzną nad Turcją. Natychmiast spadł na ziemię, został zestrzelony. Bo tam nikt nie lekceważy niebezpieczeństwa. Natomiast nasi dowódcy są obłożeni różnego rodzaju przepisami, nakazami, kiedy trzeba otworzyć, kiedy mogą otworzyć ogień. To jest przykład między innymi tego żołnierza, który dzisiaj ponownie jest stawiany przed prokuraturą mimo wyroku uniewinniającego przez sąd. Ja mówię o tych działaniach hybrydowych, gdzie on użył broni. No to jeżeli dzisiaj jest taki system prawny, a politycy w tym uczestniczą, nie zmienią tego, nie dają możliwości podejmować decyzji dowódcom, a szczególnie tym ostatnim wykonawcom, którzy ciągle są pod presją prokuratorską, to teraz się spodziewam kolejnych lotów, bo to jest testowanie przez Rosję i być może coś się stanie tragicznego. Panie redaktorze, jest to niepoważna sprawa.
1: To jeszcze, panie generale, odwróćmy sytuację. Jak w pana odczuciu powinno wyglądać rozwiązanie tego rodzaju sytuacji w wersji idealnej? Załóżmy, że jakiś obiekt wlatuje, narusza polską przestrzeń powietrzną. Co powinno wydarzyć się dalej?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba dać podstawy prawne do użycia środków wrażenia czy środków przymusu, bo tutaj nie tylko mówię o działaniach w przestrzeni powietrznej, ale jeżeli mówimy o tym obszarze, o tej domenie, to piloci powinni mieć jasne przepisy, kiedy mogą ogień otworzyć, a nie ograniczenia na przykład tego typu, że muszą dokonać wizualizacji, to znaczy zobaczyć, czy to jest cel wojskowy, czy przypadkiem jakiś cywilny. Na miłość boską, to jest bzdura. Cel cywilny jest z reguły znaczy informuje cel, czy statek powietrzny, załoga statku powietrznego cywilnego informuje system obrony powietrznej krajów, czy system rozpoznania przestrzeni powietrznej. I teraz prawo musi być jasne. Po drugie, tutaj zadziałał nasz system rozpoznania przestrzeni powietrznej, bo nasi operatorzy w systemach radarowych, które obserwują przestrzeń powietrzną, widzieli, w jaki sposób rosyjskie statki powietrzne poruszały się na tereny Ukrainy, że lecąc w kierunku polskiej granicy zawróciły. Natomiast tej grupy oderwały się dwa statki, które skierowały się w kierunku granicy polskiej. Jeden zniknął nie wiadomo gdzie, a drugi wleciał. Leciał 100 kilometrów, prawie 85 kilometrów. Ja rozumiem, że gdyby wleciał i spadł na terytorium Polski w granicach 5-6 kilometrów, no do 10 nawet, to pilot nie miałby czasu na reakcję. Natomiast kiedy para dyżurna samolotu znajduje się w powietrzu, bo ja uważam, że ten system alarmowania ze strony dowództwa operacyjnego został dobrze przygotowany i dobrze działał, ale zabrakło tej jakby oprzyrządowania prawnego, że pilot mając, bo pilot miał ten cel na radarze, nie mógł otworzyć ognia, bo się obawiał, że być może znajduje się na terenie zabudowanym. I co się stanie, jak rakieta wybuchnie? To teraz ja daję wniosek do tego pytania pańskiego redaktorze. A co by się stało, gdyby rakieta upadła na zabudowania, niszcząc zabudowania, a przede wszystkim zabijając ludzi? A co by się stało na przykład, kiedy zostałaby rakieta zestrzelona nad ziemię na wysokości kilkuset metrów, gdzie odłamki się rozpryskują i być może wszyscy by przeżyli? Panie redaktorze, ja sobie zdaję sprawę z tego, że trudno przewidzieć skutki ostatniej decyzji i realizacji. Ja tutaj mówię o otwarciu ognia. Ale żołnierz musi mieć jasne podstawy prawne, kiedy to ma robić, bo ma przed sobą widzieć, że ratuje ludzkie życie Polaków, chroni obiekty nasze.
1: A nie przekonuje pana?
0: Panie redaktorze, jeżeli wydajemy na systemy potężne miliardy z naszych podatków, to ja chciałbym widzieć wreszcie efektywność.
1: Nie przekonuje pana, panie generale, argument, bo taki padł w tej dyskusji, że czasem bezpieczniej, jeśli rakieta trafia na przykład na pole i tam wybucha, niż gdyby została zastrzelona i mogłaby spowodować większe szkody?
0: Panie redaktorze, a kto wiedział, kto mógł przewidzieć, ja już nie mówię o władzach politycznych, bo oni sobie tak tłumaczą. Czy ten generał, który siedział za pulpitem, bo jest na pewno osoba odpowiedzialna, generał czy pułkownik w dowództwie Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, on musi podejmować decyzję, wydać zgodę temu pilotowi. Czy pilot i ten operator, a przede wszystkim ten dowódca, przewidzieli, że ta rakieta upadnie? No niech odpowiedzą na pytanie tutaj panów redaktorów, mediów, czy oni przewidzieli, że rakieta akurat uderzy w pole i w tym rejonie. Na pewno nie. Panie redaktorze,
1: to jest pytanie do wojskowego. Można takie rzeczy przewidzieć w ogóle?
0: Nie można. Bo po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie znamy do końca lotu rakiety, ile zużyła paliwa. A to jest nie do wyliczenia, do przeprowadzenia jakiejkolwiek kalkulacji, że rakieta akurat w tym miejscu padnie lub poleci do miejscowości.

0: Poza tym te rakiety mają zbudowane systemy również alarmowe, gdzie na wypadek na przykład uszkodzenia systemu, bo często się zdarzało, może tak się zdarzać, że rakieta po wystrzeleniu z wyrzutni może z przyczyn obiektywnych, nadobiektywnych, na podstawie różnych usterek zmierza nie do wyznaczonego celu, tylko idzie w innym kierunku i wtedy załoga, która ją obserwuje, bo na pewno Rosjanie mają system monitorowania lotu tych rakiet, wtedy ją detonują. Bo takie na pewno są systemy. I być może to się stało. W związku z tym my nie mamy żadnych możliwości przewidywania, dokąd ta rakieta leci i w jakim kierunku tak. I w jaki cel chce uderzyć. W związku z tym uważam, że powinna być niszczona natychmiast. Poza tym, jeżeli ona leci, to pilot też na pewno ma na pokładzie sytuację terenową i wie o tym, czy przelatuje nad miejscowościami, czy nie. I ten system powinien zadziałać, a tutaj nie zadziałało, dlatego że pilot był na pewno gotowy, ale zabrakło decyzji, to znaczy podstaw prawnych, żeby ten system uruchomić. I teraz ja uważam, i chciałem takiego jednego użyłem argumentu, że przez to, że politycy ograniczają działanie naszych żołnierzy, śmieją się z nas i Rosjanie, i Ukraińcy, z nas oficerów, a też i podejrzewam, że w NATO. Bo takich sytuacji nie może być. Turcja, powtarzam jeszcze raz, pokazała raz i więcej w przestrzeń turecką żaden samolot rosyjski nie wleciał.
1: A propos NATO, są też głosy naszych sojuszników. Ten incydent stanowi kolejny lekkomyślny akt ze strony Rosji. Tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte skomentował doniesienia o upadku rosyjskiej rakiety w Polsce. Do tego incydentu odnieśli się też m.in. szefowa Komisji Europejskiej i kanclerz Niemiec. Sojusznicy podkreślają swoje niezachwiane wsparcie. A ja się zastanawiam, czy jest jakakolwiek forma odpowiedzi, która uzmysłowiłaby stronie rosyjskiej, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i pociągnie ze sobą konsekwencje, czy to jest robienie dobrej miny do złej gry?
0: Panie redaktorze, to jest takie coś, jak generał Hodges mówił często o tych, którzy wstrzymywali jego działania w zakresie przyspieszenia certyfikacji dowództwa komponenty lądowego. W tym czasie ja byłem jego podwładnym. Ciu-ła-ła. Brzęczenie małych piesków. Przepraszam, że tak mówię na sekretarza stanu, sekretarza NATO, czy
1: no to przewodniczącego. To mocne określenie rzeczywiście.
0: Jest bardzo mocne określenie, bo niech się opamiętają. Co mi daje opowiadanie, że Rosja jest niepoważnym krajem, lekceważy wszystkie standardy międzynarodowe. My to doskonale wiemy. Od dłuższego czasu już to widzieliśmy, znaliśmy ten sposób postępowania Rosji przed agresją na Ukrainę. Wiemy o tym, co i możemy przewidzieć, przewidzieć działania, jakie nas mogą dosięgnąć ze strony Rosji. Po prostu my musimy postawić tamę już na naszych granicach. To, co się stało z migracją w 2020 roku, przy wielkim sporze politycznym w Polsce, a dzisiaj się wszyscy chwalą nawzajem, że się uspokoiło. Tak, ale ktoś to musiał zrobić. Podobnie trzeba zrobić z sytuacją w przestrzeni powietrznej. Ja tylko przypomnę, że jeszcze chyba 4 lata temu w przestrzeń powietrzną na granicy Polski i Białorusi wleciały śmigłowce sobie w terytorium państwa polskiego na kilkanaście kilometrów. I z tamtego wydarzenia dalej nikt nie wyciągnął żadnych wniosków w stosunku do obrony powietrznej kraju. A my przecież mamy systemy nawet do zwalczania systemów, może jeszcze nie wystarczają, ale do systemów manewrujących, które Rosjanie mają, to są środki, które latają na niskich pułapach, więc mamy i system do rozpoznania, i system ich zwalczania. Tylko trzeba umiejętnie to wykorzystać, mieć decyzję polityczną, a wojskowi muszą pracować sposób działania i postępowania w takich działaniach. A nie można ograniczać do tego, że a być może rakieta spadnie, a być może przeleci, a być może rozerwie się gdzieś tam w powietrzu. Na miłość boską. Tak nie można postępować.
1: Sytuacja za naszą wschodnią granicą cały czas jest niespokojna. Atak rosyjski na Ukrainę trwa już od grubo ponad 4 lat. Sytuacja na froncie cały czas jest bardzo napięta. Czy w związku z tym należy wychodzić z założenia, że podobnych sytuacji jak ta wczorajsza, jak ta z zeszłego roku będzie może nie więcej, ale że one się będą powtarzały?
0: Ja uważam, że tak. No panie redaktorze, parę lat temu z Białorusi wleciały śmigłowce. Później znaleźli rakietę gdzieś tam, osoby cywilne pod Bydgoszczą. Rakietę balistyczną. Ja tutaj stoję po stronie wojskowych i tamtego okresu, że jeżeli to była rakieta balistyczna, nasze systemy na pewno nie były w stanie jej przyświecić. Bo nie byliśmy w tej czasie. Jeszcze chyba nawet nie był rozwinięty system Patriota, który dopiero przybywał do Polski, bo tylko ten system rozpoznania widzi w przestrzeni kosmicznej rakiety balistyczne. I tutaj zrobiono tego metę polityczną, atakują się nawzajem, a obawiam się, że dalej tak to trwa, mimo że wojskowi na pewno proponują, co należy zrobić. Następna sprawa, ubiegłoroczna. Leciały drony, jakie konsekwencje żeśmy wyciągnęli? No to żeśmy ruszyli w budowę systemów antydronowych. Spóźniony, dobrze, ale...

0: to robimy. Teraz latuje kolejny statek, jeżeli chodzi o już rakietę manewrującą z ładunkiem, ładunkiem, jeżeli chodzi o głowicę. 200 kg materiału wybuchowego, a głowica liczy 400. To nie są żarty. I my dzisiaj zamiast się zastanowić i nie rozgłaszać w mediach tego, co się stało, co robimy, nie obrzucać się nawzajem kalumniami, bo tutaj z jednej strony w tej wojnie informacyjnej Rosjanom na to w to graj, dlatego że nasze strony polityczne się kłócą. Po drugie, my mówimy wszystko, co robimy, co wiemy, jak system zadziałał. To jest woda na młyn Rosjan. I myśmy tego powinniśmy podać i krótko. Sprawdzamy, badamy, a nie podawać informacji. Natomiast oczywiście ja rozumiem, że dziennikarze, opinia publiczna chcielibyśmy wszystko wiedzieć. Tylko że my dajemy to wszystko na otwarte ręce, na otwartej dłoni Rosjanom. I na koniec, panie redaktorze, bo ta rakieta gdzieś wybucha na kierunku Kraśnika. To nie był przypadek, przecież leciała na kierunku Zamościa, bo Kraśnik leży na południe od Zamościa. No to pytanie, czy ta rakieta nie była sterowana? Była. A dlaczego? No bo oczywiście parę tygodni temu nasze władze polityczne, szczególnie Ministerstwo Narodowe i Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiły, co będzie produkowane w Kraśniku Fabrycznym. No to Rosjanie pokazali, że do Kraśnika Lubelskiego rakiety dolecą. A po co to było? To wszystko jest podawanie na dłonie Rosjanom wszystkich informacji o naszym systemie bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Ta rakieta, przypomnijmy, wpadła też krótko po tym, jak na Lubelszczyźnie spotkali się polski premier z prezydentem Ukrainy i są tacy, którzy widzą w tym też jakieś działanie symboliczne, taki gest ze strony Rosji, że tam nasze rakiety też mogą ewentualnie dotrzeć. Pana to przekonuje, czy to jednak jest nadinterpretacja? Mamy minutę niespełna.
0: Z mojego punktu widzenia jest to nadinterpretacja, dlatego że wiedzą doskonale Rosjanie, że te systemy, zasięg tych systemów, ja mówię o broni manewrującej, tych rakietach manewrujących, jest do 4 km, oni doskonale wiedzą. Ale przy okazji, kiedy Rosjanie wykonali zmasowane uderzenie na państwo ukraińskie i to w obszarze zachodnim, wykorzystali sytuację i mówiąc na tym, po prawdopodobnie rakieta się zerwała. Ale mam pytanie na końcu. Czy MSZ Rosji, czy ambasador, zwróćmy uwagę, że to była pomyłka, że to była uszkodzenia, że to była rakieta się już jakoś sam zerwała im się z prowadzenia? Nie. Po prostu potwierdza się to, że w jaki sposób to były działania zaplanowane przez Rosjan. Ale panie redaktorze, na koniec, bo tutaj będziemy szukać prawdopodobnie tej drugiej rakiety manewrującej, bo mówią, że zawróciła, tylko nie wiadomo, gdzie ona poleciała.
1: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia i oby rakiety nie wlatywały w przestrzeń powietrzną.
1: Oby.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka specjalizująca się w tematyce wschodniej, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Rosyjski resort obrony wczoraj wydał wprawdzie komunikat po zmasowanym ataku na Ukrainę, ale w oficjalnym przekazie nie ma ani słowa na temat pocisku, który naruszył przestrzeń powietrzną Polski. Pani zdaniem o czymś to świadczy?
3: To znaczy warto zwrócić też uwagę oczywiście na komunikaty, które jednak później się pojawiły i także na to, co piszą rosyjskie media, a także rosyjscy tak zwani korespondenci wojenni. To są często blogerzy albo pseudodziennikarze powiązani z różnymi redakcjami, którzy prowadzą swoje blogi w Telegramie między innymi. I w dużej mierze ludność właśnie tam szuka informacji. Nawet nie tyle w tak zwanych tradycyjnych mediach, które oczywiście w Rosji dzisiaj są mocno wątpliwe, ale właśnie na tych blogach, na treściach, szukając treści w Telegramie. I tam rzeczywiście pojawiają się komentarze na temat tego, że Polska nie zdała egzaminu, jeżeli chodzi o reakcję na rosyjskie rakiety i że jakby właściwie skupiają się na tym, tym, w jaki sposób NATO ewentualnie poradziłoby sobie z intensyfikacją podobnych działań, zapowiadają również, że tych działań będzie więcej, co w sumie niejako jest zgodne też z tym, co przewidują niezależni eksperci, którzy podkreślają bardzo wyraźnie od wielu miesięcy, a właściwie nawet od lat, że Rosja nie zadowoli się, mówiąc brzydko, prowadzeniem

0: działań wojennych w Ukrainie, ale że rzeczywiście będzie podejmować również coraz śmielsze akcje w ramach wojny hybrydowej i będzie testować w ten sposób zarówno jedność państw zachodnich, jak i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. I myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy, że rzeczywiście takich incydentów, takich sytuacji będzie coraz więcej i odpowiedź powinna być stanowcza.
1: Czy to dobre samopoczucie na własny temat, które przebija z niektórych relacji, jak to pani wspomniała, nazwijmy to korespondentów wojennych, ma przykryć jednak trudną sytuację Rosji, bo wojna trwa przecież od kilku lat i teraz już, co początkowo wydawało się właściwie niemożliwe, teraz już także Rosjanie odczuwają jej skutki.
0: Pod tym względem rosyjskie władze rzeczywiście są w sytuacji nie do pozazdroszczenia, dlatego że ludzie coraz na własnej skórze zaczynają odczuwać rzeczywiście skutki tej wojny. To są nie tylko ataki dronów, ataki rakiet ukraińskich coraz bardziej w głąb rosyjskich terytoriów, ale też rosnące ceny benzyny, w ogóle problem z dostępem do benzyny i to poczucie braku bezpieczeństwa i takiej... Ja często rozmawiając z Rosjanami słyszę coś takiego, że oni nie są w stanie zaplanować naprzód dalej niż na 2 dni na przykład, że ten horyzont planowania bardzo im się zawęził, że nie wiedzą, co nastąpi jutro. I rosyjskie władze są w trudnej sytuacji teraz także ze względu na to, że zbliżają się wybory do parlamentu, do Dumy Państwowej. One mają przebiec jesienią. No i nawet sfałszować wybory w obliczu tak rosnącego niezadowolenia społecznego będzie to zadaniem, będzie to wyzwaniem dla rosyjskich władz.
1: No ale już rosyjskie władze nieraz sobie poradziły.
0: Oczywiście, ale jednocześnie chciałabym też zwrócić uwagę, że rzeczywiście tutaj ta retoryka, która przybiera na sile, że to właśnie NATO tak naprawdę walczy przeciwko Rosji, że tutaj Zachód prowadzi tę wojnę rękami Ukraińców, którzy rzekomo są pozbawieni suwerenności, bo to jest jedna z dominujących w Rosji narracji, to ma sprawić, by Rosjanie niezadowoleni coraz wyraźniej, chociaż z różnych powodów, żeby jednak oni cały czas jednoczyli się wokół flagi, żeby nie zadawali pytań, po co właściwie jakieś rzeczy się dzieją, czy zostały rozpoczęte, tak jak choćby inwazja na Ukrainę, tylko by utrzymać ich w takim poczuciu stałego zagrożenia i jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest tutaj oczywiście car, czyli Władimir Putin, więc ma to wzmacniać taką jedność, solidarność, jednoczenie się wokół flagi.
1: Czy próby wyjaśnienia sytuacji jakoś się z czasem zmieniają? Bo jeśli przypomnimy sobie początki rosyjskiego ataku na Ukrainę, to wtedy ten atak na suwerenne państwo był w sposób perwersyjny tłumaczony walką z faszystami czy z
0: nazistami. Wręcz. To jest właściwie, gdyby zapytać takiego statystycznego Rosjanina, co to za atak, to ten nazizm, on jednak się nie przyjął. Jakby ta wizja, że należy denazyfikować i demilitaryzować Ukrainę, to nie jest coś, co do przeciętnego obywatela szczególnie przemawia. Wielu w ogóle nawet nie wie jak sobie wytłumaczyć ten rzekomy nazizm, którego wcześniej Rosjanie jakoś w Ukrainie nie widzieli, a przecież często tam podróżowali choćby na wakacje, czy mając krewnych w Ukrainie, czy jakieś podzielone rodziny, czy mieszane. Natomiast to, co przemawia najbardziej, to to, że tak naprawdę właśnie ta wojna, jak już wspomniałam wcześniej, to jest wojna Rosji przeciwko Zachodowi, który usiłuje Ukraińcom, Rosjanom narzucić różne wartości, z którymi Rosja się nie zgadza, czyli wszelkie liberalne wartości. Nie wiem, bardzo często taki toporny przekaz również jest jakby wmawiany obywatelom, że rzekomo Zachód chce narzucić, ja wiem jak to w ogóle fatalnie brzmi, ale że Zachód chce narzucić nietradycyjne wartości, czyli na przykład wręcz zmianę orientacji seksualnej, tak jakby to była właśnie kwestia wyboru człowieka i tego rodzaju kwestie właśnie są obywatelom wmawiane. Plus oczywiście to, że na Zachodzie panuje powszechna, wielowieczna rusofobia i że Zachód dąży tak naprawdę do rozbicia Rosji, do zniszczenia narodu rosyjskiego, więc bardziej to przemawia do ludzi niż jakieś trudne do wymówienia słowa w rodzaju denazyfikacja czy demilitaryzacja.
1: Ale to znaczy, że przeciętny statystyczny Rosjanin naprawdę boi się, że Polacy, Węgrzy, no Węgrzy akurat może mniej, czy poprzedni rząd węgierski, może tak, Francuzi na przykład chcieliby

0: żeby Rosja się rozpadła, że narody europejskie chciałyby rozbicia Rosji?
1: Bardziej NATO. Nie powiedziałabym, że jakieś konkretne kraje są w ich myślach w tym przypadku, ale samo NATO, widmo NATO, którym ja przypomnę, że właściwie budowanie obrazu NATO jako wroga Rosji to jest coś, co trwa od blisko 20 lat. Tam Putin od wielu lat straszy Rosjan NATO, straszy ich właśnie tą groźbą rozszerzenia NATO. Zresztą przecież wcześniej Putin często stawiał warunki, że kraje, które graniczą z Rosją, nie mogą wstępować do NATO, że to rozszerzenie stanowiłoby zagrożenie. Więc tak, więc dla Rosjan NATO jest takim mitycznym potworem, który zagraża jej bezpieczeństwu.
0: Nawet jeśli jakoś tę wojnę się wytłumaczy społeczeństwo, to realne koszty cały czas rosną. Czy można je jakkolwiek oszacować?
1: No, trudno oszacować koszty, dlatego że to pewnie zależy też od tego, na kogo spojrzymy. Czy to będzie żołnierz, który został kaleką bez kończyn, czy rodzina żołnierza, który stracił życie, czy życie powiedzmy ludzi mieszkających pod Moskwą, ale którzy dzisiaj każdego dnia widzą gdzieś płonące budynki i słyszą drony. Więc bardzo trudno jest te koszty oszacować. No, niektórzy Rosjanie jak na razie odczuwają głównie rosnące ceny w sklepach i niemożność wyjazdu na wakacje za granicę. Więc to zależy, bardzo zależy od tego, na kogo spojrzymy. Te koszty nie są równe. To, co na pewno odczuwa większość Rosjan, to niepewność jutra, niepewność tego, co się może jeszcze wydarzyć. Plus dodałabym jeszcze, że ja rozmawiałam niedawno z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrijem Muratowem, który mieszka cały czas w Moskwie, więc jego ogląd sytuacji, jakby on odczuwa to na co dzień, jak te nastroje się zmieniają. I według niego, ale nie tylko według niego, bo niezależne Centrum Lewady, które usiłuje nadal zajmować się w Rosji socjologią, oni oszacowali, że około 75% Rosjan jest za tym, żeby rzeczywiście rozmowy pokojowe się odbywały. Na różnych warunkach wyobrażają sobie zakończenie tej wojny, ale jednak 75% Rosjan jest za tym, żeby jakoś się dogadać, żeby rzeczywiście przestały te strzały nad linią frontu się przestały rozbrzmiewać. No oczywiście tutaj, tak jak już wspomniałam przed chwilą, różni się też oczywiście wizja tego, czym ta wojna miałaby się skończyć, ale to, że ludzie są nią zmęczeni, jest faktem.
0: A dla cara znaczenie ma to, co myśli lud? Czy znaczenie ma to, jakie jest nastawienie elity moskiewsko-petersburskiej? Czy nie liczy się ani jedno, ani drugie?
1: Ja powiedziałabym, że nie liczy się na razie za bardzo ani jedno, ani drugie, dopóki pozycja Putina jest silna, w tym sensie, że dopóki nie grozi mu realne zagrożenie ze strony jego otoczenia, a tego nie widzimy. Widzimy, że rzeczywiście są tam jakieś konflikty, ale te, które wylewają się w przestrzeń publiczną, mam tutaj na myśli spory między siłowikami a blokiem politycznym administracji prezydenta, to są głównie konflikty, które polegają na walce o wewnętrzne zasoby i terytoria. Ludzie w administracji prezydenta i w ogóle w otoczeniu Putina, z tego co wiem, z tego co słyszę od niezależnych rosyjskich dziennikarzy, cały czas mają tam informatorów, są takie, że ci ludzie się po prostu potwornie boją i ze względu na to, że otrzymali komunikat, że nie wolno apelować o zakończenie wojny, to wręcz przeciwnie, nawet ci, którzy również chcieliby, żeby rzeczywiście ta tak zwana specjalna operacja wojenna, jak w Rosji mówi się, na wojnę, żeby się zakończyła, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że kraj pędzi, to jest tak jakby być na pokładzie pociągu, który pędzi w przepaść. Jednocześnie samo nawoływanie dzisiaj, apelowanie do zdrowego rozsądku Władimira Putina jest dzisiaj traktowane jako po rosyjsku jest słowo predacielstwo, jako zdrada, jako wystąpienie przeciwko ojczyźnie.
0: Sprzedanie się.
1: Tak jest, więc na taki sprzeciw nie ma co liczyć i z tego co widzimy też, jaka jest atmosfera w ogóle w Rosji, jak bardzo nasilają się represje, one się cały czas, właściwie ta śruba jest cały czas dokręcana. Trudno też wyobrazić sobie dzisiaj, że ludzie w Moskwie czy w innych miastach mieliby siłę, żeby wyjść i okazać jakiekolwiek niezadowolenia.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o to, czy na Kremlu wyczuwalne jest jakieś rozczarowanie po tym, jak Amerykanie jednak trochę się wobec Rosji zdystansowali. Mam na myśli aktualną administrację, ale jednak skupmy się na samolocie rozpoznawczym IL-20.

0: gościa, który wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Choć nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to jednak ten incydent oczywiście spowodował aktywność po stronie Polski. To jest już kolejny taki incydent z serii podobnych zdarzeń, które się nasilają od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Czy jakkolwiek można postawić tamę tego rodzaju wydarzeniom, tego rodzaju przypadkom?
1: No pytanie, na ile europejscy liderzy, bo właściwie dotyczy to nie tylko Polski, ale w ogóle Europy, na ile europejscy liderzy zdecydują się na jakiś zdecydowany ruch w momencie, kiedy rzeczywiście działania Rosji przekroczą już w ich ocenie tą czerwoną linię. To, co się teraz dzieje, to testowanie naszej jedności, naszej solidarności i gotowości do tego, by w razie właśnie jakichś ostrzejszych działań rzeczywiście zaczął pracować piąty artykuł. I obawiam się, że no tutaj nie widzimy przynajmniej na razie takiej reakcji, która by Moskwie pokazywała, że rzeczywiście Polska czy inne państwa członkowskie są gotowe na jakąś, no powiedzmy, adekwatną odpowiedź na te działania. Więc musimy jakby przygotować się na to, że tych ataków będzie więcej, tych prowokacji będzie więcej, one będą się nasilać i w pewnym momencie będzie kluczowe właśnie to, czy państwa sojuszu jakby zareagują w sposób taki, który przemówi do Moskwy, bo Moskwa rzeczywiście rozumie tylko język siły.
0: I najwyraźniej wyspecjalizowała się w takim działaniu, żeby przekraczać czy rozciągać reguły i przekraczać granice, ale w taki sposób, żeby w każdej chwili można było się z tego łatwo wyłgać i wycofać.
1: Przynajmniej do czasu.
0: Wiktoria Biliaszyn, dziennikarka specjalizująca się w tematyce wschodniej, Gazeta Wyborcza. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nabożeństwo polowe na Placu Krasińskich, a po nim apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego. Wczoraj w Warszawie odbyły się kolejne obchody przypadającej na dziś 82. rocznicy wybuchu zrywu. W uroczystości wzięli udział bohaterowie tamtych wydarzeń oraz zaproszeni goście, w tym polscy harcerze. Powstańcy są wdzięczni za pamięć o jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii Polski. Rozmawiała z nimi Agata Król.
1: To jest moje ukochane miasto. Idę tu, każdy krok, każdy kamień jest nasiączony krwią.
2: A mnie tylko cieszy to, że dzieci cośkolwiek wiedzą, pamiętają, tak jak myśmy pamiętali o Legionach. Prawda?
3: Ważne jest to, że potrafimy się łączyć przy tej okazji jako społeczeństwo tak bardzo podzielone ponad podziałami.
0: Powstanie warszawskie rozpoczęło się o godzinie 17. W godzinę W Warszawa zatrzyma się na minutę. Wcześniej od 15 ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, zakończy na Placu Krasińskich. W związku z obchodami wprowadzono zmiany w kursowaniu wielu tramwajów i autobusów, a niektóre ulice będą wyłączone z ruchu. Rosyjski ambasador otrzymał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek nad ranem spadła w województwie lubelskim.
4: Rozmowa z rosyjskim ambasadorem była krótka i konkretna.
5: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rosja dostała też jasny sygnał, że doszło do czegoś więcej niż tylko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
5: Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
4: A wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że

0: Rosyjska rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku. Dodał, że to oznacza, że rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały i Rosja używa rakiet produkowanych na bieżąco. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Giganci cyfrowi działający w Polsce mogą wkrótce zapłacić podatek cyfrowy. Przedstawiony wczoraj przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt takiego podatku trafił do konsultacji międzyresortowych.
2: Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby duże, zagraniczne firmy będące w Polsce dawały coś od siebie, a taki podatek jest właśnie tym, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był, przypuszczam, żeby to było około 3 miliardów.
2: Wicepremier podkreśla, że podatek nie jest antyamerykański i dotyczy wszystkich firm w Polsce.
3: Wprost mówiąc, to nie jest podatek antyamerykański, to jest podatek, z którego najwięcej wpływów, mówię o tych 3 miliardach złotych, jest z części platform azjatyckich. Dlatego, że one dzisiaj najwięcej zarabiają w Polsce i najwięcej wyprowadzają poza granicę.
2: Podatek miałby wejść w życie od 1 stycznia 2028 roku. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przenosimy się do Niemiec. Przez Hamburg przejdzie dziś Parada Równości. Przed tygodniem podczas podobnego zdarzenia w Berlinie doszło do zamachu. Dlatego polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega w systemie Odyseusz osoby wybierające się do Niemiec.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do polskich uczestników parady w Hamburgu o zachowanie szczególnej ostrożności, przypominając, że równo tydzień temu w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego, którego śmiertelną ofiarą stała się Polka. 31 osób zostało rannych. 21-letni Abdul Balut, który wjechał w ludzi samochodem, a potem atakował ich maczetą, został znaleziony i zastrzelony dzień później. Ubiegłotygodniowa parada w stolicy Niemiec otworzyła, a dzisiejsza w Hamburgu zamyka Pride Week, nazywany w niemieckojęzycznej części Europy Christopher Street Day. To okres manifestacji mniejszości seksualnych i walki o prawa społeczności LGBTQ+. W Hamburgu demonstrować będzie 150 grup, w tym organizatorzy parady w Berlinie, którzy nawołują do licznej obecności jako wyrazu wsparcia dla tych, którzy ucierpieli podczas zamachu oraz dla pokazania jedności społeczności. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Będzie można zobaczyć wojskowe maszyny i podziwiać podniebne akrobacje. W Kętrzynie rozpoczyna się dziś 25. edycja Mazury Air Show. Dla publiczności przygotowano specjalne loty widokowe, zapowiada prezes Aeroklubu Krainy Jezior i inicjator wydarzenia Stanisław Tołwiński.
6: Po pierwsze, będą loty śmigłowcem, będą loty samolotem Cessną i będą lotem już prawie, że można być historycznym, Antonowym. No każdy oczywiście może sobie wybrać, może inaczej, może wszystko skorzystać w ogóle. I śmigłowiec, i Cessna, i Antonowa.
1: Na płycie lotniska pojawił się też Black Hawk, Bryza, Sokół oraz wojskowy samolot C-130 Herkules. Radiowa Jedynka jest patronem medialnym wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami kolejny upalny, ale też mokry i burzowy dzień. Popada i zagrzmi gdzieniegdzie z gradem prawie w całym kraju, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich. Na termometrach dziś maksymalnie od 24 stopni na północy, około 30 w centrum, aż 36 stopni zobaczymy na południowym wschodzie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy w Polsce pierwsze lasy społeczne. W połowie lipca na mocy rozporządzenia ministra klimatu i środowiska powstały one w

0: wokół Wrocławia, na terenie czterech nadleśnictw. Lasy społeczne to obszary o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Zatem i dzisiejsza rozmowa będzie nam się wokół tych lasów społecznych toczyć, a moją gościnią dziś jest Marta Jagusztyn, założycielka i członkini zarządu Fundacji Lasy i Obywatele. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zacznę od cytatu. To historyczny moment i początek nowego podejścia do ochrony lasów z myślą przede wszystkim o mieszkańcach. Tu koniec cytatu, a tak powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podczas inauguracji pierwszych lasów społecznych wokół aglomeracji wrocławskiej. To też pani czuje wagę, taką doniosłą wagę tego momentu?
1: Aż taką dużą wagę chyba nie. Natomiast rzeczywiście jest to istotny krok w tym procesie, który się zadział. Jest tak, że lasy społeczne, czy ta funkcja społeczna, również funkcja regulacyjna, czyli ta, która mówi o tym, że lasy pomagają nam w ciężkich czasach zmian klimatycznych, ta funkcja, ona w zasadzie jest zapisana w ustawie o lasach. I ona już od długiego czasu powinna być realizowana, a nie była. Tak tradycyjnie lasy państwowe i też nawet przyrodnicy myśleli o lasach jako albo o lasach gospodarczych, albo o lasach, w których się chroni bioróżnorodność. I ta druga klasa, no to rezerwaty czy parki narodowe. Ale w rzeczywistości w ustawie o lasach mamy zapisane te funkcje społeczne i regulacyjne.
0: Jest to coś po co takiego, w takim razie tworzyć specjalne lasy społeczne? Aż pytanie
1: to już
0: nasuwa.
1: Właśnie tłumaczę. Mhm. Tak, on rzeczywiście się nasuwa i od dłuższego czasu, już od paru lat, my jako Fundacja Lasy i Obywatele działamy od 5-6 lat i właśnie w takim okresie widzimy takie wzmożone zdanie sobie sprawy w społeczeństwie szeroko pojętym, że te funkcje społeczno-regulacyjne lasów nie są realizowane. Jak ktoś sobie, tak jak ja na przykład, zdał taką sprawę i sięgnął do ustawy o lasach, to w tejże ustawie znalazłby coś takiego jak lasy ochronne. To jest taka klasa lasów, która właśnie ma chronić nasze szeroko pojęte środowisko. Też przyrodę, ale głównie wodę, glebę, czyste powietrze, dawać miejsce do rekreacji. Tam też są włączone na przykład lasy obronne, czyli takie, które nas chronią przed różnego rodzaju atakami. Więc takie myślenie ustawodawca miał już w latach 90. ich początku, kiedy powstała ustawa o lasach. I to jest bardzo mądre myślenie. Problem polegał na tym, że te lasy ochronne, one istniały i istnieje ich, co ciekawe, około połowa lasów w Zarządzie Lasów Państwowych. To są lasy, które z nazwy również są lasami ochronnymi.
0: Ale w ogóle w świadomości nie istnieją. Ja pierwszy raz
1: ona
0: słyszę,
1: nie istnieje w świadomości.
0: Szczerze,
1: i tak, no to jest ciekawe, tak. A rozumiem, że zajmuje się pan tą tematyką.
0: Tak.
1: One również były formą pustą, jeżeli chodzi o zapisy ochronne. Tak? Znaczy była cała procedura, różne instytucje wysłały sobie papiery, występowało opiniowanie, ale tych zapisów konkretnych, jak te lasy ochronne chronić, żeby one mogły chronić nas, tych zapisów nie było. To była forma w dużej mierze pusta. Więc teraz w związku z tym, że jak wspomniałam, wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że lasy są środowiskiem ich życia i że to lasy ich chronią przed na przykład właśnie skutkami zmian klimatycznych. Lasy są tym miejscem, gdzie możemy pójść na spacer, jak mamy epidemię. Lasy są tym miejscem, do którego udajemy się, żeby w ogóle jakoś zachować swoje zdrowie psychiczne, o fizycznym nie wspominając.
0: Chociaż a propos epidemii, to pamięta pani, że jak była pandemia, to nam zamknięto lasy i chyba właśnie wtedy też mnóstwo osób, bo tak to pokrywa się czasowo z tym, o czym pani mówi, że tak od 5-6 lat ta świadomość wzrasta, no to właśnie wzrosła od pandemii, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że zabrano im coś oczywistego, czyli wejście do lasu. Lasy z natury rzeczy swojej w Polsce są otwarte i dostępne. Wtedy powiedziano stop, nie można. No i ludzie zwrócili się, wielu ludzi zwróciło się w tę stronę ku lasom.
1: Tak, ja pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy lasy państwowe podczas epidemii zakazały wstępu do lasów i byłam jedną z tych osób, które poszły sobie tego dnia do lasu i nakręciły taki filmik, że to jest bez sensu i że właśnie lasy są tym miejscem, jednym z niewielu miejsc, gdzie możemy w ogóle odetchnąć. I myślę, że w świadomości ludzi lasy w ten sposób bardzo zaistniały. I że to się już nie cofnie. Zresztą my śledzimy takie trendy też w Europie i takich ruchów jak my, czyli jak Lasy i Obywatele. To jest taki ruch oddolnych inicjatyw, których już jest w Polsce bardzo dużo i ta liczba rośnie. My na takiej

mapie inicjatyw mamy ponad 500 punktów, a jak zaczynaliśmy to 6 lat temu, to ich było 30. I ten trend również widać w innych krajach europejskich. Więc

0: widnieje. To czym te lasy społeczne w takim razie mają być? Jakie zasady w nich mają panować? Jakie będą panowały w tych pierwszych lasach społecznych wokół Wrocławia?
1: Tak naprawdę chodzi o to, żeby te zapisy, które mamy w ustawie, wykorzystać, bo ta ustawa, która istnieje, ona pozwala na to, żeby w dużej części miejsc powołać lasy ochronne. I to de facto się stało we Wrocławiu. Bo i we Wrocławiu tak naprawdę nie mamy nowego prawa, nie mamy nowelizacji ustawy o lasach, a te lasy powołano. Tam rozwiązanie jest takie, że to jest 13 tysięcy hektarów lasów wokół Wrocławia i na 11 hektarach, 11,6 tysiąca hektarów były już właśnie lasy ochronne i tutaj decyzją ministra one zostały powołane jako lasy ochronne, a te, które zostały wynegocjowane jako te, które powinny zostać włączone, a nie miały tego statusu, to już żeby tej całej procedury nie powtarzać, to wyszło zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które też zobowiązało Lasy Państwowe do tego, żeby presję gospodarczą na te lasy zmniejszyć. I teraz pyta pan, jakie są zasady dotyczące gospodarowania w tych lasach. To jeszcze nie do końca jest jasne i w ogóle w tym procesie powoływania lasów społecznych przez ostatnie powyżej 2 lat mamy z jasnością problemy i z przejrzystością. I ja bym postulowała, żeby ta przejrzystość była większa. Powstało coś takiego w ministerstwie jak takie ramowe zasady gospodarowania w lasach społecznych. Moim zdaniem one też wymagają jeszcze poprawy, bo tam jest sporo zostawionych furtek dla lasów państwowych, żeby jednak tę eksploatację gospodarczą wciąż prowadzić mimo nazwy.
0: Ale jak rozumiem, no to w takim razie cały czas dopuszcza się, że w tych lasach może być prowadzona gospodarka leśna, może być z nich pobierane drewno.
1: Tak, założenie jest takie, znaczy myśmy występowali o tym, żeby de facto objąć je w dużym stopniu tak zwanymi wyłączeniami z gospodarki leśnej, które dopuszczają interwencje tylko wtedy, kiedy kwestią jest na przykład bezpieczeństwo ludzi w lesie. Tak się nie stało i tylko część będzie objęta, tych lasów społecznych będzie objęta wyłączeniami. To są zwykle te lasy, które są najcenniejsze przyrodniczo. Część z tych lasów ma być objęta takimi zasadami, które po prostu są nieco mniejsza presja na pozyskanie drewna. I na przykład nie ma rębni zupełnych. Wrocław ma to szczęście, że tam będzie podobno 11 tysięcy hektarów lasów wolnych od rębni zupełnych. I mówię podobno dlatego, że mimo tego, że była konferencja i ogłoszono ten sukces, nie ujawniono dokumentacji, więc trudno jest sprawdzić, co tak naprawdę jest zapisane, jeżeli chodzi o zasady gospodarowania. My czekamy na tą dokumentację.
0: Czyli też w ogóle, jeżeli pytam właśnie, jakie zasady będą panowały w lasach społecznych, no to cały czas opieramy się tylko na jakichś ustaleniach z czasów pilotażu i tak dalej, ale nie mamy jasno określonego tego w dokumentacji dostępnej dla wszystkich.
1: Dokładnie tak. I dlatego my jako fundacja apelujemy do ministerstwa o to, żeby ta przejrzystość była większa, bo wtedy też po prostu rośnie zaufanie do procesu. I w tych zasadach, o których wspomniałam, które ministerstwo, takich ramowych, które ministerstwo publikuje na swoich stronach, jest też wiele niepokojących zapisów. No i jednym z niepokojących zapisów jest cały taki scenariusz, jeden z 4 scenariuszy dla lasów społecznych, który mówi o tym, że mogą to być lasy, które są niestabilne i będą ulegały tak zwanej przebudowie. Czyli w wyniku zmian klimatycznych lasy drzewostany, bo to tak nazywają leśnicy lasy i ekosystemy, stają się niestabilne i należy jak najszybciej wyciąć i ustabilizować, mówiąc pokrótce i trochę złośliwie. Naszym zdaniem tak się rzeczywiście czasem dzieje, że jest taka potrzeba, a czasem jest to niestety przez lasy państwowe używane do tego, żeby po prostu utrzymywać presję eksploatacyjną, gospodarczą na lasy. I to są te furtki, o których wspominałam, które sprawiają, że tak nie można tak całkowicie spokojnie spać, nawet jak się jest obywatelem, obywatelką Wrocławia. I rzeczywiście myślę, że wciąż należy jeszcze monitorować i interesować się tym, co się z tymi lasami dzieje, jakie są zapisy w dokumentach i domagać się tego, żeby były przejrzyste zasady i po prostu monitorować i patrzeć decydentom i leśnikom na ręce, czy te lasy, w których ta funkcja społeczna i regulacyjna ma być wiodąca, czy one rzeczywiście taką rolę będą miały. A to jest też bardzo ważne i coraz więcej też na przykład samorządów zaczyna rozumieć, że to też jest ich rola, żeby w tej rozmowie i w tym procesie brać udział. Tak jak wspominałam, nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli gdzieś miejsce, żeby pójść na spacer, to też jest ważne, ale na przykład o kwestię wody. A kwestia wody to już jest taka kwestia wręcz egzystencjalna i to w niektórych miejscach

0: miejscach już się dzieje. Na przykład wysychają studnie i ma to związek z gospodarką leśną, albo są powodzie i to również ma to szczególnie w terenach górskich. Takie nagłe powodzie, i to również ma ogromny związek z gospodarką leśną, więc to wszystko stają się sprawy ważne i my jako fundacja też wszystkim radzimy, żeby się zorientowali, co się dzieje w ich lasach, jakie są zapisy, no bo to po prostu jest, tak jak wspomniałam, nasze środowisko życia i warto śledzić, co się z tymi lasami dzieje.
1: No to w takim razie tym pozytywnym akcentem i tą nadzieją możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Marta Jagusztyn, założycielka i członkini zarządu Fundacji Lasy i Obywatele.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Porozmawiamy, proszę Państwa, o dobrych nawykach, które budują potencjał zdrowia. A że ten mechanizm działa, to mamy na to też i dowody naukowe. Artur Wolski, przedstawiam ekspertki, a jest z nami pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Justyna Dominik-Karłowicz, dyrektorka do spraw nauki w grupie LuxMed i pani jest prezeską Centrum Edukacji Medycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Jest też z nami Ewa Niewola. Pani jest psycholożką, psychoonkolożką z poradni zdrowia psychicznego Harmonia.
5: Tak, i dodałabym również wykładowczynią i koordynatorką merytoryczną studiów podyplomowych Styl życia i długowieczność w praktyce w Wyższej Szkole Nauk Medycznych.
3: Świetnie, brawo. Każdy chciałby bardzo pożyć miło. Długo, w dobrym zdrowiu, w dobrym potencjale zdrowia. No to myślę, że w rozmowie też nam ta kwestia się pojawi. Już 30-minutowa umiarkowana aktywność dziennie lub 150 do 300 minut tygodniowo, co jest zresztą zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, proszę Państwa, drastycznie zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, poprawia pracę mózgu, ale także i wydłuża życie. Mamy dowody, twarde dowody, że to rzeczywiście tak jest. A jeżeli mamy pracę siedzącą albo wakacje i urlop spędzamy w domu czy w mieście, to tak zastanawiam się, jak można to lato dobrze, mądrze wykorzystać do poprawienia swojego zdrowia, bo chyba każda sytuacja i każda chwila, jeżeli możemy to zdrowie wzmocnić, to warto o to zadbać. Jak to zrobić?
4: Każda spontaniczna, ale też ta planowana aktywność fizyczna jest pożądana. Warto zwrócić uwagę na liczby. 50% osób słuchających nas, 50% Polaków choruje na nadwagę albo otyłość. Jeżeli chorują na nadwagę albo otyłość, chorują również na choroby towarzyszące. Tych powikłań nadwagi i otyłości jest około 200.
3: A no właśnie, naukowcy to policzyli i to są otwarte drzwi dla 200 różnych jednostek chorobowych, które pojawiają się w tle choroby otyłościowej.
4: Tak, a każda aktywność fizyczna odwraca nam sytuację, wywraca nam ten stolik, dlatego że zmniejsza ryzyko nadwagi i otyłości u osób, które są jeszcze z prawidłową masą ciała i pozwala na zwiększenie insulinowrażliwości, mówiąc naukowo, pozwala na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, pozwala na zmniejszenie kilogramów i pozwala na zwiększenie naszej wydolności krążeniowo-oddechowej. Czyli każda aktywność fizyczna, czy ta spontaniczna, jak wrócimy do domu po pracy i pójdziemy na spacer, to jest to super aktywność fizyczna. Jak weźmiemy ze sobą rolki, pojeździmy na rolkach albo wyjdziemy na rower, jest to super aktywność fizyczna, która znacząco wpływa na te wszystkie parametry, o których wcześniej mówiłam. A jak zaplanujemy, jeszcze do tego dołączymy aktywność fizyczną w grupie i będziemy się czuli
3: raźniej,
4: będziemy mniej samotni, to jeszcze zagramy na długowieczność i co więcej, jest większa szansa, że do tej aktywności fizycznej wrócimy.
3: Dochodzi jeszcze sprawa kontaktów społecznych, możliwości aktywizacji, wzajemnego zrozumienia się, wspierania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że chce nam się chcieć.
4: Tak, przed wakacjami LuxMed przeprowadził w mojej opinii fantastyczną akcję, a mianowicie cały czerwiec robiliśmy kroki. Akcja Healthy Cities dla naszych pracowników, ale akcja Healthy Cities

0: do wszystkich Polaków. Każdy, kto ściągnął aplikację, mógł robić razem z nami kroki. W tym roku ponad 25 tysięcy osób robiło razem z nami kroki.
1: Wyszło po 10 tysięcy kroków?
0: Zależy. Niektórzy wydeptali 6 tysięcy kroków dziennie, inni wydeptali 10, inni wydeptali 12, inni w weekend, bo też był taki cel, wydeptali 30. Tak samo wartościowe były dla niektórych 6 tysięcy kroków, a dla innych 30 tysięcy kroków w weekend. Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wielu pana kolegów, panie redaktorze tutaj w pracy, wiele naszych kolegów i koleżanek u nas w pracy prowadzi wyjątkowo siedzący tryb życia. Co znaczy, że przemierza codziennie 1000, 2000 kroków, 3000 kroków, a nie więcej. Z parkingu spod Polskiego Radia jadą do domu, parkują samochód, spędzają czas w domu, nie wychodzą. Więc ten progres, który nasi koledzy zrobili od niemalże zera do 6 tysięcy kroków, czasem jest dużo bardziej wartościowy, aniżeli ten progres, który zrobiły osoby, które regularnie robią 10 tysięcy kroków, a tym razem zrobiły 12. Więc każda aktywność jest ważna. Cieszymy się, że zachęciliśmy tak dużo osób do tego, żeby znacząco zwiększyły swoją aktywność fizyczną, bo to dla ich zdrowia najlepsze wyzwanie.
1: Zawsze najtrudniej jest zmienić nasze przyzwyczajenia i często ludzie mówią tak, no ja się w pracy już narobiłem i w domu chcę przyjść i już dajcie mi święty spokój, chcę odpocząć. No to jak ich przekonać, że nie mają racji, żeby się jednak ruszyli, bo na tym spacerze, jak wyjdzie się z domu, też można odpocząć i to lepiej.
2: Ja zacznę od tego, że jako psycholog nie moim zadaniem jest przekonywać w takim sensie dosłownym, ponieważ na siłę ciężko jest w ogóle o jakąkolwiek zmianę. Tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby gdzieś tam ta motywacja taka wewnętrzna faktycznie się też pojawiła, jeżeli my mówimy o długodystansowym celu, jego realizacji, o tym, żeby nasze jakieś zachowanie stało się rzeczywiście nawykiem, czyli czymś automatycznie wykonywanym, bo też myślę od razu trzeba powiedzieć, czym w ogóle nawyk jest. Jeżeli my się zmuszamy do tego, żeby wyjść, na przykład pochodzić, no to to nie jest jeszcze nawyk. Natomiast jeżeli my automatycznie zakładamy buty i wychodzimy o konkretnej porze, na przykład w ciągu dnia, czy po jakiejś konkretnej czynności, w jakimś konkretnym kontekście codziennym, to możemy mówić wtedy już o nawyku. Więc my dążymy do tego, żeby rzeczywiście to zachowanie prozdrowotne było utrwalone, tak?
1: Ale czy te nawyki wynosi się z domu? Trzeba je w jakiś sposób zaszczepić na przykład u młodego człowieka? No bo jakieś wzorce skądś trzeba czerpać.
2: Oczywiście, że to ma wpływ i tutaj pani profesor pewnie też bardzo dużo by na ten temat powiedziała, szczególnie przy chorobie otyłościowej, środowisko i w ogóle wychowanie będzie miało olbrzymie znaczenie. Ten mały człowiek, czyli dziecko, będzie prawdopodobnie, jeżeli choruje już na otyłość, czy niezdrowo się odżywia, nie wiem, sięga po ultraprzetworzoną żywność, bo tak w domu na przykład zwyczajowo się je, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie też dorosły po prostu chorujący na otyłość, tak? Więc to rzeczywiście jest konsekwencja tego, co my jako dziecko, z czym mamy do czynienia, też co spożywamy, w jakim otoczeniu się znajdujemy. To jest bardzo systemowy w ogóle temat, to o czym pan powiedział, bo tutaj nie tylko jest po stronie rodziców, rodziny, że tak powiem, cała odpowiedzialność. To są szkoły, to są właśnie znajomi, z którymi dzieci mają do czynienia. To są zwyczaje, jakie są na przykład w klasie, w przedszkolu, tak, związane na przykład z obchodzeniem urodzin, jakichś świąt, jakichś celebracji, jakichś sukcesów, ale również rodzina. To musi wybrzmieć, że chodzi o jakikolwiek ruch w ciągu dnia. To znaczy, jeżeli my potem fundujemy przejazd samochodem do domu jeszcze, to tak naprawdę ten nasz mózg jest dużo mniej efektywny, bardzo mocno tutaj nie tylko właśnie mięśni, fizjologia, tak, czy układ krążenia cierpią, ale również w ogóle mózg, starzenie się naszego mózgu, tak, no więc właśnie. Na wielu poziomach to działa.
1: A poza tym, żeby się trochę poruszać, to wcale nie musimy być ubrani w markowe ubrania i ciuchy, wcale nie musimy chodzić do jakichś modnych siłowni, żeby się potem pochwalić, tak, w mediach społecznościowych, że się było. Wystarczy po prostu wyjść z domu, przejść się, pospacerować i po prostu się ruszyć. A jeszcze będzie cudownie, jeżeli namówimy znajomych, kogoś z domu, żeby nam towarzyszył. Tak. I żebyśmy w tym czasie tego spaceru mieli jeszcze czas dla siebie, co jest dzisiaj wartością wagi właściwie złota, bo tego czasu nam brakuje i możemy nareszcie ze sobą porozmawiać.
2: No i co jest ważne, to też takie myślenie o sobie jako o człowieku pierwotnym po prostu. Nasz organizm no, nie jest przystosowany do tego, żeby siedzieć 8, 9 czy 10 godzin bez ruchu. To ciało potrzebuje ruchu, żeby przepompowywać krew, żeby dotleniać organy.

0: wewnętrzne, żeby mózg był dotleniony. I też bym jeszcze wspomniała, bo pojawiła się motywacja. Jeżeli my chcemy długoterminowej zmiany, utrwalonego, automatycznego już zachowania, to bardzo ważne jest znalezienie sensu, ale również takie przyzwolenie dania sobie na dokonanie wyboru. Co mi sprawia satysfakcję? Co będzie mi bliskie? Dlaczego ja naprawdę chcę coś zmienić, coś zrobić?
1: I żeby te nasze wyzwania i podjęte decyzje były nie jednorazowe akcyjne, tylko długoterminowe, zaplanowane i konsekwentne.
0: Jak najbardziej. No i wpisane tutaj w naszą codzienność, ale tę trudną, wymagającą.
1: Czyli warto sobie jest zafundować coś takiego, co ja określam konstruktywnym egoizmem, żeby pomyśleć dobrze o sobie i konsekwentnie tego się trzymać, dlatego że to jednak buduje potencjał zdrowia. No dobrze, a gdyby chociażby wymienić, bo tak mówimy o dobrych nawykach, taki katalog tych dobrych nawyków, to będzie.
0: I różnie specjaliści do tego podchodzą. Niektórzy wymieniają 4, inni wymieniają 6. Są podstawy, bez których człowiek nie jest w stanie funkcjonować. I tu już nawet nie mówimy może o długowieczności, ale po prostu nawet z dnia na dzień.
1: To przypomnijmy.
0: Nie będzie efektywne. To
1: jak
0: na
1: one
0: pewno
1: się nazywają?
0: Regenerujący sen. Wiemy już, też takie najnowsze badania się pokazały, że rzeczywiście około 7 godzin do 8 godzin to jest takie optimum dla większości osób.
1: Są też ciekawe badania dotyczące snu, które mówią, że sen to jest taki gość, który oczyszcza nasz mózg, resetuje go i
0: układ limfatyczny.
1: Otóż to i ogromna ilość śmieci, które atakują nas każdego dnia, zajmuje nam pojemność na dysku. No i wieczorem jesteśmy skonani, no i dobrze by było jednak to zresetować, żeby mieć świeżą głowę do kolejnych wyzwań następnego dnia, no ale tę pamięć trzeba zwolnić i sen właśnie to robi. No tylko trzeba spać, nie iść do łóżka napompowanym wiadomościami z telefonów komórkowych,
0: z
1: telewizji, alkoholem, używkami, tylko żeby się wyciszyć i żeby rzeczywiście po Bożemu przespać te 6, 7, 8 godzin, w zależności ile komu jest
0: potrzeba. Bo zobaczmy, ta ilość godzin jest takim dobrym punktem odniesienia, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ten sen jakościowo był dobry, czyli żeby on był regenerujący, żebyśmy my mieli poczucie rano wstając, że rzeczywiście czujemy się wypoczęci.
1: I tu warto sobie poczytać z fizjologii snu, jak przygotować odpowiednio sypialnię, jak ją wywietrzyć.
0: Zasady higieny snu.
1: Jak powinna być urządzona sypialnia, jaka pościel i tak dalej, i tak dalej. I to wydają się sprawy błahe, ale rzeczywiście bardzo ważne.
2: Ja bym też siebie przygotowała do tego snu, bo pacjent otyły śpiący, ten, który chrapie, a nie rzadko nasi słuchacze chrapią, nie jest pacjentem, który się zregeneruje dobrze w trakcie snu, bo jeżeli chrapiemy w trakcie snu, jest bardzo duże ryzyko tego, że mamy tak zwany obturacyjny bezdech senny, a on powoduje to, że się wybudzamy w nocy, nie regenerujemy się i nie jesteśmy zdolni do efektywnej pracy w ciągu dnia. W ciągu dnia jesteśmy senni. Co więcej, w epidemii otyłości, którą mamy, trzeba zwrócić uwagę na to, że zmniejszamy też insulinowrażliwość poprzez taki sen, czyli sprzyjamy rozwojowi choroby otyłościowej, więc tutaj też gwiazdka medyczna przy tym śnie, zwracając uwagę wszyscy chrapacze, którzy nas słuchają, trzeba zrobić badanie poligraficzne bądź zredukować masę ciała, żeby spać lepiej.
1: Sprawa zaniedbana, nieleczona może się skończyć naprawdę bardzo źle, dlatego że się można, krótko mówiąc, udusić. Można.
2: Można. Operacyjny bezdech senny najbardziej groźny jest z tego powodu, że mamy w trakcie snu zaburzenia rytmu serca, zaburzenia nadkomorowe i komorowe oraz mamy pauzy. Najbardziej niebezpieczne są te pauzy, zwłaszcza powyżej 3 sekund, a często osoby chrapiące z ciężką formą obturacyjnego bezdechu sennego mają te pauzy dużo dłuższe, co jest wskazaniem do wszczepienia stymulatora bądź do redukcji masy ciała, bo długie pauzy powyżej 3 sekund są właśnie niebezpieczne. To, o czym pan redaktor mówił, można się nie obudzić.
1: Czyli te nawyki to jest sen. Co jeszcze?
0: O, myślę, że o odżywianiu warto powiedzieć. To jest też nasza codzienność. Wszyscy przecież spożywamy, jemy i warto zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście to, co wkładamy do ust, ma odżywiać nasze ciało. Możemy sobie pozwolić na przyjemności, coś nadprogramowego, co nie jest jakoś wybitnie dla nas potrzebne czy zdrowe nam,
1: ale
0: naszemu organizmowi.
1: Niech to nie będzie normą.
0: Niech to nie będzie normą.
1: Otóż to, niech to będzie i wartościowe, nie żywność wysoko przetworzona.
0: Tak, tak naprawdę
1: też
0: proste składniki wielokrotnie,
1: potrawy. Czym prościej, tym lepiej. Tak. Po prostu. No i niech to też ładnie wygląda.

0: Nie chodzi o to, żeby właśnie zrobić taki zryw w zmianie swoich zachowań, w zmianie swojej diety, no ale chodzi o to, żeby dostosować to do swoich potrzeb, możliwości, do swojego etapu życia. Inaczej też będzie u kobiet na przykład, które są w trakcie menopauzy. Naprawdę dużo zmiennych będzie miało znaczenie. Osoby ćwiczące, nie ćwiczące, choroby
1: dobrze,
0: tak, współtowarzyszące.
1: Dobrze jest na początku zrobić też badania, które zleci lekarz, a potem ustalić to z dietetykiem, co warto by było w naszej diecie zmienić, albo się samemu wyedukować, poczytać i spróbować sobie tę dietę ustawić tak, żeby ona rzeczywiście budowała potencjał zdrowia. Czyli mamy sen, mamy dietę, co jeszcze?
0: No chyba teraz warto przejść do ruchu. No, uśmiecham się, bo tutaj też pięknie to się łączy i z medyczną stroną, ale również z psychologiczną.
1: O ruchu już było sporo.
0: Tak.
1: To już sobie pospacerowaliśmy. Dobrze jest uruchomić sobie taką aplikację w telefonie komórkowym dla samokontroli. Jak ustawimy sobie 10 tysięcy kroków, a rzeczywiście wykonamy plan, to dostaniemy po południu albo wieczorem brawa.
0: To ja od razu muszę powiedzieć, bo to jest też bardzo indywidualne, w tym sensie, że nie każdy będzie chciał posiadać aplikację czy gadżet. Ja zachęcam i tutaj mówię do mikrofonu, do wszystkich osób, które w ogóle chcą...
1: Bo nie lubimy żyć pod presją.
0: Prawda jest taka, że chodzi o mikroprzerwy. To tylko jeszcze wspomnę, że w The Lancet pokazały się badania, które mówią, że już bardzo duże korzyści prozdrowotne, takie zdrowotne, przynosi taki przedział między 3 a 6 tysięcy kroków uczynionych dziennie. I to, myślę, jest też bardzo taka krzepiąca informacja, że już tu, na tym etapie, widać tak.
1: Na 6 tysięcy.
0: Można nawet na 6 tysięcy, a nawet...
1: Mało?
2: Małe brawo.
0: No, ale słuchaj, od czegoś, pani profesor, trzeba zacząć. Chodzi o powtarzalność.
1: No to już mamy tak. Sen, dieta, ruch. No
0: relacje społeczne.
1: To jest bardzo ważne.
0: Chciałam też o tym
1: wspomnieć. Żebyśmy się nie zamykali, zostawali sami w domu, bo już nam się nic nie chce, dlatego że ten proces będzie się pogłębiał i potem w ogóle nie będziemy mieli ochoty ani wyjść z domu, ani spotykać się z ludźmi, a jeżeli do tego jeszcze dojdą jakieś frustracje, problemy, a jak popadniemy w takie zjawisko, które ma swoją nazwę, myślę o ruminacji, czyli takim bezproduktywnym, zupełnie bezsensownym produkowaniu takich myśli, które, mówiąc tak kolokwialnie, rozkminiają błędy i przeżywamy to wszystko. Niczemu to nie służy, tylko się tym katujemy. No to... To jest najlepszy chyba kierunek w stronę wykluczenia, ale także i depresji. No to po co nam to?
0: W ogóle izolacja taka społeczna, zamknięcie się, dlatego tak bardzo seniorzy cierpią na depresję w tak dużej skali, ponieważ bardzo często nie mają tych kontaktów społecznych z innymi i to jest tak naprawdę no, prosta droga do depresji. Nie trzeba mieć wielkich frustracji. Wystarczy, że będziemy po prostu w odosobnieniu od innych ludzi. Jesteśmy po prostu skazani na innych poniekąd, można powiedzieć, bo tak wyewoluowaliśmy. Natomiast rzeczywiście te negatywne myśli, one niekoniecznie będą przerwane tylko dlatego, że wyjdziemy na spacer. Tak? Czasem jest potrzebna pomoc specjalistów, czasem wystarczą różne ćwiczenia. Zależy to od intensywności, od tego, z czego one w ogóle wynikają i wtedy możemy szukać rzeczywiście rozwiązań. Ale z pewnością, jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, w ogóle ruch, no jest po prostu fantastycznym narzędziem do tego, żeby sobie napięcia w ogóle rozładowywać. Tak? Neurobiologia również o tym mówi, na to wpływa.
1: A no właśnie, tym bardziej te kontakty społeczne, szczególnie dla osób w wieku senioralnym, ja używam takiego określenia, ludzi w wieku eleganckim, żeby to ładniej trochę brzmiało. To możliwości tych społecznych kontaktów jest ogromnie dużo, chociażby myślę o uniwersytetach trzeciego wieku. Mamy dzisiaj wszyscy media społecznościowe, jeżeli z nich korzystamy, lepiej, gorzej, ale się można jakoś skrzyknąć, można zadzwonić, można się umówić i całymi grupami można wybrać się do kina, do teatru, na spacer, na kawę, na herbatę.
0: Ale nawet w akcji Healthy Cities jest możliwość utworzenia po prostu grupy osób. Można się samemu też podłączyć do tego wyzwania chodzenia i wydeptywania tych kolejnych kroków. Więc jest sporo takich możliwości, żeby się spotykać i z innymi ludźmi po prostu. Nawet podczas spaceru spontanicznie można uśmiechnąć się do kogoś, podać mu rękę czy przywitać się. To jest zawsze jakiś pierwszy krok może do zbudowania jakiejś relacji.
1: Pani profesor, o jakie mechanizmy neurologiczne i psychologiczne.

0: ekologiczne, wzbogaca nasze zdrowie spacer i co nauka na to?
1: Z punktu widzenia kardiologicznego, diabetologicznego, neurologicznego dowodzi wprost, że ruch, zwłaszcza spacer, wpływa korzystnie na obniżenie sztywności naszych naczyń. Kiedyś mieliśmy taką, zresztą też w grupie LuxMed, akcję recepty na ruch właśnie po to, żeby zmniejszyć nadciśnienie tętnicze, żeby zwolnić pracę serca, żeby zmniejszyć sztywność niektórych jam serca, która występuje razem z wiekiem. Czyli mamy bardzo pozytywny wpływ na efekty kardiologiczne. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o miażdżycę, przewlekły zespół wieńcowy, ruch działa antyzapalnie. Tak, miażdżyca jest stanem zapalnym. Każda ilość ruchu wpływa pozytywnie w tym kontekście. Przejdźmy dalej przez plagi XXI wieku. Cukrzyca, ruch pięknie zwiększa insulinowrażliwość, zmniejsza insulinooporność. Idąc dalej, zespołem metabolicznym, dyslipidemia, stłuszczenie wątroby, tak znane, znowu mamy pozytywny wpływ spaceru na obniżenie tychże niekorzystnych parametrów wątrobowych. Idźmy dalej. Stawy, obciążenie stawów, dolegliwości stawowe, obciążenie na stawy, napięcia mięśniowe. Kolejny parametr, na który ruch wpływa zdecydowanie korzystniej, bo zmniejsza nam te sztywności stawowe, które występują także regularnie. Jeżeli chodzi chociażby o te kwestie neurologiczne, idąc od strony kardiologicznej w stronę neurologii, choroba związana z osobami starszymi, migotanie przedsionków, mamy dokumenty twarde na to, że aktywność regularna, aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko występowania migotania przedsionków. A co więcej, jeżeli jesteśmy po ablacji, również zmniejsza ryzyko nawrotu tego migotania przedsionków.
0: Przypomnijmy jeszcze, na czym polega ablacja, bo może nie wszyscy pamiętają.
1: Ablacja to jest taki zabieg przeprowadzany u pacjentów z migotaniem przedsionków, który polega na zabiegowym przywróceniu prawidłowego rytmu serca, czyli powrót do rytmu zatokowego, żeby to nasze serce biło w równym rytmie, tak jak idą żołnierze między 60 a 80 razy na minutę.
0: Gdyby dokonać porównania, powiedzmy, do mechaniki samochodowej, to jest kwestia ustawienia właściwych obrotów silnika.
1: Można tak powiedzieć. Wielu pacjentów uważa, że jeżeli ma chorobę nadciśnieniową, przewlekły zespół wieńcowy, jest po zawale, po udarze, ma cukrzycę, to już ruch nie jest dla mnie. Nawet po zawale, nawet po udarze, po innych ciężkich chorobach, po operacji zestawkowej, po innych poważnych operacjach serca, ruch jest wskazany, jest jednym z naszych podstawowych lekarstw, czyli nie jest zakazany, jeżeli młody człowiek, na przykład 50-letni, będzie miał zawał, to nie jest tak, że on nie może wrócić do biegania 5 czy 10 kilometrów i brania udziału w biegach ulicznych. Oczywiście, że może do tego wrócić, tylko musi wrócić do tego stopniowo. Bardzo dobrą aktywnością fizyczną dla osób w każdym wieku, od małego dziecka do seniora, jest aktywność fizyczna na rowerze, bo to również jest fantastyczna dla naszego organizmu aktywność fizyczna.
0: O nawykach, które jednak właśnie ten potencjał tworzą, a o którym czasami zapominamy, i dzisiaj dlatego Państwu pozwoliliśmy sobie o tym opowiedzieć, przypomnieć, uwrażliwić. Proszę sobie to wziąć do serca, bo naprawdę warto. A opowiedziały to dzisiaj gościnie pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Justyna Dominik-Karłowicz, dyrektorka do spraw nauki w grupie LuxMed, i pani jest prezeską Centrum Edukacji Medycznej, i pani Ewa Niewola, psycholożka, psychoonkolożka z poradni zdrowia psychicznego Harmonia
2: i
0: wiedziałem, że to będzie
2: wykładowczyni oraz koordynatorka merytoryczna studiów podyplomowych Styl Życia i Długowieczność w Praktyce w Wyższej Szkole Nauk Medycznych. Bardzo dziękuję.
0: No i Artur Walski podpisuje się pod tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Przypomnę, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24. Te audycje są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Powtórka programu.
4: Świat

0: powiększeniu.
1: Studio Maciej Pawłowski, ekspert do spraw śródziemnomorskich w Instytucie Nowej Europy, publicysta portalu xyz.pl. No i co najistotniejsze, autor książki Brama do Europy, czy Afryka Północna zdecyduje o przyszłości Starego Kontynentu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim i w studiu, i przed odbiornikami.
1: Ta książka opisuje Afrykę Północną i między innymi jednym z wątków tej książki jest oczywiście kwestia migracji, stąd to hasło Bramy do Europy, jaką jest Afryka Północna, nie tylko dla mieszkańców takich krajów jak Maroko, Algieria czy Egipt, ale także dla mieszkańców innych rejonów Afryki. No ale teraz skupiamy się na samym Maroko i na samej Ceucie. No to co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach rzeczywiście jest dość wyjątkowe w tym sensie, że liczba osób, które do Ceuty trafiły w różny sposób, bo część z nich te granice pokonała legalnie, przeszła po prostu na paszportach, tylko postanowiła pozostać na terenie tej eksklawy. Część osób się tam dostała w inny sposób, forsując ogrodzenia albo opływając te ogrodzenia, czyli od strony morza. Co się tak naprawdę dzieje w Ceucie? To jest taki mały skrawek Hiszpanii w Maroko, który oczywiście był celem migracji bardzo wielu osób. Nie od dziś, to nie jest zaskakujące, ale skąd tak gigantyczna liczba osób, które tam trafiały. No prawie tyle samo ludzi, co tam mieszka, to tam teraz przybyło.
2: No tu są dwie przyczyny. Pierwsza jest wewnętrzna, hiszpańska. W czerwcu premier Pedro Sanchez zalegalizował pobyt w Hiszpanii 500 000, a niektórzy mówią, że nawet może to być 1 000 000 osób przebywających tam nielegalnie.
1: I to przebywających od lat w bardzo wielu przypadkach.
2: Od lat, tak, to była słuszna decyzja, bo to byli ludzie, którzy na przykład siedzą 15 lat w tym kraju i nie mogą legalnie pracować, a nie da się też ich deportować, no bo kraje ich pochodzenia często ich nie chcą, tak? Więc to jest umożliwienie im wejścia do systemu, płacenia składek, ogromna liczba płatników składek, płatników podatków, to jest ratunek dla systemu emerytalnego, systemu służby zdrowia i tak dalej, tak? Poza tym ci ludzie się zaadaptowali, jest to też sposób na obniżenie przestępczości, ale jest efekt uboczny. Skoro doszło do takiej amnestii, można powiedzieć, tak to nazwać, no to sobie Marokańczycy i część osób przebywających z Maroku z innych państw pomyślała, że w takim razie może oni też się tam dostaną i wtedy za kilka lat również jakaś amnestia ich, że tak powiem, obejmie. To oczywiście jest naiwne, bo ta amnestia nie nastąpi przynajmniej przez najbliższe 10 lat kolejna. Natomiast to jest jeden powód, a drugi powód, no to Marokańczycy są niezadowoleni z marokańskie władze z ostatnich działań Hiszpanii, ze zbliżenia do Algierii.
1: Algieria to jest rywal regionalny, wręcz wróg Maroko.
2: Dokładnie. I w ten sposób chcą pokazać Hiszpanii, że bez nich sobie nie poradzi. I mamy już filmy, które pokazują, że Straż Graniczna Maroka zamiast blokować tych imigrantów, ich przepuszcza.
1: No właśnie, bo tak to wygląda, jakby niektórzy mówili, jakby coś w rodzaju takiego działania hybrydowego. Trochę tak jak w przypadku na przykład reżimu Łukaszenki na Białorusi, który w hybrydowy sposób, wykorzystując po prostu sprowadzanych z Bliskiego Wschodu ludzi, których no, oszukano, okłamano, wmówiono im coś, próbował naciskać na Polskę, na Litwę przede wszystkim, troszeczkę też na Łotwę. Tutaj też coś takiego się dzieje, tylko jakby w takie turbo włączono, że to nie chodzi o to, żeby po kilkaset osób dziennie, tylko nagle kilkadziesiąt tysięcy w ciągu praktycznie doby.
2: No tu pionierem była Turcja, która już prawie 10 lat temu zaczynała do Grecji tak wpuszczać imigrantów, gdy Grecy robili pewne rzeczy niezgodne z ich polityką.
1: Co ciekawe, do Bułgarii, która też graniczy niedaleko lądowo z Turcją, prawie nikt nie szedł, bo z Bułgarią Turcja wtedy miała świetne relacje.
2: Dokładnie tak. Bo to jest kwestia tego, że Unia Europejska i poszczególne państwa unijne mają podpisane umowy z państwami sąsiednimi. I Hiszpania od 2012 ma umowę z Marokiem o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, blokowaniu wypływania łódek, blokowaniu granicy przed imigrantami chcącymi ją przekroczyć nielegalnie. I Marokańczycy już 5 lat temu zrobili taką próbę, gdzie 8 tysięcy osób wpuszczono do Ceuty, żeby pokazać Hiszpanom, że sobie bez nich nie poradzą i muszą, że tak powiem, realizować ich interesy, a inaczej będą mieć tego typu szturmy. Tutaj jest kilka powodów w ostatnim czasie. Po pierwsze, gdy Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią, Hiszpanie przestraszyli się, że może być zakończony import gazu z USA, więc zwrócili się ku Algierii, która jest drugim największym eksporterem na ich rynek. I to było 20 lipca spotkanie. Prawdopodobnie też były tam jakieś rozmowy tajne, o których wywiad marokański wie, a my nie wiemy.
1: A to jest bardzo skuteczny wywiad.

0: Wywiad?
1: Bardzo. Jeden z najlepszych. Jak nawet byłem w Algierii, Algierczycy mówili, że mimo, że oni w Algierii, żeby wjechać, trzeba wizę, a Algierczycy do Maroka nie potrzebują, to szpiegów marokańskich jest więcej w Algierze niż algierskich w Rabacie.
0: No i dodajmy, że kiedy wybuchła afera z Pegasusem, tym słynnym programem szpiegowskim produkcji izraelskiej, okazało się, że również na jednym z telefonów używanych przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona taki Pegasus się znalazł i tutaj tropy wiodły właśnie do Maroko wtedy.
1: Tak, była też afera parę lat temu o korumpowaniu eurodeputowanych przez marokański wywiad i dyplomatów. Druga kwestia, 23 lipca Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Hiszpańskiego zaakceptowała projekt ustawy nadającej obywatelstwo hiszpańskie mieszkańcom, osobom urodzonym w Saharze Zachodniej, którą Maroko uznaje za swoje terytorium i przeforsowała to, żeby większość świata uznało, że to jest terytorium marokańskie. Natomiast to jest uderzenie w integralność Maroka i to jest stworzenie furtki dla partyzantów frontu Polisario, który z Marokiem walczy, żeby mieli obywatelstwo hiszpańskie i żeby sobie w razie problemów uciekali do Madrytu i stamtąd kierowali tą partyzantką.
0: No, zresztą tutaj historycznie też było trochę takich przypadków. Jeden z liderów frontu Polisario był leczony w Hiszpanii, kiedy zachorował nowotworowo pod fałszywym nazwiskiem. Media to wykryły, że ten człowiek został do Hiszpanii przewieziony. No, dla Maroko to jest ich terytorium, na którym działają buntownicy. Z kolei Front Polisario próbuje Saharę Zachodnią od Maroko oderwać w całości, bo część terytoriów kontroluje. No to kiedyś były w ogóle tereny kolonialne hiszpańskie, stąd to hiszpańskie zainteresowanie.
1: Od 1975 roku Front Polisario jest finansowany przez Algierię. Stolicę ma zresztą w algierskim Tindów i oni tak naprawdę w tej Saharze Zachodniej to mają niewielki teren, bo Marokańczycy pobudowali mury, trzy mury, tak, które ich odgradzają. I prawdę powiedziawszy, ten teren zarządzany przez Maroko jest bogaty, tam nie płaci się podatków, jest budowany wielki port, więc jakby Marokańczycy w to inwestują. Natomiast wtedy tego Brahima Galiego właśnie wzięli Hiszpanię na leczenie, Marokańczycy się o tym dowiedzieli i po pierwsze było te 8 tysięcy migrantów wpuszczonych do Ceuty, po drugie był zakaz importu towarów z Hiszpanii. I to spowodowało, że Pedro Sanchez zrobił zwrot od Algierii do Maroka, co z kolei zablokowało import towarów hiszpańskich w Algierzgi, tak? Ale przez to ostatnie parę lat on był blisko Maroka. Co do mniejszych spraw z ostatniego czasu, w hiszpańskim sądzie pracownica konsulatu Maroka na Wyspach Kanaryjskich złożyła pozew o mobbing wobec swojej przełożonej pani konsul marokańskiej. No i też ostatnio opozycjonista marokański pojawił się w Tangerze. Został aresztowany, ale musiał być wypuszczony, dlatego że ma status uchodźcy w Hiszpanii i potem zaczął opowiadać w mediach negatywne rzeczy o królu, o reżimie marokańskim. I to są też jakieś drobne rzeczy, które mogą irytować, które pewnie same z siebie by nie doprowadziły do tej reakcji, ale jak to się wszystko nazbierało, no to ewidentnie widać, że Marokańczycy chcieli dać mocną odpowiedź.
0: No i dali bardzo mocną odpowiedź. To jest kilkakrotnie mocniejsza odpowiedź niż ta z 2021 roku, kiedy 8 tysięcy migrantów się w krótkim czasie z Maroko do Ceuty przedarło i też wtedy marokańscy strażnicy byli mało aktywni w wykonywaniu swoich obowiązków, tak jak to wygląda, że jest teraz. No jeszcze na to takich, powiedzmy, twardych dowodów nie ma, ale wiele filmów pokazuje, że tych marokańskich strażników albo nie ma w ogóle przy tej granicy, albo wręcz otwierają furtki i przepuszczają. No, jakoś Madryt będzie musiał oczywiście też politycznie tę całą sprawę rozegrać. No, trudno jest mieć dobre relacje i z Maroko, i z Algierią, bo te kraje są tak zwaśnione, że jeśli się Hiszpania zbliży do jednego, to drugi jest wściekły, jeśli do drugiego, to ten pierwszy jest wściekły.
1: No i muszą wybierać, z kim mają w danym momencie więcej interesów. Więc to dużo zależy od tego, co zrobią teraz Stany Zjednoczone, czy rzeczywiście przestaną ten gaz sprzedawać, czy nie. Jeśli nie, no to wtedy więcej interesów będzie z Marokiem, bo to są hiszpańskie banki, inwestycje i dużo większy eksport oraz właśnie te kwestie migracyjne. Natomiast no, tutaj Marokańczycy bardzo mocno przesadzili, więc pytanie, czy można to wszystko puścić płazem. Co do Europy, no trochę mamy historyczną sytuację tam pod publiczkę, na przykład jak Włochy mówią, że trzeba wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen.
0: To i premier włoska, i szef dyplomacji mówili, i szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Znaczy tam się na wyścigi dzisiaj włoscy politycy prześcigali w mówieniu, że trzeba Hiszpanię zawiesić w Schengen.
1: No bo włoskie społeczeństwo lubi mocne słowa. Natomiast po pierwsze granice z Hiszpanią ma Francja, a nie Włochy. A po drugie, żeby z Ceuty dostać się do kontynentalnej Hiszpanii, no to trzeba przypłynąć promem, na którym jest kontrola wizowa. Natomiast tam, jak wchodzi się do Ceuty z Maroka, to jest tylko kontrola paszportu, więc no, ta masa tych migrantów prawdopodobnie weszła na paszport. Znaczy
0: to nie wszyscy ci ludzie się tam przedostali morzem czy przez ogrodzenia, tylko większość prawdopodobnie weszła, tylko nie wyszła.
1: Tylko nie wyszła, dokładnie. No i tutaj będzie trzeba użyć metody wojskowo-policyjne, mówiąc brzydko, przyjechać, przyłożyć pałą, żeby stamtąd uciekli. Albo

0: zatrzymać ruch promów, żeby się zorientowali, że do Hiszpanii się nie dostaną i utknęli i w pewnym momencie sami będą musieli stamtąd wyjść, tak?
1: No, Sąd Najwyższy Hiszpanii niedawno zabronił tych tak zwanych pushbacków, znaczy nie mogą hiszpańskie służby morskie zawracać, jeśli płyną jakimiś łodziami Marokańczycy do Ceuty, albo już próbują jakoś pokonać Cieśninę Gibraltarską, ale to jest oczywiście dużo trudniejsze. Nie wolno też takich osób podjętych z morza natychmiast wywieźć z powrotem na brzeg marokański, tylko trzeba je przywieźć do Hiszpanii, żeby one mogły złożyć jakieś wnioski
0: o
1: azyl. No i to też powoduje, że ta próba migracji do Hiszpanii jest atrakcyjniejsza nagle.
0: No tu jest problem. Jeżeli te 50 tysięcy osób złoży w Ceucie wniosek o azyl, to co z nimi zrobić? Nie ma możliwości stworzenia takiego ośrodku dla azylantów.
1: No na taką liczbę ludzi.
0: Na taką liczbę ludzi, tak? Po drugie, no tu ewidentnie muszą być negocjacje z Marokiem. No bo jeżeli się dobrze dogadają z tymi władzami Maroka, to zaprzestaną prowokacji, to Marokańczycy zgodzą się ich przyjąć i będą potrafili skłonić tych ludzi różnymi sposobami, choćby docierając do ich rodzin. Różnymi nie do końca etycznymi sposobami, żeby oni jednak wrócili. Natomiast może być tak, że marokańskie służby, tak jak otwierały furtki w jedną stronę, w drugą stronę mogą je zamknąć.
1: No tak, i sytuacja jest bardzo poważna, bo to jest 60 tysięcy osób, które z Maroko przeszły w ciągu doby, 80 kilka tysięcy mieszkańców Ceuty. No to jest potężna ilość ludzi.
0: No i to są głównie w większości przypadków młodzi mężczyźni. Czyli tak naprawdę, no to sobie wyobraźmy, jakbyśmy mieli najazd jakiś wielkiej grupy pseudokibiców na, nie wiem, Pruszków na przykład, czy coś, wiesz, z jakiegoś innego miasta, to mniej więcej tak to wygląda.
1: I jak może odpowiedzieć Hiszpania?
0: No już jest wojsko, wzmożone oddziały Straży Granicznej, prawdopodobnie poproszą Frontex o wsparcie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowa jest kwestia, czy Maroko będzie pomagać, czy nie. I tutaj prawdopodobnie na stole będzie groźba wykluczenia Maroka z organizacji Mistrzostw Świata w 2030 roku. Zdziwiłbym się, gdyby w kuluarach takiej groźby nie było. I to jest bardzo mocny argument, bo jeżeli do tego by doszło, to Maroku grozi bankructwo.
1: To są ogromne pieniądze już zainwestowane w ten turniej.
0: Tak, jest bardzo duży wzrost długu publicznego. Założenie jest takie, że będzie impreza, która przyciągnie mnóstwo turystów i tak jak nasze Euro 2012 da impuls dla rozwoju turystyki na kolejne 10 lat, przekona, że Maroko jest krajem europejskim, bo oni w 87 złożyli wniosek o wstąpienie do wspólnot europejskich i tak naprawdę wcale się z tego nie wycofują. Chcą przekonać, żeby tam być przyłączonym do Europy, aczkolwiek no, to działa przeciwstawnie, ta sytuacja, którą wytworzyli. Więc to jest, byłby cios dla prestiżu i cios finansowy. Maroko po prostu znalazłoby się w bardzo trudnej sytuacji, gdyby ten mundial się nie odbył.
1: A na Hiszpanię, jak to może wpłynąć na politykę w Hiszpanii?
0: Pedro Sanchez przegra następne wybory, bez wątpienia. Już w 23 przegrał głosowanie, ale wtedy zdołał przekonać inne mniejsze partie, żeby stworzyć koalicję przeciwko prawicy. Ale teraz już to tak nie będzie działać i przypuszczam, że i Partia Ludowa, i ta partia Vox, która jest tam, że tak powiem, bardziej prawicowa, zbliżona do naszej Konfederacji, no będą miały większość, być może i Partia Ludowa sama będzie miała większość, więc no tu już ten Sanchez po takiej wtopie nie będzie w stanie kolejny raz objąć władzy.
1: No bo on z jednej strony podjął decyzję, która wydawałaby się no zupełnie logiczna. No właśnie zalegalizował pobyt ludzi, którzy i tak są w Hiszpanii, których system nie widzi, lepiej żeby ich widział.
0: Tak.
1: No ale to pociągnęło za sobą ten kryzys. Kryzys, który no oczywiście też jest jakoś tam podkręcony w bardzo dużej mierze przez Maroko, a być może i przez innych graczy. Maroko ma świetne relacje też z kilkoma krajami, które z kolei z Hiszpanią ostatnio mają kiepskie relacje. Ma świetne relacje z Izraelem, świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Tak. Z obydwoma krajami Hiszpania ostatnio miała relacje fatalne.
0: Dokładnie tak. No, gdyby ci ludzie, którzy będą mieli zalegalizowany pobyt, mogli głosować, no to by była jakaś nadzieja. Tu powiedzmy też Sanchez może liczyć, że oni mają jakiś krewnych, którzy też z wdzięczności na niego zagłosują, ale mogą zagłosować na skrajną lewicę, a nie na niego na przykład. Albo w ogóle nie pójść na wybory. Natomiast jakby decyzja jest rozsądna, ale jest kontrowersyjna i zmobilizuje wyborców prawicowych do głosowania przeciwko Sanchezowi, a i część elektoratu centrum. Więc tutaj myślę, że będzie mocne zwycięstwo Partii Ludowej, będzie zmiana władzy w Hiszpanii. Polityka migracyjna przyszłego rządu będzie trochę bardziej restrykcyjna, ale trochę tylko, bo tak naprawdę w Hiszpanii wszelkie elementy takiej polityki zagranicznej, a polityka migracyjna jest trochę polityką wewnętrzną, trochę zagraniczną,

0: polityki ekonomicznej i tak dalej. Szereg rzeczy jest realizowanych tak samo przez te dwie największe partie, tylko są różnice retoryczne.
1: No tak, to jest arcyciekawy kawałek świata. O nim Maciej Pawłowski, gość audycji, napisał w książce Brama do Europy, czy Afryka Północna zdecyduje o przyszłości Starego Kontynentu. Tam o Ceucie Melilli, o Maroko też można trochę przeczytać. Bardzo serdecznie.
0: Dokładnie tak. Skąd to się wzięło, dlaczego i dlaczego dalej to tak tkwi.
1: Bardzo dziękuję. Maciej Pawłowski był moim Państwa gościem. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Misiek?
4: Tak?
3: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
4: Ale jak?
3: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
5: A co to jest PBC?
3: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
6: Przystanek Zdrowa Wątroba.
2: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja znów uderzyła rakietami w Kijów. Są zabici i ranni. Stolica już wczoraj oddała hołd powstańcom. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez cały sierpień będą pomagać w walce z żywiołem. Polscy strażacy wylatują rano do Hiszpanii. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Najnowszy tragiczny bilans przekazały lokalne władze. Wcześniej mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko informował, że kilka z osób zostało uwięzionych w częściowo zawalonym budynku mieszkalnym. W Kijowie płonie także kilka magazynów. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy Rosji. Jest jasny sygnał od Polski. Wiemy o tym, że Moskwa może chcieć prowokacji. W polskim MSZ-cie rosyjski ambasador otrzymał notę protestacyjną po czwartkowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Spadła ona na pole w województwie lubelskim. Jak mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, Warszawa chciała przekazać Moskwie, że zna jej plany.
2: To jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą. Amerykanie przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę tak naprawdę ryzykują swoimi źródłami, upublicznili taką informację, że Rosja przygotowywała się do działań pod fałszywą flagą przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji.
1: W przekazanej dyplomacie nocie ambasador otrzymał potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w suwerenność państwa i jego obywateli. Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków oraz niosą ryzyko katastrofy lotniczej. Wezwano też do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Była wspólna modlitwa i uroczysty apel pamięci. W stolicy przed pomnikiem Powstania Warszawskiego uczczono bohaterów z 1944 roku. Uroczystość odbyła się wieczorem, w przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o stolicę. Więcej w relacji Witolda Banacha.
3: Uroczystość rozpoczęła msza w intencji walczących i poległych w czasie powstania. Uczestniczący w nabożeństwie weterani podkreślali, że szczególnie wspominają tych, którzy nie doczekali wolności.
4: I koledzy, i koleżanki, i mój ojciec, i mój brat.
5: Myśl o kolegach, z którymi wspólnie walczyło się. Dzisiaj wspominam, bo ta myśl biegnie do nich.
3: W czasie walk o Warszawę poległo około 18 tysięcy powstańców, a prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślał, że powstańcy walczyli w imię najważniejszych wartości moralnych.
6: Najważniejszą z nich jest oczywiście godność. Drugą wartością jest oczywiście wolność. Wolność, którą daliście kolejnym pokoleniom, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności. Tego też nas uczyliście.
3: Powstanie, które rozpoczęło

0: Zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Upadło po 63 dniach krwawych walk. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Obchody rocznicowe w różnych częściach stolicy będą trwały od rana do wieczora. Relacje z najważniejszych uroczystości będą pojawiały się przez cały dzień na naszej antenie. Rano wylecą ze stołecznego lotniska Chopina. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od dziś do 30 sierpnia służbę w tym kraju będzie pełniło 105 strażaków z 7 województw. Kapitan Kamil Kujawa z Wielkopolskiej Straży Pożarnej mówi, że strażacy są szkoleni do pracy tam, gdzie nie mogą dotrzeć wozy gaśnicze.
2: Nasze techniki są dostosowane do tych trudnych warunków, w których będziemy pracować, no bo oczywistym jest, że tam, gdzie ten ciężki samochód pożarniczy może wjechać, no to on tam po prostu wjeżdża i gasi. My będziemy kierowani tam, gdzie nie da się dotrzeć tymi ciężkimi samochodami.
1: Specjaliści od gaszenia pożarów lasów z modułu Ground Forest Firefighting będą działać w 3 35-osobowych zmianach. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Filmy prosto z festiwalu w Cannes, retrospektywy twórczości Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej, cykl E-book stworzył aktorkę z Anną Dymną i Andrzej Wajda widziany oczami swoich aktorek i aktorów. To atrakcje rozpoczynającego się w Kazimierzu Dolnym 20. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Chcemy łączyć, mówiła w Radiowej Dwójce szef dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
3: Chcemy łączyć te dwa światy. Te dwa światy bardzo różnie i symbolicznie mogą być rozumiane, bo to może być świat artystów i widzów, ale to może być też świat różnych gatunków filmowych, różnych dziedzin sztuki. I na tym łączeniu, również na łączeniu pokoleń, jeśli chodzi o naszych widzów, zależy mi najbardziej. I taki jest ten festiwal.
1: Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie jutro pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sobota w części kraju burzowa, a w części upalna. Burze z deszczem, porywistym wiatrem i lokalnie gradem od rana przechodzą przez północno-zachodnią Polskę. Tam też temperatura będzie dziś najniższa od 22 do 26 stopni. W tej chwili przed burzami ostrzegają synoptycy tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obowiązują też alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałem w południowo-wschodniej części kraju. I tu termometry pokażą od 30 stopni na ziemi łódzkiej do 36 na Podkarpaciu. Jutro upał zelżeje, ale ma powrócić w poniedziałek.
4: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest teraz w Belsku Dużym, Czerniawie, Łodzi, Parzniewicach, Piastowie i Radzeniu Podlaskim. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 9% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W południowo-wschodniej części kraju duże lub średnie, a w północno-zachodniej małe.
4: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry Państwu, 7 minut po godzinie 6. Małgorzata Żochowska, Justyna Błońska, Aleksandra Augustyniak i Mateusz Dziekoński. To my się Państwem zaopiekujemy dziś rano. Myślę, że te ostatnie chwile względnego chłodu, choć na termometrze w moim aucie w drodze do pracy 23-24 stopnie, co będzie później. Proszę na siebie dziś szczególnie uważać. Dziś sobota 1 sierpnia, 213 dzień roku, słońce w znaku lwa. Wzeszło 4.56, zajdzie o 20.28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 32 minuty. Kto dziś obchodzi imieniny, komu dziś składamy życzenia? Justyn, Kleopatra, Nadia, Nadzieja i Piotr. 1 sierpnia to Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodzony od 2010 roku. A teraz przypomnimy Państwu, co przed laty wydarzyło się 1 sierpnia.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to

0: kłamam.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
5: 1 sierpnia, 325 lat temu, zmarł szlachcic i pisarz Jan Chryzostom Pasek. Był autorem pamiętników, w których opisywał swoją służbę Rzeczpospolitej oraz życie codzienne szlachty.
6: Przysłał do mnie król jegomość pana Straszewskiego sługę swego z listami, prosząc solenniter o darowanie wydry, którą chowaną miałem tak rozkoszną, że wolałbym był partem substancjej mojej dać, niżeli one, co ją tak kochał.
5: Fragment najsłynniejszego dzieła Paska przypomniał Gustaw Ludkiewicz. W roku 1919 Sejm Ustawodawczy RP uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczpospolitej. Ustawa przywracała także order Virtuti Militari, przyznawany za zasługi wojskowe dla Polski. Tego dnia, lecz w roku 1935 rozpoczęła się budowa kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Była to pierwsza inwestycja tego typu w Polsce.
7: 80 czy 90% całej pracy to była robota ręczna. Do myślenickich tur nie można było dojechać końmi, to niestety resztę trzeba było nieść na plecach. W pewnym momencie rozwiązano tę sprawę poprzez sprowadzenie koników huculskich.
5: Mówił Janusz Sankowski, wieloletni dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Pierwsi pasażerowie wjechali na Kasprowy Wierch już po 227 dniach od rozpoczęcia budowy. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Bój o wyzwolenie miasta z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców Warszawy trwał 63 dni.
8: To było coś wspaniałego. Człowieka ogarniał jakieś wzniosłe uczucie, nawet jakaś dziecięca radość. Każdy powstaniec to pamięta i nigdy nie zapomni tego uczucia w tych pierwszych dniach.
5: Opisywała Alina Burza. Wybuch powstania zmusił warszawiaków do wielu decyzji, których w innych warunkach by nie podjęli. O tym, jak wyglądało to w jego rodzinnym domu, mówił Tadeusz Jarosz, harcerz Szarych Szeregów, który poszedł do powstania mając 15 lat.
9: Mama posłała do powstania męża i dwóch synów. Rodzina mówiła, no dobrze, no męża, wiadomo, oficer rezerwy, no musiała zgodzić się. Starszy miał 20,5 roku, ale tego najmłodszego, który jeszcze 16 lat nie skończył, jak ty mogłaś posłać?
5: Istotną rolę w powstaniu odgrywało również zaangażowanie ludności cywilnej stolicy.
10: Warszawa prowadziła śmiertelny bój w osamotnieniu. To ludność pomagała orientować się w położeniu oddziałom i dowódcom ognisk walki.
5: Mówiła Wanda Traczyk-Stawska. W tym samym dniu PKWN przeniósł swoją siedzibę z Chełma do Lublina. Dla Radia Wolna Europa kapitan Armii Czerwonej Mikołaj Sierow tłumaczył, dlaczego wojska sowieckie nie wsparły polskiego powstania w Warszawie.
11: To powstanie nie leży w naszym interesie. W Lublinie mamy nasz przyszły polski ludowy rząd i naszym zadaniem jest oswobodzić Warszawę własnymi silami i wprowadzić tam lubelski komitet.
5: W drugą rocznicę wybuchu powstania na cmentarzu wojskowym na Powązkach odsłonięto pomnik Gloria Victis. Autorką monumentu była łączniczka i żołnierz powstania Helena Kłosowicz. Wokół pomnika znajdują się mogiły powstańców, których ciała ekshumowano zaraz po wojnie z terenu całej Warszawy. 1 sierpnia od roku 2010 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. 80 lat temu ukazał się pierwszy numer dwutygodnika Film. Na jego okładce znalazło się zdjęcie aktorki Danuty Szaflarskiej. Twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym magazynu był reżyser-dokumentalista Jerzy Bossak. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2013 roku. 1 sierpnia 1989 roku na terenie Polski przestał obowiązywać system reglamentacji towarów. Kartki zniósł rząd Mieczysława Rakowskiego, ostatniego komunistycznego premiera. Tego samego dnia na Placu Krasińskich w Warszawie odsłonięto pomnik Powstania Warszawskiego.
12: To, że możemy obchodzić uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Powstania Warszawskiego, zawdzięczamy w dużej mierze generałowi Janowi Mazurkiewiczowi, Radosławowi, który wziął na swe barki główny ciężar prac organizacyjnych, które doprowadziły do realizacji pomnika. Pragniemy, aby dzisiejsza uroczystość służyła pojednaniu wszystkich, którzy czyn zbrojny Powstania Warszawskiego pragną zachować w trwałej pamięci narodu polskiego.
5: Mówił podczas uroczystości dr Jan Karol Kostrzewski, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. 5 lat później, w tym samym miejscu,

Niemiecki prezydent Roman Herzog zwrócił się do Polaków z prośbą o wybaczenie zbrodni nazistowskich Niemiec. Dziś 20. rocznica śmierci śpiewaka i legendy państwowego zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze Stanisława Jobka. Jego najbardziej znaną piosenką jest Furman, dzięki której otrzymał żartobliwy tytuł pierwszego furmana Rzeczpospolitej.

0: Mamy półmetek wakacji, nawet jeśli trudno Państwu w to uwierzyć. To między innymi czas żeglarskich rejsów. W jaki sposób korzystać z tej wspaniałej formy wypoczynku, żeby, uwaga, nie szkodzić środowisku? O tym teraz opowie Państwu Patryk Michalski i jego goście.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. To będzie morskie wydanie naszej audycji. Na początek zaglądamy na plażę w Gdańsku Brzeźnie, bo tam w tym tygodniu odbyło się wydarzenie pod hasłem Splatamy ludzi morza. To element większej akcji Eco Marinas. O idei wydarzenia mówiła w naszej audycji prezeska Fundacji Mare Olga Sarna.
3: Myślę, że to jest o zmianie w ogóle sposobu myślenia o tym, gdzie my ludzie, jako ludzie jesteśmy w przyrodzie, w środowisku naturalnym i też uświadomienie sobie, że my nie jesteśmy ponad przyrodą, tylko jesteśmy jej częścią. I tak naprawdę ta walka, może nawet nie walka, ta czułość do środowiska to jest też czułość do nas samych, ale właśnie o tym, że my nie jesteśmy ważniejsi od przyrody. I chyba to o to nam chodzi. Też bardzo głęboko wierzymy w to w Fundacji Mare, że żeby w ogóle chcieć coś chronić, czyli w naszym przypadku Bałtyk, trzeba najpierw go poznać i pokochać. Czyli też staramy się w tych naszych działaniach przybliżać, co tak naprawdę w tym Bałtyku się dzieje, kto tam mieszka, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. I też o takim holistycznym podejściu, żeby zrozumieć, jak właśnie te pojedyncze rzeczy mogą wpływać na te istoty w morzu, bo o tym w ogóle nie myślimy. Wszystkie ryby wrzucamy do jednego worka, nie myślimy, jakie są gatunki, nie myślimy, kto tam mieszka, nie myślimy o tym, że ten jeden pet wrzucony na plażę potencjalnie może zostać zjedzony przez jakiś organizm i spowodować jego śmierć. Więc też jakby staramy się te połączenia w ludzkiej świadomości gdzieś wybudzać i rysować.
2: Według danych Polskiego Związku Żeglarskiego w ciągu roku żeglują ponad 4 miliony Polaków. Każdy z nich wywiera wpływ na środowisko wodne. Dlatego Fundacja Mare przygotowała Kodeks Ludzi Morza, z którym można się zapoznać na plaży w Gdańsku Brzeźnie. W miniony czwartek odsłonięto tam również instalację artystyczną, która ma uświadomić oglądającym, że każdy z nas na swój sposób jest człowiekiem morza. O czym w rozmowie z Martą Hoppe ponownie Olga Sarna.
3: Każdy z nas ma coś wspólnego z morzem, a już szczególnie w Polsce, bo gdziekolwiek w Polsce nie mieszkamy, jesteśmy w zlewni Bałtyku. Czyli tak naprawdę jesteśmy w obszarze, z którego wszystko do Bałtyku spływa, więc tutaj też jakby bardzo podkreślamy to, że ten Bałtyk nie zaczyna się na plaży, ten Bałtyk zaczyna się w górach, on się zaczyna w strumieniach i każdy z nas ten wpływ ma i może być tym człowiekiem morza. Co to znaczy, tak jak mnie zapytałaś, myślę, że dla każdego znaczy coś innego i właśnie też o tym jest nasza instalacja. Ona zadaje pytanie, czy jesteś człowiekiem morza. Na instalacji znajduje się też właśnie nasz kodeks ludzi morza, który odwołuje się do szacunku do wody i życia w takiej wspólnocie z przyrodą, więc też nie stawiania człowieka ponad przyrodą. No i to wszystko się sprowadza do tych drobnych decyzji. Tutaj akurat w tym projekcie, w tej kampanii, w projekcie Eco Marinas skupiamy się na tym żeglarstwie, ale to jest dużo szersze, bo tak naprawdę każdy z nas, każdy też turysta na tej plaży może potencjalnie płynąć sobie na jakiś rejs. Może sobie wypożyczyć skuter, może sobie wypożyczyć motorówkę, może sobie wypłynąć na łódce. No i teraz co tam robi? Gdzie wrzuci te śmieci? Czy je posegreguje, co się stanie z niedopałkiem papierosów, jak uważnie na przykład tankuje i co się stanie z olejem, czy będzie jakiś wyciek do morza, czy nie. To wszystko są prawie takie rzeczy, które brzmią drobne i bez znaczenia, ale tak dla skali w Polsce mamy w tej chwili zarejestrowanych ponad 100 tysięcy jednostek, z czego 88% to są jednostki rekreacyjne. Więc naprawdę jak sobie to przemnożymy, to na tym naszym niewielkim polskim wybrzeżu to robi bardzo dużą różnicę, a w skali całego Bałtyku nie mamy dokładnych szacunków, ale możemy mówić nawet o 3,5 miliona jednostek rekreacyjnych różnego rodzaju. To mogą być także pontony właśnie, czyli też działające na silnikach i tak dalej, więc różnego rodzaju jednostek, które po tym Bałtyku w sezonie letnim pływają. I to jest naprawdę ogromna liczba, jeśli o tym pomyślimy. I też szczególnie, że to morze jest takie małe i takie płytkie. Więc dlatego zwracamy uwagę na coś, o czym mało się mówi i liczymy na to, że to pytanie wybudzi w ludziach taką wrażliwość. Czy chcą być tymi ludźmi morza? Zakładamy, że odpowiedź brzmi tak. I że będą chcieli takie działania i tą miłość do morza jakby w sobie jakoś budować i budować w swoich dzieciach, budować w swoich wnukach.
4: Zwłaszcza, że te jednostki, o których mówisz, te pływające jednostki, te mniejsze, to one zazwyczaj pływają właśnie blisko brzegu, czyli no, przy wybrzeżu, a nie gdzieś na głębokie i dalekie wody morza, dlatego że no, tam to statki, a tutaj te mniejsze.

0: jeszcze jednostki blisko, blisko brzegu?
1: Niekoniecznie, bo tak naprawdę bardzo dużo na przykład osób żeglujących, bardzo dużo rejsów odbywa się po Bałtyku. My na przykład w ramach projektu Eco Marinas też mieliśmy rejs na początku, jak projekt się zaczynał, to była jedna z naszych takich wizyt studyjnych i na Generale Zaruskim, to jest statek Gdańskiego Ośrodka Sportu Miasta Gdańsk, który jest liderem tego projektu, więc tutaj na tym statku sobie płynęliśmy pięknym, drewnianym, starym żaglowcu właśnie z Gdańska do Västervik, czyli do Szwecji. I to jest marina, która jest też partnerem w naszym projekcie, bo to jest projekt międzynarodowy realizowany w tej chwili w 4 krajach nadbałtyckich, więc też jakby wychodzimy z tą kampanią też poza Polskę. Bo
0: a dokąd?
1: Do Szwecji, Niemiec i Litwy. Są 4 kraje, 8 organizacji partnerskich łącznie w tym projekcie. Więc działamy tutaj wspólnie i też ten projekt jest dla nas, i też właśnie tutaj wracając do tego pytania o ludziach morza. Ten projekt jest takim idealnym przykładem tego, bo mamy tutaj zjednoczenie bardzo różnych rodzajów organizacji. Mamy Uniwersytet Kłajpecki, mamy nas, Fundację Mare, czyli NGOsa, mamy Gdański Ośrodek Sportu.
0: I mamy właśnie przejeżdżającego quada, który jedzie tak, po plaży, czyli też jednostka nie po wodzie, ale na wybrzeżu.
1: Gdański Ośrodek Sportu, który jest liderem tego projektu, więc to jest też ciało zarządcze tutaj obszarami rekreacyjnymi w Gdańsku. Mamy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, więc też jakby znowu administracja rządowa, która sprawuje pieczę nad tymi obszarami przybrzeżnymi. Mamy właśnie marinę w Västervik, która jest taką przykładną, prywatną mariną w Szwecji, która właśnie bardzo dużo już z własnej inicjatywy właściciela tej mariny wdrożyła takich rozwiązań, które nas mogą tylko inspirować. I chcemy właśnie te wszystkie rozwiązania i też pokazać, że żeby dbać o Bałtyk, to musi być współpraca międzysektorowa, współpraca między różnymi podmiotami. To jest przede wszystkim o edukacji i o mówieniu o problemach, ale to jest też o wdrażaniu rozwiązań zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i na poziomie chociażby infrastruktury w marinach czy w portach, którą też takie inwestycje pilotażowe też w tym projekcie podejmujemy. Więc tutaj jakby zakres tych działań jest bardzo szeroki. No i też tak powinniśmy działać w każdym temacie związanym czy z klimatem, czy z ekologią. Inicjatywy oddolne są super ważne, ale też muszą iść za nimi jakieś dalsze kroki.
2: Z Olgą Sarną na plaży nad Bałtykiem spotkała się Marta Hoppe. Wspomnianą instalację artystyczną na plaży w Gdańsku-Brzeźnie można oglądać do końca września. Każdy może też zapoznać się z zasadami Kodeksu Ludzi Morza i podpisać się pod nim. A od kilku tygodni płynie do nas zupełnie nowa energia z morza. Konkretnie chodzi o energię elektryczną, którą produkują pierwsze polskie wiatraki na Bałtyku. 10 lipca uruchomiono stację transformatorową w Choczewie, do której trafia energia z pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Działają 54 z 76 zamontowanych w niej turbin. Takim czystym prądem naładowano pierwszy samochód elektryczny ze stacji, która znajduje się obok. Zrobił to prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.
3: Dosłownie ta stacja była zbudowana dla kilku pracowników i menedżerów na budowie, którzy przyjeżdżali autem elektrycznym, takim zresztą jak moje, to jest typowe auto klasy średniej. Mogę powiedzieć, jeszcze od 2 lat na zasięg, co do zasady starcza nawet na podróże wakacyjne, może troszeczkę gorzej w zimie, i ta stacja, która była na miejscu, bez problemu występuje praktycznie w każdym polskim domu, gdzie auto elektryczne jest. To jest takie złącze trójfazowe, to znaczy, że to jest moc tak jak z 3 gniazdek zwykłych, więc to musi być specjalna dodatkowa ładowarka, ale to jest praktycznie żaden koszt w stosunku do ceny auta czy spalinowego, czy elektrycznego. Więc można powiedzieć, w praktycznie każdym polskim domu można naładować auto elektryczne albo całkiem wolno, kilkanaście godzin, albo całkiem szybko, na poziomie już dosłownie kilku godzin.
2: W ten sposób Polska otwiera zupełnie nowy rozdział w swojej energetyce. Dotąd nie mieliśmy żadnej farmy wiatrowej na morzu. To szansa dla naszej gospodarki i bardzo ważny krok w budowie niezależnego systemu energetycznego, szczególnie w obliczu trwających kryzysów, dodaje Michał Hetmański.
3: Polska jest krajem, który prawdopodobnie najszybciej w historii Europy właśnie przechodzi transformację swojego miksu energetycznego. To się nam czasem nie wydaje, ale naprawdę wystarczy się przyjechać po Europie i zobaczyć, że nawet na południu Europy, we Włoszech, albo nie wiem, tutaj na zachodzie Europy, w Belgii, we Francji, nie ma tyle fotowoltaiki na naszych domach. Podobnie z wiatrakami. W innych krajach może rozwija się onshore, ale to my jesteśmy, proszę Państwa, 1/3 europejskiego rynku morskich farm wiatrowych. To my będziemy mieć tak duży udział tej energii. I to oznacza, że to my rozwijamy nasze miejsca pracy w portach w Łebie, Ustce, w Świnoujście, Szczecinie czy w Trójmieście, gdzie powstają miejsca pracy związane z, uwaga, bardziej pracochłonnym łańcuchem wartości.

0: części sektora offshore'owego. Wiatraki te na lądzie są trochę bardziej bezobsługowe, a te na morzu wymagają bardzo dużej liczby miejsc pracy do stworzenia, ale dalej też również do utrzymania tych instalacji. Więc my generujemy bardzo duże lokalne korzyści porównywalne, powiem wprost, z polskim węglem. Polski węgiel, dopóki jeszcze jest, jest bardzo pracochłonnym sektorem. Pracuje ponad 100 tysięcy pracowników w przemyśle węglowym, a my może nie tak dużej liczby miejsc pracy, ale jesteśmy w stanie spokojnie wytworzyć w polskich portach i również stworzyć stabilne i dobrze płatne miejsca pracy. Jakie są korzyści również dla polskiej gospodarki? Każda megawattogodzina energii, którą my wyprodukujemy z odnawialnych źródeł, najlepiej z tych lądowych, ale no ten offshore również jest największym tutaj dodatkiem do polskiego systemu elektroenergetycznego, to tym mniej spalimy przede wszystkim importowanego gazu. A my jako Polska zużywamy dużo więcej gazu, niż go sami wytwarzamy w kraju czy na złożach Orlenu w Norwegii. To oznacza, że jeśli mniej tego gazu zaimportujemy i mniej spalimy, zapłacimy również za emisję CO2, my również te certyfikaty ETS kupujemy za granicą, bo z krajowej puli nie starcza, to oznacza, że mniej pieniędzy wypłynie za granicę. Te pieniądze po prostu zostaną w kraju i zasilą lokalny rozwój. Więc odnawialne źródła energii, podobnie jak węgiel, to jest nasza polska energia. My będziemy przechodzić w kierunku energetyki nie tyle odnawialnej, ale utrzymamy przede wszystkim na tle innych europejskich krajów większą odporność krajowego miksu elektroenergetycznego na zewnętrzne szoki. Takie kraje jak Włochy, Wielka Brytania, czy nawet też Niemcy mają duży poziom uzależnienia krajowych cen energii elektrycznej od cen importowanego gazu, a te ceny właśnie globalnie wzrosły i ich gospodarki są dużo bardziej narażone na ten wzrost cen. U nas tego wzrostu cen praktycznie nie odnotowaliśmy od czasu, kiedy wzrosły ceny gazu w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. I to jest bardzo duża zaleta polskiej gospodarki i polskiej elektroenergetyki na tle innych europejskich rynków.
1: Czyli to jest kolejny krok w budowie niezależnego systemu energetycznego i tak naprawdę tworzy nam się zupełnie nowa gałąź polskiej gospodarki, czyli ta morska energetyka wiatrowa, no bo tak jak pan wspomniał, będą potrzebni specjaliści, czyli to jest szansa dla uczelni i dla młodych ludzi, żeby wykształcić zupełnie nową grupę specjalistów. Szansa dla polskich firm, także dla samorządów, które czy na terenie których znajdzie się infrastruktura potrzebna do przesyłu tej energii.
0: Absolutnie. Te korzyści lokalne z rozproszonej energetyki dużo bardziej są rozproszone w stosunku do górnictwa. Dzisiaj są takie regiony jak na przykład Jastrzębie, Łęczna na Lubelszczyźnie, Bogatynia, Zgorzelec, region Turowa na Dolnym Śląsku, które koncentrują te duże dochody podatkowe, jak te miejsca, oby jak najpóźniej, ale wyłączały działalność węglową, no to te podatki lokalne przestaną być płacone przez kompleks energetyczny, górniczy i te miejsca odczują straty. Ale kto zyska na tej transformacji? My wszyscy po całej Polsce, ponieważ inwestycje w sieć energetyczną, ale też w lądowe farmy wiatrowe są rozproszone po praktycznie całej Polsce i dużo polskich gmin, wsi i miasteczek zarabia po prostu na tym i w dochodach podatkowych, i dzierżawcy terenu, dzierżawią teren na istniejące instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe i tym samym te korzyści również udzielają lokalnie.
1: A sama elektrownia Baltic Power, wracając na morze, to będzie docelowo 1,2 gigawata mocy rocznie. Szacuje się, że tylko ta elektrownia pokryje około 3% krajowego zapotrzebowania na energię, no ale to jest tak naprawdę tylko początek, tak jak też wspomnieliśmy, bo w budowie czy w fazie przygotowania są kolejne morskie farmy wiatrowe polskie.
0: Łącznie do tej stacji w Choczewie podepniemy prawie 6 gigawatów morskich farm wiatrowych, łącznie z tymi budowanymi w konsorcjum duńskiego Orstedu z Polską Grupą Energetyczną, albo również Polska Polenerga z norweskim Equinorem wybudują. Więc łącznie na tej stacji w Choczewie, na której otwarciu byłem, podepniemy więcej mocy do systemu elektroenergetycznego niż w Bełchatowie. Proszę Państwa, Bełchatów jest największą elektrownią w Europie, jedną z największych na świecie i obok niej jest stacja Rogowiec, która podpina tę energię. Bełchatów pracuje teraz z obciążeniem około połowy godzin w roku. Te morskie farmy wiatrowe będą również pracowały przez około połowę godzin w roku, prawie połowę, a będą jeszcze większą stacją. Więc my, proszę Państwa, wybudowaliśmy większy dróg.

0: Hugi Bełchatów, i to jest nowe serce polskiej elektroenergetyki. My, modernizując po prostu polską elektroenergetykę, mamy też dużo szans na wytworzenie nowych ośrodków przemysłowych, które mogą wykorzystać tę energię nie tylko w tych data centers, o których się mówi, ale również na przykład w zielonym przemyśle. My też również podnosimy taki postulat budowy huty zielonej stali. Jest kilkanaście projektów takich w Europie i możemy wytworzyć na przykład nowe gałęzie rozwoju w oparciu o czysty przemysł wytwarzania czy zielonej stali, czy baterii elektrycznych, czy innych energochłonnych produktów, które można zlokalizować w produkcji bardzo blisko źródeł wytwórczych.
1: Tylko jedna farma wiatrowa Baltic Power pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o prawie 3 miliony ton rocznie. Można zatem powiedzieć, że od morza wieje wiatr zmian w polskim miksie energetycznym i nikt już tego kierunku wiatru nie zmieni. I tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 wtedy i... Młodzi nie chcą już wakacji all inclusive. Zaczynają wypoczywać jak ich rodzice. Sensacja wśród ornitologów. W Krynicy Morskiej udało się zaobserwować wyjątkowego gościa. Założył i prowadzi pierwszą i jedyną w Republice Środkowoafrykańskiej szkołę muzyczną African Music School. Gościem specjalnym TDI będzie autor tego zamieszania. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 6.30, prawie 6.31. O 17.00 w stolicy, ale historia ostatnich lat pokazuje, że nie tylko w Warszawie. Zawyją syreny upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. 17.00 to godzina W, a dziś 82. rocznica wybuchu Powstania. Jak tamte dni, tamte godziny i tamte wydarzenia wspominają uczestnicy Powstania? Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Janusz Maksymowicz, pseudonim Janusz, prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, który w dniu wybuchu Powstania miał 14 lat.
5: Pan niedawno przypomniał, że plan Niemców był prosty. Warszawa miała zniknąć z powierzchni ziemi. To miał być pokaz siły z jednej strony i kara dla Polaków, że mieli czelność podnieść rękę na Niemców. Kiedy pan dziś ogląda Warszawę, jakie myśli pojawiają się w pana głowie?
6: Po pierwsze potwierdzam, że rzeczywiście taka była dyrektywa Hitlera, że Warszawa ma zniknąć z mapy Europy. Prawda? Czyli mamy wrócić do tej sytuacji, jaka była przed 1918 rokiem, przed odzyskaniem niepodległości. No, ale muszę panu powiedzieć, że na co zwracam uwagę, że na pewno Warszawa, że tak powiem, poniosła bardzo duże straty w okresie, prawda, tego materialne i ludzkie, prawda. Ale wracając do tych strat materialnych, nie wszyscy wiedzą, że bardzo duża część Warszawy została zniszczona po zakończeniu działań wojennych, po upadku Powstania Warszawskiego. Niemcy utworzyli takie Sonderkommando, które szły z miotaczami ognia razem z minerami i chodziło o to, że jeżeli jakiś tam budynek jeszcze się ostał, prawda, to go albo miotaczami ognia podpalali, albo minerzy, prawda, materiałami w powietrze. Jako przykład powiedzmy, że oni to praktycznie rzecz biorąc do końca okupacji Warszawy stosowali tą całą swoją, prawda, działalność. I na przykład cały zespół tego Pałacu Saskiego, o którym się bardzo dużo, prawda, mówi, on był wysadzony w powietrze 27 i 28 grudnia, a więc prawie 3 miesiące po zakończeniu działań wojennych. Czyli to już było zupełnie niezrozumiałe barbarzyństwo.
5: To miał być symbol, to miał być sygnał, że kto się sprzeciwi Niemcom, ten zniknie z powierzchni ziemi.
6: Z powierzchni ziemi, tak.
5: A kiedy pan dziś patrzy na Warszawę, to co pan myśli?

0: Co pan czuje?
1: Ja muszę powiedzieć, że jestem dumny. Dumny z tego, że Warszawa po tych trudnych okresie czasu, bo przecież najpierw trzeba było odgruzować, nie odbudować, ale odgruzować. Po odgruzowaniu przystąpiło się, prawda, do odbudowy Warszawy. Ale dzisiaj mówimy o rozbudowie. I żeby tak krótko odpowiedzieć na pana pytanie, to powiem, że Warszawa naprawdę jest w tej chwili piękna. Warszawa może się szczycić tym, że poza tym piękną, wspaniałą organizacją, to wyrosło to Warszawa na takie naprawdę nowoczesne państwo europejskie. Ja jak przy okazji tam czasami autobusem, jak na jakieś uroczystości jadę, to patrzę, to muszę powiedzieć, że jak się przekroczy granicę, nie mówię Ukrainą, bo to wiadomo, prawda, ale nawet z Litwą, albo nawet z Niemcami, z tą częścią w tym, to naprawdę ta Warszawa jest naprawdę piękna, no naprawdę jest piękna.
0: A kiedy pan przygląda się temu współczesnemu miastu, to ma pan gdzieś z tyłu głowy jeszcze mapę tej starej Warszawy z czasów pana dzieciństwa, mapę tego miasta jeszcze sprzed powstania?
1: No tak, oczywiście. Ja się osobiście urodziłem w Warszawie na Nowym Brudnie. To ja pamiętam, jak żeśmy mieszkali, to był po pierwsze budynek drewniany. To oczywiście Brudno, to było tam jeden przystanek tramwajowy, była Pelcowizna i granica Warszawy. Tam na ulicy tej Białołęckiej żeśmy mieszkali. Na podwórku studnia, się tam studnie wodę brało, prawda? Mimo, że w Warszawie wtedy w centrum była i wodociągi, woda i kanalizacja była zbudowana, ale w tej dzielnicy peryferyjnej to były niestety, prawda, studnie i zamiast kanalizacji to, co się mówiło, rynsztok. Dzisiaj nawet tego słowa nie ma w użyciu. Bo się naprawdę wylewało to, co tam człowiek się umył, to z tej miski wylewało się. Także jest olbrzymia. Jak ja teraz, chyba z rok czy dwa lata temu w ten rejon pojechałem z ciekawości, to jest zupełnie nie do poznania. Bo tam na tej, na przykład nad Wiślańskiej przy Białołęckiej, gdzie babcia mieszkała, to tam było ileś tam po każdej stronie tam z 5 tych domów. W tym jeden był murowany, w którym był komisariat policji. I ona się kończyła i zaraz pole. Albo żyto, albo kartofle, prawda, w tym. A dzisiaj dopiero tam widać wieżowce, bloki wybudowane zupełnie w tym. Także Warszawa jest nieporównywalna. Chociaż sama część Warszawy, centrum przed wojną, też miało dużo uroku i co jest niezwykle ważne, że była skanalizowana i była woda. Dlatego, że to 140 lat temu, prawda, zaczęto budować wodociągi i kanalizacje.
0: W czasie wojny, w czasie II wojny światowej, pana ojciec angażował się w działalność ruchu oporu. A dla pana, po tym jak ojciec został aresztowany, dla pana udział w powstaniu był oczywistością? Czy miał pan jakieś wątpliwości, jakieś opory, być może strach?
1: Ja nie miałem żadnej wątpliwości. Żadnej wątpliwości, tym bardziej, że ja tam, prawda, ojciec mnie tam trochę wciągnął. Oczywiście jako młody chłopak, to tam za tą pazuchą, jak to się kiedyś mówiło, te parę egzemplarzy roznosiło się tego biuletynu informacyjnego, bo jak wszyscy wiemy, Niemcy kazali zdać wszystkim Polakom radioodbiorniki. Telewizji nie było, ale radio było. Znać te radioodbiorniki, jak ktoś nie znał, no to w najlepszym wypadku groziło mu sanatorium, w cudzysłowie, w Auschwitz, tak. Prawda. Jedyną i właściwie pobudowali, powiedzmy, że myśmy to nazywali szczekaczki, takie megafony na ulicach

0: I to było jedyne źródło oficjalne, prawda, niemieckiej informacji, z tym, że to była taka już propaganda, że to w ogóle nie dało się słuchać. Także jak były tam sytuacje takie, że oddział tam Armii Krajowej podłączył się i nawet krótko tam nadawano przez te, prawda, ten hymn i tam krótkie te informacje, to ludzie stali ze łzami w oczach, że jednak ta Polska nie zginęła. Ja żadnego oporu nie, bo tylko dostałem później. Później jak ojca aresztowano w 1943 roku, to takie polecenie, żebym po pierwsze zapomniał o tych adresach, bo tam się jak się rozdawało, to tam był oczywiście przez... Było hasło powiedzieć i odzew, jak się zgadzało, to dopiero się dawało, prawda? Żebym ja po prostu o tych adresach zapomniał, nie starał się z nimi, tam z dowództwem, prawda, tego mojego ojca kontaktować, że oni będą ze mną. I dlatego jak dostałem informację, że godzina W to jest taka i taka, prawda, takiego i takiego dnia i powiedziano, że mam się zgłosić na Długą 29, gdzie był punkt zborny, powiedzmy, tej kompanii, w której ja służyłem, ja bez chwili wahania. Ja to sobie nawet nie wyobrażałem. Ja muszę powiedzieć, że młodzież była bardzo napalona i żądna. Może dzisiaj wstyd się to przyznać, ale my byliśmy żądni jakiegoś odwetu za te lata
1: pogardy,
0: wszystkiego. To się czasami, my żyjemy już tyle lat w pokoju, to my tego może tak, no, młodsi ludzie, młodsze pokolenia tego, że tak powiem, nie wiedzą. Dlatego jak mnie się pytają, co ja życzę młodzieży, no w pierwszym rzędzie, żeby nigdy w życiu nie przeżyli tego, co myśmy przeżyli.
1: Ile pan miał lat, kiedy się zaczęło powstanie?
0: No to jest trochę trudne pytanie.
1: O, nie spodziewałem się.
0: Znaczy formalnie to niby ja mam 96 lat, czyli miałem lat 14, ale byłem trochę starszy. To tak, ale niech pan tego nie puszcza. Trochę starszy, dlatego że jak wyszedł dekret Bieruta, prezydenta ówczesnego, że kto był w Armii Krajowej, brał udział w powstaniu, ma się zarejestrować w Urzędzie Bezpieczeństwa, to matka, wykorzystając to, że miała tam w tej Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie proboszcza, który był tam w jakimś dalekim kuzynem, zmieniła mi datę urodzenia z 1930 na 27. Bo jak wiemy, przed wojną to akta stanu cywilnego prowadziły kościoły. Dopiero później, prawda, kościoły przekazały te wszystkie akta. Czyli formalnie rzecz biorąc, odpowiadam, miałem 14 lat.
1: 1 sierpnia 1944 roku pan nastolatek przyłącza się do powstania. Zakładam, że wtedy młodzi ludzie nie prowadzili jakichś dyskusji geopolitycznych, że tam gdzieś za rzeką już Armia Czerwona, że Niemcy akurat słabną, że jest szansa na ułożenie na nowo polityki. To, co państwa napędzało, to był po prostu gniew tych młodych.
0: No tak, no po pierwsze, panie redaktorze, to trzeba powiedzieć tak, że w końcu tego lipca to dało się zaobserwować ucieczkę Niemców, prawda, takie, powiedziałbym, wzmożony ruch Niemców, którzy uciekali na Niemiec, przepraszam, na zachód.
1: Na zachód, tak.
0: I to różnymi środkami. Kto samochodem, kto tam furmanką, kto rowerem, prawda, uciekali na zachód, prawda. A z drugiej strony, jak żeśmy słyszeli wystrzały z dział armatnich, to mieliśmy pełną świadomość, że front jest już na przedpolach Warszawy. Więc wierzyliśmy, prawda, że to jest sprawa dzień, dwa, trzy, trzy, prawda, no bo przecież w założeniu powstanie warszawskie miało trwać 3 do 5, prawda, dni. I muszę powiedzieć, że przez te pierwsze 3 dni, czy tam, prawda, 4 dni, no, przez te pierwsze dni, gdzie Armia Krajowa prowadziła działania ofensywne, Jeżeli

0: Jeżeli chodzi o lewo w Warszawie, to większość miasta została zdobyta. Praktycznie rzecz biorąc, niezdobyte zostały aczkolwiek strategiczne miejsca, bo nie zdobyto żadnego mostu, nie zdobyto żadnego dworca kolejowego. No oczywiście nie zdobyto tych miejsc, gdzie oni byli silnie ufortykowani. Na przykład cała Aleja Szucha to była siedziba gestapo. Cała ulica, tam Polak nie miał prawa wstępu, chyba że w jedną stronę. O. Także wie pan, no myśmy czekali na tą godzinę. Na tą godzinę i powiedziałbym nawet, że z niecierpliwością.
1: Powiedział pan o tym, że ten pierwszy moment to była euforia. Że tak. Wreszcie ziściło się tak, to, tak. Na co państwo czekali. A później, po 63 dniach...
0: No jak to zwykle bywa, ta gorycz porażki. Gorycz porażki, że się wraca do tego co było. Oddziały szły tam, prawda, różnymi, prawda, były formy. Oddziały szły zdawając broń, bo tak jak to było w tym porozumieniu o zaprzestaniu działań. Oni chcieli, żeby podpisać akt kapitulacji. Dowództwo się nie zgodziło, mówiąc, że nie ma łączności z Armią Krajową w Polsce, prawda? Więc nie może podpisać z Armią Krajową, że nie będzie prowadziła działań przeciwko tego. Więc dlatego ten akt nazwano zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Także... Naprawdę byliśmy gorycz porażki, a chcieliśmy żyć w wolnym, demokratycznym kraju.
2: Z Januszem Maksymowiczem rozmawiał Jakub Kukla. A teraz dla państwa inna historia. Z Danutą Dworakowską, pseudonim Lena, rozmawiałam o jej udziale w powstaniu. W dniu wybuchu powstania miała 16 lat.
3: Byłam dziewczyną zbuntowaną, tak jak młodzież w Warszawie w tym czasie. Nie miałam pojęcia, jak to będzie wyglądało, to powstanie, kiedy i jak. No było wiadomo niby kiedy, no ale jeśli chodzi o mnie, nie wiedziałam. Wiem tylko, że chciałam coś robić, a jeszcze nie wiedziałam co i jak się do tego zabrać. No potem się wszystko wyjaśniło, los pomógł, jak to zawsze.
2: A dlaczego poszła pani za tym żołnierzem, którego zobaczyła pani ze swojego okna?
3: Właśnie dlatego, że on spełnił tą moją niewiadomą wielką, jako było w jakiś sposób. No więc jak zobaczyłam, że chłopak chodzi z karabinem i z opaską biało-czerwoną, to znaczy, że się już zaczęło. To znaczy, była taka sytuacja, że myśmy tam bardzo często słyszeli różne strzały na ulicach Warszawy i niedaleko nas, bo przecież konspiracja działała, różnego typu akcje były prowadzone, więc sama strzelanina nie przemówiła do mnie, że to już powstanie, ale właśnie jak zobaczyłam tego chłopca maszerującego z takiego miną, taką miną bardzo ważną, no to wtedy pomyślałam sobie, stało się i poszłam zapytać się, gdzie się można zapisać. To on powiedział, no leć na Długą 7. No to weszłam do piwnicy, gdzie wszyscy się schronili, bo nasz administrator w domu poleciał wszystkim mieszkańcom mieszkającym powyżej pierwszego piętra, żeby zeszli do piwnicy, gdzie było wszystko pięknie przygotowane. Także ja zeszłam do piwnicy, powiedziałam do mamy: mamo, idę do powstania, pa, nie martw się o mnie. I już mnie nie było. Jak się mama zachowała i co powiedziała? Nie wiem, bo uciekłam na wszelki wypadek, żeby mnie nie próbowała zatrzymać.
2: Pani Danuto, dziś człowiek staje się dorosły wtedy, kiedy nie wiem, zakłada konto w banku. Wtedy, kiedy nie wiem, dostaje prawo jazdy albo dowód tożsamości. Kiedy pani stała się dorosłą osobą? Kiedy pani wkroczyła w tę dojrzałość tak trochę chcąc, nie chcąc?
3: Właśnie, mam wrażenie, że właśnie wtedy. Chyba to był 3 sierpnia 1944 roku. To była moja pierwsza decyzja życiowa, niewątpliwie. Także później te bolesne doświadczenia uczyniły nas dużo za wcześnie bardzo dorosłymi. Ale to nie tylko mnie. Natomiast moje wejście w dorosłość odbyło się właśnie na początku.

0: początku sierpnia. Bo ja się zadawałam pytanie, co to znaczy dorosłość. Ja to nazwałam odpowiedzialność za czyny. Ja w danym momencie podjęłam odpowiedzialność za siebie i za to, co robię. I to był mój, niewątpliwie mój start w dorosłość.
1: Jestem ciekawa, czy od razu pani miała taką świadomość odpowiedzialności, czy ona przyszła z czasem?
0: Ona przyszła od razu drugiego dnia, kiedy musiałam ratować chłopaka. To już od razu przyszła odpowiedzialność. To już była ta sprawa. Dlatego, że natychmiast byłyśmy wszystkie dziewczęta, już zastałam sporo dziewcząt. Moją koleżankę wzięłam ze sobą, była cały czas ze mną, ta Krysia Ernestówna. Właśnie od razu miałyśmy co robić, byłyśmy jako pomoc sanitarna, a później no, to się robiło to, co było w danym momencie potrzeba.
1: Możemy porozmawiać o strachu?
0: Oczywiście, że tak.
1: A kiedy pani pierwszy raz go poczuła?
0: To jest uczucie, które każdemu towarzyszy wcześniej czy później w różnych momentach życia.
1: Kiedy pani go pierwszy raz poczuła?
0: Ale powiem pani, że ten strach ma różne oblicza. Ja się nie bałam o siebie. Pierwszy raz ja się wystraszyłam o to, że zostawiłam mamę i z siostrą, która wtedy była chora. Ja się naprawdę wystraszyłam. I to było bardzo przykre, ponieważ kapitan nie bardzo pozwalał nam odwiedzać mamusię, a tam było sporo tych dziewcząt przecież. No więc to był strach. A jeśli chodzi o mnie, muszę powiedzieć, że nie. I ja osobiście strachu nie miałam, aczkolwiek miałam sytuację, kiedy mogłam się bać. Ja tylko byłam zła. Naprawdę byłam zła, byłam wściekła. I tym bardziej, że nie mogłam nic z tą wściekłością zrobić, tylko się pozłościć, bo żadnych szans na to, żeby coś komuś krzywdę też zrobić, nie było. To, wie pani, jeszcze jest taka rzecz, jak się ma pod opieką no, rannego chłopaka, czy rannych chłopaków i dookoła się dzieją straszne rzeczy. Oczywiście, że mi się wszyscy boimy, jak bomby lecą na głowę. Nie ma o czym mówić. Ale wtedy jest największa obawa o tego chłopaka, o tego rannego, nie o mnie.
1: Nawet wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyła pani śmierć?
0: Tak. Tym bardziej, że ja się tej śmierci nie spodziewałam. Bo on dostał strzał i upadł w moim mgnieniu oka, dosłownie pod nogi z przestrzelonym okiem. Ja zobaczyłam pierwszy raz śmierć i znowu się nie bałam. Bo ja potem doznałam pierwszy raz w życiu szoku. To znaczy pamiętam, że bo chłopak mi mówi, słuchaj, gdyby mi się coś stało, to ty weź moją torbę z dokumentami i pędź na długą. I jeszcze ja powiedziałam też, co ci się ma stać, prawda? No i za moment już go nie było. Ja wiem, tylko pamiętam ten moment, wzięłam torbę, a dalej się film urywa. Znalazłam się na długiej 7. W szoku przebiegłam ładny kawał. Mogłam równie dobrze wpaść prosto pod kulę. Nie wiem, jak szłam. Więc to był autentyczny szok. Ale czy ja się czegoś nauczyłam? W sensie tym, że mogłam być przygotowana, że to nie jest jedyny przypadek. Że może być tego więcej. I właśnie tego się bałam. Że będę musiała częściej widzieć na śmierć czyjąś. Ale nie wycofałam się z tego, co robiłam. Absolutnie nie.
1: A poczucie straty? Znam taką pani opowieść o tym, jak wróciła pani do swojego domu po niewielu dniach.
0: Tak.
1: I została pani ruinę. I to poczucie straty w momencie, w którym ma się przekonanie, że właściwie niczego już nie ma.
0: Tak. Pierwsze uczucie było zdumienie. Drugie uczucie, już nic nie mamy, ale Boże, czy co się dzieje z mamą? Czy mama przypadkiem w tym czasie akurat nie była w domu, bo przecież tam wchodziła po coś czasem. No, a po trzecie, to żal wszystkiego i strach o to, jak zareaguje potem tata, którego przecież w tym czasie w Warszawie nie było. Jak wiele ludzi pytało mi się, czy nie odezwała się we mnie jakaś chęć zemsty, jakaś wściekłość.

0: patrzka na to, co się dzieje, dlaczego mi nam to robią. To mi się odzywało parę razy, ale jak bym powiedziała, no to nie były uczucia, które długo u mnie były, dlatego że w tym czasie życie miało takie tempo, ciągle coś się działo, ciągle coś się zmieniło, że nawet na myślenie o czymś nie było czasu, żeby domyśleć do końca, do dna. Bo coś przeszkadzało. Byliśmy nieustannie w ruchu. Wszystko się kręciło.
1: A musiała pani dużo pracy włożyć w to, żeby przestać nienawidzieć? Bo o nienawiści w pani opowieściach też
0: tak,
1: słyszałam.
0: Więc ja się przed tym uczuciem broniłam. Ale też nie dlatego, że ja jakoś filozoficznie do tego podchodziłam, że to nienawiść, że to, że tamto. Nie. Po prostu życie tak układało się dalej, że ja musiałam być ciągle w ruchu, robić coś dobrego, co jest piękne. Komuś pomóc. I ja miałam świadomość tego, że niosę dobro jakieś swoim działaniem. I wtedy ta nienawiść się wydawała taka głupia i niepotrzebna, gdzieś jej w ogóle nie było. Potem wróciło jeszcze, owszem, parę razy, ale zgasiłam to uczucie, bo uważam, zresztą mój przyjaciel wielki, ten filozof, powiedział, nie, brońcie się przed nienawiścią, bo to jest uczucie, które niszczy, zabija humanizm i wszystko, co dobre. I rzeczywiście udało mi się chcieć nienawidzieć, ale skończyło się na chceniu.
1: Jeszcze pani opowieść o kanałach i o tym, czego pani tam doświadczyła. No, oprócz takiego poczucia bycia współodpowiedzialną za całą grupę, prawda? Bo błąd jednej osoby mógł kosztować życie wszystkich. To, co ja potrafię sobie wyobrazić, to jest ciemność. To jest zapach. To jest zmęczenie. Ale jestem przekonana, że ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić skali tych uczuć.
0: Więc proszę pani, oczywiście, że po pierwsze wrażenie, jak się wchodzi, jest ciemność. Po drugie, uderzenie tego zapachu. Po trzecie, to nieprzyjemne trochę ślizganie się po czymś, bo tam przecież tam w tych kanałach było dużo różnych... No już nie będę mówiła co, bo my wiemy, co tam wszystko w kanałach jest. Ale w naszym przypadku, mówię od razu w imieniu nas wszystkim, prawdopodobnie nasze myślenie było inne. Najważniejszym problemem było nie zgubić się, dlatego trzymaliśmy się jeden, drugiego za pasek spodni, żeby mieć kontakt. No ja miałam tego chłopca rannego, który się o mnie opierał jeszcze, więc całe myślenie było ukierunkowane nie zgubić się, nie zatrzymać się, jeżeli ktoś musiał, bo musiał, no to po drodze. Nie było żadnych szans. Jeżeli ktokolwiek się zdecydował zostać, to już został na zawsze. Wtedy gdzieś ktoś mi się zapytał, a nie myślałeś o tym, kiedy to się skończy? Nie, to naprawdę trudno mi znaleźć właściwe słowa na określenie tego, o czym myśmy wtedy wszyscy myśleli. Iść naprzód i nie zgubić kontaktu. Możliwie jak najciszej, kiedy nad nami było słychać, że przechodzimy pod niemieckim, jakimś, czy patrolem, czy ulicą przez Niemców zajętą. I to chyba było najważniejsze. Iść dalej.
1: Może to się nazywa instynkt przetrwania.
0: A o czym żeś myślała? Żeby iść.
1: Żeby
0: nie
1: stanąć. Żeby przeżyć.
0: To myślenie przetrwać było bardzo krótkie, żeby się nie zgubić. A co dalej, nie wiem. Bo przecież mogliśmy nie dojść. Niemcy rzucali granaty, prawda, i bardzo wiele ludzi zginęło. Potem bardzo tragicznie śmiesznym momentem było wyjść się z kanału, bo jak się wchodzi do kanału, zresztą w ogóle zejść na dół jest zawsze łatwiej niż pójść do góry, prawda, więc zwłaszcza te klamry są dość szeroko rozstawione. Pierwsza klamra była na wysokości mojego kolana, no więc ja musiałam tę nogę, ale teraz jak się dźwignąć, no więc gdyby nie to, że tam leżeli na ulicy koledzy, ręce wsadzali tam i wyciągali nas prawie za włosy, za ręce, to ja nie wiem, jakbyśmy sami tam wyszli. Zawsze, że ja miałam tego chłopaka, który miał trudności z chodzeniem. No ale jego wyciągnęli metodą taterniczą, więc tam takie od razu.
1: A ktoś pani kiedyś proponował, żeby tam zejść jeszcze po latach? Była tam pani jeszcze kiedyś?
0: Owszem, moja wnuczka zaproponowała. Babciu, a nie ciągnie ciebie, żeby jeszcze raz tam wyjść i zobaczyć, jak tam jest? No więc powiedziałam, że nie. Natomiast

0: to, co zobaczyłam w muzeum, no to oczywiście to są bardzo piękne zdjęcia, robiące wrażenie, ale nie na mnie. Bo tam na szczęście nie ma ani tego zapachu, ani tego błota, w którym się chodzi. I to jeszcze dodatkowa sprawa była, bo jeżeli idzie dużo ludzi w wodzie czy w błocie, prawda, powstaje taki ruch, który jest słyszalny, że jedzie masa ludzi. Więc trzeba było iść razem, nie gubiąc się, ale tak pilnować, żeby nie wpaść w rytm.
1: Pani Danuta Dworakowska wydała w tym roku książkę. Ona nosi tytuł Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem i w ogóle się nie zatrzymuje. Przez cały dzień w Warszawie będą się odbywać uroczystości poświęcone powstaniu. Dużo także o tym wydarzeniu na naszej antenie. Zapraszamy Państwa na specjalne wydanie Sumy Wydarzeń o 16:45 i na debatę chwilę po godzinie 17:00.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zabici i ranni w nocnym ataku Rosji na Kijów to kolejne uderzenie w ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Warszawa odda hołd powstańcom. Mija 82. rocznica wybuchu bohaterskiego zrywu. Włochy zawieszają umowę z Schengen na granicy z Hiszpanią. To reakcja na sytuację migracyjną. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, poinformowały rano tamtejsze służby ratunkowe. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę. Przypomnijmy, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, w tym także na obwód kijowski i Kijów. Zginęło co najmniej 9 osób. W czwartek rano pocisk, uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca CH-101, wtargnął w naszą przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. I po tym właśnie incydencie z rosyjską rakietą premier Donald Tusk zapowiedział zmianę procedur informowania obywateli o zagrożeniu. Oprócz sygnału syren alarmowych będą też SMS-y. Nasz redakcyjny kolega Roch Kowalski mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że to dobry pomysł.
4: Rozumiem, o co chodziło z tą inicjatywą, że wyślemy komunikat po, żeby uspokoić mieszkańców, że już jest po wszystkim. Ale tak na dobrą sprawę chodzi o to, alarm ma służyć prewencji, przeciwdziałaniu, a nie uspokajaniu, że już nie jest groźnie. Natomiast tutaj chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ludzie naprawdę do godziny 6 byli pozbawieni informacji o tym, co realnie się wydarzyło.
3: Innego zdania była Renata Grochal z Radiowej Trójki.
5: Ja jako obywatel chyba wolę jednak, że jest syrena i później, kiedy już służby ustalą, co się wydarzyło, to dostaję jakąś informację, a nie, że w trakcie przychodzi do mnie 10 SMS-ów i każdy z inną informacją.
3: W ocenie Jacka Czarneckiego z Radiowej Jedynki do takich incydentów trzeba będzie się przyzwyczaić.
6: Tych rakiet będzie więcej po prostu.
3: I tego odcinka Strefy Wpływów wysłuchają Państwo zaraz po informacjach. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Bohaterów tamtych wydarzeń wspominano już wczoraj wieczorem podczas apelu pamięci na Placu Krasińskich w Warszawie. W przeddzień rocznicy wybuchu powstania na placu odprawiono mszę polową. Obecni byli powstańcy, a także m.in. prezydent Karol Nawrocki i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Uroczystości zakończył apel pamięci.
7: Dziś 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem bohaterów Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie, aby złożyć hołd bohaterskim powstańcom i mieszkańcom Warszawy, poległym za wolną Polskę. Pochylając głowy w zadumie i skupieniu, oddajemy cześć żołnierzom Armii Krajowej, którzy 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W ruszyli do heroicznego boju z niemieckim okupantem o wolność, godność i honor mieszkańców nieujarzmionej Warszawy i wszystkich Polaków.
3: Przed nami główne uroczystości rocznicowe. Rozpoczną się o 9:00 na warszawskiej Ochocie. Przed kamienicą przy ulicy Filtrowej 68 zostaną złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez pułkownika Antoniego Chruściela Montera, dowódcę okręgu warszawskiego.

0: Polskiego Armii Krajowej rozkazu rozpoczęcia powstania. Punktualnie o 17 w godzinę W zawyją syreny, a miasto zatrzyma się na minutę. Podróże z Hiszpanii do Włoch nie będą już takie proste. W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczają swobodny ruch z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. W praktyce oznacza to, że Rzym przywraca kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Rząd zdecydował też o wzmocnieniu kontroli na granicy z Francją. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
1: Decyzja zapadła po analizie najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej. Odpowiedni komitet, któremu przewodniczył minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, uznał, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Równocześnie szef włoskiego MSW uzgodnił ze swoim francuskim odpowiednikiem zaciśnienie współpracy służb na wspólnej granicy. Kontrole będą prowadzone w ramach obowiązujących już porozumień między policją włoską i francuską. Włoskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są podyktowane aktualną oceną zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granic. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Jest też głos polskiego premiera. Donald Tusk w obliczu kryzysu z imigrantami w hiszpańskiej Ceucie przypomina we wpisie w mediach społecznościowych, że Polska zaostrzyła prawo azylowe, wprowadziła procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Na koniec jeszcze ważne ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. Czytamy w alercie RCB. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców w całym kraju. A już teraz sprawdźmy, gdzie dziś upał da się najbardziej we znaki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A dziś upał będzie dokuczał mieszkańcom południowo-wschodniej części Polski. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia. Termometry pokażą tam od 30 stopni na ziemi łódzkiej, 32 na Mazowszu, 34 w Małopolsce, do 36 na Podkarpaciu. Nieco chłodniej dziś na północy i zachodzie, od 22 stopni nad morzem, 24 na ziemi lubuskiej, do 27 na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce. Niemal w całym kraju, oprócz krańców północno-zachodnich i Podkarpacia, obowiązują też alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wyładowaniom będzie towarzyszył deszcz, porywisty wiatr i lokalnie opady gradu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 7 minut po godzinie 7. Przypomnę Państwu tylko, że dziś sobota 1 sierpnia. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem i zgodnie z zapowiedzią. Strefa wpływów.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Strefa wpływów.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To już ostatnia strefa przed wakacjami. Z niecierpliwością czekają, aż przedstawię ich. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jacek Czarnecki, świeży, po urlopie, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Roch Kowalski, ani przed, ani po urlopie. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Polskie Radio 24. Temat numer jeden, główny temat, to temat rozpadów Prawie i Sprawiedliwości, rozłamu, zdrady, niewierności i rozbijania prawicy. Od temu poświęcimy na pewno najwięcej miejsca, ale podyskutujemy także o wczorajszym incydencie, do którego doszło, czyli o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i spadku rosyjskiej rakiety z Głowicą, z Głowicą, która może przenosić ładunki wybuchowe i takie też przenosiła. Będziemy o tym rozmawiać, ale także o wyroku, czy też wyroku w cudzysłowie, zależy jak kto woli, Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. No to zaczynamy. Renata. Twoje ważne w tym tygodniu to?
7: Musiałam już się zaciąć.
6: Ja tak przez chwilę myślałam.
8: Jaki stary winil.
6: Co wybrałaś dzisiaj jako ważne?
7: To, co wszyscy, czyli największy rozłam 25-letniej historii Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki wyprowadził 40 posłów, z jednego senatora i 3 europosłów i poszedł na swoje.
6: Poszedł na swoje, Jacku?
8: I ma trzeci klub, co

0: wielkości w Sejmie, a PiS już nie jest największym klubem i PiS być może straci lokale, być może na pewno straci pieniądze, bo za każdym posłem idzie konkretna kasa na działalność taką sejmową. Ale przede wszystkim PiS, to co powiedziała Renata, stracił 40 posłów i to jest największy rozłam w historii Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż już są tacy, którzy mówią, że to taki rozłam, ale zaraz wrócą do siebie, to na przykład Joachim Brudziński tak mówi, że no już nie jeden rozłam był i zawsze wracali na kolanach i przepraszali, bo tylko w jedności prawica może wygrać wybory. Więc...
1: Ale rzeczywiście... To było zaskoczenie totalne dla Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, że Mateusz Morawiecki, ja sobie przypominam, kiedy Morawiecki był premierem i tak Kaczyński był zafascynowany autentycznie nim, bo on takie wizje gospodarcze roztaczał przed prezesem, a prezes się nie zna na gospodarce, więc tego Mateusza,
2: jak
1: mówił, tak, łykał jak pelikan, ale on go, jak mówili w PiS-ie, usynowił. Ci ludzie najbliżej Jarosława Kaczyńskiego uważali, że on go po prostu usynowił. Otworzył mu drzwi do wielkiej kariery politycznej. W sumie najdłużej urzędujący premier z PiS-u. 6 lat był premierem i nagle ten rdzawy nóż wbija ten prawie jak syn Brutus. Prezesowi. A Morawieckiego nie traktowano w Prawie i Sprawiedliwości jako takiego samodzielnego gracza politycznego. On wtedy, kiedy Kaczyński, obudowany tym całym dworem, odciął się od posłów, przestał się właściwie spotykać z posłami, Morawiecki zapraszał do siebie polityków PiS-u, do kancelarii premiera, robił różne spotkania, poklepywał po plecach, zawsze miał czas, rozmawiał i teraz się okazało, że ten prawie syn Kaczyńskiego wyprowadza 40 posłów, idzie na swoje i że jest to największy rozłam w historii tej partii. Ten bankster, jak o nim mówili, bez politycznego zaplecza. No naprawdę myślę, że po tej erupcji emocji i wykwitach intelektu niektórych posłów widać, że oni są po prostu w ciężkim szoku. Ci maślarze, Jacek Kurski. Myślę, że sam Jarosław Kaczyński...
2: Czyli, że myśleli, że Morawiecki się ugnie koniec końców, że pójdzie na jakieś ustępstwa?
1: Ja myślę, że oni w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że Morawiecki był w stanie zbudować środowisko takie zwarte i wierne, oddane mu tych 40 posłów.
2: No to jednak wymagało odwagi sprzeciwić się prezesowi Kaczyńskiemu.
1: Ja myślę, że Kaczyński kiedyś powiedział o nim, że taki zafascynowany tym, że on tak długo pracuje, że od rana do nocy i w nocy i że wysyła maile o 4 nad ranem do swoich współpracowników. On powiedział, że jakby, że Morawiecki w ogóle pracuje non-stop i że on zamiast żył to ma kable i że jest jak robot. I myślę, że Morawiecki rzeczywiście jest taką osobą, która jak sobie wyznacza cel, a jego celem jest ponownie zostać premierem i tak jak rozmawiałam z jego otoczeniem, to już kilka miesięcy temu usłyszałam, myślę, że ponad pół roku temu usłyszałam coś takiego, że skoro Kaczyński obrał kurs na skrajną prawicę, wyznaczył Czarnka na kandydata na premiera, to oznacza, że Morawiecki już nic w tej partii nie osiągnie w perspektywie najbliższych lat. Bo nie będzie tak łatwo z tego kursu zawrócić. On chce być premierem. Ma 57, 58 lat, zdaje się. Więc to okno możliwości się powoli będzie zamykało. I on musi zrobić coś teraz, jakiś ruch zrobić, tak? Ale ja nie wykluczam tego, że to nie jest takie całkowite spalenie mostów. Że tam będzie... tak, że przed wyborami Morawiecki będzie dążył do tego, żeby zrobić z Jarosławem Kaczyńskim koalicję wyborczą, której patronem będzie Karol Nawrocki, bo Morawiecki ma bardzo dobre relacje z prezydentem. Dla prezydenta ta sytuacja rozłamu w PiS-ie jest bardzo wygodna, bo Kaczyński przestał być jedynym punktem odniesienia na prawicy, przestał być hegemonem. Będzie kilku równorzędnych graczy, jeśli PiS spadnie poniżej 20% i nie uda się PiS-owi odbudować poparcia, a Morawiecki będzie miał około 10%. I Karol Nawrocki może przyjść i powiedzieć, że budujemy wielką listę do parlamentu.
2: Wielki front antytuskowy.
1: Tak. Tak, ale wtedy Morawiecki będzie chciał tam wejść jako koalicjant, czyli nie jako, że wracamy do Prawa i Sprawiedliwości, tylko jesteśmy koalicjantem i startujemy z jednej listy. Ja usłyszałam o takim scenariuszu, uważam, że on jest bardzo prawdopodobny.
2: Albo z listy koalicyjnej. jeśli Morawiecki zbuduje strukturę.

0: Które?
1: Z
0: koalicyjnej listy z PiS-em, nie z
2: nie,
0: jednej.
2: Ale ja mówię, nie, to ja przez cały czas mówię o koalicji.
0: Okej, dobrze, rozumiem.
3: A ja myślę, że Morawiecki będzie dążył do tego, żeby, ponieważ ma doświadczenie z wyborów europejskich, że jego ludzie potrafią dobre wyniki wyborcze uzyskiwać i potrafią wygrywać na

0: Wojsi, którzy teraz przeszli do Mentzena, czyli do Konfederacji, bo ich będzie można z powrotem przeciągnąć, jeśli okaże się, że ta partia działa, a już się okazało, no bo już mają własny klub, więc to jest, myślę, teraz takie 7-8 miesięcy na zbudowanie struktur i spróbowanie jednak wystartowania z własnej listy. Zobaczymy, czy mu to się uda, ale myślę, że ja usłyszałem dzisiaj bardzo śmieszne, śmieszną nazwę, to PiS Glamour.
1: Tak, to słyszałam.
0: Taki PiS, uroczy PiS.
1: Nie wiem, czy tym PiSem Glamour jest poseł z pod Warszawy, Piotr Uściński, któremu zawdzięczamy to zaostrzenie przepisów w sprawie aborcji. I on właśnie też przeszedł do Morawieckiego.
0: Ale nie oszukujmy się, bo przecież marszałek Terlecki też raczej glamurem.
2: Wejdę wam w zdanie. Byłem trochę zszokowany, bo gościem moim w tym tygodniu w Polskim Radiu 24 był Janusz Cieszyński i wypytywałem pana posła, jakie są różnice, ale takie różnice w wartościach, różnice w pomysłach na rozwiązywanie problemów, różnice w diagnozach, no po prostu różnice w programie z Prawem i Sprawiedliwością. I poseł Cieszyński właściwie między słowami przyznał wprost, że jak między słowami to nie wprost, ale przyznał, że różnic programowych nie ma, że oni się różnią od Prawa i Sprawiedliwości pod kątem uprawiania polityki, że oni inaczej chcą uprawiać politykę, że ta jakość polityki ma być inna, ale jak, jeśli chodzi o kwestię kompromisu, znaczy jeśli chodzi o kwestię aborcji, jeśli chodzi o kwestię związków partnerskich czy innych kwestii, to tutaj nie ma różnic programowych względem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą widzę, że Jacek ma zestawienie.
0: Tutaj. Ja mam zestawienie tego, co ogłosiła Solidarna Polska. I to jest taka tabelka przygotowana przez Solidarną Polskę. Ona gdzieś tam funkcjonuje w internecie. Jest 10 haseł, które Solidarna Polska wypromowała. Te hasła są podane z datami, kiedy pierwszy raz padło dokładnie, kto ogłosił. I mam
2: 10 filarów.
0: I mam 10 filarów Morawieckiego, które są właściwie dokładnie tymi samymi hasłami. I już usłyszałem od posłów suwerennej Polski dzisiaj, znaczy już nie suwerennej Polski, PiSu, ale tych, którzy byli w suwerennej Polsce, że to jest sufpolizacja Morawieckiego.
2: Słuchajcie, bo ja tak sobie myślę także w kontekście tego dzisiejszego wydarzenia, mówię dzisiejszego, bo rozmawiamy w piątek, czyli tego, co kiedyś zwykło się nazywać grillem Mateusza Morawieckiego. Teraz to jest albo piknik merytoryczny, programowy, albo laboratorium idei. Natomiast odnośnie tego też, co mówiliście, że Mateusz Morawiecki wziął swoje bliskie otoczenie z czasów, kiedy był w kancelarii premiera, otoczenie także, które poniekąd, znaczy nawet nie poniekąd, wprost odpowiadało za sposób komunikacji tego rządu, za przygotowanie różnych kwestii. Zmierzam do tego, że to, co wynotowałem sobie jako plus Mateusza Morawieckiego i jego środowiska, to jest to, że ci ludzie mają doświadczenie. Mają także doświadczenie w komunikacji. Teraz nie oceniam, nie wchodzę na pole tego, co oni komunikowali, ale w jaki sposób komunikowali, że jednak byli do tego profesjonalnie przygotowani, wykorzystywali przeróżne socjotechniki, sposoby manipulacji, także zarzucania opinii publiczną przeróżnymi kwestiami. No, na pewno tamten rząd umiał się komunikować co najmniej ze swoimi wyborcami, a co pokazywały wyniki wyborów także z szerszym gronem niż z własnymi rdzennymi wyborcami. To, co moim zdaniem, co sobie wynotowałem jako olbrzymi minus, tak na dobrą sprawę, środowiska Mateusza Morawieckiego, to jest kompletny, ale to kompletny brak wiarygodności. Jeśli Mateusz Morawiecki zakłada koszulkę z hasłem "Wspierajmy kobiety" i mówi, że będzie ją nosił z dumą, no śmieszne, ale też przerażające. Mateusz Morawiecki nagle mówi, że on od zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego. Nie dało się tego wyczytać w trakcie jego rządów. Mateusz Morawiecki mówi, że nigdy mu się nie podobało to, co robił w Telewizji Polskiej, ale w mailach Dworczyka wprost było zapisane, wprost były polecenia wysyłane z kancelarii premiera Naworonicza do TVP, na kogo urządzamy nagonkę.
0: Do Jacka i do Jarka.
2: Do Jacka Kurskiego i do Jarka Olechowskiego. Mateusz Morawiecki i jego ludzie ramię w ramię, ręka w rękę współtworzyli ten przemysł propagandy pogardy, który był w TVP Info.
0: Przemysł nienawiści, nie oszukujmy się.
1: Tak, no nie, przepraszam. Ja muszę polemizować.
2: Ale poczekaj, to daj mi tylko dokończyć. Więc ja nie wiem do końca, jak Mateusz Morawiecki chce kogo chce przekonać, jeśli on siłą rzeczy, żeby odróżnić się od prawa

0: i Sprawiedliwości będzie musiał zaprzeczać własnej polityce. A to, co stawiam pod dużym znakiem zapytania, to jest sposób finansowania tego, bo to, że oni dzisiaj nie zakładają partii, to jest umyślne działanie, bo partie są inaczej rozliczane niż stowarzyszenia.
1: Ja uważam, że Morawiecki to nie będzie PiS Glamour, tylko to będzie taki PiS Light. I programowo Morawiecki często przegrywał z Ziobrą, na przykład jeśli chodzi o kurs wobec wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki na pewno nie poszedłby na taką wojnę z sądami, te wszystkie ustawy, które były robione, które łamały praworządność i tak naprawdę zmierzały do tego, żeby wziąć pod but i prokuraturę i sądy. Dlatego, że tutaj takim inspiratorem tych działań był Jarosław Kaczyński. Kaczyński już w 2011 roku w książce Polska naszych marzeń dokładnie napisał cały plan tego, co teraz zrealizował w drugiej kadencji Zbigniew Ziobro. Więc gdyby Morawiecki, zresztą Morawiecki przecież były wielkie spory o podejście do Unii Europejskiej. Morawiecki był oskarżany o to, że on, przez Ziobrę oczywiście, że on za twardy, za miękki, tak, ma kurs wobec Unii Europejskiej, że powinien na przykład budżet zawetować, kiedy te zapisy o przestrzeganiu praworządności, powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z praworządnością, kiedy to było wpisywane, że Morawiecki powinien zawetować budżet unijny, zagrozić tym i wtedy obroniłby Polskę przed utratą pieniędzy z Unii Europejskiej, więc ja się nie zgadzam.
0: Że Morawiecki
1: Słuchaj,
0: byłby...
1: a poza tym, jeśli chodzi o TVP akurat, to był dogmat słynnych 9 sekund, że Morawiecki musi być pokazywany nie dłużej i był wycinany z TVP.
0: No dobra.
1: Więc naprawdę to nie jest tak.
2: Ale to nie znaczy, że oni nie używali TVP jako narzędzia propagandy.
0: To, że był osobisty konflikt między Kurskim a Morawieckim, wręcz wcale nie oznacza tego, że KPRM nie wykorzystywała TVP do robienia własnej propagandy. Nie pokazywanie Morawieckiego w TVP, to była osobista wendetta Kurskiego przeciwko Morawieckiemu. Ale KPRM z TVP, no przecież maile Dworczyka to pokazały czarno na białym, tak na dobrą sprawę.
1: Tak, ja się zgadzam, że jeśli chodzi o podejście Morawieckiego do mediów, to jemu się wydaje, że każdego można kupić. Że dziennikarzy można kupić poprzez reklamy, zamieszczanie reklam spółek Skarbu Państwa.
0: Ale myśli
1: można
0: tak, bo wielu dziennikarzy
1: kasę.
0: Kupił.
1: Tak. Tak jest jego podejście. Natomiast nie zgadzam się, że tam nie ma żadnych różnic programowych, bo podejście do Unii Europejskiej jest kompletnie inne. W obozie Prawa i Sprawiedliwości, i Morawiecki ma rację, są takie osoby, szczególnie właśnie spadek po Zbigniewie Ziobrze, które chętnie by Polskę wyprowadziły z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o podejście do wymiaru sprawiedliwości, to tutaj są zasadnicze różnice. Przecież dzisiaj otwarcie ludzie Morawieckiego, ci, którzy są prawnikami, mówią, że to, co zrobił Ziobro z wymiarem sprawiedliwości, to błąd po prostu, przez co Polska straciła pieniądze i że to było niepotrzebne, bo to nie doprowadziło ani do przyspieszenia orzekania w sądach, ani nie pomogło nam
2: nawet
1: na arenie międzynarodowej.
2: Orzekanie.
1: No oczywiście, że tak, ale teraz też obecna władza nie przyspieszyła tego orzekania.
0: Nie, ale ja tutaj to ja zaprotestuję. Ale Mateusz Morawiecki podnosił i członkowie jego rządu podnosili rękę za tym wszystkim i to wielokrotnie. Znaczy, tam nie było frontalnego też sprzeciwu. Ja rozumiem, o czym mówisz.
2: Wtedy się nie sprzeciwił.
0: Że to Jarosław Kaczyński był pomysłodawcą, więc ciężko było się sprzeciwić prezesowi. Ale teraz to jest bardzo wygodna pozycja, żeby mówić, tak? To znaczy, my od zawsze byliśmy przeciwko. Ja się z tobą zgadzam. Ci ludzie także w rozmowach nieoficjalnych byli przeciwko temu, co robił Zbigniew Ziobro. No ale to wcale to nie przekreśla tego, że to idzie na konto ich rządów.
1: Ja nie przeczę, że Morawieckiemu będzie trudno przekonać dzisiaj wyborców, że on jest w polityce nowy i że on jakąś nową jakość do polityki wniesie. Bo on ma na plecach ten cały bagaż 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo przez 6 lat był premierem rządu tej partii. Natomiast nie zgadzam się, że tam nie ma różnic. Oni postawią, przede wszystkim położą nacisk na takie wielkie projekty rozwojowe. Mhm. I to akurat można powiedzieć, że to Morawiecki to od początku
0: promował.
1: Ja zadam
0: zagadkę logiczną, taką intelektualną. Czy Mateusz Morawiecki łagodziłby swój ton i byłby pisem light, gdyby nie było Przemysława Czarnka i prezes Kaczyński namaściłby Morawieckiego na premiera? Czy wtedy też byłby, łagodziłby swój ton względem Unii Europejskiej i tego wszystkiego? Bo moim zdaniem...
2: Przypuszczam, że nie.
0: Być może byłoby nieco łagodniej, ale jeśli...
1: Nie,

0: Gdyby nie wyznaczył Czarnka, to nie wyszedłby z PiSu po prostu.
1: Ale jeśli zmierzam do tego, że jeśli byłby ponownie kandydatem Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński by mu powiedział, idziemy na ostry kurs z Brukselą, to nie widzę Mateusza Morawieckiego, który by się rejtanem rzucił i powiedział nie, bo moje, wśród moich imponderabiliów jest to, żeby absolutnie stawać murem za Unią Europejską.
0: Znaczy ja ci powiem coś, bo to, tak trochę zamotałeś to wszystko. Przede wszystkim, gdyby nie Czarnek, to Morawiecki by nie wyszedł z PiSu. Tak? Gdyby został wyznaczony na kandydata na premiera, to jest jasne, żeby nie wyszedł z PiSu. Jemu się nie podobał też kurs licytowania się z Konfederacją, bo to nie przysparza głosów. PiS wygrywało idąc do centrum i to naprawdę wszystkie wybory to pokazują, że jak szli do centrum, to zdobywali więcej głosów i rządzili wtedy. Natomiast ja postawię taką tezę, że gdyby Morawieckiego nie było w PiSie, a byłby tam Ziobro, to dużo ostrzej by rząd PiSu grał z Unią Europejską niż z Morawieckim w roli premiera.
2: Jeśli mogę, bo Renata mówiła o tym, że Morawiecki będzie musiał połknąć własny język, żeby zdobyć wyborców, będzie musiał zaprzeczyć temu, co robił. To zależy, o jakich wyborców będzie walczył. Bo jeśli będzie walczył o tych wyborców, którzy są, że tak powiem, bliżej centrum, czyli na prawo, ale bliżej centrum, i tych, którzy właśnie głosowali na PiS, będąc na tej pozycji, to niczemu nie będzie musiał zaprzeczać, bo on jest ich premierem, tak? I on powie, ja dobrze robiłem. To teraz zobaczcie, co się dzieje. Posłuchajcie, ja niestety zryłem sobie beret i słuchałem telewizji Republika i w Polsce 24. Tam w tej chwili po prostu to, co się dzieje w stronę ludzi Morawieckiego, w stronę samego Morawieckiego, tak, to jest rynsztok.
0: Tak, ja słuchałam, ja właśnie włączam teraz telewizję Republika, oglądam.
2: To jest po prostu, tak, to jest coś niesłychanego. Znaczy, co nie tylko posłowie PiSu, ale dziennikarze, przepraszam, pracownicy tej stacji mówią w kierunku ludzi Morawieckiego.
0: Ale wiesz dlaczego? Bo oni muszą przekonać wyborcę PiSu, że Morawiecki jest zdrajcą, po prostu.
2: No i dokładnie tak mówią, że Morawiecki jest zdrajcą. Sam Kaczyński powiedział, że Morawiecki jeszcze niedługo przed wyborami w 15 roku współpracował z Tuskiem. To są i oni w tej chwili chcą przekonać swoich wyborców, że nie warto głosować na Morawieckiego, jeśli dojdzie do wyborów. Czyli oni się boją, że Morawiecki odbierze im ich własnych wyborców.
0: No
2: że
0: tak,
2: oni
0: zostaną, to już sondaże pokazują, że
2: oni zostaną jak Himmelsbach z angielskim, tylko z tymi, którzy są na prawej stronie, tak bardziej bliżej Brauna i Mentzena.
0: Ale słuchajcie, jak się zmienia sytuacja na scenie politycznej przy założeniu, że PiS spada na trwałe poniżej 20%. No, mamy wtedy tak, Konfederację, która ma kilkanaście, Brauna, który ma 10, PiS, który ma 17 i Morawieckiego który ma tam, no nie wiem, koło 10%. Gdyby tak było, to wtedy się zupełnie zmienia sytuacja po prawej stronie sceny politycznej. I ja uważam, oczywiście Donald Tusk się cieszy, bo powiedział, że on ten serial ogląda z zaciekawieniem i że go w sumie cieszy ten serial, ale to jest radość przedwczesna.
2: Myślę, że niepotrzebnie się
0: dlatego, cieszy, że to nie będzie tak, że oni pójdą oczywiście jeśli Kurski i Maślarze nie przekonają Kaczyńskiego, że Morawiecki jest najgorszym złem na świecie, to ja uważam, że bardzo realne jest, że będzie koalicyjna lista PiSu i partii Morawieckiego, bo rozmawiałam z ludźmi z otoczenia Morawieckiego i oni mówią tak, Tuskowi nie ufamy, nie wierzymy, Kosiniak-Kamysz, z którym moglibyśmy robić trzecią drogę, będzie się bał narazić mainstream, mówi, że idzie we współpracę z premierem z PiSu. No i pójdzie Kosiniak z list Koalicji Obywatelskiej. No, więc oni też muszą, ja nie wiem, czy oni zaryzykują zrobienie własnej listy.
2: Ale jeszcze są pozostałości po Hołowni. Pamiętaj, że jeszcze jest ta część
0: no jest tam Hołownia, od Czeńskiej na Łęcz,
2: która jest Hołownia i to są ludzie, którzy mogą chcieć założyć jakąś partyjkę albo przyłączyć się do,
0: a Hołownia ma bardzo dobre relacje, jak słyszałam, z Karolem Nawrockim. Więc Karol Nawrocki może być takim spinaczem przyszłego porozumienia na prawicy i to dla koalicji 15 października będzie duże wyzwanie.
2: I tu chciałem powiedzieć, bo oboje o tym mówiliście, że tu kluczem moim zdaniem może być w kampanii wyborczej Karol Nawrocki, który może chcieć zjednoczyć prawicę pod swoimi skrzydłami. Być może on jako prezydent teoretycznie wszystkich Polaków tego nie zrobi, nie powie tu ja was jednoczę, ale pod jego auspicjami, jego ludzie tam przecież są.

0: bardzo sprawni, więc pod jego auspicjami jego ludzie być może doprowadzą do tego, że te prawicowe różne, bo tam będzie i konfederacja od Mentzena tam mogą być, i ludzie Morawieckiego, i część PiSu, może nie cały PiS, a może cały PiS. I to może być taka partia na wzór francuskiej partii golistowskiej z lat 60., która właśnie zjednoczyła środowiska te prawicowe czy centroprawicowe. I tutaj to może być dokładnie tak samo. To jest jedna z możliwości. Ja nie mówię, że tak będzie.
1: Co do Konfederacji Brauna na przykład, to Konfederacja Brauna nie wejdzie w żadne alianse z PiS-em ani z Morawieckim.
2: Bo Amerykanie zabronili.
1: Nie, bo oni mają to już przebadane, w sensie Grzegorz Braun. I już nawet były tam rozmowy między nimi a ludźmi Morawieckiego, bo oni mają antysystemowy elektorat po prostu. I ten antysystemowy elektorat nie zaakceptowałby żadnego sojuszu z partiami, które rządziły. Więc Braun wystartuje pewnie sam. Ja uważam, że dużo bardziej realny jest taki wariant, że dwie konfederacje, albo dwie konfederacje pójdą na jednej liście, albo będą dwie listy konfederackie. No i PiS z Morawieckim.
0: Dwie konfederackie, mówisz o konfederacji której?
1: Brauna i Mentzena i Bosaka.
0: Bo właśnie, bo jeszcze może być tak, że Mentzen z Bosakiem
2: nie,
0: się
2: nie oni się nie podzielą się przed wyborami. To by było zabójcze dla całego
0: może,
2: tego.
0: A może to
2: mniej osiągną.
0: To zależy, z kim będzie chciał współpracować Kaczyński, czy na przykład, bo Kaczyński wyraźnie ciąży ku Bosakowi.
1: Tak, odrzucając
0: Mentzena.
2: Chociaż więc tutaj akurat uważam, że ta deklaracja prezesa Kaczyńskiego o tym, że nie wejdą w współpracę z Braunem, jest jakoś wiarygodna, bo po prostu to jest to, co powiedziałem, Amerykanie Prawo i Sprawiedliwości nie pozwolą na sojusz z Braunem. Z
0: tymi ja bym powiedział, proszę. W polityce nigdy nie mów nigdy.
2: Dlatego zastrzegłem, że
0: Jarosław Kaczyński już niejedną złą rzecz o kimś mówił, a później z tym kimś wchodził w koalicję.
1: No tak, to Andrzej Leper.
0: Andrzej Leper, chociaż.
1: No. Ale może być też tak, że Braun po prostu będzie siedział w Sejmie i wspierał niektóre inicjatywy rządu.
0: Może być taki sojusz.
1: Oczywiście.
0: Albo ludzie Brauna, bo to nie chodzi o samego Brauna, tylko też o ludzi Brauna. Tak. Ja mogę jeszcze słowo o tym, co ty powiedziałaś, o tym nożu w plecy od syna, bo ja jestem starszy od was i ja pamiętam, jak już jeden syn był, to był Zbigniew Ziobro, który był prawie że usynowiony, nazywano go delfinem w PiSie i już był takim, już właściwie witał się z gąską. I zrobił mniej więcej to samo, co teraz zrobił Morawiecki. Czyli...
1: Ale na mniejszą skalę.
0: Ale chciał odsunąć, chciał powiedzieć Kaczyńskiemu, że może już dość. I wtedy Kaczyński, on miał za sobą, nie wiem, 3-4 posłów na początku, a później tamtych posłów wyszło z nim z 10, ale to była dużo mniejsza skala. No i właśnie później, jako syn marnotrawny, wrócił w 2015 roku.
1: W worku pokutnym.
0: Bo w 2000, bo wszystkie wybory po prostu przegrywał z Kretem. Także wszystkie wybory te takie, nie wiem, lokalne, europejskie.
1: Europejskie to, przegrał
0: tak,
1: wtedy.
0: Tak, wszystkie szły do piachu. I dla PiSu było wtedy źle, i dla Ziobry było źle, dlatego się połączyli w 15 roku. Więc ponieważ mamy już taki przykład z życia, takiego noża w plecy wbitego przez usynowionego młodego polityka, może Morawiecki nie jest aż
1: ale
0: tak młody,
1: Kurski,
0: jak
1: wtedy. Ale wtedy Kurski był po innej stronie, Jacek Kurski, bo Jacek Kurski wtedy wychodził ze Zbigniewem Ziobro, a teraz
0: pluł
1: Jacek
0: na PiS po prostu strasznie.
2: Zresztą przypomniano w minioną niedzielę.
1: Broni
2: panu
1: PiSu.
2: Posłowi Kurskiemu. Dwie myśli jeszcze chciałem dorzucić. Pierwsza odnośnie tych sondaży, o których rozmawialiście o których Jacek mówił. Widać to tendencję z każdym z tych sondaży, niezależnie od tego, ile Morawiecki notuje. Im więcej ma Morawiecki, tym mniej ma Prawo i Sprawiedliwość. Widać, że tam jest właściwie przepływ tylko w ramach tych elektoratów.
0: Ale jak usłyszałem od jednego z polityków PiSu, oni mają własne badania, własne sondaże i im wychodzi, że Morawiecki w tej chwili ma poniżej 3%.
2: Ja uważam,
0: natomiast w tych sondażach publikowanych, nie wiem, chyba w Onecie...
2: Już był Onet i była Rzeczpospolita.
0: Tak, było 7%. Więc ja bym na razie na sondażach się nie opierał. Trzeba poczekać na jakieś trendy. Nie wiem, porozmawiamy o tym w listopadzie.
1: Oczywiście.
0: Może,
1: przede wszystkim partia musi powstać. Tak. To, co teraz jest, no to jest jakieś zdjęcie chwilowe, tak?
2: Tak, to prawda.
1: Nie ma żadnej partii.
2: Aczkolwiek myślę, że jeśli zostanie to mądrze rozegrane przez Morawieckiego i jego ludzi, to ta siła ma jakiś, może nawet całkiem spory potencjał polityczny. Powiedziawszy to wszystko...

0: Renata zaczęła całą naszą dyskusję od zdania: Mateusz Morawiecki chce być premierem. I ja mam do tego dwie wątpliwości. Pierwsze, znając Mateusza Morawieckiego i to, jak czasem w mojej opinii, jak chorągiewka potrafi się poruszać w zależności od okoliczności, na jak daleko idące ustępstwa Mateusz Morawiecki pójdzie, żeby osiągnąć ten swój cel, to znaczy pod każdym kątem programowym, koalicyjnym, współpracy z innymi, jak dużo zrobi, skoro już zrobił bardzo dużo i wyszedł z PiS-u, żeby osiągnąć ten swój nadrzędny cel bycia premierem. I druga moja wątpliwość i pytanie, które zadaję, czy to nie jest po raz pierwszy odwrócenie procesu. Procesu, który do tej pory wyglądał w Polsce: chcę coś załatwić, chcę coś zmienić, a żeby to zrobić, to muszę być premierem, więc chcę być premierem. A teraz mamy do czynienia z osobą, która mówi: chcę być premierem, a co zmienię,
1: tak uważasz,
0: to się okaże.
1: Tak wyglądało?
0: Może trochę przerysowałem na potrzeby
1: bardzo
0: tej rozmowy, ale chodzi mi o to, że premier Mateusz Morawiecki mówi najpierw: chcę być premierem, a potem jak się go pyta, a co zmienisz, no to jeszcze ustalimy.
2: A ja myślę, że Morawiecki, myśląc o władzy, bo myślę, że on myśli o władzy, to jest człowiek, który tak, dorobił już się pieniędzy, miał już pozycję, zajmował jedno z najwyższych stanowisk w państwie, on już wie, co jest grane i jemu chodzi o władzę. Być może o to, żeby być premierem, ale być może tylko o to, żeby być szefem największej partii opozycyjnej, czy największej partii.
1: Nie, no szef największej partii opozycyjnej nie ma żadnej władzy.
2: Poczekaj. Dzisiaj nie
0: powiedz
2: ma władzy,
0: to
2: ale później... Właśnie, powiedz to Jarosławowi Kaczyńskiemu, który, wiesz, jeszcze do dzisiaj mówią o nim naczelnik państwa.
0: Ale ja myślę, że on teraz świetnie
1: się odnosi.
2: Ale tu chodzi nie, tu chodzi o władzę.
1: Kończ.
2: Myślę, że jemu chodzi o władzę, że on już pieniądze ma, jemu już tylko władza jest potrzebna, bo on się nie musi dorabiać. I teraz...
0: Akurat bycie premierem w tym kraju nie daje majątku.
2: Pierwszym krokiem do tej władzy to byłoby przejęcie PiS-u. To mu się nie udało. Musiał... Sam zresztą, no, wepchnął się w taką sytuację, że musiał wystąpić z tego PiS-u, prawda? Bo Kaczyński go ograł. W piątek Kaczyński mówił, że właściwie to już jest sprawa załatwiona, pozamiatane, podjął
1: decyzję. No właśnie
2: decyzję.
1: Nie ograł go, dlatego że on się nie dał rozegrać
2: Dobrze,
1: Kaczyńskiemu.
2: Okej, tak, to nie dał się rozegrać, ale on liczył na to, że we wtorek zostanie wyrzucony z PiS-u, a we wtorek powiedziano co? Że jednak będzie sąd partyjny i będą rozmowy ze wszystkimi, dlatego oni w środę zrobią swoją konferencję i powiedzieli: robimy własny klub. Co automatycznie predestynuje ich do tego, żeby być wyrzuconymi z PiS-u. I w tym momencie rzeczywiście trochę ograł Kaczyńskiego, ale Kaczyński chciał ten proces spowolnić, tego przejmowania partii. Nieważne. Teraz Morawiecki ma swoje stowarzyszenie, będzie miał swoją partię, być może we wrześniu to już się zarejestruje. Pytanie, czy to jest... On chyba nie wierzy w to, że to jest prosta droga do władzy. Nie chciał zostać wicemarszałkiem Sejmu na przykład. Bronił się przed tym. Dlatego wicemarszałkiem Sejmu, kandydatem na... szefem klubu nie chciał zostać, przepraszam. Szefem klubu nie chciał zostać. I szefem klubu został...
0: Morawiecki.
1: Morawiecki. Od początku było wiadomo, że Morawiecki będzie szefem klubu.
2: Ale musieli go namawiać do tego. To było tak, że go musieli namawiać. On nie chciał być szefem klubu. Kto jest jego zastępcą teraz? Jeden z posłów podjął się, przepraszam, wyleciało mi z głowy nazwisko zastępcy szefa klubu. Morawiecki będzie tytularnym szefem klubu po to, żeby, że tak powiem, obejmować to wszystko swoimi ojcowskimi ramionami, ale wszystkie formalne rzeczy w klubie będzie załatwiał inny poseł.
0: I zaraz, ja już to sprawdzam.
2: Cały czas nie pamiętam tego
0: dobrze,
2: nazwiska.
0: Dobrze, daj mi sekundkę.
2: No w każdym razie, tak, on chce władzy. Ja nie wiem, czy to jest władza premierowska, czy może on się nie zamachnie na władzę prezydencką w 2030 roku. Zbuduje sobie pozycję i pójdzie jak burza.
1: Nie zamachnie się na władzę prezydencką z tego powodu, że w 2030 roku będzie kandydował Karol Nawrocki, który przed chwilą mówiliśmy, że ma być patronem całej prawicy i Morawieckiemu na tym zależy.
0: Łukasz Schreiber jest
2: wiceprzewodniczącym.
1: Żeby Morawieckiemu na tym zależy, więc nie będzie wchodził w paradę, moim zdaniem, Nawrockiemu. Natomiast ja polemicznie do Jacka, że on chce mieć władzę, a niekoniecznie rząd. Uważam, że mylisz się. Jarosław Kaczyński ma takie motto polityczne, że władzę się miewa, a partię się ma. I Morawiecki jest kompletnie odwróceniem tej tezy Kaczyńskiego. Jemu partia jest potrzebna, do tego, żeby uczestniczyć w sprawowaniu władzy.

0: On nie chce mieć partii dla samej partii. Po pierwsze, on jest milionerem. Zarobił miliony w banku, ponad 30 milionów zarobił jako prezes banku BZWBK. Rozmnożył ten majątek razem z żoną, kupując nieruchomości, inwestując i tak dalej.
1: No,
0: więc on, jemu już jest potrzebna po prostu władza, ale tak, on jest typowym prezesem. On chce po prostu rządzić, podejmować decyzje i zmieniać rzeczywistość.
1: Pytanie,
0: jemu nie
1: jako
0: zależy
1: premier,
0: na tym. To,
1: ale... Czy nie chce być naczelnikiem państwa jak Kaczyński?
0: Nie, nie chcę. Dlatego, że Morawiecki właśnie tłumaczy
1: ci, zaprosić.
0: Że to pracujemy nad tym, że partie się, Kaczyński uważa, że władzę się miewa, a partię się ma i że ta partia jest najważniejsza. Natomiast dla Morawieckiego partia jest po prostu środkiem do celu.
1: Tak, jest narzędziem. No.
0: Więc ja nie uważam, żeby on, żeby dla niego było atrakcyjne w ogóle to, żeby siedzieć w Sejmie, spędzać tam godziny, brać udział w debatach. On to będzie robił do wyborów. Zobaczy, jaki jest skutek wyborczy tego, czy na przykład będzie rządziła prawica, czy on będzie współkoalicjantem, czy będzie miał pakiet kontrolny w tym układzie, czy nie. Czy na przykład uważam, że on teraz będzie zabiegał bardzo o Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki wyznaczy kandydata.
1: To jest drugi punkt jego życzenia.
0: Karol Nawrocki wyznaczy kandydata na premiera i stąd się wziął ten szacunek wobec prezydenta, bo on już się dogaduje. Morawiecki myśli 5 kroków do przodu, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że taki Morawiecki bankster, z którego się śmiali w PiSie, po prostu ograł Kaczyńskiego jak dziecko. Jak dziecko. Jarosław Kaczyński dzień po założeniu klubu i dzień po tym nieszczęsnym komitecie politycznym, gdzie się wycofał ze wszystkich swoich słów z piątku, nie przyszedł nawet do Sejmu, żeby się nie skonfrontować z dziennikarzami.
2: Oglądaliście taki serial Suits w garniturach?
0: Nie oglądałam.
2: Okej, dobrze, no to jest podobny poziom rozgrywek. Ci z państwa, którzy oglądają, z pewnością
0: zrozumieją. Ale właśnie jeszcze a propos tego, bo Jacek mówił ciekawą rzecz, że Morawiecki będzie jeździł teraz po Polsce i budował struktury. Oni już mają rozeznanie. Tak. Rozmawiałam z jednym z ludzi Morawieckiego i on mówi do mnie tak, bierzemy pół na pół w regionach. Mają być połowa, ma być nowych ludzi. To nie jest tak, że oni będą otwierać drzwi dla każdego, kto tam przyjdzie.
2: Tym bardziej, że te przepływy pomiędzy PiS-em a Morawieckim sprawiły, że w niektórych miejscach Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego posła. Tak jest chyba między innymi w okręgu wałbrzyskim. A z kolei też są białe plamy na mapie Mateusza Morawieckiego. Są takie ośrodki w Polsce, z których Mateusz Morawiecki nie ma ani jednego posła, więc tam jeszcze walka o to będzie trwała. Czy, kochani, czy jeszcze jakieś, bo to już ponad 40 minut dyskusji o PiS-ie.
3: Tak.
2: Jeszcze?
3: Tak.
2: Chcesz jeszcze?
3: Jeszcze. Bo ja chcę powiedzieć, już powiedziałem o opisie glamour, ale chciałem też powiedzieć, bo to jest dla mnie przedziwne, jak oni się zaczęli obrzucać inwektywami i taki Bocheński, który nazwał
2: Zdradzeuszem.
3: Tak, Zdradzeuszem.
2: To i tak było jednym z łagodniejszych określeń.
3: Nazwa Rozwój Plus przerobiona na Rozłam Plus i oni to w tej chwili w tych pisowskich mediach po prostu powtarzają jak mantrę. Zdziwiło mnie, że Kurski, który wylał może pomyj na cały Rozwój Plus, na jednego z posłów, którego był wtedy w studiu, ale też na Morawieckiego, został przez Kaczyńskiego uciszony.
2: Bo się ośmieszył.
3: Ośmieszył się, okej, okay, ale że Kaczyński mu zabronił występów medialnych, to mnie zdziwiło, bo to był kolejny raz, kiedy chyba Kurski poczuł się jak bulterier braci Kaczyńskich, bo tak kiedyś się przedstawił reporterowi Gazety Wyborczej, gdy wszedł do PiSu i został posłem na Sejm, że chce być bulterierem braci Kaczyńskich. Wtedy jeszcze bracia Kaczyńscy, znaczy wtedy Lech Kaczyński jeszcze żył. I uważam, że to też jest ważne. Ważny jest ten stopień emocji wewnątrz PiSu, tego PiSu, który został PiSem. Ja bym tylko chciał Bochenka, Rafała Bochenka, rzecznika PiSu, zacytować. Najsmutniejsze w zdradzie jest to, że nigdy nie pochodzi ona od wrogów. Pochodzi od tych, którym najbardziej dotychczas ufałeś. Tak?
2: Ale
3: panie pośle, niech pan otrze łzy, to jest polityka dla dorosłych.
2: Ja myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli jeszcze chciałeś podyskutować, to proszę, Jacku, tak dawno cię nie było.
3: Już
2: ale ja z tobą podyskutuję,
3: to
2: proszę bardzo.
3: Ja też
0: chciałam coś powiedzieć.
2: Że emocje w PiSie się wymknęły spod kontroli.
3: Tak.
2: I Prawo i Sprawiedliwość po prostu

0: prostu się ośmiesza, bo to, co opowiadali politycy PiS-u w poprzedni weekend, w miniony, ten zaraz po rozłamie w mediach, to przecież była jakaś degrengolada śmieszności. Tam Jacek Kurski mówił o tym, że gdyby Mateusz Morawiecki nie zgodził się na Zielony Ład, to nie trzeba byłoby burzyć elektrowni w Ostrołęce. Gdyby, że Mateusz Morawiecki kamienie milowe w ramach KPO wynegocjował po cichu przed Kaczyńskim i kierownictwo partii dowiedziało się o tym z mediów. Pan profesor Karski mówił, pytany o to, czy Mateusz Morawiecki był dobrym premierem, krążył, kluczył, w końcu powiedział, że to nie był rząd Mateusza Morawieckiego, tylko kolegialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc Prawo i Sprawiedliwość było, to jest to, co powiedziała Renata, kompletnie nieprzygotowane na ten rozłam. Tam też niestety zabrakło ludzi, bo ci ludzie odeszli z Morawieckim, którzy w dużej mierze odpowiadali za komunikację, za wymyślanie przekazów. No niestety...
1: No nie, ale Fogiel został przecież, no...
0: Bohemia. Większość tych ludzi odeszła razem z Mateuszem Morawieckim.
1: Przepraszam.
0: Rafał Bochenek od wymyślania przekazów kreatywnych. No.
1: Taki żarcik. Jacku. Żarcik.
0: Już chyba straciłem argument.
2: To teraz ja mogę?
0: Tak.
2: Bo chciałam powiedzieć, a propos tego, co wy mówicie, że emocje się wymknęły spod kontroli. Otóż zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy. Że główni gracze nie obrzucają się, czyli różnymi inwektywami, czyli Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, jak ciebie tutaj, Jacku, nie było, bo już wtedy na urlopie, ale my z Rochem słuchaliśmy prezesa i on powiedział, że żeby się rozstali bez złych emocji, tak? Kaczyński jest graczem.
1: Ja słuchałem graczem.
2: Prezesa. A, słuchałeś?
1: Miał lepiej, ale
2: w Paryżu
1: słuchałeś. Żałowałem, że mnie tu nie ma.
0: Okay. A w Paryżu mówił po francusku?
1: Mówił po polsku.
2: A w Paryżu odbierają polskie kanały, bo pamiętacie Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś wystąpił i powiedział, że pojechał za granicę i tam otworzyłem telewizor i nie było polskich kanałów.
1: No widzisz, to ja nie otwierałem telewizora, otworzyłem komputer.
2: Słuchajcie, ale czyli Jarosław Kaczyński wie, że może być skazany na współpracę z Morawieckim, więc nie chce palić mostów, a te emocje, które się ulały, one się ulały po prostu, bo one zawsze były, bo w PiS-ie, jak się rozmawiało nieoficjalnie z politykami, szczególnie z tymi ważniejszymi, którzy tam po prostu tyrali, ścierali buty w kampaniach, żeby PiS wygrywało. Oni po prostu bardzo negatywne emocje, żeby nie powiedzieć, że nie cierpieli Morawieckiego, no bo on dostał wszystko na tacy. On nie musiał tych butów ścierać w kampanii. Jarosław Kaczyński mu przyniósł na tacy najpierw stanowisko wicepremiera, później premiera.
1: No to właśnie mówi Kurski, że on przyszedł na gotowe.
2: No ale to jest prawda.
1: No, Kurski jest prawda. No.
2: I Kurski, Sasin i ci, którzy dzisiaj są wokół Kaczyńskiego, ci maślarze tak zwani, czyli między innymi osoby, które przyszły z partii Ziobry, no oni są w PiS-ie bardzo długo.
0: Tak? Ale trudno się dziwić, to jest bardzo ludzkie. No wyobraźmy sobie sytuację, że w naszym miejscu pracy od lat zabiegamy o awans, chcemy być kierownikiem, aż tu w pewnym momencie dyrektor zarządzający mówi po latach naszej pracy, a nie, ja jednak mam kogoś z zewnątrz, to on zostanie kierownikiem. No to jest taka emocja.
2: Nie, ale bardzo często tak bywa w korporacji.
0: Tak, nie, no oczywiście, że tak, oczywiście.
2: Ale nie uważam, żeby ale ta mówię, emocja że to... była, powinna być jakaś dominująca w partii politycznej. Jeśli partia polityczna chce dojść do władzy...
0: To ludzka emocja tak? jest bardzo.
1: Ale to ja chciałem powiedzieć...
2: To nazywa zawiść po prostu.
0: No może, można to... Wiele nazw
2: okropne.
0: To może mieć.
2: Ale
1: to ja chciałem powiedzieć o tym, że się główni gracze nie obrzucają błotem. Rzeczywiście nie zauważyłem, żeby Morawiecki obrzucał Kaczyńskiego błotem i inwektywami, ale Kaczyński jednak w Polsce 24, gdy miał wywiad...
2: Nie, ale to było takie delikatne.
1: No delikatne, ale jednak mu przywalił. No, to on powiedział, że był doradcą Tuska.
0: Ale przecież wiedział, że był doradcą Tuska,
1: dla elektoratu, PiS-u takie słowa w ustach prezesa Kaczyńskiego to jest wyrok, moim
0: zdaniem.
1: No tak,
0: tylko że bo tutaj wracamy do punktu wyjścia, czy nie do punktu wyjścia, ale już o tym wspominaliśmy, więc to jest najlepszy dowód na to, że kończymy dyskusję o PiS-ie, bo się zaczynamy powtarzać.
2: Ale ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć,
0: Ja dokończę, że po prostu obaj panowie na razie, że znaczy szczególnie Morawiecki, żeby w ogóle budować poparcie, to musi zacząć od swojej stałej bazy. A ta stała baza jest w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, więc Kaczyński przekonuje teraz, że to Morawiecki rozbił jedność Prawie i Sprawiedliwości, a Morawiecki przekonuje, że to Kaczy, a właściwie nawet
2: że
0: nie
2: wyrzucili
0: Kaczy,
2: nas.
0: Że wyrzucili nas i co najciekawsze, Morawiecki nie mówi tego, to prawda, względem Jarosława Kaczyńskiego, tylko ciągle stosuje taką strategię opowiadania o tym, że to prezes Kaczyński został opleciony przez tych intrygantów, imigrantów, którzy zaczadzili mu umysł i sprawili, że on nagle nie chce Mateuszka.
2: Ale chciałam powiedzieć, że któraś z telewizji, nie pamiętam która,

0: taki Mateusza, nie wyciągnęła za uszka Mateuszka.
1: No ale tak zakpiłem niepotrzebnie, nie wiem czemu.
0: Wyciągnęła taki fragment rozmowy z Kornelem Morawieckim, z ojcem Mateusza Morawieckiego, już nieżyjącym. I Kornel Morawiecki, który bardzo szczerze zresztą opowiadał różne rzeczy, ja wiem, bo ja znałam Kornela Morawieckiego, on opowiadał, że Lech Kaczyński też chciał, żeby Morawiecki był jego doradcą, wtedy, kiedy on Tuskowi doradzał, prezydent Lech Kaczyński, ale warunek był taki, żeby zrezygnował z doradzenia Tuskowi. No i nie zgodził się Morawiecki, więc wtedy jakoś nie przeszkadzało nikomu, że on doradzał.
1: Co to jest w ogóle za pomysł, żeby przytaczać jakąś historię sprzed 30 lat, czy tam 25 i odnosić ją do współczesności? No to...
2: No. Zawsze się.
0: Ale poza tym, co to było za doradzanie? On był w Radzie Gospodarczej, tak, przy premierze.
1: Jak wielu innych członków.
0: Radę Gospodarczą w ogóle kleił Jan Krzysztof Bielecki, który bardzo dobrze znał Morawieckiego i to, tak naprawdę Morawieckiego przyprowadził do Tuska. Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Kilian. Dwaj bardzo bliscy, już teraz Kilian nie pokłócił się z Tuskiem, ale to znaczy przed laty się pokłócił, ale no, oni byli bardzo zaufanymi doradcami premiera Tuska i oni Morawieckiego przyprowadzili, no, bo oni go znali jako prezesa banku.
2: Tak,
0: przyprowadzili go do tej BZ rady, gdzie było bardzo wielu doradców. Więc to nie jest tak, że Morawiecki przychodził na osobiste audiencje do premiera Tuska i mu doradzał, co ma robić.
2: Poza tym też nie oszukujmy się, ale Morawiecki odebrał dobre wykształcenie, skończył studia w Maastricht, studia europejskie. I to nie jest tak, że to jest jakiś wymysł Kaczyńskiego i Kaczyński wyciągnął z worka kogoś kompletnie nieznanego, tylko właśnie wyciągnął człowieka, który się znał na wielu sprawach, które wtedy, w momencie podejmowania decyzji, że zostanie ministrem finansów, no, były dla niego naturalne. Tak? Po pierwsze, ręczył za niego Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca i ta przeszłość Morawieckiego, mówię o Mateuszu Morawieckim, jako młodego człowieka, który walczył z komuną. Później jego droga zawodowa. To wszystko predestynowało go do tego, żeby zajmować takie stanowisko. I teraz, jeśli posłowie PiSu mówią, że to jest bankster, że to jest człowiek, który przyszedł znikąd na gotowe, no to myślę, że trochę przesadzają, ale to, tak jak mówisz, to jest ludzkie. Oni się po prostu boją, że Morawiecki zabierze im wyborców, tych bardziej spokojnych, czyli tych bliżej centrum.
1: No, w ogóle, że przekona kogokolwiek. Tym samym omówiliśmy wasze ważne. Ja wymieniłem także inne i wiem, że w tej sprawie będziemy mieli chyba jakąś niezgodę z Renatą, bo ja jako ważny uznałem wyrok Trybunału Konstytucyjnego, chociaż no, wyrok wydany przez Święczkowskiego i Piotrowicza.
2: Trybunału.
1: To trudno to nazywać.
0: Ale sam deprecjonujesz to, co...
1: No ale dobra, bo dajcie...
0: Jakie argumenty są za tym, że to jest ważne?
1: Że dla niektórych... Okej, okay, to...
0: Nie zabieraj moich argumentów.
1: Dobrze, to tylko dopowiem historię, że Trybunał Konstytucyjny właśnie w składzie trzyosobowym, z czego dwóch już wymieniliśmy, uznał, że rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju, że ten zapis jest niekonstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, tutaj są sprawy, które od miesięcy wiszą w Trybunale i nie mogą zostać rozpatrzone, a tu bęk.
2: Czas
0: na wniosek posłów PiSu.
1: Na początku czerwca jest wniosek posłów PiSu i pod koniec lipca już jest orzeczenie z uzasadnieniem, ze wszystkim. No więc... Ja uważam, że to jest ważne, bo niestety doprowadzi do jeszcze większego chaosu ze względu na to, że dokonywanie transkrypcji jest prerogatywą samorządów. I część samorządów, jestem o tym święcie przekonany, szczególnie tych, które patrzą na świat podobnie jak Trybunał Konstytucyjny. Już nie chcę tutaj regionami, bo to w różnych może być i na Mazowszu może się trafić, tak, i gdzieś indziej.
2: Przesłucha.
1: Że będą po prostu wykorzystywać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i odmawiać transkrypcji aktów małżeństwa. Co oczywiście może być zaskarżone w sądzie i z pewnością będzie zaskarżane w sądzie, ale mimo wszystko będzie prowadziło do tego, że no, będziemy mieli jakieś dwa porządki, no, że Polska nie będzie unitarnym państwem prawa, że będą samorządy, w których małżeństwa osób tej samej płci będą uznawane, a będą takie samorządy, w których trzeba będzie o to walczyć w sądzie. Dlatego uważam, że nawet jeśli rząd nie akceptuje tego wyroku, nie akceptuje Trybunału w tym składzie, to i tak znajdą się tacy samorządowcy, co powiedzą, że oni się z tym zgadzają i dla nich to jest podstawa prawna.
0: Ja akurat uznałam ten wyrok za zupełnie nieważny.

0: Z jednego powodu, bo bez tego wyroku już są samorządowcy, którzy powiedzieli, że prawda, nie będą robić tych transkrypcji, na przykład burmistrz Zakopanego.
1: Żadne wyroki im nie są potrzebne.
0: Tak, oni uważają, że
2: tam są inne tradycje.
0: Artykuł 18 tego konstytucji mówi o tym, że to trzeba tak interpretować, że małżeństwo to jest tylko związek kobiety i mężczyzny.
1: To nie jest prawda.
0: To nie jest prawda, bo ten artykuł 18 mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod opieką i ochroną państwa.
1: Tak jest.
0: Natomiast nic nie mówi o tym, że to jest jedyny możliwy wariant, a nie obowiązuje tutaj rejonizacja, więc osoby, które wezmą ślub za granicą, mogą pojechać w dowolne miejsce w Polsce i złożyć wniosek o przeprowadzenie transkrypcji i zostanie to wpisane. Ja myślę, że to jest po prostu taki gest Prawa i Sprawiedliwości, które chce pokazać swoim wyborcom, że jednak coś z tym robią i nic już nie powstrzyma tego. Ale państwo, które nie chciało dać niczego parom jednopłciowym, będzie musiało dać im wszystko. Czyli będą w naszym państwie, z czego ja się cieszę, osoby, które płacą podatki tak samo jak osoby heteronormatywne. Uważam, że powinny mieć pełnię prawa do zawierania małżeństw. W niczym to nie zagraża małżeństwom dwupłciowym, że dwóch gejów czy dwie lesbijki weźmie ślub i ja uważam, że powinni brać śluby w urzędach stanu cywilnego, że to powinno być normalnie dopuszczalne.
2: No, na razie w urzędach stanu cywilnego, ale Berlina.
1: Tak. No, ja uważam dokładnie tak samo jak wy. Znaczy nie, jak Renata może, bo uważam, że jest to nieważne.
2: Okay.
1: Nieważne dlatego, że żeby wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeśli można go tak nazwać, nazwałbym Trybunału Święczkowskiego, był ważny, to musi być opublikowany w Monitorze Rządowym, a nie przypuszczam, żeby rząd Donalda Tuska zdecydował się, czy Kancelaria Premiera zdecydowała się na opublikowanie tego w Monitorze Rządowym. I rzeczywiście będą dwa porządki prawne, ale to już są, no, tak jak powiedziała Renata, czyli już w tej chwili jest kilku samorządowców, którzy to powiedzieli głośno. Pewnie dużo więcej jest takich, którzy nie powiedzą tego głośno, ale nigdy w życiu nie dopuszczą do tego, żeby transkrybować akty małżeńskie par homoseksualnych.
2: Co też pokazuje tylko, że Bogdan Święczkowski i Stanisław Piotrowicz nie mają już nic do stracenia, skoro wprost realizują wolę swojej partii i nawet się z tym za bardzo nie kryją. Tutaj żegnamy się z słuchaczami Polskiego Radia 24, ale pozostajemy jak zawsze na platformach podcastowych oraz na YouTubie.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie. Autopromocja.
6: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
7: Stali na brzegu Wisły i patrzyli, jak płonie Warszawa. Armia Czerwona w 1944 roku nie przyszła na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. O tym i o innych tragicznych wydarzeniach w czasie II wojny światowej i czasach PRL-u, jakie dotknęły Polaków za sprawą Rosjan, opowiem w audycji Prawdziwa Rosja już dziś na antenie Polskiego Radia 24 o 18:06. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O piekielnej nocy mówi ukraiński MSZ. Rosja uderzyła w Kijów pociskami. Są zabici i ranni. Całodniowe uroczystości w wielu miejscach i syreny w godzinę W. Warszawa odda hołd powstańcom w 82. rocznicę wybuchu zrywu. Dziś będzie burzowo i upalnie. Niemal cała Polska objęta alertami od najniższego do najwyższego stopnia. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Po nocnym ataku Rosjan na Kijów minister spraw zagranicznych Ukrainy ponownie zaapelował o wzmocnienie obrony powietrznej. Ostrzał ukraińskiej stolicy, w którym zginęło co najmniej 9 osób, a 28 zostało rannych, Andrii Sybiha nazwał piekielną nocą. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że do brutalnego ataku siły Kremla użyły ponad 30 pocisków balistycznych. Sybiha podkreślił, że to drugie tak duże uderzenie w ciągu zaledwie dwóch dni. Rosja nasila ataki powietrzne i terror wobec cywilów, bo nie osiąga celów na polu bitwy, dodał Andrii Sybiha. Minister zaapelował o dostarczenie Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pocisków przechwytujących. Zaznaczył, że szybkie decyzje w tej sprawie mogą uratować życie, a każde opóźnienie oznacza kolejne ofiary i zbrodnie wojenne. Tymczasem Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu znacząco podkreślił, że Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot, choć rozmowy w tej sprawie trwają. Prezydent dodał przy tym, że USA muszą zachować dużą ostrożność, pozwalając komukolwiek na ich wytwarzanie. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Władimirem Załęckim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących systemu Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji, mimo że w tym tygodniu przyjął Władimira Zełenskiego w Białym Domu. Zapytany podczas posiedzenia gabinetu w rezydencji Camp David o rakiety Patriot, Donald Trump podkreślił swoje obawy związane z przekazaniem zaawansowanego amerykańskiego uzbrojenia, w tym technologii rakietowej. To poważny krok. Jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, chciałby on otrzymać systemy Patriot i pociski Tomahawk, a wiadomo, że to broń śmiercionośna, jedna ofensywna, druga defensywna. Trzeba postępować bardzo rozważnie i zachować wielką ostrożność, jak dotąd nie wyraziliśmy na to zgody. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie takiej technologii to trudna decyzja i choć nie sądzę, by do tego kiedykolwiek doszło, to trzeba pamiętać, że ludzie, którym się ją powierzy, mogą pewnego dnia zwrócić się przeciwko tobie, mówił Donald Trump. W obliczu nasilenia rosyjskich ataków powietrznych Ukraina boryka się z chronicznym niedoborem pocisków Patriot, jedynej broni w jej arsenale, zdolnej do zestrzeliwania rakiet balistycznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Punktualnie o 17 w stolicy zawyją syreny upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego w godzinę W. Dziś przypada 82. rocznica tego wydarzenia. Przez cały dzień w Warszawie będą odbywać się uroczystości poświęcone powstaniu. Hołd powstańcom oddano już wczoraj wieczorem przy Placu Krasińskich. W tej uroczystości wzięli udział m.in. bohaterowie tamtych wydarzeń. Rozmawiała z nimi Agata Król.
3: To jest moje ukochane miasto. Idę tu, każdy krok, każdy kamień jest nasiączony krwią. Pani sobie wyobraża, żeśmy się cieszyli, że Bóg dał nam przetrwać i że tutaj z wami dzisiaj jesteśmy, to się ogromnie, ogromnie dzisiaj cieszymy.
4: A mnie tylko cieszy to, że dzieci cośkolwiek wiedzą, pamiętają, tak jak myśmy pamiętali o Legionach, prawda?
1: Dziś nasi reporterzy będą w najważniejszych miejscach stołecznych obchodów. Ich relacje z uroczystości będą się pojawiać przez cały dzień na naszej antenie. A tymczasem już za kilka minut, zaraz po informacjach, wysłuchają Państwo rozmowy Przemysława Lisa z doktorem Szymonem Niedzielą, historykiem z Muzeum Powstania Warszawskiego. Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że zachodzące w świecie zmiany wymagają głębokiego namysłu w działaniu. Lider Rozwoju Plus mówił o tym w Warszawie podczas inauguracji wydarzenia politycznego swojego stowarzyszenia, wspólnego Grilla.
5: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Te, które są tutaj u was, w waszych sercach. Duma i ambicja. Duma i rozwój. Rozwój naszego kraju.
1: Podczas spotkania odbyło się 20 debat o przyszłości Polski. Stowarzyszenie Rozwój Plus zapowiedziało rozliczenie z obecnymi rządami i przedstawienie własnych pomysłów 15 października, czyli w trzecią rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych.

0: Początek sierpnia to kolejny przystanek lata z radiem i telewizją polską. Dziś dziennikarze i artyści czekają na Państwa w Poddębicach. Od godziny 9 będzie można przyglądać się temu, jak wygląda praca nad plenerową audycją i posłuchać muzyki na żywo, mówi Patryk Bedliński z radiowej jedynki.
1: Nasze plenerowe studio odwiedzą muzycy orkiestry Dętej Poddębice, jednej z wizytówek tego miasta. Będziemy mówić o orkiestrze, o jej historii, o tym, co grają, ale także o tym, dlaczego orkiestry Dęte wciąż potrafią łączyć pokolenia. A może nawet uda się namówić muzyków, aby zagrali słynną polkę Dziadek?
0: Audycja Lato z Radiem rusza za niespełna godzinę, a zaraz po niej piknik i potańcówka. Wszystko przy placu Mickiewicz, przy ulicy Mickiewicza 13 w Poddębicach. A wieczorem koncert. Wystąpią na nim m.in. Roxy Węgiel, Kombi i Blue Cafe.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na terenie 15 województw oprócz podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wyładowaniom będzie towarzyszył deszcz, porywisty wiatr i gdzieniegdzie lokalnie opady gradu. Na Podkarpaciu za to upał. Ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia wydano dla południowo-wschodniej połowy kraju. Temperatura maksymalna dziś od 22 stopni nad morzem, 25 na zachodzie, 27 na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce, 30 na ziemi łódzkiej, do 32 stopni na Mazowszu, 34 w Małopolsce i 36 na Podkarpaciu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 7 minut po godzinie 8. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem i przypominamy, że dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O jego rozpoczęciu, wbrew niektórym opiniom, nie doszło ze względu na buzujące w mieście emocje i chęć zemsty na Niemcach. Powstanie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej wydało taki rozkaz i uznało, że jest ku niemu najlepszy czas, a szansa na rozbicie Niemców jest po prostu największa. Decyzja o rozpoczęciu powstania była zażarcie dyskutowana wiele dni przed 1 sierpnia, jednak 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało fałszywa, o możliwym starcie sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach podjęcia decyzji o wybuchu powstania z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawia Przemysław Lis.
4: Gazeciarze krzyczą nieudany zamach na Hitlera, widać przez miasto wycofujące się oddziały niemieckie. No, ludzie są pełni napięcia. Słyszą już zbliżającą się kanonadę ze wschodu. I co decyduje o wybuchu powstania?
5: Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat. Władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie zdawały sobie sprawę, że do walki możemy ruszyć wtedy, gdy nieprzyjaciel będzie osłabiony. To początkowo miało być po wojnie z Francją, ale Niemcy wygrały, więc nie byliśmy w stanie wzniecić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety. Sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 1944 roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 1944 roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, tak zwana bitwa pod Radzeminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No a tak właśnie nie było.
4: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
5: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00. Strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów

0: takich trzech generałów. Przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Wór-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przechodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
1: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewr Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
0: No jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację, ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania. A część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem-Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi. I oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu powstania warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie. Czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co? Wpada Chruściel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
0: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem-Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca Okręgu Warszawskiego przynosi mi informację: bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli powstania warszawskiego, wzrastają. I absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy wpływ na Bora-Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem współczesnym językiem politologii, frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki, ale przeważył argument bolszewicy na Pradze, a tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
0: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór-Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
0: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin.

on starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Iranego-Smecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, żeby Sowieci ruszyli, ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego.

0: przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bur Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bur Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca Okręgu Warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17 1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
0: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Bur Komorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony wał?
0: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona Stawka podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy 1000 argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie. Na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć: widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym. Tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków. Spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku, 17 stycznia. Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewr

0: Wru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
0: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie publicystycznej, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował, to by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia, to powstanie wybuchło 1 sierpnia. Że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu, czy plac Napoleona w Warszawie.
1: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
0: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to oni by do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna. To jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawiał Przemysław Lis. Sylwia Urban i sport. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
2: Piłeczka w roli głównej w świecie. Infantino chce sprzedać Mistrzostwa Świata, ale my o tej krajowej, zdaje się.
3: Infantino już wycofał się z tego, ponieważ wszyscy to bardzo bojkotowali, więc zrezygnował.
2: O, dziwne. Jednak, no dobrze, tak. Presja ma moc.
3: Na polskich boiskach rozpoczęła się druga kolejka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. W pierwszym meczu Wisła Płock zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź. Bohaterem spotkania był bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski, który wyszedł obronną ręką z kilku sytuacji sam na sam z rywalami. Jednej z nich nie wykorzystał Olaf Kobacki.
4: Zabrakło zimnej krwi. No już sobie z trenerem porozmawiałem na ten temat. Wiadomo, czujemy niedosyt przez to, że mieliśmy właśnie te sytuacje takie stuprocentowe. Trzeba się poprawić w następnych spotkaniach i po prostu przechylać te spotkania na naszą korzyść. I Widzew, i my mieliśmy swoje sytuacje. Wiadomo, bardziej szkoda tych naszych niewykorzystanych. Ale jak mówię, no skupiamy się już na następnym meczu. Kolejny możemy sobie dopisać punkcik z Widzewem, więc tak naprawdę trzeba myśleć już do przodu, tutaj wyciągnąć wnioski z tego spotkania i pozytywnie podejść do meczu z Wisłą Kraków.
3: Swoje szanse na strzelenie gola miał także napastnik Widzewa Sebastian Bergier.
5: Nie mój dzień chyba był. Ciężko było skierować tę piłkę do siatki. Zabrakło po prostu precyzyjności, tyle i tak spokoju. Wszystkiego zabrakło w tych sytuacjach, tak? W jednej sytuacji gdzieś słabo trafiłem, gdzie bramkarz mnie obronił. W drugiej dwa razy z główki też raz nieczysto, raz bramkarz obronił, raz nad bramką. Można powiedzieć, że jeszcze miałem jedną sytuację prostopadłą, gdzie za długo się odwracałem i bramkarz mi doskoczył. Takie czasami mecze są. Mam nadzieję, że to już ostatni w tym sezonie, ale wiadomo, że to jest piłka, że raz jesteś na górze, raz jesteś na dole.
3: W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. Znakomicie w bramce Jagiellonii spisał się Sławomir Abramowicz, który wiele razy ratował drużynę przed stratą gola.
6: 3 punkty zdobywamy po raz kolejny na bardzo ciężkim terenie. Motor też bardzo postawił tą poprzeczkę i stwarzał sobie bardzo dużo sytuacji. Więc nie wiem, czy nasze zwycięstwo to, tak patrząc, czysto statystycznie sprawiedliwy wynik, ale oczywiście to nie jest nasz problem teraz. Cieszymy się ze zdobytych 3 punktów. Trochę się napociłem. Też cieszę się, że mogłem już tam cegiełkę położyć do zwycięstwa.

0: Niewykorzystanych szans żałował pomocnik motoru Mateusz Łęgowski.
1: Zawsze może być lepiej. Pierwszy mecz, tu publiczność naprawdę, atmosfera była super, czuliśmy to wsparcie. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, bo uważam, że parę ich było, żeby strzelić. Myślę, że ta druga połowa była też lepsza, poprawiliśmy pressing i gdzieś to lepiej wyglądało.
0: Dzisiaj Piast Gliwice zagra z Wisłą Kraków i Wieczysta Kraków z Lechem Poznań. Dziś również polscy siatkarze zagrają ze Słoweńcami w półfinale Ligi Narodów chińskim Ningbo. O tym Cezary Górjew.
2: Słowenia to wyjątkowo niewygodny rywal dla polskich siatkarzy. Zresztą ten mały kraj to fenomen nie tylko w sportach drużynowych. Z półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwoni przegrali 11 czerwca 2-3 w pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów. Oczywiście podopieczni trenera Nikoli Grbicza sezon rozpoczynali w eksperymentalnym składzie. Jednak gdy spojrzymy wstecz, to dotkliwe były porażki, zwłaszcza w Mistrzostwach Europy. W 2015 roku w ćwierćfinale, w 2017 roku w barażu o ćwierćfinał i w półfinałach w 2019 i 2021 roku. Całe szczęście udało się wygrać w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ważna też była wygrana biało-czerwonych w półfinale Mistrzostw Europy 3 lata temu. W sumie obie drużyny rozegrały 21 spotkań, z których Polska wygrała 11. Słowenia w ćwierćfinale pokonała Turcję 3-0. Od dawna wysoką formę prezentuje atakujący Mujanowicz. Groźni są przyjmujący Urnaut i Mozić. W bloku pewnie grają Kozamernik i Stalekar. Generalnie Słoweńcy to ogień w ataku, świetna technika i odporność psychiczna. Jednak w Ningbo w kadrze nie ma dwóch gwiazd, Roperta i Czebuja. Taka była wcześniej decyzja włoskiego trenera Fabio Soliego. Biało-czerwoni przed półfinałem zachowują wielki spokój, co potwierdza Tomasz Fornal.
3: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
2: Polscy siatkarze prezentują się świetnie w ataku, a to głównie za sprawą Bartłomieja Bołądzia. Perfekcyjnie działa blok, który może być zmorą Słoweńców. Monster Block, Monster Block. Monster, monster, monster, block. Z Ukrainą podopieczni trenera Nikoli Grbicza rozpoczęli w składzie rozgrywający Komenda i po przekątnej atakujący Bołądź, przyjmujący Fornal i Leon, środkowi bloku Lemański i Jakubiszak. Dobre zmiany dawali Semeniuk i Szalpuk. Przed nami bój, gdzie wszyscy zawodnicy będą zmobilizowani. Półfinał Polska-Słowenia, a drugą parę tworzą Stany Zjednoczone i Japonia.
0: Polacy zagrają ze Słoweńcami o 9, a więc już za nieco ponad pół godziny, a Amerykanie z Japończykami o 13.30. Tymczasem polskie koszykarki przegrały z Litwinkami 67-73 w meczu kontrolnym rozegranym w Gorzdach na Litwie. Roxana Słupek zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w triatlonie na sprinterskim dystansie. W zawodach w Elblągu Polka przepłynęła 750 metrów, przejechała na rowerze 20 km i przebiegła 5 km w łącznym czasie godzina i 31 sekund. Trzy polskie osady powalczą o medale wioślarskich Mistrzostw Europy w Vareze we Włoszech. To czwórki podwójne kobiet i mężczyzn: Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański oraz Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. W finale popłynie też męska ósemka. Tymczasem Polska zajęła czwarte miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych w skokach do wody podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Złoto zdobyli Włosi, srebro neutralni sportowcy z Rosji, a brąz Ukraińcy. Za nami już 6 z 10 rund Speedway Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Dzisiaj kolejny akord, a rywalizację zapowiada Tomasz Kowalczyk.
4: Najlepsi żużlowcy globu po raz pierwszy na łódzkiej motoarenie powalczą o punkty do klasyfikacji indywidualnych mistrzostw świata. Przed nami druga runda w tym sezonie w Polsce. Pierwsza 20 czerwca we Wrocławiu po pamiętnym deszczowym Grand Prix zakończyła się zwycięstwem Bartosza Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata, który ma 5 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji mistrzostwa Australijczykiem Bradym Kercem, otwarcie przyznaje, że jest w świetnej formie.
5: Czuję się dobrze, czuję się szybki, średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix się zgadzają. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, okay. Nie ma co narzekać.
4: Kibice będą też ściskać kciuki za Kacpra Worynę, Patryka Dudka i Dominika Kuberę, stałych uczestników cyklu. Ten ostatni spodziewa się wysokiego poziomu zawodów.
6: Na pewno będzie świetne ściganie i Grand Prix nas przyzwyczaiło, więc ścigania będzie co niemiara. Czekamy z niecierpliwością.
4: Dodatkowo dziką kartę na łódzkie Grand Prix dostał Piotr Pawlicki, który liczy na przełamanie gorszej serii, która mu

0: ostatnio towarzyszyła.
1: Ostatnio miałem trochę nieprzyjemny czas i sporo upadków, więc ciało jednak troszeczkę odczuło te wszystkie sytuacje torowe. Natomiast teraz już z dnia na dzień tak naprawdę coraz lepiej się czuję, więc jest okej. Okay.
0: Początek kwalifikacji o 14, główna część rywalizacji o 19.
2: I na pewno czekają nas wielkie emocje.
3: A o tym meczu, o którym mówiłaś, on się rozpoczyna o 9:00,
2: tak,
3: siatkarskim.
2: Za 29 minut.
3: Dokładnie. Piszemy też na polskieradio24.pl, tam relacja na bieżąco. Proszę śledzić i trzymać kciuki za naszych siatkarzy. Także Sylwia Urban, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Reklamie.
3: Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przed godziną W w Polskim Radiu 24 o 16.45. Specjalne wydanie sumy wydarzeń, a tuż po, czyli 6 minut po 17.00, także specjalna debata poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. Zapraszamy Państwa już teraz, a za chwilę mocny łyk kawy. Agnieszka Drążkiewicz i jej gość Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministerka obrony narodowej. Mowa będzie o ostatnich wydarzeniach na Lubelszczyźnie.
14: Kafe Armia.
2: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra. No właśnie, od razu zapytam, czy Pani feminatywy, Pani minister?
15: Wiceminister, wiceministra, jak naprawdę sobie kto życzy. Ważne, że obrony narodowej, ważne, że wiem, co mam robić.
2: Dziękuję bardzo, że zechciała się Pani z nami spotkać i porozmawiać o kwestiach tych bieżących na początek chciałabym. Czy wszystko Pani zdaniem w czwartek przebiegło zgodnie z procedurami? I myślę tutaj o Lubelszczyźnie, myślę o elementach, fragmencie rakiety, która spadła 30 km od Lublina, 2 km od zabudowań.
15: Wszystkie procedury w czwartek zadziałały. Zresztą opisywał to bardzo dokładnie pan generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Po pierwsze, odnotowano wzmożoną aktywność po armii rosyjskiej, sił rosyjskich przy granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy incydent po godzinie 3 w nocy, kiedy zostało namierzone siłami sojuszników i naszymi, że jeden z obiektów zbliża się do granicy polskiej. Potem okazało się, że zmienia trajektorię lotu, ale po chwili już ten incydent, którego efekty wszyscy widzieliśmy, czyli obiekt wlatuje na teren Polski, poderwane myśliwce i za chwilę też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł i również ta współpraca i myślę, że o tym też warto mówić, kwestia powiadamiania przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli kwestia informacji ludności o tym, co się dzieje. No i oczywiście współpraca sojusznicza, czyli wszystko to w powietrzu,

0: co być powinno, zostało uruchomione.
1: Czy Panią nie niepokoiły w infosferze informacje na ten temat? Bo to, co przekazuje strona rządowa, to jedno, to, co przekazują eksperci, to jest drugie. To, co my jako społeczność myślimy, to jest też oczywiście trzecia kwestia, ale jest jeszcze tak właśnie infosfera. Ja wiem, że Pani też przeczytała na szybko raporty NASK-u na ten temat. No w internecie źle się dzieje, jeżeli czytamy informacje o tym wydarzeniu z czwartku.
0: Musimy wszyscy zdawać sobie z tego sprawę, że chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni, ona trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natomiast tym razem, jak po większości takich sytuacji, bo to też obserwowaliśmy po aktach dywersji na torach, oczywiście po sytuacji nocy dronów w zeszłym roku we wrześniu, natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji. I tutaj pojawiają się dwa ślady. Pierwszy mówi oczywiście o tym, że próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. A drugie, wprowadzanie w błąd, dotyczy oczywiście podważania działań rządu. I na ten drugi przede wszystkim warto zwrócić uwagę, bo w momencie właśnie rozpoczęcia działań związanych z konfliktem, to pierwsze, co robi przeciwnik, to dokładnie buja nastrojami społecznymi. Dzisiaj to jest dużo łatwiej robić niż kiedyś, bo właśnie media społecznościowe są niestety do tego bardzo dobrym narzędziem. Dlatego będę z uporem maniaka powtarzać, żeby szukali Państwo informacji tylko i wyłącznie w sprawdzonych źródłach. Ostatnio był taki raport Onetu, który mówił o tym, że 1/4 Polaków uważa, że nigdy nie zetknęła się z fake newsami. Drodzy Państwo, to jest niemożliwe. Fake newsy otaczają nas codziennie w infosferze. I jednym z moich zadań też jako pełnomocniczki rządu do spraw budowania odporności państwa jest przywracanie wiary, i tu powiem z pełną świadomością, w instytucje. Bo nie chodzi o kwestię zaufania do rządu, czyli tą kwestię, która jest kwestią bardziej polityczną. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby to zaufanie było jak najwyższe, ale to, w co widzimy, celuje adwersarz od dłuższego czasu, to też taka próba zasiania ziarna wątpliwości w obywatelach, czy to, o czym oficjalnie informują organy państwowe, jest prawdą. Zobaczmy, co się działo nad ranem w czwartek, kiedy po wysłaniu wyraźnego sygnału alarmowego, czyli przypomnę, 3-minutowy modulowany sygnał, to jest start alarmu, pojawiły się dywagacje, a skąd wiadomo, że to nie był, na przykład nie były próby, jakieś ćwiczenia. Zawsze, kiedy są ćwiczenia, zawsze informujemy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I wszystkie procedury tu zadziałały tak, jak powinny. Był sygnał rozpoczynający alarm i po kilkunastu minutach był sygnał, i tu przypomnę, jest różnica, bo to jest wtedy sygnał jednostajny, był sygnał o odwołaniu alarmu. Tych stopni informowania jest wiele. Tu był ten środek, który był najbardziej właściwy, czyli najszybciej docierał do mieszkańców.
1: Ale i tak pojawiały się takie informacje w przestrzeni publicznej, że był alarm, ale trwał krótko, że dlaczego tak krótko, dlaczego nie było SMS-ów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o którym Pani wspomniała. I też w tym kontekście tego stanowiska, które Pani piastuje w resorcie obrony, czyli właśnie wzmacniania tej obronności. Czy to nie jest trochę orka na ugorze? Czy to nie jest tak, że my musimy tak dużo zrobić, jeżeli chodzi o naukę nas, społeczeństwa, o edukację, o obronności szeroko pojętej, no, że tego typu incydenty właśnie jak czwartkowy, one cały czas będą jeszcze dawały paliwo do tej negatywnej narracji.
0: To, co jest oczywiście najbardziej niepokojące w tej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, tylko jest regres. To znaczy kilka lat temu to zaufanie, kiedy był mniejszy wpływ mediów społecznościowych i mniejszy wpływ fake newsów, bo to jest kwestia ostatnich przede wszystkim 2 lat, kiedy mamy nasilenie tego, to jeszcze jakiś czas temu to zaufanie do komunikatów rządowych i wszystkich możliwych organów było dużo większe. I w takiej sytuacji nie pojawiała się właśnie dyskusja, o której mówi pani redaktor, czy powinny być SMS-y, czy nie powinno, czy może to były ćwiczenia, nie były ćwiczenia, był nadawany sygnał i był przyjmowany przez obywateli. No oczywiście chociażby w każdym polskim domu jest poradnik bezpieczeństwa, wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
2: Tylko,
0: Obrony.
2: Czy to ktoś przeczytał?
0: No i to jest ciekawa kolejna rzecz, bo chcę zwrócić uwagę, że kiedy ten poradnik wydawaliśmy, to też w infosferze była dyskusja,

0: a po co, a to jest jakaś śmieszna książeczka i tak dalej. To też są działania celowe, żeby zniechęcić obywateli do tego, żeby się z tym zapoznać. Ja zachęcam. To jest kilka minut, żeby przejrzeć, bo w trudnej sytuacji najważniejsza jest chłodna głowa. Czyli to, że znasz wcześniej procedurę, wiesz, co może się wydarzyć i umiesz rozpoznać sytuację. Niestety, drodzy Państwo, żyjemy w warunkach, kiedy wojna jest tuż przy naszej granicy. I takie sytuacje jak ta pod województwie lubelskim w czwartek mogą się zdarzać. I oczywiście, tak jak pani redaktor mówi, też niestety każda taka sytuacja daje pole do popisu dla adwersarza, żeby wejść jak najbardziej w infosferę. Nam zostaje edukacja, edukacja, edukacja, czyli uświadamianie i jeszcze raz wrócę do tego badania, że 1/4 Polaków uważa, że nie widziała nigdy fake newsa. Uświadamianie, że nie wszystko, co widzisz w internecie, nie wszystko, co czytasz, nawet jeśli jest to wysłane z konta twojego znajomego, nie wszystko jest prawdą.
1: Teraz przejdziemy do twardych, militarnych faktów, bo to, co stało się w czwartek od tej takiej strony właśnie infosfery, czy od miękkiego kontekstu, no to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co tak naprawdę zrobiło wojsko, co zrobił resort obrony. Mówiła pani o właśnie informowaniu chociażby przez dowództwo operacyjne poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Oczywiście ta wymiana informacji między premierem, prezydentem, resort obrony też w stan gotowości postawiono od samego początku. I my mówimy tak naprawdę o incydencie, który za każdym razem, jeżeli się pojawia, a ich nie było mało, testuje nasze systemy. O czym mówił wielokrotnie też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Chociażby jak mieliśmy do czynienia z incydentami z samolotem obserwacyjnym IU-20 albo z nowoczesnymi Su-30, czyli maszynami, które no, są z najwyższej półki przemysłu Federacji Rosyjskiej, które celowo pojawiają się tutaj, żeby zobaczyć, co my mamy, czym dysponujemy. No i tutaj kłania się program SAFE, który pani negocjowała, który pani cały czas tak naprawdę, za który pani odpowiada, no bo trzeba będzie chociażby jesienią wytłumaczyć się przed Komisją Europejską, ile się już zrobiło i na co się te pieniądze wydało. Jak bardzo SAFE pomaga w budowaniu tych systemów, które odpowiadają na tego typu incydenty jak ten czwartkowy?
0: Nie było od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle w historii Nowej Polski, był program, który w tak szybkim czasie inwestowałby tak duże pieniądze w uzbrojenie, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. To, do czego udało się doprowadzić w maju, że w ciągu kilku dni podpisaliśmy kontrakty negocjowane miesiącami, bo to też już czytałam te fake newsy, że to pewnie w ostatnich 3 dniach maja w ogóle wymyśliliśmy, co kupić. Nie, no to jest, na to wszystko jest procedura. Wojsko decyduje, co kupić. Agencja Uzbrojenia wybiera dostawcę. Rząd jest od tego, żeby zapewnić finansowanie. Ale ostatnie 3 dni maja to jest 120 miliardów złotych wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dla porównania, dla skali, nasi poprzednicy w ciągu 8 lat nie wydali tyle, ile my w te 3 dni majowe. Myślę, że to, co ucieka opinii publicznej, to informacja o tym, że w całej tej procedurze postępowania z Komisją Europejską Polska była pierwsza gotowa ze wszystkimi dokumentami, mimo tego, że jesteśmy największym beneficjentem i jako jedyni w Europie zrealizowaliśmy tak zwane zakupy samodzielne, czyli jeden kraj kupuje u jednego producenta, realizując je we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który dał radę zrobić zakupy samodzielne, to była Rumunia, ale pieniądze wydała w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Więc oczywiście SAFE jest ogromnym zastrzykiem. Dzisiaj pracujemy nad zakupami wspólnymi, ale nie chcę też przypomnieć, że SAFE nie jest jedynym dzisiaj naszym źródłem finansowania, ponieważ mamy też chociażby program FMF, czyli program amerykański. O tym była mowa też w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Będą dodatkowe środki. Pozyskujemy też sprzęt koreański. Tu pracujemy na wielu frontach. Ale jeśli pani pyta konkretnie, co mechanizm SAFE, jakie zakupy z SAFE-u mają wpływ na takie sytuacje jak dzisiaj, no to po pierwsze SAFE jest też największym zastrzykiem finansowym, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, bo to jest około 11 miliardów złotych, które trafiają na Tarczę Wschód. Nie było takiej inwestycji. Ponad 10 miliardów wydane na drony. To jest, jak wiecie Państwo, dzisiaj najczęściej używane przede wszystkim na Ukrainie wyposażenie, ale też budowa systemu SAN, czyli właśnie systemu antydronowego, który stanie w przyszłym roku na naszej granicy, to też jest finansowane z mechanizmu SAFE. Oczywiście, jeżeli mówimy o tej nocy, a właściwie poranku czwartkowym, no to użycie tutaj F-16, no tu akurat mówimy o programie amerykańskim, pierwsze F-35 też już trafiły do Polski, ale kwestia również tankowania w powietrzu. I to jest zakup z

0: programu SAFE. Po raz pierwszy w historii Polska będzie miała swoje tankowce.
1: I to nie dwa, tylko cztery, okazuje się.
0: Tak, tutaj długie negocjacje ze stroną hiszpańską, bo też kwestia wypełnienia warunków właśnie wstawianych przez komisję, że wszystko będzie dostarczone do roku 2030. Stąd nasza wizyta z premierem Kosiniakiem w Hiszpanii, żeby wynegocjować sloty produkcyjne, bo dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze są najmniejszym problemem, jakkolwiek to brzmi. Dzisiaj problem, wyzwania są dwa. Dostęp do technologii, a drugi to jest czas. I chociażby dzisiaj sytuacja w Zatoce pokazała, że Amerykanie tyle sprzętu używają, że ich fabryki nie są w stanie nadążyć z produkcją na ich własne potrzeby. Stąd też nasze wyjście do przodu i propozycja dla Waszyngtonu, żeby koprodukować w Polsce amerykański sprzęt zbrojeniowy.
2: To jak mówimy o amerykańskim sprzęcie i o tej koprodukcji, no to nie sposób nie cofnąć się trochę, no właśnie do pani wizyty za oceanem. Ja miałam też okazję już po tej wizycie pytać wicepremiera Kośniaka-Kamysza o to, jak sobie wyobraża, no właśnie, przenoszenie tej produkcji. Mamy tam w grze oczywiście też ambicje ukraińskie. My kładziemy na stole konkretnie co, pani minister?
0: Moja wizyta w Stanach to były trzy główne tematy. Pierwszy to oczywiście to jest baza amerykańska, rozszerzenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. I tu jesteśmy znowu krok do przodu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także o stronę amerykańską, to zaczęły pracować zespoły, które opracowują koncepcję tej bazy. Przede wszystkim my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Amerykanie jak najszybciej pokazali swoje wymagania. Ostateczna decyzja dotycząca bazy jest w rękach prezydenta Trumpa, ale idziemy tutaj z pewnym z góry założonym postępowaniem, czyli był list premiera Kosiniaka do Pita Hegseta, było uchwała Rady Ministrów, że idziemy, to jest cel rządu, żeby taka baza się znalazła na terenie Polski i odpowiedź Pita Hegseta do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Stany Zjednoczone potwierdzają zainteresowanie. Zespoły, to jest czwarty krok, już niedługo będziemy mówili o tym, jak tę bazę finansować i o tym też zapewniałam w Waszyngtonie, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby projekt bazy zrealizować. Drugi temat to jest temat koprodukcji. Podczas szczytu w Ankarze prezydent Trump zadeklarował, że chciałby, żeby rozpoczęła się produkcja paków do patriotów na terenie Ukrainy, ale polski rząd zaproponował moimi ustami w Waszyngtonie podczas mojej wizyty. Uważamy, i tu wyszliśmy naprzeciwko też głównym obawom Amerykanów, uważamy, że dzisiaj lokalizowanie produkcji tak skomplikowanej technologii, zresztą Amerykanie tą technologią niechętnie się dzielą, na terenie Ukrainy jest po prostu fizycznie niebezpieczne. Myślę, że ostatnie dni też pokazują, że ta wojna trwa tam w najlepsze i zagrożenie jest duże. Zresztą tydzień temu też na takim salonie zbrojeniowym zmasowany atak i mamy kilka ofiar śmiertelnych. W związku z tym polski rząd zaproponował, żeby te produkcje dalej w kooperacji oczywiście ze stroną ukraińską zlokalizować na terenie Polski. I trzecia rzecz, która wypływa też ze szczytu w Ankarze. W Ankarze premier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrami z Niemiec, Holandii i Szwecji podpisali list intencyjny, żeby na terenie Europy, w jednym z tych czterech krajów, znalazło się centrum serwisowe, jeżeli chodzi o patrioty i paki. I naszym celem jest to oczywiście, żeby znalazło się na terenie Polski. Myślę, że dla Amerykanów zaczynają dostrzegać też zmianę w Polsce. Miałam przyjemność występowania na Uniwersytecie Georgetown razem z sekretarzem Dafejem, czyli zastępcą Pita Hegseta, gdzie wprost mówiłam, Polska przestaje być klientem, a chce być koproducentem i partnerem. Myślę, że to jest pewna nowość dla Amerykanów, ale którą też dobrze rozumieją, bo wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, kiedy nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, czego potrzebuje świat.
2: Pani minister, te nasze propozycje to jest jedno, ale kwestia strony ukraińskiej to oczywiście jest też kwestia też do negocjacji i do dyskusji. Czy państwo jako resort obrony, czy my jako rząd rozmawiamy z partnerami z Ukrainy na ten temat, właśnie co położyliśmy na stole w Waszyngtonie, bo no, jesteśmy świeżo też po wizycie prezydenta Zełenskiego za oceanem, zresztą spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem, też w drodze powrotnej z Waszyngtonu, jak Ukraińcy na to patrzą?
0: Przede wszystkim dla nas tutaj głównym partnerem do rozmowy są Amerykanie, bo to oni będą podejmowali decyzję, czy taka produkcja i gdzie może być zlokalizowana. Zresztą tak jak myślę prezydent Trump przyzwyczaił nas w ostatnich latach, on decyzję podjął, ale teraz po stronie Pentagonu, Departamentu Stanu i przemysłu jest wykonanie tej decyzji. I to też wynikało z tych rozmów.

0: Waszyngtonie, że to, co kładziemy na stół, daje im pewne rozwiązania wychodzące naprzeciwko ich obawom, bo kwestia bezpieczeństwa jest ich największą obawą. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to istotnie prezydent Zelenski był w tym tygodniu w Waszyngtonie, potem rozmawiał z premierem Tuskiem. To była długa i dobra rozmowa i tu znowu przechodząc też na naszą relację z Ukrainą, wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, to znaczy wracamy do bardzo konkretnych rozmów, gdzie mieliśmy ten trudniejszy moment związany z nietrafioną, błędną decyzją pana prezydenta Zelenskiego o gloryfikowaniu UPA. I dzisiaj też i ta rozmowa bardzo długa, bo panowie w cztery oczy rozmawiali bardzo długo w Lublinie prezydenta Zeleńskiego z premierem Tuskiem. Zresztą prezydent Zeleński był tą osobą, która ostrzegała nas przed tym, co się wydarzyło w czwartek rano. To też są ważne sygnały, które zawsze ta wymiana sojusznicza tutaj jest bardzo ważna. Więc uważam, że z Ukrainą wracamy na tory. Zresztą w słynnej sprawie migi za drony, czyli że my mamy przekazać nasze migi Ukrainie, ale w zamian za to otrzymać drony, ona też wróciła na stół. Była zamrożona, natomiast dzisiaj strona ukraińska skierowała do nas konkretną ofertę, jakie drony chce przekazać. Jest to dzisiaj w analizie Sztabu Generalnego.
1: Ja bym powiedziała, że nawet była ta ten temat był zabetonowany w którymś momencie. No po prostu tak się obie strony utwardziły, że nie było dyskusji i nie było możliwości kompromisu.
0: Ale życie też nie cierpi próżni. W międzyczasie zgłosiła się strona bułgarska. Bułgarzy są zainteresowani nie donacją, ale zakupem migów i też w tej sprawie byłam w Sofii kilka tygodni temu. Tutaj strona bułgarska wyraża ogromne zainteresowanie i jest gotowa zapłacić za nasze migi. Myślę, że to też mogło być katalizatorem w rozmowach z Ukrainą. Tą decyzję trzeba będzie podjąć jak najszybciej. Czekamy na analizę sztabu, czy to, co przedstawia strona ukraińska, to jest oferta dla nas satysfakcjonująca. Na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
1: My mówimy o tych ustaleniach ze Stanów Zjednoczonych w kontekście szerszym, warto by to też osadzić, dlatego że tak naprawdę od 27 lipca trwa wielki przegląd amerykańskich baz, jednostek, wojsk, ogłoszony jeszcze pod koniec maja w kwaterze głównej NATO, przecież przez samego sekretarza wojny Pita Hegseta. I wyraźnie wtedy Pete Hegseth mówił, że ci sojusznicy, którzy nie odrobili lekcji, nie zajmują się na poważnie swoim bezpieczeństwem, to mogą się zdziwić. I w tym kontekście, jak pani widzi za te mniej więcej pół roku, jak się ten przegląd może skończyć dla Polski?
0: Ja jestem spokojna o sytuację Polski, bo i wydajemy prawie 5% PKB na obronność. Jesteśmy w tym kontekście liderem w NATO. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli mechanizm SAFE. I też dlatego moja wizyta w Waszyngtonie była kluczowa, bo tu w Polsce tyle opozycja krzyczała, że SAFE jest przeciwko Amerykanom. Mój przyjazd byłej pełnomocniczki do spraw SAFE do Waszyngtonu i gdzie słyszę, to, co robicie z mechanizmem SAFE, jest wypełnieniem tego, o czym mówi prezydent Trump, czyli żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Więc nie jest prawdą, że Amerykanie są przeciwni mechanizmowi SAFE. Dostrzegają, że inwestujemy bardzo dużo w swoje zbrojenia i muszę przyznać, że Waszyngton też widzi to, że my te ogromne inwestycje czynimy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to jest ważne? Amerykanie, szukając partnerów do koprodukcji, w czym są dość oszczędni, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące koprodukcji, szukają partnerów, którzy też są na to gotowi technologicznie. I my przez te ogromne inwestycje w Polski, w rodzimy przemysł zbrojeniowy, co jest przecież nową filozofią, bo poprzednicy tego w ogóle nie robili, też zwiększamy nasze szanse na to, że Amerykanie z nami produkcją swojego uzbrojenia będą się dzielić. Świetnym sygnałem, taką jaskółką dobrą, było to, co udało się podpisać dzień przed szczytem Ankarze w Bydgoszczy, czyli umowę pomiędzy PGZ-em, a amerykańskim Andurilem. Zresztą jest to też pewna satysfakcja, jeżeli widzę w telewizji wywiad z prezydentem Trumpem, który wprost mówi o tym, co dzieje się w Polsce, że w Polsce podpisano umowę pomiędzy PGZ-em a Andurilem. Więc ja się tego przeglądu nie boję. Pytanie, co się wydarzy z innymi sojusznikami, bo to też w Waszyngtonie wielokrotnie powtarzano, że Stany Zjednoczone nie mogą dzisiaj wykluczyć tego, że redukcje w Europie będą, ale nie będą one dotyczyły Polski, to jest powtarzane na każdym kroku.
1: No a poza tym będą też, to słyszymy wielokrotnie z oceanu, zbieżne z filozofią i z podejściem i nowym patrzeniem tak naprawdę na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przez same Stany Zjednoczone. To jest chyba też bardzo ważna kwestia. Myśli pani, jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy do czasu zakończenia tego przeglądu

0: wyjaśni się już na 100% kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, będziemy mogli mówić o sukcesie?
1: Częściowa stała obecność już dzisiaj jest, to też o tym nie zapominajmy, ale tu są oczywiście dwie kwestie, które powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Pierwsza to jest kwestia uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, czyli ci żołnierze, którzy już byli w drodze do nas, została ta decyzja wstrzymana, ale będzie przywrócona i myślę, że to się stanie szybciej, natomiast uważam, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy do decyzji prezydenta Trumpa o bazie. Mam nadzieję oczywiście, że też stanie się to szybciej niż później, ale tu nie spodziewałabym się decyzji w ciągu kilkunastu dni.
0: Jaki to będzie koszt? Czy macie już policzone?
1: Działa w Ministerstwie Obrony Narodowej zespół, któremu przewodzi pan minister Zalewski i zadaniem tego zespołu jest właśnie szacowanie kosztów na podstawie potrzeb, które przedstawia strona amerykańska, bo oczywiście tutaj pieniądze też mają znaczenie i my też to finansowanie musimy zabezpieczyć. Tu Amerykanie też mówią jasno, że jednym z kryteriów wyboru jest też oczywiście kwestia finansowa.
0: Wybiera się pani na święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Ja wiem, że trochę w przyszłość wybiegamy, ale już widzę obrędowany resort obrony cały.
1: Oczywiście, bardzo się cieszę, bo pierwszy raz, właśnie co roku byłam obecna na tym święcie, ale w tym roku po raz pierwszy w roli wiceministra obrony narodowej, ale cieszę się też podwójnie, bo w tym roku defilada i całe święto pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Hasło, jak Państwo wiecie, bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że tak w tym roku to będzie wyglądało. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również tak jak w zeszłym roku defilada morska. Tym razem nie na Helu, tylko w Trójmieście, ale też w różnych miejscach kraju będzie można defiladę śledzić. Na specjalnych telebimach będziemy dużo też mówić o mechanizmie SAFE, o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE, także Polska SAFE.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która w resorcie odpowiada za wzmacnianie odporności państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stolica przez cały dzień będzie oddawać hołd bohaterom na początek obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 9 ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Na miasto spadły pociski balistyczne. Będzie też dobra wiadomość dla pacjentów. Rozpoczyna się e-rejestracja do 8 specjalistów. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Na początek warszawska Ochota, gdzie powinny rozpoczynać się uroczystości 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed kamienicą przy ulicy Filtrowej 60.

0: 8 zostaną złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej pułkownika Antoniego Montera-Chruściela rozkazu rozpoczęcia zrywu. Jeden z bohaterów tamtych wydarzeń, Janusz Maksymowicz, pseudonim Janosz, wspomina, że nie wahał się ani chwili. To była kwestia honoru, powiedział Polskiemu Radiu o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim.
1: Byłem wychowany, że jeżeli jest taka potrzeba, to znaczy, że trzeba poświęcić wszystko, żeby pójść w obronie Warszawy. Ani chwili wahania, dlatego że sprawa, że tak powiem, naszego honoru było, żeby tą Warszawę własnymi siłami wyzwolić.
0: Za godzinę uroczystości rozpoczną się w parku Dreszera na warszawskim Mokotowie. Godzinę później o 11 wyruszy stamtąd Marsz Mokotowa. A w samo południe prezydent Karol Nawrocki upamiętni ofiary rzezi Woli. Z kolei o godzinie 14 rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. A o 17 w stolicy, jak co roku, zawyją syreny upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli godzinę W. Miasto zatrzyma się na chwilę. W związku z obchodami w stolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu wielu tramwajów i autobusów. Niektóre ulice będą wyłączane z ruchu. 9 ofiar ataku na Kijów. Rosjanie zaatakowali w nocy ukraińską stolicę pociskami balistycznymi. 28 osób jest rannych, w tym 4 dzieci, podał burmistrz miasta Witalij Kliczko. 17 osób jest hospitalizowanych. Wśród ofiar śmiertelnych jest policjant na służbie. Rosyjskie rakiety spadły na kilka dzielnic Kijowa i uderzyły w budynki mieszkalne, w tym bloki oraz kilka magazynów. Nadal mamy nad czym pracować, tak eksperci podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą. W miniony czwartek taka właśnie rosyjska rakieta CH-101 spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Uruchomiono syreny alarmowe. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego.
2: Procedura SPO-13 zadziałała,
3: mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Wydaje się, że nie do końca.
3: Komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
4: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować. A tego elementu po prostu zabrakło.
3: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
5: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
3: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
6: Gdzie będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie.
3: Znajduje się tam już rządowy poradnik bezpieczeństwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Minister Kierwiński zapowiedział też, że w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie. Pacjenci ze skierowaniem łatwiej umówią się na pierwszą wizytę do 8 specjalistów. Od dziś e-rejestracja została rozszerzona, co umożliwi nie tylko rezerwowanie terminów, ale także odwoływanie wizyt. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
7: Zmiany ułatwią dostęp do lekarzy specjalistów i znalezienie wolnych terminów wizyt, podkreśla wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
8: To jest możliwość umawiania się nie tylko do kardiologa, tylko kolejne zakresy poradni.
7: Dzięki centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Pacjenci mogą zapisywać się przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, a także, tak jak do tej pory, telefonicznie albo osobiście w placówce, która dokona rejestracji w systemie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: 386 razy interweniowali strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Gdzie pracy było najwięcej, wylicza rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
9: Najwięcej interwencji było na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. W większości interwencje to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, łamanych gałęzi i wypompowywania wody z zalanych posesji oraz budynków.
0: A co dziś czeka nas w pogodzie? O tym już teraz.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś również burze nas nie ominą. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na terenie 15 województw oprócz podkarpackiego. Wyładowaniom będzie towarzyszył ulewny deszcz, porywisty wiatr, a gdzieniegdzie opady gradu. Obowiązują też alerty drugiego i trzeciego.

0: najwyższego stopnia przed upałem w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie nad morzem, 27 na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce, 30 stopni będzie na ziemi łódzkiej, 32 stopnie będą na Mazowszu, 34 w Małopolsce, a najgoręcej dziś będzie na Podkarpaciu, 36 stopni. Jutro upał zelżeje, ale powróci w poniedziałek.
1: Klimat.
0: Niemal w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko mieszkańcy Ustronia oddychają powietrzem umiarkowanym. 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W południowo-wschodniej części kraju duże lub średnie, a w północno-zachodniej małe.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Przypomnę, dziś sobota 1 sierpnia, 6 minut po godzinie 9. Krzesimir Dębski to przede wszystkim muzyka filmowa. Są Państwo ciekawi początków pracy, kariery i pasji tego artysty? To zapraszamy na kierunek kino. Gościem Andrzeja Sołtysika będzie właśnie profesor Krzesimir Dębski.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w ten szczególny dzień. To jest sobota, pierwszy dzień sierpnia, audycja Kierunek Kino. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik, wydawcą programu jest Paulina Olak, a naszym gościem jest Krzysimir Dębski. Witam panie Krzysimirze, dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kompozytor, dyrygent, skrzypek, autor muzyki współczesnej, ale przede wszystkim autor także dla nas bliskiej sercu i znanej muzyki filmowej. Czy pana droga do filmu była kręta i długa, czy się to stało naturalnie do robienia muzyki filmowej?
2: Tak się to stało naturalnie, że przyjechałem na egzaminy wstępne do wtedy szkoły wyższej muzycznej. Jeszcze nie była, nie nazywała się Akademia. I tego dnia spotkałem już kolegów, którzy mnie od razu wciągnęli w chałturzenie, można powiedzieć. I tu ja bardzo chciałem serio, jako student poważny, tutaj pisać poważne utwory, które zresztą potem pisałem i robiłem, ale tutaj raptem się okazało, że już wieczorem trzeba grać. I to wynagrodzenie było bardzo atrakcyjne. Mianowicie było 0,5 litra na głowę, aprykozen nektar bułgarski.
1: Naprawdę?
2: I tatar.
1: Tak. A, ważna sprawa.
2: Tatar z jajkiem, tak. I to było w klubie i graliśmy. Właśnie to było bardzo ważne. Zważywszy, że z aprowizacją było ciężko, prawda?
1: Tak jest, bo mówimy o końcówce lat 70. początku
2: 70. lat
1: 80. Tak, tak. Ale pan jest ambitnym studentem kompozycji w ambitnej akademii. I mówi pan, że to było zderzenie z codziennością?
2: No tak, nie, nie. Od razu, bo od razu zostałem wprzęgnięty w różne działania. Aha. A to już mówię, w granie w klubie do tańca od nowa, ale i w kabarecie tej od razu się znalazłem i w orkiestrze i pisałem od razu aranżacje i poważne muzyki i zespół jazzowy już powstał i zaczęliśmy grać i jeździć na tarasy. Aha. Więc dosłownie czasami wstawałem rano i zaraz, kim ja jestem, co ja robię Aha. dzisiaj, zaraz to, to. I potem zdarzyło mi się tak, że na jakieś testy pisałem na egzaminie i mi krew z nosa zaczęła kapać. I wtedy podszedł asystent młody, który niedawno zmarł, zresztą profesor Bukowski, ale mówi, ty słuchaj, ty weź czasami się wyśpi, wiesz, bo to no, niedobrze, ja też tak kiedyś miałem, uważaj. Aha. No bo Aha. rzeczywiście na sen już nie było czasu.
1: I wziął to pan na poważnie?
2: I wziął, no troszkę nie bardzo. Nie dało się, ponieważ właśnie Poznań wtedy był strasznie ważnym ośrodkiem muzycznym, bo wszystkie na żywo koncerty się odbywały, te transmisje i orkiestra rozrywkowa i kabarety i w ogóle jak tu na przykład opuścić salkę, w której się odbywało spotkanie Stanisława Barańczaka. Tak. Ale takie nieformalne w ogóle, taka tak. właściwie rozmowa. I był Adam Zagajewski.
1: Powiedzmy, że nawet nielegalne.
2: Lech Dymarski, takie troszeczkę to antykomunistyczne, Aha. znaczy nawet nie to.

0: Troszeczkę tylko takie intelektualne, dalekie. I no, bardzo ciekawe rzeczy. I rysownicy, i Teatr Ósmego Dnia, no, balet poznański, i no, filharmonia to też oczywiście. I graliśmy z zespołem, i jazz nad Odrą, i różne festiwale, i za granicę do Finlandii wyjechaliśmy od razu. A tu tam, no, na Węgry, a tu coś. No i zaczął się taki ruch, że nie było dnia wolnego w zasadzie przez cały ten czas.
1: Ten czas studiów. A studia nie cierpiały? Na tym? Nauka?
0: No jakoś się udało. No, profesor mnie nie lubił. Całe szczęście. Nie byłem jego ulubieńcem. Profesor Krzemieński, Witold, znakomity dyrygent, który studiował w czasie blokady Leningradu u Mrawińskiego. Jewgeni Mrawiński był taki słynny dyrygent, więc on takim był dyrygentem, a to wzięty był ze Lwowa, skierowany na studia, bo wtedy zajęli już sowieckie wojska, zajęły Lwów. Przełączyły, tak, prawda? Tak. I on się znalazł, no, trochę jako już
1: po wrześniu 1939.
0: Tak, tak. I studiował. A tuż przed wojną jeszcze miał niesamowite przeżycia, ponieważ grał w orkiestrze na altówce, a przyjechał Maurice Ravel. Maurice Ravel, słynny dyrygent, o którym nikt nic nie wiedział w Lwowie jeszcze wtedy. Lwów był dość, no, prowincjonalny w tym czasie.
1: Mimo że uroczy.
0: I tam się, jak mi profesor mówił, to taki słynny kompozytor, dyrygent Maurice Ravel, no jednak z dyrygowaniem coś miał gorszego, że tak źle dyrygował, że aż stanęło bolero. To był wielki skandal i on był to już, no, bardzo niezadowolony, źle wspominał. Aha. No ale w każdym razie miałem profesora bardzo takiego poważnego i poważnie miałem się zajmować muzyką, ale się potem okazało, że mój profesor, no, też dyrygował, ale również skomponował lato,
1: tranta, taram, tak. Razem z latem czeka rzeka.
0: Tak, i rena, dam. Zarobił sobie na dom, potem o, za tą piosenkę, to wybudowałem dom. Czyli znalazłem się w jakimś nurcie skomplikowanym, bo tutaj poważnie, tu niepoważnie. Tak. No, w kabarecie tej było ponad 650 przedstawień. Zagrałem po 3 godziny.
1: Ale jaka była pana funkcja w kabarecie tej?
0: No,
1: przepraszam.
0: Byłem muzykiem. Grałem muzyk. My mieliśmy zadania również
1: fortepian
0: takie.
1: Czy skrzypce?
0: I skrzypce, i syntezatory, i różne instrumenty, bo nas było 3-4 muzyków w porywach.
1: Ale przecież musiał być pan jakimś nieopierzonym juniorem, 19-20-latkiem wtedy, no, tak, u Laskowika.
0: Ale, no, ale już grałem i jeszcze aranżacje pisałem i do programów tych telewizyjnych z orkiestrą Górnego. Takie były programy.
1: Absolutnie.
0: I muzyka była poważna i zdarzały się, że śpiewaliśmy, no, w chórze śpiewam muzykę dawną i barokową. I teraz mamy pełno wysyp, mamy tych tenorów albo specjalnych głosów, prawda? Dyszkantowych albo dawne barokowe głosy, a ja, nie wiedząc, że takie kategorie są, już tym się zajmowałem. No,
1: no i jak ta kręta i niewątpliwie kolorowa, różnobarwna droga wiedzie do filmu? Bo w internecie wyczytałem, że to jest 83 rok, film animowany Urodził się motyl. Animacja 7-minutowa i Krzesimir Dębski figuruje jako kompozytor muzyki.
0: No, kiedyś było tak, że świat filmu się interesował, co się innym dzieje. W tej chwili już tego nie ma. No tutaj akurat wtedy jeszcze właśnie byli ludzie, którzy się interesowali, kto może napisać szybką muzykę i tanio. Jak się potem dowiedzieli, to w Warszawie aż mówili w telewizji na korytarzu, o, jest tu taki ten, on pisze szybko i bardzo tanio. 3 razy taniej niż tu w Warszawie. No i tak, dostałem pracę w tych filmach animowanych. To Andrzej Maleszka, nazywał się reżyser, robił filmy dla dzieci.
1: Tak.
0: I głównie on mnie zatrudniał i potem to już były filmy fabularne. Całkiem takie duże, tak, kinowe jest, i seriale. I tak to już się wciągnąłem, a również wszedłem po znajomości do świata filmu, po znajomości, że ze mną studiowała koleżanka, której siostra się związała z reżyserem Jackiem Koprowiczem.
1: Jacek Koprowicz. Przepraszam, ale panie Krzesimirze, pan w ogóle się nie boi mówić, wszedłem po znajomości.
0: Nie, bo tak, wtedy tak było, że oczywiście było, no, 3-4 ludzi, to nikt nie była konkurencja jakaś czy coś, czy to było jedynie, że znamy, no jak? telefonów bardzo brakowało. No jak tu zadzwonić, do kogoś szukać, cokolwiek. No, wymiana informacji była bardzo skomplikowana.
1: Tak jest.
0: Czy ktoś umie? No wiedzieli, że o, gram w klubie, tu gram w zespole jazzowym, to tu, aha, no to go weźmiemy. I tak do małych filmów, od małych filmów dokumentalnych, tak, czy artystycznych.

0: było 30 lat po wojnie, że ja już żyłem wtedy i miałem już, musiałem się zająć stanowisko w takich sprawach.
1: Tak, a był pan stawiany pod takim pręgierzem rzeczywiście takich wyborów, powiedzmy, politycznych, płynących prosto z KC?
0: Jakoś to, nie, to mijało. Jak już mówiłem, muzyka jest najmniej ważna, to oni w ogóle nie zauważali czegoś takiego. Niemniej były się, grupy reżyserów się namawiało, żeby przyjść na kolaudację i bronić się nawzajem. Aha, że jest komisja, która mówi nie takie właśnie tutaj, a tutaj była opozycja, czy takie wolne elektrony, które zmiękczały stanowisko, prawda? Pomagali sobie jedni na drugim, bili brawo, filmy klakę robili sobie nawzajem i tak dalej. Niektórzy zazdrościli, piana się lała z innym reżyserom z innych zespołów, bo były zespoły, prawda? I ci tak.
1: Aha, i hierarchia. No
0: więc, hierarchia, my lepsi, my artyści, tak, a to kino popularne, prawda? No, tylko nie bójmy się powiedzieć, że były takie historie, że wyrzucano niektórych reżyserów. Koledzy reżyserzy, starsi, wybitni, wyrzucali na przykład reżysera, który teraz jest najpopularniejszy, bez przerwy jest powtarzany, czyli Bareja.
1: Bareja.
0: Reżyser Bareja został usunięty z filmowców i nie będziemy mówili już, kto to się tam tak zajmował. No,
1: ale znamy te nazwiska.
0: Ale tak, historia i pan Andrzej też. No, takie były sytuacje, że...
1: No tak, bo wtedy co, kino musiało być narodowe, poważne...
0: No, socjalistyczne, a tutaj jakieś aluzje też ci biedni reżyserzy byli ściśnięci. No, tu odrzucają, tu skreślają, prawda, komisja. Tego niebego, tego nie puszczamy. Tu no, to mrugamy okiem i tak dalej. No ale właśnie ironia jest teraz, że filmy te poważne bardzo, no one nie za bardzo...
1: Gęsto często się zestarzały.
0: Zestarzały się, nie bardzo wypadały. A te wszystkie komedie lekkie, ta Szmira, bo też mówiono. Ta Szmira się okazuje, że ona nabrała artystycznej głębi.
1: Tak jest. I historycznej wartości.
0: Tak. I jeszcze trzeba oczywiście młodym dzieciom czy wnuczkom trzeba tłumaczyć, o co to chodzi tutaj, że to jest aluzja, a to jest to, prawda? Ale to było takie zjawisko. No tak, tak, tak. Byłem tego wszystkiego świadkiem na własnych uszach i nosem tym podpierałem się w tych sytuacjach.
1: A Jerzy Hoffman, jaki miał stosunek do muzyki? O co pana poprosił? Co panu sugerował przy okazji Ogniem i Mieczem?
0: Jerzy Hoffman, też nie wiem. No, przede wszystkim robiłem wcześniej seriale dla dzieci. Na przykład takie koprodukcje polsko-niemieckie. Young Magician to się nazywało, albo Gwiezdny Pirat. I tam były takie, no jak to w filmach dla dzieci były, co odcinek to na przykład była inna epoka, inna kultura.
1: Tak.
0: No i również były galopady. No cztery może konie, ale były. Czyli było historyczne podłoże, no że tu...
1: Szarża.
0: Szarża jest, że umie napisać muzykę do takich, co, żeby zrobić, że jak cztery konie jadą, to on muzyką dorabia jeszcze 20.
1: Tak jest.
0: I operator oczywiście ma duże znaczenie, że umie takie coś zrobić. No ale jakoś tak się złożyło, że nie wiem nawet kto co jak wymyślił, ale że ktoś widział te filmiki i mówił, a tak ten facet to robi, takie do koni dobrą muzykę. No i tak chyba dostałem się do
1: Ogniem i Mieczem. Ogniem i Mieczem, tak. A pamięta pan pierwsze spotkanie z Jerzym Hoffmanem w tej sprawie?
0: No w tej sprawie nie. To tam wtedy jest pośpiech. Jak film się robi, no to wszyscy biegają. Strasznie są trudne rzeczy. Pojechałem dwa razy na plan. Może trzy razy. Zobaczyć, ale to było Biedrusko, poligon, największe miejsce, gdzie nie ma słupów telegraficznych, poligon Biedrusko, no i to no cóż, trawa, no dęby grogalińskie, ale to nie jest step, no. I od razu pomyślałem, czy teraz to ja muszę zrobić step z tego, prawda? No więc zdjęcia bardzo ładne, wszystko fajnie, trochę przyciemnione, zmrok. Tak. Ale to muzyką muszę zrobić stepową taką scenografię.
1: Tak, dokładnie.
0: No a jakoś w związku z tym, że jeździłem konno też dużo. Nie to, że specjalnie się nauczyłem, tylko wcześniej jeździłem dużo. No taką duszę, no, niektórzy mnie przezywali, że ja jestem kozak jakiś. Bo ze wschodu, że z Wołynia i tak dalej. No więc...
1: Wszystko im się zgadzało.
0: Myślę, że się zgadzało
1: w legendzie,
0: w backgroundzie. I ja też się do tego jakoś umiałem dopasować. No tak wtedy jeszcze umiałem. Teraz już nie umiem.
1: Naprawdę?
0: Chyba. Już.
1: Dumka na dwa serca to był wielki hit. Jak się robi takie przeboje?
0: No to jest...

0: W sumie to jest tajemnicza sprawa i się już teraz się dziwię, na przykład jak to było możliwe, że no ale to był taki czas, że potrzebna była piosenka, no i że jedną napisać i ona jedna ma być przebojem, prawda?
1: Tak.
0: Ja w sumie to zrobiłem 6, 8 więcej tych tematów.
1: Tak jest.
0: No i padło na tę dumkę. No i to był taki zbieg okoliczności też, że tu trzeba piosenkę. No w ogóle na początku, bo po co piosenka jakaś? Piosenka w ogóle w filmie
1: nie występuje.
0: Nie występuje.
1: Tak jest.
0: Mhm. Ona była tylko promocyjnie...
1: To był taki amerykański pomysł.
0: Tak, promocyjnie było pokazane to przez radia. Już wtedy było sporo rozgłośni i ta piosenka została... Nie, miała być na napisy końcowe, ale w końcu się okazało, że jest Hej Sokoły, omijajcie góry lasy doły.
1: Tak
0: jest. Wykonanie orkiestrowym zrobiłem, jest na końcu. A piosenka sama wyszła z oporami, ale wyszła przez radia do popularności. Wybiła się na niepodległość.
1: Tak jest. Czy jest ta dumka na dwa serca jest dla pana powodem do dumy, czy raczej kolejnym takim utworem?
0: No pisałem takie te utwory. Tu było akurat dziwnie, bo byłem na Majorce na wakacjach i napisałem tam właśnie. Sobie zanotowałem pioseneczkę. No. Właściwie tam Chopin przecież trzeba było.
1: Pioseneczkę.
0: Muzeum byłem oczywiście wszędzie, tak, ale tutaj trzeba było napisać. Sobie napisałem, a dopiero jak jesienią już były nagrania, to wyciągnąłem. To mówię, zaraz to, może taka. Mówię, może to jednak.
1: Aha.
0: No i tak się trafiło.
1: Czyli Chopin gdzieś, duch Chopina krąży. Pan mówi pioseneczka, a to jest poważna, rozrywkowa, ale pieśń. A jednocześnie na Majorca wcale nie trzeba na step ukraiński jechać, znaleźć się na Kresach, żeby poczuć ten wiatr.
0: No tak jest charakterystyczna historia, że może kompozytor sobie, no tak samo pisarz. No, niektórzy właśnie też byli na Majorce i pisali. No i Waszkiewicz, prawda, na Sycylii. Źródła Arytozy oglądali. Oglądał, prawda, a pisał zupełnie o czymś innym wtedy wiersze, prawda, te jego wspaniałe, symboliczne.
1: Tak jest.
0: No i tak to czasami jest przypadek, że się coś objawi i jako trafi na swój czas.
1: Ale niemal zawsze wygląda na to, że szybko i sprawnie trzeba działać w sprawie muzyki.
0: Tak, bywa, że no już wszyscy tak się męczą, już jest takie napięcie, że właściwie o muzyce to już nie ma czasu myśleć. I to już na kompozytora spada, że już, a to ma być i już.
1: Ale no to w jaki sposób dzieją się takie cudowne rzeczy, powstają tak szybko i nagle? Czy to jest kwestia talentu, umiejętności, czy tego, co pan mówi, że ma pan tematy w szufladzie, że potrafi pan wyciągnąć 8 tematów i z tego jednego wybrać?
0: No nawet więcej wszystkiego, ale no, no trzeba postawić na coś. I właśnie tutaj się okazuje, że... To się jej podobało, no jakoś zostało zaakceptowane przez reżysera, filmowców i tak dalej, no i przez publiczność jednocześnie.
1: No właśnie.
0: Tak się zdarzyło. No, tych pioseneczek...
1: Albo pan jest przesadnie skromny, albo nie chce pan przyznać, jak to się robi.
0: Nie,
1: panie
0: nie.
1: Krzesimirze.
0: Nie. To dla mnie niespodzianka. Sam się dziwiłem, że w ogóle tak wyszło, że niektóre piosenki zawsze się napisałem. Mówię, no, to jest w porządku, fajnie. Aha. No. A tu nic.
1: Aha.
0: Się okazuje, że się coś nie podoba. Tak miałem nawet taką sytuację, no, czas nas uczy pogody, piosenka.
1: Tak.
0: Że piosenka została wyrzucona z radia. Stwierdząc, co to za komisja taka tam działała. Mądrali jakiś i mówią, że to on tu pisze jakieś jazzowe. Miałem zawsze zarzut, że coś takie jest dziwne, za trudne, wszystko jest jakieś takie skomplikowane. Aha. A piosenka musi być bardzo prosta. Proste, no cztery linieczki i rymowane najlepiej i tak dalej. Taka jest recepta, no ale tutaj było właśnie, nie wiem, 6, 8 czy 10 lat nawet, czas nas uczy pogody, piosenka leżała gdzieś w szufladach, aż wreszcie nie wyrobili się w planach, gdzieś musieli oddać, no to ach, no niech już tam pójdzie ta piosenka.
1: I weszła.
0: I też nic. I znowu był pech, że Grażyna Łoboszewska śpiewała i ją jedną wycięli z Opola.
1: Niesamowite.
0: Że to znowu się nie podobało komuś tam. A potem dopiero właśnie po jakimś czasie Stasiu Sojka, świętej pamięci, Stasiu Sojka usłyszał, się przyjaźniliśmy, no tam razem wchodziliśmy w ten świat. Tak, no, i zaśpiewał i jego wykonanie spowodowało, że to się okazało, że ta piosenka jednak może

0: żyć swoim własnym życiem.
1: Tak jest, tak. Drugim życiem i wtedy ta pierwsza, pierwotna wersja odzyskuje swoje należne
0: potem,
1: miejsce.
0: Tak, potem znowu ci cofnęli się, znowu, aha, to było. Aha, no to, ale się nie wstydzili.
1: Mówi pan, że prosta piosenka na dobre i na złe jest taką prostą piosenką
0: jest bardzo serialu? Prostą, tak. Jest bardzo prostą piosenkę. Ja to czasami się wygłupiam na koncertach, bo mam koncerty z orkiestrą symfoniczną.
1: Słyszałem właśnie, że zostało panu z tych młodych lat studenckich i jazzowych, kabaretowych, że pan się czasem wygłupia przy poważnych występach, co bardzo dobrze świadczy.
0: No tak, sobie żartuję właśnie z siebie, nie z nikogo. Przeważnie oszczędzam wszystkich, ale sam z siebie się śmieję, no bo, ale to rzeczywiście też, to jest też, że nosem naciskam klawisze. I dosłownie to jest piosenka złożona z trzech klawiszy. Na trzech klawiszach jest napisane raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A to trójdźwięk jest.
1: Aha, i pokazuje pan, że bez użycia rąk też
0: tak,
1: można...
0: Tak, że można tego i mówię, że to nosem, trzeba mieć nosa do melodii, bo tak... Takie chodziły słuchy jeszcze w czasach komunistycznych, bo no była taka wtajemniczona grupa, że oni mogli komponować, a inni nie.
1: Jeśli pan pozwoli, wrócimy do filmu i do czegoś teraźniejszego. Interesuje mnie Rancho 2026. Czy bierze pan udział w pracach nad sześcioma nowymi odcinkami?
0: No właśnie, tutaj zamiast pisać do odcinków następnych, to ja tutaj gadam. Ale żartuję, piszę już tam...
1: Rozumiem, będzie coś nowego.
0: No tak, jest, nowe są nowe odcinki, są nowe zdarzenia, tak nowe klimaty, nowi nawet aktorzy. I nowe sytuacje, no więc i też nową muzykę będę nagrywał, piszę już i to będzie
1: już wczesną jesienią.
0: Połączona, ale jakby odrębna jeszcze rzecz. I to będzie te same charaktery, te sytuacje, ale zupełnie odwrócone emocjonalnie, czasami humorystyczne inaczej.
1: Tak jest, bo pana muzyka w Ranchu bardzo często fajnie podkreślała postać, tak, tutaj sytuację, to jest... jej zachowanie, jej działanie, umysł, myślenie. I to było ironiczne bardzo często.
0: Tak, nawet reżyser wymagał...
1: Wojciech Adamczyk.
0: Tak, i on wymagał, żeby było tak, żeby to było aluzje, żeby to nawiązywało do czegoś, żeby to była satyra muzyczna, żeby to podkreślało właśnie komiczność sceny, albo żeby było czasami, że ono... groźnie i ponuro, prawda? Żeby była żywa emocjonalność, żywy charakter i... No i w tym duchu teraz też tak właśnie pracuję.
1: I czyli nadal jest to o naszych wadach? Nic się tu nie zmieniło.
0: W pigułce, tak, ta nasza Polska, no właśnie, z oporami walczymy, mamy...
1: Z przyzwyczajeniami, zabomonami, prowincjonalnością.
0: Tak, mamy bez przerwy te nasze przywary i to ta duma narodowa, nie wiadomo czemu czasami, albo po co. No, nie będziemy się pastwić nad naszymi rodakami, bo ja się sam pastwię, już wystarczy.
1: Panie Krzysimirze, bardzo, bardzo dziękuję za to cudowne spotkanie. Urocze, pełne opowieści, pełne humoru, autoironii także, co jest bardzo cenne i dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. I będę się biczował dzisiaj.
1: Krzysimir Dębski był naszym gościem do audycji Kierunek Kino. Zapraszamy za tydzień.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie.
6: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las.
7: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwanie.

0: Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. Stan dnia.
3: 9.32, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem w tym szczególnym dniu, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I dziś oddajemy głos żyjącym bohaterom tamtych dni. Niektórzy z nich byli wtedy dziećmi i nie walczyli z bronią w rękach, ale codziennie ryzykowali życie, nosząc meldunki między oddziałami lub opatrując rannych. Posłuchajmy historii z sierpnia 1944 roku.
4: Paczowski Jerzy, pseudonim Leonczek. Walczyłem na Mokotowie.
5: Co pan pamięta z pierwszych dni powstania?
4: No pierwsze nie wiem, wie pan, na mnie nie było komórek. Ja byłem komórką, latałem z Odińca na promenadę pod kulami, cały czas pod obszałami. Musiałem iść trzy razy dziennie. Brałem jak kobiety, trzymałem za kapota z tyłu, gdzie gówniarzy i są ostrzały. Wiem, na kij czapkę wstawiłem za muru, puścił serię dworkowe, ja bryk mi nie ma już z końca. No trzy razy dziennie było. Nie było dla mnie nic strasznego. A raz przechodziłem z Dolnej przez pole na promenadę, jak puścił serię, gdzie dał pół kroku, albo uciekł, to by zginął. W tym momencie padłem na wodę, że pół godziny w trawie. Gdy zawiódł, chyba tu zginął, bo znalazłem zegarek dywiskowy bez dywiski. Tak zabłyszał się, wziąłem w rękę. Też pamiętam firmę jego, Paweł Burę. No i leżałem po godzinie na kolanach, oczach się wycofał, wyciągałem się. Ale musiałem zmienić trasę, ale musiałem chodzić. Nie było tego, że boję się.
5: Był pan łącznikiem? Jakby przekazywał pan informacje? Ile miał pan wtedy lat?
4: 15. No, Odyńca był sztab cały nas, prawda, był jako komenda. A tutaj był, jak można powiedzieć, czułka, no. Był bunkier, prawda, no i tam pamiętam, jak wyjechał. Byłem akurat tam na promenadzie i dowódca Jewski, Eugeniusz. Mam już nie żyje. Zajączek i na drugą stronę, bo czołg stanął na Bielaka i Belderskiej. Przejdzie na stronę i mówi tam, mają specjalną broń. Przejdzie pan cer, no to dostał, no to już skasują. Ale nie tylko wyszedłem z tego budynku, zaczął prócz tego czołgu. To tylko schowałem się, byłem w hełmie niemieckim. Znamy koledzy dobyli na Niemcach i mi ten dalej hełm. Schowałem się, bo w ulicy koczkałem, kiedy zginę, no. No ale jakoś się udało. No ale jakoś tam sięgnęli go. Ale nie trafili w gąsienicę, co trafili w mruk. Znowu zakręcił, uciekł pod łazienki, w lewo, później do Belderskiej, stanął na promenadzie w tym parku, a co prócz nam zwalił pół budynku, wtedy pamiętam. No i dowódca mi do mnie, taki był kolega jak i ja, mały, mówi, wy we dwóch, ty i Zajączek pójdzie we dwóch, ten co rozbroicie. Idę, słyszy dowódca, Zajączek wróć się, on pójdzie sam. Pójdzie sam, już nie wrócił.
5: Co ludzie mówili w pierwszych dniach powstania? Jaka panowała wtedy atmosfera w Warszawie?
4: Ja między ludźmi nie byłem, wie pan. No, wie pan, nas ludzie utrzymywali, proszę pana, tak, że dzięki ludziom tam mieli jedzenie, wszystko, prawda. Kobiety schowały się jedzenie na zimę, wszystko magazynowały, wszystko robiły przetwory. Ludzie nic nie mogli mówić. No. Nie trzeba być ludzie, co mieli, prawda. No.
5: Gdyby mógł pan coś powiedzieć tym młodym ludziom, tym, którzy... No właśnie teraz mają po 15 lat. To co by im pan powiedział?
4: Tym ludziom tam powiedzieć, ja powiedziałem, byłem w Mieście Mazowieckiej w szkole. Nas zapraszałem tak do szkół, prawda, tego chcą zobaczyć powstańca. No to powiedziałem tam, wy to macie takie włosy, a dziewczyny, mówię. A potem uczelka mówi do mnie, potem wszystkim, dobrze pan tak powiedział, bo mnie nie wolno.
6: Trzeba się uczyć. To jest ważne, żeby nas... Inni nie zjedli, bo inni nam będą wmawiać różne głupstwa, a my musimy wiedzieć swoje. Zawistowska Nowińska Hanna, pseudonim Zerwicz. Ja miałam wtedy 20.

0: 21 lat. Już byłam po szkole pielęgniarek, którą specjalnie zrobiłam po maturze, żeby być gotowym w razie, bo to się cały czas się, tak wisiała wojna w powietrzu. Także ja dla pewności zrobiłam szkołę pielęgniarek, bo chciałam iść na medycynę, no ale medycyna to długo trwa i trzeba mieć trochę pieniędzy, więc zrobiłam szkołę pielęgniarek.
1: Co pani robiła w pierwszych dniach powstania?
0: No zgłosiłam się do dowództwa i od razu mnie wysłali ze Starego Miasta, bo ja na Starym Mieście byłam, na Powiśle, bo tam już leżeli ranni. I musiałyśmy tych chłopców dźwigać po schodkach na górę, na Stare Miasto. I w budynku Książąt Mazowieckich tam była komenda i tam zrobili też coś w rodzaju takiego szpitalika. Ale doktor Radlińska jeszcze dalej funkcjonowała i pracowała, miała gabinet i tam odsyłałyśmy pacjentów najpierw na zabiegi, a potem oni do nas przychodzili, żeby poleżeć i żeby się nimi poopiekować. No ale zaczęły walić bomby na wszystkie strony, z okien szyby leciały i nie można było tak dobrze być. Wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy na Freta do Dominikanów, ale nie przewidywaliśmy, że Dominikanie już będą zapchani ludnością cywilną. Także jak się podjechaliśmy pod mury, to już w ogóle nie można było nawet wejść do kościoła. No i dali nam jakiś taki budyneczek gospodarczy. No i w tym budyneczku chłopcy pomogli mi łóżka posłać i położyć. Ledwośmy się tam jakoś urządzili, to znowu jakaś bomba walnęła. Ja zostałam zasypana popiołem, bo tam jakiś stał piec stary i z tego pieca paskudztwo na mnie i na kolegę, który mi pomagał. A chłopcy wyskoczyli przez okna, położyli się na trawie i śmiejali się tak do nas, bo my jak murzyni byliśmy cały. No więc znowu niedobre miejsce. No i wreszcie gdzieś tam udało nam się uprosić piwnicę, no i do piwnicy nam pozwolili wejść. Ale to było takie dosyć niewygodne, bo tylko było wejście, a nie było ani okna, ani drzwi, ani nic, i niskie. Więc nie mogliśmy wziąć już łóżek, tylko trzeba było wziąć sienniki i koce i chłopcy leżeli na ziemi.
1: A z czego się bandaże wtedy robiło?
0: Z czego się robiło bandaże? No było trochę tych bandaży. A poza tym, no to się darło, co się dało. Prześcieradła i jakieś tam obrusy.
1: Wszystkiego brakowało wtedy?
0: No, a tak od razu nie, ale zaczęło brakować. No po paru dniach to myśmy straciły łączność w ogóle z naszym dowództwem i zdawałoby się, że Miodowa jest blisko Freta, a to jak działania wojenne, to było daleko. To było dosyć, nie, mowy nie było, żeby się tam dostać. No więc wymyśliłyśmy sobie z koleżanką, bo jeszcze jedna koleżanka ze mną działała, że musimy coś wyszukać, żeby od cywilów wziąć jakieś jedzenie dla chłopców, bo nie mieli nic do jedzenia. Oni już byli wygłodniali, wymęczeni, tak się wydaje. Kilka dni bez jedzenia, bez wody, to jest bardzo ciężko, zwłaszcza brak wody. Poszłyśmy tam gdzieś, okazało się, że to było, Boże Święty, no, brakuje mi słów, moi kochani.
2: Te rozmowy, czy tych słów wysłuchał Michał Makowski.
3: Komentarz.
2: Doktor Michał Przeperski, historyk i rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.

0: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Jak słuchamy tych wypowiedzi, tych opowieści, często bardzo tragicznych z perspektywy lat, to one się robią takie trochę filmowe, prawda? Takie nierzeczywiste, takie nieprawdopodobne. Czy
0: tak,
1: w panu też taka zmiana zachodzi?
0: Myślę, że to całkiem trafna obserwacja. To bardzo jest trudne do wyobrażenia, że coś takiego w naszym mieście, w Warszawie, było możliwe te lata temu. Wydaje się, że coś takiego, no właśnie, jest jakimś wytworem fantazji, jakiegoś tragicznego, takiego bardziej, nie wiem, uniesienia literackiego, a tymczasem nie. To wszystko, o czym tutaj usłyszeliśmy, jest prawdą. Prawdą, którą coraz trudniej sobie wyobrazić, gdybyśmy spojrzeli na Warszawę tak, jak ona wyglądała, no ja wiem, w końcu lat 80. na przykład, wcześniej to już nie mówiąc, to mielibyśmy właściwie na każdym kroku po prostu świadectwa tego, jak wyglądało zniszczone miasto. Dzisiaj one jeszcze oczywiście gdzie nie gdzie są do dostrzeżenia, ale już znacznie rzadziej, bo Warszawa dzisiejsza jest nowoczesnym miastem, jakby bardzo daleko od tych opowieści z 1944 roku.
1: Historyczne tło wydarzeń jest pasjonujące. Prawie wszystko wiemy, prawie?
0: No, myślę, że zawsze jest z perspektywy historyka coś, czego możemy się dowiedzieć jeszcze. Historia jest przebogatą nauką. Możemy oczywiście analizować i analizujemy, jak powstanie warszawskie, no, jak doszło do tego, że w ogóle je wywołano, że ono wybuchło, jak toczyła się duża gra polityczna, ta największa między ówczesnymi największymi politykami świata, Stalin, Churchill, Roosevelt. To z jednej strony. Z drugiej strony, jak wyglądały nastroje w Warszawie, czy rzeczywiście młodzież, o czym często się mówi, młodzież patriotyczna po 5 latach okupacji rzeczywiście już tak bardzo dyszała, rządzą rewanżu, że nie szło nad tymi emocjami zapanować. No i w końcu bardzo wiele na pewno jeszcze można powiedzieć nowego o codzienności powstańczej. Od choćby kilka lat temu mój serdeczny kolega z Muzeum Historii Polski, Sebastian Pawina, opublikował książkę, to 2 lata temu było dokładnie, o codzienności powstańczej, o barykadach powstańczych. I to też były nowe badania. Myślę, że takich badań jeszcze nowych. No jeszcze przed nami kolejne książki na ten temat. Powstanie warszawskie to jest bogactwo rozmaitych motywów, od tych takich stricte naukowych, powiedziałbym popkulturowych.
1: Właściwie uprzedził pan to, co chciałam powiedzieć, bo tło historyczne, o tym wspomniałam przed chwilą, to jedna, a druga rzecz niezwykle mnie pasjonująca to są właśnie historie. Takich osób jak te, z którymi rozmawiał Michał Makowski, ale też na przykład Anuta Twarakowska, którą poznałam rok temu. Ona włączyła się do powstania, mając 16 lat. Była taką bardzo trochę zbuntowaną, ale taką ułożoną córką swoich rodziców, grającą na fortepianie, mającą plany na przyszłość, i stała przy oknie swojego domu na Starym Mieście i zobaczyła młodego chłopaka idącego z karabinem i zapaską na ramieniu. I wyszła z domu tak, jak stała. Nie zabrała ze sobą nic. Jak ją zapytałam, czy co na to mama, która była wtedy w domu, powiedziała: nie wiem, nie zdążyłam zapytać. W ciągu 2 dni jej życie zmieniło się radykalnie. I te historie pozostają pasjonujące, bez względu na to, jakbyśmy podchodzili do historycznego tła tych wydarzeń.
0: Ja myślę, że to jest bardzo istotne, co pani redaktor powiedziała. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Przez ostatnie lata, myślę, że daje się zaobserwować, mówię to też pewnie w kilku rolach, z jednej strony jako pracownik Muzeum Historii Polski, jako zawodowy historyk, ale też jako obywatel polski, obywatel miasta stołecznego, mieszkaniec miasta stołecznego Warszawy. Myślę, że przez ostatnie lata te spory wokół powstania warszawskiego, które się toczyły, będą się toczyć, bo to jest z pewnością jeden z tych sporów arcypolskich. Bić się czy nie bić, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy może raczej nie, czy cena, którą zapłacono, była, no właśnie, współmierna. O co właściwie z perspektywy politycznej czy militarnej chodziło w powstaniu? Tak, te spory, one ciągle trwają i będą trwały, ale wydaje mi się, że one w tym momencie dla nas, mam na myśli dla wspólnoty warszawiaków, Polaków, ludzi zainteresowanych tożsamością, historią, myślę, że to bardzo zachodzące na siebie właśnie kręgi, coraz mniej istotne jest to, co nas różni w ocenie powstania warszawskiego, bo oczywiście te różnice są i można by o nich osobno gadać, rozmawiać znacznie dłużej. Natomiast bardzo istotne, myślę, że w ostatnim

0: ostatnich latach stało się to, co nas łączy. I tak jak pani położyła nacisk na te historie, one są zawsze tragiczne. To znaczy, to, bo powstanie jest tragiczne. To są historie często heroiczne, to są historie fantastyczne, bo na przykład kończące się jakimś pozytywnym akcentem w tym sensie, że udało się powstańcom, powstankom przetrwać, przeżyć. Ktoś uratował drugiej osobie życie, albo też dochodziło do powstańczych miłości. Te wszystkie opowieści tego rodzaju, których też jest bez liku, one myślę w ostatnich latach nadają przede wszystkim ton naszemu pamiętaniu Powstania Warszawskiego i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest też dobrze, bo z drugiej strony nie mamy do czynienia i to wydaje mi się też niezwykłym osiągnięciem wszystkich osób, które zajmują się pamięcią Powstania Warszawskiego, pewnie na czele z Muzeum Powstania Warszawskiego oczywiście, które tutaj jest kluczową instytucją, że przy takim rosnącym nacisku, czy takim właśnie rosnącym znaczeniu tych indywidualnych historii, które też usłyszeliśmy dzisiaj tutaj, wszyscy usłyszeliśmy chwilę temu, to nie doprowadza to wszystko do takiej infantylizacji Powstania Warszawskiego, co byłoby nieszczęściem jakiegoś takiego, jakiejś takiej próby opisania tych wydarzeń, jakoby to była zabawa, bo oczywiście nie była to zabawa i myślę, że pewien taki rozsądny balans w opowiadaniu o tej bardzo trudnej historii, to jest duże osiągnięcie, no, chyba pozwolę sobie powiedzieć w jakimś sensie nas wszystkich, znaczy również muzealników czy historyków, ale także choćby dziennikarzy, również Polskiego Radia.
1: Ja jestem od wielu lat pod ogromnym wrażeniem ciężkiej pracy, często bardzo świadomej, którą wykonują powstańcy, żyjący jeszcze powstańcy. Myślę o przekazywaniu wiedzy, tych historii, o których pan powiedział, bo to, czy powinno wybuchnąć, czy nie, czy w tym momencie, czy w innym, jak jeszcze dołożymy do tego około 200 tysięcy osób, które zginęły i zrujnowany obraz stolicy, to pewnie wątpliwości historycznych, politycznych i nie tylko jest bardzo wiele. Ale odkąd powstańcy zaczęli tak głośno opowiadać swoje historie i odkąd słyszymy od nich: ja nie widziałem innego wyjścia, ja byłem tak wychowany, ja byłam tak wychowana, teraz, przed chwilą słyszeliśmy, ja skończyłam szkołę pielęgniarską, żeby mogła w każdej chwili być gotowa do pomocy, czyli poświęcenie, zaangażowanie. Ja wiem, to zabrzmi trochę szumnie, ale dla ojczyzny, prawda, to też zmienia nasze przekonanie, czy ten zryw okupiony tak potężnymi kosztami był potrzebny. Oni nie mieli żadnych wątpliwości.
0: Znowu myślę, że to jest pewna magia Powstania Warszawskiego. Nie tylko dziś, nie tylko 1 sierpnia warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać. Myślę, że nie jedna dyskusja w polskim domu, czy to międzypokoleniowa, czy w ramach tej samej generacji, one się po prostu pojawiają, kiedy wybuchają, są prowadzone. Właśnie dlatego, że w Powstaniu Warszawskim, jak w soczewce, skupia się szereg różnych problemów. To co pani powiedziała, no również jakoś odbija, bardzo rezonuje z naszą współczesnością, kiedy mamy rok 2026. Co prawda w Polsce wojny rozumianej tak jak do niej dochodziło, tak jak ona była w roku 1944 w Polsce. Dramatyczna, wielka wojna, wielkie masy wojska, terror, zagłada. Tego wszystkiego nie ma. Jest po tym pamięć, ale zagrożenie w powietrzu się unosi. Mamy świadomość tego, że ład, który do tej pory funkcjonował, geopolityczny, bezpieczeństwo naszego kraju, jest w jakiś sposób kwestionowany. Może być zagrożony. W związku z tym też te pytania o tym, jak jesteśmy do tego przygotowani, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, to jest też szumne może słowa, ale ważne i niech one padną, w jaki sposób wychowujemy nasze dzieci, jakie wartości sobie przekazujemy, czy na przykład żyjemy w świecie, w którym oczywiście nie daj, Panie Boże, ale gdyby doszło do wybuchu takiej wojny, to właściwie winniśmy raczej wsiadać w samoloty, lecieć do Portugalii i tam, nie wiem, szukać azylu, albo gdzieś tam meblować uprzednio zakupione mieszkania, to oczywiście świadomie przejaskrawiam, czy też może właśnie zupełnie inaczej powinniśmy się zachować i myślę, że to doświadczenie, ten przykład, to świadectwo z roku 1944 też w tym sensie jest ważne i proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie chcę używać powstańców jako pałki w jakiejś dyskusji politycznej, wręcz przeciwnie, raczej chciałbym pokazać coś takiego znacznie istotniejszego, pewne takie długie trwanie pewnych narodowych tradycji, ale takich też pewnego państwowego myślenia i ogromną wagę naszych codziennych, no właśnie, takich wartości, którymi się otaczamy, ale też naszych indywidualnych wyborów, bo myślę, że jedną z rzeczy, bardzo wielu rzeczy,

0: czy które poruszają w tych historiach, również w tych historiach, które usłyszeliśmy dzisiaj, a także w tych, które pani teraz w naszej rozmowie przytacza, to pokazuje, że ci ludzie, którzy stanęli do powstania jako żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji, które w Powstaniu Warszawskim walczyły, to byli ludzie, którzy podejmowali indywidualne wybory. To nie była sytuacja jakiegoś przymusu. Nikt tym ludziom nie groził, właśnie tym terrorem, jak to bywało, nie wiem, w Armii Czerwonej, na ten przykład, NKWD, który stoi za czerwonoarmistami, żeby oni szli do ataku. Czegoś takiego zupełnie w polskiej rzeczywistości 1944 roku w Warszawie nie było. Była ideowość, było przekonanie, była wierność wyższym wartościom. I to są sprawy szalenie uniwersalne i one w moim głębokim przekonaniu w każdej z tych historii bardzo mocno wybrzmiewają i mają taką wartość tyleż stricte historyczną oczywiście, ale również taką nieprzemijającą, moralną, bardzo aktualną, niestety, ale jednocześnie tak, bardzo aktualną również dziś.
1: Do eskalacji dyskusji i wątpliwości związanych z sensem wybuchu Powstania Warszawskiego mam wrażenie doszło przy okazji premiery filmu Miasto 44. Ten film bardzo poruszył i historyczne dyskusje i nie tylko. Ja wtedy rozmawiałam z panem Edmundem Baranowskim, już nieżyjącym, ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK i zadałam mu to pytanie. Jak on reaguje albo co czuje wtedy, kiedy słyszy głosy podważające sens tego zrywu, a tym samym zaangażowanie młodych ludzi i ich śmierci? I on wtedy powiedział, że ma na to jedną odpowiedź. Ja wtedy i my wtedy byliśmy przekonani, że to ma sens i ja się będę tego trzymał.
0: No, oczywiście to bardzo trudno skomentować takie słowa, zwłaszcza kiedy płyną...
1: Nie, nawet nie o komentarz chodzi,
0: tylko... Kiedy płyną ze strony powstańca, prawda? Ale wie pani, myślę, że chciałbym dorzucić jedną rzecz do tego, bo jednocześnie przy wszystkich rzeczach, o których już powiedzieliśmy, myślę, że na drugą, w jakimś sensie, no, chciałbym tutaj zaakcentować też drugi nurt myślenia o powstaniu i analizowania go bardzo krótko. Nikt przecież przy zdrowych zmysłach i godności nie odbiera prawa powstańcom do szacunku. Ich pamięć jest dla nas, mam na myśli dla wszystkich Polaków, naprawdę ważna. No, nie sądzę, żeby znalazł się ktoś, kto by właśnie odzierał z godności pamięć powstania i powstańców. Ale z drugiej strony sama decyzja polityczna i sama decyzja militarna jest przedmiotem krytyki i to krytyki słusznej, ponieważ to są dwie właściwie możliwe do oceny niejako w oderwaniu od siebie sprawy. To znaczy, na ile sama bitwa o Warszawę w 1944 roku była sensowna i czy straty, które poniesione przyniosły coś politycznie w krótkim terminie Polsce dobrego, no nie przyniosły. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć.
1: Panie doktorze, ja narzuciłam w pewnym sensie temat czy charakter naszej rozmowy, ale może jest coś, o co nie zdążyłam zapytać, a o czym chciałby pan, co jest panu szczególnie bliskie albo leży w pana zainteresowaniach w związku z Powstaniem Warszawskim jest?
0: Wie pani, myślę, że cieszę się, że mogłem powiedzieć to, co przed chwilą to sformułowałem, te myśl o tym, żebyśmy nie zapominali, że Powstanie Warszawskie pozostaje pozostaje pewnego rodzaju ambiwalencją w naszej pamięci, powiedziałbym, państwowej. Bardzo ważną rzeczą jest to, od czego zaczęliśmy, a zatem dobra pamięć powstańców, chwała im należna. Widzimy to w Warszawie, nie tylko 1 sierpnia, widzimy to przez cały rok, zresztą nie tylko w Warszawie. Widzimy to w szacunku, jakim pamięć o powstańcach jest, jakim jest otaczana i tak dalej, i tak dalej. I to są sprawy niezwykle ważne i niech one trwają. Myślę, że mają wszelkie dane po temu. Ale z drugiej strony jednocześnie pewnego rodzaju twardy realizm polityczny z godnością, z szacunkiem do rzeczywistości historycznej. Jako historyk, który analizuje po wielokroć wydarzenia, które się wydarzyły w przeszłości z perspektywy stricte militarnej, to nie chciałbym, żebyśmy o tym zapomnieli. Moim zdaniem to jest ważne. Niech to padnie w sposób godny i odpowiedzialny. Ale powstanie warszawskie jako przedsięwzięcie militarne było klęską, a straty, jakie poniosła polska kultura, ale przede wszystkim to, co się tak bezwzględnie czasem nazywa jako substancja żywa, a zatem po prostu Polacy, bardzo często młodzi Polacy, którzy tego powstania nie przeżyli, to była ogromna, to była po prostu ogromna ofiara. O tym

0: też 1 sierpnia, pamiętajmy.
1: Pamiętamy. Dziękuję panu za rozmowę. Doktor Michał Przeperski z nami w Polskim Radiu 24. A Polskie Radio 24 pamięta, to już pewnie państwo czują i wiedzą, specjalne wydanie sumy wydarzeń w naszym programie o 16:45, a po 17:00 po godzinie W specjalna debata, także poświęcona Powstaniu Warszawskiemu.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawodowo naprawia buty.
9: Szewczyk, szewczyk, braterka. No nie wiem, tak sobie mówię, zdrobniane może. Nie wiem. Nie wiem skąd. Może tak.
8: A po pracy idzie tańczyć.
9: No wolność, tak. No to tam, wie pan, to jest mój freestyle, tak? Ja tam robię, co chcę. No ja mam ochotę tańczyć, to tańczę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest krok podstawowy.
8: Tańczący z butami. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
10: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Groźne burze i upały. Niemal cała Polska w ostrzeżeniach pogodowych. Ukraińskie służby w akcji po zmasowanym ataku na Kijów. 9 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ruszają uroczystości na Mokotowie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Burze możliwe są dziś prawie w całej Polsce. Alerty wydano dla 15 województw, wszystkich poza podkarpackim. W przeważającej części kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć silne ulewy. Lokalnie na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 110 km na godzinę. Miejscami spodziewany jest też grad. Alerty obowiązują do godzin nocnych. W Polsce nadal obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. W lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim województwie oraz na południu Mazowsza są one najwyższego 3 stopnia. Do wieczora można spodziewać się tam temperatur nawet do 36 stopni Celsjusza. W środkowej i północno-wschodniej części kraju obowiązuje natomiast alert 2 stopnia. W informacjach przenosimy się do Ukrainy. 9 ofiar, co najmniej 30 osób poszkodowanych, w tym 4 dzieci. Pożary oraz duże zniszczenia. Służby ratunkowe wciąż pracują w Kijowie po nocnych rosyjskich atakach. Jak mówi mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, pomaga

0: Pomagają oni poszkodowanym.
1: Straszna noc dla Kijowa. Wróg uderzył w stolicę pociskami balistycznymi. Uszkodzone i zniszczone zostały budynki mieszkalne i inne. W 5 dzielnicach miasta wybuchły pożary. Na miejscu pracują służby ratownicze, które usuwają skutki ataku.
2: Awaryjno-ratowalne służby likwidują następki ataku.
1: Pociski uszkodziły ambasadę Litwy, budynki mieszkalne, szkołę oraz obiekty infrastruktury. Kijowianka Olga mówi, że z okien jej bloku wyleciały szyby, a mieszkańcy usłyszeli hałas i wybiegli na zewnątrz.
3: Od razu powiedzieli, że nadatuje kolejna grupa rakiet. Niestety większość osób nie zdążyła się już schować. Ludzie nie mieli czasu.
1: Rakiety uderzyły także w drogę. Uszkodzone zostały nasze samochody. Jeden spłonął doszczętnie, drugi również nie nadaje się do naprawy. Po kolejnym nocnym zmasowanym ataku na Kijów prezydent Ukrainy oraz minister spraw zagranicznych ponownie zaapelowali do sojuszników o pilne dostawy systemów obrony powietrznej i pocisków do zestawów Patriot. Mokotów oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Za chwilę w parku imienia Gustawa Orlicz-Dreschera przy pomniku Mokotów Walczący rozpoczną się uroczystości upamiętniające walki na terenie tej dzielnicy. Oddziały powstańcze toczyły tu zacięte walki z hitlerowcami aż 57 dni. Łączymy się teraz z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Mokotowskim Parku. Witaj, Agnieszko.
4: Dzień dobry.
1: Rozmawiałaś z uczestnikami uroczystości. Powiedz, z jakimi emocjami tu przyszli?
4: A przede wszystkim z namysłem i tutaj przychodzą co roku właśnie do parku, który był strategicznym miejscem walk o Mokotów. Przychodzą mieszkańcy dzielnicy, przychodzą harcerze z chówców, które działają na terenie Mokotowa i jak sami mówią, w dużym skupieniu oddają hołd tym, którzy dokonali 82 lata temu tego heroicznego zrywu.
5: To jest taki moment, gdzie możemy oddać hołd i cześć bohaterstwu, patriotyzmowi, niesamowitym ludziom, dzięki którym żyjemy teraz w kraju, który jest wolny i piękny.
6: Chyba chodzi o to właśnie, żeby pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy poświęcili swoje życie, którzy mieli tę nadzieję do samego końca.
4: Obchody w parku Dreschera zakończy Marsz Mokotowa. Jego uczestnicy przejdą głównymi ulicami dzielnicy, m.in. Puławską, z przystankiem przy Dworkowej, gdzie mieści się tablica, która upamiętnia żołnierzy pułku AK Baszta.
1: O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Główne obchody rocznicy powstania planowane są na 17 na warszawskim cmentarzu na Powązkach. W Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zabrzmią wtedy syreny alarmowe. O tej właśnie godzinie 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęły się walki. A na naszej antenie o 16.45 specjalne wydanie magazynu Suma Wydarzeń. Program w całości poświęcimy dzisiejszej rocznicy, a po nim rozpocznie się debata o Powstaniu Warszawskim. Liczne pożary lasów w Grecji. Ogień podszedł już pod Ateny. Od wczorajszego poranka w tym kraju wybuchły 73 pożary. Ich gaszenie utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr. W regionie ateńskim ogień dotarł do zbocza góry na zachodnich przedmieściach oraz do sąsiadującego ze stolicą miasta, w tym w okolice miejscowego szpitala psychiatrycznego. Ewakuowano prewencyjnie kilkunastu pacjentów. Z ogniem walczą samoloty gaśnicze. Zrzuty wody przeprowadzono m.in. na kurort Porto Germano, oddalony około 50 km od Aten. Ogień strawił tam wiele domów, ucierpiał też wóz strażacki. Mieszkańców ewakuowano drogą morską. Wracamy do kraju. Escape Room, animacje i konkursy czekają na uczestników pikniku edukacyjnego Z życia wzięte. To jedna z atrakcji kolejnego przystanku lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem w łódzkich Poddębicach. Patryk Bedliński z Radiowej Jedynki zachęca do wzięcia udziału w grze Audionauci.
7: Działa to tak, że dźwięki z archiwum Polskiego Radia są przyporządkowane do planet w przestrzeni kosmicznej. Zakładamy gogle wirtualnej rzeczywistości i przy ich użyciu przenosimy się i poznajemy historię, w tym wydarzenia sportowe.
1: Piknik rusza o 12 w Poddębicach, między Termami Poddębice a Pałacem Grudzińskim.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tak jak słyszeli Państwo przed chwilą w informacjach, sobota szykuje się nam upalna i burzowa. Na termometrach będzie maksymalnie od 22 stopni nad morzem, 27 stopni na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce, około 30 w centrum, do nawet 36 stopni na Podkarpaciu. Deszczowo i burzowo będzie niemal wszędzie, poza Podkarpaciem i częścią Małopolski oraz Lubelskiego.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: Jest prawie 7 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Mamy dla Państwa pewną letnią propozycję w ramach cyklu Piękne Nieznane. Mała miejscowość o nazwie Liw, ta niewielka wieś w województwie mazowieckim położona nad rzeką Liwiec, jest po prostu piękna. Wie to każdy, kto tam był, a jeśli Państwo nie wiedzą, to zapraszamy, bo jest tam coś, czego nie ma gdzie indziej. To będzie opowieść Beaty Głozek z radia dla Ciebie.
1: Piękne nieznane.
3: Liw to niewielka wieś w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim. Miejscowość jest oddalona od Warszawy o niecałe 90 km i jest z nią też dobrze skomunikowana dzięki drodze wojewódzkiej numer 637, przy której leży. Co ważne, ze stolicy można bez problemu dojechać tam transportem prywatnym i komunikacją zbiorową. Liw to must see dla każdego pasjonata militariów i historii średniowiecza, bo jego sercem jest Muzeum Zamek Zbrojownia, najstarsza warownia na granicy Mazowsza Wschodniego i Podlasia. Budowla świetnie zachowana i przepięknie położona.
4: Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
5: Jesteśmy w Liwie, przed nami piękne mury Zamku Zbrojowni i znajdujemy się na pomoście, który został wyremontowany i wbudowany kilka lat temu. Możemy sobie nim przejść i będziemy tym pomostem szły w kierunku
4: wieży bramnej. Będziemy szły tak jak dawni władcy Mazowsza, władcy zamku w Liwie. Zawsze wieża bramna była tym sercem, które pozwalało wejść na dziedziniec, czyli do całego organizmu.
5: Organizmu, który w tym przypadku, w przypadku zamku w Liwie, pochodzi z XV wieku.
4: Zamek został ufundowany przez najwybitniejszego władcy Mazowsza, księcia Janusza I Wielkiego, bo władca z czasu bitwy pod Grunwaldem wybrał to miejsce, ponieważ rzeka Liwiec płynąca tutaj u podnóża zamku była granicą z Litwą, więc to był taki ważny punkt obronny. Na sztucznej wyspie zostały usypane jeszcze ziemia, żeby to podwyższenie było jeszcze wyższe, skuteczniejsze. A samą budowę dokończył dojeć jego wnuk Bolesław IV i zakończono budowę zamek w 1429 roku.
5: Wśród tych wszystkich zamków na Mazowszu to Liw jest jednym z nielicznych, który został oszczędzony.
4: Tak, te dzieje są burzliwe. W czasie II wojny światowej dokonano jeszcze tutaj czegoś takiego niesamowitego, wręcz
5: sensacyjnego. Tak, właśnie to będzie ta historia, tak, że mogło to wszystko zostać rozebrana, jednak nie było przez fortel, którego użyto, żeby pozostawić i jeszcze mało tego rozbudować.
4: Tak, przed II wojną światową młody archeolog Otto Warpechowski, zafascynowany zamkiem, w ogóle terenem, wykonywał tutaj liczne badania, a kiedy już przyszła wojna, świadomy jakby wagi tego zabytku i
5: jego ceny,
4: przekonał starostę Ernsta Gramsa, starostę niemieckiego, który tutaj zarządzał powiatem sokołowskim, że jest to zamek krzyżacki. I rzeczywiście, jak pojedziemy na Mazury, na Warmię, to widzimy, czy zamek w Nidzicy, w Ostródzie, że jakby ten sam klucz tutaj był stosowany architektoniczny, więc jest ta wieża i dwa budynki przylegające do wieży, dom mniejszy i dom większy. Szukano wśród jakby Niemców takiej narracji, która by usprawiedliwiała to okupowanie ziem wschodnich, więc on wykorzystał te wszystkie jakby wiadomości i udało mu się przekonać, że to zamek krzyżacki, no co było kłamstwem. I cegły, które pierwotnie miały być przeznaczone do budowy obozu zakłady w Treblince, cała wieża, jakby ta reszka wieży miała być rozebrana, zostały tutaj zachowane, zwieziono inne i odbudowano. Mamy takie zdjęcia, gdzie widać, jak niemieccy żołnierze fotografują się z dumą na tle zamku, na tle wieży zamkowej.
5: Tu byli krzyżacy.
4: Tak, właśnie, tutaj byli, tak. Tutaj już byliśmy wcześniej, to jest nasze dziedzictwo, więc no, rzeczywiście to jest taka no, sensacyjna historia.
5: Jak stoimy już sobie pod tą wieżą, to tutaj był most zwodzony kiedyś.
4: Tak, tak, to był most zwodzony, no bo to bardziej by no broniło wjazd do wieży, ale rzeczywiście wędrówka tym pomostem jest no wyjątkowa, bo widzimy, jak pani redaktor też może potwierdzi.
5: Potwierdzam, piękny
4: piękna
5: widok.
4: Piękna dolina, tak. Dolina rzeki Liwiec, krajobrazy ciągnące się hen po horyzont.
5: Tutaj była woda, prawda?
4: Tutaj były wszędzie
5: bagna. Teraz możemy sobie przejść.
4: Teraz jeszcze podczas wykopalisk, czy podczas prac budowlanych związanych z budową pomostu, czy też budynków, które teraz odtwarzamy. I te prace wykopaliskowe pokazują nam, że ta woda ciągle tutaj jest. Zacznie się kopać, właściwie wypływa tutaj rzeka. Wchodzimy teraz do wieży bramnej i przed nami prace związane

0: związane z udostępnieniem karceru, bo wieża miała kiedyś też tą swoją tajemnicę w postaci piwnicy i karceru i będziemy chcieli odkryć, co tam się znajduje. No, jest wiele tutaj legend związanych z przejściami takimi podziemnymi w zamku, bo nawet jest taka opowieść, że można przejść jakimiś tajemniczymi lochami z zamku do Węgrowa. Zamek w Liwie był takim unikatowym zamkiem, który miał bardzo dużo drewnianych budynków na zewnątrz. W wielu zamkach był większy dziedziniec i tam na dziedzińcu mieściły się różne pomieszczenia też gospodarcze, a tutaj one były właśnie na zewnątrz, wzdłuż pomostu i była, nie wiem, w jednym z budynków ważono piwo, w innym była administracja.
1: Chcecie teraz to troszeczkę odbudować.
0: Teraz jesteśmy tak w trakcie budowania dwóch budynków. W jednym będzie, znaczy to będą funkcje współczesne, ale będziemy nawiązywać do tego dawnego wyglądu. Będą one obłożone drewnem, ale funkcje związane ze współczesnymi potrzebami. Sala warsztatowa, bo bardzo potrzebujemy sali warsztatowej.
1: Dla dzieciaków, dla młodzieży?
0: Tak, dla dzieci i młodzieży. Będą też pokoje dla animatorów.
1: Będzie można zrobić łuk?
0: Będzie można zrobić łuk, tak, tak. Potem przyjść tutaj na Podzamcze i postrzelać. Będą magazyny i będzie sala wystawiennicza.
1: Tak naprawdę można tutaj spędzić bardzo ciekawy dzień z całą rodziną, a już na pewno można spędzić to ciekawy dzień, kiedy macie jakieś imprezy, bo one się często tutaj odbywają.
2: Wieje.
0: O tak, tutaj wieje. Wiatr z Doliny Liwca. Przygotowujemy teraz scenę na festiwal teatralny na Zamku w Liwie.
1: Gdyby pani miała zachęcić właśnie osoby, które słyszały, ale jeszcze nie były, do tego, żeby przyjechać do was, odwiedzić, spędzić tutaj kilka godzin, popatrzeć, odpocząć?
0: Zachęcam, żeby przyjechać do nas na cały dzień, bo to będzie wyjątkowy dzień z niepowtarzalnym widokiem. Mówimy, że z wieży zamkowej rozciąga się najpiękniejszy widok na Mazowszu, na pewno na Mazowszu Wschodnim, ale moim zdaniem, że nawet na całym Mazowszu. Po bezkresny horyzont, nic nie może tutaj powstać, ponieważ rzeka wylewa, na szczęście. Dla zwiedzających jesteśmy wyjątkowym połączeniem architektury, historii i przyrody, bo zamek ma to unikatowe otoczenie. Jest rzeka, ten ciągnący się widok daleko, daleko po horyzont, wijąca się rzeka Liwiec, gotycki zamek, ocalona wieża bramna i tutaj już odrekonstruowane piwnice gotyckie. Bardzo mało mamy tego dziedzictwa na Mazowszu. Jest jeszcze zamek w Czersku, zamek w Ciechanowie, ale myślę, że żaden z tych zamków nie ma tak pięknego otoczenia. No i ta mieszanka pogranicza, bo historycznie tutaj Mazowsze się spotyka z Podlasiem, z dawną Litwą. Jest bardzo szokujący dla przybywających na zamek w Liwie, na przykład z Warszawy, oddalonej o 80 km, że tutaj już była Litwa. Tereny są arcyciekawe.
1: I można się nieźle wystraszyć, bo tutaj cały czas jeszcze Żółta Dama porusza się i historia jest dramatyczna, jak zawsze. Dam, które się poruszają po zamkach, one zawsze muszą być te historie dramatyczne.
3: Zwiedziłam zamek w Poziomie, to teraz będę zwiedzała zamek w Pionie, czyli od podziemi do samego szczytu wieży bramnej.
4: Kasper Małkiński, przewodnik Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
1: Jesteśmy teraz w podziemiach Zamku w Liwie. To jest ostatnia wystawa niedawno otwarta, poświęcona księciu Januszowi.
4: Na pewno jedna z ważniejszych wystaw, dlatego że pokazuje historię fundatora i założyciela zamku. Kolczugę jeszcze możemy zobaczyć, która została odnaleziona na Zamku w Liwie. I to jest przedmiot dosyć wyjątkowy, dlatego że takich zbroi w Polsce nie zachowało się zbyt wiele, zwłaszcza z tego okresu. Taka zbroja ważyła tak około 12 kg.
1: Taka koszulka? Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest taka siatkowana metalowa koszulka.
4: Tak. Nazwa kolczuga pochodzi od staropolskiego słowa kolco, które oznacza kółeczko, czy pojedyncze kółko, ponieważ takich kółek w koszulce mogło być od 10 do 20 tysięcy.
1: Jedną z takich bardzo atrakcji istotnych, znanych w naszym regionie jest impreza cykliczna, która się odbywa. Jest to turniej o pierścień księżnej Anny.
4: Odsłona będzie 23. Natomiast pierwsze turnieje odbywały się w 2001 roku, więc to już jest nawet ponad ćwierć wieku. No, jeśli państwo mają jakiś dzień poświęcić w tym roku na odwiedzenie zamku w Liwie, to 8 sierpnia będzie na pewno dobrą decyzją. Wtedy zamek, cały teren zielony wokół zamku przekazujemy rekonstruktorom i tak naprawdę to oni w tym czasie tutaj państwa bawią, ale też pokazują, odtwarzają życie codzienne w średniowieczu i walki tak, jak one wyglądały dawniej, przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zbadać dzięki zachowanym źródłom.

0: o tyle bardzo ciekawe, że rzeczywiście ci rycerze konkurują, to już nie jest pokaz, więc to jest walka, gdzie rzeczywiście liczą się punkty i starają się panowie trafić siebie i zwykle starają się trafić możliwie jak najmocniej, tak żeby tego przeciwnika, powiedzmy, zbić z pantałyku, żeby na niego też zadziałać, nie tylko zdobyć sam punkt. Więc to są walki pełnokontaktowe, no i walki takie dosyć zacięte.
1: Całe muzeum jest otwarte dla zwiedzających, można wszystko obejrzeć?
0: Tak, jak najbardziej. Muzeum będzie otwarte. Można obejrzeć ekspozycję główną w barokowym dworku, można wejść do piwnic gotyckich i właśnie wystawę o księciu Januszu I Wielkim zwiedzić. Można też wspiąć się na zamkową wieżę, gdzie w tej chwili mamy wystawę pod tytułem Ostrza Czasu i fragment przekazu pana Krzysztofa Szczegłowa, jednego z największych polskich kolekcjonerów magnetów, które do nas trafiły i które w tej chwili są na wieży prezentowane, i wystawę o naszym bohaterze, pewnie jednym z ostatnich, przynajmniej jak do tej pory, Ottonie Warpechowskim, który zamek uratował przed rozbiórką, więc tak, można całą historię zamku w ciągu tego jednego dnia poznać.
1: Mam za duże stopy na takie schodziki.
2: Ta klatka schodowa jest tutaj oryginalna.
1: No to ja im współczuję, że oni musieli po takich krążutkich schodach chodzić.
0: Największa w Polsce kolekcja pana Krzysztofa Szczegłowa, która do zamku w Liwie trafiła. I to, co tutaj widzimy, to jest tak naprawdę tylko ułamek jej, część. Około setki magnetów.
1: Wybraliście te najciekawsze?
0: Czy... Najciekawsze, one są wszystkie bardzo ciekawe, a niektóre po prostu unikatowe, takie, których no, drugiego nie ma na świecie. Mamy tutaj taki egzemplarz magnetów wzór 25. Trzeba się dobrze przyjrzeć, ale na głowicy jest wybita.
1: Widać 25, tak.
0: Wybita właśnie ta cyfra, przy czym sam pan Krzysztof o tym konkretnym magnecie napisał, że nie wiadomo o nim nic poza tym, że on istnieje, ponieważ nie było wzoru 25. A to jest oczywiście magnet polski, magnet z okresu międzywojennego. Jeszcze mamy piętro wyżej.
1: I po takich wąziutkich schodach znowu? Tak. Pięknie.
0: Rano. Nie jedna osoba przed tymi schodami się cofnęła. Zatrzymała, natomiast no.
1: O, i to jest właśnie ta ostatnia, najwyższa kondygnacja.
0: Tak jest, to jest najwyższa kondygnacja, gdzie prezentujemy wystawę o Ottonie Warpechowskim, który zamek w Liwie uratował przed rozbiórką.
1: Tak, właśnie używając fortelu, mówiąc, że to jest zamek stworzony przez Krzyżaków, zamek krzyżacki, więc powiedzieli, dobrze, to już zostawiamy go, skoro to jest nasi przodkowie.
0: No, mało tego, przekazał Ernst Grams nawet fundusze na to, żeby ten zamek odbudować częściowo.
1: Tak.
0: Oczywiście nie całkiem niemieckie fundusze, tylko fundusze okupowanej Polski, natomiast no, dzięki temu te fundusze nie poszły na III Rzeszę, tylko na zamek w Liwie.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, aż tutaj dech mi zaparło, jak wchodziłam. Ta żółta dama tutaj się pojawia, czy nie? I ona sobie tak...
0: Niżej,
1: tak.
0: Nie włączyłem. To jeszcze możemy wyjść na taras widokowy.
1: Wow. Dźwięki historii, proszę państwa. I czego chcieć więcej? Czy z tego miejsca ktoś obserwował swoje włościa?
0: No prawdopodobnie tak, chociaż musimy sobie wyobrazić jeszcze 12-metrowy mur kurtynowy po tej stronie. Ale rzeka Liwiec, która w tej chwili tuż za zamkiem przepływa, stanowiła granicę księstwa mazowieckiego, więc ten zamek po to został wybudowany właśnie, żeby tej granicy strzec, pilnować i upewnić się, że nikt nieproszony przez tą granicę się nie będzie przeprawiał w tym miejscu.
1: I wszystko widać jak na dłoni.
0: Tak, do dzisiaj mimo upływu 600 lat tutaj mamy świetny widok, nawet na kilka kilometrów, czyli w kierunku Doliny Liwca. No i to jest też teren, gdzie żyje po prostu dzika zwierzyna. W bardzo bliskim do tego pierwotnego stanu można oglądać bażanty, lisy, żurawie przepięknie śpiewają na wiosnę. W każdym momencie roku to miejsce inny urok nam pokazuje.
1: I pan mnie tak zamyka tutaj, jak ja damę spotkam? Już schodzi.
0: Tak, tak, on już tutaj krąży. Po schodach, po których dawniej strażnicy wchodzili na mury, teraz pojawia się żółta dama.
1: O kurczę, to naprawdę jest... Jakbym zobaczyła to tak przez przypadek, to zawał serca murowany.
0: No, czasami rzeczywiście się zwiedzający zastanawiają. I czy rzeczywiście ta pani zaraz nie przyjdzie tutaj na dół?
1: Przechodzi też historia żółtej damy, która mnie przestraszyła. Nie wydawałaś mi się ta kobieta jakby skora do tego, żeby mi zrobić krzywdę, ale sama miała życie bardzo ciężkie, jak to zawsze bywa na zamku. Musi być jakaś kobieta, która straciła życie niezasłużenie, a teraz chodzi, płacze i się ciąga po prostu po tych murach, prawda? Kim była żółta dama?
3: Była to żona kasztelana, która była przez niego obdarowywana różnego rodzaju podarunkami. Kasztelan podarował swojej małżonce 3 złote pierścienie, które ona gubiła jeden po drugim. Na zamku w pewnym momencie pojawiła się plotka, że być może ona komuś

0: daje te pierścienie.
1: I pewnie, że jest niewierna w związku z tym.
0: Oczywiście.
1: Oczywiście. Że jest niewierna, oczywiście.
0: No, ale to oczywiście były pomówienia. Kiedy trzeci pierścień zniknął, kasztelan był po nią bardzo zazdrosny i oczywiście.
1: Musiał coś zrobić, no właśnie.
0: Oddał ją pod sąd i sąd ją wskazał na karę śmierci. Nasza kasztelanowa została ścięta na dziedzińcu zamkowym, na ogromnym głazie, który leży tam do dzisiaj. Cięcie miecza było na tyle mocne, że do dzisiaj możemy na kamieniu odnaleźć rysy. Kilka tygodni po wykonaniu wyroku jeden ze służących odnalazł w koronie drzew gniazdo sroki. Sroki złodziejki, która skradła te trzy piękne złote pierścienie. Kiedy kasztelan dowiedział się, co zrobił, że skazał niewinną osobę, którą bardzo kochał, nie mógł się pogodzić z wyrzutami sumienia i popełnił samobójstwo, rzucając się zwierzę na dziedziniec zamkowy. Kilka tygodni po tym wydarzeniu na zamku zaczął pojawiać się duch, zjawa, widmo, które chodzi po murach, chodzi po tych salach i każdemu, kogo spotka, pokazuje na znak niewinności swoje czyste ręce. Legendy mają taki charakter również pouczający, moralizatorski, więc nasza legenda oczywiście uczy o tym, żeby nie wierzyć w plotki, nie pomawiać nikogo bezpodstawnie i nie dawać pierścieni.

0: Zwiedzamy dzisiaj cały zamek w Liwie, bo jest co zwiedzać. Widzieliśmy już żółtą damę, której ja się wystraszyłam. Schody wąziutkie, ale teraz jesteśmy w innej części zamku.
1: Strasznie fajna.
0: Strasznie fajna.
1: Żółta dama.
0: Tak, strasznie fajna żółta dama. Polecamy każdemu. Naprawdę robi wrażenie. Teraz jesteśmy w innej części zamku.
1: Obecnie znajdujemy się w odbudowanym dworku barokowym, który to pierwotnie dworek powstał w wieku XVIII. Sam dwór spłonął w XIX wieku w przypadkowym pożarze, a po wojnie, w latach 50. powstał projekt odbudowy dworu, by stworzyć tutaj miejsce opowiadające o historii tego zamku, o historii regionu. No i tak powstała w roku 1963 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, a jak sama nazwa wskazuje, zbrojownia.
0: Więc muszą być zbroje.
1: Oczywiście, mamy wspaniałą kolekcję broni białej, palnej, również malarstwo batalistyczne, ale nie tylko, ponieważ prezentujemy również piękne, zabytkowe meble, które dopełniają części ekspozycji. I staramy się opowiadać o historii wojskowości. Oczywiście tematem wiodącym jest kultura średniowiecznych rycerzy. Pełna zbroja rycerska ważyła około 25 kg. Każdy z tych eksponatów, każdy z tych zabytków jest dla nas niezwykle cenny i niesie ze sobą pewną historię. Zabytków mamy tutaj ponad 2,5 tysiąca.
0: Z pana punktu widzenia, z tych wszystkich militariów, jaki zabytek, jaki artefakt jest tak naprawdę najcenniejszy, albo jesteście państwo z niego najbardziej dumni, albo poszukiwania jego były najdłuższe?
1: Wśród kolekcji mamy bardzo ciekawe na przykład kartografie, portrety. Jednym z ciekawszych jest na przykład obraz Wojciecha Kossaka, fragment panoramy berezyńskiej. Natomiast dla mnie osobiście jednym z ciekawszych jest krzyżyk z włosami, który został znaleziony w grobie powstańca listopadowego. Kilka lat temu na tak zwanych podfigurach zostały przeprowadzone wykopaliska archeologiczne, gdzie odnaleziono kilkaset grobów, pochówków i wśród tych kilkuset było kilkanaście grobów powstańców. A jeden z nich, oprócz kuli, posiadał właśnie krzyżyk z włosami. Zastanawialiśmy się, skąd ten pukiel włosów przyczepiony do krzyżyka. Doszliśmy do wniosku, że musiał dostać coś od swojej ukochanej, jakiś element, który z nią, pewien rodzaj pamiątki, więc to jest taki...
0: Ale te włosy są na...
1: Tak, tak, tak. Oczywiście są prezentowane w gablocie.
0: My rozmawiamy o tym, że warto odwiedzać takie miejsca nieoczywiste, chociaż wydaje się takim miejscem oczywistym dla wszystkich, którzy chcą podążać śladami zamków, śladami twierdz. Ale gdyby pan mógł zaproponować osobom, które jakby no, nie są fanami militariów, albo też no, nie myślały o tym, żeby te historie twierdz przejrzeć, dlaczego warto przyjechać mimo wszystko tutaj do tego miejsca? Co pana urzeka w tym miejscu?
1: Wspaniała architektura położona w Dolinie Liwca, w przyrodzie, która jest niezachwianą elementem działalności ludzkiej. Kiedy patrzymy z wieży na widok Doliny Nadliwieckiej, no, można sobie wyobrazić, że jest on niezmieniony od kilkuset lat. W ten sposób można oczami wyobraźni przenieść się w czasie. Jeden z niewielu obiektów średniowiecznych

0: zachowanych na tych terenach. No, ponadto sama historia miejscowości jest niezwykle ciekawa. Pierwsze wzmianki o Liwie pochodzą z roku 1304. Posiada również wiele zabytkowych obiektów architektonicznych z przełomu XIX i XX wieku oraz wspaniały, piękny, zabytkowy, neogotycki kościół.
1: Czyli wszystko tutaj się spotyka. Spotyka się spokój, ale spotyka się kultura, spotyka się sztuka, spotyka się wojna, walka, wszystko jest, wszystko w jednym miejscu.
0: Szekspirowska historia, miłość, no, śmierć.
2: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zaprasza od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 18. Regularnie to miejsce odwiedza pani Monika Siedlec.
1: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie to jest takie miejsce, które każdy w zasadzie powinien odwiedzić, jeżeli chce poruszać się śladami mazowieckich twierdz, bo to jest jedna z nielicznych, która została w takim formule, w jakiej była jeszcze 600 lat temu. A jak mogłaby pani zachęcić do tego, żeby osoby z różnych stron Polski przyjechały i zobaczyły, co jest tam takiego fajnego, czy można tam spędzić cały dzień?
3: Myślę, że warto pojechać z rodziną. Ja byłam wielokrotnie. Bardzo mi się podoba widok ze szczytu wieży na całą Dolinę Liwca. Warto to zobaczyć. Samo wejście do zamku teraz robi wrażenie, gdy powstał ten pomost. Kiedyś go nie było. Warto to zobaczyć, warto sobie porobić ładne zdjęcia. Warto odpocząć nad Liwcem przy okazji. Jest spokojnie, pięknie.
2: Rocznie z oferty tego miejsca korzysta około 80 tysięcy osób. Beata Głosak, Polskie Radio RTC, Siedlce.
4: Piękne, nieznane. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: O reklamie. Autopromocja.
8: Latem Głębie Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
4: Autopromocja. Stan dnia.
9: Jest 10:30. Cały czas jesteśmy z Państwem. Małgorzata Szochowska i Polskie Radio 24. Przypomnę, dziś 1 sierpnia. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji głos zabrał premier Donald Tusk.
10: Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które raz w roku i każdego roku zatrzymuje się na minutę. Powietrze wypełnia dźwięk syren i przejmująca, wymowna cisza, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. W tej ciszy wciąż pada pytanie, czy było warto. Tyle śmierci, miasto zmiecione z powierzchni ziemi, czy dowódcy nie popełnili jakiegoś straszliwego błędu. Ale ci, którzy powstali, nie kalkulowali. Odpowiedzieli bohaterstwem i swoją walką na niemiecką okupację, na łapanki, na rozstrzeliwania, na pogardę i nagą przemoc. Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć. Po 82 latach od tej walki patrzymy na jej bohaterów i ich biało-czerwone opaski. To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna. Gdy zagraża nam wróg.

0: gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy. Tylko wspólnie jesteśmy siłą, która pokona każde zło. Powstańcy szli do walki śpiewając „Jeszcze Polska nie zginęła”. I tak się stało. Dziś, najsilniejsza w historii, jest wzorem dla całej Europy. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom.
1: Tak mówił premier Donald Tusk, a teraz przenosimy się na Mokotów. Mokotów też oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 82. rocznica wybuchu tego powstania to okazja do spotkania kombatantów, żołnierzy, harcerzy, mieszkańców dzielnicy, a miejscem tego spotkania, jak co roku, jest Park Dreschera. To jest miejsce, w którym w czasie powstania był tymczasowy cmentarz. Jest tam dziś Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak te uroczystości przebiegają?
2: W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, władz dzielnicy, kombatanci, mieszkańcy. Wiele osób przychodzi tu co roku, by oddać hołd powstańcom. W czasie II wojny światowej Park Dreschera został doszczętnie zniszczony. Tu toczyły się zacięte walki powstańcze. W czasie powstania teren ten stanowił linię polskiej obrony, między innymi na początku sierpnia oraz pod koniec września. Tak jak wspomniałaś, tu mieścił się tymczasowy cmentarz. Po wojnie ekshumowano 8 zbiorowych mogił. Byli w nich pochowani zarówno żołnierze, ale też mieszkańcy dzielnicy. 1 sierpnia wspominał w rozmowie ze mną pan Jerzy, który przychodzi tu co roku.
3: Moment powstania, byliśmy na podwórku, ja wtedy miałem 12 lat. I naokoło Warszawy zaczęły być syreny. Ja leciałem do ojca, pytam się, co to jest, czy cała Warszawa się pali, czy jak. A tata mówi, synku, to jest nasze powstanie. No i tak to potem się zaczęło. Ci młodzi ludzie strasznie ginęli, strasznie. A później na drugi dzień, już po wybuchu powstania, już na podwórkach zaczęły być takie kapliczki budowane. Ja mam o to żal. I tam były pieśni „Zachowaj nas, Panie, od ognia, wody, od hordy ze wschodu”. A później mieliśmy żal, że ze wschodu nie dostaliśmy pomocy. A Rosjanie mieli dosłonowy wywiad. I myśmy opuścili, przeszliśmy pieszo, nas miałem przyprowadzić do kościoła na Woli, z kościoła na dworze zachodni, z dworca zachodniego do Pruszkowa i z Pruszkowa do obozu Dachau.
2: W uroczystości uczestniczy też pani Inga, dla której obecność w Parku Dreschera to obowiązek.
4: Tak, przychodzimy co roku. No jest to wyjątkowy moment dla nas chyba wszystkich Polaków. To jest taki moment, gdzie możemy oddać hołd i cześć bohaterstwu, patriotyzmowi, niesamowitym ludziom, dzięki którym żyjemy teraz w kraju, który jest wolny i piękny. I to jest dla mnie wyjątkowy moment. Jesteśmy tutaj od samego rana. Ten t-shirt, który mam dzisiaj tutaj na sobie, on jest też dla mnie wyjątkowy, ponieważ jak kiedyś byliśmy w powstaniu, w Muzeum Powstania Warszawskiego. I to jest powstaniec, który urzekł mnie, że tak powiem, podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. I miał coś w sobie, że po prostu zrobiłam zdjęcie, powiedziałam, to zdjęcie jest nieprawdopodobne, bo przy takim bólu, cierpieniu, przy ratowaniu i myśleniu między innymi o ratowaniu swojego życia, ktoś zlitował się i wyciągnął kotka małego i że jeszcze było na to, że tak powiem, tyle miłości i chęci, żeby uratować zwierzątko.
2: Harcerze, z którymi rozmawiałam, zwracali z kolei uwagę, że powstańcy byli dokładnie w ich wieku, gdy chwycili za broń.
5: To jest taka dla nas tradycja, historia, taka polska, nasza. I warto o tym pamiętać, żeby mieć taką trochę otuchę i żeby pamiętać o ludziach, którzy poświęcili się dla kraju.
6: Bo dzięki nim teraz mówimy po polsku, żyjemy w wolnym kraju.
7: Oni w wieku na przykład naszym 14, 15, 16 lat, jakby oni już musieli brać za broń.
5: Nie zaznali dzieciństwa. Poświęcili się i umierali, nawet nie kończąc 18 lat. Mieli taką nadzieję, otuchę, że jeszcze kiedyś ta Polska powstanie. No i dzięki nim powstała.
2: O godzinie 11:00 tradycyjnie z barku wyruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk pamięci żołnierzy AK powstańców Mokotowa. Tam zaplanowano

0: Składanie kwiatów przed obeliskiem, a główne dziś uroczystości odbędą się o godzinie 17 w godzinie W przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wtedy w całej Warszawie zawyją syreny.
1: Tak, o 17 ku chwale zwyciężonych. Sylwia Białek, dla Państwa dziękuję Ci bardzo. Chcieliśmy być gospodarzami w swoim domu, w swoim kraju, tak mówią powstańcy warszawscy, którzy 82 lata temu ruszyli do wielkiego zrywu, wielkiego niepodległościowego zrywu przeciwko hitlerowskim Niemcom. Oddajemy im cześć i oddajemy im też głos.
2: Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały, 4. obwód AK Ochota. Radość wielka, że wreszcie jesteśmy wolni. Opaski, sztandary, początki, drobne sukcesy, a potem różnie było, chwile radości, chwile tragedii, że niestety to trwa nie 3 dni i powstanie niestety nie będzie, nie odniesie sukcesu takiego, jakiego oczekiwaliśmy. 1 sierpnia to nic nie miałem robić, bo dopiero 2 sierpnia powstał nasz oddział Reduta Kaliska na Ochocie i tam wtedy mogłem pomagać powstańcom. Przenosiłem zdobyczny sprzęt, zdobyczny na dywizji SS Hermann Göring i zbierałem rzeczy potrzebne do szpitala, biegałem z meldunkami, które no, trzeba było dostarczać na różne punkty oporu, w których walczył mój oddział. Żeby tym, że wreszcie mogę walczyć, że legalnie, że mogę strzelać, że za chwilę będziemy wolni i nie będzie w Warszawie ani jednego Niemca.
3: Kniaz Ryszard Janusz Mokotów. Najbardziej pamiętam postrzał, który dostałem. O, mam ślady na nogach, gdzie po kuli się zrosło. Zostałem postrzelony. Mogę powiedzieć, byłem przygotowany do powstania. Pałałem zemstą, ponieważ oni zabili mnie mamę. No więc miałem podstawę się mścić i chciałem się pomścić. No i tak wyszło, jak wyszło. Pierwsza rzecz to zdobycie karabinu. A nie mieliśmy tej broni. To ja pamiętam, że wyszedłem i leciałem na piechotę do dworca, ponieważ przy dworcu zawsze był posterunek. No i jak ja podleciałem do tego dworca, to tam stał służbowy policjant i miał karabin. Więc jak ja do niego dopadłem, to on tak się bał mnie, że ja go zabiję, że oddał mi ten karabin. Podczas powstania każdy walczył o życie. No i się zaczęło.
4: Krystyna Barczewska, Biedronka. Wszystko zostało już powiedziane tyle razy. Byliśmy młodzi, jak są te rocznice, to mi się zdaje, że ja dalej jestem młoda, że mam 17 lat i lecę do powstania. Lecę, lecę, bo żeśmy wszyscy lecieli na oślep, że no byliśmy przygotowani, oczywiście, musieliśmy przejść szkolenie, musieliśmy złożyć przysięgę, to wszystko tak, ale uczucia były takie cudowne, cudowne. No i dobrze, a teraz się inaczej patrzy, bo cię ma 100 lat już prawie. No i już.

0: Dziękuję. Nazywam się Alina Mazurkiewicz, tak po ludzku.
1: A pseudonim?
0: A pseudonim Dorota. O mój Boże, myśmy nie rozmawiały praktycznie biorąc. Myśmy żyły tym, co się w danym momencie działo. Była frajda, że wreszcie żeśmy się doczekali, ale okazało się później, że nie. Że jeszcze nie.
2: Pseudonim Lala, a nazywam się Irena Krajewska. A pewnie wszystkich interesuje, skąd Lala? Otóż byłam ukochaną córeczką mojego ojca i zaraz po urodzeniu nazwali mnie Lala. Lala, Lala. Tak to przylgnęło do mnie,
1: że
2: już zostało naprawdę. Niemal wychodziłam za mąż i jeszcze byłam Lala. Ja mówię, no w końcu ja mam imię Irena. To był zryw. To po prostu był zryw i ogromna wola walki. Naprawdę, za te krzywdy, za te 5 lat ciężkiej okupacji, za to, co myśmy przeżywali i byli świadkami, te egzekucje. Te łapanki. Nie, to był jednocześnie w pewnym stopniu jakaś zemsta. Naprawdę młodzi ludzie nie myśleli, że zginą czy nie zginą. Była ogromna wola walki. Syreny zastały mnie na ulicy. Wracałam do domu, bo tego dnia oddawałam do dowództwa na ulicy Mionowej uszytą przeze mnie flagę państwową. Flagę, która była szyta jeszcze w czasach konspiracji i okupacji, ale ta wiara, że zwyciężymy, że i ta flaga miała być zawieszona na ruinach Zamku Królewskiego i była zawieszona 2 sierpnia. No, był to dla mnie naprawdę jakiś taki zaszczyt, że to przeze mnie szyta flaga, przeze mnie zaniesiona, zawisła jednak na tego, wprawdzie na krótko niestety, ale to, co przeżywali ludzie, żołnierze, widząc ten skrawek wolnej Polski, to jest nie do opisania, jakie musiało być pragnienie tego zwycięstwa i tej wolnej Polski. Oddali ludzie, młodzi ludzie życie. Przykre to, że tak się to skończyło. To było okropne. No ja też byłam o krok od śmierci, bo byłam na Powiślu przywalona gruzami domu zbombardowanego 6 września. Tam poległ mój ojciec, bo w powstaniu walczyliśmy we trójkę. Mój ojciec, mój młodszy o rok brat i ja, trójka nas.
1: Jakieś przyjaciółki, przyjaciele zginęli w czasie powstania? Myśli o nich pani szczególnie?
2: Oj tak. Bardzo ich wspominam, bardzo mi ich żal. Piękni ludzie. No, ale no to była cena za ten zryw, niestety. Przykre to było dla nas, ale mieliśmy przekonanie, że to nie jest koniec. Że to nie jest koniec, ten upadek powstania, że to nie jest koniec.
3: Z powstańcami rozmawiali dla państwa Michał Makowski i Witold Banach. Polskie Radio 24 dziś w zupełnie specjalnej oprawie. Zapraszamy państwa już teraz na specjalne wydanie Sumy Wydarzeń o 16.45, tuż przed godziną W, a tuż po niej. O 17.06 specjalna debata także poświęcona powstaniu. Komentarz. z nami profesor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa.

0: Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a wszystko jeszcze w Toruniu.
0: Przepraszam najmocniej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tak. Panie profesorze, tak trochę w związku z powstaniem, przepraszam, bo to... Mnie się dziś od rana taki nastrój udziela. Patrzę też na zdjęcia migrantów, tych, którzy docierają do Ceuty i myślę sobie, czy my potrafimy docenić czas i miejsce, w którym żyjemy. Także pod względem bezpieczeństwa, tego, co daje nam życie, tego, co możemy z niego czerpać.
1: Docenialiśmy przez lata 90. i pierwsze dziesięciolecie, może nawet troszkę dłużej, do 2014 roku, ponieważ panował w Europie względny spokój. To oczywiście docenienie niestety spowodowało też pewne zaniedbania, czyli generalnie przyjęliśmy taką narrację, że nie grozi nic Europie. Okazuje się, że Federacja Rosyjska jest agresywna. No, cieszmy się tym, że nie ma wojny w Polsce, że nie ma Europy w zachodniej Europie, natomiast na naszej wschodniej flanki toczą się już wiele lat, w zasadzie od 2014 walki, z przerwami oczywiście, ale ostatnie 4 lata to intensywna walka, więc doceniajmy pokój i róbmy wszystko, żeby ten pokój został zachowany. Widzimy, co się dzieje w Iranie, widzimy też w innych miejscach zapalnych. Pokój nie jest dany raz na zawsze, jak mówił marszałek Józef Piłsudski, więc no, trzeba być gotowym, że może się zmienić, no ale myślmy o tym, żeby nie doprowadzać do konfliktów i robić wszystko, żeby zapobiegać drogami pokojowymi. No ale nie wszyscy na świecie niestety przyjmują taki paradygmat.
0: Patrzę na zdjęcia związane z Ceutą, z tą hiszpańską Ceutą. To jest eksklawa, właściwie taki niewielki cypelek u wybrzeży Afryki. To się zaczęło od tego, że hiszpański sąd nie zgodził się na pushbacki, czyli na usuwanie, wypychanie tych, którzy docierają w to miejsce drogą morską. I się zaczęło. Prawie 50 tysięcy ludzi dotarło drogą morską do tego miejsca. Na zdjęciu na stronie many.pl, na które patrzę, widać po prostu zwykłe takie koła, tak? Pompowane koła do zabawy w wodzie, którymi ci ludzie docierali. Protestują Włosi. Protestuje nawet Finlandia, tak? Bardzo ostro, że właściwie można by wykluczyć ze strefy Schengen tych, którzy nie potrafią zabezpieczyć granic Unii Europejskiej. Protestuje też premier Donald Tusk, to znaczy dość ostro skomentował tę sytuację. Ja widzę pewną analogię, ja wiem, znowu dalekie porównanie, ale to trochę tak samo jak my próbujemy zmobilizować Hiszpanię i Portugalię do ochrony naszej wschodniej granicy i przekonać ich, że ona stanowi także o ich bezpieczeństwie. To jest możliwe w ogóle, myśli pan?
1: Problem jest wielowarstwowy. Może tak, jeżeli chodzi o to zdjęcie, nie widzę, ale wiem, jak jest położone miasto. Ono po prostu jest odgrodzone od kontynentu. No, zasiekami, murami można powiedzieć, więc no, dostęp jest od strony morza, więc one po prostu wpływają na ten cypel, gdzie znajduje się miasto. Natomiast Czy jest możliwe rozwiązanie? Najprawdopodobniej wszystko mówi w ten sposób, żeby starać się działać w państwach, z których pochodzą uchodźcy. Czyli generalnie no, nie doprowadzać do tego, żeby oni chcieli migrować. No bo jeżeli oni zaczynają migrować, no to są olbrzymie kłopoty. Bo z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie. Natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie. To nie jest masa bez jakaś tam, nie wiem, mechaniczna, prawda? To są ludzie.
0: Panie profesorze, po tym, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie, po tym, jak spadła rosyjska rakieta H-101, pierwszy taki obiekt na terenie naszego kraju, były wyjaśnienia od

0: Władysława Kosiniaka-Kamysza, były wyjaśnienia wojskowych. Uspokajające według pana?
1: Według mnie nie do końca. Nie przekonują. Nie chciałbym słuchaczy straszyć. Natomiast jest to już uzbrojona rakieta z dużym ładunkiem, która spadła oczywiście na szczęście w miejsce oddalone od zabudowań. Jednak no, z jednej strony słyszymy też od wojskowych, że ona była kontrolowana. Natomiast i miejmy nadzieję, że wszystko to się odbyło, czyli że zostałaby zestrzelona, gdyby się do siedlisk ludzkich zbliżała. Natomiast jest to poważny kłopot wojny podprogowej, czyli wojny hybrydowej, bo takich rakiet, skoro jest jedna, może się pojawić więcej. To już nie są wabiki dronowe, lekkie, które de facto nawet nie uderzyły, a lądowały, tylko mamy tutaj poważne naruszenie przestrzeni powietrznej. Obawy są takie, jak reagować, jeżeli więcej się takich obiektów nad polskim terytorium pojawi. Znaczy oczywiście zestrzeliwać, ale co dalej, bo jest to już poważne naruszenie suwerenności Polski i wciąganie w zasadzie w konflikt. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o czymś innym. Chciałbym powiedzieć, że jednak mamy, ja już mówiłem na antenie również Państwa Radia, że mamy dosyć duży kłopot, jeżeli chodzi o obronę cywilną, o informowanie ludności. Moim zdaniem, jeżeli konflikt trwa, czy wojna w Ukrainie przez 4 lata, to już najwyższy czas, żeby prowadzić po prostu systematyczne szkolenia poprzez uczniów w szkołach, poprzez urzędy, duże zakłady pracy, ponieważ no, nie jesteśmy zupełnie w mojej ocenie przygotowani na takie sytuacje, na alarmy, na głosy syreny. Zresztą dwa, nie za bardzo mamy gdzie się udać, nawet jeżeli rozpoznamy te odgłosy syreny, ponieważ mamy bardzo mało miejsc schronień, więc tutaj apelować należy do naszych włodarzy, żeby na szczeblu i samorządowym, a przede wszystkim rządowym, żeby zintensyfikować pracę nad działaniami przyczyniającymi się do ochrony ludności, ponieważ no, sam poradnik bezpieczeństwa nie zapewni nam tego bezpieczeństwa.
0: I wczoraj, kiedy doszło do kumulacji tych zdarzeń, dostęp do niego na przykład przez stronę Ministerstwa Cyfryzacji był, delikatnie mówiąc, nieco utrudniony. Pan minister, wicepremier Gawkowski mówił, no tak, bo wielu z Państwa po niego sięga. No tak, ale jeśli pojawi się kolejna taka sytuacja, to znowu wielu z nas po niego sięgnie, prawda?
1: To oczywiście, że tak. Natomiast no, tam nie ma jednoznacznych niestety odpowiedzi. Udaj się w miejsce schronienia, no ale jeżeli nie mamy tych miejsc schronień, no to nie mamy gdzie się udać. Użyj agregatu. Czy teraz pytanie, czy my mamy kupować agregaty prądotwórcze? Użyj piecyka. Przecież wiemy, że odchodzimy od piecyków. Są gminy, gdzie jest zakazane używanie piecyka. Więc tutaj jest wiele niejasności. No i generalnie już został wysłany trochę dla uspokojenia nas. Ja nie mówię, że to jest coś złego, natomiast generalnie już się odbyła pewna sytuacja, już ten pocisk spadł, ta rakieta spadła i dostajemy później post factum podręcznik, który też dostaliśmy w papierze. Zresztą, więc to chyba, znaczy to nie jest złe, że ten podręcznik wyszedł, ja go nie neguję. Natomiast potrzebujemy modelu, powiedzmy, skandynawskiego, takiego jak Szwecji, gdzie obrona cywilna to po prostu są szkolenia, to jest budowa schronów, to są zabezpieczenia i jest powiedzenie dla ludzi, że na przykład potrzebują na 3 dni, powinni mieć w domach jedzenie i picie. I to jest powiedziane na twardo. Nie w ten sposób, że możesz mieć, a może nie musisz. Czyli tutaj potrzebujemy dużych działań edukacyjnych i no, też ochrony ludności.
0: I takiej cywilnej mobilizacji, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale też, panie profesorze, no, ja jestem laikiem, ale sygnał przed, informacja, sygnał po, to jest takie ABC. Rakieta spadła i teraz będą wprowadzane zmiany i po nich, nawet po zakończeniu takiej sytuacji, dostaniemy informację, co się wydarzyło. To potrzebowaliśmy ponad 4 lat wojny, żeby dojść do takich wniosków, tak na koniec?
1: No to mnie to niepokoi tak samo jak panią redaktor, więc uważam, że to już powinno się zadziać dawno. Dwa, że te sygnały też były niejednoznaczne, bo dopiero podobno na Lubelszczyźnie o 6 rano dowiedziano się, co się wydarzyło. Nie można ludzi zostawiać w niepokoju, trzeba informować na bieżąco, że już niebezpieczeństwo minęło, no bo ktoś się mógł obudzić w nocy i faktycznie wpaść w panikę. Więc moim zdaniem jesteśmy spóźnieni.
0: Mhm.

0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Patryk Tomaszewski, tym razem już wszystko się zgadza. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
10: Już dziś po 12 wtedy i... Młodzi nie chcą już wakacji all inclusive. Zaczynają wypoczywać jak ich rodzice. Sensacja wśród ornitologów. W Krynicy Morskiej udało się zaobserwować wyjątkowego gościa. Założył i prowadzi pierwszą i jedyną w Republice Środkowoafrykańskiej szkołę muzyczną African Music School. Gościem specjalnym TDI będzie autor tego zamieszania. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gdy zagraża nam wróg, nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy warszawscy. Premier zabrał głos w rocznicę wybuchu powstania. W stolicy trwają uroczystości związane ze zrywem sprzed 82 lat. Za chwilę relacja naszego reportera z Marszu Mokotowa. Powalczą o złoty medal. Polscy siatkarze pokonali Słowenię i zameldowali się w finale Ligi Narodów. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. Tak mówił premier Donald Tusk w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez 63 dni znacznie słabiej uzbrojeni od Niemców polscy żołnierze walczyli o każdy dom i każdy metr ziemi. Choć powstanie nie osiągnęło celu wojskowego ani politycznego, do dziś pozostaje dla Polaków symbolem determinacji i męstwa w walce o niepodległość. Premier Tusk podkreślał w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
2: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
1: Od rana w stolicy trwają uroczystości upamiętniające rocznicę powstania. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się Marsz Mokotowa, który ma uhonorować walczących w zrywie. Wcześniej w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera złożono wieńce przy pomniku Mokotów walczący 1944. Na miejscu jest Krzysztof Kuczyński, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Czy przemarsz się już rozpoczął i czy frekwencja dopisała?
3: Przemarsz jeszcze się nie rozpoczął, choć ma się to stać lada moment. Frekwencja też nie wydaje się mała. Na miejscu jest, myślę, tak kilkaset osób, w tym mieszkańcy Mokotowa, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy oraz

0: miasta, rządu, jak i sami powstańcy. Przypomnijmy, że marsz rozpocznie się właśnie tu, czyli w parku Dreschera. Później uczestnicy będą kierować się ulicą Puławską przed obelisk poświęcony pamięci pomordowanych powstańców z Baszty przy ulicy Dworkowej. W drodze przed obelisk maszerujący złożą m.in. kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców Marszu Mokotowa. Chodzi o Mirosława Jezierskiego, pseudonim Karnisz, który napisał tekst do tej piosenki, oraz Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof, który był autorem muzyki. Podczas okupacji Mokotów należał do dzielnicy najbardziej obsadzonej przez Niemców. W kulminacyjnym momencie w walkach brało udział ponad 5 tysięcy osób. Z tej grupy w całym zrywie zginęło prawie 2 tysiące powstańców.
1: O czym mówił Krzysztof Kuczyński, bardzo dziękujemy za te relacje. A do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy wracać na naszej antenie przez cały dzień. O 16:45 specjalne wydanie magazynu Suma Wydarzeń. Program w całości poświęcimy dzisiejszej rocznicy, a po nim rozpocznie się debata o Powstaniu Warszawskim. Budynek litewskiej ambasady w Kijowie uszkodzony podczas nocnego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. Rakieta spadła tuż przy ogrodzeniu placówki. Pracownicy ambasady nie odnieśli obrażeń.
2: Wybuch uszkodził kilka okien, dach, a także znajdujące się na nim panele słoneczne. Na terenie placówki znajdują się odłamki i ślady po eksplozji. Trwa szacowanie strat. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys poinformował, że w związku z incydentem do siedziby MSZ w Wilnie będzie wezwany przedstawiciel Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna. Jak napisał w serwisie X, rosyjska kampania terroru przeciwko Ukrainie trwa i nie ma żadnych ograniczeń. Nie widać żadnych oznak rzeczywistej woli jej zakończenia, osiągnięcia pokoju ani rozpoczęcia negocjacji. Atak potępił również prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który przypomniał, że Ukraina broni nie tylko swoich obywateli, lecz także bezpieczeństwa całej Europy. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie wsparcia dla Kijowa, przede wszystkim poprzez dostarczenie większej liczby nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: W nocnych rosyjskich atakach na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a 30 zostało rannych. Sprzęt jest już na miejscu. 105 polskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Szybki transport ratowników będzie możliwy dzięki współpracy z wojskiem. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek mówił przed odlotem strażaków, że Hiszpanom pomaga łącznie 14 krajów w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
3: 777 strażaków z tych 14 krajów bierze udział na przestrzeni praktycznie 3 miesięcy właśnie w prepozycjonowaniu w kilku krajach, które są najbardziej zagrożone.
1: W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Na koniec w informacjach jeszcze dobre wieści ze świata sportu. Polscy siatkarze gładko awansowali do finału Ligi Narodów. W chińskim Ningbo pokonali 3-0 Słowenię. W jutrzejszym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia, które rozpocznie się o godzinie 13:30. Biało-czerwoni już po raz czwarty wystąpią w finale Ligi Narodów. Dwukrotnie triumfowali w tych rozgrywkach w 2023 i 2025 roku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszcze i burze w prognozach niemal w całym kraju. Wyjątkiem są Podkarpacie oraz część Małopolski i Lubelskiego. W tych rejonach będzie za to wyjątkowo upalnie. IMGW wydało alerty 3 stopnia. Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Na pozostałym obszarze też dość gorąco. 27 stopni na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce, powyżej 30 na ziemi łódzkiej i Mazowszu. Najchłodniej będzie nad morzem, miejscami nawet 22 stopnie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
6: czują się bezpieczne i kochane.
7: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
8: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
10: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
11: Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
5: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
13: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.

0: 6 minut po godzinie 11 Polskiej Radio 24. Małgorzata Żuchowska. Nie sama, Kamil Szewczyk. Dzień dobry, Kamilu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Byłeś na grillu?
1: Nie, na grillu nie byłem, ale rozmawiałem z jednym z posłów grillujących, posłem Szczuckim, tutaj w radiu o 16.30. No i mówił wczoraj w wywiadzie, że grill się udał, no ale pytanie, zobaczymy, jak to się przełoży na poparcie dla Mateusza Morawieckiego.
0: Ale pytałeś, czy była gąska, czy kaczka?
1: No to nie pytałem.
0: Okej. Okay. No to pałac kontra pałac teraz przed państwem.
2: Kontra pałac.
1: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk. To jest Pałac kontra Pałac, a z nami w studiu pan profesor Rafał Chwedoluk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz na łączeniu pan doktor Wojciech Mincewicz, politolog również, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Panowie, to zacznijmy od rosyjskiej rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Prezydent Nawrocki żąda szczegółowego raportu, szczegółowych wyjaśnień po tym incydencie od rządu Donalda Tuska. W Tarnawie Kolonii, gdzie w czwartek właśnie rano spadł rosyjski pocisk, to przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydent chce się dowiedzieć, w jaki sposób rakieta przekroczyła granicę, czy była monitorowana przez odpowiednie systemy oraz jakie wnioski ze zdarzenia wyciągnie polski rząd. No cóż, ten temat też się wpisuje w walkę, w konfrontacyjną kohabitację, można by chyba powiedzieć, Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, pan profesor Rafał Chwedoluk.
5: Tak, powiedziałbym, że też szerzej wpisuje się cała ta debata, jeśli to nie jest przesadzone słowo, w nastrój paniki moralnej i przesady, który towarzyszy polskiej polityce od wielu, wielu lat, a szczególnie od momentu, gdy antynomia PiS versus Platforma zdominowała polski system partyjny i tak po katastrofie smoleńskiej namnożyło się w Polsce specjalistów od katastrof lotniczych. Po powodziach mamy inflację hydrologów, a w chwili obecnej nie wątpię, że w świecie polityki pojawi się mnóstwo specjalistów od balistyki, ekspertów od rosyjskich rakiet i tak dalej. Myślę, że to jest taki moment, w którym łatwo zweryfikować siłę państwa. Nie w ten sposób, że wyłącznie zweryfikuje się to, czy odpowiednie sygnały do odpowiednich gremiów decyzyjnych w odpowiednim momencie zostały wysłane, ale po tym, jaka następuje generalnie reakcja, państwo silne nie musi reagować w sposób przesadny. Państwo, które ma wątpliwości co do samego siebie, przesadza. Tak samo zresztą było wcześniej w innych tego typu historiach, bez względu na to, kto w Polsce rządził, więc powiedziałbym, że przydałyby się trochę kubów zimnej wody na rozpalone politycznie w gorących dniach głowy. A dla kwestii obronności bezpośrednio nie sądzę, żeby z tego cokolwiek wynikało. Kasus Ukrainy, kasus Izraela, kasus Rosji, Iranu i wielu innych państw pokazuje, że nie ma żadnej stuprocentowej żelaznej kopuły, jak określano system obrony Izraela, którego współczesne środki balistyczne nie byłyby zdolne sforsować i dobrze, żeby polscy politycy pamiętali, że bezpieczeństwo państwa po pierwsze zapewnia się metodami politycznymi, a militarne mogą być tylko uzupełnieniem.
1: Czyli ten temat, panie profesorze, niekoniecznie opłaci się prezydentowi Nawrockiemu i pałacowi, tak? Jeśli chodzi o wykorzystywanie tego tematu w rozgrywce z rządem.
5: Politycy są zakładnikami sondaży z ostatnich tygodni i miesięcy, więc jeśli słowo bezpieczeństwo pojawia się w tych sondażach jako pozytywnie waloryzowane przez wyborców, to polityk będzie to podkreślał. Ta licytacja jest w jakimś sensie nie do zatrzymania między pałacami. Dlatego, że w polskiej polityce każdy każdemu zdążył już zarzucić służenie interesom rosyjskim, co samo w sobie jest absurdem do trzeciej potęgi. Więc tak naprawdę nikomu to się do niczego nie przyda ostatecznie, dlatego że transfery elektoratów, jeśli w Polsce się dokonują, to dokonują się w obrębie głównych obozów politycznych i ich głównych partii, a nie między obozami, więc będzie to pełniło tylko, tak powiedziałem, doraźną funkcję mobilizacji na poziomie taktycznym, pewnej rutyny i nic poza tym.
1: I doktor Wojciech Mincewicz, czy prezydent wykorzysta ten temat rosyjskiej rakiety do walki?

0: walki z rządem Donalda Tuska?
1: Wątpliwie prezydent Nawrocki, jak i obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też dzisiaj już obóz Prawa i Sprawiedliwości, będzie chciał grać tematem bezpieczeństwa, ponieważ zarówno prezydent, jak i dzisiejsza opozycja parlamentarna doskonale wie, że temat bezpieczeństwa jest ważny z perspektywy każdego Polaka. Pan profesor wspomniał tutaj o kuble zimnej wody, natomiast ja mam nadzieję, że ten kubeł zimnej wody oczywiście zostanie wylany na rozgrzane głowy polityków, ale mam także nadzieję, że nie będzie oznaczało to, że politycy osiądą na laurach, ponieważ nawet te wydarzenia sprzed kilku dni związane z upadkiem rakiety pokazują, że politycy mają także swoją rolę pozytywną do odegrania w zapewnieniu nam wszystkim bezpieczeństwa, bo czego oczekują Polacy? Ja sobie bardzo starałem się śledzić reakcje choćby w social mediach, choćby na X-ie zwykłych Polaków, oczywiście nie botów, nie troli, i mam przekonanie, że wśród tych reakcji przejawia się głos taki, że Polacy, polscy obywatele oczekują tego, żeby pokazanie skuteczności państwa w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa nie było tylko związane z tym, że politycy zapewnią nas, że zadziałały procedury w kategoriach tego, że skutecznie zestrzelono by drona lub pocisk w momencie, gdy zagroził on by większej aglomeracji. Mam wrażenie, że rolą polityków byłoby to, że po tym zdarzeniu powinny być przejrzane choćby procedury, choćby związane z tym, że w Polsce mamy tylko dwa stany, stan pokoju i stan wojny, a jak się wydaje, wydarzenia sprzed kilku dni związane z wleceniem dronów, czy też upadkiem rakiety pod Bydgoszczą pokazuje, że być może należałoby wdrożyć jakiś stan pośredni, który pozwoliłby wojskowym realnie działać w zakresie zapewnienia nam bezpieczeństwa. A po wtóre chciałbym wskazać, że choćby rolą polityków powinna być dyskusja w tym zakresie, który jest często pomijany w zapewnieniu nam bezpieczeństwa, czyli w kwestii obrony cywilnej. Tak? Politycy lubią robić sobie różnego rodzaju zdjęcia, nagrania sprzed nowo zakupionego sprzętu, natomiast rolą polityków byłoby to, żeby zapewnić choćby skuteczny system ostrzegania ludności, taki jak jest na Ukrainie, taki jak jest w Izraelu, taki jak jest w innych krajach, a nie tylko opierać się na tym, że mamy powiadomienia, które do nas przychodzą SMS-em, powiadomienia, które w tym przypadku nie dotarły. Więc tutaj bym widział tą pozytywną także rolę polityków związaną z tym wydarzeniem.
0: No dobrze, 6 sierpnia, już za kilka dni minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak można ocenić ten pierwszy rok kohabitacji z rządem, ale w ogóle plusy, minusy prezydentury Nawrockiego, panie profesorze? Rafał Chwedoruk.
2: Chyba nie działo się nic, czego nie należałoby wcześniej oczekiwać. Karol Nawrocki, prócz swoich własnych poglądów i drogi politycznej, miał też być politykiem, który będzie budował pomosty pomiędzy PiS-em a skrajną prawicą, jedną, a w chwili obecnej co najmniej dwoma formacjami na prawo od głównej partii polskiej prawicy. I tak się dzieje. Różnego rodzaju gesty i zachowania są adresowane także pod kątem i grup społecznych popierających Konfederację i inne formacje na prawo od PiS-u, jak też pod adresem oczywiście samego elektoratu PiS-u. Wiadomo było, że będzie to polityk, który raczej nie będzie podzielał aspiracji Andrzeja Dudy, choć i wówczas nie były one dominującymi w strategii politycznej, szukania wyborców mniej zaangażowanych politycznie. Jeśli takich Karol Nawrocki szuka, to jakby powiedziałbym działania przypominających drugą turę wyborów prezydenckich i kampanię przed nią, to znaczy tworzących wspólne mianowniki po prostu w opozycji do rządu i premiera tego rządu. I tak naprawdę większość działań Karola Nawrockiego przez ten rok to działania, które miały wymiar taktyczny, nie będą miały żadnego wpływu na przyszłość jego prezydentury i na perspektywę reelekcji.
0: A jeśli chodzi, panie proszę, o to starcie z rządem,

0: to kto wygrywa to starcie? Prezydent czy rząd?
1: No, sondaże są tutaj nieubłagane. No, to znaczy w stanie na dzień dzisiejszy. I rzecz jasna, rzeczywistość sondażowa jest bardzo, bardzo płynna i elastyczna. W stanie na dzień dzisiejszy rząd zdaje się nie do końca wykorzystywać możliwości, które...

0: wpisywało się w stan nastrojów większości obywateli i obywatelek naszego kraju, wszystkich niemal wyborców prawicy, zdecydowanej większości niezaangażowanych obywateli i obywatelek, ale także istotnej statystycznie części wyborców koalicji rządzącej. I to chyba było najważniejsze i dla obecnego prezydenta najbardziej optymistyczne wydarzenie. Te trudniejsze były mniej spektakularne, choćby dotyczące ustawy łańcuchowej, czy dotyczące kodeksu postępowania karnego, że nawet wydawałoby się najwierniejsi wyborcy w postaci radykalnych bywalców stadionów piłkarskich w Polsce, no, wyrazili wotum nieufności w sprawie popierania przez prezydenta, co jak na polityka prawicy nie jest niczym zaskakującym, restrykcyjnych norm prawnych, szczególnie tak zwanej instytucji małego świadka koronnego.
1: I dr Wojciech Mincewicz, jak można ocenić ten pierwszy rok konfrontacyjnej kohabitacji prezydenta z rządem?
2: Ja generalnie zgadzam się z oceną, którą wygłosił pan profesor co do diagnozy i podsumowań. Większość działań prezydenta Nawrockiego w pierwszym roku prezydentury miała charakter taktyczny, aczkolwiek dodałbym tutaj to, co jest takim celem długofalowym działań, które można by było wskazywać, które można by było przypisywać tejże prezydenturze. Jest to blokowanie działań rządzących i przeszkadzanie w rządzeniu tam, gdzie będzie to możliwe, no choćby ostatnio zawetowana ustawa o zyskach z spółek naftowych. Natomiast prezydent Nawrocki niewątpliwie będzie robił wszystko tak, że w następnym okresie, przez następny rok, żeby utrudnić rządzenie w perspektywie wyborów parlamentarnych w 2027 roku. I taka będzie rola, i taka jest zresztą rola prezydenta w naszym ustroju, w naszym systemie politycznym. W większości przypadków będzie to rola niestety negatywna, a nie pozytywna, jako choćby kreatora polityk publicznych. Prezydent Nawrocki także w sposób celowy starał się podkreślać swoją rolę jako prezydenta, wzorując się choćby na tym, jak wygląda rola prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie idolem jest, jak rozumiem, Donald Trump, co nie do końca przekłada się na polskie realia, polskie podwórko, no bo tutaj rola prezydenta jest ograniczona z zapisami konstytucji, zapisami naszego ustroju. W związku z tym nie do końca prezydent jest w stanie sprawować swoją funkcję tak, jakby o tym marzył, tak jakby tego chciał, ograniczając się do tych działań, które może podejmować w kwestii blokowania funkcjonowania rządów.
1: No dobrze, to przejdźmy do Juraty i do spotkania prezydenta Nawrockiego z młodzieżą w rezydencji właśnie w Juracie. Ma być to jakiś element wybijania się na niepodległość w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, ale też być może walka o młodych wyborców, o których PiS-owi ciężko zawalczyć. Może to ma być jakiś, panie profesorze, zwracam się do Rafała Chwedoruka, jakiś pomost budowany pomiędzy ośrodkiem prezydenckim, a właśnie Prawem i Sprawiedliwością? I młodymi wyborcami?
0: Był jeden prezydent w najnowszej historii politycznej Polski, który był niepodległy. Nazywał się Lech Wałęsa. No i skończyło się, jak się skończyło, prawda? Dziś nie sposób bronić jego prezydentury, a jeśli coś zjednoczyło niemal całą wówczas scenę polityczną, to były jego uzurpacje władzy. Od tej pory każdy prezydent pamięta o tym, komu zawdzięcza prezydenturę, prawda? Że bez potężnego aparatu partyjnego i zasobów dużej formacji politycznej bardzo trudno byłoby w Polsce wygrać wybory prezydenckie. Na szczęście zresztą dla polskiej demokracji. Karol Nawrocki wygrał wybory w wymiarze społecznym dzięki bardzo skomplikowanej koalicji obejmującej tradycyjnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ich realną liczebność pokazała pierwsza tura, wśród których nadreprezentowani są Polacy i Polki 60+ w sposób szczególny mieszkańcy mniejszych ośrodków, głównie w większej liczbie z południa i wschodu Polski. Po drugie byli to wyborcy Grzegorza Brauna, czyli rozczarowani wyborcy PiS-u. Dalej wyborcy Konfederacji, wśród których szczególnie liczni byli właśnie wyborcy pokolenia gimnazjalnego i młodszego od pokoleń gimnazjalnych, Polacy między

0: mniej więcej 18 a 35 rokiem życia, a także liczne, bardzo zróżnicowane wewnętrznie grono tych, którzy po prostu byli przeciwko Donaldowi Tuskowi. I bardzo wyraźnie pokazuje to kontrast pomiędzy strukturą demograficzną elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a strukturą poparcia dla Karola Nawrockiego. PiS miało niegdyś przyczułe wśród młodych ludzi, sięgając między 1/4 i 1/5 wyborców przed 30 rokiem życia, i te przyczółki zaczęły słabnąć, szczególnie po sprawie aborcji i jakiej eksplozji emancypacyjnych postaw wśród najmłodszego pokolenia. No i Karol Nawrocki, który tak czy nie tak będzie musiał być związany z Prawem i Sprawiedliwością, tej partii wszak zawdzięcza całą karierę polityczną, no w naturalny sposób będzie sprawdzał różne możliwości dotarcia do tych grup społecznych, do których PiS ma bardzo ograniczony dostęp.
1: Czy korzyści też Prawo i Sprawiedliwość może odnieść w tym sensie, czy nie zbyt?
0: Powiedziałbym, być może w pewien sposób poprzez neutralizację ewentualnego głosowania przeciw, prawda? Młodzi ludzie ponadstandardowo często głosowali na Konfederację, trochę na Lewicę, a i Koalicja Obywatelska odbudowała, pytanie czy na trwałe, to inna sprawa, wśród młodych swoje zaplecze. Raczej jest to też przygotowywanie, powiedziałbym, trochę gruntu do tego, że gdyby prawica miała większość po kolejnych wyborach, to wówczas, by zneutralizować niechęć wielu młodych wyborców Konfederacji do PiS-u, taka koalicja przedstawiana byłaby jako koalicja pod egidą prezydenta Nawrockiego, a nie jako proste porozumienie dwóch czy więcej partii politycznych.
1: I Wojciech Mincewicz, to samo pytanie. Czy prezydent Nawrocki, zwołując do juraty młodych, próbuje jakieś budować pomosty pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a młodymi?
2: Ja myślę, że prezydent Nawrocki będzie starał się budować takie pomosty, także w perspektywie tego, jak zaczyna wyglądać polska scena polityczna, o czym pewnie za chwilę sobie porozmawiamy, bo prezydent Nawrocki zdaje się widzieć swoją przyszłą rolę po wyborach w 2027 roku jako architekta porozumienia partii prawicowych. Ja to sobie kiedyś tam nazwałem jako trochę konwent świętej Katarzyny 2.0, w którym mógłby patronować Nawrocki, który mógłby być podstawą do stworzenia rządu prawicowego po jesiennych wyborach w 2027 roku. Niewątpliwie szukanie poparcia wśród młodszego elektoratu, wśród młodzieży, jest przesłanką, żeby taką tezę spróbować potwierdzić. Karol Nawrocki zaprasza na takie, jak rozumiem, mniej formalne spotkanie, trochę w stylu kampusu Trzaskowskiego, także po to, żeby trochę zmienić, mam wrażenie, swoje postrzeganie przez opinię publiczną, żeby pokazać się trochę tak lifestyle'owo, trochę jako bardziej wyluzowany prezydent, który no, jest tą młodzieżą, potrafi rozmawiać, potrafi się bawić. To zawsze chyba dobrze robi dla wizerunku polityków, żeby trochę zmienić postrzeganie siebie i pokazać się bardziej jako ten polityk bawiący się wśród młodzieży. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie finał tej imprezy. Niewątpliwie jest to krok w kierunku tego, żeby trochę także powalczyć o elektorat młodszego pokolenia, elektorat, który dzisiaj na prawicy przypisywany jest Konfederacją, elektorat, który, jak się wydaje, byłby do przejęcia, choćby ze względu na to, że część młodych ludzi nie ma stabilnie ugruntowanych poglądów, tylko są to poglądy zmienne, poglądy często, które są związane z bieżącą emocją w życiu politycznym. Myślę, że na to także Karol Nawrocki będzie liczył, organizując tego typu wydarzenia.
1: No, wczoraj, nawiązując do wypowiedzi pana doktora, widzieliśmy także wyluzowanego Mateusza Morawieckiego na politycznym grillu. No i pytanie, kto wygra tę wojnę o rząd dusz na prawicy? Prezes Kaczyński czy Mateusz Morawiecki? Bo przypomnijmy, no, mamy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, wielki rozłam, którego dawno nie było. I co dalej, pan profesor Rafał Fedoruk?
0: Tak, grill w polskiej polityce ma dwa odległe od siebie znaczenia. Otóż po pierwsze, grill kojarzy się z kanikułą i społeczeństwem konsumpcyjnym. Niegdyś w czasie swojego

0: pierwszego premiera Donald Tusk miał takie słynne wystąpienie przed długą majówką, gdzie wszyscy spodziewali się kolejnego rytualnego ataku na PiS, a generalnie wystąpienie było mocno grillowe, prawda, na tle przyrody i takiego zachęcania właśnie do konsumpcji, korzystania z życia. A więc każdy polityk chciałby być rządzącym, który będzie co chwila, prawda, takiego grilla przedstawiał opinii publicznej. Drugie znaczenie grilla wyrosło już wśród samych elit sejmowych, no oznacza niemiłosierne przypiekanie politycznego przeciwnika, prawda? Kompromitowanie go w oczach opinii publicznej.
1: To chcę powiedzieć, że wczoraj Mateusz Morawiecki przypiekał symbolicznie prezesa Kaczyńskiego czy kogoś innego.
0: Właśnie, to jest chyba problem Mateusza Morawieckiego.
1: Wydaje to mi się, znaczy, że przypieka.
0: To znaczy, tego typu spotkanie miało być takim spotkaniem, dokonując pewnego skrótu myślowego, fajnoprawicy. Prawda? Takiej prawicy, która też nawołuje do korzystania z życia, do konsumpcji, tylko żeby...
1: Takich normalców, tak zwanych normalców.
0: Tak, takie grono konsumujących miało być po prostu szersze niż pod rządami Platformy Obywatelskiej, ale wszyscy mieliby być uśmiechnięci, zadowoleni z życia i tak dalej. Tylko jak to uczynić w sytuacji, w której tradycyjne kanały mobilizacji społecznej przez prawicę opierały się na wzmożeniu moralnym, no takiej, powiedziałbym, czarno-białej wizji rzeczywistości i wyjaśnianiu za pomocą jednej osi podziałów wszystkich pól zróżnicowania w społeczeństwie. Tak było skądinąd przed wojną z Endecją, w olbrzymim stopniu. Także po śmierci Piłsudskiego sanacja w tą stronę dryfowała. Tak też mimo zróżnicowania wewnętrznego prawica lat 90. funkcjonowała. Jarosław Kaczyński zrobił to po prostu lepiej od swoich poprzedników z wcześniejszej dekady. A Mateusz Morawiecki, chcąc być jakoś antytezą Jarosława Kaczyńskiego, miałby nie atakować PiS-u i jednocześnie pozyskiwać wyborców PiS-u. To bardzo skomplikowane w sytuacji, w której zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, a więc tej partii, z ramienia której Mateusz Morawiecki był premierem przez długi czas, byli socjalizowani w pochwale jedności wewnętrznej partii i koalicji towarzyszącej tej partii. Dlatego nawet arcypopularny w elektoracie PiS-u, szczególnie ziemi świętokrzyskiej, małopolskiej, Zbigniew Ziobro, ani politycy zapomnianego dziś PJN-u, ani koalicjant w postaci Jarosława Gowina, ani pojedynczy politycy, jak niegdyś Ludwik Dorn czy Marek Jurek, nie zdołali się przebić przez mur nieufności wśród wyborców prawicy. I co szczególnie istotne, trudno sobie wyobrazić, żeby Mateusz Morawiecki był zdolny pozyskiwać wyborców Koalicji Obywatelskiej w sytuacji, w której antynomia PiS-Platforma trwa 20 z okładem lat. Trudno sobie wyobrazić, by pozyskiwał wyborców lewicy, ze względu na odległości ideologiczne. Trudno sobie wyobrazić, by pozyskiwał wyborców PSL-u, bo nie ma wyborców PSL-u. Polskie Stronnictwo Ludowe swoje bardzo dobre zresztą wyniki w obu ostatnich kampaniach parlamentarnych zawdzięcza przejęciu olbrzymiej części wyborców Platformy Obywatelskiej w różnych okolicznościach i z różnych powodów, ale pozyskiwanych masowo. Trudno by pozyskał Morawiecki wyborców Grzegorza Brauna, którzy poszli na prawo od PiS-u rozczarowani Jarosławem
1: Kaczyńskim. Czyli zostaje Prawo i Sprawiedliwość.
0: Zostaje, tak, zostaje grill, prawda? I tak czy nie tak nie da rady na linii PiS-Rozwój Plus uniknąć grilla i przypiekania aż do żywego obu stron. Można tylko dyskutować o metodach i terminach, w których to się rozpocznie.
1: I dr Wojciech Mincewicz, Kaczyński czy Morawiecki? Który z polityków lepiej rozegrał ten mecz o dominację na prawicy?
2: Mecz, który przypomina trochę partię szachów. Wczoraj Garry Kasparow był obecny na wydarzeniu Morawieckiego, więc myślę, że ta metafora mogłaby tutaj znaleźć zastosowanie. Mecz, który chyba nadal trwa. Może mi jesteśmy po pierwszej połowie, pierwszej partii, gdzie, jak się wydaje, wydarzenia z ubiegłego tygodnia wskazują na to, że lepiej ten mecz jednak rozegrał Jarosław Kaczyński, ponieważ osiągnął to, co prawdopodobnie zamierzał, a o co toczyła się gra w tej pierwszej połowie, w tej pierwszej partii, toczyła się o to, żeby pokazać elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, że kto bardziej zdradził wyborców, kto bardziej zdradził tenże obóz polityczny. To, że we wtorek Mateusz Morawiecki, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Mateusz Morawiecki i jego akolici, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostali usunięci, dzieci z PiS-u, tylko gdzieś tam wdrożono jakieś postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym, postępowanie, które nie wiadomo jak długo będzie trwało.

0: A następnie dzień później Mateusz Morawiecki no de facto sam ogłasza opuszczenie PiS-u, zakładając swój klub parlamentarny. Pokazuje, że Kaczyński osiągnął to, co chciał, osiągnął efekt, o który mu prawdopodobnie chodziło. Czy ten efekt zostanie zauważony przez wyborców, to pokażą najbliższe tygodnie, pokażą to najbliższe miesiące związane z tym, jak będzie wyglądała ta rozgrywka na prawicy. Z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, oprócz tego, że mieliśmy tutaj to pod hasłem Grilla, niewątpliwie mieliśmy do czynienia z dość starannie wyreżyserowanym spektaklem, niewielką konwencją, bo zdaje się, że ta wielka konwencja jest zapowiadana na październik, ale spotkanie było przeznaczone po to, żeby pokazać, jesteśmy trochę inni niż nasi oponenci na prawicy. Zdaje się, że to był taki nadrzędny cel. Skoro był spektakl, to także powinniśmy sobie zdefiniować, kto miał być jego odbiorcą. I w mojej ocenie tutaj odbiorcą przede wszystkim mieli być ci działacze, którzy wczoraj byli obecni na tym wydarzeniu, którzy prawdopodobnie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach będą tworzyli nową partię, bo ja nie mam wątpliwości, że Mateusz Morawiecki na jesieni powołała do życia nową partię polityczną, która będzie chciała wystawić listy w 2027 roku. Drugim odbiorcą była opinia publiczna, tak, żeby pokazać, że zaistnieliśmy, że mamy jakiś pomysł, bo tam zdaje się, że były prezentowane jakieś dwa raporty, które wcześniej stowarzyszenie opracowało dotyczące demografii i migracji, i pokazać, czym się potencjalnie różnimy od PiS-u. No ja tej różnicy jeszcze nie dostrzegam, poza tym, że będziemy trochę PiS-em light, bo zdaje się, że taki przekaz wybrzmiewał. No i to wydarzenie miało służyć temu, żeby Kaczyńskiemu pokazać, że Morawiecki jest sprawczy, potrafi coś zorganizować. Zobaczcie, panowie, zobaczcie państwo, że PiS już zapowiedział, że za tydzień zorganizuje własne wydarzenie, które, jak rozumiem, ma być trochę odpowiedzią na to, co wczoraj zrobił Morawiecki, odpowiedzią na to wydarzenie. Więc to był trzeci odbiorca wprost personifikowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Dziś oceniamy, dziś komentujemy, ale mam wrażenie, że najważniejsza ocena to będzie to, jak to wydarzenie zostanie zapamiętane, jak to wydarzenie zostanie odebrane przez odbiorców. I tutaj musimy niewątpliwie poczekać co najmniej kilka tygodni, bo ja jeszcze nie wierzę w te sondaże, które już się pojawiają, dające Morawieckiemu 7-8%. To jest jeszcze za wcześnie, żeby mierzyć potencjalne poparcie dla przyszłej partii Mateusza Morawieckiego, ale dla mnie taką miarą będzie na przykład to, że Mateusz Morawiecki w najbliższych tygodniach mógłby przeciągać lokalnych działaczy PiS-u na swoją stronę, przejście jakichś radnych, być może w jakimś sejmiku zmieniłaby się większość. To byłoby to pokazanie przez Morawieckiego tego, że w najbliższych tygodniach jest w stanie w tym meczu odwrócić wynik na własną korzyść, odwrócić tą partię i wygrać ostatecznie tą rozgrywkę z Jarosławem Kaczyńskim. O rząd dusz na prawicy, o to, o co toczy się de facto gra obecnie.
1: I Rafał Chwedoruk, dlaczego w ogóle musiało dojść do tego rozłamu? Dlaczego Jarosław Kaczyński nie dogadał się z Mateuszem Morawieckim?
2: Warto zwrócić uwagę na specyfikę roli Mateusza Morawieckiego w polityce polskiej prawicy. Otóż, choć miał on doświadczenia jeszcze w niefortunnych dla prawicy czasach akcji wyborczej Solidarność, na samorządowym poziomie, to jego kariera w PiS-ie była karierą trochę Deus ex machina. Pojawił się nagle, nie do końca wiadomo skąd, i nie wzbudził przesadnej ufności wielu działaczy PiS-u. W naturalny sposób ktoś o podobnym życiorysie i sposobie komunikowania się z opinią publiczną musiał być kandydatem do roli liberalnego reformatora PiS-u. Kogoś, kto ograniczy skalę mobilizacji wielkomiejskich liberalnych wyborców przeciwko PiS-owi, do roli kogoś, kto w przestrzeni międzynarodowej będzie ówczesny rząd i partię rządzącą prezentował w nowym świetle, prawda? PiS skądinąd do dziś nie doczekał się poważnego, trwałego partnera w przestrzeni międzypartyjnej w Europie. Tymczasem w praktyce Mateuszowi Morawieckiemu jako premierowi przyszło żyrować agendę zupełnie inną, z powodów raczej niezależnych od niego. Musiał być gwarantem agendy dosyć radykalnej, bipolaryzującej, utwierdzającej Prawo i Sprawiedliwość w dotychczasowym elektoracie.

0: elektoracie, czy pogłębiającym poparcie w tych samych grupach społecznych, nie było mowy o takiej klasycznej drodze w stronę politycznego centrum. W efekcie, po utracie władzy w 2023 roku, Mateusz Morawiecki przestał być komukolwiek do czegokolwiek w polityce potrzebny. PiS-owi tylko utrudniał ewentualne przyszłe porozumienia z Konfederacją, dlatego że wyborcy Konfederacji byli socjalizowani przez swoją formację w kontrze do rządu Mateusza Morawieckiego. Analogicznie można by powiedzieć o politykach Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawda, którym też trudno byłoby o tak po prostu rozmawiać z byłym premierem z rządu PiS-u i tak dalej, i tak dalej. Mateusz Morawiecki wiedział, że za chwilę zostanie szeregowym posłem PiS-u. Któż pamięta o byłych premierach, może nie czekałby go los Kazimierza Marcinkiewicza, no ale powiedzmy od prezydenta Dudy jako prawicowego publicysty dalece by zapewne nie odszedł. Miał jeszcze jeden polityczny atut, rozpoznawalność. Każdy w Polsce wiedział, kim jest Mateusz Morawiecki. W efekcie były premier wykorzystał to, że wszyscy wiedzą, kim jest, wykorzystał to, że w PiS-ie nie doszło w zasadzie do żadnych rozliczeń po klęsce wyborczej w 2023 roku. Nie doszło, pierwszy Jarosław Kaczyński tego nie oczekiwał i uwikłał swoją partię w różne spory, które ją konsolidowały, a po drugie dlatego, że zwycięstwo Karola Nawrockiego zdawało się takim rozliczeniom zapobiegać, a jednak nie najlepsze sondaże spowodowały powrót wewnętrznych frustracji. I warto zwrócić uwagę na to, co łączy polityków i polityczki, którzy stoją za Morawieckim. Po pierwsze, wyraźny jest tam czynnik generacyjny. Olbrzymia część z nich to jest pokolenie 40-latków, ludzi między 35, powiedzmy 50, 55, co najwyżej rokiem życia. W różnych partiach dochodziło do takich, powiedziałbym, prób rewolt czy gwałtownej ekspansji. Z reguły zresztą zmarłym dla tych partii skutkiem. Po drugie, to co ich łączy, to poza mniej więcej gronem 7, może 9, 10 osób, większość pozostałych to są posłowie i posłanki, które praktycznie nie miały szans na reelekcję. Byli to politycy z drugich, trzecich rzędów. Wiadomo było, że PiS będzie miał mniejszy klub parlamentarny niż w tym Sejmie, nawet przy tak powiem, bardziej optymistycznych sondażach dla tej partii. Więc ci ludzie nie mieli nic do stracenia. Musieli razem z Morawieckim wywracać polityczny stolik. No i zgadzam się z diagnozą, że bardzo ciekawie będzie w regionach, że tam może rozegrać się efektywna bitwa o to, czy Mateusz Morawiecki zdoła w ogóle doprowadzić ten swój jakby klub parlamentarny do roli lidera formacji startującej samodzielnie w
1: wyborach. Tak, pojawiło się pytanie, czy wystawią swojego kandydata na prezydenta Krakowa. To też jest ciekawe, zobaczymy. I pan doktor Wojciech Mincewicz, dlaczego w ogóle musiało dojść do tego rozłamu? I pytanie, czy Morawiecki ponownie sięgnie po władzę i czy może mu w tym pomóc prezydent Nawrocki?
2: Dlaczego doszło do rozłamu? W moim przekonaniu tutaj powinniśmy mówić o dwóch perspektywach, o dwóch elementach, na które powinniśmy zwracać uwagę. Po pierwsze, od co najmniej ubiegłego roku, podkreślam co najmniej, bo myślę, że ten podział jest głębszy, w obozie Prawa i Sprawiedliwości mogliśmy obserwować dwa pomysły na to, jak wrócić do władzy, jak sprawić, żeby znów formował się rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeden pomysł prezentowany przez Morawieckiego i jego stronników, którzy uważali, że żeby wygrać wybory i w przyszłości wrócić do władzy, trzeba iść w kierunku centrum, zostawić pomysł radykalizacji, zostawić pomysł, który, no, jak rozumiem, jest tym leitmotivem działania Jarosława Kaczyńskiego, czyli na prawo od nas już nic. To jest już za późno w ocenie Morawieckiego, nie da się już zmarginalizować Konfederacji. Ta prawa strona, prawa radykalna strona w ocenie Morawieckiego zapewne jest już przegrana i ten pomysł polegał na tym, że trzeba odzyskać tych wyborców, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, choćby w 2020 roku, gdy na agendę trafiła debata aborcyjna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Drugi obóz, tak zwanych maślarzy, uważał, że konieczne jest pójść na prawo i przejąć i konieczne jest przejęcie elektoratu Konfederacji. No te dwa pomysły nie mogły ze sobą na dłuższą metę współgrać, szczególnie ze względu na osobowość i to, w jakim przywódcą politycznym jest Jarosław Kaczyński, który nie dopuszcza istnienia frakcji w PiS-ie i który musiał się w końcu opowiedzieć, w którym kierunku on chce zmierzać. To była

0: taka przyczyna tego, dlaczego w mojej ocenie, dlaczego do tego rozpadu doszło. I drugi powód jest taki związany z samą osobowością i z samym pomysłem na siebie Mateusza Morawieckiego, który już do polityki wszedł jako osoba spełniona, osoba majętna. On nie przyszedł tutaj po to, żeby zarobić, tylko przyszedł dla sprawowania władzy. Po 23 roku Mateusz Morawiecki doskonale wiedział, że tej władzy z ręki Jarosława Kaczyńskiego już nie dostanie. Tutaj były różne przyczyny tego, dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował się na zmianę swojego kursu. A w związku z tym Mateusz Morawiecki zaczął atakować pozycję Jarosława Kaczyńskiego, który chciał przejąć de facto partię. No te wypowiedzi sprzed Kongresu PiS-u wskazują na to, że Mateusz Morawiecki miał ambicje zostania prezesem Prawa i Sprawiedliwości, przejęcia partii od Kaczyńskiego, a Kaczyński nie mógł na to pozwolić, ponieważ to dla Jarosława Kaczyńskiego partia jest wszystkim. Partia zapewnia mu ochronę, partia zapewnia mu de facto życie, więc myślę, że z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Partia autorska, partia wodzowska, no z takimi partiami mamy do czynienia w Polsce. W związku z tym z tej perspektywy Jarosław Kaczyński dokonał w jego mniemaniu racjonalnego wyboru, czyli bronił tego, co w jego mniemaniu należy do Jarosława Kaczyńskiego, czyli bronił partii. W związku z tym musiał pozbyć się Mateusza Morawieckiego.
1: Panie doktorze, to jeszcze przerwę panu. Właśnie ta kwestia jeszcze z prezydentem Nawrockim. Czy ponownie może sięgnąć po władzę Morawiecki w jakiejś konfiguracji, nie wiem, PiS, Rozwój Plus, Konfederacja na przykład? I czy patronem takiego porozumienia mógłby być właśnie Karol Nawrocki?
0: Samodzielnie na pewno nie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak duży będzie miał klub parlamentarny Morawiecki w następnym Sejmie. Zdaje się, że celem jest utrzymanie co najmniej obecnego stanu posiadania, czyli 40 kilku posłów, co może dać decydującą rolę w rozgrywce o władzę w 27 roku i sprawi, że Morawiecki będzie tym języczkiem uwagi w kształtowaniu nowego rządu. Czy jest możliwa na dzisiaj koalicja z PiS-em, z Konfederacją? No, obserwując wypowiedzi na X-ie, obserwując wypowiedzi w mediach, niewątpliwie dzisiaj trudno sobie wyobrazić taką rolę. Natomiast tutaj może być rola spajająca Karola Nawrockiego, który mógłby potencjalnie spróbować zorganizować coś, co już wcześniej powiedziałem, co nazwałem sobie konwentem Świętej Katarzyny 2.0, gdzie partie prawicowe pod egidą tego Karola Nawrockiego mogłyby spróbować tworzyć rząd w imię obalenia, oddalenia tego znienawidzonego, jak rozumiem, przez ten obóz rządu Donalda Tuska. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński by wszedł w taki układ, czy musiałby uznać, że Morawiecki, Mentzen, Bosak to są politycy na jego poziomie i rozmawia z nimi jak równy z równym. W mojej ocenie dzisiaj Jarosław Kaczyński nie jest na to gotowy, żeby taką rozmowę prowadzić.
1: No cóż, ale nic tak nie łączy jak władza, więc zobaczymy. Czy pani profesor Rafał Chwiodoruk, czy jest możliwe takie porozumienie, a może wspólne listy PiS, Rozwój Plus przed wyborami?
2: W istocie głównym spoiwem rodzaju ludzkiego jest władza. Można sobie wyobrazić wszystko. Zresztą chyba w polskiej polityce tak naprawdę zdarzały się już koalicje absolutnie sprzeczne z podziałań, czy też koalicje na bazie dawnej wojny domowej, która zawsze jest bardzo politycznie krwawa. No więc jak najbardziej, tym niemniej nie sądzę, żeby to był pierwszy możliwy scenariusz. Oznaczałoby to, że musiałoby dojść do jakiegoś innego podziału władzy. Ten spór w jakimś sensie był sporem nie tyleż o następstwo Jarosława Kaczyńskiego, co o ramy, w których będzie gra o przywództwo się toczyła. O to, czy po prostu Jarosław Kaczyński miałby wskazać tego, kto będzie szefem PiS-u po nim, a partia to zaakceptuje, czy też de facto doszłoby do jakiejś formy przetargu politycznego i różne grupy zyskałyby na to wpływ wewnątrz partii. Więc myślę, że tak naprawdę przez wiele miesięcy obie formacje, bliźniacze formacje, będą się grillowały i od sondaży będzie zależało to, czy dojdzie do jakichś rozmów między nimi, czy nie dojdzie.
1: Jaką rolę ma tu do odegrania prezydent Nawrocki? w tym porozumieniu.

0: PiS, Rozwój Plus, Konfederacja. Czy on może tu odegrać jakąś większą rolę?
1: Przede wszystkim na styku Konfederacji z innymi partiami. Nie sądzę, żeby w tej rozgrywce wewnątrz, przynajmniej do niedawna wewnątrz PiSu, Karol Nawrocki mógł coś istotnego uczynić z perspektywy jego interesów wyborczych. Też poczekanie na wynik starcia jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast nie sądzę, żeby w jakichkolwiek realiach Karol Nawrocki był tym, który wystąpiłby przeciwko PiS-owi po stronie Morawieckiego. Mogę sobie wyobrazić w jakichś bardzo szczególnych realiach odwrotny scenariusz, ale taki wydaje mi się być z perspektywy i jego zaplecza i przyszłości politycznej trudny do wyobrażenia.
0: I doktor Wojciech Mincewicz, tutaj rozmawialiśmy w pierwszej części, gdzie może łowić Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy może łowić wśród zawiedzionych wyborców Szymona Hołowni? Czy tam jest przestrzeń?
2: Niewątpliwie tak, zwłaszcza jeżeli odwołujemy się do elektoratu trzeciej drogi w 2023 roku. Po wyborach powstały dość duże badania, które opisywały poszczególne elektoraty partii politycznych z tychże wyborów. Kim byli wyborcy Hołowni, kim byli wyborcy trzeciej drogi w 2023 roku? Po części to są ci wyborcy, którzy poszukują, tak zwani poszukujący wyborcy, którzy w każdych wyborach głosują na coś nowego, tak jak w 2015 roku była to Nowoczesna, Kukiz, tak w 2023 roku tak ponętną perspektywą stała się trzecia droga. Niewątpliwie byli to także wyborcy, którzy odeszli z jakichś względów od Koalicji Obywatelskiej, przeszli do trzeciej drogi jako ci zawiedzeni wcześniejszymi rządami Donalda Tuska, ale co chcę powiedzieć, ten elektorat był na tyle niespójny, ponieważ z tego co pamiętam owe badania, to choćby w kwestiach szczepień, choćby w kwestiach zapatrywania się na pandemię, dla części tego elektoratu bliżej było do poglądów Konfederacji, patrz ruchów antyszczepionkowych, ruchów negujących samą pandemię. W związku z tym ta grupa jest na tyle luźna, że część z tych wyborców niewątpliwie jest do złowienia przez Mateusza Morawieckiego, przez jego przyszłą partię, aczkolwiek no, na pewno nie jest to grupa pierwszego wyboru, bo tą grupą pierwszego wyboru są ci wyborcy PiS-u, którzy nie są fanatykami Jarosława Kaczyńskiego, patrz ta grupa najbardziej zagorzałego elektoratu, ale ci, którzy choćby zyskali na rządach Zjednoczonej Prawicy, poprawili swój status materialny i ci ludzie niewątpliwie są do pozyskania przez Mateusza Morawieckiego w pierwszej kolejności i o ten rząd już teraz toczy się walka.
0: I to samo pytanie, Rafał Chwedoruk, czy o wyborców Szymona Hołowni Mateusz Morawiecki może powalczyć?
1: Nie wiem, czy istnieją tak potężne szkła powiększające, które pozwoliłyby nam dostrzec wyborców Szymona Hołowni jako wyborców Szymona.
0: Teraz już mitycznych.
1: Tak, mitycznych. Warto zwrócić uwagę, że wcześniejsze próby wdzierania się do systemu partyjnego poprzez wybory prezydenckie odbywały się w niektórych wypadkach poprzez hasło antysystemowości. To byłaby antysystemowość troszeczkę palcem na wodzie pisana. Widzę Paweł Kukiz. Można też dyskutować o Andrzeju Leperze w tych kategoriach, albo przynajmniej przedstawiania się jako byt, który stoi kompletnie obok tych podziałów. No, w przypadku Szymona Hołowni chyba trudno było o tym mówić, ale gdybyśmy przyjęli, że ci wyborcy mieli jakąś identyfikację pozasystemową, no to rzekłbym, bankierzy rzadko bywają antysystemowi. Trudno by wieloletni premier i także finansista był kimś, kto odróżniałby się od innych zawodowych polityków w nienagannie skrojonych garniturach. Wreszcie ci, którzy głosowali na Szymona Hołownię, rozeszli się potem, nie powiem, że w 7 stron świata, ale przede wszystkim w 2 strony świata, choćby wspomniane przez mojego szanownego rozmówcę badania to pokazywały, albo udali się w stronę Koalicji Obywatelskiej, albo w stronę Konfederacji. A jeśli coś łączy Koalicję Obywatelską i Konfederację, to z całą pewnością niechęć do dawnego rządu Mateusza Morawieckiego.
0: Zostało nam półtorej minuty. Króciutkie podsumowanie, panowie, po dwa zdania. Doktor Wojciech Mincewicz, w którą stronę pójdzie Mateusz Morawiecki i czy ma w ogóle jakąkolwiek szansę na odegranie większej roli na prawicy?
2: Zależałoby sobie odpowiedzieć na to pytanie.

0: Pytanie, czym jest większa rola? Jak rozumiem, nie mamy na to czasu. W
1: Niestety
0: mojej
1: nie.
0: ocenie Mateusz Morawiecki będzie walczył o to, żeby w następnych wyborach przekroczyć co najmniej próg wyborczy, znaleźć się w następnym Sejmie i być tym, od którego będzie zależało to, kto będzie rządził po następnych wyborach. To jest aspiracja, to jest rola Mateusza Morawieckiego. Na pewno nie stworzenie największego klubu, ale stworzenie klubu, który będzie tym języczkiem uwagi, który będzie z którym trzeba będzie się
1: I
0: liczyć przy formułowaniu następnego rządu.
1: profesor Rafał Chwedoruk.
2: Poprzedni prezydent Andrzej Duda był zapalonym narciarzem, ale tym razem to Mateusz Morawiecki będzie uprawiał slalom gigant pomiędzy oczekiwaniami często sprzecznymi z sobą różnych grup elektoratu. W stanie na dzień dzisiejszy jedyne, co temu politykowi mogłoby pomóc, to jakiś nowy kryzys wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości. Jeśli Kaczyński skonsoliduje swoją partię i rozpocznie przemyślany, wielopoziomowy atak na formację Morawieckiego, to przy wszystkich stratach, jakie przy tej okazji poniesie, bardzo poważnych stratach, będzie faworytem starcia.
1: Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. Oraz dr Wojciech Mincewicz, politolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, również bardzo dziękuję. Kamil Szewczyk, to był Pałac kontra Pałac. Do usłyszenia w kolejną sobotę.

0: Kontrapałac.
1: Małgorzata Żochowska, chwilę przed południem w Polskim Radiu 24. Przypominamy Państwu, że 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. To był największy zryw ludności przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej. Od rana w stolicy trwają uroczystości, które mają upamiętnić rocznicę tego wydarzenia. Za chwilę powinno rozpoczynać się także upamiętnienie przez prezydenta Karola Nawrockiego ofiar rzezi warszawskiej Woli. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim, który przygląda się tym uroczystościom i je obserwuję. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co się wydarzy w najbliższym czasie?
2: No cóż, dosłownie za kilka minut prezydent Karol Nawrocki powinien pojawić się tutaj na miejscu i złożyć kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary rzezi Woli, czyli jednej z największych jednorazowych masakr ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. I właśnie w pierwszych dniach powstania, właśnie tutaj w parku imienia Edwarda Szymańskiego, Niemcy zamordowali ponad 4000 warszawianek i warszawiaków. Teraz czekamy na prezydenta, jest tutaj uroczysta asysta wojskowa, są też harcerze, którzy przyjechali w zasadzie na taki większy zlot z całej Polski, aby oddać hołd powstańcom. A przypomnijmy, że gdy wybuchło powstanie, to Hitler wydał bezwzględny zakaz rozstrzeliwania, rozkaz rozstrzeliwania mieszkańców Warszawy bez względu na wiek czy płeć oraz zrównania miasta z ziemią. No i zaledwie w ciągu kilku dni na Woli według różnych szacunków zginęło od 30 do 65 tysięcy cywilów. Trudno dokładnie oszacować liczbę ofiar, ponieważ ciała pomordowanych były natychmiast palone przez specjalne oddziały więźniów. Przed nami także dalsze uroczystości. O godzinie 13.15 odbędzie się spotkanie przed pomnikiem generała Stefana Grota-Roweckiego, a o godzinie 14.00 przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy gmachu Sejmu.
1: Dzięki naszym reporterom będą mogli Państwo choć w ten sposób wziąć udział w tych uroczystościach, po prostu się do nich przyłączyć. Michał Makowski, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też Państwu za wspólny czas. Zbliża się południe. Potem tutaj w moim miejscu usiądzie Jakub Kukla. Zapraszam Państwa do pozostania z nami.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement.

0: kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Stali na brzegu Wisły i patrzyli, jak płonie Warszawa. Armia Czerwona w 1944 roku nie przyszła na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. O tym i o innych tragicznych wydarzeniach w czasie II wojny światowej i czasach PRL-u, jakie dotknęły Polaków za sprawą Rosjan, opowiem w audycji Prawdziwa Rosja już dziś na antenie Polskiego Radia 24 o 18.06. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy trwają uroczystości upamiętniające zryw. Wiceminister obrony ostrzega przed rosyjską dezinformacją. Po upadku rosyjskiej rakiety w Lubelskiem w sieci widać nasilenie pewnych narracji. Nasi siatkarze powalczą o złoty medal. W półfinale Ligi Narodów pokonali Słowenię. Minęło południe. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Prawie 200 tysięcy ofiar i 63 dni walki o niepodległość. Dzielnica Mokotów oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Dziś 82. rocznica jego wybuchu. Jak co roku główne uroczystości zorganizowano w parku imienia Gustawa Orlicz-Dreschera. W trakcie walk o stolicę trwały tam zaciekłe boje z hitlerowcami. Powstańcze oddziały walczyły tam 57 dni, opowiadał prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK profesor Leszek Żukowski, uczestnik walk o stolicę.
2: Mokotów to rejon działań nie tylko pułku Baszta, ale i batalionu Oaza, kompanii szturmowej Odwet. Ta dzielnica stała się bastionem, w którym ramię w ramię z mieszkańcami stawały oddziały ściągające tutaj z najdalszych rejonów stolicy i okolic.
1: Kulminacją dzisiejszych obchodów będzie godzina W. O 17 w stolicy oraz w innych miejscach w kraju zawyją syreny alarmowe. Chwilę wcześniej, bo o 16.45 na naszej antenie rozpocznie się specjalne wydanie magazynu Suma Wydarzeń poświęcone dzisiejszej rocznicy. Po nim rozpocznie się debata o Powstaniu Warszawskim. W cyberprzestrzeni trwa wojna, a po upadku rosyjskiej rakiety w Polsce widać nasilenie pewnych narracji w internecie. Mówiła o tym w audycji Cafe Armia na naszej antenie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przypomnijmy, rakieta spadła w czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie. Od razu po tym widać było większą aktywność pewnego rodzaju wpisów w sieci, mówiła wiceminister.
3: Chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. Drugie, wprowadzanie w błąd dotyczy oczywiście podważania działań rządu.
1: Wiceminister obrony zachęcała, aby informacji szukać w sprawdzonych, oficjalnych źródłach i nie ufać przypadkowym kontom w mediach społecznościowych. To kolejne przypomnienie, że terror Rosji nie zna granic. Tak nocny atak na ukraińską stolicę komentuje prezydent Litwy. Jeden z pocisków eksplodował tuż przy litewskiej ambasadzie w Kijowie. Uszkodził budynek, ale na szczęście nie ranił naszych obywateli, napisał w mediach społecznościowych Gitanas Nausieda. W zmasowanym ostrzale Kijowa zginęło w nocy co najmniej 9 osób, a 30

0: 30 zostało rannych. W całym mieście trwają jeszcze akcje służb ratunkowych. 60 kolejnych wstrząsów po wczorajszym, najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. Na polach flegrejskich w południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił rano. Był odczuwalny w wielu dzielnicach Neapolu.
1: Służby sprawdzają stan budynków. Straż pożarna ewakuowała 22 rodziny z uszkodzonych domów. Udało się też uratować 80-letniego schorowanego mężczyznę z uszkodzonego budynku. Ze względów bezpieczeństwa zamknięty pozostaje port w Pozzuoli. Po dzisiejszych wstrząsach nie ma nowych informacji o osobach rannych. Wielu mieszkańców spędziło noc poza domami, w samochodach u bliskich lub w przygotowanych punktach pomocy. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi na południu Włoch rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Broniący tytułu polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo półfinale biało-czerwoni pewnie pokonali Słowenię 3-0. Mecz trwał 80 minut. Najskuteczniejszym zawodnikiem biało-czerwonych był Wilfredo Leon, zdobywca 16 punktów.
2: Myślałem, że naprawdę będzie jak 3-1, no nie myślałem, że start 3-0, ale no zadowolone, sama mówię się, by nie miał puściłaś więcej. Nawet oni też widzieli, że nie mają szans, no a jedna powie, tylko już czas, żeby skończyć ten mecz.
0: Selekcjoner Nikola Grbić nie krył zadowolenia.
3: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. Oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
0: Finałowego rywala Polaków wyłoni starcie Japonia-USA, które rozpocznie się za półtorej godziny. Mecz o złoty medal jutro o 13:30.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce. Wyjątkiem jest Podkarpacie, ale tam synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Poza południowym wschodem gorąco będzie w pasie od Podlasia przez Ziemię Łódzką aż po Dolny Śląsk. Nieco chłodniej na wybrzeżu, od 22 stopni w górę.
4: Klimat.
0: W dużej części południowej i wschodniej Polski panuje susza hydrologiczna. W wielu miejscowościach nad Wartą rekordowo niskie poziomy rzeki. W większości kraju jest dobra jakość powietrza, w centrum i na południu lokalnie umiarkowana. Blisko połowa generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W centralnej i południowej Polsce jest średnie zagrożenie pożarowe, nie ma zakazów wstępu do lasów.
4: Klimat.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: 6 minut po godzinie 12. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kamila Kuzar, Natalia Jędrzejewska, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. Jest sobota, upalna i burzowa. Sobota, pierwszy dzień sierpnia. Dziś mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie trwają dziś główne uroczystości. Relacjonujemy dla Państwa to, co dzieje się i co jeszcze będzie się działo w Warszawie. Na początek jednak dawka pozytywnego myślenia.
7: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
8: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
9: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
10: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
11: To nie u nas. Zaczynamy.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Jeremia Mrożek, zapraszam na TDI, czyli Tylko dobre informacje. To program, który daje wytchnienie od politycznych kłótni. Tu staramy się pokazać Państwu, że informacje nie muszą być tylko złe. Proszę posłuchać, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Luksusowe hotele i wakacje all inclusive przestają być atrakcyjnym wypoczynkiem dla młodego pokolenia. Jak donosi portal mamadu.pl, coraz więcej przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów wybiera kempingi, domki nad jeziorem oraz kolonie dla dorosłych, szukając spokoju, natury i prawdziwego odpoczynku. To powrót do wakacji z dzieciństwa, który staje się jednym z najciekawszych trendów 2026 roku. Sensacja wśród ornitologów. W Polsce, a konkretnie w Krynicy Morskiej, udało się zaobserwować wyjątkowe

0: wyjątkowego gościa. Uchla azjatycka przyleciała do nas prosto z Syberii. Uchla azjatycka po raz pierwszy została zaobserwowana w naszych stronach w 2007 roku w rezerwacie Ptasi Raj w Gdańsku. Później wypatrzono ją w lutym i listopadzie 2018 oraz w grudniu 2019 roku również w Gdańsku. Tegoroczny przypadek jest 11 w historii. W południowej Brazylii znajduje się niewielkie miasto, którego mieszkańcy mówią po polsku. Jest to drugi obok portugalskiego język urzędowy. Mało kto wie, że spora grupa Polaków zamieszkuje miasto Aurea w stanie Rio Grande do Sul, zlokalizowane na południu kraju. Aż 90% mieszkańców gminy ma polskie korzenie. Historia tej miejscowości sięga 1906 roku, kiedy do regionu zaczęli napływać polscy osadnicy. Przybywali do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia.
1: W Republice Środkowoafrykańskiej od blisko 60 lat zmagającej się z wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi powstała pierwsza szkoła muzyczna – African Music School. To swoiste remedium na wojnę i traumy. Za tym wszystkim stoi Fundacja Akeda, która między innymi założyła i prowadzi pierwszą i jedyną w Republice Środkowoafrykańskiej szkołę muzyczną African Music School. Oprócz szkoły powstaje też sala sportowo-koncertowa, a w planach jest też studio nagrań. Chcą Państwo wiedzieć więcej? Proszę zostać z nami.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
1: A do Polski przyjechał właśnie dyrektor tej szkoły, ojciec Benedykt Pączka, który odpowiada za cały ten hałas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To zacznijmy od tego, czy muzyka łagodzi obyczaje?
3: Muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale łagodzi to wszystko, co jest trudne. I muzyka jest środkiem terapeutycznym, można powiedzieć lekarstwem na różne rzeczy, które przeżywamy. Dla nas ta muzyka jest lekarstwem na blizny, ponieważ zakładając szkołę chciałem powiedzieć zamiast broni instrumenty i ci wszyscy, którzy zostali zranieni przez wojnę i wszystkie inne sytuacje, przychodzą do nas, żeby się trochę uleczyć, grając, śpiewając, tańcząc, wyjeżdżając poza swój kraj, aby się uczyć muzyki.
1: To jak to działa? Chodzicie od miejscowości do miejscowości, szukacie młodych talentów, ściągacie ich do szkoły i tutaj dajecie instrumenty i co?
3: Nie chodzimy, ale mówimy na przykład w radiu, mamy radio, okay, które się nazywa Siriri i jesteśmy słyszalni na około 200 kilometrów. To jest piękne dzieło, które prowadzimy. Sam byłem dyrektorem tego radia 3 lata i ogłosiliśmy w tym radiu, że zakładamy szkołę muzyczną. Co się wydarzyło?
1: To muszę powiedzieć, ojciec dyrektor.
3: Już nie, dyrektor szkoły muzycznej. Ale co się wydarzyło, że ogłosiliśmy w radiu i nagle przychodzi na pierwsze spotkanie 300 dzieciaków. I chcieliśmy zrobić egzaminy, robiliśmy egzaminy i przez cały tydzień przesłuchiwaliśmy te dzieci, które przyszły do nas.
1: Swoisty mam talent.
3: No tak, można tak powiedzieć i spośród 300 przyjęliśmy 50 dzieci i teraz te dzieciaki są z nami, przychodzą nowe dzieci, także zapraszamy ich, żeby dziecko nie brało w swoje ręce broni, ale żeby brało instrument. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym kraju jest około 5-6 tysięcy młodych ludzi, którzy są wtłaczani w takie grupy rebelianckie, bojówki. Więc my mówimy, zostawcie broń, przychodźcie do nas, zmieniajcie swoje życie.
1: Brzmi to świetnie. Pytanie, czy jest ta siła przebicia? Czy jesteście faktycznie w stanie, bo bardzo często podejrzewam, że to nie jest wybór młodego człowieka, że to nie on tak naprawdę do końca decyduje, czy chce wziąć do rąk broń, czy klarnet.
3: Oczywiście, to jest na pewno wybór miejsca, wybór sytuacji. Jeżeli w naszym miasteczku Buar jest szkoła muzyczna i mówimy do dzieci i młodzieży, przyjdźcie do nas, uczcie się, no to nie brakuje nam chętnych. Wiadomo, że w innych rejonach takich miejsc nie ma, że w tych innych rejonach przychodzą żołnierze, mówią, chodźcie do nas, damy wam mundur, broń, może buty i będziecie razem z nami. I oni idą na to. Także tutaj myślę sobie, że to jest pewna propozycja, która wychodzi od danego człowieka w stronę innych ludzi. I dlatego ci młodzi ludzie tam idą. Pewnie to jest też trochę, można powiedzieć, łatwy pieniądz. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jest duże niebezpieczeństwo stracenia swojego życia, bycia rannym i tak dalej. Także no, to na pewno zależy od danego regionu i możliwości.
1: Jak się pracuje w takich warunkach?

0: brat sobie z tym radzi?
1: Warunki są super. Ja czuję się bardzo wolnym człowiekiem. Myślę, że to jest najpiękniejsze, żeby być wolnym człowiekiem, żeby działać i nie brakuje nam chętnych. Myślę, że to jest niesamowite, że tam nie brakuje dzieci, tam nie brakuje młodzieży, tych dzieciaków jest mnóstwo. Jak wychodzimy na ulicę, to widzimy tylko dzieci. Przyjeżdżamy do jakiejś wioski, z domku wychodzi 5, 6, 10 dzieciaków i te dzieci czegoś szukają. I dlatego propozycja takiej szkoły, powiedzmy sobie, jest propozycją dla tych dzieci taką, powiedzmy sobie, trochę z kosmosu. Że ja mogę przyjść, że mogę coś zrobić, że mam prąd. Nie? Że mam wodę, że mogę się napić wody i mogę też wziąć w swoje ręce instrument i mogę nauczyć się grać. Ja przypominam sobie taki dzień, kiedy dostałem trąbkę, pierwszą trąbkę Yamaha, dobra trąbka i droga, i podniosłem tą trąbkę do góry. Było tam chyba na sali z 50-60 dzieciaków i pytam się, jak nazywa się ten instrument? I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie wie. Mówią skrzypce. To nie są skrzypce. A dzisiaj mamy już po 9 latach pierwszego ucznia, który jest profesorem, który uczy na trąbce. Był tutaj we Wrocławiu, studiował u pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Wojtasika, trębacza. Pierwsza trąbka w Polsce. Pozdrawiamy Piotra serdecznie. I wykształcił się, jest razem z nami. Może już nazwać, że to jest trąbka, ale może też innych uczyć tego instrumentu.
0: Wow, to jak widzi się takie efekty... To chce się działać.
1: Chce się działać i my mamy efekty. Trzech uczniów udało mi się sprowadzić do Polski. Jednego ucznia wysłaliśmy do najlepszej szkoły na świecie, w Berkeley, w Bostonie, gdzie szkoła kosztuje 100 tysięcy dolarów. Wygraliśmy tam konkurs taki prezydencki. To 5 osób na świecie wygrywa, dostaje takie miejsca na tej uczelni. Tam jest 6 tysięcy studentów. I ten człowiek jest już teraz będzie na 4. roku. Będzie kończył 2 kierunki. Będzie kończył kierunek gitary elektrycznej i realizacji dźwięku. My też będziemy budować studio nagrań niebawem, więc potrzebujemy też człowieka, który będzie nam realizował audycję, będzie nas nagrywał i myślę, że będzie dobry kiedyś. No, to jest dobra szkoła, są dobrzy wykładowcy, no i tam trzeba być naprawdę dobrym, żeby się dostać. Albo mieć pieniądze, a my ich nie mamy.
0: Czyli pozostaje mieć talent, ale nie tylko, bo talent, rozumiem, jest tylko składową. Trzeba również bardzo ciężko pracować. Czy macie jakiś specjalny sposób na to, żeby te dzieciaki nauczyć grać? Bo do mnie kiedyś przyszedł sąsiad, który powiedział, że jest już zmęczony po pracy i bardzo by prosił, żebym przerwał swoją karierę muzyczną. Na szczęście ktoś na górze uznał, że może inny kierunek w życiu powinienem wybrać i chyba całkiem nieźle się to poukładało. Ale czy jest jakaś skuteczna metoda nauki gry na instrumencie?
1: Jest. Jest jedna. Nazywa się praca. Ja mówię swoim dzieciakom, macie grać przynajmniej 4 godziny. Codziennie. To jest twoja praca. To jest twój zawód. Masz go dobrze wykonywać. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla Piotra Wojtasika, który jest wielkim profesorem, trębaczem. On codziennie przynajmniej 3-4 godziny gra. Teraz ma prawie 60 lat. Mhm. On codziennie ćwiczy. Żeby być dobrym, nie wystarczy się nauczyć grać. Ty musisz ciągle być... obcować z tym instrumentem, po prostu grać, ćwiczyć, nie? I to jest jakby praca na całe życie, to jest twój zawód. To jest zawód, który będzie dawał ci chleb. Więc dlatego to jest tak bardzo ważne i myślę sobie, że u nas jakby dwie rzeczy się sprawdzają. Mamy wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas, do Republiki Środkowej Afryki. Sprowadziłem może 32 wolontariuszy, którzy byli u mnie pół roku, rok, 2 lata. I ćwiczyli z naszymi dzieciakami, te dzieciaki przychodzą codziennie i my tam rąbiemy, powiedzmy sobie, w tą trąbkę 3 godziny, 4.
0: A co gracie?
1: Codziennie gramy wszystko, gramy ćwiczenia, gramy improwizacje, gramy utwory, spotykamy się w takich większych grupach, żeby ćwiczyć.
0: Ale
1: w grupach
0: instrumentów. Pop, co to jest?
1: Gramy jazz. Tak, okay. Tak, skupiamy się na jazzie, staramy się dzieciaki uczyć jazzu, ponieważ jazz mocno rozwija ich wyobraźnię. No właśnie to jest jakby taka muzyka afrykańska, nie? Że to nie jest to, co masz zapisane, ale to, co masz w głowie. I on słyszy na przykład tonację i gra w tej tonacji. Mówię, proszę bardzo, improwizujemy w tej tonacji, proszę bardzo, w tej tonacji. No i to w miarę wychodzi.
0: Skąd ta miłość do jazzu w takim razie? Widzi ojciec gdzieś tych młodych ludzi w jakiejś nowojorskiej knajpce, gdzie tam na trąbce właśnie improwizują?
1: Oczywiście, że widzę. Widzę ich w Nowej

Nowym Jorku, ale widzę ich w Warszawie. Graliśmy koncert rok temu w klubie Jasmin. Jasminę tutaj w Warszawie, najlepszy klub z tego co słyszałem, jazzowy. I no i pięknie to wyszło, nie? My nie jesteśmy wielkimi muzykami, bo nasza szkoła ma dopiero 9 lat. To są młodzi ludzie, którzy się uczą, ale już możemy coś zaprezentować, nie? Także na pewno.

0: śpiew, który towarzyszy ci od jak jesteś małym dzieckiem aż do śmierci, i to jest taniec. Ci wszyscy ludzie, którzy tam są, uwielbiają śpiewać i tańczyć. To jest ich kultura. Ale kultura bardzo prosta, która jest. A my chcemy, żeby ta kultura ich mogła wzrastać. Czyli potrzebujemy dobrych muzyków, żeby mogli tworzyć ich kulturę. Potrzebujemy muzyków wykształconych, nie tylko muzyków, którzy grają. Potrzebujemy takich ludzi, którzy będą mogli super zatańczyć i zachwycą, nie wiem, Europejczyków tańcem. I pewnie tak jest. Pewnie wiecie, że najlepsi bębniarze to są czarnoskórzy. Ja tutaj wysłałem do Krakowa Hipolita Balaja, zrobił szkołę, Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Był najlepszy w całej szkole. Trochę leń, ale jak zagrał, to wszyscy po prostu gęby na dole. Nie? No, taki jest dobry. I nie wiadomo skąd to ma, i rozmawiałem z jego mamą. Mama mówi, że kiedy byłam w ciąży z moim dzieckiem, z Hipolitem, to tańczyłam. I ten Hipolit w brzuchu mamy ruszał się. Mama rodzi dziecko, przerzuca to dziecko na plecy i tańczy. No i co? I najlepszy bębniarz jest, to jest taki człowiek, że on raz zagrał utwór i zna cały na pamięć. Ma taką pamięć muzyczną. Każde uderzenie, każdy... No, wszystko, co potrzeba, nie? I to są Afrykańczycy i dlatego trzeba ich kształcić. Nie możemy ich zostawiać, żeby sobie grali, bo oni mają być najlepsi na świecie. I African Music School będzie najlepsza na świecie.
1: Ale to jest, cytując pewien film, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Okej, to żeby, rozumiem, wykształcić, to trzeba też być chyba surowym nauczycielem.
0: Na pewno trzeba wymagać od nich, nie? Trzeba wymagać, żeby ćwiczyli, trzeba wymagać, żeby przychodzili. I jeżeli nie ćwiczysz, no to też nie jest twoje miejsce, także...
1: A, czyli rozumiem, albo ćwiczymy, albo...
0: Albo też odchodzą, oczywiście. Też
1: albo
0: mówimy,
1: dziękujemy.
0: Albo dziękujemy, jak widzimy, że w naszej szkole mamy 106 dzieciaków, jeżeli ktoś nie ćwiczy 2-3 lata, nie przynosi dobrych efektów, to mówimy, że lepiej jakbyś poszukał czegoś innego dla siebie, nie?
1: U mnie rok wystarczył. Potrzebujecie. Oprócz tego, że rozumiem, talentu wam nie brakuje, to potrzebujecie. To czego potrzebujecie?
0: No potrzebujemy budynków. Jeden żeśmy wybudowali już, to jest szkoła muzyczna. Nie mieliśmy żadnego budynku. Na początku przez 5 lat spotykaliśmy się w takich 2 salach klasztornych. Ja jestem kapucynem, zakonnikiem, więc nasz gwardian pozwolił, żeby 60 dzieci przychodziły do naszego klasztoru i robiły rozróbę tam, wie. Każde popołudnie to... Wiadomo, nie? No to 60 dzieciaków wpada i tak się działo. No to wybudowaliśmy budynek. Teraz budujemy salę sportowo-koncertową. Bardzo ważna rzecz, ponieważ dzieciaki nie tylko uwielbiają grać, ale uwielbiają też grać w piłkę. Nie tylko na instrumentach, ale grać w piłkę. I po zajęciach my często z dziećmi idziemy gdzieś, bierzemy piłkę i idziemy pokopać trochę z nimi. Umawiamy się na soboty, na niedzielę, żeby się pospotykać razem, pograć.
1: Nawet na Facebooku widziałem takie pozdrowienia po polsku, no po prostu rozczuliło mnie to strasznie. Super to wyglądało. Ci młodzi piłkarze, którzy tam dostali stroje i tak dalej.
0: Tak,
1: naprawdę
0: tak,
1: mega.
0: Tak, no teraz żeśmy cały rok prowadzili dla nich taką szkółkę piłkarską. Nie ma szkołek piłkarskich. Niby każdy kopie w piłkę, no ale nie ma nikogo, kto by ich kształcił. Dlatego budujemy salę i powiedziałem tak, w tej sali kopiemy w piłkę, gramy w piłkę, ale robimy też koncerty. Ta sala jest też bardzo ważna, ponieważ przez 6 miesięcy u nas pada deszcz. I jak pada deszcz, to dzieci i tak grają, ale potrzebujemy takiego miejsca, żeby po prostu mieć dach, nie? I już mamy fundamenty, mamy mury i teraz zbieramy na dach. Mój cały pobyt w Polsce teraz jest skoncentrowany na tym, żeby zebrać środki, znaleźć sponsorów, zaprosić do Się Pomaga, dach dla dzieci, żeby tam każdy dorzucił swoją złotówkę. Potrzebujemy na to 800 tysięcy złotych.
1: Okej, suma nie mała, ale też nie abstrakcyjna. W sensie to jest do uzbierania. Gdzie się zgłosić? Bo rozumiem, że taką cegiełkę, taką blachodachówkę ja też mogę gdzieś dorzucić.
0: Tak, można wejść na Się Pomaga, tam wpisać dach dla dzieci. Ogłosiliśmy tam zbiórkę, ta zbiórka trwa, tam można dorzucić swój grosz. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zasponsorować, może tak indywidualnie, personalnie, proszę mnie znaleźć. Benedykt Pączka, jestem na Facebooku. Proszę do mnie napisać na Messengerze. Ja szybko odpowiem. Można mnie znaleźć szybko, myślę. W internecie wystarczy wpisać, są tam numery do mnie, jest mail, paczkabenedykt@gmail.com. Można do mnie napisać i ja wtedy szybko odpowiem. Będę bardzo wdzięczny.

0: za każdą pomoc i za to, że my Polacy potrafimy się dzielić z tymi, którzy nie mają.
1: Rozumiem, że jeżeli bierzecie do siebie młodych ludzi, kształcicie ich, nie wszystkim to się pewnie podoba. Jak sobie z tym radzicie?
0: Znaczy nie mamy wielkich agresji. Ja nie widzę tam rzeczy, które się jakoś nas blokują. Nie ma za dużego zainteresowania jak na razie. To co mnie się nie podoba, to że mam duże problemy, żeby młodych ludzi, którzy mają bardzo duże talenty, wyciągnąć ich poza ten kraj. Na przykład teraz walczę o jednego ucznia. Już czwarty raz będę prosił o wizę do Francji. We Francji znaleźliśmy dobrą szkołę. Zapłaciłem za tą szkołę 10 tysięcy euro za rok czasu. Znalazłem tam rodzinę dla tego młodego człowieka. Trzykrotnie żeśmy stawali w ambasadzie francuskiej w Bangui i nie dostaliśmy wizy. To mnie wkurza. Ponieważ jeżeli ty chcesz coś dobrego zrobić, to jesteś zablokowany. Ja mówię, robimy szkołę, wysyłamy, tu chcemy mieć profesora. No nie, on może nie wrócić, nie? Tak to wygląda. Także ja cieszę się, że jestem ambasadorem ubogich i biednych, że jestem adwokatem ich i będę wszystko robił, żeby ich wyciągać i tych najlepszych do najlepszych szkół na świecie, jak St. Christoph Matara w Bostonie w Berkeley. On jest w najlepszej szkole na świecie. Muzycy, wszyscy wiedzą o jaką szkołę chodzi. Teraz wysyłam jednego właśnie do Francji, do Nancy, do takiej akademii muzycznej i niebawem lecę po jednego młodego człowieka, który ma 12 lat. Będę go instalował. Już jest zainstalowany w szkole Komeda w Warszawie tutaj i będziemy tutaj go kształcić. On ma 12 lat i też ma absolutny słuch.
1: Państwo tego nie widzą, więc ja tak szybciutko opowiem. Brat generalnie się uśmiecha. Cały czas jest bardzo uśmiechnięty, ale jak zaczął mówić o tym, że jest adwokatem, to pojawiło się w oczach takie coś, niezgoda na sprzeciw. W sensie, jakby brat powiedział w tym momencie, do, po mnie choćby potop. Nomen, omen.
0: No na pewno trzeba walczyć o tych, którzy nie mają głosu, którzy są gdzieś daleko, którzy żyją w takich krajach, gdzie jeżeli by nas nie było, powiedzmy sobie, wiadomo, że zawsze to jakieś dzieło związane z człowiekiem, no to też nie mielibyśmy dobrych talentów muzycznych.
1: No ale brat chyba to też osobiście jakoś traktuje. Że to jest osobisty projekt.
0: To nie jest mój projekt, tylko Benedykta Pączki. To jest projekt Polaków. I Polacy, szkoła ma 9 lat. Polacy mi bardzo dużo pomogli, więc każdy, ktokolwiek dołoży złotówkę, dwie, wpłaci na dach. To jest twój projekt.
1: Nie jest też trochę tak, że tyle się dzieje na świecie. Choćby nawet to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To już gdzieś chyba od czasów Kapuścińskiego jest takie poczucie, że świat trochę o Afryce zapomina. Nie jest też tak, że brat trochę uderza głową w mur, bo jak nie Ukraina, to sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jakby jest naprawdę mnóstwo miejsc, które wymagają pomocy tu i teraz. A przepraszam za to określenie, ale Afryka zawsze potrzebowała pomocy. I też trochę jesteśmy już może, nie wiem, zmęczeni albo zobojętniały na problemy Afryki. Jest tak czy nie?
0: Ja myślę sobie, że ci, którzy byli chociaż raz w Afryce, byli.
1: Ale w takiej prawdziwej Afryce, bo wakacje, rozumiem, w Maroku się nie liczą.
0: W Maroku, w hotelu, tak, ale można poza ten hotel wyjechać, nie, na przykład, nie? Także jeżeli ktoś z państwa był choć raz w Afryce, zobaczył tych ludzi, pożył tam trochę, to wie, że pomaganie ma sens, bo takich ludzi, jakich ja spotkałem w swoim życiu, nigdy nie spotkałem tu w Europie, w Polsce. Są tak biedni, że nie mają nic. A są tak szczęśliwi, że potrafią ci oddać wszystko. I nie narzekają, że musi być chleb taki, czy woda taka z takimi minerałami. Nie, żebyśmy mieli tylko wodę. Żebyśmy się mieli tylko co napić. Nie? Tutaj przyjeżdżasz, to masz problem, bo tam jedziesz samochodem. Ja teraz jeżdżę samochodem i nie umiem za bardzo. Dzisiaj z Krakowa przyjechałem tutaj. No to tam wszyscy pipczą na mnie, klną tylko i po prostu. No. Spokojnie, życie to jest coś więcej niż samochód. Życie to jest coś więcej niż jedzenie. To nie problemy moje, to... Cóż to mamy za problemy? 6 września o godzinie 11:30 Martyna Wojciechowska będzie emitowała swój jeden z odcinków Kobieta na krańcach świata. Była u nas, zobaczyła i mówi, Bene, kurczę, robisz fajną robotę, pomogę ci. Też nam będzie pomagać Martyna Wojciechowska. Została dotknięta tym, że była tam.

0: dotknięta tym, że pojechała, że zobaczyła to na własne oczy. Ona wiele rzeczy zobaczyła, ale spotkała się pierwszy raz może z takim chłopakiem, który mając 17 lat już zabił 22 osoby.
1: No.
0: No tak to wygląda właśnie. Także ja bym powiedział tak, nie oceniajmy, pomagajmy, otwierajmy nasze serca dla tych, którzy potrzebują, nie? Możemy...
1: I bratu nie brakuje tej radości życia, mając do czynienia z takim dramatem?
0: Kiedyś mi brakowało, nie? Byłem naprawdę taki dotknięty, kiedy widziałem taką dużą biedę podczas rebelii. To był 2014 rok, 13-14. I widziałem dużo domów spalonych. Widziałem około 1000 domów spalonych, jedną wioskę. Widziałem taką, że było 536 domów spalonych. Liczyłem te wszystkie domy i miałem doła. Bo widziałem straszną biedę ludzi i ci ludzie nic nie mogli zrobić, ale czekali na naszą pomoc. I myśmy nie zwiali, nie? Jako biali, nie? Propozycja, ewakuacja, no ale zostaliśmy z nimi i pomagaliśmy im. I to jest nasze zadanie. Także myślę, że teraz jest okej. Teraz nie widzę takich obrazków i mam do tego dużo energii, żeby zmieniać trochę to miejsce, gdzie jestem, żeby pomagać Afrykańczykom, żeby ich kształcić, żeby byli po prostu najlepsi na świecie, lepsi niż tutaj w Polsce. Także to jest moje zadanie teraz i ja to będę robił. Jak Bóg pozwoli, przełożeni nie przeszkadzą.
1: Na koniec, w jakim języku się dogadujecie?
0: Dogadujemy się po francusku, ale dogadujemy się też w ich języku sango. Istnieje ich język, w którym się porozumiewamy, śpiewamy. Także to też jest bardzo ważne, no bo jeżeli robimy jakieś piosenki w sango, nie, w ich języku, to trafia tak jak do nas polski, nie? Bo to jest ich język, nie? Także rozumieją wszystko i cieszą się, że ktoś taką muzykę robi.
1: Proszę brata, to jest TDI, czyli program, gdzie są tylko dobre informacje. Czy ja mogę prosić na koniec po francusku i w języku sango? Tak, tak dobrze mówię? Takie zaproszenie na naszą rozmowę? To jest ten moment.
0: Okej. Okay. Je vous invite pour écouter l'information que c'est seulement la bonne information. Bi barakwe, bi inga information timbi. Donc, à la manjoni, tenetimbi, teneti a journalistkwe.
1: Rozumiem, że ojciec mnie nie obraził, tylko...
0: Mam nadzieję, że nie. Że ci, którzy mieszkają w Polsce, jest chyba dwie osoby, albo trzy, które są z Republiki Środkowej Afryki, to zrozumieją.
1: Świetnie. To ja tylko chciałem potwierdzić, że ojciec nie ściemnia. Ojciec Benedykt Pączka. Autor tego całego hałasu. Jeszcze raz, gdzie ojca znaleźć? Gdzie tam kliknąć, żeby pomóc?
0: No wchodźcie na Się Pomaga, zbiórka na dach i wchodźcie na mój profil Benedykt Pączka na Facebooka. Możecie do mnie napisać paczkabenedykt@gmail.com. Możecie do mnie zadzwonić, możecie znaleźć numery. Jestem ogólnie dostępny. Znajdziecie mnie, nie chowam się, nie mam rzeczników prasowych, sam odpowiadam, sam przyjeżdżam, sam się spotykam. Nie mam pieniędzy i o te pieniądze też i was chciałbym poprosić.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
3: 33 minuty po 12.

0: Sobota, pierwszy dzień sierpnia. Dziś w całej Polsce odbywają się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary Rzezi Woli, największej jednorazowej masakry ludności cywilnej dokonanej przez oddziały SS w pierwszych dniach powstania. W ciągu zaledwie kilku dni zamordowano od 30 do nawet 65 tysięcy cywilów, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Egzekucje odbywały się masowo w fabrykach, na podwórzach kamienic, w szpitalach, choćby przy ulicy Płockiej czy Wolskiej i na ulicach. My łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Michale, czy uroczystości na Woli już się zakończyły?
1: To znaczy, część formalna się zakończyła, ale jeszcze prezydent rozmawia z osobami, które zgromadziły się tutaj, aby uczcić pamięć ofiar Rzezi Woli. W trakcie swojego wystąpienia Karol Nawrocki przypomniał, że Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę i o oswobodzenie się z niemieckiej hekatomby, a zarazem próbą zachowania niepodległości w obliczu nadchodzącej Armii Czerwonej. Tablica upamiętniająca 4000 ofiar Rzezi Woli przypomina o tragedii ludności cywilnej, która co prawda nie była gotowa walczyć zbrojnie i chciała przetrwać okupację, ale zawsze życzliwie patrzyła na partyzantów czy żołnierzy Armii Krajowej. Tymczasem na Woli mordowano bez litości kobiety, dzieci i starców.
2: Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością, ze zwierzęceniem. I dlatego dzisiaj tutaj jestem jako prezydent Polski, aby powiedzieć, że Polska pamięta o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego.
1: Prezydent przypomniał także o nierozliczonych hitlerowskich zbrodniach z okresu II wojny światowej.
2: Żaden z dowódców, żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności po roku 1945, a część z nich robiła nawet karierę samorządową w Niemczech po roku 1945. To apel do całego świata, z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy Polaków, w tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy. Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili.
1: Uroczystości swoją obecnością uświetnili także harcerze. Niektórzy przyjechali naprawdę z dalekich stron. Na miejscu pojawiły się też osoby należące do okolicznej parafii, których bliscy zginęli podczas Rzezi Woli.
3: Nikola Pawlak.
4: Michalina Miszczyk.
3: Jesteśmy z wielopoziomowej drużyny harcerskiej Gniewkowska 7 imienia Jędrusia Szwajkerta.
1: Harcerze dbają o miejsca pamięci związane no, czy to z II wojną światową, czy to właśnie z Powstaniem Warszawskim?
3: Tak, jak najbardziej. Na przykład wczoraj wieczorem mieliśmy grę terenową Nocna Zmiana Miasta, gdzie dekorowaliśmy pomniki właśnie flagami na przykład biało-czerwonymi.
5: Byliśmy również na Powązkach. Przyjechali nasi rodzice, którzy też poszli i złożyli wiązankę i znicza. No i przyszliśmy teraz tutaj reprezentować Związek Harcerstwa Polskiego.
6: Ksiądz Włodzimierz Kwieciński, jestem wikariuszem parafii świętego Wojciecha na Woli. Duża część ludności była relegowana wtedy z kościoła świętego Wojciecha. Z tych okolicznych bloków byli zgarnięci, tak zwanej łapanki. I ci, co nie zostali tam rozstrzelani na terenie kościoła i terenie przykościelnym, zostali potem, którzy uciekali tutaj u zbiegu tych ulic, rozstrzelani, a którzy przeżyli, wywiezieni byli do obozów w Pruszkowie, a potem do pracy w Niemczech. Sam prawdopodobnie również był w tej grupie uratowanych, na szczęście mój ojciec.
1: No właśnie, zdarzyły się osoby, które miały szczęście, ale niestety wiele osób poniosło tragiczną śmierć. Trudno jednoznacznie oszacować dokładną liczbę ofiar Rzezi Woli, ponieważ osoby pomordowane przez hitlerowców były często na miejscu, po prostu ich zwłoki palone przez specjalne więzienne oddziały.
0: Michał Makowski, bardzo dziękuję. Do dzisiejszych uroczystości oczywiście będziemy wracali o 16.45. Specjalne wydanie Sumy Wydarzeń poświęcone dzisiejszym uroczystościom, a o 17.00 debata poświęcona powstaniu. Tymczasem jest 12.38. Zmieniamy temat.
7: Saldo Ekstra.

0: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 właśnie jest pan Marek Wielgo, ekspert portalu gethome.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Mamy weekend, w którym średnie temperatury dla całego kraju mają dochodzić do rekordowych. Chyba tego rekordu z początku lipca nie przebijemy, ale cóż, zobaczymy. Natomiast na pewno powinniśmy porozmawiać o cieniu i o czymś przyjemnym. Portal Gethome przeprowadził badania i opublikował ranking najbardziej zielonych miast w Polsce w 2026 roku. No to jak to jest, panie Marku? My często narzekamy na betonozę, że za dużo betonu, że za mało cienia, a tutaj okazuje się, że te statystyki wyglądają no, całkiem przyjemnie.
1: Całkiem przyjemnie, aczkolwiek ja tutaj, bo to nie jest tak, że Gethome akurat te dane wyciągnął z kapelusza. To są dane portalu geoportal.gov.pl, czyli może być instytucji rządowej, która po prostu publikuje dane pokazujące ile gruntów, jakie ma przeznaczenie. No i zerknąłem na takie grunty, które w tym geoportalu figurują jako, ich status jest albo leśny, albo zadrzewiony, zakrzewiony. Pewnie nie obejmuje, te dane nie obejmują gdzieś drzew między blokami, jakichś takich małych skwerków, tylko takie raczej większe obszary. No w zasadzie wnioski są budujące z dwóch powodów. Po pierwsze, no przynajmniej w części największych miast wojewódzkich. W Zielonej Górze 55% obszaru miasta to są właśnie takie tereny zielone, aczkolwiek no, Zielona Góra jest specyficzna, dlatego że tam w 2015 roku przyłączono tereny wiejskie, więc tam są jeszcze grunty rolne,
0: urosła
1: dużo lasu.
0: Góra.
1: Tak, urosła Zielona Góra. Ale taką ciekawostką dla Państwa może być pozycja Katowic numer 2. 43% powierzchni to są właśnie tereny leśne, zadrzewione, zakrzewione. Katowice, które mają raczej taką opinię miasta, cieszą się taką sławą miasta przemysłowego. Tymczasem akurat tereny przemysłowe zajmują w Katowicach tylko 8% powierzchni. Więc Katowice są zielone wbrew mitom i to fajnie. Z mojego punktu widzenia, jakby przyglądając się tym danym geoportalu gov.pl, zwróciłem uwagę jednak na coś jeszcze innego. Mianowicie jak te obszary, jak one się zmieniają w czasie. I tu muszę przyznać, że no, wnioski są, można powiedzieć, przynajmniej w przypadku części największych metropolii dość budujące, dlatego że okazuje się, że tych terenów zielonych przybywa. I takim najbardziej chyba spektakularnym przykładem jest Wrocław, gdzie w ciągu ostatnich 6 lat powierzchnia zielona, nazwijmy tak umownie, wzrosła ponad 800 hektarów. Również w Poznaniu o ponad 500 hektarów. Więcej powierzchni zielonej jest w Krakowie, w Warszawie również. Więc widać wyraźnie, że miasta dostosowują się do zmian klimatycznych, czyli inwestują w rozwój terenów zielonych. Trwa, można powiedzieć, akcja antybetonoza. Tereny zabetonowane jakby zamienia się w tereny zielone. I tutaj pewnie można byłoby sypać wieloma przykładami, ile się sadzi drzew. Oczywiście deweloperzy czy w ogóle inwestorzy, którzy budują na terenach miejskich, czasem wycinają drzewa, ale w ich miejsce powstają, po prostu są sadzone kolejne. To w ogóle jest bardzo ciekawy temat, dlatego że u nas można powiedzieć, że ścierają się dwie takie skrajne czasami drużyny, nazwijmy to. Jedna mówi, że absolutnie nie wolno drzew wycinać jakikolwiek. Z drugiej strony mamy osoby, które mówią, no nie, no miasta trzeba dogęszczać, ponieważ no, takie są potrzeby. No, miasto funkcjonuje sprawniej, jest tańsze w utrzymaniu, jeśli chodzi o komunikację i infrastrukturę, czyli wodociągi, dostawy ciepła, więc miasto trzeba dogęszczać. No i te dwie opcje się mocno spierają. Często dochodzi do ostrych sporów. W ubiegłym roku mieliśmy takie w Warszawie dwa ostre spory na Powiślu między innymi, gdzie spółdzielnia chciała dogęścić, dostawić blok w takim miejscu, gdzie był parking porośnięty drzewami. Mieszkańcy się buntowali. Spółdzielnia tłumaczyła, że no musi zapewniać mieszkania młodym członkom tej spółdzielni. No i takich sporów można powiedzieć i w Poznaniu, i w innych miastach jest całkiem sporo. Tylko właśnie te dwie drużyny walczą ze sobą, a największym wrogiem, na co się może zwraca mniejszą uwagę, jest rozlewanie się miasta.

0: niekontrolowane. To jest, i wystarczy popatrzeć na przykład Stanów Zjednoczonych. Widzimy czasami te obrazki wielkich osiedli gdzieś tam powstających. Ile to samochodów, jakie są koszty infrastruktury. I my w Polsce, no przynajmniej do niedawna, zmierzaliśmy w tym samym kierunku, ale miejmy nadzieję, że tutaj już nastąpiło otrzeźwienie i wydaje się, że można połączyć zarówno dogęszczanie miast, jak i dbanie o tę strefę zieloną, czego te największe miasta, jak sądzę, są przykładem.
1: A wydawałoby się, że jest to bardzo trudne do pogodzenia. Spójrzmy na ten ranking, bardzo proszę, na chwilę, bo nasi słuchacze pewnie chcieliby znaleźć swoje miasto na odpowiedniej pozycji. Tak jak powiedzieliśmy, na pierwszym miejscu Zielona Góra, 55% udziału gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w powierzchni całego miasta. Na drugim miejscu wspomniane również przez pana Katowice, 43%, i to są pozycje liderów, no takie niekwestionowane, bo potem na trzecim miejscu jest dopiero Bydgoszcz, 30%, no i położony po drugiej stronie Wisły w tym samym województwie Toruń, czyli druga stolica kujawsko-pomorskiego, 27%. Tak wygląda ta pierwsza czwórka, a dalej mamy Olsztyn, Kielce, no i potem się zaczynają duże miasta. Szczecin 19%, Gdańsk 19%, Białystok 18% i Warszawa 16%, ex aequo z Poznaniem, który również ten udział ma 16%. Jak można skomentować właśnie ten ranking, bo faktycznie pozycja liderów jest tutaj niekwestionowana i wydają się te miasta nie do prześcignięcia przez całą grupę pościgową.
0: Jeszcze tylko dodam, że ten udział ja liczyłem w oparciu o właśnie o te dane geoportal.gov.pl i w Szczecinie, i w Gdańsku jakby odjąłem od powierzchni miasta wody. Tak, jak patrzę na te statystyki, one się właściwie od lat są takie same. Znaczy ten udział jest bardzo podobny, tu się niewiele zmienia. Zmienia się tylko, nawet powierzchnia tych miast się często nie zmienia. Dlatego wspomniałem o Wrocławiu czy Poznaniu, bo przez te 6 lat, odkąd badam, można powiedzieć, te statystyki, powierzchnia miast się nie zmieniła, natomiast wzrosła powierzchnia terenów zielonych, tych, o których wspomniałem, czyli tych zadrzewionych, zakrzewionych i lasów. Pewnie gdyby dodać w ogóle tereny biologicznie czynne, czyli wspomniane łąki, jakieś tam gdzieś drzewa, które są sadzone na osiedlach, to pewnie jeszcze byłoby tego więcej. Ale chciałbym zwrócić na końcówkę tego rankingu też, bo na samym końcu jest Rzeszów zaledwie 3% udziałem właśnie tych lasów. Ale co ciekawe, jakiś czas temu Obserwatorium Polityki Miejskiej przeprowadziło badanie pod kątem dostępności terenów zielonych. No bo to, że tam jest las, to jest jedno, natomiast w jakim stopniu mieszkańcy, jaka jest łatwość korzystania z tych terenów zielonych. Przyjęto takie kryterium, tereny muszą być te zielone w zasięgu 5-minutowego spaceru. No i okazało się, że Rzeszów wypada w tym rankingu z kolei najlepiej, dlatego że aż wówczas 78% mieszkańców miało te tereny zielone w zasięgu, można powiedzieć, ręki, czy w zasięgu 5-minutowego spaceru. Akurat jeśli chodzi o Zieloną Górę, to też jest w czołówce, bo tam 65%, więc tutaj ta czołówka jest, ale Kraków podobnie. Słabo to wygląda, jeśli chodzi o udział terenów zielonych, bo tylko 6%, ale z drugiej strony aż 66% mieszkańców ma te tereny zielone właśnie w promieniu 5 minut spaceru pieszo.
1: Czyli łatwo dzisiaj znaleźć cień w wielu miejscach Polski.
0: Teraz... Ale łatwo znaleźć cień, ale najbardziej budujące chyba jest to, że jednak miasta, widząc te zmiany klimatyczne, aha, widząc te problemy, wyspy ciepła, przecież wiemy, ci, którzy mieszkają w dużych miastach, doskonale zdają sobie sprawę, że ten nagrzewający się beton później oddaje to ciepło, więc szczególnie w nocy nie da się spać, bo jest po prostu koszmarnie gorąco, więc likwidowanie tych wysp ciepła, tych zabetonowanych powierzchni jest ważne. I to się dzieje, tak? Słychać z mediów lokalnych przede wszystkim o tym, że gdzieś tam rynek był zabetonowany, ale się go odbetonowuje, niepotrzebne jakieś powierzchnie asfaltowe czy zabetonowane, te nawierzchnie się likwiduje, tworzy się tam jakieś właśnie tereny zielone. I to jest bardzo budujące i miejmy nadzieję, że byłoby jeszcze fajniej, gdyby udało się zahamować suburbanizację, która się rozwija szczególnie mocno wokół Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, że to jest problem nawet nie tylko kosztów, które się z tym wiążą, tak? Czyli budowanie dróg, wodociągów, trzeba tam

0: doprowadzić energię i tak dalej. To jest również to rozlewanie się zabudowy na tereny wrażliwe, czyli na przykład doliny rzeczne, obszary podmokłe. No, proszę sobie wyobrazić, że szacuje się, że prawie 8 milionów Polaków mieszka na terenach zagrożonych powodzią. Stąd często słyszymy, że gdzieś tam gdzieś zalewa. To jest właśnie ten efekt taki, w cudzysłowie, radosnej twórczości urbanistycznej w niektórych miastach.
1: Czyli planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie, które uwzględnia przede wszystkim takie tereny, powinno tutaj
0: zaistnieć. Tak, i ta reforma planistyczna, która się dzieje obecnie, no jest szansa, że takie zjawiska zahamuje, bo przypomnę, do tej pory bardzo dużo budynków powstawało w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Czyli tam, gdzie nie było planu zagospodarowania, właściciel działki występował o zgodę na budowę na podstawie WZ-ki. Teraz te WZ-ki nie będą wydawane, jeżeli obszaru gminy nie obejmuje plan uwzględniający zabudowę w takim miejscu. Czyli mam nadzieję, że to będzie koniec tej radosnej twórczości, bo niestety badania czy kontrole Najwyższej Izby Kontroli też pokazywały, że mimo formalnie jakichś ograniczeń dotyczących na przykład zabudowy terenów zagrożonych powodzią, w praktyce często samorządy przymykały na to oko pod presją inwestorów, pewnie nie tylko deweloperów, ale generalnie swoich mieszkańców, którzy mówili, no co, mam działkę, mam nie budować, kto mi zabroni, tak? Więc ta presja była i miejmy nadzieję, że ta reforma planistyczna to wreszcie ukróci.
1: Ale też wiele działek straci na wartości w wyniku właśnie takiej zmiany przepisów.
0: Prawdopodobnie tak. Też chyba warto by zaznaczyć, bo jakiś czas temu przeprowadziliśmy badanie wśród użytkowników naszego portalu i właściwie użytkowników, pośredników w obrocie nieruchomościami. Zapytaliśmy, jak duże znaczenie w mieście mają tereny zielone dla kupujących mieszkania.
1: Tutaj... No właśnie.
0: Właśnie.
1: Widok z okna, każdy chciałby mieć przyjemny widok.
0: Absolutnie
1: nie
0: tak.
1: Na inny blok, ale na przykład na jakiś park, skwer, no żeby było trochę zieleni.
0: Tak. Na pytanie, czy dla kupujących mieszkania ma znaczenie bliskość terenów zielonych? 94% odpowiedzi brzmiało tak. Nie, nie było. Natomiast trudno powiedzieć 6%. Podobnie identyczne wskazania były w przypadku pytania, czy mieszkania w pobliżu terenów zielonych szybciej znajdują nabywców. Bezwzględnie, 94% tak, szybciej. Łatwiej jest po prostu sprzedać mieszkanie właśnie z widokiem na park, czy w ogóle w pobliżu parku. No, kiedyś nawet analizowałem ceny. No, ceny kosmiczne są wokół Parku Łazienkowskiego przykładowo, ale również na Żoliborzu, tam gdzie są enklawy, tak samo są mega drogie mieszkania. Właśnie ta zieleń jest jednym z tych czynników. Ale na pytanie, czy właśnie mieszkania w pobliżu terenów zielonych osiągają wyższe ceny, tu już rozstrzał odpowiedzi był nieco większy, ale połowa przyznała zdecydowanie tak. Nie tylko 17%, a 33% trudno powiedzieć. Czyli jednak widać, że to ma znaczenie.
1: Czyli cenna informacja również dla tych wszystkich, którzy na rynku wtórnym próbują sprzedać swoje mieszkanie. Warto zaznaczyć w ogłoszeniu bliskość takich terenów zielonych.
0: Oczywiście.
1: To może być bardziej atrakcyjna informacja niż, nie wiem, bliskość basenu czy supermarketu.
0: No, basenu nie wiem, ale supermarketu raczej na pewno.
1: Z całą pewnością. Dobrze, to jest też bardzo ciekawy wątek, bo też deweloperzy w ostatnim czasie starają się, aby tak te bloki były usytuowane, albo tak były, tak była zorganizowana przestrzeń w okolicy, żeby jednak trochę tej zieleni się pojawiło, nawet jeżeli nie ma na to szans. Jak to wygląda w praktyce?
0: Powiem tak, oczywiście ci aktywiści miejscy, którzy walczą z tą betonozą, twierdzą...
1: Odwrotnie.
0: Odwrotnie, coś innego. No, jest faktem, że taka spuścizna po PRL-u, jaką były po prostu taka zabudowa bardzo, no, w której modernistyczna, czyli z dużymi przestrzeniami między blokami, dzisiaj w obecnych realiach jest uważana za no, po prostu marnotrawstwo bardzo, bardzo cennych gruntów. Stąd właściwie są próby zagęszczenia budowy maksymalnej, stawiania plomb i tak dalej. I to wydaje się, no jest zrozumiałe. No niestety, takie są uroki miasta. Miasta trzeba dogęszczać, trzeba zabudowywać. Choć z drugiej strony trzeba też dbać o to, żeby ta zieleń była w każdym możliwym miejscu. Czyli te powierzchnie biologicznie czynne, czyli zielone dachy, skwery, gdzie się tylko da, to sadzić drzewa. Tutaj oczywiście deweloperzy tak. Oni często, nawet niedawno taką inwestycję oglądałem na Białołęce.

0: której przewidziany jest prywatny las. 4 hektary lasu przynależącego do tej działki, tam 3 budynki mieszkalne powstaną. Mhm. Pewnie tutaj wynikało to nie tyle z jakby z takiej chęci dewelopera, żeby tak mieszkańcom się przysłużyć, tylko bardziej być może z planu zagospodarowania przestrzennego. Niemniej to jest ciekawostka, tak? 4 hektary lasu prywatnego. Fajna sprawa. No i oczywiście tak, deweloperzy wiedzą, że zieleń to jest atut, więc starają się, gdzie tylko można te drzewa czy tę zieleń sadzić. Oczywiście z tym jest czasami pewien problem, bo jeżeli mamy dużą powierzchnię garaży podziemnych i one są płytko pod ziemią, czyli tutaj nie ma co liczyć, że powstanie jakiś potężny las drzew, raczej to będą drzewka, czasami nawet rachityczne, no ale tak czy siak, każda gałąź, każdy list się liczy i to dobrze, że deweloperzy starają się, przynajmniej większość z nich, jak sądzę, dbać o takie rzeczy.
1: Ale z drugiej strony też czasami dochodzi, no niestety, do odwrotnej tendencji. Ktoś miał piękny widok z balkonu od lat 70., bo to tam było osiedle, powiedzmy sobie, z wielkiej płyty i nagle powstaje nowy budynek.
0: Miał gdzie psa wyprowadzić, albo miał gdzie samochód postawić. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, te konflikty. Dzisiaj spółdzielnie mieszkaniowe, które dysponują jeszcze jakimiś tam terenami, one nie za bardzo, mieszkańcy są zainteresowani dobudowywaniem kolejnych bloków. Z jednej strony trudno im się dziwić, no ale z drugiej strony realia rynkowe są czasami tutaj no, brutalne, tak? No, ludzie muszą mieszkać. Lepiej, jeżeli to miasto dogęścić ze względu właśnie na te wspomniane koszty. Ja jeszcze dodam, że naukowcy szacują, że z powodu suburbanizacji ponosimy kilkudziesięciomiliardowe straty rocznie. No właśnie, to nie tylko transport, prawda? No bo trzeba samochodami dojeżdżać. Również wycina się lasy wokół miast. To są te koszty związane z budową infrastruktury. No i przede wszystkim te samochody, wzmożony ruch komunikacyjny też powoduje wyższą emisję dwutlenku węgla. No jednak w gęstym mieście łatwiej, tańsza jest komunikacja i dobrze, żeby ludzie korzystali z komunikacji, a nie z prywatnych samochodów.
1: Wspomniał pan chociażby o Wrocławiu, gdzie są starania, żeby tych terenów zielonych, zalesionych, zadrzewionych było coraz więcej. Tutaj 800 hektarów nam się pojawiło w statystykach. Była taka przed wojną koncepcja miastogrodów. Nawet tutaj w okolicy Warszawy były realizowane takie
0: teraz
1: koncepcje.
0: Teraz są koncepcje miast 15-minutowych. Mhm. Tak, no właśnie to wszystko zmierza do tego, żeby ludzie przesiedli się z samochodów na rowery albo pieszo, tak, żeby wszystko mieli w zasięgu ręki. Również tereny zielone, więc no, trzeba uczciwie powiedzieć, że włodarze miast robią co mogą w tej sprawie. No, to się zmienia. No, wystarczy popatrzeć w Warszawie. Powstają nowe parki, powstają nowe skwery. Mam takie wrażenie, przynajmniej w ciągu ostatnich, nie wiem, 3-4 lat, że takich ostrych protestów przeciwko betonozie, to już tak raczej nie słychać. Raczej częściej możemy usłyszeć właśnie o oddaniu do użytkowania kolejnego parku, na przykład w ramach tej partycypacji, tej społecznej, budżet społeczny, tak to się chyba nazywa.
1: Budżet obywatelski.
0: Budżet obywatelski, tak. Więc to jest dobra wiadomość i to cieszy.
1: W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i życzę państwu takiego dobrego spaceru w cieniu drzew dzisiaj chociażby. Pan Marek Wielgo, ekspert portalu gethome.pl, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Również życzę wypoczynku na terenach zielonych.
1: Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo Extra. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra.

0: w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia

0: i wzmocnienia.
1: Zdrowid.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
4: masz. Po reklamie. Autopromocja.
5: Płaca minimalna w przyszłym roku ma nie przekroczyć 5000 zł. Tyle proponuje rząd, a z nim zgadzają się pracodawcy. Związki zawodowe chciałyby podwyżki do 5200 zł. Jakie są argumenty stron? Czy wysoka płaca minimalna nie spłaszcza wynagrodzeń w naszym kraju? A może powinna być różna w różnych regionach? To tematy audycji Kapitał i Praca, która na naszej antenie w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Prezydent upamiętnił ofiary rzezi Woli. W stolicy trwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spędzą tam najbliższy miesiąc. Polscy strażacy wylecieli do Hiszpanii, aby pomagać w walce z pożarami. Niemal cała Polska w pogodowych ostrzeżeniach. IMGW wydało alerty przed burzami i upałem. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent przypomniał o ofiarach rzezi Woli. Karol Nawrocki złożył kwiaty przed pomnikiem im poświęconym. W czasie powstania Niemcy wymordowali na Woli około 50 tysięcy mieszkańców stolicy. Prezydent Nawrocki apelował o pamięć nie o liczbach, a o poszczególnych ofiarach.
7: Gdy słyszymy, że zginęło ponad 50 tysięcy osób, to widzimy liczby, statystykę. Gdy uświadomimy sobie, że ten ślad pamięci i ten pomnik poświęcony jest 4 tysiącom ludzi, to widzimy liczbę. Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że w sierpniu roku 1944 mieszkali w Warszawie.
6: Główne obchody rocznicowe w stolicy zaplanowano o 17 na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Wtedy też zabrzmią syreny upamiętniające godzinę W, czyli moment rozpoczęcia walk. Chwilę wcześniej, bo o 16.45 na naszej antenie specjalne wydanie magazynu Suma Wydarzeń poświęcone właśnie dzisiejszej rocznicy. Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii. W okolicach Toledo i miejscowości Cuenca będą wspierać hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia. Do końca miesiąca misję będzie pełnić tam 105 strażaków z Polski. O szczegółach Paweł Pawlica.
8: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Getafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
9: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Oprócz tego mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
8: Jak tłumaczy dowódca pierwszej zmiany, młodszy brygadier Jakub Siczek, strażacy do akcji będą mogli wkroczyć już jutro rano.
9: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań.
8: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Po burzach na zachodzie kraju utrudnienia dla kierowców w województwie lubuskim. Na drodze krajowej nr 12 w rejonie węzła Żary Zachód jeden z pasów jest zablokowany przez połamane drzewa. Obowiązuje ruch wahadłowy. Z kolei na autostradzie A18 na odcinku między miejscem obsługi podróżnych Trzebiel a węzłem Żary Południe prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Powalone drzewa uszkodziły bowiem siatki ochronne przy tej drodze. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami obowiązują dziś niemal w całym kraju. Ale synoptycy ostrzegają dziś nie tylko przed burzami. Na południowym wschodzie kraju jest bardzo upalnie. Miejscami obowiązują alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Ochłody nie przyniesie nawet noc, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura na termometrach w cieniu

0: może wzrosnąć nawet do 37 stopni Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna w centrum, na południu oraz południowym wschodzie będzie wyższa od 18 stopni Celsjusza, co pozwala mówić, iż w tych częściach kraju będzie to noc tropikalna.
1: W trakcie upałów lekarze przypominają o noszeniu nakryć głowy, nawadnianiu się oraz przebywaniu w cieniu. Filmy prosto z festiwalu w Cannes, retrospektywy twórczości Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej oraz cykl I Bóg stworzył aktorkę to atrakcje rozpoczynającego się właśnie w Kazimierzu Dolnym 20. festiwalu Dwa Brzegi. Oprócz projekcji filmowych w planach są koncerty, spotkania z twórcami oraz wernisaże w kazimierskich galeriach. Większość uczestników festiwalu to stali bywalcy.
2: Może piąty, szósty? Lubimy tu przyjeżdżać. No ze względu na filmy, ale też chyba taką najfajniejszą dla nas, taką wisienką na torcie są spotkania później z twórcami, z reżyserami.
3: Te smaczki kuchni filmowej, wyjaśnienie, cały proces tworzenia. No, ten film jest pełniejszy, można powiedzieć.
4: Zawsze urok i klimat, który tutaj jest stworzony.
5: Mamy w planach dwa filmy, Ojczyzna i Dobry Chłopiec.
6: Udało się dostać bilety?
5: Tak, udało się. Czekaliśmy specjalnie od 10 i nam się udało. Więc jesteśmy zadowoleni.
7: Są i wernisaże, i właśnie koncerty, i wystawy. Przyjeżdżamy, chłoniemy, korzystamy z tej wspaniałej oferty kulturalnej.
1: A w weekend otwarcia na festiwalu Dwa Brzegi pojawią się znakomici twórcy i aktorzy. Między innymi Joanna Kulik, Grażyna Szapowowska, Magdalena Cielecka, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz i Anna Dymna.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sobota upływa nam pod znakiem burz i upałów. Napałnice i silne deszcze przechodzą przez północny zachód kraju i centrum. Z kolei na południowym wschodzie bardzo gorąco, do 36-37 stopni. W centrum około 27, a na wybrzeżu powyżej 20 stopni.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 13. Dziś oczywiście koncentrujemy się na tym, co dzieje się w Warszawie i innych miejscach Polski. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego, ale nie tracimy z oczu tego, co dzieje się poza granicami kraju. Michał Strzałkowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oczy Europy, a może i świata zwrócone są na Ceutę?
4: Tak, bez wątpienia to jest jedno z tych miejsc, które teraz przykuwa oczy Europejczyków, choć to miejsce znajduje się na innym kontynencie.
3: Eksklawa
4: w Afryce, tak, jest to eksklawa Hiszpanii na terenie Maroka i to, co się tam od kilkudziesięciu godzin dzieje i co wywołuje różnego rodzaju echa polityczne, to będzie jeden z tematów, jaki w magazynie Świat 24 za chwilę się pojawi.
1: Świat 24.
4: No i o tym właśnie, jak Europa reaguje na to, co działo się w Ceucie, będziemy opowiadać, bo 22 kraje wystosowały już oficjalny list w tej sprawie. Podpisał się pod nim także polski premier Donald Tusk, a Włochy nawet zawiesiły niektóre umowy, jakie mają z Hiszpanią w ramach systemu Schengen. Kolejne kraje także mówią wprost, że Hiszpanię być może trzeba będzie w tym Schengen zawiesić, co wywołuje, trudno się dziwić, bardzo ostrą reakcję samej Hiszpanii, ale nie tylko o tym, bo w drugiej części magazynu Świat 24 zajrzymy do Peru. Tam znów u władzy jest ktoś, kto ma na nazwisko Fujimori. To córka dawnego dyktatora Alberto Fujimoriego, Keiko Fujimori. Co to znaczy dla Peru? O tym także w magazynie Świat 24 dzisiaj porozmawiamy. Michał Strzałkowski, zapraszam.
1: Świat 24.
4: Ale najpierw Europa. Z nami Aleksandra Krzysztoszek z portalu focuseurope.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No, to co się wydarzyło w Ceucie oczywiście dotyka w dużej mierze Hiszpanii, nawet nie Hiszpanii kontynentalnej, no bo nawet jeśli, jak podaje hiszpańskie MSW, 60 tysięcy migrantów z Maroka się do tej eksklawy przedostało w ciągu ostatnich godzin, to i tak oni pozostają na terenie tej eksklawy, bo żeby dostać się do Hiszpanii trzeba jeszcze wsiąść na prom, a tam już jest restrykcyjna kontrola wizowa. No ale politycznie jest to sprawa już ogólnoeuropejska. Najostrzej reagują Włochy, premier Giorgia Meloni, szef dyplomacji Antonio Tajani, zawieszają pewne porozumienia z Hiszpanią, choć z Hiszpanią Włochy lądowo nie graniczą. Finlandia, Dania, Czechy Włochów popierają, mówią wprost, być może trzeba Hiszpanię w strefie Schengen na jakiś czas zawiesić. Mamy kolejny kryzys.

0: migracyjny, właśnie nie tylko hiszpański, ale też europejski. No na razie głównie ten kryzys jest w wypowiedziach przywódców i polityków.
1: Znaczy tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo no to, co się dzieje tutaj w Ceucie, tak, no to jest sytuacja rzeczywiście bezprecedensowa, ale chwilowa. Tak? To jest taki kryzys wywołany nagle. Natomiast mamy kryzys, jeśli chodzi o całą strefę Schengen, bo pojawiają się pytania, czy ta strefa dalej jest w stanie funkcjonować na obecnych zasadach. I oczywiście to nie jest, ten kryzys nie jest pierwszym czynnikiem, który się do tej dyskusji przyczynił, bo mieliśmy dyskusję na ten temat już w związku z presją na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej od naszej strony, tak, z kryzysem na naszej granicy wywołanym przez reżim białoruski i wspieranym przez Moskwę, ale też no, przez decyzje takich krajów jak Niemcy, które zaczęły przywracać kontrolę na swoich granicach, tak? No i oczywiście Unia Europejska na takie kroki pozwala.
0: Znaczy traktat Schengen to przewiduje,
1: tak, że to jest
0: zakazane,
1: prawda? Że tu państwa robią to wbrew prawu unijnemu, tylko to musi być dobrze uzasadnione presją migracyjną. Tak?
0: I tymczasowe,
1: i to
0: oczywiście.
1: Musi być rozwiązanie czasowe. I mniej więcej miesiąc temu tutaj Unia Europejska, Komisja Europejska wydała raport w tej sprawie, jaki jest stan tej obecnej sytuacji, jeśli chodzi o strefę Schengen. I no, ten raport był tak trochę niejednoznaczny. Znaczy z jednej strony uznawał prawo tych krajów do utrzymywania tych kontroli, ale jednocześnie zachęcał do szukania alternatywnych rozwiązań, tak żeby nie zaburzać funkcjonowania strefy Schengen, zwłaszcza jeśli chodzi o po prostu taki przepływ no, na przykład pracowników, którzy no nie wiem, są z Polski, pracują w Niemczech, tak? Czyli po prostu funkcjonowania słownego przepływu osób w Unii Europejskiej. Ale ta sytuacja teraz pokazuje, że no może z tym przewracaniem jeszcze może jest potrzeba wstrzymania się. I pokazują to te reakcje, no na przykład premiera Czech Andreja Babisza, no tutaj na przykład Czech czy Finlandii ta sytuacja nie dotyczy bezpośrednio, bo trudno się spodziewać, żeby ci imigranci, którzy teraz dotarli do Hiszpanii, żeby przedostali się do Czech czy do Finlandii, tak? Natomiast no, przywódcy państw zdają sobie sprawę, że chodzi o podstawy funkcjonowania strefy Schengen.
0: No i tu oczywiście też Hiszpania zbiera cięgi za decyzję rządu nie tak dawną, sprzed tak naprawdę kilku tygodni, o tym, żeby zalegalizować pobyt w tym kraju nawet 500 000 osób, które tam przebywały nielegalnie. Oczywiście to w większości chodzi o takie osoby, które przebywają tam od lat, które tam żyją, które tam mają dzieci, rodziny, no wymykały się temu systemowi. Nie bardzo było też, jak je, jeśli się temu systemowi nie wymknęły, deportować, no bo na przykład ich kraje macierzyste ich przyjąć nie chciały, więc rząd Hiszpanii stwierdził, skoro te osoby i tak są, i tak w Hiszpanii żyją, to zalegalizujmy ich pobyt, bo dzięki temu mogą legalnie pracować, podatki, składki, to wszystko trafia do budżetu. Te osoby przestają być obciążeniem, tylko stają się elementem wypracowywania PKB Hiszpanii. No ale z drugiej strony teraz wystarczyła plotka w Maroko, że takie przepisy będą przenoszone też na osoby, które przybędą dopiero do Hiszpanii. Wywołało ten kryzys. Znaczy tam oczywiście jest wiele sygnałów, że również Maroko w ten sposób chce wywrzeć presję na Hiszpanię z różnych powodów. Maroko jest w kiepskich relacjach z Hiszpanią obecnie, więc to też jest rodzaj prawdopodobnie działania marokańskiego, no ale też no, sporo cięgów zbiera tutaj Hiszpania, bez wątpienia.
1: Tak, i ta decyzja, no to rzeczywiście było usankcjonowanie stanu faktycznego i takie próba uporządkowania tej sytuacji migracyjnej i też obrotu tego na korzyść Hiszpanii, tak? Czyli ci ludzie, skoro i tak pracują na czarno, no to niech płacą składki, niech płacą podatki, tak? No ale skutkiem ubocznym było to, że w Maroku rozniosła się plotka, że no skoro tak postąpiła Hiszpania, no to niewykluczone, że jak się uda przedostać do Hiszpanii, minie tam rok, dwa, trzy, że tak samo będzie z kolejnymi partiami przybywających tam imigrantów. Ale to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą mamy oczywiście ten wyrok Hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 8 lipca o tym, że wolno odsyłać tych migrantów, którzy rzeczywiście zabezpieczenia graniczne pokonali, czyli wdarli się nielegalnie, ale ci, którzy przybyli drogą morską, to ich nie wolno już odsyłać, nie wolno robić pushbacków tutaj w tej sytuacji. Więc ci przebywający do Ceuty to wykorzystali i no tam jest...
0: No wiele osób może...

0: to jest 20 kilometrów raptem, więc wystarczy tam albo obejść falochron, albo przypłynąć w pław, tak?
1: To i wiele osób to zrobiło, wiele osób przypłynęło.
0: Tak? Wiele osób to zrobiło.
1: Tak, przypłynęło na plażę po prostu. To, no stąd są też te informacje, teraz się mówi o 59 osobach, które zginęły. No większość tych osób się po prostu utopiła podczas tej próby opłynięcia tych falochronów i tych płotów, ogrodzeń, które wychodzą trochę w morze właśnie, żeby utrudnić dopływanie. No ale wiele osób właśnie opłynęło to i morzem przybyło.
0: Tak. Tak, tak, tak. Już z tego, co się teraz dowiadujemy, już większość jakby zawróciła do Maroka. Zresztą te osoby, wiele z nich zdało sobie sprawę, że to nie ma większego sensu, bo większość osób i tak będzie odesłana, tak? A tamtejsze ośrodki, no, no już są przepełnione, więc to jakby nie ma większego sensu. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, jaka jest determinacja tych ludzi i co tą determinację powoduje, tak? To są w większości młodzi ludzie, którzy widzą, że jeśli się poczyta ich wypowiedzi, widać to, że oni po prostu czują, że nie mają w Maroku szans na to, żeby pracować tak, jak zostali wykształceni, nie mają szansy pracować w zgodzie ze swoimi zdolnościami, ze swoimi kwalifikacjami. Więc jeśli ta determinacja jest aż tak duża, no to trzeba coś z tym zrobić, tak? Tutaj ochrona granic oczywiście jest kluczową rzeczą, ale potrzeba też współpracy z państwami pochodzenia, tak? Tylko że te rządy jeszcze z Marokiem, Unia Europejska prowadzi jakąś tam formę współpracy, ale z wieloma rządami no już ta współpraca się załamuje. I tutaj też ciekawym aspektem jest to, że no mówimy cały czas o Rosji, tak? I wydawałoby się, że pozornie akurat w tej sprawie Rosja nie odgrywa żadnej roli, ale tylko pozornie, dlatego że jeszcze kilka lat temu ta współpraca z Unią Europejską była dla afrykańskich państw atrakcyjna, tak? Bo Unia dostarczała pieniądze, dostarczała pomoc rozwojową, tak? Była na przykład taka inicjatywa, już teraz niewiele kto pamięta, ale G5, tak? Która koncentrowała się na współpracy z Sahelem i wówczas to była dla państw Sahelu atrakcyjna inicjatywa, bo to była konkretna pomoc rozwojowa, tak? Ale ta pomoc wiązała się z oczekiwaniami ze strony Brukseli, czyli dostajecie pieniądze, ale musicie spełniać konkretne warunki w zakresie praw człowieka, tak? Konkretne postępy, tak? Żeby ta pomoc się nie zmarnowała. Natomiast wchodzą takie państwa jak Rosja, która zwiększa swoje wpływy w Afryce i Rosja już takich wymagań wobec tych państw nie ma, więc ta pomoc jest atrakcyjniejsza, te inwestycje, za którymi stoi Moskwa, są atrakcyjniejsze dla autorytarnych rządów niż takie, za którymi wiążą się konkretne zobowiązania.
1: No tak, i teraz oczywiście Unia Europejska próbuje reagować. Mówiłem o tym liście 22 europejskich przywódców. Podpisany jest też tam polski premier Donald Tusk. To jest taki apel o to, żeby pilnie zwołać nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych. Mimo że są wakacje, teoretycznie w sierpniu się takie rady ministerialne ani szczyty unijne nie odbywają. Nie ma sesji Parlamentu Europejskiego. W Unii Europejskiej sierpień to są wakacje. Stąd apel właśnie o to, żeby takie nadzwyczajne dodatkowe spotkanie zorganizować. No ale tam się też oprócz zapisu, który no, jakby tam mówi o tym, że no nie powinno się takich dużych akcji legalizowania pobytu osób, które przybyły ze złamaniem prawa organizować, bo to zachęca kolejne osoby do migrowania, więc jest taki przytyczek w Hiszpanii, ale jest też tam przytyczek w Maroko i jednocześnie apel, żeby Unia Europejska była aktywniejsza i znowu z tym Marokiem w tę współpracę weszła. No Unia Europejska miała z Turcją, z Libią różnego rodzaju umowy, to się różnie udawało, bo Turcja oczywiście oczekiwała wielu pieniędzy za to, też oczywiście miała wielu uchodźców z Syrii, więc to było zrozumiałe, że Turcy chcieli część pieniędzy na to też uzyskać, ale jak im się coś nie podobało Turcy, to wywoływali też różne presje migracyjne na granicy z Grecją. W Libii też była współpraca, ale się okazało, że wiele tych pieniędzy było rozkradanych, że te osoby zatrzymywane w Libii były przetrzymywane w jakichś skandalicznych warunkach, w ogóle z absolutnym w ogóle pogwałceniem wszelkich możliwych praw człowieka. No teraz jest propozycja, żeby z tym Marokiem mocniej współpracować. No nie zawsze się to Unii Europejskiej udaje niestety.
0: To nie rzadko się to udaje rzeczywiście i też zwiększa zależność Unii Europejskiej, jeśli chodzi o państwa trzecie. A też nie zapominajmy, mamy w tej chwili negocjacje budżetowe, tak? Budżet nie jest z gumy, tutaj Parlament Europejski naciska, żeby on był większy ten budżet, tak? Komisja Europejska zaproponowała największy budżet w historii, Parlament się domaga, żeby on był jeszcze większy, a takie państwa jak Niemcy no, chcą zmniejszenia tej propozycji budżetowej o 1/3, tak? Bo nie ma pieniędzy. Więc w tej sytuacji pytanie, co będzie dalej właśnie z pomocą rozwojową dla państw trzecich, bo to może

może już być nietraktowane jako absolutny priorytet, bo musimy znaleźć pieniądze na rolnictwo, na spójność, tak, na bezpieczeństwo. Więc pytanie, co z tą pomocą rozwojową dalej się stanie. Ale oczywiście no, Unia Europejska nie może sobie pozwalać na to, co sobie pozwoliła z Turcją, czyli na to, żeby

0: prawicowy, tak? No, bracia Włosi, Giorgio Meloni, ale też Liga Matteo Salviniego. No, jeśli przypomnimy sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy Liga była u władzy z Ruchem Pięciu Gwiazd w koalicji, no i Matteo Salvini był ministrem spraw wewnętrznych, no on miał potem zarzuty w związku z przetrzymywaniem migrantów na statku, tak? Nie pozwolił na rozładowanie statku z imigrantami. On był zwolennikiem bardzo rygorystycznej polityki migracyjnej, więc teraz dla Włoch punktem honoru jest to, żeby pokazać, że poprzedni rząd, tak, czyli znaczy jeszcze poprzedni, w sensie przed tym rządem, pierwszym rządem Salviniego, tak, tak można powiedzieć w uproszczeniu, tak, czyli tym rządem Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, tak, że te rządy w czasie kryzysu migracyjnego, wtedy akurat do władzy centrolewicowa partia demokratyczna, tak, to był rząd Matteo Renziego, że one sobie nie radziły z imigracją, natomiast wtedy akurat jak jest u władzy prawica, no to ta prawica na ten problem imigracji potrafi odpowiedzieć w sposób zdecydowany, tak, czyli w tym momencie, kiedy, no bo tutaj warto zobaczyć na sytuację w sondażach, tak, no w tym momencie, no jest tak, sytuacja jest, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła, tak, to znaczy prawica ma tyle samo, albo nawet trochę mniej poparcia, czyli te partie prawicowe, jakby liczyć je łącznie, mają trochę mniej poparcia niż partie centrolewicowe, czyli Partia Demokratyczna, Ruch Pięciu Gwiazd i te mniejsze partie mają łącznie trochę więcej poparcia niż obecna koalicja rządząca. Więc tutaj Włochy muszą rzeczywiście, no ta obecna koalicja, no musi ten elektorat swój konsolidować, tym bardziej, że się pojawiła nowa siła na prawicę, tak, pod kierownictwem Roberta Vanacciego, byłego polityka Ligi. Więc no tutaj jest też problem, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. No powiem szczerze, że ta reakcja szefa włoskiej dyplomacji Antonia Tajaniego, no trochę mnie zaskoczyła, że ona, że była aż tak silna, była aż tak stanowcza. No Tajani, no to jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
1: To prawda.
0: Więc tutaj byśmy się spodziewali trochę większego wyważenia, a tutaj mamy propozycję, że żeby wyłączyć w ogóle Hiszpanię ze strefy Schengen. No ale widać, że te nastroje wyborcze są we włoskiej koalicji
1: rządowej. I to będzie na pewno rezonować. To bardzo ładne stwierdzenie. Jeśli w polityce nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o wybory. To sobie bez wątpienia zapamiętam. To jest bardzo fajne spostrzeżenie. Bardzo jest za nie. Dziękuję za całą tę rozmowę. Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe, była moim państwa gościem. A za chwilę będziemy rozmawiać o Peru, czyli o Ameryce Łacińskiej.
2: Świat 24.
1: A z nami dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W Peru jest już zaprzysiężona nowa prezydent Keiko Fujimori. I to jest rzecz historyczna nie tylko dlatego, że pani Fujimori jest pierwszą kobietą wybraną w Peru na ten urząd, no ale to jest także powrót do władzy kogoś z klanu Fujimori po blisko 26 latach, po zakończeniu rządów jej ojca Alberto Fujimoriego. Rządów, które były rządami no bardzo dalekimi od demokracji. Jak to się stało, że córka niegdysiejszego dyktatora nagle jest u władzy w Peru?
3: Nie nagle, bo ona próbowała trzy razy wcześniej, a teraz za czwartym razem się udało. To jest postać w polityce bardzo obecna, właściwie najbardziej znana polityczka od wielu, wielu lat. I tych takich partii politycznych w Peru z prawdziwego zdarzenia właściwie nie ma. Ona jest założycielką, twórczynią właśnie takiej typowej partii. Wcześniej właściwie było w Peru tak, że jakieś ruchy polityczne czy takie partie powstawały tylko ad hoc, doraźnie, po to, żeby wziąć udział w wyborach i później to się rozpadało. I właściwie to tylko Keiko Fujimori przetrwała właśnie te wszystkie lata, a ona zaistniała w polityce już dawno temu, właśnie za czasów swojego ojca, Alberto Fujimoriego, ponieważ w czasie jego no, tej przy długiej kadencji dwukrotnej dyktatury, gdy doszło do rozwodu, to wtedy funkcję pierwszej damy przejęła właśnie młodziutka, wówczas jeszcze nastoletnia Keiko Fujimori, a więc ona miała

0: Już wtedy w latach 90., w późnych latach 90., no takie doświadczenia jakby z najwyższej półki i to jej się spodobało na tyle, że sama bardzo pragnęła zostać prezydentką, co się jej ostatecznie teraz udało, niewielką przewagą i znowu przez w tych poprzednich wyborach, których próbowała, ona zawsze przegrywała o włos. A teraz wygrała o włos, jednak wygrała i o ile jeszcze rok temu, półtora roku temu, gdy rozmawiałam ze swoimi kolegami z uczelni peruwiańskich, z peruwiańczykami, oni jakby zawsze kwitowali wzruszeniem ramion. Te moje pytania o Keiko Fujimori, jak to możliwe, że ona przez tyle lat no, wciąż się ubiega i wciąż istnieje w tej polityce, oni mówili, Keiko nowa. Czyli Keiko nie przejdzie, że to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo wiadomo, że na nią nie będą głosować, dlatego że tak bardzo silny jest wciąż, czy był do tej pory, antyfujimoryzm. A jednak ona wygrała, więc ten antyfujimoryzm okazał się słabszy niż takie nastroje antylewicowe, które wzbudził jej no, kontrkandydat, czy ta osoba, która przeszła z nią do tej drugiej tury, Roberto Sanchez, który był kojarzony bardzo silnie no, ze swoim takim poprzednikiem i mentorem chyba politycznym, czyli Pedro Castillo, który krótko sprawował władzę w 2021 roku. Ale burzliwie. No i odszedł w warunkach takich bardzo osłabiających w ogóle te instytucje polityczne, no i to dołożyło się jeszcze ten kolejny kamyczek do tej lawiny w ogóle tej niestabilności politycznej. A to wszystko no, buduje taką sytuację wokół Keiko Fujimori, która myślę, że jest trudna, jest szczególna, bo wciąż ona wzbudza bardzo silne negatywne emocje i wciąż jest silnie kojarzona właśnie ze swoim ojcem, z tym fujimoryzmem, czyli z takim ruchem, taką koncepcją polityczną, którą stworzył przez 10 lat panując Fujimori. On odszedł w niesławie. To jest człowiek, który...
1: No skazany w ogóle na wysoki wyrok więzienia, prawda?
0: Skazany no, za korupcję, za przekraczanie uprawnień, ale też oskarżony o ludobójstwo, dlatego że no, za jego wiedzą, czy zgodą, czy wręcz z jego polecenia dokonano sterylizacji co najmniej 300 tysięcy kobiet z rodzin takich rdzennych. I to wszystko przecież wciąż jeszcze jest żywe, zwłaszcza w tych no, kręgach takich mniej upolitycznionych, czyli gdzieś tam nie w samej Limie, ale poza Limą, zwłaszcza gdzieś na terenach andyjskich, no ten antyfujimoryzm jest wciąż bardzo silny. Ale żeby oddać tutaj sprawiedliwość, to jednak jego dziedzictwo nie jest jednoznacznie złe. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że Keiko Fujimori dzisiaj nie odcina się od swojego ojca. Wręcz przeciwnie, ona mówi, że będzie kontynuować. I dlaczego ona to podkreśla? Bo w czasie rządów Alberto Fujimoriego, czyli w latach 90., bo on sprawował władzę od 90. roku do 2000., to dla wielu Peruwiańczyków on był wręcz zbawcą. Takim, który pokonał hiperinflację, niestabilność gospodarczą, doprowadził właśnie do rozkwitu gospodarczego Peru, do takiej stabilności gospodarczej, prowadził wolny rynek, duży biznes, a jednocześnie on zneutralizował maoistowskich terrorystów ze świetlistego szlaku.
1: Którzy byli potężni, prawda? I trzęśli Peru.
0: I oni głośno mówili o tym, że chcą wprowadzić komunizm, no właśnie taką rewolucyjną drogą i to były czasy bardzo dużej niestabilności, przemocy, które jednak poskromił Alberto Fujimori. Dzisiaj mówimy o tym, że w sposób, no, który jednak no, pogwałcił prawa człowieka no i doprowadził do tych wszystkich zarzutów, które okazały się rzeczywiście przerodziły się no, w ten bardzo długi wyrok więzienia. Dzisiaj już Alberto Fujimori nie żyje, ale on pod koniec życia został z tego

0: więzienia wyciągnięty i Keiko Fujimori postawiła go znowu na piedestał. On zresztą mówił sam, starszy człowiek mówił o tym, że on sam będzie jeszcze kandydował, ale no to tutaj historia pokazała, że jednak jego córka będzie chciała kontynuować w jakiś sposób tą jego polityczną misję.
1: Czy to oznacza, że fujimoryzm do Peru powrócił, czy to za dużo byłoby powiedziane?
0: Ja myślę, że w jakimś stopniu ten fujimoryzm, on był wciąż obecny. Czyli jakaś część sceny politycznej była bardzo ściśle z tym związana i część, no właśnie, polityków, ale też chyba biznesu uznawało, że no dobrze, może te prawa człowieka to nie są takie ważne, może to wszystko się nie odbyło, że właściwie to nas nie dotyczy, bo to dotyczyło właśnie tych jakichś tam narodów rdzennych, które gdzieś tam są w tych Andach, a więc nie tu u nas w Limie. Poza tym udało się tą przemoc Alberto Fujimoriemu ograniczyć, więc to są pozytywne zdobycze. No więc teraz budujmy na tym. I to była część tej polityki, no, która wciąż przecież odgrywała rolę i Keiko Fujimori cały czas o tym mówiła. Ona też próbowała no, w kolejnych tych wyborach brać udział, więc te tematy się pojawiały i one wciąż może nie tyle dominowały, co były istotne. I zresztą w tych jeszcze przedostatnich wyborach, gdy ona przegrała o włos, mówiła o tym, że no, będzie próbowała destabilizować no, te rządy i to rzeczywiście było, bo ona stworzyła jakiś tam ruch polityczny, który wciąż przeszkadzał wypełnianiu, spełnianiu jakichś obietnic wyborczych, wprowadzaniu reform poprzednim prezydentom. I myślę, że ona jest też w dużym stopniu odpowiedzialna za to, że w Peru mamy wręcz niesłychaną niestabilność polityczną, której właściwie no, w wielu krajach mamy niestabilność, ale no, to, co oglądamy w Peru przez ostatnie 10 lat, to jest wręcz karykatura jakichś tych działań politycznych.
1: To właściwie każdy prezydent od tamtego czasu albo był jakimś tymczasowym prezydentem, oddelegowanym do pełnienia tego urzędu przewodniczącym parlamentu, albo jakimś politykiem, który odchodził w niesławie w wyniku protestów, albo korupcji. Do dwoje czy troje właściwie trafiło do więzienia prezydentów. Znaczy to jest coś niebywałego, co się działo w Peru przez tę dekadę.
0: To specjalne więzienie wybudowano dla byłych prezydentów, bo była taka potrzeba. Jeden z byłych prezydentów w momencie aresztowania zastrzelił się, Alan Garcia. Natomiast to żeby pokazać naszym słuchaczom skalę tego problemu, to w ciągu ostatniej dekady mieliśmy 8 prezydentów i teraz jest 9. prezydentka. Mieliśmy 21 premierów, więc właściwie no, nie było żadnej kontynuacji. Tam każdy kolejny prezydent tylko skupiał się na tym, żeby po prostu utrzymać się u władzy kolejny tydzień, kolejny miesiąc, bo te kongres wciąż stawiał jakieś zarzuty, próbowano odsunąć, on próbował się utrzymać, więc właściwie na tym polegało bycie prezydentem. A w ciągu ostatnich 5 lat ten kraj miał ponad 170 różnych ministrów i w tym 15 ministrów spraw wewnętrznych. Jak w takich warunkach można mówić w ogóle o realizowaniu jakichkolwiek, nie wiem, dłuższych pomysłów politycznych, jak i wprowadzaniu reform i tak dalej. Więc to wszystko praktycznie nie istniało. Teraz Keiko Fujimori no, staje przed zadaniem. Ona sama mówi, że się z tym zmierzy, żeby tę jakąś stabilizację polityczną wreszcie wprowadzić. Tu na pewno Peru tego potrzebuje.
1: No tak, i nawet była taka sytuacja w tej ostatniej dekadzie, że znowu myśl o karierze politycznej odkurzał noblista peruwiański w dziedzinie literatury, Mario Vargas Llosa, który zmarł w zeszłym roku, już w bardzo podeszłym wieku. On kiedyś startował w wyborach, między innymi z Fujimorim, prawda?
0: Przeciwko Alberto Fujimoremu i w drugiej kadencji, no, w drugiej turze wtedy właśnie przegrał z Fujimorim. Zresztą Vargas Llosa przez całe życie życie swoje bardzo silnie w tej polityce uczestniczył, zaznaczał swoje zdanie i wypowiadał się na tematy polityczne, co zresztą znajdziemy w jego powieściach również.
1: No tak, i on potem znowu ponownie w obliczu tego kryzysu mówił o tym, że może stanąć te polityczne szranki. No ostatecznie to się już zupełnie inaczej potoczyło wtedy, no ale nawet Mario Vargas Llosa czuł, że powinien do polityki wrócić.

0: odłożyć pisanie na boki i się w politykę zaangażować, bo to rzeczywiście była przepotworna niestabilność.
1: Wejdę w słowo, bo to chyba dlatego, że brakowało, chyba wciąż brakuje
0: postaci takiej.
1: Postaci politycznej. Tak. To znaczy kogoś, kto faktycznie by skupił wokół siebie jakiś ten prestiż pokazał, jakąś tą władzę, przed którą no, inni by czuli pewien respekt, ale by jakby powszechnie zaakceptowali, że to jest ten człowiek, który rzeczywiście ma legitymację do tego, aby wprowadzać te reformy, musimy się temu podporządkować, idźmy razem w tym kierunku. Nie ma takich osób w Peru i kolejne te zmiany rządów i kolejni ci prezydenci, którzy byli no, wciąż osłabiani przez ten kongres i oni próbowali coś tam wprowadzać, ale też bronili swoje stanowiska, swojej pozycji na przykład w ten sposób, że wysyłali na ulicę wojsko, które strzelało do ludzi protestujących, więc to były wciąż niedawne jeszcze przykłady no, przekraczania uprawnień jak najbardziej tragiczne w ogóle, które domagają się rozliczenia. Ja tu mówię o niedawnej prezydentce Dinie Boluarte, bo teraz mamy pierwszą z wyboru kobietę na tym stanowisku, ale wcześniej Dina Boluarte jakby przejęła, będąc
0: była zastępczynią prezydenta Castillo,
1: na dokończenie kadencji, zresztą też odeszła wcześniej niż to by wynikało z tamtych
0: terminów. W atmosferze skandali korupcyjnych oczywiście.
1: Jak wszyscy kolejni właśnie od wielu już lat. Także Peru potrzebuje tutaj stabilizacji politycznej, ale potrzebuje też paru innych spraw. To znaczy oczywiście biznes i w ogóle rozwój gospodarczy potrzebują tej jasności, jasnej drogi i nieprzeszkadzania stabilizacji. I to Keiko Fujimori obiecuje. Ona jak najbardziej jest popierana przez ten wielki biznes. Ona mówi o tym, że właśnie kontynuując tę myśl polityczną i gospodarczą swojego ojca, chce wprowadzić znowu wolny rynek, chce deregulacji tych przepisów, no i łatwiejszego działania właśnie dla tego biznesu dużego. A poza tym no, chcę zmierzyć się z takim dominującym zjawiskiem w Peru, które utrudnia rozwój, a mianowicie tym, że duża część Peruwiańczyków pracuje w szarej strefie, w tej strefie nieformalnej. Chce jakiejś łatwości w zalegalizowaniu tego ich statusu, a więc no, to by rzeczywiście tutaj pomogło. Chociaż trzeba powiedzieć, że mimo tej okropnej wręcz sytuacji politycznej, tej niestabilności, tego braku zaufania do tych polityków, niezależnie czy z lewicy, czy z prawicy, bo w ostatnich tych latach i to zaufanie Peruwiańczyków do kongresu to było poniżej chyba 6%, a do ostatnich prezydentów to nawet około 3%, więc to pokazuje, że po prostu tym politykom się nie ufa. Ale pomimo tego wszystkiego, gospodarka miała się całkiem dobrze. I też tutaj ze zdziwieniem sprawdziłam, że prezes Banku Centralnego na stanowisku pozostaje już kilkanaście lat. Więc to daje
0: tu mamy stabilność.
1: Taką stabilność gospodarczą, więc przynajmniej jest na czym budować. Pod tym względem rzeczywiście nie jest tak źle, jak mogłoby być.
0: To jeszcze na koniec zapytam, czy Keiko Fujimori ma szansę na to, żeby tę sytuację polityczną ustabilizować w Peru?
1: No to jest oczywiście duże wyzwanie, również dlatego, że no nie ma takiej przewagi w tym kongresie, która pozwoliłaby jej na swobodę działania, więc będzie musiała pewnie tutaj jakieś kompromisy zawierać. Natomiast taką przewagę jednak, znaczy taką obecność jednak w tym kongresie ma, która przynajmniej na dzisiaj nie pozwoli na jej odwołanie, takie łatwe, co utrudniało życie wcześniej, więc pewne zmiany oczywiście będzie mogła wprowadzić, zobaczymy. Natomiast Peru jest bardzo podzielone, czyli Lima, duże miasta, zwłaszcza na wybrzeżu, to są ludzie, którzy głosowali na nią w tej drugiej turze, natomiast mieszkańcy Andów przede wszystkim, no właśnie z takich terenów wiejskich, uboższych, oni wszyscy bardzo silnie popierali kontrkandydata, czyli Roberto Sancheza, lewicowego kandydata. Więc dwa różne światy. I czy Keiko Fujimori będzie próbowała i na ile skuteczniej pogodzić te dwie różne wizje?
0: Będzie trzeba to obserwować. Peru zasługuje na stabilność polityczną. Bardzo dziękuję, doktor Jan.

0: Nagocławska Bolek, Uniwersytet Warszawski, była moim państwa gościem, przewodniczką po politycznym PR-u. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Na tym kończymy magazyn Świat 24. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat 24.
3: Jest 13:40, słuchają państwo Polskiego Radia 24. Dziś dużo mówimy o wydarzeniach sprzed 82 lat. Dziś mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. We wspomnieniach powstańców często powracają takie słowa jak euforia, ale też gniew, chęć odwetu i chęć zemsty na Niemcach. Niemniej Powstanie Warszawskie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej wydało taki rozkaz i uznało, że jest ku temu najlepszy czas, a szansa na rozbicie Niemców największa. Decyzja o rozpoczęciu powstania była dyskutowana na wiele dni przed 1 sierpnia, jednak 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało, fałszywa, o możliwym starcie sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach podjęcia decyzji dotyczącej wybuchu powstania z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawia Przemysław Lis.
4: Gazeciarze krzyczą nieudany zamach na Hitlera, widać przez miasto wycofujące się oddziały niemieckie. No, ludzie są pełni napięcia. Słyszą już zbliżającą się kanonadę ze wschodu. I co decyduje o wybuchu powstania?
5: Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat. Władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie zdawały sobie sprawę, że do walki możemy ruszyć wtedy, gdy nieprzyjaciel będzie osłabiony. To początkowo miało być po wojnie z Francją, ale Niemcy wygrały, więc nie byliśmy w stanie wzniecić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety. Sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 1944 roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 1944 roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, tak zwana bitwa pod Radzeminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No a tak właśnie nie było.
4: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
5: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00. Strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Wór-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18:00 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przechodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
4: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewr Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
5: No, jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację,

0: ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania, a część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi, i oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu Powstania Warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie. Czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co, wpada Chruściel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
0: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą okręgu warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca okręgu warszawskiego przynosi mi informacje, bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli Powstania Warszawskiego, wzrastają. I absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy wpływ na Bora Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem współczesnym językiem politologii, frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki, ale przeważył argument bolszewicy na Pradze, a tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
0: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
0: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami, miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin. On starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Iranego-Smecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, że aby Sowieci ruszyli, ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego Tadeusza Bora Komorowskiego, choć jak słusznie pan powiedział, nigdzie nie padły słowa rozpoczynam powstanie warszawskie, ale rozszerzam burzę na Warszawę. Akcja Burza, która już trwa na Kresach od stycznia 1944 roku, miała się przesunąć na zachód, miała być wspólnym wysiłkiem całego Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko Niemcom, taktycznie z Sowietami, dopóki nas łączy wspólny wróg Niemcy, oczywiście zachowując swoje ambicje na utrzymanie niepodległej Polski w granicach przedwojennych. To w tym konkretnym momencie wspólnie z Sowietami wyzwolenie Warszawy i przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bór Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bór Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca okręgu warszawskiego Antoni Chruściel-Monter podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik

0: I Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17 1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
0: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Burkomorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony wał?
0: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona Stawka podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy 1000 argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie. Na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć: widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym, tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków, spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku. 17 stycznia Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
0: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie

0: publicystyczne, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował. To by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia to powstanie wybuchło 1 sierpnia, że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu czy plac Napoleona w Warszawie.
1: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
0: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to oni by do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna. To jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Karność i bitność, moglibyśmy dodać. Z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawiał Przemysław Lis.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
7: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Czy własna działka, na której jest przyjemnie, ale trzeba też kupić sadzonki, potem je pielęgnować, za którą trzeba ponosić opłaty, seniorom się opłaci? Jaką mają z tego korzyść? I czy ta finansowa liczy się przede wszystkim? A może lepiej nie martwić się o pogodę, czy działki nie zaleje, albo nie będzie suszy i wypoczywać w hotelu albo w mieszkaniu? To też kwestia finansowa. I to temat audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Apel unijnych liderów po wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie. Domagają się wzmocnienia zewnętrznych granic wspólnoty. To była największa jednorazowa masakra cywilów podczas II wojny światowej. Prezydent upamiętnił ofiary rzezi woli. Polska dyplomacja potępia zmasowany atak na Kijów. W nocnym nalocie zginęło co najmniej 9 osób. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Dwudziestu dwóch europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk, zaapelowało o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. To po wydarzeniach na granicy wspólnoty w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. W liście do przewodniczących unijnych instytucji sygnatariusze podkreślają konieczność zapobiegania niekontrolowanej migracji, zwalczania siatek przemytników ludzi oraz wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic wspólnoty. Przypomnijmy, z Maroka do hiszpańskiej eksklawy na północy Afryki przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreślał na naszej antenie, że unijne państwa powinny robić wszystko, aby nikt nie musiał emigrować.
2: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie. Natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
1: W związku z napiętą sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen. Francja z kolei zwiększa kontrolę na granicy z Hiszpanią i deklaruje gotowość udzielenia pomocy m.in. za pośrednictwem Frontexu. Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary rzezi woli, największej jednorazowej masakry ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W ciągu pierwszych kilku dni powstania na Woli niemieckie oddziały zamordowały od 30 tysięcy do nawet 65 tysięcy cywilów, mężczyzn, kobiet i dzieci.
3: Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że tablica upamiętniająca 4 tysiące ofiar rzezi woli przypomina o tragedii ludności cywilnej, która nie była gotowa walczyć zbrojnie i chciała przetrwać okupację, ale zawsze życzliwie patrzyła na partyzantów. Tymczasem na Woli mordowano bez litości kobiety, dzieci i starców.
4: Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością.
3: Wikariusz parafii świętego Wojciecha, ksiądz Wojciech Kwieciński, dodaje, że hitlerowcy zaczęli strzelać do cywilów zgromadzonych przy kościele.
5: Którzy przeżyli, wywiezieni byli do obozu w Pruszkowie, a potem do pracy w Niemczech. Sam prawdopodobnie również był w tej grupie uratowanych, na szczęście mój ojciec.
3: Trudno dokładnie oszacować liczbę ofiar rzezi woli, ponieważ ciała pomordowanych były natychmiast palone przez specjalne oddziały więźniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: A właśnie teraz rozpoczynają się uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. MSZ potępia rosyjskie ataki na Kijów. Minionej nocy zginęło w nich co najmniej 9 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Rosja użyła rakiet balistycznych. Polski resort dyplomacji oświadczył, że atak na Kijów to kolejna zbrodnia wymierzona w cywilów. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru wobec niewinnych ludzi, napisano w oświadczeniu. Za niepokojące resort uznał też informację o uszkodzeniu gmachu ambasady Litwy w Kijowie. Polska wyraziła w związku z tym solidarność z Ukrainą i Litwą. Dalszy ciąg konfliktu na linii UEFA-FIFA. Europejska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła dziś, że straciła zaufanie do prezesa FIFA Gianniego Infantino, po tym jak organ zarządzający światowym futbolem porzucił plany sprzedaży udziałów w prawach komercyjnych, m.in. do Mistrzostw Świata. Stało się tak po fali ostrej krytyki wielu środowisk oraz organizacji piłkarskich ze wszystkich kontynentów. Przedstawiony przez szefa FIFA plan zakładał pozyskanie do przeszło 4 miliardów dolarów przez sprzedaż 20% udziałów nowej spółce, która organizowałaby wydarzenia FIFA, w tym Mistrzostwa Świata. Działacze piłkarscy domagają się większego nadzoru nad decyzjami, które mogłyby zmienić zarządzanie i komercyjną przyszłość piłki nożnej. Intensywne opady deszczu dotarły w rejon lotniska Broczyno pod Czaplinkiem w Zachodniopomorskiem, gdzie trwa 32. Poland Rock Festival. Część uczestników zdecydowała się skrócić pobyt, ale większość była przygotowana na zmianę pogody.

0: Chyba akurat atmosfera robi robotę i tutaj deszcz czy nie deszcz jest dobrze.
1: Piękna pogoda, słoneczna. Tylko trzeba poczuć te słońce.
2: Deszczu się nie wystraszyliście?
3: Jeszcze nie. Jeszcze nas nie pogonił.
2: Czyli dopiero przyjechaliście teraz?
3: Tak, dzisiaj, przed chwilą.
4: Nie przyjechaliśmy, tylko wróciliśmy, bo to jest miejsce, do którego się wraca.
5: Deszcz przyspieszył decyzję i uciekamy. Mieliśmy wyjechać gdzieś koło godziny 18 do Warszawy, dojechać koło 2 nad ranem, ale dojedziemy pewnie o 22.
6: Według prognoz deszcz ma przestać padać jeszcze przed rozpoczęciem koncertów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
6: Pojedyncze komórki burzowe na mapie pogodowej obecnie w okolicach Trójmiasta, a na północnym zachodzie, tak jak słyszeli Państwo przed chwilą, sporo deszczu. Później w centrum i na zachodzie, poza Pomorzem Zachodnim, w prognozach silne burze, one będą się przemieszczać na wschód. Na termometrach obecnie od 20 stopni na Wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce, 27 w centrum, a najgoręcej na południowym wschodzie, od 30 do miejscami nawet 37 stopni.
7: Sześć minut po godzinie 14. Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Dziś sobota, pierwszy dzień sierpnia, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. To już wieloletni zwyczaj, że w okolicy kolejnych rocznic wybuchu powstania prezentowane są spektakle teatralne nawiązujące do historii, nawiązujące do wydarzeń sprzed lat. W tym roku będzie to spektakl Było nie gorąco, grany w Muzeum Powstania Warszawskiego od 3 do 6 sierpnia. To opowieść, która nawiązuje do poezji Anny Świrszczyńskiej i prozy Mirona Białoszewskiego. Reżyserka przedstawienia, tworząc jego scenariusz, wykorzystała też wspomnienia i doświadczenia swoich dziadków.
9: 1 sierpnia we wtorek 1944 roku było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W południe chyba wyszedłem na Chłodną, moja ulica wtedy numer 40, i pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, ludzi i że zaraz po wyjściu na Rogu Żelaznej uświadomiłem sobie datę 1 sierpnia. I pomyślałem sobie chyba słowami 1 sierpnia, święto słoneczników. Tak rozpoczyna się pamiętnik z Powstania Warszawskiego, pamiętnik Mirona Białoszewskiego. Autor opisuje w nim swoje doświadczenia z okresu Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do 9 października 1944 roku z perspektywy cywila. I właśnie to zdanie, ten początek odnoszący się do pogody, odnoszący się do czasu, do miejsca też oczywiście, myślę, że stanowi pierwszą myśl, pierwszy kontekst spektaklu, który dzisiaj w nocy premierowo wybrzmi w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie w związku z mijającą, trwającą 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszym studiu reżyserka, scenarzystka Aleksandra Bielewicz.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 właśnie tego dnia, szczególnego dnia. Martyna Podolska, dzień dobry. Olu, dzisiaj premierowo w nocy wybrzmi przedstawienie pod tytułem Było nie gorąco. Bo było nie gorąco. To zdanie wypowiedziane, napisane przez Mirona Białoszewskiego w 67, a wydane w 1970, stało się początkiem do twojej, do waszej opowieści o Powstaniu Warszawskim?
10: Tak, to zdanie niewątpliwie jakoś tak od początku zostało z nami. Było też inspiracją właściwie do stworzenia warstwy scenograficznej przez Łukasza Misztala. I też skłoniło nas to zdanie do takiej refleksji, jak w ogóle ludzie, którzy wtedy żyli, pamiętają ten dzień. I bardzo szybko się okazało, że w bardzo różny sposób nasza pamięć jest wybiórcza, jest selektywna. Każdy właściwie z tamtego dnia, ale potem też z tych 2 miesięcy, które nastąpiły, pamięta inne obrazy, inne dźwięki, inne doświadczenia innych ludzi, inne sytuacje. I tak naprawdę to nas też zainspirowało do spojrzenia na ten spektakl bardziej właśnie

0: zasadzie takich fragmentów, wspomnień, takich właściwie strzępów tego, co się wtedy działo. Nie chcieliśmy na pewno opowiadać tutaj jednej linearnej historii, ale właściwie pokazać trochę różne spojrzenia różnych osób, które tego wszystkiego doświadczały.
1: Bo z jednej strony mowa o uchwyceniu tego momentu właśnie 82 lata temu, a z drugiej strony, ja tak czytam twoją myśl o tym spektaklu, uchwycenie tego momentu dzisiaj. Mamy 82. rocznicę, świętujemy, pamiętamy. A co będzie za kolejne 82 lata?
0: Tak, no też my szukaliśmy właściwie takiej jakiejś nowej formy. Zawsze się szuka jakiejś nowej formy pewnie na opowiedzenie tego, ale też zastanawiało nas, jak znowu to kolejne pokolenie będzie opowiadało o powstaniu. I chyba to jest też dla nas ważne, było dla nas ważne w pracy, żeby właśnie znaleźć na to swój sposób, żeby też nie powielać tego, co już było mówione, pokazywane i znaleźć taką formę, która by też przemówiła no właśnie do młodego pokolenia, no bo to zaraz właśnie oni przejmą tę opowieść i najważniejsze jest to, żeby ona po prostu trwała, żeby ta historia nie zginęła, no bo biorąc też pod uwagę już wiek ostatnich właściwie powstańców, którzy są jeszcze z nami, to my musimy to przejąć, potem kolejne pokolenie i kolejne. Także myślę też, że było dla nas ważne, żeby ten spektakl właściwie najbardziej mówił o emocjach, a może mniej był taką kartką, powiedzmy, ze szkolnego podręcznika, no bo jednak emocje też są czymś takim, co się nie zmienia, co niezależnie od roku, w którym jesteśmy, jest takie samo w ludziach. To jest jakiś taki kanał, w którym my się możemy połączyć z tą historią też powstania właśnie niezależnie od tego, ile lat minęło od tych wydarzeń.
1: A ty też jesteś taką osobą, która łączy tę historię, historię 1944 roku, bo twoi dziadkowie uczestniczyli w powstaniu. Jak ta historia, mam nadzieję, że trochę o niej opowiesz, że ją przywołasz, jak ta historia wciąż na ciebie oddziałowuje i jak oddziaływała na scenariusz twojego spektaklu?
0: Ta historia właściwie gdzieś no, towarzyszyła mi od dzieciństwa, bo dużo się o tym w domu mówiło, tata zawsze opowiadał o tych wydarzeniach. Ja przyznam szczerze, że ja z kolei od tego uciekałam jako dziecko i chyba też jako nastolatka. Gdzieś z jednej strony nie mieściło mi się to w głowie, co tata opowiadał, bo no dla mnie jako dla dziecka to były obrazy po prostu jakieś, które mi się kojarzyły chyba z kinem science fiction po prostu. I tak naprawdę dopiero gdzieś jak dorosłam, dopiero jak właściwie studiowałam w Akademii Teatralnej, to te tematy zaczęły wracać. Pamiętam, że jak codziennie chodziłam właśnie tam na Miodową do szkoły, to zawsze mijałam plac Krasińskich i mijałam to wejście właśnie do kanału, przez które uciekali zresztą moi dziadkowie wtedy z moim 10-miesięcznym tatą i jego 2-letnim bratem. I doskonale wiedziałam, że to jest tam, że to jest to miejsce. I no, bardzo się ucieszyłam, kiedy ta propozycja z Muzeum Powstania Warszawskiego nadeszła, bo poczułam, że to też jest po prostu dla mnie taki moment, żeby się z tą historią zmierzyć. Nie było to proste, bo to było też dla mnie no, oczywiście zagłębianie się w jakieś bardzo osobiste znowu emocje. Tak, pomogło mi to też w ogóle zacząć pracę nad scenariuszem. Pojawia się tam wątek właśnie mojego taty, którego historia jest taka, że on w tym kanale podczas tej drogi ze Starówki na Żoliborz po prostu się zagubił, wypadł z rąk po prostu mojej babci, która go wtedy niosła. Ta trasa też to jest niewyobrażalne. Oni pokonywali tę trasę około 10 godzin ze Starówki na Żoliborz, co teraz można przejechać po prostu, nie wiem, 6 minut, 7 minut.
1: Nie zdajemy sobie sprawy z tego.
0: Absolutnie z tego sobie sprawy nie zdajemy, że ci ludzie w warunkach absolutnie strasznych szli tę trasę 10 godzin, nie wiedząc, czy w ogóle uda się przeżyć. No i w takich warunkach też zagubił się w tym kanale mój tata, którego tak naprawdę znalazł później własny ojciec, bo dziadek ubezpieczał cały ten oddział tych wszystkich ludzi,

0: którzy szli kanałem, ubezpieczał ich z tyłu. I on też się właśnie o coś w tym kanale potknął. Wyciągnął to coś, okazało się, że to jest dziecko. On nawet nie rozpoznał w tej ciemności, że to jest jego dziecko. Dopiero po wyjściu na Żoliborzu, tam przy ulicy Popiełuszki, okazało się, że on uratował własnego syna i go wyniósł z kanałów.
1: Cudem ocalały i dzięki temu ty jesteś też razem z nami i tworzysz spektakl właśnie w związku z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta opowieść wzrusza także i mnie, myślę, że państwa przed odbiornikami Polskiego Radia 24 również. To tylko dodajmy, bo twoi dziadkowie uczestniczyli w powstaniu, byli powstańcami.
0: Tak, babcia była łączniczką, a dziadek walczył w batalionie Kiliński. No też zresztą był dwa razy ranny w czasie powstania. Walczył między innymi w wytwórni papierów wartościowych i tam też wykonaliśmy w ogóle część wideo, które nagrywaliśmy do spektaklu. To było chyba też niesamowite, myślę, że dziadek i babcia uciekali wszędzie z miejsca na miejsce z rodziną, z tymi dwoma małymi dziećmi, które się urodziły no już w czasie wojny, bo przecież po 1939 roku. Często właśnie z tatą o tym rozmawialiśmy, jak w ogóle się zdecydować na dzieci w takich czasach. No ale też chcieli normalnie żyć. I jakimś cudem udało im się z tą rodziną po prostu też to powstanie przeżyć. Nie wszystkim, bo moja prababcia na przykład nie zdążyła już uciec, kiedy się zaczęła rzeź na Woli i została zastrzelona przez Niemców. Ale dziadkowi się udało i walczył w powstaniu. Babcia jako właśnie łączniczka, no i mój tata i brat też przeżyli. Także jakoś ta rodzina w różnych miejscach tak naprawdę podążała za dziadkiem, który cały czas walczył. Jakimś cudem, bo myślę, że to cud, udało im się przeżyć.
1: Olu, o tym opowiadało się u ciebie w domu, a czy ty dzieliłaś się nią także ze swoimi kolegami, koleżankami, później na etapie studiów w Akademii Teatralnej? Myślałaś o tym, żeby kiedyś powrócić do tej historii i opowiedzieć ją scenicznie? Czy tak naprawdę ta propozycja stworzenia spektaklu, ja tylko dodam, że od wielu, wielu lat Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie w związku z kolejnymi rocznicami zaprasza do współpracy wybitnych polskich twórców teatralnych i chce, by właśnie powstawały spektakle nawiązujące do tych wydarzeń. I te spektakle tworzone były przez wielkich twórców teatralnych, między innymi Krystyna Janda, Jan Klata, Michał Zadara. Tych przedstawień naprawdę, naprawdę było dużo. Jak było w twoim przypadku?
0: Przyznam, że ja nie za bardzo o tym wcześniej opowiadałam. Nawet właśnie moja choreografka Marysia Bijak była zdziwiona, bo tutaj się znamy bardzo wiele lat, już pracujemy razem wiele lat. Ona nigdy tej historii nie słyszała wcześniej ode mnie. Ale ja też może nie jestem fanką taką uzewnętrzniania się bardzo dużego, prywatnego jakiegoś twórców, reżyserów w spektaklach. I bardzo chciałam tego uniknąć. Nie chciałam, żeby to się stała jakaś opowieść o mojej rodzinie, albo jakiś taki teatr dokumentu. Zależało mi bardzo, żeby jakby tę historię rzeczywiście ze sobą zabrać w tę pracę, ale żeby potem umieć w pewnym momencie się od niej troszeczkę odkleić i zdystansować. No i tutaj właśnie z ogromną pomocą przyszła mi poezja Anny Świrszczyńskiej i proza Mirona Białoszewskiego. I oni mi towarzyszyli w tej podróży bardzo długo. Niesamowite też było dla mnie to, jak inny oni mieli sposób właściwie radzenia sobie z tą traumą powstania. Bo Miron napisał też oczywiście wiersze, ale pisał ogromne tyrady tekstów, w pamiętniku zwłaszcza. Tak jak sam pisał właśnie w tej książce, on gadał i gadał o tym powstaniu wszystkim ludziom dookoła przez wiele godzin.
1: I też używał kwiecistego języka, tak, by opisać tamte wydarzenia i tamten czas.
0: Zdał sobie sprawę, że dla niego to jest sposób na poradzenie sobie z tym. Z kolei Anna Świerszczyńska ma wiersze, które często, to jest kilka wersów po prostu, 3-4 wersy, ale które mają w sobie skondensowane tyle emocji z kolei z tamtego czasu,

że jest absolutnie niesamowite i mają zupełnie dwie różne formy na poradzenie sobie z tym. I też trochę tego w spektaklu szukamy, czyli różnych

0: która jest tancerką, performerką, więc każdy z nich tak naprawdę już podczas prób miał swoją własną jakąś drogę na opowiadanie o powstaniu. I mam nadzieję, że to się oczywiście przełoży na spektakl i na też potem odbiór widzów, że każdy będzie mógł znaleźć dla siebie jakiś fragment tego spektaklu, jakąś postać, jakąś emocję, która po prostu będzie dla niego prawdziwa i pomyśli sobie, nie było mnie wtedy, nie jestem w stanie powiedzieć, co przeżywali dokładnie ci ludzie, ale to czuję w jakiś sposób, czy ich lęk, czy ich nadzieje, czy ich smutek, czy chwilową radość. Na tym chyba nam najbardziej zależy, żeby właśnie odbiorcy coś mogli poczuć podobnego, a niekoniecznie dostać bardzo dużo informacji na temat samego wydarzenia historycznego.
1: No tak, bo te emocje wciąż mogą nam towarzyszyć, patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zwłaszcza w tym tygodniu, rozmawiamy kilka dni po tych bardzo agresywnych nalotach na Lwów. Myślę, że ten kontekst jest też niezwykle, niezwykle ważny. A powracając jeszcze na chwilę do twojej rodzinnej historii, to także zdjęcie twojego taty i twojego wujka, stryja, zobaczymy na plakacie promującym to przedstawienie. A ty odwoływałaś się w scenariuszu, rozumiem, do tomiku Anny Świerszczyńskiej, budując barykadę z 1970 roku.
0: Tak, zdjęcie na plakacie to jest rzeczywiście mój tata i wujek. Wiele zdjęć nie ma z tego okresu, ale to jedno też tak właśnie zapadło mi w pamięć, bo widać na nim dwóch chłopców, którzy w dodatku mają uszyte takie płaszczyki. Tata mówił, że to z mundurów armii amerykańskiej. No i w tle widać absolutnie zburzoną, zrujnowaną Warszawę. No tak też wyglądało ich dzieciństwo, co dla mnie też do pewnego etapu, jak byłam sama dzieckiem, też było nie do wyobrażenia, jak po prostu patrzyłam na to zdjęcie. No i patrzyłam na Warszawę, dla mnie wtedy współczesną. Oczywiście też tak to się niestety cały czas dzieje tuż obok, co też pozostaje dla nas często w jakiejś strefie abstrakcji. A przecież ta wojna też za naszą granicą cały czas trwa. Ona się nie skończyła, a czasami mamy wrażenie, że tak jakby jej już nie było.
1: Tak,
0: mało
1: są
0: się
1: takie,
0: o tym mówi.
1: Mało się mówi w kontekście nas, myślę, i że gdy słyszymy alarm w Lublinie, to wtedy sobie uświadamiamy,
0: tak,
1: co się dzieje.
0: Tak, że to dalej przecież trwa, że co to się dzieje? Wcale nie skończyło.
1: Tak, co się dzieje obok.
0: A tom, tak, to były głównie wiersze z tomu Budowałam barykadę. Też inspirowaliśmy się innymi wierszami Anny. Jest teraz taki wspaniały, obszerny bardzo zbiór jej wierszy. I to też jest nieprawdopodobne, jak ona była na tamte czasy nowoczesną kobietą, nowoczesną poetką. Poruszała po prostu tematy bardzo różne i cielesne, i miłości. Nawet mówi się, że Czesław Miłosz, który bardzo ją później też wsparł w jej karierze, też nie o wszystkich wierszach był w stanie mówić, bo one w jakiś sposób go zawstydzały.
1: Tak, bo była odważna.
0: Tak.
1: To mówisz o tych takich
0: erotykach,
1: tak, wyzwoleńczych, tak. Bardzo, bardzo utworach. Ja uwielbiam poezję Anny Świerszczyńskiej i często do niej powracam. A w naszym studiu reżyserka, scenarzystka Aleksandra Bielewicz. Olu, powracamy do tego, co wydarzy się dzisiaj. Dzisiaj w nocy właściwie, o północy. Premierowe przedstawienie było Nie gorąco. Od 3 sierpnia do 6 sierpnia państwo będą mogli wybrać się na to przedstawienie grane w niezwykłej przestrzeni w Muzeum Powstania Warszawskiego. Niezwykłej z uwagi na historię tego miejsca, ale niezwykłej także jeśli chodzi o przestrzeń teatralną. No bo na co dzień tam nie ma sceny. Wy, tworząc to przedstawienie, musieliście sobie tę przestrzeń przygotować, pomyśleć o niej w jakiś sposób szczególny. Nie bez znaczenia jest właśnie to miejsce, bo to jest sala pod Liberatorem. A może to jest dobry moment, żeby posłuchać fragmentu przedstawienia, bo mamy taki...

0: to posłuchajmy.
1: Podczas tego słynnego bombardowania od 8 rano do 8 wieczorem, no i teraz miałem to, co chciałem. I chciałem uciekać. A gdybym uciekł, powtarzam, to znów bym żałował, że nie przeżyłem tego, co miałem przeżyć. Dlatego tak mi żal tych umarłych, zbombardowanych, że minęła ich ta frajda przeżycia. Inna rzecz, że to właśnie na tym polega, że można nie przeżyć. I pamiętam, było gorąco i lato.
2: Było zimno. Było w ogóle nie gorąco. Była zima w środku lata. Z czego tu się cieszyć? Trzeba płakać. Płakać!
0: Dzisiaj premiera w nocy, o północy, spektaklu Było nie gorąco. Najważniejszym krytykiem będzie twój tata?
3: Dobre pytanie. No, mam nadzieję, że... Znaczy, tata też chodzi już na moje spektakle od dawna. On jest przyzwyczajony, że to pewnie nie będzie coś takiego, jakby się można było od razu spodziewać. I tak, na pewno będzie. Rodzina przyjedzie na pewno ze wsparciem, ale ja już ich uprzedzałam, że oczywiście my poruszamy tematy powstania, ale też tak trochę chcąc zachęcić słuchaczy. Ja wiem, że ciężko jest czasami się wybrać na takie spektakle, które od razu z góry wiemy poruszają tematy wojny, przemocy, ale zawsze też staramy się z twórcami szukać takiego sposobu na opowiedzenie tych historii, żeby tam znaleźć i nadzieję, i oddech. I właściwie chyba w tym jest siła, żeby się spotkać, przyjść i przeżyć tę historię razem, bo razem po prostu jest raźniej też przez to przechodzić. Także zapraszam wszystkich, żeby się nie bali i też przyszli do nas na spektakl, żeby sobie razem po prostu ten temat przejść, żeby posłuchać muzyki, popatrzeć też na taniec i tak jak wspominałaś, tam będzie i miejsce na miłość, i miejsce na relacje międzyludzkie i też myślę na takie wsparcie, które możemy sobie dać nawzajem, bo zastanawialiśmy się też długo, co my możemy sobie też nawzajem dać, jeśli chodzi o te historie. No i to jest właśnie chyba to słuchanie. Słuchanie ludzi, którzy mają te historie do opowiedzenia i po prostu danie im takiego czasu i przestrzeni, żeby oni mogli to opowiedzieć, co jest też trudne w dzisiejszych czasach, bo tego czasu jest mało i tej przestrzeni. Ale jeżeli coś możemy dać, to, więc my tak naprawdę dajemy przestrzeń tym historiom, a widzowie, którzy przyjdą, no też, myślę, dadzą z kolei przestrzeń nam na wypowiedź. I myślę, że się w tym wszystkim jakoś możemy spotkać.
0: I pobyć razem. Jakie to proste, a z drugiej strony jakie to
3: trudne.
0: Jakie to trudne. Spektakle odbędą się od 3 do 6 sierpnia o godzinie 20 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Było nie gorąco tego dnia podobno. Aleksandra Bielewicz, reżyserka, scenarzystka, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, Olu, że znalazłaś przestrzeń i chwilę, by z nami porozmawiać tuż przed premierą. Aleksandra Bielewicz, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj i niech kultura, sztuka, teatr będzie właśnie taką przestrzenią ukojenia, refleksji, ale też i rozmowy z twórcami, ale także i rozmowy z samymi sobą. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska

0: Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zawodowo naprawia buty.
6: Szewczyk, szewczyk, blatewka. No nie wiem, tak sobie mówię, zdrobniale może. Nie wiem, nie wiem skąd. Może tak.
5: A po pracy idzie tańczyć.
6: No wolność, tak. No to tam, wie pan, no to jest mój freestyle, tak? Ja tam robię, co chcę. No ja mam ochotę tańczyć, to tańczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest krok podstawowy.
5: Tańczący z butami. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
4: Autopromocja.
7: 32 minuty po godzinie 14.
4: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Dziś, 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddajemy głos żyjącym bohaterom tamtych dni. Niektórych spośród młodych uczestników powstania godzina W zastała po drugiej stronie Wisły, na Pradze. Co się tam wtedy działo? O to swojego gościa pytał reporter Polskiego Radia Michał Makowski.
9: Kapiszewski Leonard, pseudonim Ryś. Ja byłem w części praskiej Warszawy w czasie powstania. To powstanie, jak wiadomo, było bardzo skromne z uwagi na to, że ten teren był zajęty całkowicie przez wojska niemieckie i mało tego, ściągające ze wschodu całe posiłki wycofujące się. Więc pełne uzbrojenie niekiedy z pełnym rysztunkiem to wojsko się przemieszczało. Cokolwiek zrobić było w zakresie powstania wyjątkowo trudne. Powstanie zaistniało, jak na pewno koledzy wiecie, na ulicy Brzeskiej. Tam była mała telekomunikacja. Na stronie lewej była duża telekomunikacja pasna, a po stronie praskiej była mała telekomunikacja. To trzeba było zdobyć, żeby odciąć informację niemiecką. No i to trwało w sumie 2,5 dnia, 3, no można powiedzieć, ale to już trzeba było uciekać stamtąd. No i starsza młodzież, grupy szturmowe, no i szkoły formacji przygotowawczej, to one jeszcze miały broń. Ja byłem w Zawiszakach, najmłodszej grupy, byłem łącznikiem, no i tym, który właściwie doszykowywał się do działań przy stosunkowo słabym jeszcze uzbrojeniu, bo uzbrojenia to w zasadzie nawet jeszcze nie mieliśmy jako Zawiszakcy. To uzbrojenia byliśmy tylko przygotowywani do tego. No i trwało 4 dni i ja byłem łącznikiem. Ja byłem łącznikiem do tej zgrupowania na Brzeskiej. Tam przesuwaliśmy tylko swoje paczki, które były z uzbrojeniem, amunicją. A koledzy starsi walczyli powyżej wszystko 18 lat. Tam oni walczyli.
10: Proszę powiedzieć, pan został na Pradze podczas całego powstania, czy przeszedł pan na drugą stronę?
9: Nie przeszedłem. Przeszli na drugą stronę grupę szturmową. Koledzy, którzy mieli po 18 lat i wyżej. I wiesz, oni po prostu przeszli na Jabłonne, tutaj w tą stronę, za Jabłonną próbowali się na Campinas przenieść na drugą stronę i część z nich się przeniosła, a część została w Chotomowie, bo tam też było starcie bardzo wyraźne z Niemcami, ale też ono musiało ulec wycofaniu, to starcie przez Polaków, bo Niemcy tam bardzo też nadciągali ze wschodu, ze swoją armią wycofującą się. Więc siły były nieporównywalne. U nas było tylko stworzyć jakieś zaczepne sytuacje, żeby powstrzymać Niemców do ich się wycofywania w stronę, załóżmy,

0: zachodni.
1: A kiedy Armia Czerwona i Berlingowcy dotarli na Pragę?
0: No dotarli, to był przecież wrzesień.
2: Czyli po miesiącu powstania,
0: Oni zawsze, tu się ulokowała armia, pierwsza armia kościuszkowska. No z zapleczem wojsk rosyjskich, które było tą strukturą kierującą naszą armią polską w zasadzie. No i Polacy, którzy tutaj byli w zgrupowaniu polskim wojsku, oni usiłowali, parę zrobili wypadów wspomagających przez ruiny mostu poniatowskiego. No ale tam dużo poginęło, wycofali się i w końcu doszło, dowództwo ustanowiło, że nie ma sensu, bo żaden z nich nie mógł się przedostać na drugą stronę.
1: Właśnie Niemcy cały czas też ostrzeliwali prawy brzeg Wisły, ten róg Ząbkowskiej i Targowej. Mówiło się na to, że to jest róg śmierci praktycznie, bo tak dużo pocisków tam spadało.
0: Bo to była ta strefa tej bojówki naszej polskiej. I oni widzieli, że tą bojówkę trzeba rozgonić na wszystkie możliwe strony. I tak to się przedstawiało. I po 4 dniach, jak wspomniałem, zaczęli się wycofywać. Po drodze jeszcze było dość mocne starcie na dworcu wileńskim i w budynku PKP, jak dyrekcji. Ale to też była zaczepne, tylko zatrzymanie ich, bo siły nasze były zgrupowania Armii Krajowej. Bardzo wątpię w stosunku do niemieckich zgrupowań, które w tym czasie już były na tym terenie. No.
3: Ja teraz chciałem się zapytać już z perspektywy lat. Jak pan patrzy na to, że kolejne pokolenia, młode pokolenia jednak kultywują, czczą pamięć o powstańcach warszawskich?
0: A jak można nie kultywować tego? No, to jest naprawdę zgroza, jak to na początku państwa polskiego ludowego chciano to jak gdyby umniejszyć ten wielki zryw Polaków, który był zrywem konieczności, a nie przypadku. To był zryw konieczności, niż nie być wstrzymywaliśmy tego okrutnego działania Niemców na terenie Warszawy i od okolic Polski całej, a na terenie Warszawy szczególnie. Łaparki, wywózka, rozstrzeliwania. Z tego nie można było wytrzymać. To było potrzebą chwili, żeby z tym nareszcie skończyć, nie patrząc, jaki będzie rezultat. Rezultat oczywiście mieliśmy taki, że braliśmy pod uwagę, że nam pomogą, bo nie, Rosjanie też deklarowali pomoc, ale to była tylko pomoc deklaratywna po to, żebyśmy się tylko wybili i zniszczyli, a oni wówczas wstąpią do Warszawy już nieobciążony Armią Krajową. Będą mieli spokój. No. Taka była sytuacja.
1: Ja chciałem jeszcze dopytać, no bo skoro powstanie na Pradze trwało praktycznie kilka dni, no to właściwie w momencie, kiedy to powstanie przygasło, co pan wtedy zrobił? Nie wiem, wrócił pan do domu, miał pan... Jak to wyglądało?
0: No wycofałem się, oczywiście byliśmy rozwiązani, ci chłopcy, bo starsi to pośle, jak wspomniałem, w kierunku na Jabłonnej, tutaj na Campinos. Natomiast młodsi, ci co nie mieli uzbrojenia, bo nie było tego uzbrojenia, zostaliśmy zwolnieni, czekając na jakąś decyzję. No i decyzji żadnej już później nie było żadnej. Wiadomo, że powstanie upada, powstanie już jest tak słabe, że ledwo się trzyma. Zrzuty, które były robione przez wojska angielskie tutaj, no ten jeden samolot, przecież taka super forteca w tym czasie spadła przecież w parku pod praskim tutaj.
2: Skaryszewskim,
0: tak. No. No.
4: Z byłym powstańcem rozmawiał Michał Makowski. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali ostatecznie po ponad 2 miesiącach. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali blisko 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Później niemieckie oddziały specjalne zniszczyło około 30% przedwojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy i niemal całe Stare Miasto.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Jest z nami Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
6: Dzień dobry, witam państwa.
4: Twórczyni akcji Włącz Historię i Kartka do Bohatera. Tych akcji jest kilka, one się już zdążyły ukorzenić, mam wrażenie. Zdążyły już zapaść nam w pamięć. Możemy odtworzyć chronologię, co było najpierw i jak się te pomysły rozwijały, jak ewoluowały?
6: Wszystko łączy Bohateron. Bohateron łączy historię. Zaczął się od Kartki dla Powstańca. Rzeczywiście.

0: 12 lat temu z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania dzieciaki w szpitalach wykonały kartki. My te kartki następnie przekazaliśmy. No i to, co następnie się zadziało, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Powstańcy zaczęli szukać nadawców tych kartek. I tak rozpoczął się Bohateron Ogólnopolska dziś, kampania z zakresu edukacji historycznej. To, co się zadziało później, to oczywiście rozrost naszych działań. Dziś w tych trzech obszarach niezmiennie działamy, czyli w obszarze pamięci, edukacji oraz pomocy. W tym obszarze pamięci mamy nagrodę, mieliśmy odznaczenie dumni z powstańców. Dziś, w tym roku, nasz pierwszy projekt wydawniczy wydaliśmy wspomnienia pani Danuty Dworakowskiej, pseudonim Lena, pianistka, dzieciństwem, a dziecinnieniem.
1: Tak, o pani Danucie jeszcze porozmawiamy. Mamy zresztą dla pani niespodziankę, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianych akcji. Powiedziała pani, że kartka to było 12 lat temu, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Miała pani wtedy takie przekonanie, że to są już ostatnie lata, kiedy jeszcze można zadzierzgnąć bezpośredni kontakt z powstańcami, że oni już z powodów oczywistych zaczynają nas opuszczać.
0: Mieliśmy tę świadomość, że to jest ostatni moment, a dziś nam się wydaje, że to było tak niedawno, kiedy zaczynaliśmy. Bohaterów było wśród nas blisko 5000, dziś niespełna 200 osób. Ten zegar jest dla nas nieubłagany oczywiście, ale my cały czas podkreślamy to, że oni są wśród nas i to jest nasz główny cel tych wszystkich działań, pokazać, że bohaterowie są, a my mamy ten przywilej dzisiaj, że możemy ich poznać, porozmawiać i posłuchać ich mądrości na żywo i to jest najcenniejsze, do tego gorąco zachęcam. Powstańcy bardzo chętnie spotykają się, opowiadają, przekazują tę wiedzę dalej, a takie spotkania są nie do zapomnienia.
1: Ma pani wrażenie, że przy okazji też udało się zbudować swego rodzaju most między pokoleniami?
0: Udało się i to bardzo. Tych kartek trafiło do powstańców za naszym pośrednictwem 1 250 000, z czego to trzecia kartka zaadresowana była do konkretnej osoby. To pokazuje skalę zaangażowania, bo mówimy kartka, myślimy coś małego, a to nie była mała rzecz. Trzeba było tę kartkę gdzieś odnaleźć u naszych partnerów, napisać, a jeśli chcieliśmy ją zaadresować do konkretnej osoby, to musieliśmy poznać jej historię. To tak naprawdę bardzo wiele, a to pokazuje, że ta pamięć jest dla nas ważna i chętnie się angażujemy. Ja na przestrzeni lat to bardzo dostrzegam, że z roku na rok coraz więcej osób mówi, angażuje się, czy bierze udział w lekcjach Bohateron w swojej szkole. Ponad 3 miliony uczniów. Oczywiście to są liczby, ale to, co za tymi liczbami stoi, to prawdziwi ludzie, którzy angażują się, wspierają powstańców, poznają ich, no i będą tym nośnikiem pamięci.
1: No tak, a ja zastanawiam się, jak przebiegają takie spotkania, bo powstańcy, mam wrażenie, to też wynika z wielu wspomnień, żyli w czasach dramatycznie trudnych, musieli podejmować koszmarne decyzje, ale to był jednak świat, myślę, dość prostych opozycji. Te wybory były tragiczne, dramatyczne, ale jednak wartości były dość jasno uszeregowane. A dziś młodzi ludzie często się gubią, bo propozycji dla nich jest aż nadto.
0: My staramy się przekazywać tę wiedzę dalej, pytamy, tworzymy projekty, które mają łączyć młode pokolenie z powstańcami, bo oni powtarzają, byliśmy tacy jak wy, byliśmy młodzi, zakochiwaliśmy się, mieliśmy marzenia. Nastała wojna i to wszystko wywróciła do góry nogami, oni życzą nam tego, żeby to nas nigdy nie spotkało, ale potrafią nam powiedzieć w bardzo prostych słowach, chociażby to, co mówi pani Halinka Rogozińska, pseudonim Mała, cieszcie się z drobnych rzeczy. Nie czekajcie na te wielkie.
1: To prawda. Bardzo dużo możemy się od powstańców nauczyć. A teraz wspomniana niespodzianka dla pani. Jestem przekonany, że ten głos pani rozpoznaje znakomicie.
2: Dlatego stąd się wzięło 600 stron mojego opisania. Dlatego, że tam jest za dużo rzeczy, żeby pominąć. Za dużo ludzkiego podłości ludzkiej, i dobra. Ja mówię rzeczywiście, że to dobro i zło ciągle się biją na pięści, ale naprawdę ciocia Kazia, ukochana moja, taka mądra ciocia, ciągle miałam te ukochane ciocie, świetne, mądre baby, zawsze mnie tłumaczyła, bo ona dbała o mój rozwój duchowy. Ja się z nią wykłócałam właśnie, dlaczego się nie mówi, kiedy w jakich rodziców miał Pan Bóg. Ja musiałam wiedzieć, czy miał.

0: mamusia i tatusia. No więc tak, takie różne rzeczy były, ale bardzo mi w życiu dużo zawdzięczam jej. Powiedziała, że bo ludzie są tak jak cukierki, wiesz, ale takie nadziewane. Bo to, co na wierzchu, bardzo się różni czasem od tego, co jest w środku, ale bywa różnie. I tak, i w tę stronę, i w tę stronę. Więc właśnie to porównanie do tego cukierka. Czasem z takich, że ja bym nie grała z nim w karty na pewno, okazuje się bardzo przyzwoitym człowiekiem, ma dobre odruchy i wręcz przeciwnie. Ale tej dobroci to na tyle zaznałam, że ja nie umiem powiedzieć. Jednak ciocia ma rację, że to nadzionko jest słodkie.
1: Mówiła Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też po wojnie koncertująca pianistka. Spotkanie z panią Danutą to jest przygoda, prawda?
2: To jest przygoda, spotkanie, znajomość, przywilej, przyjaźni. To jest coś nie do opisania. Kiedy pani Danusia rok temu, niespełna rok temu powiedziała, że spisuje swoje wspomnienia, moją pierwszą myślą było, wydamy książkę. Choć nie mieliśmy o tym bladego pojęcia jako dziewczynki z Wrocławia i dziewczynki tworzące Bohateron. A dziś trzymam tę książkę w ręku i jestem niezwykle dumna. Te 600 stron, jak pani Danusia powiedziała, to jest pierwszy tom. Więc to jest pierwszy tom, on się kończy tak mniej więcej w 80 roku. I to jest niezwykła podróż w czasie, niezwykle barwnym językiem. My zachowaliśmy oryginalny styl pani Danuty, styl autorki. Ja gorąco zachęcam, żeby tę książkę zamówić. Ona jest dostępna na stronie pianistka.bohateron.pl. A ta książka jest też wyjątkowa dlatego, z tego względu, że jest też swoistą cegiełką. Dochód z tej książki wspiera nasze działania pomocowe na rzecz kolegów i koleżanek pani Danuty i to też jest niezwykle ważne. Ale nawiązując do tych cioć, tam jeszcze w książce pojawia się ciocia Rena, która mówiła, ja się łatwo nie dam. I to mocno też przyświeca i przyświecało, myślę, że przez całe życie pani Danuty, które obfitowało w niesamowite historie. Ja gorąco, gorąco polecam tę książkę. Pani Danusia mówi, że ma dopiero 98 lat, wszystko przed nią, więc kolejny tom i saga, którą mamy zamiar stworzyć, jak dzisiaj rozmawiałyśmy z dziewczynami, to wszystko przed nami rzeczywiście. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na taki cytat, który stał się naszym mottem tej książki. Ja myślę, że dla wielu słuchaczy też będzie bardzo ciekawy i może ktoś weźmie sobie to do serca. Pani Danusia pisze, że między wczoraj a jutro dziś jest takie króciutkie. I my jesteśmy tym dziś. I to dziś musimy ocalać od zapomnienia. I taka nasza rola jest teraz, kolejnych pokoleń, żeby nieść tę pamięć dalej. Ta książka zagości w bibliotekach, w domach, będą ją czytały kolejne pokolenia i będą wracały do wspomnień osób, których powstanie w tym długim życiu było, jak pani Danuta mówi, kroplą. Było kroplą, ale ukształtowało ją po dzień dzisiejszy. I to jest piękne, że w tym trudnym wydarzeniu, w tym tragicznym wydarzeniu są w stanie odnaleźć coś, co ich kształtowało pozytywnie.
1: Pani wspomniała o cioci. Pani Danuta zresztą też przypominała sobie o swoich ciociach i o naukach, które od nich przejęła. Ale pojawia się w tej historii na pewno też ojciec pani Danuty, skrzypek przedwojennej Filharmonii Warszawskiej. Człowiek sztuki, człowiek zafascynowany poezją, który, kiedy zaczęła się wojna, nie mógł uwierzyć, że nagle jego żydowscy koledzy znikają, że ludzie mogą dopuścić się takich potworności, ale pamiętam jeszcze inną sytuację z mojej rozmowy z panią Danutą, kiedy powiedziała, że u niej w domu właściwie, a przecież rodzice wychowali się w Łodzi, w mieście, w którym w czasie zaborów mówiło się w dużej części po rosyjsku, u niej w domu oczywistością było, że znało się całe passusy z Mickiewicza na przykład. I to nie było narzucone, to nie było za karę. To nie dlatego, że ktoś w szkole kazał, tylko dlatego, że poezja, sztuka dla tych ludzi była namiastką polskości.
2: Tak, i wspomniał pan o ojcu pani Danuty. Też opisane jest to w książce. Pani Danuta opisuje, że kiedy zaczęła się wojna, jej ojciec absolutnie nie mógł uwierzyć, że naród, którego kultura była mu tak bliska, muzyka, muzycy, że oni bombardują jego Warszawę i jego kraj i zabijają jego rodaków. On na początku myślał, że

0: są żadne bombardowania, że tylko zrzucane są jakieś ulotki, informacje, bo nie mógł wierzyć w to, że taki naród, za którym stoją wszyscy wielcy muzycy, których koncertował, utwory mogą dopuścić się czegoś takiego. A rzeczywiście, jeśli chodzi o kulturę, to też w tej książce znajdziemy pewną mądrość, że kultura jest apolityczna, że kultura jest czymś, co nas łączy i że kultura przetrwała upadek niejednego cesarstwa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej książce. Każdy znajdzie kawałek prawdy czy jakiegoś motta. Ja też zachęcam, żeby poznać panią Danutę. Będziemy organizować spotkania autorskie, będzie można z panią Danutą porozmawiać, spotkać się, otrzymać książkę. To jest coś, co pozostaje z czubkiem na całe życie. Tak. Rzeczywiście to jest ogromna wartość.
1: Wspomniała pani, że ta książka, o której dziś wspominamy, Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem, to pierwszy tom. Czy sporą część wspomnień zajmuje właśnie wojna i powstanie, czy jednak to, co było wcześniej i później, też jest dość szczegółowo opisane i przybliżone?
0: Myślę, że każdy, kto nabędzie tę książkę i trafi ona w jego ręce, będzie przekonany, że skoro bohateron wydał książkę, to tam jest dużo o powstaniu.
1: Jeśli nie wyłącznie.
0: Absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest jeden rozdział. Naprawdę jeden rozdział. I tak jak pani Danuta o tym mówi, to jest kropla. Reszta książki to jej wspaniałe historie związane z muzyką. To jej dzieciństwo na wsi. To dorastanie w domu pod królami. Te niezwykłe historie. Pani Danuta przepięknie opisuje to podróż do Mongolii, koncertowanie w Paryżu. Czasami trudne do uwierzenia historie, pełne czasami żartu, goryczy, ale w całokształcie pozytywne. Przechodzimy przez wspaniałą historię.
1: Te historie związane z podróżami po Mongolii to też jest gratka. Trasa koncertowa, zespół między innymi z panią Danutą na pokładzie, pianistką, wieziony na przyczepie po mongolskich stepach. Przyczepa ciągnięta przez traktor, a na przyczepie pianino, oczywiście całkowicie rozstrojone. Ale odsyłamy poszczegóły do książki. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie podtytuł to Między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To dużo mówi o usposobieniu pani Danuty i o dystansie do siebie. To jest kobieta niezwykle energiczna i bardzo uśmiechnięta. Wczoraj gościliśmy w radiu pana Janusza Maksymowicza, który również, choć mówiliśmy o sprawach trudnych, bardzo często się uśmiechał. Nie mam pani wrażenia, że tych ludzi uśmiech właśnie trzyma, jakaś chęć życia, jakaś umiejętność dostrzegania drobiazgów i małych rzeczy?
0: Tak, to jest cecha wspólna dla nich. Myślę, że widząc śmierć i taką tragedię, którego doświadczyli, doceniają ten uśmiech, doceniają to, co mają i tak jak wspomniałam, cieszą się z tych drobnych rzeczy. Pani Danuta jest zawsze uśmiechnięta. Pani Halinka zawsze jest optymistycznie nastawiona do życia. Mówi, że martwić się będziemy mieli czas, tak? Dzisiaj się powinniśmy cieszyć. I to są takie drobne rzeczy, ale które na nas naprawdę działają, tylko musimy być bardzo uważni na to, co do nas mówią.
1: Zdarzało się też w tych niektórych życiorysach, że życie płatało figle, bo przecież, możemy chyba to zdradzić, pani Danuta sporo lat spędziła w Niemczech. I wspominała też, że kiedy po raz pierwszy trafiła do tego kraju po wojnie, to dźwięk języka niemieckiego nie wpływał na nią zbyt dobrze.
0: Rzeczywiście i pani Danuta nawiązała do tego, już ma tytuł tego drugiego tomu, Nigdy nie mów nigdy. I on nawiązuje do tego, że tak ją życie pokierowało, że mieszkała właśnie słysząc ten język na co dzień. A wracając jeszcze do tytułu Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, w jednym z wywiadów, które przeprowadzaliśmy na potrzeby oczywiście promocji tej książki, pani Danusia przyznała, że no się wcale nie czuje jeszcze zdziecinniała.
1: Rozumiem, że pani pracuje nad panią Danutą i motywuje ją do pisania drugiej części, nie wiem, czy nie trzeba?
0: Nie trzeba. Ja to myślę, że w drugą stronę działa, więc pani Danuta już ma wszystko napisane. Mamy też odrębną taką formę pisemną dotyczącą podróży do Włoch. My teraz zakasamy rękawy, wracamy do Wrocławia, do siedziby bohateronu i zaczynamy powolutku pracę nad drugim tomem.
1: A my polecamy tymczasem pierwszy, Pianistka między dzieciństwem a...

0: zdziecinnieniem wspomnienia Danuty Dworakowskiej. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, bohateron, twórczyni akcji Włącz Historię i Kartka dla Bohatera. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Już jutro po 12 w TDI. Przełomowe odkrycie naukowców. Będą nowe możliwości leczenia łysienia. Powiemy, ile dni powinien trwać idealny urlop i jak utrzymać dobry nastrój na długo po powrocie. Lewitujące pociągi poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę to pomysł Polaka. A co ważne, ten pomysł lada chwila wejdzie w życie. Tylko dobre informacje. Po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odliczanie do godziny W. Stolica upamiętnia powstańców warszawskich. Nielegalni migranci opuszczają Ceutę. To nie jest kryzys Hiszpanii, słyszymy od ekspertki. Test HPV zamiast cytologii od dziś. Ważne zmiany w profilaktyce kobiet. Minęła 15. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Warszawa w biało-czerwonych barwach. Stolica upamiętnia 82. rocznicę wybuchu zrywu Powolność. Hołd bohaterom walczącej Warszawy. Mieszkańcy i turyści oddają m.in. w Muzeum Powstania. Na miejscu jest nasz

0: Reporter Przemysław Lis. Przemku, witaj. Powiedz, jak przebiegają uroczystości?
1: Zwiedzanie muzeum możliwe jest od rana, a dokładnie w tym momencie rozpoczyna się poprzedzające godzinę w spotkanie z powstańcami warszawskimi. I to bardzo rodzinne spotkanie, mówił mi dyrektor muzeum Jan Ołtakowski.
2: Oddamy głos powstańcom warszawskim, posłuchamy ich opowieści, ale będzie też można z nimi porozmawiać po prostu na boku, posłuchać tego, jak warto żyć, bo każde spotkanie z nimi jest spotkaniem, którym dowiadujemy się, że warto walczyć o swoje sprawy.
1: Odwiedzających muzeum pytałem z kolei o to, dlaczego dziś zdecydowali się być akurat tutaj.
3: Dlatego, że dzisiaj 1 sierpnia, proszę pana.
1: To data ważna dla pani?
3: Bardzo ważna, bo to jest nasza wolność, bo to jest historia.
4: Powstanie warszawskie dało wszystkim Polakom ten dzień wyjątkowy i wolność, także warto tu być i poświęcić tę chwilę czasu.
1: Kulminacją obchodów w muzeum będzie oczywiście 17 i godzinę W, gdy zabrzmi dzwon monter, a zebrani w Parku Wolności ludzie wsłuchają się w wycie syren alarmowych, tym samym uczczą pamięć bohaterów zrywu i walczącej Warszawy.
0: Pamiętamy o walczącej przeciwko Niemcom w Warszawie. Uroczystości w 82. rocznicę wybuchu powstania relacjonował Przemysław Lis. Dziękujemy. A obszerne podsumowanie obchodów na naszej antenie tuż przed godziną W. O 16.45 zapraszamy na specjalne wydanie Sumy Wydarzeń. W całości poświęcimy je powstańczej rocznicy. To nie jest kryzys Hiszpanii, to kryzys całej strefy Schengen. Tak o sytuacji w Ceucie mówi nam ekspertka. Do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej w ciągu kilku dni wdarło się ponad 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka, ale problem pozostaje. Ceuta to chwilowy kryzys w przeciwieństwie do strefy Schengen, mówi nam Aleksandra Krzysztoszek z portalu Focus Europe.
5: Pojawiają się pytania, czy ta strefa dalej jest w stanie funkcjonować na obecnych zasadach. Oczywiście ten kryzys nie jest pierwszym czynnikiem, który się do tej dyskusji przyczynił, bo mieliśmy dyskusję na ten temat już w związku z presją na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej od naszej strony, tak, z kryzysem na naszej granicy wywołanym przez reżim białoruski, wspieranym przez Moskwę, ale też no, przez decyzje takich krajów jak Niemcy, które zaczęły przywracać kontrolę na swoich granicach.
0: Wspólny list do szefów unijnych instytucji napisali przywódcy 22 unijnych krajów. Chcą oni zwołania nadzwyczajnego posiedzenia szefów MSW. Zapewniają też, że są zdeterminowani, by zapobiec atakom na zewnętrzne granice wspólnoty. Pod listem podpisał się m.in. premier Donald Tusk. Polscy strażacy w drodze do Hiszpanii w okolicach Toledo pomogą w gaszeniu pożarów. Łącznie w misji weźmie udział ponad 100 polskich strażaków. Szczegóły zna Paweł Pawlicki.
6: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Hetafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
7: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Oprócz tego mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
6: Jak tłumaczy dowódca pierwszej zmiany, młodszy brygadier Jakub Siczek, strażacy do akcji będą mogli wkroczyć już jutro rano.
7: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań.
6: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania.
0: I tyle od Pawła Pawlicy. Na koniec ważne zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy. Od dziś tradycyjna cytologia została zastąpiona testem HPV-HR. Raz na 5 lat mogą z niego bezpłatnie skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat, mówi wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
8: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR, wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też no dość pewnie dla wielu pań jednak nie do końca sympatyczne wizyty. Wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata czy co roku, natomiast w tej chwili to jest co 5 lat.
0: Pobranie materiału do badania przebiega tak samo jak w przypadku tradycyjnej cytologii. Test wykrywa różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym te, które prowadzą do rozwoju nowotworu szyjki macicy. Na wykonanie testu nie potrzeba skierowania, a najłatwiej zapisać się przez internetowe konto pacjenta, czyli moje IKP.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Upalnie i z burzami, tak mija sobotnie popołudnie. Zagrzmieć może niemal wszędzie, z wyjątkiem południowego wschodu. Tam też największy skwar do 37 stopni. W centrum okolice 30, na północy do 25. W czasie burz uwaga na bardzo silny wiatr w porywach do 110 km na godzinę.
1: Klima.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko lokalnie w centrum i na południu umiarkowana. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 15.
3: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: Oczywiście dziś do historii jeszcze będziemy wracać w związku z dzisiejszą rocznicą, z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak Państwo zapewne zauważyli, nieco zmodyfikowaliśmy nasz program. Przed godziną 17 specjalne wydanie Sumy Wydarzeń poświęcone w całości dzisiejszym obchodom, a po godzinie 17 debata poświęcona powstaniu. A tymczasem porozmawiamy o pieniądzach. Jak zwykle na tym etapie są różne opinie. Rządzący i pracodawcy chcieliby mniej, a związkowcy więcej. Porozmawiamy o płacy minimalnej, która ma obowiązywać w roku 2027.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca, w której porozmawiamy dziś o podwyżce minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Pracodawcy i rząd są w tej sprawie zgodni. Związki zawodowe chcą więcej. Można powiedzieć chyba tradycja, bo to przecież nie pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce. Ale pojawiają się też coraz wyraźniej pewne nowe wątki, jak na przykład zróżnicowanie płacy minimalnej. To wybrzmiało moim zdaniem na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego bardzo wyraźnie, wyraźniej niż kiedyś. Witam zatem moich gości, a są nimi wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, pan Bartłomiej Mickiewicz. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Oraz wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Jakub Binkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam również pana, panowie. Przed nami oczywiście podwyżka płacy minimalnej na rok 2027, a w zasadzie jeszcze ciągle dyskusja nad jej ostateczną wysokością. Rząd zaproponował, aby wynosiła 4950 zł brutto miesięcznie i to oznacza podwyżkę o 3%, o 144 zł. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 32 zł i 30 groszy. Pracodawcy przychylają się do propozycji rządu, choć w Radzie Dialogu Społecznego padały też opinie i chciałabym również o nich powiedzieć, że i tej kwocie będzie trudno sprostać części przedsiębiorców, firmom przede wszystkim mniejszym i że w ogóle może to za dużo. Mówicie państwo, i tu już od razu do pracodawców kieruję, do pana Jakuba Binkowskiego, to pytanie, bo mówicie, że koszty są wysokie, że się szara strefa zwiększy i tak dalej. To w zasadzie też jest trochę taka powtórka z rozrywki. Słyszeliśmy to wszyscy, jak tu jesteśmy w trójkę, wielokrotnie.
6: Czy mówicie, jak mówicie, moim zdaniem? Mhm. Trochę dyskusja wokół płacy minimalnej w Polsce ma charakter jałowy, to coroczna. To znaczy, myślę, że my co roku tak debatujemy. Jedni proponują 50 zł więcej, drudzy 50 zł mniej. Jedni twierdzą, że bez tych 50 zł więcej po prostu ludzie będą głodować. Drudzy mówią, że z tymi 50 zł dodatkowymi firmy będą upadać. Myślę, że to wszystko są już argumenty nieco wyświechtane. Z mojego punktu widzenia to, co się liczy, to trend i jakaś kumulacja tych podwyżek w czasie. Bo jeśli spojrzymy sobie na sytuację sprzed 5 lat, w 2021 roku pensja minimalna to było 2800 zł brutto. Dzisiaj to jest 4000.
4: Przyznam, że ja pamiętam 840 i na pewno nie było to w mojej młodości.
6: Tak, tak natomiast no, weźmy sobie ten okres taki pięcioletni. Tak? Mm-hmm. No, to jest 5 lat wstecz, każdy jest w stanie mniej więcej wrócić pamięcią do tego czasu, więc dzisiaj jest to 4800 zł brutto. Wzrost o 2000 zł w ciągu 5 lat. W ciągu 5 lat, w trakcie których rosły też ceny energii, w trakcie których rosły ceny różnego rodzaju produktów.

0: surowców, nawet usług typu jakiś tam odbiór śmieci, wywóz śmieci i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym patrzmy na to w cyklach, bo to, czy w tym roku będzie, tak jak mówię, trochę więcej, trochę mniej, to oczywiście nigdy na Radzie Dialogu Społecznego nie wybrzmiewa, bo każdy musi, że tak powiem, wręcz rytualnie zaznaczyć swoje stanowisko. Natomiast w praktyce to, co ma moim zdaniem znaczenie, to to, jak szybko rośnie ten wskaźnik w ujęciach kilkuletnich, czyli jak wysokie są te skumulowane podwyżki. I w tej pięciolatce, którą mamy obecnie, te podwyżki były bardzo wysokie.
1: Tak, no czyli jakby miał pan to ocenić, to by pan powiedział, że za wysokie. Ten wskaźnik jest za wysoki, tak?
0: W ciągu tych pięciu ostatnich lat, moim zdaniem, tempo tych podwyżek było za wysokie. Jeśli w ciągu pięciu lat, tak jak mówię, przy rosnących innych kosztach przeskakujemy z poziomu 2800 na poziom 4800, no to jest bardzo szybko. I ja tutaj w tym sensie, jeśli pozycja związków zawodowych jest taka, że to jest za mało, za wolno i źle, to ja tej pozycji, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem do końca, no bo inne wskaźniki w takim tempie rosnąć nie zwykły. Dlatego, tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta dyskusja coroczna, ta propozycja rządowa jest racjonalna i moim zdaniem ona stanowi wyraz pewnego kompromisu. Też wiąże pod uwagę te dynamiczne podwyżki z lat poprzednich. Natomiast to, co się liczy, to jak w ciągu kilku konsekwentnych cykli tych podwyżkowych kształtuje się wskaźnik. No i ten wskaźnik tam dzisiaj się kształtuje na poziomie o 2000 zł wyższym niż 5 lat temu, a to jest kwota brutto, nie liczymy tutaj całkowitego kosztu pracodawcy, który też ma znaczenie. I z tego punktu widzenia dla tych najmniejszych działalności w Polsce powiatowej rzeczywiście płaca minimalna staje się problemem, jeśli porównają sytuację sprzed 5 lat i sytuację dzisiaj.
1: No właśnie, no dobrze, no to teraz już oddajemy głos przedstawicielowi związków zawodowych, bo państwo z kolei wskazują, ja to powtarzam też odnośnie do tego, co było powiedziane na posiedzeniu plenarnym również Rady Dialogu, co było w zespole do spraw budżetu i wynagrodzeń. Mówicie państwo, że powinno być to więcej niż to zaproponowana przez rząd kwota, bo też mówicie wprost o kwocie 5200 zł brutto oczywiście. Pytanie, dlaczego, na czym opieracie państwo to wyliczenie, że akurat tyle tutaj też poproszę o związkowe argumenty. Pan Bartłomiej Mickiewicz.
2: Mówimy, że powinno być wyżej ze względów bardzo wielu, a podstawowym względem, o którym mówimy, to jest to, że tak jak mój przedmówca powiedział, ta płaca minimalna w poprzednich latach oczywiście, że rosła i nie negujemy tego, że płaca minimalna rosła. No, jak rozumiem, pracodawcy też nie negują wzrostu jako takiego, tylko ewentualnie tempo tego wzrostu, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak w ostatnich latach rosną ceny i to nie tylko mierzone takim zwykłym wskaźnikiem inflacji, która w ostatnich latach spadła, ale jeszcze troszeczkę wcześniej była na poziomie naprawdę bardzo, bardzo dużym. To jest jeden argument, dlaczego ta płaca minimalna, ten trend wzrostowy powinien zostać utrzymany i ta płaca minimalna powinna być wyższa. I na pewno wyższa niż wskaźnik inflacji. Kolejnym argumentem to jest to, że ogólny wzrost cen jest ogromny. Ceny usług praktycznie wszelkich, ceny produktów praktycznie wszystkich rosną. No naszym zdaniem rosną ze względu na gigantyczne koszty energii, ze względu na politykę klimatyczną, jaka jest prowadzona w Unii Europejskiej i w Polsce. Za tą politykę klimatyczną każdy obywatel płaci. I to naprawdę ogromne pieniądze, nie tylko w podatkach, nie tylko w dodatkowych opłatach, ale również po prostu w zwyczajnych cenach produktów i cenach usług. I w związku z tym ta płaca minimalna, powiedziałbym tak, nie możemy doprowadzić do tego, moim zdaniem, żeby wrócić do czasów tych, o których pani redaktor wspomniała, czyli płacy minimalnej na poziomie tych przysłowiowych 800 zł, która tak naprawdę nie była wysokością taką, która pozwoliłaby w ogóle na jakąkolwiek egzystencję dla obywatela.
1: No tak, wtedy mówiliśmy o prekariacie, takie sytuacje miały miejsce wtedy, cała dyskusja się na ten temat toczyła, tak? Czy
2: no
1: to
2: właśnie,
1: wystarczy?
2: Z tej sytuacji już wyszliśmy, ale to teraz jest pytanie, czy powinniśmy, nie podnosząc płacy minimalnej albo podnosząc tą płacę minimalną właśnie o jakieś minimalne wartości, wracać do tych czasów, które chyba wszyscy uznaliśmy za niewłaściwe i tą płacę minimalną za zbyt niską. I jeżeli ten trend nie będzie się utrzymywał, wzrostu płacy minimalnej w kontekście wzrostu inflacji, w kontekście wzrostu kosztów życia, w kontekście wzrostu cen usług i produktów, to będziemy po prostu wracać.

0: dotychczasów, które uznaliśmy za niewłaściwe. Stąd taka nasza decyzja i stąd taka nasza propozycja i argumentacja taka, że ten trend wzrostu płacy minimalnej musi się utrzymać. Przypominam jeszcze jedną rzecz, bo tutaj akurat mamy do czynienia z implementacją dyrektywy, która mówi, przypominam, że płaca minimalna powinna być na poziomie 60% mediany albo 50% przeciętnego wynagrodzenia. I my w okolicach tych wartości by się obracamy, więc te wzrosty płacy minimalnej w poprzednich latach nie były spowodowane jakimś tam chceniem strony związkowej czy tam chceniem strony rządowej, tylko to jest wprost zapisane w dyrektywie Unii Europejskiej, co do której, no w zależności od wyliczeń, ale jeszcze tych poziomów dyrektywowych nie osiągnęliśmy, więc jeszcze coś tutaj mamy do zrobienia. To
1: jasne,
0: jest kolejny
1: argument. Jasne, ale ja tylko mam jeszcze takie pytanie, żeby pan to powiedział, żeby to wybrzmiało. Czy wszystkie centrale związkowe opowiadają się za tym 5200? Jest zgoda wśród państwa, albo przynajmniej za wyższą?
0: Absolutnie jest zgoda i to jest zgoda nie za wyższą, tylko jest zgoda właśnie za tym 5200, to jest zgoda wszystkich central związkowych. No strona związkowa, myślę, że w tym zakresie pomimo wielu różnic pomiędzy centralami związkowymi, w tym przypadku jest w stanie dojść do porozumienia i w tym przypadku zgadzamy się wspólnie co do tego trendu i co do wysokości.
1: No dobrze, to już wiemy. Powiedział pan na pewno rzecz słuszną taką, że powiedzmy więcej za wszystko płacimy, na przykład za prąd bardzo to czujemy, za energię elektryczną płacimy więcej, ale są pewne cyfry, których tutaj, bo pan powiedział też o drugiej rzeczy, o inflacji. No i tej matematyki chyba nie da się oszukać, chyba że któryś z panów mija się z prawdą. Ale mianowicie, dlaczego ja o tym mówię? Bo pan powiedział, że mówię tutaj o panu Mickiewiczu. Pan powiedział o tym, że to jakby za inflacją podwyżka płacy minimalnej powinna podążać i że w ostatnim czasie mieliśmy tą inflację wysoko. Ja bym dodała skumulowaną, bo tu myślę, że to warto o tym powiedzieć. Właśnie już oddaję pan głos. Tak. Dlatego, że jeżeli przez te 4-5 lat, niech będzie, skumulowana inflacja, mówimy, wyniosła 40%, a pan Jakub Binkowski wcześniej powiedział, że z 2800 doszliśmy do 4800, no to jest więcej niż 40%. No jednak to jest więcej, jeżeli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, niż 40%. Co pan na to? No tak jak mówię, ta matematyka jest nieubłagana, pan Jakub Binkowski.
2: Matematyka jest nieubłagana. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, pan mówi o inflacji i oczywiście kilka lat temu mieliśmy problem z ponadstandardową stopą inflacji. To był problem nie tylko Polski zresztą. Dzisiaj inflacja mieści się w celu inflacyjnym NBP.
1: Ale ja z tym się nie zgodzę. Przepraszam, ale tutaj to się z tym nie zgodzę. Ale wie pan dlaczego?
2: To jest prawda.
1: Ale absolutnie nie kwestionuję, że ta inflacja jest 2,5. Tylko jeśli ceny wzrosły w ciągu 5 lat o 40%, to nie spadły już i pan to przyznać musi.
2: Nie, no nie spadły. Natomiast no inflację mamy dzisiaj w celu inflacyjnym NBP i inflację mamy relatywnie niską. W związku z tym inflacja obecna nie stanowi powodu czy argumentu za tym, żeby w ponadstandardowy sposób podnosić płacę minimalną. Bo już nie mamy do czynienia z nadzwyczajnie wysoką inflacją. Przeciwnie, mamy inflację relatywnie niską, mieszczącą się w celu. To po pierwsze. Po drugie, tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich 5 lat było istotnie wyższe niż skumulowana inflacja, o której powiedziała pani redaktor, co doprowadziło do sytuacji, w której mamy w relacji do średniego wynagrodzenia, ta relacja między minimalnym wynagrodzeniem a średnim wynagrodzeniem jest w Polsce najwyższa w regionie i w ogóle jedną z wyższych w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich lat, to jesteśmy w zasadzie tutaj liderem w absolutnej czołówce. Oczywiście wszyscy mierzymy się z wyzwaniami takimi jak koszty ponoszone w związku z transformacją energetyczną, ale ja też chciałbym tutaj zaznaczyć, że ten koszt taki najbardziej osławiony i medialny, czyli koszt uprawnień do emisji CO2, to są pieniądze, które ostatecznie wpływają do budżetu państwa. One nie uciekają nam, one w większości wpływają do budżetu państwa. A jeśli spojrzymy sobie na ceny usług i produktów, a zwłaszcza usług, o których powiedział pan wiceprzewodniczący, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że duży udział w cenie usługi ma koszt pracy związanej z wykonaniem tej usługi. Więc argumentowanie, że wzrosła cena usługi, w związku z tym musimy podnieść płacę minimalną, co spowoduje wzrost kosztów pracy w ramach świadczenia tej usługi, co znowu spowoduje wzrost kosztu tej usługi.

0: Jest to argumentacja taka, powiedziałbym, samozapętlająca się.
1: No to trochę zawsze tak będzie, jak dyskutujemy o płacy, tak. Bo ktoś właśnie płacę, ktoś inny podniesie w związku z tym swoje koszty.
0: Natomiast skala ma znaczenie. Skala ma znaczenie i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Bo jeśli podnosimy płacę minimalną i z tym chyba nie ma tutaj jakiegoś istotnego

0: Wrócili do wątku regionalizacji płacy minimalnej. Ja mówię, że wrócili, bo to już było, ale teraz chyba trzy wręcz organizacje pracodawców odnotowałam, które wprost się za tym opowiedziały, reszta nie zaprotestowała, więc to na pewno jest więcej. Kiedyś była jedna, dlatego zaprosiłam pana Jakuba Winkowskiego zresztą, bo państwo w tym jakby przodowali teraz też, ale teraz również BCC się za tym opowiedziało, również pracodawcy RP się za tym opowiedzieli, więc jakby jest coraz więcej tutaj tych grup, w jakimś stopniu ZRP też się za tym odpowiedziało, Związek Rzemiosła. Było to dotychczas dyskusyjne. No to muszę zapytać o ten wątek pana Bartłomieja Mickiewicza. Co pan na to? Co wy na to jako związki zawodowe?
1: Po pierwsze, to chciałbym jeszcze się odnieść do poprzedniej wypowiedzi, bo jeżeli rozmawiamy o kosztach emisji CO2 i o tym zwrocie, to chciałbym tylko w jednym słowie zwrócić uwagę na to, że i absolutnie jest to wyliczone i my jako związek mamy to wyliczone, że te pieniądze, które do Polski wracają jako środki z tych, no w sumie w gruncie rzeczy mówimy tutaj o ETS-ie, to są środki absolutnie niewspółmierne do kosztów, które polska gospodarka ponosi. I to jest absolutnie zdecydowanie na 100% potwierdzone i to są absolutnie nieadekwatne środki.
0: Więc no dobrze, ale tym, to...
1: Okay. Te środki wracają i są,
0: Nie rozmawiamy o emisji dzisiaj, rozmawialiśmy kiedyś o emisji. Dzisiaj rozmawiamy o płacy minimalnej, która bardzo ludzi interesuje.
1: Zwracam uwagę. I jeżeli chodzi o płacę minimalną, dobrze.
0: Mhm. To ja powiem tak,
1: regionalizacja. Z jakiegoś powodu, panie redaktor, z jakiegoś powodu organizacje pracodawców ten temat podnoszą. Nie spodziewam się, żeby organizacje pracodawców podnosiły ten temat z powodu takiego, aby zmniejszyć swoje przychody albo na przykład zwiększyć swoje koszty. Naszym zdaniem regionalizacja płacy minimalnej spowoduje to, już mówiąc wprost, jeżeli w tym kontekście rozmawiamy, że firmy, które mają taką możliwość, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że dotknie to, ten problem dotknie najbardziej właśnie te małe i mikroprzedsiębiorstwa, o których tak dużo organizacje pracodawców mówią, dlatego te przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość przeniesienia swojej działalności, zrestrukturyzowania swojej działalności w kontekście takim, aby przenieść swoje zatrudnienie albo przenieść swoją siedzibę w miejsce, gdzie ta płaca minimalna będzie niższa, to tak zrobią.
0: No właśnie, bo ja tutaj chciałam coś dodać.
1: A te firmy, których na to stać nie będzie, tego po prostu nie zrobią i będzie to ogromny kłopot konkurencyjny. I myślę, że ten kierunek został objęty. No my się z tym kierunkiem zgodzić niestety nie możemy i na pewno się jako związek zawodowy, przynajmniej Solidarność, nie zgodzimy z takim rozwiązaniem, które po prostu nic nie zmieni dla pracowników, dla rynku pracy.
0: Dobrze, to stanowisko też jest niezmienne. Chciałabym jednak jeszcze do czegoś nawiązać, bo tam swego czasu, kiedy była o tym dyskusja, to była mowa też o tym, że właśnie firmy mogą niekoniecznie prowadzić w tym miejscu rzeczywistą działalność, w którym zarejestrują swoją siedzibę po to, żeby w ten sposób przeoszczędzić. Pamiętam, mówił o tym obecny zresztą wicepremier. Więc taka sytuacja miała miejsce, jakby negatywnie to, do tego podchodząc. No dobrze, ale zanim oddam panu Jakubowi jeszcze, który na pewno nam to uargumentuje, głos, to jeszcze, panie Bartłomieju, ale sytuacja jest też taka, no przyzna pan, że jeżeli otrzymuje te 5000 zł już dla pewnego zaokrąglenia, pracownik w Warszawie, Krakowie, Pcimiu i Supraślu, tak sobie cztery miejscowości wymyśliłam, to podstawowe koszty życia w tych miejscowościach dla nich są inne. Ja już teraz tylko z punktu widzenia tego socjalnego patrzę na to. No bo tak, samochód kosztuje tyle samo, wiadomo, prawda, i w jednym i w drugim miejscu. Ta lokomotywa brana czasem, prawda, do inflacji też. No ale na przykład chleb, telewizor, warzywa. No one tyle samo nie kosztują, a to są produkty, które kupujemy codziennie. Tak patrząc naprawdę czysto po ludzku. Nawet czynsze w tych miejscowościach nie są takie same za takie same mieszkania. W tych mniejszych są niższe, tak? I nie mówimy tutaj o kosztach energii, opłatach, tylko o samych czynszach za mieszkania. No jak pan na to odpowie? Bo takie są też argumenty przeciw.
1: Absolutnie z panią redaktor w 100% w tym zakresie się zgadzam. Tylko pytanie jest inne, to ja stawiam inne pytanie. Czy te rozwiązania, które są proponowane, kontekst regionalizacji, proszę się zastanowić, czy te rozwiązania spowodują to, że płaca minimalna w miastach takich jak Warszawa, w dużych miastach zostanie podniesiona i będzie to z korzyścią dla pracowników, czy wręcz przeciwnie, będzie odpływ firm i odpływ rynku pracy do miejscowości mniejszych, gdzie płaca minimalna będzie zmniejszona, bo spodziewam się, że taki będzie.

0: siostrę, co jeszcze bardziej dotknie pracowników, na przykład no, w tej przysłowiowej Warszawie, w której też mieszkam i w której też ponoszę koszty, bo koszty żywienia, koszty żywności, koszty transportu i tak dalej, one są relatywnie, może troszkę wyższe, ale porównywalne, ale mówimy o koszcie po prostu mieszkań, pani redaktor. Koszt mieszkania w Warszawie jest gigantycznie większy.
1: No tak, ale to kupujemy...
0: Ale kredyty płacimy przez kilkadziesiąt lat, pani redaktor. No, mnie nie stać było na mieszkanie kupione za gotówkę, więc ja przez kilkadziesiąt lat płacę kredyt i koszt tego kredytu jest
1: ogromny.
0: No,
1: ale to argument za wyższą płacą. To jest argument za wyższą płacą.
0: No więc właśnie to jest argument za wyższą płacą. A rozwiązanie regionalizacyjne uważam, że tego, o czym pani mówi, z czym się zgadzam, po prostu nie zniweluje. Tutaj pomysł jest zupełnie inny. Pomysł nie jest taki, moim zdaniem, aby ten rynek pracy w dużych miastach zwiększyć, bo biorąc pod uwagę zwykłe, normalne procesy ekonomiczne, ten rynek pracy będzie z dużych miast odchodził do miejscowości.
1: No dobrze, dobrze. To już teraz do pana Jakuba. Dobrze, to teraz do pana Jakuba Binkowskiego. A może to dobrze, bo wtedy zostanie zlikwidowana Polska B. To oczywiście upraszczam, no bo tam zlikwidowana, ale bo tam odpłyną jakieś inwestycje, jakieś firmy do miejsca pracy. Nie wiem, panowie tak to argumentujecie, czy jakoś inaczej?
2: Znaczy króciutko w kilku punktach. Po pierwsze, jeśli chodzi o miasta typu Warszawa, to nie mam poczucia, żeby poziom płacy minimalnej był w nich palącym i istotnym problemem. No, oczywiście dotyczy takiej wąskiej...
1: A tu bym powiedziała, że pan się trochę myli, bo coraz więcej...
2: Dobrze?
1: Już pan powie, tylko że tutaj coraz więcej osób też już się do niej zbliża, więc
2: bo
1: no.
2: Mediana zarobków w Warszawie to jest 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.
1: Z politykami.
2: W związku z tym...
0: I z prezesami firm.
2: W związku z tym... No, to znaczy, że połowa osób pracujących w Warszawie zarabia więcej niż 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, połowa zarabia mniej, natomiast tak czy inaczej ten wskaźnik osób zarabiających płacę minimalną jest dużo niższy niż w pozostałych częściach kraju. Więc sytuacje na rynkach pracy takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Poznań, no to powiem szczerze, że w kontekście tego problemu bym się
1: jakoś
2: szczególnie i ponadstandardowo nie martwił. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o przenoszenie działalności, no to nie sądzę, żeby ktoś przerzucał supermarket z dużego miasta do mniejszej miejscowości, bo tam będzie mógł zapłacić pracownikowi 500 zł miesięcznie mniej, ani też, żeby przerzucał fabrykę, której postawienie kosztuje miliony złotych, z jednej miejscowości do drugiej miejscowości z tego samego powodu.
1: Raczej małe firmy.
2: To się nie zadzieje. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład otworzyć mały sklepik, nie w Warszawie, tylko w jakiejś podwarszawskiej miejscowości, albo mały zakład rzemieślniczy, nie w Krakowie, tylko gdzieś pod Krakowem, albo małą kawiarnię, nie w Gdańsku, tylko gdzieś pod Gdańskiem, to ja powiedziałbym, że z punktu widzenia takiego zrównoważonego rozwoju całego kraju, to będzie z korzyścią tak na dobrą
1: sprawę.
2: Ale
1: ja mam wątpliwości, żeby pan to wyjaśnił. Czy pan myśli, że zróżnicowanie płacy minimalnej będzie takie, że będzie różna ta płaca minimalna, czy też powinna być, bo to między Warszawą i podwarszawską miejscowością Krakowem a podkrakowską, czy jednak to myślenie jest inne? Warszawa i jej okolice to jest jedno, a to mówimy o lubelskim, o podkarpackim, o takich, o świętokrzyskim, że tam będzie inna.
2: To jest już jakiś poziom detalu, tak?
1: No,
2: o tym można dyskutować oczywiście, natomiast rzeczywistość no, powiedzmy sobie w ten sposób, prowadzenie lokalu usługowego typu kawiarnia na przykład w miejscowości oddalonej od Warszawy 80 kilometrów i w której mieszka 40 tysięcy ludzi, którzy chcieliby pójść sobie czasem na kawę na miasto, to jest coś zupełnie innego niż prowadzenie kawiarni w dowolnej dzielnicy w Warszawie i z uwagi na liczbę potencjalnych klientów, z uwagi oczywiście też na koszty, ale z uwagi też na poziom zamożności tych klientów. Także to są dwie zupełnie różne, nieprzystające do siebie okoliczności. Wziąwszy to pod uwagę, tak jak powiedziałem, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że taka regionalizacja, jakieś zróżnicowanie płacy minimalnej w zależności być może właśnie od przeciętnego czy od mediany wynagrodzenia w danym, nie wiem, województwie, powiecie, no to jest to, o co pani redaktor pyta, ale to jest już kwestia pewnie do ustalenia w którymś z kolejnych etapów. Jeśli rezultatem takiej zmiany miałoby być to, że mielibyśmy więcej przedsiębiorczości w mniejszych miasteczkach w Polsce, gdzie teraz w sumie mamy rynek wokół rynku, telefonię komórkową, bank i kebab, jak dobrze pójdzie, to jeśli mielibyśmy doprowadzić do tego, że tam powstanie kawiarnia, sklepik i jeszcze jakiś mały zakład rzemieślniczy, to moim zdaniem to będzie z korzyścią.
1: No dobrze, panowie, to powiem tak. Jeszcze nie dotknęliśmy jednego tematu.

0: ZUS-u, którym to tematem, myślę, w tej sytuacji jest też bardzo istotne, jest kwestia spłaszczenia wynagrodzeń, kwestii pewnych relacji w firmie w związku z tym, kwestii różnic pomiędzy doświadczonym i niedoświadczonym pracownikiem itd., różne socjalne takie pracownicze sprawy, które są bardzo istotne. Dzisiaj już do nich nie możemy wrócić ze względu na czas naszej audycji, który jest ograniczony, ale myślę, że wrócimy do tego tematu we wrześniu, kiedy będziemy mieć więcej jeszcze danych na ten temat, jaka ostatecznie ta płaca minimalna miałaby być. Jeszcze pewnie Rada Dialogu do niej może wróci właśnie w tym wrześniu i wtedy na pewno my również do rozmowy wrócimy. Dzisiaj panom serdecznie dziękuję. Wiceprzewodniczący Solidarności Bartłomiej Mickiewicz i wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję. Do widzenia. Kolejna audycja Kapitał i Praca za tydzień. Już zapraszam. Dziękuję.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Po reklamie.
13: 35 minut po godzinie 15.
12: Stan dnia.
13: Dziś sporo oczywiście mówimy o historii. Mieszkańcy stolicy oddają hołd żołnierzom Armii Krajowej i twórcom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Przed pomnikiem konspiracyjnych organizacji upamiętnienia bohaterów z okresu II wojny światowej w Powstaniu Warszawskim poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Wyłączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jak przebiegają uroczystości?
14: Właściwie jest już po wszystkim, ale wieczny ogień przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego pali się wyjątkowo mocnym i jasnym płomieniem. Nie przygasi go nawet deszcz, który teraz strumieniami zaczął padać w pobliżu Sejmu. Wojskowa asysta złożyła wieńce od władz państwowych i organizacji patriotycznych przy dźwiękach werbli, a prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Janusz Komorowski, przypomniał, że w warunkach absolutnego wyniszczenia narodu przez niemieckich okupantów udało się stworzyć zakonspirowaną w pełni sprawną organizację, dzięki której przetrwała polska państwowość.
15: Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego nie miało analogii i stanowiło ewenement w całej okupowanej przez Niemcy Europie. Działania cywilnych i wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały wszystkie strefy życia okupowanego społeczeństwa.
14: No właśnie, bo Polskie Państwo Podziemne wydawało konspiracyjną prasę, kształciło młodzież szkolną, wydawało też wyroki na osoby

0: kolaborujące z Niemcami. Nawet 40% uczestników Powstania Warszawskiego przeszło z kolei szkolenia wojskowe organizowane przez Armię Krajową, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: I tam, drodzy Państwo, nie tylko uczono jak strzelać, ale edukowano prawdziwych specjalistów, saperów, specjalistów od łączności, specjalistów od prowadzenia akcji wywiadowczych, sabotażowych. Przecież powstańcy byli w stanie wyprodukować i karabiny maszynowe, takie jak błyskawica, i dziesiątki tysięcy granatów, słynnych Filipinek. To też rzecz bez precedensu. Tego w Europie po prostu nie było.
0: Marszałkini Senatu Małgorzata Kilawa-Błońska przypomniała o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego. Niemcy wymordowali ponad 180 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Hitler rozkazał zabijać wszystkich, również tych, którzy nie walczyli z bronią w ręku.
2: Nie da się opowiedzieć, w ilu rodzinach babcie i dziadkowie dopytywani przez wnuki przez wiele lat nie chcieli wspominać powstania. Tak jakby posłuchali Baczyńskiego. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne. Obraz dni, które czaszki białe toczą przez płonące łąki krwi. Ponad 200 tysięcy ofiar cywilnych to straszliwy bilans powstania, ale w dużej mierze skutek trzeciego wymiaru. To o tym decydował los Warszawy w gabinetach dyktatorów. Hitler wydał na Warszawę, na zbuntowane miasto, wyrok śmierci.
0: Pomimo wyczerpującego upału, powstańcy warszawscy obecni na uroczystościach zgodzili się porozmawiać z Polskim Radiem. Posłuchajmy historii pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry.
3: Warszawa w tym czasie to była tak jak kocioł pod parą. Wszystko gotowe i wszyscy gotowi byli do największych, powiedzmy, nawet i głupot, nie tylko poważnych spraw. No. W przeddzień mieliśmy koncentrację wszystkich oddziałów konspiracyjnych. Nas rozpuszczono. W 24 godziny później był rozkaz o rozpowstaniu, powstaniu. Do mnie rozkaz trafił 2 sierpnia rano. Ja z tego maremontu musiałem się gdzieś dostać na Żoliborz, bo tam był mój punkt zborny. Dostałem się po południu 2. I od tego dnia już się włączyłem. No przecież cała działalność konspiracyjna, ja byłem w konspiracji od wiosny 1942 roku, to była przygotowaniem do takiego wystąpienia. No więc to był finał tego wszystkiego, prawda? No, świadomość, że wreszcie się wyzwolimy, była wszystkim. Ale to była iluzja, no, było tak jak było.
0: Jakie były pana zadania po wybuchu powstania?
3: Dostałem się na tą Żoliborz. Witamy pana posła, tak. I zacząłem szukać swojego pododdziału, to znaczy harcerskiego jakiegoś pododdziału. Okazało się, że powiedzieli, że nie ma. To ja, to był taki punkt zborny, informacyjny równocześnie na ulicy Suzina, przekinie tęcza. To ja się powiedziałem, że ja się zgłaszam wobec tego do powstania. No, jako małolatę, pan, który się później okazał komendantem, porucznikiem tego punktu zbornego, mówi, pójdziesz do prac pomocniczych. W porządku.
4: Czyli?
3: No byłem łącznikiem, pomagałem w kuchni, pomagałem w rusznikarni. Wszystko, co tylko można było, ale równocześnie szukałem kontaktu z pododdziałem takim harcerskim, prawda? I w końcu dowiedziałem się, że jest.
0: Smarował pan karabiny w rusznikarni?
3: Tak. Różną broń naprawialiśmy, prawda?
4: A w karabinie niemiecką, jakąś
3: różną, nawet i stare francuskie karabiny.
0: Powstaniec w rozmowie z Polskim Radiem zwraca się też do młodszych pokoleń, które kiedyś, tak jak on 82 lata temu, mogą stanąć do walki w obronie ojczyzny.
3: Chciałbym, żeby pamiętali, że oni nie istnieją jako pępek świata, że oni są wśród społeczeństwa, które nakłada określone obowiązki. Oni w tej chwili żyją jak pączki w maśle, uważają, że to wszystkim się należy, bo to wszystko jest. Trzeba im o tym przypomnieć. Dwa. Trzeba im przypomnieć, że to, co w tej chwili mają, czym się cieszą, tym bezpieczeństwem, to jest ciężka praca, ciężka walka ich poprzedników, ojców, dziadków, pradziadków.

0: Uroczystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego przyciągają do stolicy również patriotów z drugiej strony globu, na przykład z Australii. Posłuchajmy państwa Teresy i Bronisława Wilkansów z australijskiej Adelaide.
1: Teresa Wilkans, Adelaida. Głównie miałam w głowie, by takie uroczystości absolutnie mieć na uwadze i być po prostu być na nich, być obecną, bo to jest nasze życie, żyć Polską też na antypodach.
0: Właśnie, jak na antypodach pielęgnuje się pamięć o, no właśnie, czy to bohaterach powstania, czy ofiarach II wojny światowej?
1: Tak, przeżywamy te uroczystości bardzo uroczyście. Jeśli chodzi o takie święta, to w klubach polskich, w kościołach, podczas mszy świętej księża pamiętają, w klubach odbywają się akademie. Mamy 3 kluby w Adelaidzie, w różnych klubach też, w różnych miastach. Zawsze pamiętamy o uroczystościach polskich, ponieważ Polonia australijska jest patriotyczną Polonią.
2: Szczególnie przy pomniku ofiar Katynia też właśnie są uroczystości i delegacje zarówno całej Polonii, jak i ze strony kościoła przybywamy tam i tam składamy hołd.
0: A czy to, że państwo żyją w Australii, też jest poniekąd efektem wojennej zawieruchy?
1: Absolutnie tak. To jest właściwie efekt polityki, jaką prowadzi Polska od II wojny światowej.
0: To znaczy?
1: Ponieważ były to czasy komuny, więc nic przyjemnego, żeby w tym kraju służyć, wiadomo. Więc trzeba było opuścić Polskę. I tak te lata spędziliśmy aż do tego czasu, znaczy ja szczególnie.
0: Wyjechali?
1: No wyjechałam w 78 roku, za czasów komuny jeszcze.
0: A wkrótce cała Warszawa zatrzyma się w miejscu, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Do godziny W i syren alarmowych zostało nieco ponad godzina i 15 minut.
3: Michał Makowski, bardzo dziękuję. Na naszej antenie przed godziną 17, kwadrans przed 17, specjalne wydanie sumy wydarzeń poświęcone dzisiejszym uroczystościom, a po godzinie 17 debata.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A my tymczasem przyjrzymy się kwestii patriotyzmu. Naszym gościem jest Katarzyna Krzywicka z Dunek, połowa duetu socjolożki.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy między innymi o tym, jak rozumieją patriotyzm młodzi ludzie, ale chciałbym zacząć nieco ogólniej. Czy to jest tak, że każde kolejne pokolenie jakoś sobie te definicje patriotyzmu tworzy na własny użytek w zależności od okoliczności politycznych, gospodarczych?
5: Widzimy faktycznie różnice pokoleniowe pomiędzy pokoleniem Z, Y, baby boomers czy pokoleniem X. Jest to związane z tym, jakie mamy doświadczenia z naszą Polską i z tym, jak definiujemy samą polskość, bo polskość to są korzenie, to skąd się wywodzimy, jaką mamy historię, jak przeżywamy to, że jesteśmy obywatelami Polski. Natomiast patriotyzm to są właśnie te objawy uznawania naszej polskości i widzimy wyraźne różnice pomiędzy pokoleniami. Są takie obszary, które nas łączą, ale generalnie te definicje są różnorakie w zależności od pokolenia.
3: I w zależności chyba od poglądów, bo mam wrażenie, że dziś na przykład, w zależności od tego, kto po której politycznej stronie barykady stoi, inaczej ten patriotyzm jest definiowany. Czy my się jakoś z tym słowem i z tym pojęciem borykamy?
5: Trochę się borykamy, bo z jednej strony mamy ten patriotyzm, który postrzegamy jako nasze codzienne działania, bo w naszym badaniu, które zrealizowałyśmy wraz z Onetem, zdefiniowałyśmy 3 takie filary patriotyzmu. Pierwszym z nich to jest właśnie patriotyzm na co dzień, taki cichy, praktyczny, obecny w rutynie naszej codziennej, czyli to, co robimy na co dzień, chociażby mówiąc sąsiadowi dzień dobry, czy dbając o nasze lokalne środowisko. Potem jest patriotyzm obywatelski, czyli zaangażowanie w życie publiczne.

0: liczne życie wspólnotowe i kulturowe, czyli taki, które łączy się z naszą tożsamością, emocjami, jest związane z dziedzictwem. I ten patriotyzm obywatelski oraz kulturowy, w zależności od tego, jaki my mamy kapitał społeczny, czyli z jakiej rodziny się wywodzimy, jak są pielęgnowane te tradycje polskości, to później to może się przekładać na to, w jaki sposób definiujemy patriotyzm. Czy on jest właśnie takim cichym działaniem na co dzień, czy są to takie głośne symbole, odpalanie flar, chyba tak to się nazywa, i troszkę takie zahaczenie o patriotyzm patetyczny, taki, który jest niewidoczny na co dzień, ale w takich momentach jak chociażby 1 sierpnia.
1: Myśli pani, że dzisiejsza alfa, młody człowiek urodzony już w XXI stuleciu, mógłby znaleźć jakiś wspólny mianownik na przykład z byłym uczestnikiem Powstania Warszawskiego? Jeśli chodzi oczywiście o patriotyzm.
0: Oczywiście, że tak, tylko to jest kwestia słuchania tych starszych pokoleń i słuchania tego, w jaki sposób starsze pokolenie podchodziło do obrony ojczyzny, właśnie do polskości, do tych patriotycznych czynów związanych chociażby z sytuacjami zagrożenia, jakimi była II wojna światowa i później właśnie powstanie. Tylko to jest kwestia tego łącznika międzypokoleniowego, czy my ze sobą rozmawiamy i czy starsze pokolenie chce o tym opowiadać, bo pokolenie Powstania Warszawskiego, pokolenie, które żyło w czasach Powstania Warszawskiego, my nazywamy w socjologii cichym pokoleniem, czyli takim pokoleniem, które chciałoby zapomnieć tamte czasy, nie chcę mówić zawsze o tym, co się działo w ich młodości, bo to się wiąże no, z bolesnymi wspomnieniami. Ale jeżeli udaje się z taką osobą z tamtych czasów porozmawiać o tym, jak ta ich młodość przebiegała i jak wyglądał chociażby udział w Powstaniu Warszawskim, może to powodować, że w tym młodym pokoleniu te patriotyczne aspekty nie umierają.
1: Mam wrażenie, że patriotyzm tego cichego pokolenia był bardzo zero-jedynkowy. On wynikał zapewne po części z potrzeby walki o przetrwanie. Najzupełniej, mówiąc najzupełniej wprost, my dziś często dzielimy włos na czworo, dlatego że mamy ten komfort, dlatego że żyjemy w miarę zasobnym i w miarę bezpiecznym kraju.
0: Tak, no bardzo łatwo jest oceniać osoby, które brały udział w różnego rodzaju takich dramatycznych, kryzysowych momentach, takich, gdzie liczyło się to, żeby przetrwać. Jest takie powiedzenie, że na tyle nas oceniamy, na ile jesteśmy w stanie coś przeżyć, bo jakby z perspektywy takiego zasobnego społeczeństwa, które żyje w czasach względnego spokoju i pokoju, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, ta ocena przychodzi nam dużo łatwiej. Natomiast nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali w sytuacji zagrożenia nas samych, naszej rodziny, naszych najbliższych dzieci i osób z naszego otoczenia.
1: Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono.
0: Dokładnie tak, tak to powinno brzmieć.
1: Czy patriotyzm jest kategorią włączającą, czy bardzo często może też wykluczać?
0: Może wykluczać. Jeżeli rozmawiamy o kwestiach związanych z wartościami, właśnie z kwestiami politycznymi, to jest jeden z elementów, który może powodować, że nasze społeczeństwo się polaryzuje. Że z jednej strony mamy część osób, dla których patriotyzm to są symbole, to jest flaga, to jest takie głośne przeżywanie różnych świąt narodowych, a z drugiej strony osoby, które też kochają Polskę, również wywieszają flagę, ale nie zawsze albo boją się na przykład pójść na jakiś marsz niepodległościowy, bo może się to dla nich wiązać z zagrożeniem. Ale tak naprawdę jest coś, my jesteśmy wspólnotą, my jako Polacy potrafimy się ze sobą zjednać, ale są to takie momenty trudne, tak jak chociażby kryzysy. Wtedy My nie patrzymy na podziały.

0: tym, na kogo głosujemy chociażby, ale mobilizujemy się, żeby pomagać osobom potrzebującym.
1: Czyli jak rozumiem, jednoczy nas, łączy nas jakiś czynnik zewnętrzny, jakieś zewnętrzne zagrożenie na przykład.
0: Łączy nas zewnętrzne zagrożenie, ale też łączą nas na przykład sukcesy Polaków za granicą czy sport. Pamiętamy chociażby Mały Szomanie, wtedy wszyscy byliśmy równo kibicującymi Polakami, ale też mamy wspólnoty lokalne i to jest taki objaw patriotyzmu, który jest szczególnie ważny dla tych młodszych pokoleń, dla Zetek i dla milenialsów, czyli dla pokolenia Y. Zetki to są osoby urodzone po 96 roku, a milenialsi po 79. Ta wspólnota lokalna, czyli dbanie o to, co jest wokół nas, o parking, o trawniki, to także jest wyraz patriotyzmu.
1: Czy to skierowanie się ku pragmatyzmowi, ku codzienności sprawia, że wielkie hasła, wielkie słowa, wielkie kwantyfikatory w tym podejściu się nie pojawiają?
0: Może to też wynikać z tego w przypadku młodszych pokoleń, że ten patriotyzm taki rozumiany jako właśnie te patetyczne gesty może wiązać się z tym, że młodszemu pokoleniu często brakuje takiej wiedzy, tradycji, przywiązania do historii, w związku z czym ten patriotyzm lokalny zyskuje na znaczeniu, ale też młodsze pokolenia są bardzo takie czułe na fałszywe gesty. Chociażby, jak, nie wiem, mówimy, jeżeli mówimy o patriotyzmie, też mówimy o dbałości o lokalne środowisko. Młode pokolenia są bardzo czujne na takie pojęcia jak, nie wiem, greenwashing, charity washing, czy wszelkiego rodzaju washingi, które mają pokazać, że za tymi naszymi takimi dużymi gestami na rzecz czegoś, środowiska, pomocy innym, mogą stać jakieś napięcia, czy coś, co nie robimy do końca dobrze i pozytywnie.
1: Tuż koło patriotyzmu leży polskość. Czy to dla przedstawicieli pokolenia Alfa jest jakiekolwiek istotne pojęcie? Jak definiują polskość?
0: Jak jest definiowana polskość? Polskość, tutaj również mamy pewne różnice pokoleniowe, bo polskość to jest coś, co jest nam danego na stałe i na co my nie mamy wpływu, bo to wynika z naszego pokolenia, z naszego urodzenia. Natomiast patrząc tak ogólnie, jeszcze nie dzieląc tego na pokolenia, to mamy tutaj takie spojrzenie, że polskość to nie jest tylko przeszłość, ale też to, co budujemy w przyszłości. Uważa tak 88% naszych ankietowanych, niezależnie od pokolenia. Oraz to, że dbanie o Polskę zaczyna się od dbania o miejsce, w którym się mieszka. I na tą polskość składają się znowu różnego rodzaju elementy takie jak tożsamość i kultura, nasze polskie potrawy, rodzinny dom, polskie zabytki, czy nasze cechy charakteru, bo z jednej strony mamy te nasze przywary narodowe i te przywary narodowe częściej widzą właśnie osoby z młodszego pokolenia, chociażby takie jak narzekanie. Natomiast inne pozytywne, takie jak gościnność czy pracowitość, to raczej dostrzegają to osoby ze starszych pokoleń.
1: Pytałem o polskość, bo młodzi dorastają dziś w świecie, w którym króluje angielszczyzna i właściwie można skontaktować się w dowolnym momencie z człowiekiem żyjącym w dowolnym zakątku świata, więc mogłoby się wydawać, że tego rodzaju pojęcia zaczynają tracić sens i trochę się rozpływają, ale jednak nie. Bardzo pani dziękuję. Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz

0: pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo. To siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie. Bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka. Szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Czy Arabia Saudyjska przyłączy się do wojny na Bliskim Wschodzie? Do tej pory Rijad robił wszystko, by uniknąć bezpośredniego zaangażowania. Teraz jednak lotnictwo Królestwa wraz z tym amerykańskim zaatakowało pozycje wspieranych przez Iran milicji w Iraku. Donald Trump rozważa wprowadzenie regulacji, które mogłyby skuteczniej kontrolować rozwój sztucznej inteligencji. To po tym, jak jeden z modeli OpenAI w czasie testu wymknął się spod kontroli i włamał się do systemu innej firmy. Świat 24 w Polskim Radiu 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech zapraszam i do usłyszenia.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Warszawa zatrzyma się w bezruchu już niespełna godzina do rocznicy powstańczego zrywu. Polityczna burza po upadku rakiety w Lubelskiem. Politycy grają tematem bezpieczeństwa, słyszymy od naszego gościa. Białoruś nasila presję migracyjną, Łotwa zamyka przejście graniczne. Minęła 16, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zawyją syreny alarmowe, usłyszymy też dźwięk kościelnych dzwonów. Za niespełna godzinę Warszawa stanie w milczeniu. Punktualnie o 17 minie 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zatrzymajmy się choć na chwilę, by upamiętnić walczącą stolicę.
2: Cześć i chwała bohaterom Warszawy. Dziś cała stolica na chwilę się zatrzyma, a syreny zawyją. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, aby mieszkańcy całej Polski oddali hołd powstaniu.
3: Apel do całej Polski, aby o godzinie 17 1 sierpnia oddać cześć Powstaniu Warszawskiemu, dlatego że powstańcy pozostawili nam nie tylko świadectwo walki o wolność, ale również wzór odpowiedzialności za wspólnotę.
2: Hołd obrońcom stolicy najłatwiej można oddać minutą ciszy oraz refleksją, dodał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
4: Kiedy zawyją syreny, rzeczywiście zatrzymać się, albo jeżeli ktoś siedzi w kawiarni na zewnątrz, to żeby wstać i tymi kilkudziesięcioma sekundami namysłu, spokoju, oddać hołd powstańcom warszawskim.
2: Krzysztof Kuczyński.

0: Kaczyński, Polskie Radio.
1: O powstańcach pamiętają nie tylko mieszkańcy Warszawy. Syreny zabrzmią też w innych polskich miastach, a także na festiwalu Poland Rock. To co roku jeden z najważniejszych momentów tej imprezy, mówi jeden z uczestników.
2: To już się stało pewną tradycją, że o godzinie 17 możemy się spodziewać pokojowego patrolu z wielką flagą i chwili ciszy, zadumy, kiedy festiwal zatrzymuje się. Jest to na pewno moment, który tak samo jak rozpoczęcie, zakończenie, wpisał się w harmonogram festiwalu.
1: A tuż przed godziną W zapraszamy na specjalne wydanie Sumy Wydarzeń. W całości poświęcimy je powstańczej rocznicy. Będą relacje naszych reporterów, archiwalne dźwięki i wspomnienia powstańców. Początek o 16:45. Przypomnijmy, powstanie warszawskie było największym niepodległościowym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. Zakończyło się militarną klęską i niemal całkowitym zniszczeniem stolicy. Prezydent i opozycja krytykują, rząd zapewnia, że procedury zadziałały. Nie cichnie polityczna burza po upadku rosyjskiej rakiety w Lubelskiem. Karol Nawrocki chce szczegółowego raportu, wtóruje mu w tym opozycja. To typowa gra tematem bezpieczeństwa, mówi nam politolog dr Wojciech Mincewicz.
3: Wątpliwie prezydent Nawrocki, jak i obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też dzisiaj już obóz Prawa i Sprawiedliwości, będzie chciał grać tematem bezpieczeństwa, ponieważ zarówno prezydent, jak i dzisiejsza opozycja parlamentarna doskonale wie, że temat bezpieczeństwa jest ważny z perspektywy każdego Polaka.
1: Rząd zapowiada ulepszenie procedur informowania o zagrożeniu. Ma być więcej SMS-ów z alertami, powstanie też specjalna aplikacja. Po uderzeniu pocisku w pole w Tarnawie Kolonii śledztwo prowadzi prokuratura. Dziś, to informacja z ostatniej chwili, śledczy wznowili poszukiwania w miejscu upadku pocisku. Łotwa zamyka jedyne otwarte do tej pory przejście graniczne z Białorusią. Ryga tłumaczy to problemami technicznymi, ale nieoficjalnie wiadomo, że Mińsk nasila presję migracyjną. Relacja Kamila Zalewskiego.
4: Łotewska Straż Graniczna poinformowała, że na przejściu w Paterniakach doszło do awarii systemów informatycznych, która uniemożliwia prowadzenie odpraw granicznych. Służby nie podają, co jest przyczyną problemów. Nie wiadomo też, kiedy przejście będzie mogło wznowić funkcjonowanie. Minister Spraw Wewnętrznych Janis Dąbrawa wcześniej apelował do mieszkańców Łotwy, by zrezygnowali z wszelkich podróży na Białoruś lub do powrotu tych, którzy już tam są. Ostrzegł, że w warunkach prowadzonej przez Mińsk wojny hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów bezpieczne przekraczanie granicy może stać się utrudnione. Janis Dąbrawa poinformował również, że ochronę granicy wesprze Estonia, która skieruje dodatkowych funkcjonariuszy. W tym tygodniu na Łotwę pojechało też 20 strażników granicznych z Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Od początku roku Łotwa udaremniła 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Pijcie dużo wody. Na koniec u nas apel goprowców do turystów. Także w góry dotarła fala upałów. Temperatura na szlakach może sięgać lub przekraczać 30 stopni. Jak uniknąć odwodnienia lub udaru, radzi Mikołaj Grzech z GoPro.
5: Trzeba tego pamiętać, żeby mieć jakieś nakrycie głowy. Na pewno dużo picia w plecaku, zasłonić sobie czymś ramiona przed tym słońcem, kremy z filtrem, no cokolwiek, co nas przed słońcem ochroni. Chodzić się po górach da, tylko że trzeba się trochę zabezpieczyć.
1: Pamiętajmy też, że w górach pogoda bywa bardzo zmienna, dlatego przed wyjściem na szlak warto sprawdzić pogodowe komunikaty.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: A propos pogodowych komunikatów, nad Polską przybywa burzowych chmur. Możliwe są ulewy, opady gradu i bardzo silny wiatr w porywach do ponad 100 km na godzinę. Uważajmy i śledźmy prognozy. Bez burz jedynie na południowym wschodzie. Jest parno, duszno, gorąco do 30 stopni w centrum i nawet 37 na Podkarpaciu. Po przejściu frontu ochłodziło się na północy, nad samym morzem dziś około 20 stopni.
7: Sześć minut po godzinie 16.
6: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Bardzo dużo mówi się ostatnio o bezpieczeństwie. My dziś na tę kwestię spojrzymy z dość szczególnego punktu widzenia. Chodzi o leki. Czy Europa jest gotowa na kryzys, ewentualny kryzys, skoro kluczowe dostawy płyną do nas z Azji? I gdzie w tej układance jest Polska? Okazuje się, że na jednym z ostatnich miejsc w Unii, jeśli chodzi o suwerenność lekową.

0: Radio Podcast.
1: Szczyt Europy.
2: A dziś postanowiłam się zająć bezpieczeństwem leków, bo sytuacja jest alarmująca, co potwierdza raport Innovo. Polska nadal nie jest suwerenna lekowo. Krajowa produkcja leków pokrywa jedynie około 30% zapotrzebowania. Początek tego tygodnia przyniósł porozumienie Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie nowych przepisów, które mają zwiększyć dostępność leków krytycznych w Unii.
3: Przyjęliśmy akt o lekach krytycznych, drugi po pakiecie farmaceutycznym, najważniejszy element legislacji, który ma zapewnić bezpieczeństwo naszych pacjentów, dostęp do leków, odcięcie się od głębokiej zależności od dostaw z Azji, wprowadzenie mechanizmów, które będą dbały o to, aby nikomu nie zabrakło leków. To naprawdę ważny dzień również dla naszych obywateli w Polsce.
2: Tak ogłaszał europoseł Adam Jarubas. Jako szef Komisji Zdrowia uczestniczył w tych negocjacjach. Ważny punkt tego porozumienia: kupuj europejskie. Produkcja europejska jest droższa, ale długofalowo to ma zagwarantować stabilność dostaw. To dzięki temu Unia uniknie kosztów niedoborów, które byłyby ogromne, także trudno je teraz oszacować. Mają też zapewnić dofinansowanie, które będzie wspierać produkcję krajową. To dofinansowanie, no to jeszcze mówimy o przyszłym budżecie po 2027 roku. Jeszcze negocjacje nie weszły w tą kluczową fazę, a końca na razie nie widać, ale założenia są takie. Natomiast oczywiście na Unię patrzeć nie można, bo trzeba działać w Polsce. A Polska jest uzależniona od importu leków, a to grozi paraliżem medycznym. Tak wynika z raportu Innovo. Instytut porównał stosunek wartości produkcji krajowej farmaceutyków do wartości potrzeb lekowych w unijnych krajach. Do tego jeszcze saldo handlu zagranicznego leków do ich importu i opublikował zestawienie. Prymusami są Irlandia, Dania, czy Belgia, czy Szwecja, gdzie wartość produkcji znacznie przekracza potrzeby tych państw. No a Polska jest źle, ale więcej o tym Hubert Bukowski, dyrektor do spraw badań Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
1: Szczyt Europy.
4: Problem na pewno istnieje i to nie od dzisiaj, natomiast jego znaczenie wzrosło w ostatnich latach. I to nie tylko w pandemii COVID czy po ataku Rosji na Ukrainę, ale już w latach 2017-18 widać było problemy z dostępem do pewnych leków albo z znacznym wzrostem cen. Ten problem leków krytycznych jest coraz mocniejszy. Na to wskazują te dane ogólne, które wyliczyliśmy, ale też dane szczegółowe. Na przykład spojrzeliśmy na kwestie tak zwanych leków krytycznych w skali całej Europy. Są przykłady leków, z którymi naprawdę mamy problem i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Na przykład taki popularny lek amoksycylina, antybiotyk. Wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgłosiły na jesieni 2022 roku informacje o tym, że jakieś tam problemy z dostępnością do tego leku są. Natomiast jeszcze rok później, na przełomie lat 2023-2024, dalej te problemy występowały.
2: Czy Polska jest jakimś szczególnie dotkniętym krajem? Czy na tle innych państw w Polsce jest rzeczywisty problem? To, że jest problem, to wiemy, ale jak to wygląda w porównaniu z innymi państwami?
4: Polska plasuje się, bym powiedział, na podobnym poziomie co reszta krajów Europy Środkowej. Są tu wyjątki w dwie strony, to znaczy Słowenia, Węgry, Cypr są stosunkowo suwerenne lekowo, natomiast takie kraje jak Słowacja, Estonia, Bułgaria mają jeszcze większe problemy niż my. No ale tak, to, że ktoś ma większe problemy niż Polska, nie znaczy, że nasz kraj sobie dobrze radzi i że możemy w takim stanie, jak jest, kontynuować te status quo. Widać na przykładzie po prostu tego, jak pacjenci mają problemy z dostępnością leków i że warto, żeby nie tylko producenci leków, ale i rząd, decydenci mogli się zająć tym problemem.
2: To oczywiste, nie można patrzeć na innych i jakoś się usprawiedliwiać, ale tak się zastanawiam, z czego to wynika. Czy to jest kwestia opóźnień w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, po wojnie, w rozwoju?
4: Na pewno jest tu kontekst historyczny. Taki kontekst, że no rzeczywiście te ogromne, innowacyjne koncerny farmaceutyczne, one mają siedzibę w Europie Zachodniej, są liderami, jeżeli chodzi o pierwszą produkcję, czyli tych leków najbardziej innowacyjnych, które dopiero wchodzą. Dalej tutaj widać, że Europa Zachodnia jest tak naprawdę liderem światowym. Natomiast to, co interesuje szeroką populację, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie, to są zdecydowanie leki generyczne, z których korzystamy na co dzień. I tutaj mamy taki problem, że produkcja aktywnych składników farmaceutycznych

0: Od ponad dekady przenosi się z Europy do krajów, szczególnie azjatyckich, Indii i Chin. Więc trochę zrezygnowaliśmy na własne życzenie z produkcji wewnętrznej na rzecz tych niższych kosztów w innych krajach i na rzecz bardziej kruchych łańcuchów wartości.
1: My Europa czy my Polska?
0: My Europa. Polska właśnie nie była liderem produkcji ani API, ani końcowej formy farmaceutycznej. Ostatnie dane pokazują, że jest 9 zakładów produkcyjnych API w Polsce, w tym tak naprawdę jeden zakład jest stosunkowo duży.
1: API,
0: jest
1: trochę... wytłumaczmy, co znaczy API.
0: To jest ten składnik aktywny leku, substancja farmaceutyczna. To ten właśnie ibuprofen, paracetamol, to są te API.
1: Czyli taka podstawa.
0: Taka podstawa, z której później formułowane są już te konkretne pigułki, tabletki i tak dalej, syropy. Ta postać farmaceutyczna ostateczna, która trafia do pacjenta.
1: I tutaj mówi pan, że Polska szczególnie mocna nie była, nie jest w produkcji. Natomiast chyba w produkcji leków generycznych polskie firmy coraz częściej chyba wchodzą na rynek.
0: No właśnie, tu jest problem taki, że ta postać końcowa leku, rzeczywiście to nie jest tak, że Europa i Polska ma z tym problemem. Problem jest w produkcji substancji czynnej. I to widać po analizach, które stwierdzają, że na przykład jeżeli chodzi o brak dostępności leków, to w ramach wielu marek przy tym samym składniku czynnym ta dostępność jest zagrożona. Czyli to nie jest kwestia jednego produktu z jedną nazwą, tylko na przykład 10 produktów z jednym składnikiem czynnym. I to pokazuje fakt, że ten problem dostępności zachodzi na etapie wcześniejszym produkcji. W tym etapie, w którym Polska nigdy nie była liderem, a no rzeczywiście razem z naszymi partnerami europejskimi powinno się to zmienić i powinniśmy działać w tym kierunku, żeby tą produkcję API w Polsce i w Europie wzmocnić.
1: Zaciekawiło mnie to, co pan powiedział, że pierwsze oznaki tej niesuwerenności lekowej już były widocznie w 2017 i 2018 roku. Bo jeśli mówimy, że w pandemii pojawiły się problemy, no to jakby zrozumiałe. Łańcuchy dostaw się zachwiały, nie było ich i pojawiły się problemy z lekami. Ale skąd problem w 2017 i 2018 roku?
0: Problem wynikał z podstawowej rzeczy. Otóż te przenoszenie produkcji za granicę wynikało bezpośrednio z jednego faktu, że szukamy coraz niższego kosztu za pigułkę.
1: I to już wtedy się zaczęło.
0: A ponieważ szukamy coraz niższego kosztu, to zależy nam na tak zwanych ekonomicznych efektach skali. Czyli zakłady czy producenci mają być stosunkowo duzi, żeby cena za jedną pigułkę spadała i była jak najbardziej konkurencyjna, no jak najtańsza. Okazuje się na koniec, że tak naprawdę tworzymy monopole na rynku odnośnie produkcji konkretnych substancji farmaceutycznych. I okej, w dobrych czasach ceny leków są bardzo niskie, natomiast kiedy są jakieś szoki społeczno-gospodarcze, problemy z podażą substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji leków, wtedy już się okazuje, że nagle wszystko się załamuje. Brak jest produkcji, brak jest podaży tych leków, wzrastają ceny, bo popyt zostaje na podobnym poziomie, jest stosunkowo stały. No i mamy wtedy problem. To jest takie myślenie krótkoterminowe, to znaczy chcemy obniżyć ceny przez kolejne kwartały, może rok, ale nie myślimy, co się wydarzy za 5 lat. Kiedy zliczymy te koszty i nie tylko koszty samych leków, ale koszty właśnie społeczne, zdrowotne, ekonomiczne, to może się okazać, że to nie jest przewaga ekonomiczna, tylko koszt dla nas, że korzystną inwestycją byłoby przeniesienie produkcji z powrotem do Polski, do Europy.
1: Czy Polska teraz byłaby w stanie przenieść tę produkcję, byłaby w stanie udźwignąć na takim etapie, jakim jest teraz?
0: Tak, myślę, że mogłaby udźwignąć. To znaczy problemem nie jest to, że produkcja takiego zakładu jest kosztowna, bo firmy farmaceutyczne w Polsce stać na to, żeby taką produkcję przeprowadzić. Problemem jest to, że ta produkcja byłaby droższa niż produkcja azjatycka, więc tej konkurencyjności by nie było. Myśmy przegrywali cenowo i ciekawe, czy na przykład płatnik publiczny NFZ kupowałby od producenta polskiego, czy raczej taniej, powiedzmy, z Azji. Więc jeżeli nie będzie zapewnienia, że taki zakład może powstać w Polsce i że będzie popyt na jego produkty, to żaden podmiot prywatny działający dla zysku nie podjąłby się takiego zadania.
1: Więc co musiałoby się stać? Jakie zapewnienia? Nawet jeżeli NFZ zapewni, że będzie popyt na te leki, to i tak one będą droższe w aptekach.
0: Tutaj nie ma łatwego rozwiązania. Rzeczywiście jest tak, że produkty z Azji, z Indii, z Chin są tańsze niż w Europie. Pytanie tylko, czy wynika to z tylko rynkowych zależności, nie wiem,

0: tańszej płacy dla pracowników, niższych kosztów energii i tak dalej. Czy jest też tam wsparcie państwowe, które sprawia, że te ceny tak naprawdę w stosunku do europejskich są dumpingowe? A tak rzeczywiście jest. Kilka miesięcy temu, tworząc ten raport, trafiłem na artykuł z gazety z indyjskiej, który stwierdzał, że Indie zaczynają przegrywać ten wyścig w kierunku produkcji API z Chinami, które mają obecnie 7 tysięcy zakładów produkcyjnych, a Indie 1500. Te zakłady w Indiach są większe. Nawet Indie nie wytrzymują już konkurencji cenowej, jeżeli chodzi o koszty energii, koszty substancji chemicznych wykorzystywanych w produkcji farmaceutyków z Chinami, więc to dopiero Europa. No ale właśnie, takie porównanie. Jakim kosztem oni uzyskują te niższe ceny? I czy jakby te pole gry dla producentów europejskich i producentów chińskich, indyjskich jest wyrównane? Czy to, jak nasza produkcja działa na środowisko, na społeczeństwo, na gospodarkę, czy one są wliczane w tą cenę, tak jak to jest robione w Unii Europejskiej, jak prawodawca unijny tak naprawdę do tego dąży? Czy może tam mamy do czynienia z jakimś większym zatruwaniem środowiska, z efektami społecznymi niekorzystnymi, które tak naprawdę sztucznie zaniżają cenę tego leku dla nas? I wtedy trzeba się zastanowić, do czego my dążymy. Czy chcemy korzystać z takich leków, które niosą ze sobą te dodatkowe koszty? Czy może wiedząc o tym, że ta produkcja europejska jest, no nie wiąże się z takimi niekorzystnymi oddziaływaniami, może jednak warto jest zainwestować w to, w tą produkcję. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że pozbywamy się tych kruchych łańcuchów wartości, budujemy naszą odporność na szoki różnego rodzaju.
1: A może należałoby pomyśleć o złagodzeniu niektórych norm akurat w Europie. Ten temat powraca przy okazji Mercosuru. Też rolnicy narzekają na nierówną konkurencję. Gdziekolwiek się spojrzy i jest mowa o handlu Europy z partnerami gospodarczymi, zawsze jest tak, że ci europejscy muszą spełniać wyśrubowane normy. A ci, na przykład taki Mercosur z Ameryki Łacińskiej, nie muszą, więc może to jest kwestia poluzowania reguł, żeby też Europa sama nie padła ofiarą swoich ambitnych celów.
0: Nie warto obniżać poprzeczki, tylko podwyższać ją dla wszystkich. Jeżeli my sobie na rynku założymy, że chcemy być, że tak powiem, w cudzysłowie zrównoważeni jak najbardziej, ekologiczni, odpowiedzialni, to może żądajmy, żeby wszystkie produkty na naszym rynku takie były, nawet te importowane. Sprawdzajmy. Patrzmy, od jakich producentów kupujemy, nakładajmy odpowiednie, nie wiem, certyfikaty, odpowiednie standardy, które powinni oni spełniać, zamiast równać w dół do tych najgorszych poziomów tylko po to, żeby koszty były jak najniższe, żebyśmy kupowali jak najwięcej, żebyśmy napędzali konsumpcjonizm. I myślę, że w tą stronę powinniśmy dążyć, a nie rezygnować z tych pozytywnych działań, do których dążymy.
1: A jeśli chodzi o sam raport, który jest opublikowany w czasie szczególnym, bo 17-18 rok jeszcze nikt nie myślał poważnie o zagrożeniu dla bezpieczeństwa, chociaż byliśmy już po aneksji Krymu przez Rosję. Ale już po napaści rosyjskiej na Ukrainę, po tych danych wywiadowczych, które co jakiś czas pływają, europejskich, że Rosja to się przegrupowuje, że przez 3 lata zdąży odbudować swój potencjał zbrojeniowy i będzie w stanie być zagrożeniem realnym także dla krajów NATO i Unii Europejskiej, no to ten raport szczególnie pokazuje, jak ważne byłoby mimo wszystko wzięcie pod uwagę tych wniosków i rozpoczęcie działań już teraz, bo to się odbija na tych niedostatkach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
0: Zwłaszcza, że to jest jakby kluczowe dla leków generycznych, tak zwanych małocząsteczkowych, tych najbardziej popularnych i znaczących dla całości społeczeństwa, także w kontekście militarnym, zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego tak naprawdę, czy antybiotyków, czy leków jakichś przeciwzapalnych, ibuprofen i tak dalej. Wszystkich tych podstawowych substancji, które teraz przenosimy gdzieś za granicę i jesteśmy zależni od rynków zagranicznych, które niekoniecznie te rynki są nam sprzyjające, że tak powiem, i powinniśmy to zdecydowanie przyspieszyć.
2: Szczyt Europy.
1: O niesuwerenności lekowej Polski mówił Hubert Bukowski, dyrektor do spraw badań Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Krajowa produkcja leków pokrywa jedynie około 30% zapotrzebowania. 70% to jest nasze polskie uzależnienie od dostaw zagranicznych, głównie z Azji. Ta niesuwerenność lekowa wystawia Polskę na takie hybrydowe, uwypukle słabości. O komentarz do tego raportu zapytałam prezesa Krajowych Producentów Leków. Krzysztof Kopeć mówi też o koniecznych działaniach.
2: Szczyt Europy.

0: Czy pana ten raport Innovo zaskoczył?
1: Nie zaskoczył, bo niestety dużo na szczęście rozmawiamy o bezpieczeństwie lekowym. Jakby to jest temat, który już istnieje w przestrzeni publicznej, istnieje też w świadomości polityków. Wydaje się, że wszystkie opcje zgadzają się, że on jest ważny. Natomiast przełomowych kroków jeszcze takich

0: momencie kryzysu, tym większa odporność. Mnie nie zaskoczyło, odpowiadając wprost, to, że to się w ciągu tych 5 ostatnich lat dramatycznie nie zmieniło.
1: Mówi pan ostatnie 5 lat, bo tam też było porównanie do sytuacji w 2021 roku, ale przed pandemią też były prowadzone badania i już w 2017-2018 roku dostrzegano ten problem, co pandemia uwypukliła w przypadku zerwanych łańcuchów dostaw, ale 2017-2018 rok to już był sygnał ostrzegawczy, że ta suwerenność lekowa jest słaba, żeby nie powiedzieć dramatyczna. No i co? Jesteśmy w 2026 roku.
0: Tak, to niestety jest też trochę tak, że to jest problem europejski. My w którymś momencie uwierzyliśmy, że sprowadzanie just in time, dokładnie na czas rzeczy, które wyprodukujemy w Azji, to jest rozwiązanie wielu problemów i ono rzeczywiście działało, tak? Tylko my już wtedy ostrzegaliśmy, że ja pamiętam w 2015 robiliśmy nasz pierwszy raport o bezpieczeństwie farmaceutycznym Polski. Mówiliśmy o sytuacji Grecji wówczas. Tam był kryzys, gdzie firmy nie chciały, bo Grecja nie płaciła dostarczać leków nawet do aptek. Oni nie do końca mieli swoją produkcję. Potem była aneksja Krymu, która pokazywała wtedy już ostrzegawczo i też o tym mówiliśmy, że świat nie jest tak stabilny, jak nam się wydaje. Niestety okazało się to właściwym spostrzeżeniem, no bo potem była wojna pełnoskalowa w Ukrainie, ale aneksja Krymu też pokazała, że świat nie jest taki, jak się wydaje. I my wtedy już zwracaliśmy uwagę, że też kupując leki z konkretnej destynacji, my rozwijamy to miejsce, ten kraj, tą gospodarkę. I o ile byśmy zachowali umiar, to miałoby sens. Tyle, że niestety w tych obcięciach kosztowych, potencjalnej i jakby atrakcyjnej dla płatników i dla budżetów i dla polityków, oszczędnościach, które generowały lepszą dostępność, przynajmniej tak nam się wtedy wydawało, było coś kuszącego i to się działo. My mówiliśmy, że ten medal ma drugą stronę i drugą stroną tego medalu jest uzależnienie, które gdzieś na końcu może nie być już tak jedno, zero-jedynkowo optymistyczne i właściwe. Tą sytuację trzeba raz zrozumieć. Myślę, że to już wszyscy na tym poziomie mamy i wszystkie obozy polityczne i wszystkie kraje, więc dzieją się też rzeczy na poziomie Unii Europejskiej, które mówią, że mamy listę leków krytycznych, mamy Critical Medicine Act, no i pytanie, mamy silnik i do tego silnika trzeba wlać paliwo, a tym paliwem są niestety albo stety, ale to jest zwykle tak bywa w gospodarce kapitalistycznej, pieniądze albo systemy zachęt, które spowodują, że nam się fizycznie tym firmom będzie opłacało produkować w Europie, zwiększać tą produkcję, relokować i w związku z tym zwiększać odporność i dywersyfikację źródeł dostaw, już nie opierać się tylko na Azji. Wszystko oczywiście rozbija się o to, czy to jest opłacalne, czy jest nieopłacalne i jak mapujemy sytuację. Wyzwaniem nie tylko polskim, jakbyś europejskim, a wręcz światowym, wszyscy chcą, przynajmniej mają taką świadomość i chęć sprowadzania produkcji do siebie. Złożoność produkcji farmaceutycznej jest taka, że ona z jednej strony zabezpiecza bezpieczeństwo lekowe i powoduje, że czy w momencie kryzysu dostarczymy leki i ludności, i żołnierzom i będziemy odporni, albo wręcz odwrotnie, nie będziemy odporni i więcej ludzi zabije nie konflikt zbrojny w sensie kinetycznym, tylko konflikt zbrojny w sensie braku dostaw, na przykład insulin czy leków ratujących życie w krótkiej perspektywie, a w dłuższej także na przykład przeciwciśnieniowych, czy tych na hipercholesterolemię, które niestety, czy przeciwpsychotycznych, które w dłuższej perspektywie odbiją się na zdrowiu ludzi i zabiją więcej ludzi niż sam konwencjonalny i kinetyczny konflikt. Więc pytanie jest z jednej strony o ten rodzaj odporności, z drugiej o to, że ten przemysł jest przemysłem tam, gdzie się opłaca, samym się napędzającym i produkującym dużą wartość dodaną. Widzimy to po amerykańskich dużych firmach i europejskich, więc on też wpływa na gospodarkę. Są plusy wtedy takie, że do tej gospodarki generujemy określone przychody. My robimy teraz taki raport, w którym wychodzi, że ze 100 zł wydanych na leki produkowane u nas w kraju, 118 to jest to, co wraca i co generuje PKB. Natomiast z każdych 100 zł 24 zł trafiają bezpośrednio do systemu, do budżetu, z czego tak już prosto 4 zł trafiają do NFZ-u, więc albo te 4 złote z leków produkowanych w Polsce czy w Europie trafią do naszego NFZ-u, albo sprowadzimy leki z Chin, które będą, nie wiem, 20 czy 30 zł tańsze, z tych 100 zł wydamy 70, ale nic nie trafi do naszych, albo jakieś promile z tej kwoty, no bo one nie są produkowane, nie generują wartości dodanej w naszej gospodarce. Więc tu się zazębia wiele obszarów. Zdrowie, bezpieczeństwo, odporność, wojsko, produkcja, nauka i gospodarka. I jeśli nie będzie spójnej strategii, to my niestety będziemy przegrywać z Chinami. Bo żeby była jasność, przewaga aktualna Chin, była budowana wiele lat. My w 90-tych latach mieliśmy w Europie 80% produkcji de facto leków, które spożywamy, które stosujemy i API. Mieliśmy tu produkowane, byliśmy patentatem tak naprawdę światowym razem z Zachodem, czyli ze Stanami. Potem
1: API tylko

0: Opowiem też, w poprzedniej rozmowie było o tym mowa, ale powiedzmy API, czyli to są te substancje czynne.
1: Active Pharmaceutical Ingredients, czyli substancje czynne, które leczą w leku, czyli ten przysłowiowy cukier w cukrze, który powoduje, że rzeczywiście lek leczy, potem jest nazwa i konkretny producent. No i teraz zastanawiając się nad tym, bo to też jest ważne studium przypadku, jak to się stało, że tak się stało. Z jednej strony była chęć racjonalizacji wydatków, no i wiara w tą niewidzialną rękę rynku, to działało wiele lat. Chińczycy wtedy i Hindusi racjonalnie opracowali sobie cały system wieloletni, jak chcą u siebie stworzyć ten przemysł, bo oni go nie mieli, stworzyć i wykorzystać, rozbudować. I ich instrumenty to jest przykład dla nas, jak teraz niestety z powrotem relokować tą produkcję i że musi być system patrzący z helikopter view, sterujący i posiadający raz strategię i wdrażający ją z żelazną konsekwencją. Bo jeśli każdy będzie myślał o swoim obszarze, i to nie jest zarzut do żadnego z tych części, ani do Ministerstwa Zdrowia, ani do Ministerstwa Gospodarki, ani do Ministerstwa Nauki, raczej to jest zarzut do nas wszystkich, że nie potrafimy mieć kogoś, kto skoordynuje, nie będzie człowiekiem z batem, który pogania te resorty, żeby coś miały zrobić, tylko raczej stworzy system, który będzie zazębiał te wszystkie elementy, które tworzą jedną całość, bo oczywiście można dalej sprowadzać najtańsze i będziemy pewnie sprowadzać tańsze leki, bo one będą zawsze tańsze z Azji, ale musimy sobie odpowiedzieć, jaka jest ta granica penetracji tych leków dla naszego bezpieczeństwa. Potem stworzyć system rozwiązań, które spowoduje, że część tych leków przywrócimy do Europy, albo przynajmniej zdolności. No i zrozumienie jest, mamy listę leków krytycznych, polską i europejską. Teraz pytanie, co z tym robimy, bo lista sama nas nie wyleczy. Mamy zdiagnozowane obszary, które chcielibyśmy, bo są krytyczne. I pytanie, co zrobić, jakie paliwo i jaki silnik zastosować, żeby tą produkcję do Europy przywrócić. To jest wyzwanie dla nas wszystkich teraz, żeby zacząć robić takie działania, które pewnie będą przypominały tę świadomą strategię kiedyś Chin i Indii, przywracania tej relokacji, tej produkcji u nas w Europie. I jest na to przestrzeń.
0: Czy państwo jako krajowi producenci leków, jako ta organizacja, sugerują państwo rządowi, jakie to mogłyby być rozwiązania? Konkretne.
1: Nasz system refundacyjny jest tak ułożony i każdy system w krajach jest teoretycznie systemem niezależnym i nie jest skoordynowany na poziomie europejskim, natomiast widzimy już, że to jest potrzebne w kontekście także tej odporności. Z jednej strony mamy lek, który do nas dociera, leczy, ale z drugiej strony mamy gospodarkę. Jeśli będziemy stymulować produkcję tych leków, będziemy mieli większą odporność, będziemy mieli większy potencjał i te instrumenty się do tego sprowadzają. Na przykład jeśli mamy takie same leki konkretnej substancji czynnej, tej API, na przykład, nie wiem, załóżmy statyny, to chcielibyśmy, żeby w pierwszej kolejności obejmowane refundacją były leki wytwarzane w Polsce i w Europie, a dopiero potem do nich dołączały leki z Chin, które są dużo tańsze, po to, żeby te leki zdobyły rynek, mogły zarobić i produkować coraz więcej u nas. Podobnie jest z takimi miękkimi rzeczami jak szybkość rejestracji, szybkość dopuszczania do obrotu, to też są elementy, które fizycznie można zastosować nawet bez zmian prawa, a kolejne rzeczy do nich można dołączać, powodując, że nam się to będzie opłacało. O wiele bardziej skomplikowanymi następnie jest to, że na przykład powinniśmy usiąść z ministerstwami, w tym zdrowia i gospodarki i z firmami, bo to nasi eksperci od produkcji wiedzą, co się może opłacać w Europie, bo jedne substancje będą się bardziej opłacać produkować w Europie ze względu na ich specyfikę, inne dużo mniej. I teraz pytanie, najpierw wybierzmy te, które się mają mniejszą tą lukę między opłacalnością a brakiem opłacalności i wymyślmy narzędzia, żeby zastymulować kogoś do produkcji, bo firma może produkować leki, na których zarabia i produkuje, oczywiście zarabia, natomiast jeśli chcemy kogoś zmotywować do produkcji leku krytycznego, który w tej chwili się nie opłaca do produkcji w Europie, ale jest jakaś przestrzeń, żeby go zmotywować, to albo wymyślmy narzędzia do takich leków, usiądźmy razem i znajdźmy, zmapujmy te leki raz, dwa, znajdźmy narzędzia do ich opłacalności, czy dotowanie pieniędzy na CAPEX, czyli budowę fabryki, czy na przykład, nie wiem, rezerwowanie mocy produkcyjnych po to, żeby zmniejszyć tą przestrzeń cenową między naszymi a azjatyckimi, po to, żeby je produkować. To jest trudniejsze zadanie. Ja myślę, że w drugiej części trzeba będzie nad nim usiąść i je zrobić, bo mamy listę leków krytycznych. Pytanie, co z nią fizycznie zrobimy i czy będziemy chcieli z tego potencjału europejskiego przemysłu i przemysłu polskiego, bo mamy naprawdę olbrzymi potencjał i w naszych firmach polskich i w tych europejskich, które działają w Polsce i w całej Europie mamy, więc możemy to robić. Nasze firmy pokazują, że to jest możliwe. Są w Polsce produkowane oprócz leków chemicznych, także leki biologiczne, są eksportowane z Polski, więc są miejsca, gdzie fizycznie i faktycznie możemy być liderami i róbmy to po prostu, bo to się fizycznie opłaca. Tak jak mówiłem, te pieniądze wracają wracają do gospodarki, pracują, zasilając także budżet lekowy.
0: A na produkcję jakich konkretnych leków, kluczowych leków Polska powinna przede wszystkim postawić? Czy w ogóle można tak klasyfikować lekarstwa? Najważniejsze, najpotrzebniejsze, te mniej

0: mniej ważne, mniej potrzebne.
1: Większość tych leków krytycznych i na polskiej, i na europejskiej liście to są leki off-patent, czyli leki, dla których patenty już wygasły, leki, w których rzeczywiście też możemy produkować dużo. 90% to są te leki generyczne, których my jako Polska też się specjalizujemy, więc przestrzeń
0: A
1: jest.
0: Konkretnie jakie, czyli te, które wygasły? Tam są leki przeciwbólowe,
1: tak,
0: na przykład?
1: Tam są oczywiście leki przeciwbólowe i też powinniśmy się zdecydować, które z nich mają przestrzeń do tego, żeby być opłacalnie produkowane i ewentualnie ich synteza robiona w Polsce, jeśli chodzi o substancje, ale to znowu jest rozmowa między gospodarką, zdrowiem, a firmami konkretnymi, no bo tu chodzi też w grę konkurencja między nimi. Z drugiej strony mamy tam leki na oczywiście chorobę wieńcową, czyli serce, na hipercholesterolemię, leki przeciwpsychotyczne. Mamy je częściowo różne, ale z tych na przykład załóżmy statyn, które tam są ileś rodzajów, powinniśmy w dialogu z firmami. Mamy też ostatnie dwie firmy państwowe w naszym związku, które funkcjonują w Polsce i te prywatne. Z nimi wszystkimi powinniśmy porozmawiać, które operują w Polsce, co z tych statyn jest najbardziej, albo ktoś już produkuje któreś z nich może w Polsce, albo na przykład ostatnie stadium, któreś może jeszcze transferować do Polski i zmotywować, żeby z każdej z grup terapeutycznych wybrać jakąś substancję, żebyśmy w momencie kryzysu, bo nie będziemy wszystkich produkować, w momencie kryzysu mogli ewentualnie na przykład z określonej produkcji skalować ją w znacznie większą, no bo wtedy będzie potrzebna. Jeśli na przykład teraz pokrywalibyśmy z takiej produkcji 40%, to żeby tak zaopatrzyć tą produkcję i też zapłacić za gotowość, żeby w momencie kryzysu można było 80% Polaków czy 100% najlepiej zaopatrzyć z tej linii produkcyjnej. No ale to jest tak, że firmy teraz nie produkują tak, jak nam się wydaje w oczami wyobraźni, że jest linia produkcyjna jak dawniej w Fordzie, ludzie przy niej stoją, produkują, jedzie taśma i na koniec jest gotowy produkt. Tak, tylko że w tej chwili, żeby była efektywność, produkuje się zwłaszcza leki w mniejszych partiach w szarżach, że produkujemy teraz konkretny lek, potem czyścimy linię i potem produkujemy na tej samej linii konkretny kolejny lek. Jeśli natomiast zdecydowałoby się państwo, że chce rezerwować taką linię, no to wtedy musi podjąć wysiłek utrzymania jej, no bo my jej nie wykorzystamy wtedy w trakcie roku, albo posiadać, wykupić pierwszeństwo do produkcji i zastosowania, zaawansowania i zajęcia tej linii. I wtedy jakby to bezpieczeństwo wygląda inaczej. Ale to cały czas jest wyzwanie też dla nas i dla naszego myślenia, bo przez ostatnie lata byliśmy przyzwyczajeni, że przyjeżdża gotowy produkt, jest ok, ten produkt ma super jakość, mamy super organy kontrolne, które kontrolują jakość. Pytanie, co się stanie w momencie kryzysu, bo uzależnienie zawsze jest niebezpieczne i zawsze lepiej mieć dywersyfikację.
0: Kiedy mówi pan o tych złotówkach, które wydane na produkcję wpływają do budżetu, tak naprawdę w suwerenności lekowej nie tylko chodzi o bezpieczeństwo lekowe, ale o bezpieczeństwo ekonomiczne.
1: Dokładnie tak, bo to, o czym my mówimy, wydając to kilka lat na podstawie danych GUS-u, takich, które on publikuje, one są zweryfikowane, raport makroekonomiczny pokazujący, jak ten przemysł wpływa na gospodarkę. My mamy nowoczesny przemysł generyczny, teraz też biologiczny ze względu na naszą największą firmę, czyli Polpharma Biologics, która produkuje w Polsce leki biologiczne, więc potencjał jest. I cały czas oscylujemy w okolicach 1%. I oczywiście to się nominalnie zwiększa i super, bo nominalnie wartość rośnie, z tym, że nasza gospodarka też rośnie, w związku z tym cały czas pozostajemy na poziomie procenta. A zadaniem moim, ale też naszym jako państwa powinno być, że skoro mamy taki przemysł, który generuje wartość dodaną, mamy przemysł, który jest nowoczesny i mamy przemysł, który daje pracę ludziom, kilkudziesięciu tysiącom ludzi dobrze płacną i generuje te zatrudnienie, to stymulujmy, żeby ten proces rósł, bo my mamy potencjał, żeby to było 5 czy 7%, a ciągle tkwimy w okolicach jednego, bo nie potrafimy zrobić takiego boostera, który spowoduje, że więcej będziemy jeszcze produkować. Bo żeby była jasność, nominalnie eksport, produkcja i wartość tej produkcji rośnie, ale w odniesieniu do całej gospodarki moglibyśmy rosnąć szybciej, moglibyśmy więcej eksportować. Jeśli jeszcze spojrzymy na bilans, no to wiadomo, że też dużo importujemy nowoczesnych tych leków on patent. W związku z tym ten bilans jest jakby dalej nie do końca zrównoważony i powinniśmy stawiać na więcej eksportu, więcej produkcji. To też stanowi o naszej odporności gospodarki na kryzysy, także na kryzysy dotyczące leków, które mogą być brzemienne w skutkach, bo one nie są tylko gospodarcze, a na koniec dnia mogą być kryzysami zdrowotnymi.
0: Tak sobie myślę o tych pomysłach, o których pan mówił, żeby zlikwidować tę niesuwerenność, czy żeby zawalczyć o tę suwerenność lekową i o tych firmach i o tych liniach produkcyjnych, które by były trzymane. No, trzeba znaleźć pieniądze na to. To znaczy, no to jest też problem, zwłaszcza wobec rosnącego deficytu budżetowego i wydatków na obronę. To bardzo trudno będzie zrealizować.
1: Z kim się nie rozmawia odnośnie wojny na Ukrainie, to tak naprawdę duża część cywili zmarła i zginęła na początku wojny nie wskutek samych działań militarnych, ale na przykład wskutek braku insulin, skutek braku

0: kuleków. Oni też, jak opowiadają eksperci, czy główny inspektor farmaceutyczny, który też tam był w tym czasie, przez wiele miesięcy ci ludzie, którzy lecili się przewlekle, nie przyjmowali leków, no bo wtedy priorytetem jest przeżycie, dostęp do żywności i tak dalej. Człowiek nie myśli o leczeniu, które nie widzi negatywnych konsekwencji. Najszybciej te konsekwencje zobaczyły niestety najbardziej wrażliwi, czyli cukrzycy, czyli dzieci, którzy umierali ze względu na braki leków i opóźnienia. Potem też ludzie leczeni przewlekle, którzy będą ponosić konsekwencje dalej. Więc jakby to się wszystko niestety zazębia i musimy sobie zdawać sprawę, że ta odporność i możliwość odstraszania, o czym też jest mowa na poziomie NATO, to jest też możliwość powiedzenia, okej, damy sobie radę bez waszych leków, nawet jakbyście chcieli je wykorzystać. Bo to jest najlepszym straszakiem i najlepszym remedium na to, że oni nie dostarczą. No bo nie mają wtedy motywacji, bo wiedzą, że my sobie poradzimy, będzie trudniej, będzie drożej, będzie bardziej skomplikowanie, ale damy sobie radę i wtedy nie mają motywacji, żeby to stosować. Tak paradoksalnie niestety świat jest złożony. Więc to, co mówiłem, Indie i Chiny stosowały strategię wieloletnią sprowadzania tego przemysłu. Czasem się wydaje u nas, że wystarczy wsparcie badań i rozwoju i super. I nie mówi się o dalszej części. To jest błąd, bo my mówimy, że oprócz badań i rozwoju mamy lek, tylko problem polega na tym, że my go wynajdziemy albo stworzymy nawet przepis na generyk, a na koniec dnia będziemy go produkować w Indiach. To nie o to chodzi, bo nie ma tego drugiego etapu, który właśnie Hindusi i Chińczycy robią, czyli mają strategię realizowaną z uporem lepszej sprawy, że niestety chcemy, żeby więcej produkować, to mamy takie instrumenty, nie wiem czy wiemy, oni na przykład mają taki instrument, który im więcej pani produkuje i eksportuje, tym większą dopłatę pani dostaje po to, żeby jeszcze więcej produkować. To jest rozsądne rozwiązanie, bo ono w którymś momencie powoduje, że staje się pani monopolistą albo półmonopolistą z innym producentem na cały świat, bo okazuje się, że jest tak tanio, że wszystkich żeśmy wyeliminowali, jesteśmy już tylko my i wtedy jesteśmy rzeczywiście potentatem, nie ma ryzyka, że od nas ta produkcja wyjedzie. No, a naszym wyzwaniem niestety Europy jest to, co się dzieje teraz, bo jeśli spojrzymy na świat, były projekty, i to jest właśnie to, co pani mówiła, to też nas niepokoi, bo my zdajemy sobie sprawę, część działań została podjęta, tylko nie ma znowu synchronizacji też z poziomu paneuropejskiego, bo my musimy w Europie zastanowić się, jak zrobić, czy wprowadzić określone bariery celne, czy wprowadzić opłaty środowiskowe, ale także dla tych, którzy do nas przywożą leki, bo my tu w Europie je ponosimy, inaczej jest w Chinach i w Indiach, które spowodują, że fizycznie to się będzie opłacać. Nie będzie taniej, to jest niestety to, co pani redaktor powiedziała, prawda, ale są granice opłacalności, które się nikomu niestety nie kalkulują na koniec dnia, bo nie sztuką jest zapłacić 3 zł mniej na 10 zł, żeby zrezygnować z tego, że nie wiem, te 2 zł wrócą i ta gospodarka będzie ciągle się kręcić, napędzać i jednocześnie będziemy mieli bezpieczeństwo. To jest jakby wyzwanie, które przed nami stoi. Oczywiście ono nie jest proste, ale trzeba zacząć to robić, bo czas biegnie, a my uzależnialiśmy się tak, że musimy sobie teraz powiedzieć, gdzie jest ten poziom, który da nam odporność. Antybiotyk jest najlepszym przykładem. My żeśmy się tak przyzwyczaili, że mamy te antybiotyki i mamy, jakby nie ma problemu z leczeniem w szpitalu. Przy każdej operacji, gdzie jest ingerencja chirurgiczna, antybiotyk jest niezbędny, bo inaczej narażamy się na to, że super, jak to niestety określa się w skeczach, leczenie się uda, operacja wyjdzie znakomicie, ale pacjent umrze na zakażenie.
1: Przeżyje.
0: No, to jest właśnie, a ten lek kosztuje już kilkanaście złotych z poziomu tego, jak zostały zbite ceny przez konkurencję z chińską. A my sobie musimy odpowiedzieć, czy rzeczywiście chcemy ryzykować, że damy tą cenę kilkanaście złotych za ten antybiotyk, czy nie lepiej zapłacić więcej po to, żeby mieć produkcję. Przykładem jest też niestety nasza Polfa-Tarchomin, która kiedyś była liderem w produkcji erytrocyny, czyli silnego antybiotyku, mieliśmy potentatem światowym. Mieliśmy najczystszą, najlepszą, dostarczaną na cały świat. No,
1: które to były lata?
0: To były lata jeszcze 90., 80., 90., kiedy naprawdę dostarczaliśmy na cały świat. Potem weszła konkurencja, nomen omen, właśnie hinduska, która ceną i wielkością produkcji zabiła tą produkcję w Polfie Tarchomin. Wtedy nikt nie miał takiej świadomości, żeby dokonać refleksji, czy rzeczywiście tak chcemy. To się zadziało po prostu wolnorynkowo. No ale teraz z punktu widzenia historycznego to widzimy i widzimy, do czego doprowadziło, więc trzeba sobie odpowiedzieć, czy chcemy zapłacić odrobinę więcej. Po to nawet nie, żeby zmonopolizować dostawy z tej fabryki, tylko żeby utrzymać ją, nie? Tutaj u nas w Europie.
1: Rozmawiamy o strategiach, o działaniach, o finansach, o poziomie rządowym, a na końcu jest człowiek. Człowiek idzie do apteki i chce, żeby te leki były tańsze, a nie droższe.
0: Raz, że chce, żeby leki były tańsze, tak, to prawda. Z drugiej strony chciałby, żeby one były dostępne. I to są dwie rzeczy nierozerwalne. Jest też granica taniości, bo ja mówiłem, że jeśli mamy na listach antybiotyk, który kosztuje kilkanaście złotych i kawę w Starbucksie, która kosztuje kilkanaście złotych, to jest nieporównywalna wartość

0: która nam wpływa, że tu dostamy orzeźwienia na godzinę, a tu tak naprawdę albo umrzemy, albo nie umrzemy. I też ważne jest to, że nasze ministerstwo widzi, bo tak jak rozmawialiśmy ostatnio, te ceny antybiotyków się zmieniają i one się podnoszą, nie opuszczają, mimo że, bo czym innym jest to, co też pani mówi, odpłatność pacjenta w refundacji, bo to też można tym operować i ona wcale nie musi rosnąć, mimo że cena wzrosła. Wiadomo, że wtedy musimy to wziąć jako system na siebie, tak. I nasze ministerstwo to robi, bo ja pamiętam jeszcze ładnych, to nie było bardzo dawno, ze 4 lata temu, jak znalazłem na liście refundacyjnej antybiotyk, który kosztował bodajże 8 zł za terapię antybiotykiem, no i to było przerażające, no bo ja nie wiem, czy to już wchodzimy w taki absurd, że na koniec dnia okaże się, że drożej wychodzi wydrukowanie paczki do tego antybiotyku czy antybiotyku. Nie wiem, czy chciałbym go brać, mimo że teoretycznie ma sprawdzaną jakość. On oczywiście został na szczęście wtedy przez wiceministra zdrowia usunięty z listy, bo rzeczywiście ta cena była absurdalna, a teraz te ceny są wyższe. No bo dochodzimy do jakiegoś takiego pułapu, gdzie już ryzykujemy rzeczywiście, bo można schodzić, pewnie znajdzie się jakaś firma, która będzie chciała sprzedać taniej. Pytanie tylko, ile czasu będzie sprzedawać, jak zmonopolizuje rynek i czym to się skończy. Bo to, że dzisiaj kosztuje 12 zł, nagle jak ktoś zostanie monopolistą, nie okaże się, że powie 50 i okaże się, że te, które mieliśmy po 25, to były leki, które między sobą stanowiły konkurencję i utrzymywały nasz system jakby zdrowym. Sam system dostarczania leków.
1: Żeby zakończyć optymistycznie, bo zaczęliśmy od trudnego tematu alarmujących wyników, to żeby zakończyć optymistycznie, pan widzi już świadomość problemu. Coś można zrobić, żeby Polska nie była już krajem niesuwerennym lekowo. Tak, bądź tak. Żeby nie było podwójnego zaprzeczenia, żeby była suwerenna lekowo.
0: Tak, to jest fakt, że wszyscy zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo lekowe jest ważne. I teraz czekamy na raz nowelizację ustawy refundacyjnej, gdzie ministerstwo jasno komunikuje, pani minister i pan dyrektor, że jest 12 instrumentów zwiększających tą odporność naszego systemu, pewnie też produkcję leków w Polsce. Dwa, powstaje dokument polityka lekowa państwa, gdzie też mam nadzieję postawimy na zwiększanie produkcji i odporność, która będzie skutkować bezpieczeństwem. To jest ten optymistyczny element i wierzę, że to się da zrobić i to się może zadziać.
2: Szczyt Europy.
1: Polska musi zacząć produkować u siebie leki, mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Europa musi przenieść produkcję do siebie z Chin i Indii, tę produkcję, którą chętnie tam przenosiła, bo cięła koszty. I to wszystko na dzisiaj już w tym odcinku podcastu. Zachęcam do odsłuchania także wcześniejszych. Szczyt Europy na stronach Polskiego Radia, TVN24+, na Apple, Spotify i YouTube. Beata Płomecka, do usłyszenia.
2: To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: 16:45, w studiu jest już Łukasz Jakubowski.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
6: Rozpoczynamy specjalne wydanie Sumy Wydarzeń, w całości poświęcone 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Najbliższy kwadrans aż do godziny W wypełnią wspomnienia powstańców, relacje naszych reporterów i analizy ekspertów. Zachęcam, by zostać z nami. Łukasz Jakubowski, zapraszam.
5: Suma Wydarzeń.
6: Celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i sowieckiej dominacji. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Od rana w stolicy trwają wydarzenia upamiętniające uczestników zrywu. Kulminacją obchodów będzie 17 i godzina W. To wtedy stolica na chwilę zatrzyma się w milczeniu. Łączymy się z Przemysławem Lisem, który jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przemku, witaj. Powiedz, jak przebiegają tegoroczne obchody?
7: Obchody tak naprawdę mają miejsce już od tygodnia, ale dziś w wielu różnych dzielnicach Warszawy czci się pamięć powstania i naprawdę nie mamy czasu, aby wszystkie te wydarzenia omówić. Skupimy się na tych najważniejszych, między innymi na Mokotowie. Pamięć powstania uczczono dziś w Parku Dreszera, ale też w trakcie tradycyjnego Marszu Mokotowa.
8: Bo moi dziadkowie walczyli w powstaniu i walczyli właśnie tutaj też na Mokotowie i to jest taka pamiątka, że tak powiem, którą im składam. Ja to dalej będę i będę przychodził co rok.
9: Mi się wydaje, że w hołdzie, podziękowaniu tym wszystkim, z których zostało praktycznie garstka. Oni dużo zrobili, a tym bardziej...

0: ludzie, że my tu mieszkamy. Ja mieszkam na Mokotowie. Także mi się wydaje, że jesteśmy im to winni.
1: Z kolei na Woli prezydent Karol Nawrocki dziś złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającym ofiary rzezi Woli, a więc największej masakry ludności cywilnej dokonanej przez oddziały SS w pierwszych dniach powstania. Prezydent Karol Nawrocki apelował o pamięć, ale nie o liczbach, a o poszczególnych ofiarach.
2: Gdy słyszymy, że zginęło ponad 50 tysięcy osób, to widzimy liczby, statystykę. Gdy uświadomimy sobie, że ten ślad pamięci i ten pomnik poświęcony jest 4000 ludzi, to widzimy liczbę. Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami.
1: Obchody trwają również w Muzeum Powstania Warszawskiego, które dziś jest wyjątkowo obleganym miejscem. Jeszcze teraz trwa spotkanie z powstańcami warszawskimi, a już za chwilę w godzinę W rozbrzmi tu dzwon monter. Muzeum od rana odwiedzają tłumy, a oczekujących w długiej kolejce do wejścia pytałem o to, dlaczego dziś zdecydowali się być właśnie tutaj.
3: Dlatego, że dzisiaj 1 sierpnia, proszę pana.
1: To data ważna dla pani?
3: Bardzo ważna, bo to jest nasza wolność, bo to jest historia. Przyjechałyśmy specjalnie z Malborka.
1: Co pani czuje, będąc tu?
3: No już wzruszenie. Już do koleżanek mówiłam, że jak zacznę płakać, to żeby nie zwracały uwagi.
4: Chyba odpowiedź jest prosta, nie? Powstanie warszawskie dało wszystkim Polakom ten dzień wyjątkowy i wolność, także warto tu być i poświęcić tę chwilę czasu.
1: Nawet stojąc w długiej kolejce w upale?
4: Cały dzień.
1: Główne obchody rocznicowe z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwa odbędą się już za nieco ponad 10 minut o 17 na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Wtedy zabrzmią syreny upamiętniające godzinę W, czyli moment rozpoczęcia walk. Już teraz w wielu miejscach stolicy na godzinę W oczekują tłumy. Ci wszyscy za kilka minut wspólnie uczczą pamięć bohaterów walczącej stolicy.
5: I pewne jest jedno, wzruszenia dziś nie zabraknie. Warszawa pamięta o swoich bohaterach. Obchody 82. rocznicy zrywu śledzi dla nas Przemysław Lis. Przemku, dziękujemy. Czy długo planowali powstanie? Jak wyglądały pierwsze godziny zrywu i co czuli, gdy się nie udało? Za chwilę u nas wspomnienia powstańców. Wcześniej jednak oddamy głos historykowi. Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat, tak mówi dr Szymon Niedziela. Jak dodaje, ostateczna zgoda na rozpoczęcie walk zapadła w Komendzie Głównej Armii Krajowej.
6: 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10. Strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Wór-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruścier-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka.
5: Ostatecznie, jak wiemy, Armia Czerwona zatrzymała się na linii Wisły i nie pomogła powstańcom, którzy do walk ruszyli 1 sierpnia o 17. Taką datę i godzinę wyznaczył generał Tadeusz Bór-Komorowski. Początkowo wybuchła wielka euforia, a nadzieja na pokonanie Niemców była silna, jak nigdy wcześniej. Tamten moment dobrze pamięta Janusz Maksymowicz, pseudonim Janusz.
7: Wierzyliśmy, że to jest sprawa dzień, dwa, trzy, prawda? No bo przecież w założeniu powstanie warszawskie miało trwać 3 do 5, prawda, dni. Przez te pierwsze dni, gdzie Armia Krajowa prowadziła działania ofensywne, jeżeli chodzi o lewo w Warszawie, to większość miasta została zdobyta. Praktycznie rzecz biorąc, niezdobyte zostały aczkolwiek strategiczne miejsca, bo nie zdobyto żadnego mostu, nie zdobyto żadnego dworca kolejowego, nie zdobyto tych miejsc, gdzie oni byli silnie ufortykowani. Na przykład cała Aleja Szucha to była siedziba Gestapo. Cała ulica, tam Polak nie miał prawa wstępu, chyba że w jedną stronę. Myśmy czekali na tą godzinę. I powiedziałbym nawet, że z niecierpliwością.
5: Ale płomień nadziei z każdym dniem powstania przygasał. Po 63 dniach walk 2 października 1944 powstanie upadło. Mimo to, jak mówi nam Janusz Maksymowicz, to była ważna lekcja. Lekcja, z której wnioski trzeba

0: wyciągać także dziś.
1: Po pierwsze, musi być jedność społeczeństwa, narodu. Tu w takich ciężkich sprawach, chwilach nie można tam się sprzeczać. Musi być jedność, bo tylko w jedności jest jakaś siła. Ja, gdyby dzisiaj była taka sytuacja, to też bez chwili wahania, nawet znając pewne skutki, prawda, też nie zawahałbym się wziąć udział w powstaniu.
0: W walkach o stolicę poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy zamordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Miasto zamieniło się w morze ruin. Zniszczono około 30% przedwojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy i niemal całe Stare Miasto. Czy było warto? Chwilę po 17, gdy umilkną syreny, rozpoczniemy debatę o powstaniu. W naszym studiu pojawią się dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak, Joanna Sadowska, koordynatorka inicjatywy Korzenie Pamięci z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sebastian Pawlina, historyk, autor książki Barykady 44, Nadzieja i Wspólnota. Zastanowimy się, czy i jak zmienia się sposób opowiadania o powstaniu oraz czy z biegiem lat lepiej rozumiemy motywację dowództwa AK. O 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamięta nie tylko stolica. W Krakowie w godzinę W w całym mieście też zawyją syreny. Minutą ciszy mieszkańcy i turyści oddadzą hołd i upamiętnią przodków, którzy chcieli wyzwolić stolicę spod okupacji. Tak mówi Jan Machowski z krakowskiego magistratu.
2: Komunikacja miejska. Zatrzymają się oczywiście w godzinę W autobusy i tramwaje na minutę. Oprócz tego będzie po Krakowie jeździł specjalny tramwaj, który będzie w barwach nawiązujących do Powstania Warszawskiego.
0: Nie może być inaczej. Dźwięk syren uciszy na chwilę uczestników festiwalu Poland Rock. To już tradycja imprezy organizowanej przez Jurka Owsiaka. Przerwiemy koncert, a publiczność rozciągnie nad swoimi głowami ogromną biało-czerwoną flagę, zapowiada rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła.
3: Spod sceny głównej wychodzi ta nasza sektorówka. Ta słynna sektorówka z 2012 roku, która powstała na Mistrzostwa Europy, które były właśnie między innymi w Polsce. Czyli flaga, która ma ponad 1500 metrów kwadratowych. I to jest rzeczywiście taki wzruszający moment, kiedy festiwal staje i wszyscy uczestnicy tego festiwalu czują podniosłość tego momentu.
0: Pamiętać będzie cała Polska, a my 5 minut przed godziną W wracamy do stolicy. Lada moment na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające rocznicę. To tam spoczywają tysiące powstańców. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, witaj. To będzie ważny moment, właściwie najważniejszy. Powiedz, jak stolica odlicza do godziny W, co dzieje się na miejscu i co przed nami?
4: Jak co roku na wojskowych Powązkach panuje atmosfera zadumy, smutku, wzruszenia, a między powstańczymi mogiłami tłumy nie tylko mieszkańców stolicy składają na grobach bohaterów z 1944 roku biało-czerwone kwiaty, zapalają znicze. Można także spotkać nielicznych już niestety powstańców, wśród nich ostatniego żołnierza legendarnego batalionu Zośka, Jakuba Nowakowskiego, pseudonim Tomek.
5: Wspominam dawnych kolegów, moich wspaniałych bohaterów, którzy polegli albo zmarli po wojnie. Tak się złożyło, że zostałem jako właśnie ostatni żołnierz Zośki w Polsce. No, wielu, wielu poległo w powstaniu. Moi najbliżsi koledzy, z którymi wojowałem w powstaniu warszawskim, trzeba było zrobić powstanie, bo musieliśmy wydać jakąś wielką bitwę Niemcom na odchodne, że tak powiem. Nie można było ich tak wypuścić, prawda, bez żadnej walki. Żeśmy spełnili swój obowiązek. O.
4: Wiele osób odwiedza mogiły tych, o których czytali i których życiorysy ich zafascynowały.
6: To jest Lidia Daniszewska, pseudonim Lidka, ja nie jestem z nią w jakiś sposób spokrewniony, ale kiedyś wzruszyła mnie jej historia. Ona była narzeczoną Andrzeja Romockiego, pseudonim Morro, i zginęli oboje podczas Powstania Warszawskiego i leżą bardzo blisko siebie, no i jakiś taki sposób też bliski ze względu na taką relację romantyczną, można powiedzieć, mickiewiczowska taka historia. I stało się to już taką wieloletnią tradycją, że jak już się raz tak zaczęło od tej dwójki, tak kontynuuje to co rok.
7: O. specjalnie przyszłam tutaj. Mam taki właśnie

0: zwyczaj, że przychodzę z biało-czerwonymi kwiatami, no bo jest to taki symbol. Zośka zawsze imponował mi przede wszystkim odwagą, ale i tym duchem niepoddawania się organizacji. Chłopcy się zawsze z nim liczyli, to był taki samorodny i autentyczny autorytet dla wszystkich. No i wydaje mi się, że takich ludzi dzisiaj nam brakuje, takich prawdziwych autorytetów.
1: Wiele osób z niezwykłym wzruszeniem przechadza się dziś między powstańczymi mogiłami.
2: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Patrzymy codziennie na to miasto, na te ulice. Wiemy, że kiedyś ono inaczej wyglądało. Wiemy, że takie miasto splamione krwią, więc jest to bardzo poruszające.
3: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No i można sobie wyobrazić, jak to jest zamiast żyć tak jak my w normalny sposób, jednak no musisz podejmować tę decyzję i czy tak naprawdę słuchać rozkazów, tak? I no naprawdę to było tragiczne.
4: A, niesamowite uczucie, jeszcze szczególnie dzisiaj, przy okazji rocznicy wybuchu powstania. Ja jestem spod Poznania. Przyjechałam specjalnie.
0: Interesuję się powstaniem od 5 klasy podstawówki. No i trudno mówić.
1: A już za chwilę zawyją syreny alarmowe po odegraniu hymnu. Zostanie odmówiona krótka modlitwa za walczących i poległych. Później powstańcy warszawscy, prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, przedstawiciele władz państwa, parlamentarzyści złożą wieńce przed pomnikiem Gloria Victis. Chwała zwyciężonym. Atmosfera na warszawskich Powązkach, jak co roku, bardzo wzruszająca, nostalgiczna. Smutku dużo, dużo łez, dużo wspomnień. Za chwilę godzina W. Godzina wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku. Kilkanaście tysięcy młodych ludzi ruszyło do walki z Niemcami. Mieli walczyć kilka dni, walczyli ponad 2 miesiące.
5: O rozpoczynających się za chwilę uroczystościach na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis mówił Witold Banach. Witku, bardzo dziękujemy. Spoglądam na zegar, już tylko sekundy dzielą nas od 17. Za moment usłyszymy syreny alarmowe. Zatrzymajmy się na chwilę w bezruchu, by upamiętnić tych, którzy walczyli o naszą wolność. Walczyli heroicznie i choć polegli, to dali świadectwo prawdziwej miłości do ojczyzny. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

0: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, minęła 17, a my rozpoczynamy debatę, rozpoczynamy dyskusję poświęconą wydarzeniom sprzed 82 lat. W naszym studiu są Joanna Sadowska, koordynatorka inicjatywy Korzenie Pamięci z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Sebastian Pawlina, historyk, autor książki Barykady 44, Nadzieja i Wspólnota. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę zacząć od osobistego wyznania. Przyznaję, że siłę tego gestu, tego symbolu, kiedy odzywają się syreny, poznałem kilkanaście lat temu. To był moment, kiedy rocznica przypadała w środku tygodnia. I nagle to rozpędzone na co dzień miasto się zatrzymuje. I to był moment niezwykle przejmujący. Jakie odczucie, jakie przemyślenia w Państwa głowach się pojawiają w tym momencie właśnie, o 17, 1 sierpnia?
1: Muszę przyznać, że pierwsza rzecz to jednak jest uderzenie serca i to wielokrotne, przynajmniej w moim przypadku. Sama urodziłam się w Warszawie, więc pewnie nieco bardziej osobiście to przyjmuję, ale też przez to, że opiekujemy się Muzeum Rodzinami Powstańców Warszawskich, to

0: te emocje, no staram się rezonować razem z nimi i z rodzinami, które również bardzo przeżywają te chwile.
1: Panowie?
2: Wiedzą państwo, no wydaje mi się, że wszyscy teraz możemy bardzo niestety współcześnie spojrzeć na ten sygnał, historyczny sygnał, który jakby z roku na rok staje się pewnym znakiem współczesności, bo o tych syrenach mówimy już nie tylko w kontekście historycznym, ale niestety konkretnych bardzo zagrożeń. Ale będziemy mówić o historii dzisiaj, więc może na tym się krótko skupię. Na pewno pozostanie to ważny symbol pamięci. Wszyscy widzimy, że warszawiacy i Warszawa faktycznie stają w tej czci dla powstańców i dla tego gestu miasta odznaczonego orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. To pozostanie, myślę, ważny symbol polskiej historii, historii Warszawy, miasta nieujarzmionego i mieszkańców nieujarzmionych.
1: Symbol bardzo radykalny.
2: No, radykalny. Myślę, że w środku tygodnia na pewno zgadzę się z panem, że o wiele bardziej dostrzegany z uwagi na bardzo prozaiczne, takie codzienne rzeczy, pracę w nas wszystkich. Inaczej to wygląda w weekend, inaczej w dzień powszedni. Ale najważniejsze, że trwa i trwa zarówno ten sam sygnał, jak i wiele innych znaków pamięci, które są obecne wśród nas. Aczkolwiek ja także w tym studium miałem okazję troszeczkę pesymistycznie zwrócić uwagę na pewne zjawiska zupełnie naturalne. One nie są czymś, co się da powstrzymać, bo wiąże się to po prostu z odchodzeniem wielu świadków historii, odchodzeniem tych ludzi, których w przypadku, ja trochę starszy jestem od moich koleżanek i kolegi, i miałem okazję śledzić odchodzenie wielu różnych powstańców przez te lata. I wśród różnych uroczystości, które się dzieją na Mokotowie, Ochocie, w dzielnicach Warszawy, widzimy, że tych ludzi, którzy byli jeszcze 5, 10, 15 i dalej lat temu, po prostu ich nie ma. No dzisiaj w czasie tych obchodów i wczoraj, no widzimy na pewno Tomka Nowakowskiego ze Żniewiarza i z batalionu Zośka, żołnierza, który faktycznie w tym wieku jest, że świadomie wtedy walczył z bronią w ręku, złożył przysięgę Armii Krajowej. Drodzy państwo, bo obecnie mamy do czynienia już z tym takim ostatnim w zasadzie, co roku to powtarzamy, że ostatni odchodzą, ale tak naprawdę mamy do czynienia z pojedynczymi osobami, które jako dorosłe osoby wchodziły w walkę 1 sierpnia. Natomiast coraz więcej jest żołnierzy szarych szeregów, prawda, osób, które były w Warszawie, i to zjawisko będzie się pogłębiać. A wraz z nim właśnie to, że w tych poszczególnych miejscach, przy poszczególnych pomnikach, monumentach, krzyżach, mogiłach będzie mniej osób. Tak było z powstaniem styczniowym, tak było z obchodami powstań poprzednich. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy trwali, pamiętali, historycy pisali książki, archiwiści zbierali dokumenty, muzeum zapraszało wycieczki z całego świata, robiło wystawy, a wtedy ta pamięć nigdy nie zniknie.
1: A radiowcy nagrywali wspomnienia, dokładnie, o ile to jeszcze możliwe, bo głosy powstańców dziś w naszej rozmowie będą nam towarzyszyły. Pan dotknął paru istotnych kwestii. Po pierwsze, jak mówić o historii w momencie, kiedy jej świadkowie już odchodzą, kiedy zostało ich naprawdę garstka, a za chwilę ich już nie będzie. Niestety. I druga kwestia, czy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, też jakoś recepcję, percepcję historii zmienia. Wrócimy do tych kwestii, ale jeszcze chciałbym zapytać Sebastiana Pawlina, czy z panem coś godzina W robi? Ten szczególny moment w Warszawie.
3: Godzina W ze mną robi bardzo dużo rzeczy. Ja jestem też z urodzenia, jestem warszawiakiem. Wychowywałem się na Woli. Widziałem z okien swojego mieszkania miejsca, które są miejscami bardzo tragicznych epizodów powstania warszawskiego, bo między innymi Szpital Wolski. Na mnie godzina W zawsze robiła bardzo, bardzo mocne wrażenie. Rok temu miałem pierwszą taką okazję, żeby moją obecnie 4-letnią córkę zabrać na obchody, pokazać jej po prostu, jak wygląda Warszawa w tym momencie, powiedzieć jej, zacząć jej powoli tłumaczyć, tak jakby czym ten moment jest, tak żeby zaczęła to rozumieć.

0: I dla mnie to są momenty absolutnie emocjonalne, takie, które wyciskają łzy i powiem szczerze, że jako historyk mam z tym trochę problem, bo w zasadzie powinienem mieć do tego mocno neutralny stosunek, a wiem, że go po prostu nie mam, tak? I w zasadzie każdy większy tekst, czy to książka, czy artykuł, które piszę, niestety no, są u mnie mocno podszyte tymi emocjami. Ale ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan redaktor wspomniał, że takim momentem, w którym siła tej rocznicy się dla pana tutaj pokazała, to był właśnie ten środek tygodnia kilkanaście lat temu, kiedy całe miasto stanęło. Ja jeszcze pamiętam połowę lat 90., kiedy Warszawa o godzinie 17, 1 sierpnia tak niespecjalnie stawała w miejscu. Sam w zasadzie od samego początku, od kiedy tylko pamiętam świadomie, zawsze się zatrzymywałem, bo rodzice mnie do tego po prostu, mnie tego nauczyli. Ale widziałem i pamiętam do dzisiaj dziesiątki ludzi, którzy po prostu przychodzili obok, nie zwracali na to uwagi. Zresztą do dzisiaj takie osoby można znaleźć, tak? To nie jest tak, że całe miasto staje. Ale tak jakby rzeczywiście ta pamięć zaczęła ewoluować. I rok 2004, czyli moment otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest taki moment, kiedy ta pamięć rzeczywiście w Warszawie wybucha. To jest cała masa opracowań, które po prostu to pokazują, które tłumaczą, że był to moment, który stał się takim momentem, kiedy ten kamień węgielny dla tożsamości Warszawy w postaci właśnie Powstania Warszawskiego został podświetlony i tak on został zauważony. Wtedy pisano w 2004 i potem wielokrotnie też o tym wspominano właśnie, że to jest taki moment, który tą pamięć o Powstaniu Warszawskim nam przywrócił. Bo ona oczywiście funkcjonowała, ale to nie była taka pamięć, powiedzmy, że cała Polska o tym mówiła, tak? To były raczej środowiska właśnie powstańcze, rodziny powstańców, rodziny ludzi, którzy po prostu byli wtedy w Warszawie cywilów, tak? Ale tutaj właśnie teraz dyrektor Olczak zwrócił uwagę na bardzo słuszną rzecz. Odchodzą powstańcy warszawscy, więc ta pamięć znowu się zmienia, tak? To nie jest już pamięć doświadczenia biograficznego, autobiograficznego. To już nie są opowieści powstańców warszawskich, to już nie jest odkrywanie Powstania Warszawskiego na tym poziomie faktograficznym, na tym poziomie wydarzeń, przeżyć ludzi, którzy wtedy tam brali w tym udział, tak? To jest w tym momencie pamięć, która staje się bardziej taką pamięcią społeczną, pamięcią historyczną. Ja pamiętam 2 lata temu w Muzeum Historii Polski, w którym pracuję na co dzień, na zakończenie tych 80. obchodów 80. rocznicy wybuchu, znaczy Powstania Warszawskiego, bo to było w październiku, zrobiliśmy konferencję, w której brał udział m.in. dyrektor Ołtakowski. I on właśnie wtedy wspomniał, że projekt właśnie Korzenie Pamięci, który tutaj, o którym tutaj już pan redaktor wspomniał, jest takim właśnie projektem, który ma tą pamięć właśnie przeformułować, przekierować na zupełnie nowe obszary. Ma pokazać tak jakby właśnie, że już nie zajmujemy się tylko i wyłącznie tym, jak to powstanie przebiegało, co ludzie czuli w jego trakcie, tylko co one zostawiło nam w głowach. Co ono zrobiło z naszym społeczeństwem, tak? I to też jest taka rzecz ciekawa. Wtedy mój szef, dyrektor Marcin Napierkowski zwrócił uwagę, jest semiotykiem kultury, więc ma troszkę inne spojrzenie na tematy historyczne. Zwrócił uwagę na taką jedną ważną rzecz. Według teoretyków socjologii chociażby, czy psychologii społecznej, pamięć ewoluuje co 20 lat. W roku 2004 mieliśmy 60. rocznicę, tak? Czyli ta pamięć tak jakby przeewoluowała właśnie w tym kierunku takim autobiograficznym. Powstańcy znowu zaczęli być stawiani na piedestałach, tak jak powstańcy styczniowi w okresie II Rzeczpospolitej, tak? No i teraz mamy rok 2024 i znowu ta pamięć się zmienia, tak? I to zresztą widać w zasadzie wszędzie. To widać, ja powiem szczerze, ja 2 lata temu wydałem książkę i ja po prostu widzę tak jakby, że tego typu tematy, tego typu opowieści już przestają troszeczkę mieć rację bytu, bo ludzie już nie takiej narracji o powstaniu potrzebują.
1: Za chwilę sięgniemy do radiowych archiwów, ale chciałbym o jeszcze jedną rzecz zapytać, chociaż mam wrażenie, że to będzie pytanie retoryczne. Pan wspomniał, że jeszcze w latach 90. nie było oczywistością, że godzina W była jakoś szczególnie upamiętniana. Zresztą te dyskusje o Powstaniu Warszawskim wtedy przebiegały zupełnie inaczej, ale zastanawiam się, czy dzisiaj jest tak, że Muzeum Powstania Warszawskiego, jego działanie jakoś promieniuje na całą Polskę, daleko poza granicę Warszawy?
2: Tak, ważna akcja dla nas, czyli Wolność Łączy, która przebiega o godzinie 17, kiedy rozdawane są też przed godziną 17 przypinki dla osób, nie dzieje się już tylko w Warszawie, dzieje się również w innych miastach Polski, ale również w tym roku poza granicami Polski, w miejscach, z którymi Muzeum Powstania Warszawskiego miało okazję współpracować, czy to w przypadku organizacji konferencji, czy wystaw zagranicznych, których mieliśmy przyjemność organizować kilka na przestrzeni ostatnich przynajmniej 4 lat, ale też na 70. rocznicę. Więc zarówno pamięć, zatrzymanie się na minutę mogło odbyć się na przykład w Niemczech, ale też w Japonii.

0: Tak się wydarzyło rok temu podczas Expo, kiedy na Expo o godzinie 17 no nie zawyły syreny, ale wokół polskiego pawilonu była minuta ciszy, więc to było bardzo szczególne wydarzenie, a wszyscy odwiedzający nie tylko Expo, ale też przede wszystkim Pawilon Polski wiedzieli, że o tej godzinie 17 będzie można się zatrzymać. Było to wyjaśnione i akcja się udała, więc będziemy pewnie kontynuować.
1: O współczesnych kontekstach dziś będziemy rozmawiać, ale teraz cofnijmy się na kilka chwil do 1 sierpnia 1944 roku. Ja parę lat temu miałem szczęście, przywilej, żeby rozmawiać z Juliuszem Kuleszą, powstańcem, który bronił wytwórni papierów wartościowych. On mówił o nastrojach wśród młodych ludzi.
2: Ja całkowicie to potwierdzam na podstawie własnej obserwacji tego, co widziałem, słyszałem, że Warszawa chciała powstania. Iwan, zemsta to jest brzydkie słowo i w zasadzie coś negatywnego, ale istnieje coś jak zapłata za doznane krzywdy. Po 5 latach tak ciężkiej okupacji, takiego terroru, łapanie ludzi na ulicach jak zwierzęta, Tomasz Strzembosz w jednej ze swoich książek bardzo to obrazowo ujął, że można było wyjść po mleko do sklepu i już nigdy nie wrócić. Taka była sytuacja Warszawy. Nie mówiąc o rozstrzeliwaniach ludzi z zagipsowanymi ustami, żeby nie krzyczeli, niech żyje Polska. Nie mówiąc już o tym. Po takich 5 latach była chęć odwetu po prostu. Tu trzeba wziąć pod uwagę to, że był moment załamywania się wschodniego frontu. Oni się w dużym popłochu wycofywali. To było gdzieś tak tydzień przed powstaniem. Później to okrzepło, ale był taki tydzień przed powstaniem, kiedy oni... Ja widziałem Wisłą Stradą cofającą się piechotę niemiecką. Nie wszyscy buty mieli. W takim stanie byli. Więc wydawało się, że oni lada chwila opuszczą nas. I było to zdanie krążące wszędzie. Nie pozwólmy im tak spokojnie odejść. I to był chyba jeden z ważnych powodów, dla których chwycono za broń.
1: Tak mówił Juliusz Kulesza, nieżyjący już powstaniec warszawski. Panie dyrektorze, można znaleźć ślad tamtych nastrojów w dokumentach, bo dokumenty to jednak konkrety, fakty, liczby, a tu była mowa o emocjach bardzo silnych. Złość, gniew, chęć odwetu, chęć zemsty.
3: Tak, no ja jeszcze nawiążę do wypowiedzi koleżanki z Muzeum Powstania, bo faktycznie Muzeum Powstania od lat, no truizm, robi kapitalną pracę nad upowszechnieniem pamięci powstania warszawskiego i nie tylko w Polsce. No jest to taka świątynia pamięci powstania. Miło było słyszeć Juliusza i no, z pewnym też smutkiem Juliusza Kuleszę, bo współpracowaliśmy wiele lat i to jest taka jedna z takich osób, które w pewnym sensie zastępowała przez, szczególnie w okresie PRL-u i później instytucje publiczne w dziele opisywania powstania warszawskiego, bo jest autorem wielu książek poświęconych tematyce powstańczej, oczywiście szczególnie dotyczących obrony PWPW. Był i przez wiele lat symbolem dla tego środowiska, dla pracowników PWPW. Archiwum przekazał do Archiwum Akt Nowych. Także dzięki w zasadzie niemu trafiło w zeszłym roku czy 2 lata temu Archiwum Dowódcy Obrony PWPW Mirosława Chiczyńskiego-Pełki, kapitalny zbiór archiwaliów. A już zmierzając w stronę odpowiedzi na to pytanie, jak pan redaktor dałby mi 30 minut, to chętnie to opowiem. Natomiast na pewno pan Sebastian Pawlina, historyk, to wie. Myślę, że koleżanka z Muzeum Powstania również. Rzecz jasna, mamy bardzo, bardzo szczegółowe meldunki, to nawet nie dzienne, ale godzinne, z tego, co się działo pod Warszawą i na terenie okręgu i obszaru warszawskiego w lipcu 44. I mówię tutaj o całym procesie wycofywania się wojsk niemieckich, nastrojów wśród wojsk niemieckich. Stosunkowo mniej z kolei mamy przedpowstaniowych dokumentów opisujących to, co Juliusz Kulesza

0: mówił, czyli no, to takie psychiczne jakby nastawienie do okupantów. To bardziej wychodziło w literaturze, w relacjach powojennych, natomiast nikt nie w tamtym czasie nie prowadził ankiet, w których badano te rzeczy. To były tak oczywiste rzeczy, że po prostu stąd często powstańcy mówią, że powstanie było nieuniknione. No właśnie z tego powodu było między innymi nieuniknione, że ten poziom emocji, tego bólu i emocji tkwiących wśród żołnierzy Armii Krajowej, to były tak wysokie tony, że ich nikt by nie powstrzymał przed tym, żeby chwycić w taki czy inny sposób za broń. Jeden z historyków zbija ten argument, mówiąc, że przecież to było wojsko i gdyby nie mieli rozkazu, to by nie wystąpili. Rzecz jasna, ja się akurat z tym nie zgadzam, bo to było wojsko takie, jakie można było w warunkach konspiracji przygotować. Oni nie siedzieli w koszarach, nie ćwiczyli codziennie, nie mieli okazji strzelać, nie mieli okazji przebywania ze swoimi dowódcami bardzo często w takim trybie wojskowym. A często oceniamy tych żołnierzy, jak i wojskowych, jak i oddziały, jak i decyzje, jak i informacje na poziomie współczesnego pola walki czy normalnej armii.
1: Choć AK to była formacja bitna i jednak dość karna.
0: To znaczy taka, jak warunki na to pozwalały, bo no to, co wszystko powiedziałem wcześniej. Mhm. Szanowni Państwo, no, większość tych żołnierzy nie miała okazji wystrzelić przed powstaniem. Ci, którzy byli najbardziej wyszkoleni, czyli ci, którzy byli w Kedywie czy w kontrwywiadzie, no mieli oczywiście w jakiejś tam części, też nie wszyscy, doświadczenie bojowe, też posiadali broń. Natomiast trudno nazwać wybranie się kilkukrotne na improwizowaną strzelnicę w Puszczy Kampinoskiej czy nad Świdrem, czy w Pustelniku, czy w kilku innych miejscach i stwierdzić, że oni się nauczyli dokładnie strzelać. Więc jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to, że się pewne rzeczy udawały w konspiracji, jak i w powstaniu, należy cedować na to, co pan redaktor powiedział, że było to bitne wojsko, bardzo patriotycznie nastawione, o wysokim morale, oni wiedzieli, o co walczą, i też mieli dosyć okupantów, bo faktycznie tu pan profesor Tomasz Strzembosz, którego archiwum również jest w archiwum Maknowych, przepraszam za ten wtręt, no ja wiele godzin z panem profesorem na temat konspiracji powstania miałem okazję i przyjemność i zaszczyt rozmawiać. I pan profesor miał takie też ludzkie spojrzenie na te sprawy związane z regulaminami, z dokumentami, także przez to, że miał no, świadka historii we własnym domu, bo żoną pana profesora Tomasza Strzembosza była Maryla Dawidowska, siostra Alka Dawidowskiego z Batalionu Zośka. On tych ludzi znał i traktowali go jako takiego swojego wręcz kolegę, mimo że nigdy pan profesor Tomasz Strzembosz żołnierzem nie był. Jeszcze tylko chwilka na temat tych emocji. Faktycznie wychodząc w Warszawie, w okupowanej Warszawie z domu na zakupy czy po prostu do koleżanki i kolegi, można było nie wrócić po prostu. I ten poziom emocji, kiedy większość ludzi miała kogoś w rodzinie czy wśród sąsiadów, wśród najbliższych, kto był aresztowany, zastrzelony, zabity, zamordowany, ograniczeń traktujących młodych ludzi jako podludzi, to wszystko spowodowało, że po 4 latach takich emocji trudno byłoby utrzymać ich w domach w sytuacji, kiedy słychać już nadchodzący front.
1: Zastanawiam się, że dla historyka ta warstwa emocjonalna, która się przewija w naszej rozmowie, to jest wyzwanie, czy może jednak też inspiracja? Bo trudno pisać chyba o tym zrewie i mówić, trudno go wyjaśnić, pomijając ten aspekt emocjonalny, bo przecież ci młodzi często ludzie, w większości młodzi ludzie poszli w bój nie dlatego, że pchała ich jakaś kalkulacja geopolityczna, tylko przede wszystkim te właśnie emocje.
2: Znaczy ja mogę powiedzieć to samo, co dyrektor Olczak przed chwilą, że też mógł, jakbym dostał tak pół godziny, to mógłbym o tym powiedzieć dokładniej, ale postaram się troszeczkę krócej. Znaczy generalnie warstwa emocjonalna, warstwa psychologiczna uważam, że to jest absolutny klucz do zrozumienia tego, czym było powstanie warszawskie, czym była okupacja, czym była konspiracja.

Tutaj Juliusz Kulesza, którego głos przed chwilą słyszeliśmy parę dni temu, wróciłem sobie do jednej z jego książek, Sierpień przez całe życie. To jest taki tomik, niewielki tomik, bardziej takich szkiców poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, bo rzeczywiście Juliusz Kulesza napisał kilka fundamentalnych prac poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, ale to jest książka szczególna. On w jednym z początkowych rozdziałów

0: konkretnie. Moment, w którym mógł zacząć strzelać do Niemców, to był moment, w którym on przestał czuć się jak zwierzyna łowna. I on właśnie głównie po to to zrobił tak naprawdę. I on potem też po latach to tłumaczył, że to jest właśnie pewna różnica pomiędzy nim a wieloma innymi powstańcami warszawskimi, bo pan Stanisław był generalnie człowiekiem, który był bardzo krytycznie do powstania nastawiony. Zresztą generalnie w Kedywie tak jakby to nie była jakaś specjalnie rzadka postawa, tak? I on wtedy opowiadał, że on w przeciwieństwie do całej masy swoich kolegów, koleżanek z innych oddziałów, którzy właśnie albo mieli kilka razy w czasie okupacji okazję właśnie gdzieś tam pójść do lasu, postrzelać, albo nie wiem, raz byli na zajęciach, gdzie mogli sobie ten karabin wziąć do ręki, złożyć go, rozłożyć, to był koniec ich doświadczenia z bronią, to on właśnie miał tą okazję w okresie okupacji, żeby właśnie pójść, strzelić do tego Niemca, wyładować ten stres, który się w nim gromadził w wyniku okupacji, tak? Bo to jest z kolei wiedza z zakresu psychologii, która uważam, że jeżeli historycy nie będą sięgali do psychologii, do psychiatrii, do socjologii, do antropologii, no to tego powstania nie zrozumiemy, tak? Więc to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla historyków też. I tutaj cała masa psychologów, psychiatrów, którzy zajmowali się tematyką właśnie, czy to wojny, czy właśnie jakiegoś zespołu stresu pourazowego, mówią o tym, że wojna jest środowiskiem, które powoduje, że w ciele człowieka gromadzi się ogromna dawka stresu. I ten stres trzeba jakoś z siebie wyrzucić. I właśnie taka akcja bojowa w okresie okupacji była taką szansą na to, żeby ten stres z siebie wyrzucić. Cała masa ludzi w Armii Krajowej i w innych organizacjach tego po prostu nie miała. Dlatego dla nich Powstanie Warszawskie jest tak ważne. Ponieważ to był pierwszy moment w ich biografii tej wojennej, kiedy oni faktycznie mieli szansę powiedzieć, my jesteśmy przeciwko Niemcom, tak? Mogli to zamanifestować.
1: Początkowo towarzyszyła im euforia, później te emocje zmieniały się diametralnie. Dołóżmy do naszej rozmowy jeszcze jeden głos. Danuta Dworakowska, pseudonim Lena. W tym roku świętowała 98. urodziny i cały czas jest w znakomitej formie. Właśnie ukazała się jej pierwsza książka, a w przygotowaniu jest już tom drugi. O swoich powstańczych doświadczeniach mówiła tak.
2: To jest problem, którego się unika, niesie. Nic się samo nie robi, tylko unikają głównie mężczyźni, bo to oni decydują o tym, że mamy wojny. A przecież każdy z nich miał matkę. Gdyby jednak doszły te matki do głosu kiedyś, a już tam kiedyś tak było, tylko dawno temu, to prawdopodobnie nie byłoby wojny, bo my nie dajemy zabijać naszych synów, czy braci, czy męża, ojca. No więc to były takie pomyślunki i ja później kiedyś pomyślałam sobie jeszcze tak, że do powstania weszłam jako naiwna dziewczyna, romantyczka wychowana na kwiatkach, ptaszkach, muzyce i poezji. A potem, co zobaczyłam na własne oczy, ja dojrzałam o 20 lat. Zobaczyłam inny świat, inną stronę życia. Życie jest takie piękne, ma takie paskudne strony. Powstanie, wyszłam kanałami. Nikomu tego nie życzę. Bo to opisane, umówione i jeżeli mam jakieś spotkanie z młodzieżą czy z kimś innym tam i mnie ciągną za język o te kanały, to ja się denerwuję, dlatego że to było tego typu przeżycie, że to zostawiło skazę na mojej psychice. W każdym razie przeszłam i wylazłam na Wareckiej po kilku godzinach i wtedy był szok, ponieważ to był czas, jak myśmy wyszli do jednej z ostatnich, czyli już się zaczynał wrzesień, to były jeszcze całe domy i całe ulice. Więc myśmy mówili, Boże kochany, to nie ma w ogóle powstania, bo Starówka przecież już leżała plackiem. Potem były straszliwe momenty. Wolę nie, do tego nie wracać, bo potem znowu będę całą noc mantykować, zamiast pójść spać.
1: Mówiła Danuta Dworakowska. Jeszcze mamy szczęście, żeby obcować z tą garstką, która pozostała, która pamięta tamte wydarzenia, która w tamtych wydarzeniach brała udział. A co później, jak bardzo ich odejście wpłynie na nasze postrzeganie historii?
3: Ja mam taką myśl, że trochę boję się z jednej strony myśleć, co będzie, jak ich nie będzie, ale na szczęście jest nie taka mała już, duża garść rodzin, które chcą opowiedzieć historię i tak jak panowie powiedzieli, często to nie jest odtwarzanie faktów historycznych, chociaż możemy się cieszyć, że rodziny ciągle są zainteresowane historią i chcą ją zgłębiać.

0: ale przynajmniej w Korzeniach Pamięci, które są prowadzone przez Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo skupiamy się na tych emocjach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ponieważ nie ma jednego wzoru rodzin, które opowiadają o swoich przodkach. Każda rodzina pokazuje inną perspektywę. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę powstaniec chciał opowiedzieć przede wszystkim swoim dzieciom, a czego nie chciał opowiedzieć, ponieważ jedni byli bardzo otwarci i nie bali się mówić, ale możemy sobie tylko wyobrazić, że większość osób bardzo bała się mówić swoim dzieciom o swoich przeżyciach i o rzeczach, które widzieli, o obrazach, które właśnie z ich oczu nie mogą po prostu zniknąć. Nie dlatego, że swoim dzieciom nie ufali, ale czasy powojenne były bardzo trudne. Zupełnie inną perspektywę wspomnień i emocji dotyczących powstańców opowiadają dzieci, a zupełnie inaczej mówią wnukowie czy prawnukowie, bo jednak słuchanie dziadka czy babci i ciągnięcie ich za język jest często dużo bardziej możliwe w przypadku wnuka niż dziecka. Więc te historie są naprawdę różnorodne. Często te osoby odwołują się nie tylko do wspomnianych emocji, ale do przedmiotów, które udało się na przykład z powstania wynieść. Często to były nie jakieś szczególne przedmioty, ale ostatni półmisek, który został w mieszkaniu, czy kapelusz, jakaś część ubrania, jakiś noces, jakaś książka. My w trakcie wywiadów, które prowadzimy z rodzinami, które odbywają się cyklicznie, często staramy się wracać do tych przedmiotów, pytać, jakie emocje te przedmioty w nich budzą i wtedy budzi się opowieść właśnie o danym powstańcu, który to przeżył, który to wyniósł i przyznam, że są to bardzo często wzruszające historie, kiedy zdarza nam się niejedną łzę tak naprawdę uronić, bo z Warszawy nie zostało prawie nic. Została zniszczona, zrabowana, więc nawet najprostszy przedmiot to jest ta opowieść, więc wtedy są one chyba najbardziej naturalne, tak? Przy stole, kiedy spotyka się z tymi rodzinami przy wspólnych wydarzeniach. No, to jest cały projekt oparty na emocjach, na wspomnieniach i chyba to, co zawsze staram się powtórzyć, mimo że powstańcy warszawscy rozpoczynali walkę w różnym wieku, od młodzieńczych lat do w pełni dorosłych osób, to tak naprawdę mają pewne wartości uniwersalne, które rodzinom przekazywały, tak? Czyli przyjaźń, czyli miłości, które wtedy się zawiązywały i właśnie nie wiadomo było, który dzień będzie tym ostatnim, więc one były niesamowicie intensywne i to jest coś, co w rozmowach z rodzinami przewija się tak naprawdę każdego dnia, szczególnie w przypadku obchodów, kiedy rodzin jest najwięcej wokół nas.
1: Wrócimy do tego, ale teraz na chwilę przenosimy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, przed którym już rano ustawiła się długa kolejka. Wielu warszawiaków co roku chce godzinę W uczcić właśnie w tym miejscu. Tam jest również Przemysław Lis. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przemku, powiedz, co teraz dzieje się na terenie muzeum?
2: W tym momencie już jest tłok nieco mniejszy. Byliśmy tutaj przed chwilą wyjątkowo, świadkami wyjątkowo wzruszającego wydarzenia, a więc godziny W, ale tak jak mówiłeś, od rana Muzeum Powstania Warszawskiego było szczególnie obleganym miejscem. Odwiedzający mogli tutaj nie tylko zobaczyć ekspozycję, ale również jeszcze przed godziną W spotkać się też z powstańcami warszawskimi. W muzeum był dziś również między innymi porucznik Jan Witkowski, pseudonim Jaś. Zapytałem pana porucznika, skąd czerpie siłę, aby mimo wieku rokrocznie uczestniczyć w obchodach rocznicy.
3: Jest się żołnierzem i jest się stale na służbie, bez emerytury.
2: A co pan czuje, widząc, jak wielu ludzi pamięta?
3: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie powstanie warszawskie i powstańcy są docenieni.
2: A historia, jak pan dziś do niej podchodzi? Zrobiłby pan dokładnie to samo dzisiaj, co wtedy, 82 lata temu?
3: Gdyby była taka sama sytuacja, jak wówczas była, to bez wahania poszedłbym do powstania.
2: Kulminacją obchodów tu w muzeum była oczywiście sama godzina W, gdy niebo przeszył dźwięk syren alarmowych i głośno, symbolicznie rozbrzmiał dzwon Monter. Jak co roku w rolę dzwonnika wcielił się dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: W naszym kręgu kulturowym dzwon ma ogromne znaczenie. Można powiedzieć sakralny dzwon łączy ziemię z niebem, życie doczesne z wiecznością, ale też dzwon to komunikat alarm albo trwoga, coś bardzo ważnego.

0: Ważnego się dzieje, wielkie święto, wielka radość. Tu w Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 17, gdy słyszymy dzwon przeze mnie uruchomiany właśnie, no to jest to wręcz taki rozkaz, zatrzymaj się, bo oto dzieje się coś ważnego. To chyba najbardziej zbliża mnie z tematyką Powstania Warszawskiego. I to oczywiście przenośnia, bo jest rok 2026, w swoim życiu tylko czytałem książki o powstaniu i rozmawiałem z powstańcami, ale w jakiejś części, może w jednej milionowej części, tak sensu largo czuję się trochę powstańcem. Wtedy.
1: W muzeum przez cały dzień, również teraz, spotkać można harcerzy, którzy z całej Polski przyjechali do Warszawy na tradycyjny zlot z okazji rocznicy wybuchu powstania. Pytałem ich o to, co czują dziś, będąc tu, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w harcerskim mundurze. Co czujesz 1 sierpnia, będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego w mundurze harcerskim?
2: Wielką dumę, ogromną dumę. Wielki patriotyzm, to, że mogli się zebrać, swoją odwagę. Również czuli dumę i dzięki temu chcieli walczyć. To ich napędzało i to jest niesamowite. To jest straszne. Niezwykłe.
3: Ta chwila kształtuje nas jako Polaków. Nieważne kim jesteśmy, jaki mamy kolor skóry, gdzie się urodziliśmy. Tego dnia o godzinie 17 wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy Warszawiakami. Myślę, że dla mnie chyba to jest najpiękniejsze i właśnie to jest takie uczucie dumy, pokory, bo do tej historii trzeba podchodzić z pokorą i wdzięczności za to, że możemy to być. Nosimy wartości, które mieli ci sami harcerze, młodsi, starsi, kiedy stawali do boju w Powstaniu Warszawskim.
1: Każdego roku tylko 1 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedza od 2,5 do nawet 3 tysięcy osób. A gdy niedawno rozmawiałem z rzeczniczką muzeum, Anią Kotonowicz, mówiła mi, że w tym roku być może granica 3 tysięcy odwiedzających w ciągu zaledwie jednego dnia zostanie przekroczona. Trudno się też dziwić w tym miejscu, zwłaszcza dziś można być nieco bliżej historii oraz nie ma tu rac, nie ma tu okrzyków, jest cisza, słychać dzwon i syreny.
4: Przemysław Lis z Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo dziękuję. 35 minut po godzinie 17. My dziś w Polskim Radiu 24 sporo mówimy o wydarzeniach sprzed lat. W naszym studiu, przypomnę, Joanna Sadowska z Muzeum Powstania Warszawskiego, Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych i Sebastian Pawlina, historyk Muzeum Historii Polski. Panie dyrektorze, jak mówić o historii, jak mówić o powstaniu, żeby nie zgubić istoty tego zrywu? Myślę o perspektywie kolejnych 5, 10, 15 lat, kiedy powstańców już nie będzie.
5: No, trudne pytanie, bo ja na żadnej recepty na pewno nie dam. Z mojego punktu widzenia, rzecz jasna, najważniejsze, żeby każdy w obszarze swoich kompetencji jakby się tymi tematami zajmował. Ważne jest, żeby historycy zdali egzamin. I w końcu, no nie sądzę, żeby to się odbyło w ciągu najbliższych 5 lat, ale może dłużej to zajmie. No, została opublikowana monografia powstańcza, tak? Bo z tym jest jakby wielki problem. Rok temu też o tym mówiłem i moje obserwacje są pesymistyczne. To znaczy, no, w tym momencie jesteśmy skazani na przedruk wydawnictw, które dzięki zresztą Muzeum Powstania Warszawskiego Kasia Utracka, Marek Strok przygotowali kilka lat temu wznowienie Adama Borkiewicza, książki z 57 roku wznawianej kilka razy. Jesteśmy skazani na całą gamę literatury jakby w cudzysłowie udającej monografię powstania. Wydawcy robią oczywiście PR, ukierunkowując czytelników, że tutaj ukazuje się taka monografia, a niestety też nie widzę osobiście, nie widać historyków, którzy by w najbliższych latach byli w stanie coś takiego napisać. Napisanie książki tej rangi wymaga wiele lat badań, a między tymi książkami Ciechanowskiego, Kirchmeiera i wspomnianego Borkiewicza naszymi czasami, no już mija kilkadziesiąt lat. Jesteśmy na etapie takim, że uzupełniamy luki związane z monografiami powstańczymi poszczególnych dzielnic, bo mamy napisany Żoliborz piórem doktora Grzegorza Jasińskiego. Teraz ukaże się z kolei monografia profesora Macieja Kledzika Śródmieścia w powstaniu. W przypadku Ochoty mamy monografię Józefa Broniszewskiego, żołnierza Armii Krajowej. W przypadku Mokotowa mamy książki Bartelskiego, Ajewskiego, żołnierzy Armii Krajowej. I gdyby w przypadku Pragi

0: I mamy książkę Sztandała monograficzną z lat 70. też żołnierza Armii Krajowej. Mógłbym to dalej ciągnąć, jak daleko jesteśmy w tych badaniach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że żadna z instytucji naukowych nie miała zespołów badawczych, które byłyby sprofilowane w stronę badań i tylko nad Powstaniem Warszawskim. Co ciekawe, bo ani moje archiwum, ani instytucje pana Sebastiana i koleżanki z Muzeum Powstania nie są przeznaczone do tego, żeby zajmować się badaniami naukowymi w sensie przygotowywania monografii. No i to powoduje z kolei, prawda, że tak jak w przypadku powstania, jak i innych zagadnień historycznych, pojawiają się, że tak się wyrażę, harcownicy, prawda, którzy wyławiają pewne tematy takie bardzo kontrowersyjne i starają się tymi tematami zainteresować. Nie będę tutaj wymieniał konkretnych, myślę, że państwo znacie te książki o Powstaniu Warszawskim, które miały taki cel. No i tu jest jakby, wydaje mi się, główne zadanie, główny problem. Moja praca i pracowników archiwum aktowych, między innymi innych archiwów, polega na tym, żeby dać amunicję, prawda, dać amunicję do tych badań. No i miejmy nadzieję, że w najbliższych dziesięcioleciach, tak jak profesor Kieniewicz napisał piękną monografię Powstania Styczniowego, tak ukaże się taka książka, którą ja uważam za potrzebną. Nie jestem zwolennikiem tezy, że o powstaniu wiemy już, prawda, wszystko i w zasadzie te badania są potrzebne. Nadal wiele oddziałów powstańczych nie ma swoich, szanowni państwo, książek, ergo nie ma dokończonych list żołnierzy, którzy walczyli w tych oddziałach. Większość literatury jest napisana piórami samych żołnierzy Powstania Warszawskiego. Większość literatury powstańczej powstała, szanowni państwo, w okresie PRL-u de facto i w latach 90. No, piórem właśnie tych żołnierzy. Niemniej nadal pojawiają się zbiory archiwalne, które pewne rzeczy uzupełniają. Ostatnio a propos córek i synów, do Muzeum Powstania trafiło piękne archiwum, z tego co słyszałem, dowódcy zgrupowania Krybar, Cypriana Dorkiewicza Krybara. Myśmy sprowadzili z Kalifornii archiwum Mariana Kamińskiego Żaglowca i mógłbym tu wymieniać. Niemniej wypadałoby, żeby ktoś tą rękawicę w końcu podjął i no, spróbował choćby zacząć przygotowania. Myślę, że to bardziej pokolenie pana Sebastiana już będzie robiło, prawda? Bo to myślę, że to jest badanie na 10 lat. Kawał życia trzeba poświęcić na to, żeby no, taką książkę przygotować.
1: Spojrzał pan wymownie na Sebastiana Pawlinę. Za chwilę do pana wrócimy, ale wcześniej posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Danuty Dworakowskiej.
2: Koniec powstania. Straszny moment. Myśmy wiedzieli, że to dalej już nie ma co. Bo Warszawy prawie, że nie było. No tam zachodnia Warszawa jeszcze tak. Ale tyle ludzi zginęło. Ale sam tam myśl, żebyśmy się poddali, że koniec powstania, to był dla nas nie do zniesienia. Naprawdę, my byśmy jak szaleni na tych gruzach do ostatniego człowieka dali, walczyli o Warszawę. No ale to był ten 3 października. Natychmiast powstała myśl, to po co to wszystko było? Jakim kosztem? Co myśmy zyskali, a co żeśmy stracili? Zniszczona stolica, zniszczona inteligencja, cała warstwa warszawskiej inteligencji, nie tylko warszawskiej. Ile niewinnych cywilów zginęło? 250 000 na ludzi. Zginęły nie do odzyskania zabytki.
1: Mówiła Danuta Dworakowska. Te pytania zresztą wywoływały bardzo burzliwe dyskusje w ostatnich latach dotyczące sensu powstania, ale zastanawiam się, czy czas jednak kanty trochę wygładził, ostudził emocje i dziś powstanie raczej już łączy niż dzieli. To pierwsza rzecz. I druga, nawiązując do tego, o czym mówił Mariusz Olczak, czy my wszystko już wiemy?
3: To ja może zacznę od tej drugiej rzeczy, tak żeby zamknąć ten wątek. Znaczy, zdecydowanie nie wiemy wszystkiego i przede wszystkim myślę, że powinniśmy pozbyć się myślenia, że się wszystkiego dowiemy, tak? Bo tak jakby wiele rzeczy jest już po prostu poza naszą możliwością poznania, bo wiele dokumentów zostało zniszczonych, spaliło się, tak? Gdzieś tam cały czas czekają na odkrycie, tak?

0: wiele osób po prostu nigdy nie złożyło żadnych relacji. Tutaj tak jakby nawiążę do tego, co pani Anna mówiła wcześniej a propos tego, że rodziny opowiadają o różnych, prawda, rzeczach, że inaczej opowiadają dzieci powstańców, inaczej wnukowie, prawnukowie, tak? Ale jest przecież cała masa przypadków. Ja znam takich ludzi osobiście, gdzie ci powstańcy w domu o niczym nie chcieli opowiadać, bo dla nich to była tak olbrzymia trauma, tak olbrzymi problem, żeby o czymkolwiek mówić, że ci ludzie dzisiaj w zasadzie swoją wiedzę o powstaniu na temat udziału babci, dziadka mają praktycznie żadną. A trzy lata temu poznałem pewną panią, która właśnie próbuje, jest wnuczką pani, która właśnie walczyła w Powstaniu Warszawskim jako, no w zasadzie nawet nie wiadomo, gdzie ona walczyła, tak? Bo w zasadzie ani Muzeum Powstania Warszawskiego za bardzo tego nie wie, ona też za bardzo tego nie wie i ona ma z tym olbrzymi problem, że ona tak jakby nie zna tej biografii powstańczej swojej babci, tak? To jest dla niej olbrzymi problem. Więc my się wszystkiego absolutnie nie dowiemy. Tutaj do tych wątków, które się pojawiły, które należałoby poznać, no to znowu dwa lata temu podczas tej konferencji w Muzeum Historii Polski, którą robiliśmy, tam było też parę osób, które zajmują się Powstaniem Warszawskim naukowo, między innymi Kasia Otracka, między innymi Norbert Bączyk, którzy są związani z Muzeum Powstania Warszawskiego i którzy rzeczywiście to Powstanie Warszawskie no, badają od podszewki, po prostu pracują na dokumentach. I jak zadałem im pytanie, bo akurat prowadziłem panel, zadałem pytanie, jakie tematy jeszcze z Powstania Warszawskiego można było pisać, to jak zaczęli mówić, to ja po 15 minutach musiałem ich uciszać, bo już tak jakby oni by mówili jeszcze dalej, tak? Oni w zasadzie robili po prostu listę tylko.
1: W tym przypadku, że wejdę w słowo... Norberta, dobrze pan powiedział o Norbercie Bączyku, bo jakby on zaczął odsłaniać w pewnym momencie obszar wiedzy związanej z dokumentami niemieckimi, bo tak jak w każdej wojnie, tu możemy przeżyć pewne rozczarowanie, jeżeli ktoś ma zbyt wyidealizowane spojrzenie na walki powstańcze, no to tak jak w każdej wojnie, opis zdarzenia bojowego przedstawiony w raportach obu stron wygląda diametralnie inaczej. Więc to nie, z jednej strony nie można powiedzieć, że dokumenty 9 na przykład armii kompletnie były nieznane, no bo pewne fragmenty były znane i publikowane. Natomiast ten obszar wiedzy zawartych w wielu innych dokumentach różnych innych formacji no jest olbrzymi. I problem polega na tym, że oprócz Norberta Bączyka, który zna język niemiecki i bada to, tak jak pan Sebastian mówił słusznie od lat, no nie za bardzo jest wielu innych badaczy, którzy by z tymi tysiącami stron niemieckich dokumentów się zmierzyli, prawda? A ta wiedza w nich zawarta jest wiedzą podstawową. Nie możemy się opierać tylko na dokumentach wytworzonych w strukturach poszczególnych oddziałów, ale także musimy spojrzeć z drugiej strony.
2: To jeszcze na moment, wróćmy do tej drugiej kwestii, czyli czy czas leczy rany?
0: Czy czas leczy rany? Czas nie. Czas ran nie leczy, on co najwyżej sprawia, że przestajemy troszkę o nich myśleć i to jest takie pytanie, trochę myślę o tym, w jaki sposób też o tym powstanie opowiadać dzisiaj, żeby ono było zauważalne, tak, bo znaczy generalnie, czy czas leczy rany? Nie leczy ran. Ja się od kilkunastu lat też zajmuję trochę właśnie tematyką związaną z traumą wojenną w Polsce i nie wiem, na ile państwo jesteście tak jakby zaznajomieni z badaniami, które są w Polsce prowadzone aktualnie i są odprowadzone co najmniej dla 90. Chociażby zespół profesor Maji List-Turlejskiej przez lata je prowadził. Polska jest w tym momencie jednym z najbardziej straumatyzowanych krajów na świecie, jeżeli chodzi o traumę wojenną. Przed początkiem wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej, my mieliśmy nawet wyższe wskaźniki traumy niż Ukraińcy. To są rzeczy absolutnie przerażające, bo taka trauma prowadzi do całej masy chorób somatycznych. To są problemy z układem krwionośnym, to są problemy z płodnością, to jest występowanie depresji. Jest tak jakby, to jest olbrzymi problem, z którym Polska nie tylko w kontekście powstania warszawskiego, ale w ogóle doświadczenia II wojny światowej i tych lat powojennych, tego okresu stalinowskiego, który też bardzo mocno to polskie społeczeństwo przeorał. My jesteśmy społeczeństwem, które cały czas sobie z tym nie dało rady. To jest taki trochę kraj przedłużonej traumy wojennej, tak? Przedłużonej żałoby. Więc to jest zadanie na kolejne lata, żeby o tych tematach mówić, bo o tym też mówią właśnie specjaliści, psychiatrzy, psychologowie, że żeby z tych tematów, z tej traumy wojennej wyjścia po prostu o niej bardzo dużo mówić, tak? I to jest troszeczkę w kontrze do tego, o czym się bardzo często wspomina, że nie mówmy o tym więcej, tak jakby, bo ty po co grzebać w tych ranach? No właśnie w nich trzeba grzebać, jeżeli chcemy je w końcu zasklepić i o nich zapomnieć.
2: To prawda. Stąd też bardzo często, jeśli powstańcy są pytani o to, czego życzą młodym, pojawia się

0: takie stwierdzenie, żeby nie musieli przechodzić tego, przez co my musieliśmy przejść. I między innymi o tym mówił też Juliusz Kulesza.
1: Jeśli chodzi o moje życzenia na następnych pokoleń, to na pewno jest życzenie, żeby nie musieli przeżywać takiej dramaturgii życiowej, żeby nie doświadczali, żeby na nich bomby nie leciały, mówiąc obrazowo. Ale jednocześnie powstanie, zachowanie się ludzi i cywilów, i wojska, wtedy najlepsze cechy z ludzi wychodziły. Koleżeństwo. Więc takie hasło, nie myśl tylko o sobie. To jest moja rada. Jeżeli nie będziesz myślał tylko o sobie, to będziesz przyzwoitym, porządnym człowiekiem. A jak będziesz porządnym człowiekiem, to i obywatelem, i pracownikiem, i wszystkim takim jak trzeba, jak powinno się być.
0: Takim jak trzeba, mówił Juliusz Kulesza. No tak, pojawiło się życzenie, żeby młodym nie spadały bomby na głowę, ale za naszą wschodnią granicą trwa wojna i to już piąty rok. Mają państwo wrażenie, że to jakoś wpływa na postrzeganie historii, że ona stała się raz, że bardziej obecna, dwa, że bardziej zrozumiała? To już nie jest tylko jakaś dawna historia z podręcznika, z czarno-białymi zdjęciami zresztą.
2: Ja mam czasem wrażenie, że to, co się dzieje za wschodnią granicą, to jest nałożenie trochę takiej kolejnej warstwy na te wszystkie opowieści i historie. I tutaj znowu odwołuję się do historii rodzinnych, które potomkowie powstańców mają na sobie. Oni wtedy wracają, zadają sobie więcej pytań. Czy ludzie właśnie za wschodnią granicą przeżywają to samo, co przeżywali ich rodzice czy dziadkowie, ale właśnie ta umiejętność mówienia i chęć mówienia o tym, rozmawiania z nami, ale też myślę, że rozmawiania między sobą w ramach tych rodzin jest szalenie istotne. Więc mimo, że nie zawsze wprost, ale nawiązują do tego niepokoju, no bo to jest właśnie niepokój, bo to jest tak blisko i wszyscy już myśleli, że wiadomym jest, że po wojnie następuje pokój, ale tak naprawdę i zmiany pokoleniowe i to, że trudne czasy tworzą silne pokolenia i odwrotnie, jest czymś, co tym osobom, z którymi mamy przyjemność rozmawiać, towarzyszy. Tak? A nie należy zapominać, że zarówno osoby walczące na Ukrainie, ale też nasi powstańcy, oni są wystawiani, jakby stoją na tym piedestale, że są bohaterami narodowymi i my wiemy, że oni byli w stanie i chcieli poświęcić swoje życie, ale byli też zwykłymi ludźmi i musieli nosić na sobie, ze sobą i noszą do tej pory, bo żyjących powstańców mamy jeszcze ponad 200. No, to są naturalne cechy ludzi i coś, ich codzienność, tak?
0: Panowie, 3 minuty do podziału dla panów. Czy
3: nie wiem, czy
0: to, co dzieje się,
3: nie dać,
0: czy to, co dzieje się za granicą, sprawia,
3: będę starał
0: że
3: się ograniczać. Znaczy, no to już o tych syrenach wspomniałem, zresztą koleżanka na grupie archiwalnej napisała przed chwilą z Olsztyna, że w Olsztynie też były syreny. Te syreny znaczają, mam nadzieję, że to nie będzie złowrogie na następne lata, ale będzie na pewno, czy może być jakimś takim, może nie otrzeźwieniem, ale zwróceniem uwagi młodemu pokoleniu, żeby wiedziały, jak się zachować w momencie, nie daj Boże, kiedy zostanie postawione przed takim wyzwaniem, jak właśnie pokolenie powstańców.
4: Znaczy ja znowu takie odwołam się do tematyki właśnie psychiatrycznej, psychologicznej, rozmawiając w ostatnich latach z psychoterapeutami, którzy właśnie pracują z osobami, które przeżywają traumę wojenną, tak? Czy powiedzmy tą taką zakorzenioną kulturowo w Polsce, czy tą związaną właśnie z wojną w Ukrainie, to wyraźnie mówią, że moment wybuchu tej pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku spowodował, że trauma wojenna w polskim społeczeństwie tak jakby na nowo się otworzyła, tak jakby, że ludzie zaczęli coraz mocniej tak jakby odczuwać te różne strachy związane z wojną, tak? I tutaj absolutnie zgadzam się z tym, że my przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na to z tej perspektywy, że no, te wszystkie życzenia, które tutaj powstańcy warszawscy mają dla nas, dla kolejnych pokoleń, o tym, żeby nam bomby na głowy nie leciały, tak? Czy jak prawie 10 lat temu już mówił w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu generał Zbigniew Ściborylski, tak? Żeby po prostu, żebyście nigdy nie doświadczyli tego, co my doświadczyliśmy.

0: to niestety jest, no, chyba tak jakby nie będzie to jakieś specjalne straszenie, tak jakby, że ta perspektywa jest perspektywą realną, tak? Bo tutaj, no, jeden z klasyków polskiej poezji pisał, tak? Kto powiedział, że wszystko, że coś jest dane na zawsze? Kto powiedział, że pokój jest dany na zawsze, tak? Tak jakby to niestety, no, tak jak pisał z kolei Miron Białoszewski, historia znowu narasta. Więc tak jakby my wyciągając, dlatego tak jakby też ja jestem troszkę, ja od paru lat obserwując te rocznice Powstania Warszawskiego, tak jakby troszkę boję się tych rozmów, bo mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy o tych samych rzeczach, czy powstanie miało sens, czy powinno wybuchnąć, tak jakie były okoliczności. No okej, fajnie, ale powinniśmy też zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo w tym. I myślę, że patrząc na Ukrainę, to już nie jest tylko czysto akademicka dyskusja, ale po prostu potrzeba chwili.
1: Tą niepokojącą diagnozą musimy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Joanna Sadowska, koordynatorka inicjatywy Korzenie Pamięci z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Dziękuję. Dziękuję. I Sebastian Pawlina, historyk z Muzeum Historii Polski, autor książki Barykady 44, Nadzieja i Wspólnota. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zresztą ten tytuł, o tym nie wspomnieliśmy, doskonale oddaje podejście powstańców, prawda? Ale tak, to już zostawiamy na kolejne spotkanie i kolejną rozmowę. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, za 5 minut będzie 18.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Rower to nie tylko dwa kółka.
3: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
2: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
3: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
2: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport wyjaśnia świat.
3: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa, oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieruch.
2: Zapraszamy już jutro o 25.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
2: i Filip Jastrzębski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24. Syreny na cześć powstańców Polska oddała hołd walczącej Warszawie. Brakuje jednego elementu, prokuratura wznawia poszukiwania w miejscu upadku rosyjskiej rakiety. Kłęby dymu na przedmieściach Aten, Grecja walczy z pożarami, lepsze wieści docierają z Francji. Minęła 18, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wyły syreny, biły kościelne dzwony, zatrzymały się samochody, autobusy i tramwaje. Tak stolica oddała hołd powstańcom warszawskim. 82 lata temu powstańcy ruszyli do walki o wolność i choć przegrali, dali świadectwo bezgranicznej miłości do ojczyzny. Dziś pamięta o tym nie tylko stolica. Dźwięk syren można było usłyszeć w wielu polskich miastach, a nawet na festiwalu Poland Rock Jurka Owsiaka.
1: Chwała bohaterom powstania warszawskiego!
2: Co pan czuje w sercu?
3: W sercu? W sercu zawsze śpiewam sobie z duszy po cichutku, z młodej piersi się wyrwał.
2: Jesteśmy z Warszawy. Szacunek pełen dla tego, co się stało w Warszawie w tamtych latach. Dla mnie jest to bardzo ważne.
0: Mówili uczestnicy festiwalu, a rocznicowe uroczystości jeszcze się nie kończą. Miejsc symboli w stolicy jest wiele, przy jednym z nich był Michał Makowski.
4: Wieczny ogień przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego płonie wyjątkowo mocnym i jasnym płomieniem. Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przypomniał, że w warunkach absolutnego wyniszczenia narodu przez okupantów udało się stworzyć zakonspirowaną i w pełni sprawną organizację, dzięki której przetrwała polska państwowość.
5: Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego nie miało analogii i stanowiło ewenement w całej okupowanej przez Niemcy Europie.
4: Polskie Państwo Podziemne wydawało konspiracyjną prasę, kształciło młodzież, wydawało też wyroki na kolaborantów. Nawet 40% uczestników Powstania Warszawskiego przeszło szkolenia wojskowe organizowane przez Armię Krajową, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: I tam, drodzy Państwo, nie tylko uczono jak strzelać, ale edukowano prawdziwych specjalistów, saperów.
4: W Powstaniu Warszawskim poległo ponad 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Z rąk Niemców zginęło też około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. O wydarzeniach sprzed 82 lat obszernie piszemy na polskieradio24.pl. Prokuratura wznawia poszukiwania w Lubelskiem w miejscu upadku rosyjskiej rakiety manewrującej. Najważniejsze szczątki pocisku udało się zabezpieczyć, ale szczegółowa analiza wykazała, że brakuje jednego elementu. Śledczy próbują go odnaleźć, co nie będzie łatwe. Poszukiwana część może znajdować się głęboko pod ziemią. Dwa dni temu rosyjska rakieta H-101 uderzyła w pole w Tarnawie Kolonii. W tym samym czasie Rosja dokonywała zmasowanego ataku Ukrainy. Nadal mamy nad czym pracować, tak eksperci podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą. Rząd zapewnia, że wyciągnie wnioski. Tematem zajął się Mariusz Pieśniewski.
7: Procedura

0: PO13 zadziałała.
1: Mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wydaje się, że nie do końca.
1: Komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
2: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować. A tego elementu po prostu zabrakło.
1: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
3: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
1: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
4: Gdzie będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie.
1: Znajduje się tam już rządowy poradnik bezpieczeństwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: A w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS. Wiadomość ma wyjaśniać, czego dotyczyło zagrożenie. W końcu dobre wieści z Francji. Po 10 dniach strażacy opanowali pożary w Żyrondzie na południowym zachodzie kraju. Ogień już się nie rozprzestrzenia, a ewakuowani mieszkańcy wracają do swoich domów. W kulminacyjnym momencie walki z żywiołem swoje domy opuściło ponad 220 tysięcy ludzi. Teraz strażacy skupiają się na opanowaniu pożaru w departamencie Var na południu kraju. Pożary nie oszczędzają Grecji. Najgorzej jest w Attyce, w tym w rejonie Aten. Kłęby czarnego dymu widać m.in. na przedmieściach greckiej stolicy. W akcję gaszenia ognia zaangażowanych jest ponad 300 strażaków. Zamiast tradycyjnej cytologii test HPV-HR. Od dziś weszły w życie spore zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy. Z testu raz na 5 lat będą mogły bezpłatnie skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat, mówi Karolina Tondel z resortu zdrowia. Jak dodaje, na test można się łatwo zapisać.
6: Test HPV-HR, tak dzisiaj powinniśmy to definiować, bo takie badanie obowiązuje. W aplikacji mojej KP bądź internetowym koncie pacjenta przez komputer, każda z nas może takie badanie umówić, o ile już nie wykonała go wcześniej.
5: Dodajmy, że na wykonanie testu nie potrzeba skierowania.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Zamiast słońca burzowe chmury, tak jest w wielu regionach kraju. Wieczorem i w nocy popada i zagrzmi głównie na wschodzie i w centrum. Od zachodu zacznie się rozpogadzać. To będzie ciepła noc, miejscami tropikalna. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 21 na Podkarpaciu.
7: Klimat.
5: Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza na północy kraju, w centrum i na południu powietrze jest umiarkowane. Także w centrum i na południu utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazów wstępu do lasów.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 18.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. A dziś dzień szczególny, 1 sierpnia, kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy, że wśród nas jest tylko 225 powstańców warszawskich. Oni wtedy, kiedy walczyli, byli naprawdę młodymi ludźmi, zostali do tej pory ci najmłodsi. A dziś mówić będziemy o Powstaniu Warszawskim i mówić będziemy też o bezczynności, bo 13 sierpnia 1944 roku armia sowiecka stanęła na linii Wisły. I co? I nic. Stali na brzegu Wisły i patrzyli, jak Warszawa płonie. Armia Czerwona w 1944 roku nie przyszła na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Nie udostępniła nawet lotnisk na międzylądowanie dla samolotów alianckich, które mogłyby przyjść z pomocą. I właśnie o tym i o innych tragicznych wydarzeniach w czasie II wojny światowej i czasach PRL-u, jakie dotknęły Polaków za sprawą Rosjan, opowiemy dziś w audycji Prawdziwa Rosja. Zaprasza na nią wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jasiński.

0: Nie idziecie z pomocą, choć Warszawa krwią płacze. Wy niewolność niesiecie, wy zwykli siepacze. Powstanie warszawskie to tylko jeden ból z wielu, których Polacy doznali za sprawą Rosji. W 82. rocznicę wybuchu powstania w audycji Prawdziwa Rosja spojrzymy na najbardziej spektakularne i zarazem tragiczne dla Polski fragmenty polsko-rosyjskiej historii oczami Polaków i Rosjan. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: 11 lat temu w Moskwie odsłonięto pomnik marszałka Konstantego Rokossowskiego. Dla Rosjan wybitnego dowódcy w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dla nas Polaka, który nie przyszedł na pomoc Powstaniu Warszawskiemu i jako powojenny minister obrony Polski najpierw w 1950 roku wydał rozkaz przeprowadzenia czystki wśród przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, a później według części historyków w październiku 1956 roku polecił wojsku stłumienie protestów w Poznaniu. Odsłaniając pomnik Rokossowskiego w Moskwie, szef rządu rosyjskiego, Dmitrij Miedwiediew, mówił tak.
1: Konstanty Rokossowski na zawsze pozostanie w pamięci naszego narodu jako żołnierz, który służył swojej ojczyźnie i jako marszałek, który doprowadził swój kraj do zwycięstwa.
0: Dlaczego Rokossowski nie rzucił wojsk sowieckich na pomoc powstańcom warszawskim? Rozmawiałem z jego prawnuczką, Ariadną Rokossowską.
2: Pierwszą jego myślą było to, że to jest prowokacja niemiecka, żeby wciągnąć te osłabione wojska radzieckie do Warszawy i tam je spróbować zniszczyć. Kiedy oni się dowiedzieli, że rzeczywiście naprawdę wybuchu powstanie, dla niego to było szokiem.
0: A już za chwilę o Powstaniu Warszawskim w kontekście braku pomocy ze strony tzw. wyzwolicieli, czyli Armii Czerwonej. Porozmawiamy z historykiem i publicystą doktorem Piotrem Kościńskim. Kalenka, kalenka, kalenka moja,
3: sadu jagoda, malenka, malenka moja. Prawdziwa Rosja.
0: Panie doktorze, te pretensje nasze o Powstanie Warszawskie, one są uzasadnione, że Rosjanie stali po jednej stronie Wisły, a powstańcy ginęli i nikt im nie przyszedł na pomoc?
4: Znaczy, tu są dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy jest oczywiście polityczny z punktu widzenia Stalina, z punktu widzenia Sowietów. Pomoc Powstaniu Warszawskiemu była bez sensu po prostu, ponieważ powstanie miało na celu przywrócenie polskiej władzy w Warszawie. W stolicy, do której za chwilę miały wkroczyć wojska sowieckie. Innymi słowy, polskie władze, które wyszłyby z konspiracji, z podziemia, miały przywitać wkraczających Sowietów. Dla nich, czyli dla Sowietów, było to po prostu nie do pomyślenia. Oni już przecież tworzyli komunistyczny polski rząd, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który miał funkcjonować i miał przejąć władzę w Polsce. I to był podstawowy powód, dla którego Sowieci stali i czekali, aż powstanie upadnie, ale no, były też powody militarne. Ta ofensywa sowiecka zaczynała utykać. Szanse na to, żeby w prosty, łatwy sposób Armia Czerwona ruszyła na zachód i bez problemu wkroczyła do Warszawy, to było coraz trudniejsze. Te dwie przyczyny spowodowały, że pomoc udzielona Warszawie była iluzoryczna, no, czyli tam jacyś żołnierze tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, czyli dywizji Kościuszki, no, przepłynęli przez Wisłę i wzięli udział w walkach.
0: Co zresztą pokazano w filmie Czterej Pancerni. O dziwo w tamtych czasach.
4: Tylko, że oczywiście ten ich udział był absolutnie nieskuteczny, bo oni w ogóle nie byli przygotowani do walki w mieście. No a zresztą generał Berling, który ich wysłał za karę, został tak naprawdę odwołany i już nie pełnił takiej funkcji jak wcześniej. Dalsza pomoc w rodzaju lotów słynnych kukuruzników, które zrzucały worki z amunicją, no to było naprawdę niewiele. Można było zrobić na pewno dużo więcej, ale dla Moskwy, dla Kremla sytuacja, w której powstanie przegrywa, no była czymś idealnym. Powstanie przegrywało w walce.

0: z Niemcami, a Sowieci stali i cieszyli się.
1: Mamy tutaj akcent polski, bo głównodowodzącym tego zgrupowania wojsk, które stało po drugiej stronie, był Polak, sowiecki marszałek Rokossowski.
0: No cóż, Rokossowski był Polakiem i czuł się Polakiem, o czym wiadomo doskonale. Miał polski mundur do końca życia, na urodziny swoje zakładał ten mundur, prenumerował polską prasę. Ale trzeba pamiętać, że komunista ma jedną ojczyznę, czy miał jedną ojczyznę. Tą ojczyzną był Związek Radziecki. I z tego punktu widzenia dla Rokossowskiego najważniejsze było to, co jest ważne dla Związku Radzieckiego, a nie dla Polski, zwłaszcza w cudzysłowie burżuazyjnej Polski. Nie można się było po nim spodziewać niczego innego.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Jest rok 1939. Polska broni się przed hitlerowcami. 17 września zamiast pomocy dostaje cios w plecy. Armia Czerwona wkracza na Kresy Wschodnie. Tak zaczyna się w okresie II wojny światowej historia deportacji, zbrodni katyńskiej i prześladowania Polaków mieszkających na obszarze dawnego Związku Sowieckiego. Oddajmy głos świadkom tamtych wydarzeń.

0: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
1: 17 września na Polskę napadł także Związek Sowiecki. Armia Czerwona zajęła i okupowała wschodnie województwa naszej ojczyzny. Niespełna 5 miesięcy później Sowieci aresztowali tysiące polskich rodzin i wywieźli w głąb Rosji.
2: Taraszczyk Maria. Na ziemi grudzieńskiej mieszkaliśmy w Zieniepiczach. 10 lutego to w 1940 roku było 40 prawie stopni, jak przyjechali w nocy. I żeby jak najprędzej, jakich pół godziny, żeby wszystko było zebrane i już stali koni, sańmi tam. Obkradzono nas, wszystko obebrano. I nas wywieźli Tomskie województwo. No, ona ciągnie się aż do morza.
3: Wieliczka Janina mieszkała na wsi do 18 lat. 18 lat została aresztowana, a potem wywieźli do Moskwy. Byli w Butyrce w Moskwie więzieniu, a potem dalej w lagry, Tajszet. No i potem roboty były ciężkie roboty.
1: Maria Kleczewska miała 17 lat, gdy 1 września hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Kilka dni później z rodzicami uciekła z bombardowanej Warszawy do Białegostoku, a stamtąd do Lwowa. Myślała, że to koniec wojennej tułaczki, ale los chciał inaczej.
4: Mieliśmy pokój u bardzo starszej pani i wszystko szło dobrze. Myśmy byli refugees, nie mieliśmy nic, prawda? Nawet radiaśmy własnego nie mieli.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.
4: Ojciec mój poszedł do znajomego, który mieszkał u swojej przyjaciółki i gdzie było radio. I on powiedział do mamusi, ja idę teraz rano, ja wrócę na lunch, na obiad, tam o drugiej. Przyszła druga godzina, nie było mojego ojca. Przyszła trzecia, nie było. Czwarta, nie było. Mama się zaczęła strasznie denerwować, powiedziała, coś musiało się stać. Zabrała się i poszła do tego samego pana, którego zresztą mało znała. Ja zostałam sama, ja miałam 17 lat i pomyślałam sobie, co się dzieje z moimi rodzicami, niech się dzieje ze mną też. I poszłam do tego samego mieszkania. Zadzwoniłam do drzwi, drzwi się otworzyły i wyszedł człowiek z rewolwerem i powiedział po rosyjsku, zachodzicie, będzie weselieje. Ja widziałam duży pokój, krzesła i na krzesłach 20 krzeseł czy 15 krzeseł, same kobiety, między innymi moja mama. No mama była szczęśliwa.

że ja przyszłam. Co się okazało? Ten pan, który był właścicielem tego mieszkania, przypuszczam, że on współpracował z NKWD, nie wiem. To był taki kocioł tak zwany, to się nazywało, że ludzi łapali. Myśmy wyszły, moja mama powiedziała, koniec, my go nigdy w życiu nie zobaczymy. I to była prawda niestety. On nie wrócił. I wtedy zaczął się okres bardzo w Lwowie nieprzyjemny, dlatego że ludzie zaczęli opowiadać, że będą wywózki. Bo w Lwowie była idea, żeby ludzie brali sowieckie paszporty. Oczywiście większość ludzi tego nie chciała. Broniła się jak mogły. No, myśmy też oczywiście nie chciały wziąć, także przez kilka nocy myśmy spędzały u różnych ludzi, którzy mieli te paszporty. Ludzie na przykład, którzy pracowali w szpitalach, doktorzy, automatycznie dostawali sowiecki paszport. Także myśmy przez kilka nocy się ukrywały, ale w końcu mama była bardzo zmęczona i powiedzieli, że koniecznie trzeba, w sensie piątek to był, że koniecznie trzeba być w domu, bo mają mieć próbny taki nalot niby to. Wróciłyśmy do domu, więc o drugiej w nocy przyjechała ciężarówka na dole i weszli do nas do mieszkania i powiedzieli, proszę się zbierać, jedziecie do Rosji.

No więc myśmy zebrały nasze rzeczy wszystkie. Na dole czekała ciężarówka i ciężarówka zabrała nas na stację. To była mała stacja, nieużywana normalnie, taka stacja lokalna, Persenkówka. I tam tysiące, tysiące było ciężarówek i ludzi. Podobno, że tej nocy ze Lwowa zabrali 10 tysięcy ludzi. Stały takie ciepłuszki, ja nie wiem jak to po polsku się nazywa, takie pociągi prymitywne, no szalenie. Trzeba się było wdrapać na górę. I to wyglądało w ten sposób. Były dwie półki, na których ludzie siedzieli. Mniej więcej 60 osób siedziało w tym wagonie, a w środku była dziura, nasz toilet. Czesaliśmy tam kilka dni na stacji, po kilku dniach pociąg ruszył.

Jakśmy się pytali, dokąd my jedziemy, gdzie my jedziemy, ja nie znaję, Nikt nie chciał nam powiedzieć. Jechaliśmy przez 3 tygodnie. Z tym, że tak, w wagonie dużo było ludzi, ale była rodzina z chłopczykiem, który miał koklusz. Z drugiej strony siedziała kobieta, która była w 8. miesiącu ciąży. To było jej pierwsze dziecko i ona nie była młoda. I ona się strasznie bała, żeby nie musiała rodzić w tym wagonie, w tym pociągu. No, jakoś udało się. Jechaliśmy najpierw przez Rosję, potem przez Ural. Jakśmy przejechali Ural, to niektórzy ludzie zaczęli płakać, bo powiedzieli, że koniec, my wyjechaliśmy w Europie, już nie będziemy nigdy w życiu. No i potem jechaliśmy do Tomska, Omsk, Tomsk bardzo daleko. Potem pociąg nagle stanął i zaczął wracać. I wszyscy powiedzieli, no widocznie oni się pomylili i my wracamy do Lwowa. I była wielka radość, ale absolutnie nie było mowy. Potem zaczęli odczepiać po 2 wagony na różnych miejscach. I między innymi nasz wagon, 2 wagony. I zajechaliśmy do jakiegoś malutkiego miejsca, gdzie był olbrzymi tartak i tam myśmy wysiedli. Oni mieli listę, bardzo dokładną, wszystkich, którzy byli w tym wagonie. Oni byli doskonale zorganizowani. To nie było łatwo wysiąść, dlatego że przez 3 tygodnie siedzieliśmy na tych ławkach, gdzie nie można było nóg wyprostować. Raz dziennie szedł grupa ludzi, szła po wodę. Potem grupa ludzi szła po zupę, so-called zupę. Ta zupa składała się z wody i z kawałka kartofla czy coś takiego. A czasami nawet dawali śledzie, żeby nam się bardziej chciało pić. Przyjechaliśmy do tego miejsca i oni nas załadowali na ciężarówki. I jechaliśmy przez las, o którym nikt w życiu takiego lasu nie widział. To był dziewiczy las. Zupełnie nie było dróg. Leżały kłody drzew i tak dalej. Zajechaliśmy na taką polanę, gdzie drzewa były wycięte.

i tam stało kilka baraków. I ten komandir, ten nasz milicjant powiedział, tutaj będziecie. To się nazywa Ozero. Ozero znaczy jezioro. To

worki naładowane słomą i to były nasze materace. I oni nam powiedzieli, że będziecie tu pracować, będziecie las rąbać. Nie przywykniesz, tak zdochniesz. Myśmy tam zostali przez rok. Było nas mniej więcej, ja bym powiedziała, z 300-400 osób. Po kilku dniach pierwsza kobieta umarła. Miała atak serca i nie przeżyła tego. Były zorganizowane takie, jakby to powiedzieć, grupy. Mężczyźni walili drzewa. Kobiety zdejmowały korę z tych drzew. Potem piłowałyśmy te drzewo i układało się w takie siatki. Jednego dnia przyszła wiadomość, że Niemcy napadli na Rosję. No, to była zupełnie szalona wiadomość, dla nas szczególnie, bo przez to myśmy stawali się alientami Rosji, bo przecież Rosja szła z Anglią i z Polską. Trzech czy czterech ludzi z naszego obozu poszło do komendanta i powiedzieli, my teraz jesteśmy waszymi aliantami. Czy wy będziecie nas tak samo traktować? Na to on powiedział, ja nie znaju, Moskwa. Po jakichś dwóch miesiącach mniej więcej, w sierpniu, powiedzieli, że tego dnia nie będziecie pracować. Widzieliśmy, że coś się dzieje. Rzeczywiście przyjechali tacy trzej generałowie, czy jacyś tamtego, z wielkimi medalami. Jeden z tych generałów powiedział, że my zrobiliśmy błąd. Myśmy nie mieli prawa was tutaj przywieźć i my dajemy wam waszą wolność. Jeżeli chcecie, to możecie stąd wyjechać. Trzeba się zdecydować w 3 godziny, dokąd chcecie pojechać. Teraz trzeba było dostać się do stacji. No, to było dosyć skomplikowane, bo trzeba było iść lasem. Myśmy wspólnie wynajęli taki wóz, położyliśmy tam te nasze malutkie, co myśmy tam mieli, te nasze rzeczy. I szliśmy dzień i noc, żeby dojść do stacji kolejowej. W tym, że noc była bardzo nieprzyjemna w lesie, bo to były niedźwiedzie i wilki i szalone błota. Także to było bardzo niebezpieczne. No ale jakoś doszliśmy do tej stacji, kupiliśmy bilety i przyjechał pociąg. No to było szczęście. Jakśmy zobaczyli ten pociąg, wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy do Kazania. W Kazaniu byliśmy na stacji kolejowej, poczekalni, na ziemi. Siedzieliśmy 2 dni. I kupiliśmy bilety na południe. Wszyscy chcieli jechać do Uzbekistanu. Jechaliśmy na to południe 3 tygodnie. W Taszkencie spędziliśmy noc na ulicy, właściwie na placyku. I następnego dnia wzięliśmy pociąg i przejechaliśmy do Fergany. W Ferganie tam mieszkał Hazjain. On się nazywał Sultan Muratow. Pilnował więzienia. I bardzo był przyzwoity. Oni nas bardzo lubili. On powiedział, jak usłyszał naszą historię, że myśmy przyjechali, oni byli szalenie antyrosyjscy. I on powiedział, że owszem, on nam wynajmie taką, ja nie wiem, chałupeczkę, gdzie przedtem mieszkała krowa. Ułożył nam tam deski i myśmy tam zamieszkały. Nie pamiętam, ileśmy płaciły, bardzo mało. Myśmy w ogóle nie miały żadnych pieniędzy. W Ferganie byliśmy rok. Poza tym był szalona ilość wszy, bo się ciągle stało w tych ogonkach i oni mieli wszy. Także ludzie dostawali bardzo często tyfus plamisty i bardzo dużo ludzi tam umarło. Mamusia chodziła na targ. Jak spadała marchewka czy rzodkiewka, to łapała. I robiłyśmy zupę, która składała się głównie z wody, z tej marchewki i z kawałka kartofla. No i takśmy żyły. Potem przyszła wiadomość, że organizują polskie wojsko. No to była fantastyczna wiadomość. I że to wojsko z czasem wyjedzie do Iranu. Więc wszyscy zaszaleli zupełnie, żeby się do tego wojska dostać. No i pojechałyśmy do Yangiulu, gdzie siedziałyśmy chyba ze 3 miesiące. Tam były 3 wyjazdy. Za każdym wyjazdem miałyśmy nadzieję, że pojedziemy. Odrzucali nas. To już był ostatni wyjazd. I myśmy wtedy

0: Zjednoczonych. Do Polski nigdy już nie wróciła.
1: Takich pretensji historycznych do Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i po niej jest sporo. Te najważniejsze to chociażby napaść Armii Czerwonej 17 września 1939 roku. Do tej pory Rosjanie kolportują w przestrzeni publicznej to swoje hasło, że my przyszliśmy tutaj wesprzeć i wyzwolić i chronić przed wszelkim nieszczęściem naszych braci Słowian, Białorusinów, Ukraińców.
2: Jeżeli zajrzymy do YouTube'a na przykład, to zauważymy, że niemieckich, hitlerowskich filmów propagandowych tam nie ma. Jest taki osławiony film Kampfgeschwader Lützow, który ukazuje niemiecką agresję przeciwko Polsce, no, gdzie były różne dziwne sceny w rodzaju dziwnej szarży rzekomo polskich ułanów przeciw wozom pancernym, oczywiście zakończonej dramatycznie, czy starć polskich samolotów, które grane były przez samoloty czeskie ucharakteryzowane na polskie. Ten film się czasami pojawiał, czym prędzej go z tego YouTube'a zdejmowano. Natomiast filmy propagandowe sowieckie, w tym Aswabaždjenie, wyzwolenie, oswobodzenie Dowrzenki, można obejrzeć bez problemu. Czy wiecie, że z Wastoka, wiatr ze wschodu, gdzie, no cóż, pod pańskim butem cierpiał lud białoruski czy ukraiński, no ale przyszła Armia Czerwona i oswobodziła Ukraińców i Białorusinów. Taka jest obowiązująca cały czas narracja, taka była ze Związku Radzieckiego, taka jest obecnie w Rosji. Dla nas oczywiście 17 września jest dniem tragicznym, dniem sowieckiej agresji, która pogrzebała jakiekolwiek szanse Polski we wrześniu 1939 roku.
1: Odniosę się do naszych wspólnych zainteresowań Białorusią i Ukrainą i Rosją. My mówimy o 17 września, tak jak pan doktor wspomniał, w kontekście tragedii narodowej. Natomiast na Białorusi jest to ciągle jeszcze obchodzone święto zjednoczenia. A drugie takie święto mamy w Rosji w związku z datą 1612, kiedy to wypędzono Polaków z Kremla. Więc te polskie ślady w tamtej historii, oni świętują jako coś wielkiego, co nie wiem, jest narodotwórcze. Dla nas to były porażki i nieszczęścia.
2: No cóż, na Białorusi Dom Polski w Grodnie, który był siedzibą Związku Polaków na Białorusi, no ten Dom Polski mieścił się od kiedy pamiętam na rogu ulic 17 września i Dzierżyńskiego, więc bardzo symboliczne miejsce. No istotnie, właśnie w Grodnie. Obrońcy Grodna no nie mają swoich pomników, mają miejsca na cmentarzach, które są niszczone regularnie. Natomiast no, pierwszy oficer sowiecki, który zginął, politruk Gornowych, ma swój pomniczek na ulicy wiodącej do mostu przez Niemen. To jest jakby bardzo symboliczne, ale no, z punktu widzenia Aleksandra Łukaszenki historia Białorusi rozpoczyna się tak naprawdę przed II wojną światową razem z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką. No i dla niego, dla jego współpracowników nie było agresji 17 września, no był tylko wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej.
1: Konsekwencją 17 września były deportacje w styczniu i lutym, właśnie w lutym 1940 roku, a później Katyń.
2: Konsekwencje 17 września oczywiście są dramatyczne i wręcz niewyobrażalne, bo to nie było wyłącznie przyłączenie tych terenów do ZSRR w drodze pseudowyborów, które poprosiły o przyłączenie. To było coś znacznie więcej. Oficerów wsadzono do obozów. Co z nimi mogło się stać? Z początku oczywiście Sowieci nie wiedzieli. No ale potem Stalin zdecydował, no trzeba ich po prostu uśmiercić. Natomiast element uznany za niepewny, wrogi, no ci ludzie byli po prostu zsyłani gdzieś na umowny Sybir. Bardzo często był to Kazachstan po prostu. Cała struktura narodowościowa zaczęła się zmieniać tych terytoriów. Oczywiście ostatecznie ona uległa zmianie po II wojnie światowej. Ale no, to oznaczało, że szanse Polski na odzyskanie tych ziem stawały się coraz mniejsze.
3: Prawdziwa Rosja.

0: Tak, o trudnych sprawach historycznych, a przede wszystkim o obławie augustowskiej, zbrodni katyńskiej i historycznych kłamstwach Rosji mówił mi historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow.
1: Augustowska obława.
0: Obława augustowska. Czy w Rosji ten temat jest znany?
2: No do niedawnego времени тема była абсолютно неизвестна, потому что российские историки ей не занимались. Они, кстати говоря, и сейчас ей не занимаются.
3: До недавно temat był absolutnie nieznany, dlatego że rosyjscy historycy się nim nie zajmowali, a i dziś też się nie zajmują. Jednak w niektórych mediach, głównie w internetowych, oczywiście jest już napisane, że kwestia obławy augustowskiej to taka kolejna polska intryga w stosunku do Rosji. Jeszcze jedna pretensja. Taki swojego rodzaju Katyń 2 albo Mały Katyń.
2: Swojego rodzaju Katyń 2 albo tam Mały Katyń.
1: My nie определili miejsca.
0: Do tej pory nie ustalono miejsca pochówku ofiar tej stalinowskiej zbrodni.
2: To samy złożony wopros.
3: To najtrudniejsza kwestia, ponieważ nie ma żadnych dokumentów. Sowiecka bezpieka i Smiersz nie mieli zwyczaju wskazywania miejsca, w którym dokonano mordu. Stwierdzam ten fakt na podstawie wieloletnich badań. Na dziś możemy mieć tylko pewność, że było to na północy obwodu grodzieńskiego, w okolicach wsi Kalety.
2: To вот север Гродненской области, где-то w rejonie деревни Калеты.
1: A na государственном уровне,
0: czy na poziomie oficjalnym, państwowym, Rosja przyznała się do tej zbrodni?
2: Есть несколько депутатов Думы, которые обеспокоились по этому поводу, но они беспокоились не с точки зрения признать преступление.
3: Kilku deputowanych Dumy Państwowej zainteresowało się tym tematem, ale ich zainteresowanie nie wynika z chęci uznania tej zbrodni, ale dlatego, że chcieliby ją odrzucić. I oczywiście, oficjalnie państwo nie chce przyznać, że ci ludzie zostali zamordowani. Państwo mówi, tak, rzeczywiście oni byli w naszych rękach. Nie możemy temu zaprzeczyć, bo są ich akta. Jednak, ponieważ śledztwa nie zostały zakończone, prokuratura ukryła się za dość wygodną formułą. Nie wypuszczono ich spod straży, ale oni nie zostali osądzeni, więc nie wiemy, co się z nimi stało. Oczywiście, to absurd i głupota, bowiem państwo nie może powiedzieć, aresztowaliśmy człowieka, ale nie wiemy, gdzie on się podział. Są tylko trzy warianty. Albo został wypuszczony, albo go skazano i wysłano do łagru, albo został zabity.
2: Либо осудило, отправило в лагерь, либо убило.
1: Мы говорим о августовской облаве, но...
0: My dziś mówimy o obławie augustowskiej, ale są przecież bardziej znane wydarzenia, takie jak zbrodnia katyńska i napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Gdy dziś rozmawiam z przeciętnymi Rosjanami, oni robią wielkie oczy i mówią, że nic o tym nie wiedzą, sugerują przy tym, że ja jako Polak na pewno coś pokręciłem.
2: Дело в том, что пока еще на государственном уровне Россия Катынская преступления не отрицала.
3: На счастье, на poziomie państwowym Rosja jeszcze nie neguje zbrodni katyńskiej. Faktem jest, że stara się unikać dyskusji na ten temat. Robi wszystko, żeby nie zajmować się rehabilitacją ofiar, ale rzeczywiście, w społecznej świadomości możemy mówić o niewiedzy. Kiedyś pisałem o tym, że jest to podwójna gra Kremla. Chodzi o wszelkie dyskusje sugerujące, że w tej sprawie nie wszystko zostało wyjaśnione do końca. To jest taka podła gra, ale gra. Natomiast z 17 września wszystko jest jeszcze prostsze. Jasne, że Rosja nie może odrzucać oczywistych faktów. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski jest takim faktem, odzwierciedlonym we wszystkich podręcznikach. Inną kwestią jest interpretacja, wyjaśnienie, jakie się podaje. Tutaj już wszystko sprowadza się do historycznych niuansów.
2: Здесь уже самые интересные вещи, конечно же, заключаются вот в этих вот исторических нюансах.
1: К чему я клоню своими вопросами?
0: Do czego zmierzam swoimi pytaniami? Ano do tego, że w ciągu ostatnich kilku lat docierają do nas głosy rosyjskich polityków, tych najwyższych szczebla, jakoby Zachód, a szczególnie Polska, fałszują historię.
2: Ja считаю, что это типичная демагогия.
3: Uważam, że to typowa demagogia. Aby zarzucać komuś fałszowanie historii, trzeba opierać się na konkretnych faktach, wskazywać, na czym miałaby polegać falsyfikacja. Dlatego oczywiście można z łatwością rzucać takie oskarżenia, ale można je również rzucić w stronę Kremla, dlatego że cała sowiecka historia w takim wariancie, w jakim była wykładana do 1991 roku, była sfałszowana. I gdy mówimy o Kremlu, to rzeczywiście mamy konkretne przykłady. Preparowania, wypaczania, przemilczania niewygodnych faktów. I my, historycy, o tym mówimy. Historia nie jest przedmiotem mającym dawać powody do dumy. To raczej przedmiot, który powinien skłaniać do refleksji, pomagać zrozumieć przestępczy charakter niektórych epizodów. Przecież nie możemy wyrzucić z historii naszego kraju totalnego, masowego wysiedlania narodów, czeczeńskiego, inguskiego czy Tatarów krymskich. Dużo mówimy dziś o tym? Nie. Staramy się o tym w ogóle nie mówić.
2: Czeczenów, Inguszej, krymskich Tatar. Mnogo my o tym mówimy dzisiaj. Nie, my staramy się o tym nie mówić.
1: Z naszej polskiej toczki zrienia.
0: Z mojego polskiego punktu widzenia pretensje, które zgłaszają.

0: zgłaszamy w stosunku do Rosji, można sprowadzić do jednego słowa – kłamstwo. Dlaczego funkcjonują kłamstwa w sprawie Katynia, w sprawie 17 września i wielu innych historycznych wydarzeń?
1: To straszna sytuacja, kiedy u nas w stronie jest swoja określona historia, swoje widzenie historii.
2: To jest przedziwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Dlaczego nikt nie czuje się zmieszany, zawstydzony? Nikomu nie przychodzi do głowy, że może nie prawidłowo rozumiemy te fakty, skoro wszyscy wokół nas nie zgadzają się z naszą interpretacją. Przecież to niemożliwe. Można odnieść wrażenie, że polityka państwowa Rosji operuje kłamliwymi faktami.
1: Wpiszczenie, że to gospodarczna polityka Rosji operuje lżywymi faktami.
0: I właśnie to wpływa na kontakty między państwami, między Warszawą i Moskwą na 100%.
1: Można prosto mówić o historii i o historycznych событиях prawdę.
2: Trzeba po prostu o historycznych wydarzeniach mówić prawdę. Czy ktoś przeszkadza Federacji Rosyjskiej w publikowaniu materiałów zebranych w trakcie śledztw prowadzonych przez prokuraturę? To trzeba robić, ale nie. 35 tomów śledztwa katyńskiego pozostawiono pod gryfem tajności. Tam z punktu widzenia współczesnej Rosji nie ma żadnych sekretów. To zwykła upartość.
1: Tam nie ma nikakiego sekretu dla współczesnej Rosji. Prosto upriamstwo.
0: Mnie każe, izwinisz, to pierybiwaju.
3: Wydaje mi się, że te historyczne kłamstwa, o których mówimy, to po prostu jeszcze jeden instrument polityczny.
1: Mentalność naszego rukawostwa inna. Mentalność taka, że to любое проявление dobrej woli.
2: Bo nasze władze mają inną mentalność. Ona sprowadza się do tego, że każdy przejaw dobrej woli uważany jest za słabość. To jest jakaś szczególna, więzienna moralność. Jak tylko okażesz słabość, to już koniec. Wszyscy będą tobą pomiatać. Wydaje się, że oni rzeczywiście wierzą w globalny spisek przeciwko Rosji. Ci ludzie nie tylko stoją dwiema nogami w przeszłości, ale oni nie mają żadnych szans, aby wyjść w przyszłość. Oni nie potrafią stać się pięknymi duszą. Nie potrafią żyć pięknymi ideami. Taka jest niestety choroba politycznych elit Rosji.
1: To, k сожалению, болезнь политической элиты России.
0: Jakie są obecnie stosunki między Polską i Rosją?
1: Ja bym tak сказал, że отношения...
2: Te kontakty są niestety złe. One były lepsze jakieś 15-20 lat temu, gdy była nadzieja, że uda nam się poradzić sobie z przestępstwami stalinizmu i z przeszłością, która nawarstwiła się między naszymi krajami. Mało tego, z otwartością patrzyliśmy na historię, odpowiednio ocenialiśmy pakt Ribbentrop-Mołotow i tajne protokoły. A teraz, gdy zaczęły się różne zabawy w politykę i w ideologię, mówimy, skoro wy nam tak, to my dokonamy korekty naszych stosunków. Odpowiemy ostrzem na ostrze, uderzeniem na uderzenie. To jest właśnie kwintesencja tej rosyjskiej polityki, której trzeba się pozbyć.
1: To jest ta kwintesencja rosyjskiej polityki, od której należy zbawiać.
0: Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że stosunki między naszymi państwami będą na piątkę?
1: Możliwe, w Rosji powinna wstać na normalny, cywilizowany pójść rozwoju.
2: To jest możliwe, bo Rosja musi wreszcie stanąć na normalnej drodze rozwoju cywilizacyjnego. Nie powinna zachowywać się jak podwórkowy chuligan, który uważa, że nikt nie ma prawa wtrącać się w jego sprawy. Po czym my teraz się zajmujemy? My, Rosja. My terroryzujemy naszych najbliższych sąsiadów. Tego, kto jest silny, na razie nie ruszamy, tylko prowadzimy z nim kłótnie, jak na przykład z Polską, czy jak z Litwą, Łotwą i Estonią, za którymi stoi NATO. A na tego, kto jeszcze nie wkomponował się w system międzynarodowego bezpieczeństwa, napadamy, prowadzimy z nim wojnę, odrywamy terytoria, tak jak to Rosja zrobiła z Krymem. W tym kontekście Rosja znajduje się na najniższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że czas płynie i nasze społeczeństwo nie stoi w miejscu, ale rozwija się i zaczyna rozumieć, że ta izolacja, w którą zapędziły nasz kraj władze Rosji, jest zgubna, bez perspektyw. Ona prowadzi nas w ślepy zaułek.
1: Ta izolacja, w której верхушка России выгнала нашу страну, она губительна, она бесперспективна, она ведет в тупик.
4: Правдивая Россия.
0: No i wreszcie kończy się II wojna światowa, ale nie kończą się represje wobec tych wszystkich, którzy chcą niepodległej Polski. Takim spektakularnym przykładem działalności służb bezpieczeństwa Związku Sowieckiego byłaby chociażby obława augustowska.
5: Obława augustowska jest najbardziej znana, bo po prostu tam w lasach znajdowało się sporo partyzantów. Usiłowano ich wszystkich po prostu wyłapać. I to w znacznej mierze się udało, bo zostały zaangażowane tam spore siły, zarówno sowieckie, jak i polskie, czyli podporządkowane władzom umownie nazywanym komunistycznymi. No to był oczywiście taki najbardziej

0: dany i widoczny przykład ingerencji Związku Radzieckiego w sytuację w Polsce, ale przecież mamy tą świadomość, że sowieckie służby NKWD no, funkcjonowały w całej Polsce, że ludzie trafiali do ich katowni, że to nie tylko UB, o którym wiemy najwięcej i o którym pamiętamy, ale także właśnie NKWD prześladowało tych, którzy byli po prostu polskimi patriotami i nie chcieli komunistycznej Polski.
1: No i przychodzi ten okres PRL-u. To jest prawie 45 lat pod sowieckim dyktatem. Rosjanie, dzisiaj historycy, mówią, że Polacy nie szanują przelanej krwi przez żołnierzy Armii Czerwonej i mówią o tym, że z jednej niewoli wpadli w drugą niewolę. Czy nasi koledzy publicyści, którzy tam po tej drugiej stronie granicy pracują, czy historycy rosyjscy, oni z nas kpią, czy wierzą w to?
0: Ja myślę, że oni wierzą. No posłuszę się tutaj takim przykładem, może szczególnym i nie dotyczącym wojny akurat, ale XIX wieku, bo będąc kiedyś w Petersburgu, miałem okazję rozmawiać z historykiem rosyjskim, który mówił mi właśnie, czemu Polacy mają do nas pretensje? Przecież w XIX wieku, pod koniec, tylu Polaków studiowało na Uniwersytecie Petersburskim. No, ja już nie chciałem się z nim spierać, bo mogłem mu powiedzieć, że my byśmy woleli zapewne studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Ale takowego nie było. Była uczelnia rosyjska, do której Polaków nie przyjmowano, bądź przyjmowano bardzo niechętnie. Więc musieli jechać gdzie indziej, choćby do Petersburga. To jest absolutne niezrozumienie problemu. No istotnie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę od Niemców faktycznie, ale Polska popadła później w bezpośrednią zależność od ZSRR. No, na szczęście nie stała się kolejną republiką, choć takie pomysły były, tylko stała się Polską Rzeczpospolitą Ludową o jednak, zwłaszcza po okresie stalinowskim, odmiennym nieco systemie politycznym, odmiennym systemie prawnym i było bardzo wiele różnic pomiędzy Polską a ZSRR oraz Polską i innymi krajami tak zwanego bloku socjalistycznego czy krajów demokracji ludowej, in plus na PRL. No, można tu przytaczać całe mnóstwo przykładów. No, funkcjonowanie kościoła, który odgrywał znaczącą rolę, prywatne rolnictwo, czy też skromne, ale jednak prywatny przemysł, nazywany trochę eufemistycznie rzemiosłem, czy prywatny handel, czy funkcjonowanie systemu, w którym były oprócz PZPR również dwa stronnictwa. One miały oczywiście skromny bardzo wpływ na sytuację, ale dużo większy niż na przykład analogiczne tak zwane trzecie partie czy partie sojusznicze w NRD czy Czechosłowacji. To były oczywiście te pozytywy, ale to były, jakby to można powiedzieć, mniejsze zło w porównaniu z innymi krajami, ale to jednak było dalej zło. Problem podstawowy polegał na tym, że on został nam, ta struktura państwa, to funkcjonowanie, sposób funkcjonowania zostało nam narzucone. To nie jest tak, że myśmy wybrali i chcieli coś takiego mieć. Dopiero rok 1989 przyniósł zasadniczą zmianę, więc trudno, żebyśmy kochali Rosjan za wyzwolenie nas od Niemców, skoro to wyzwolenie zamieniło się w, jeśli nie bezpośrednią niewolę, to przynajmniej w bardzo ścisłą kontrolę ze strony władców w Moskwie.
1: Funkcjonowała przez kilkanaście lat, właściwie formalnie funkcjonuje do dzisiaj, bo nikt jej nie rozwiązał. Taka wspólna komisja do spraw trudnych po stronie rosyjskiej, historycy, intelektualiści po naszej również. Ostatnim wnioskiem komisji tej rosyjskiej było stwierdzenie, że właściwie to my rozumiemy, o co chodzi Polakom z pretensjami historycznymi, ale nie jesteśmy w stanie się dogadać w tej kwestii, znaleźć żadnego punktu wspólnego, więc jedyne, co nam pozostaje, to milcząco przejść do porządku rzeczy.
0: No problem oczywiście polega na całkowicie rozbieżnym spojrzeniu na różne sprawy. I mimo to uważam, że ta komisja odegrała sporą rolę i udało się jakieś podwaliny pod przyszłą dyskusję, tak bym to ujął, położyć. No ale oczywiście to musiało się skończyć.

0: I tak jak się skończyło, bo ze względu na agresywną politykę Rosji, przede wszystkim względem Ukrainy.
1: Prawdziwa Rosja.
2: O historii polsko-rosyjskiej w kontekście politycznym rozmawiałem również z nieżyjącym już dysydentem sowieckim i obrońcą praw człowieka Siergiejem Kowaliowym.
3: Proszę zrozumieć, że Polska to nie jest dla mnie puste słowo. Polska jest dla mnie bardzo ważnym krajem. Jestem zafascynowany polską historią i zachwycony waszą solidarnością, tak przy okazji.
4: A skażcie, proszę, to rzecznik krótka.
5: Są w polsko-rosyjskiej historii sprawy, które nas dzielą. Na przykład Katyń.
6: O Katynie, co tam mówić, tam się jasne.
3: Cóż mówić o Katyniu, wszystko jest jasne.
4: Okazuje się, nie dla
5: wszystkich. Okazuje się, że nie dla wszystkich w Rosji.
6: No, znacie, da, ja znam, ja widział te publikacje. Które piszą doktora nauk.
3: Wiem, znam te publikacje, które napisali doktorzy nauk. Boże mój, sądzi pan, że to dla mnie nowość? Ileż ja się w tych czasach radzieckich nauczyłem i naczytałem bredni pisanych przez doktorów. Co też oni nie pletli. W sprawie katyńskiej zbrodni mamy oficjalne przyznanie najwyższych władz Rosji. Inna sprawa, jak zachowuje się prokuratura wojskowa. Ona wykorzystuje wszystkie metody, żeby tylko nie wznowić śledztwa i nie doprowadzić sprawy do końca wraz ze wszystkimi następującymi konsekwencjami.
6: I nie postawić wопрос o судебном завершении всего этого дела со всеми вытекающими отсюда последствиями.
4: A po waszemu wojenna prokuratura, ona nie chce...
5: A według pana prokuratura obawia się ewentualnych procesów o odszkodowania ze strony krewnych ofiar, czy może ujawnienia nazwisk katów.
4: Żeby nikt do końca nie uznał familii tych ludzi, którzy, tych katów.
6: Oba powody godzą się.
3: Oba powody są dobre. Nazwiska najwyższych dygnitarzy, którzy przyczynili się do śmierci polskich oficerów, są znane. Oni nie żyją, więc nic już z nich nie wydobędziemy, ale podpisy ich pozostały. To była decyzja władz najwyższych. Zabić, żeby rozwiązać problem z Polakami, których trzeba karmić, bo oni jeszcze nie potrafią być posłuszni. Postanowili zabić i zabili.
6: Ведут себя не всегда послушно. No, co tu делать? Да убить, да и все.
4: Сергей Адамович, совершая...
5: Сергей Адамович, а czy według pana Rosja i świat... Rosja i Polska będą kiedyś przyjaciółmi?
4: Rosja i Polska staną друзьями когда-нибудь.
6: Moja мечта – это бунт интеллектуалов.
3: Moim marzeniem jest bunt intelektualistów. Proszę zrozumieć, że Kreml to coś takiego, co nie potrafi ustępować. Wielu mówi, że nie powinno się rozsierdzać Putina. Powiem tak, według mnie szczur zagnany do kąta rzuca się i gryzie. Jeśli go nie gonić, to też nie jest on od tego milszy, a przy tym roznosi choroby. Teraz sami wybierajcie, co lepsze. Pierwsze stadium, dżumy czy walka ze szczurami.
6: Вот выбирайте, первое время чумы или борьбу с крысами.
1: Prawdziwa Rosja.
7: Skoro audycja nazywa się Prawdziwa Rosja, to ja z punktu widzenia Rosjanina zadam panu jako polskiemu publicyście, politologowi, historykowi pytanie. A wy Polacy to przestaniecie kiedyś patrzeć na nas przez pryzmat historii?
0: Myślę, że tak się dzieje, że wszyscy w Europie Wschodniej patrzymy na siebie przez pryzmat historii. My patrzymy na Ukraińców, Ukraińcy na nas. My patrzymy na Litwinów, Litwini patrzą na nas. Akurat w przypadku Białorusi sytuacja jest szczególna, ponieważ opozycja białoruska ma nieco inne poglądy na historię niż władze. No ale władze sprawują władzę, więc musimy na to patrzeć też jakoś, a oni na nas. I to samo z Rosją. To nie jest tak, że my musimy się absolutnie zgadzać w każdej sprawie, jeśli chodzi o historię. My możemy i powinniśmy kiedyś wznowić dialog, kiedyś wznowić współpracę. Ja bym chętnie pojechał do Rosji. Byłem tam kilkakrotnie, ale nigdy na dłużej. Chętnie bym zobaczył różne miejsca, których nie widziałem, bądź te, które widziałem, ale mi się szczególnie spodobały. Nie ma w tej chwili takich szans. To znaczy, teoretycznie można, ale obawiam się, że mogłoby się to źle skończyć dla mnie. Jeżeli Rosja się zmieni sama, przestanie być taka agresywna, jaka jest i stanie się nieco bardziej otwarta, a nie taka autorytarna czy dyktatorska, jaka jest w tej chwili, gdy dialog jest niemożliwy, ponieważ jedna strona będzie zawsze mówiła jedno i nie zmieni tego, co mówi, dojdzie do czegoś w Rosji, co będzie oznaczało choćby częściową poprawę sytuacji częściową demokratyzację. Ja nie wierzę, że

0: nagle wybuchnie pełna demokracja, ale no, coś może się zmienić na lepsze, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać i rozmawiać o historii również. Nie musimy się zgadzać, no ale możemy ustalić przynajmniej, w czym się nie zgadzamy.
1: Tutaj apel, jak w czasach Mickiewicza, do braci Moskali. Skończcie panowie tę wojnę i ten reżim.
0: To oczywiście apel, pod którym ja się podpisuję natychmiast. Myślę, że wiele osób by się podpisało, bo to są dwie rzeczy. No jedna rzecz to wojna, przez którą giną ludzie. Niszczony jest kraj, a także niszczona jest sama Rosja. Ale to jest coś więcej, dlatego że myśmy zawsze obawiali się istnienia jakiegoś muru na Bugu. Także muru kulturalnego czy kulturowego, naukowego, społecznego. Powiedzieć, że to jest niezdrowe, to mało. To jest bardzo szkodliwe i to szkodliwe dla nas wszystkich. To nie jest naszej winy, bo my byśmy tego nie chcieli. To jest niestety z winy władz na Kremlu. To oni zdecydowali, że tak ma być. I tu niewiele można zdziałać. Można tylko liczyć na jakąś zmianę, że ta zmiana jednak nastąpi.
2: Nie tylko historia dzieli Polaków i Rosjan, ale również widzenie współczesnego świata. Potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę i nie godzimy się na putinowski punkt widzenia, że oto Moskwa ma być pępkiem świata. Już za tydzień w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o teoriach spiskowych dotyczących przyszłości Rosji, a szczególnie dyktatora Władimira Putina. Na dziś to wszystko. Dziękując za uwagę, żegna się już z Państwem Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papam.
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kwiaty, znicze i godzina W. Warszawa pamięta o powstańcach. Nielegalni migranci opuszczają Ceutę, Hiszpania buduje barierę na wodzie. Dłużej otwarte Koloseum i nie tylko, powiemy, jak upały zmieniają rytm życia w Rzymie. Minęła 19, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ruszyli do walki, by wyrwać się spod niemieckiej okupacji. Cała Polska od rana upamiętnia powstańców warszawskich. Są kwiaty i znicze, nie brakuje wspomnień i wzruszeń. O 17 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica stanęła w bezruchu. Przy pomniku Gloria Victis na Powązkach jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powązki co roku 1 sierpnia gromadzą przedstawicieli władz, powstańców i wielu mieszkańców. Powiedz, jak jest dziś?
2: Tak też jest dziś. W uroczystościach przed pomnikiem Gloria Victis w Warszawie wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odśpiewano hymn, odmówiono modlitwę w intencji walczących i poległych oraz złożono kwiaty. Mieszkańcy Warszawy przeżywali to wszystko w zadumie, a także z poczuciem, że wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
3: Dzięki tym ludziom, którzy brali udział w powstaniu, możemy żyć w tak ładnej teraz Polsce.
4: Oddanie życia to jest największe, co możemy oddać za wolność ojczyzny. Oby nigdy więcej te czasy nie wróciły, abyśmy nigdy nie musieli stać na miejscu tych młodych ludzi.
2: Wiele emocji podczas dzisiejszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Halina Jarosińska, pseudonim Halinka, ma poczucie, że pamięć o wydarzeniach z 1944 roku jest właściwie pielęgnowana.
5: Rokroczny jestem od kilku lat i dzisiejsze mnie bardzo satysfakcjonuje. Jeszcze więcej osób, więcej serdeczności, bardziej spontanicznie. Jednym słowem, z całego serca dziękuję i cieszę się, że mogę uczestniczyć mimo słabego zdrowia.
2: Uroczystości powstańcze jeszcze się nie skończyły. Kolejny punkt obchodów to niezakazane piosenki, czyli koncert z chórem warszawiaków na placu Piłsudskiego.
1: To o 20.30 uroczystości śledzi dla nas Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za relację. Bariera na wodzie ma zatrzymać nielegalnych migrantów z Maroka. Jej budowę na morskiej granicy z tym krajem w Ceucie rozpoczęła hiszpańska żandarmeria. Bariera powstaje na plaży Tarajal, na którą dopłynęły wcześniej tysiące ludzi. W ciągu 2 dni do hiszpańskiej Ceuty w północnej Afryce wdarło się około 60 tysięcy migrantów. Jak mówi burmistrz miasta, większość z nich wróciła już do Maroka.
6: No, congratulamos.
1: W Ceucie wciąż przebywa kilka tysięcy osób, które muszą zostać deportowane. Nastroje wśród mieszkańców nadal są naznaczone niepokojem i obawą. Sytuacja w Ceucie musi jak najszybciej wrócić do normy. Unijni przywódcy zapewniają, że są zdeterminowani, by zapobiec atakom na zewnętrzne granice wspólnoty. List w tej sprawie z podpisem m.in. premiera Donalda Tuska trafił do unijnych instytucji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał masowy napływ migrantów naruszeniem suwerenności terytorialnej kraju. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Toprowcy informują o 2 śmiertelnych wypadkach. Jeden turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Drugi poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu. W górach rozpoczęła się pełnia letniego sezonu. Szlaki przemierzają tłumy turystów. Do tego jest upalnie. Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu. Ratownicy apelują, by przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Na koniec zaglądamy do Włoch. Upały zmieniają rytm życia w

0: Rzymie, gdy w ciągu dnia temperatura jest trudna do zniesienia, mieszkańcy i turyści zostają w domach, hotelach czy restauracjach. Na zewnątrz chętniej wychodzą wieczorami, dlatego niektóre placówki kulturalne wydłużyły godziny otwarcia. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
1: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku.
2: La mattina non si può respirare.
1: Rano nie ma czym oddychać. Choć wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, między innymi Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A na razie końca upałów we Włoszech nie widać.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A u nas przypominamy o groźnych burzach. Padać i grzmieć może niemal wszędzie. Jutro dużo spokojniej. Przelotny deszcz popada w centrum i na wschodzie. Burze tylko w górach. Odetchniemy od upału. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na południu. Na Podkarpaciu gdzieniegdzie okolice 30.
4: Sześć minut po godzinie 19.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A my połączyliśmy się z panem doktorem Łukaszem Tolakiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Civitas. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, to zacznę od pewnego historycznego wspomnienia, bo to jest ważne, zwłaszcza dzisiaj, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna wywołana przez Rosję. A ja się chcę cofnąć do września, a dokładnie do 15 września 1944 roku, kiedy Armia Czerwona, Armia Sowiecka wyzwoliła, cudzysłów, warszawską Pragę i właściwie od tej daty zaczęły się prześladowania, słynne Toledo na Ratuszowej, słynne więzienia organizowane przez generała Sierowa, jednego z katów w ogóle polskiej opozycji, czy polskiego AK, no i słynne gimnazjum Władysława IV w Warszawie, teraz Liceum Władysława IV, gdzie był specjalny sąd wojenny Armii Czerwonej i stamtąd wywożono polskich patriotów na Syberię. I to wywożono te grupy, które po stronie praskiej przetrwały, bo nie zginęły w czasie Powstania Warszawskiego. No a dzisiaj mamy wojnę, która też nas dotyka, bo radziecka, sowiecka rakieta wybucha w Polsce. Jest to jakieś odniesienie, panie doktorze?
6: Ja bym raczej powiedział, jeżeli już mówimy o tych kwestiach czysto historycznych, no, powiedziałbym w ten sposób. Wojna w Ukrainie, którą obserwujemy w tej najbardziej krwawej wersji od lutego 22 roku, pokazała, że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia wojny przez armię wcześniej czerwoną, potem radziecką, a obecnie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Jest to terror, jest to zwalczanie, bardzo okrutne zwalczanie wszelkich form oporu, bardzo okrutne i nie liczące się z żadnymi konsekwencjami działania okupacyjne, których celem jest oczywiście stłumienie wszelkiego oporu i wszelkich prób walki o niepodległość czy o wyzwolenie. Ja mówię tu oczywiście o obszarach, które są w tej chwili zajęte i okupowane przez stronę rosyjską. A jak sobie przypomnimy sam początek wojny i przypomnimy sobie, z jaką klasą w cudzysłowie armia rosyjska popisała się na przykład w Buczy czy w kilku innych miejscach Ukrainy, gdzie dopuściła się zbrodni wojennych i to takich naprawdę najgorszego możliwego sortu, no to porównanie samo się niestety nasuwa. Przy czym pamiętajmy,

0: Wiemy, że sytuacja, o której pan wspomniał z września 1944 roku, kiedy Rosjanie patrzyli, jak dogorywa Warszawa, to była wyjątkowo z punktu widzenia Józefa Stalina i jego władzy politycznej wyjątkowo korzystna sytuacja. Dlatego, że niemieckimi rękoma udało się rzeczywiście zlikwidować znaczną część polskiej inteligencji, tej młodzieży, która stawiała opór, znaczną część zasobów Armii Krajowej jako takiej, co potem w znaczny sposób ułatwiło formułowanie władzy komunistycznej na ziemiach polskich, czy też tych odzyskanych, czy też tych, które pozostały przy Polsce, bo wiadomo, że wschodnia Rzeczpospolita została przyłączona do Związku Sowieckiego, ułatwiło po prostu łamanie oporu, czy też podporządkowywanie sobie Polski jako takiej, no w tym właśnie kontekście. W związku z tym Stalin z niekłamaną satysfakcją, oprócz tego, że oczywiście dokonywał aresztowań i czystek na obszarach, które okupowała Armia Radziecka, no, cieszył się, mówię w sensie politycznym oczywiście, ale pewnie też trochę ludzkim, była to specyficzna osobowość, cieszył się z tego, że Niemcy z takim namaszczeniem mordują ponad 200 tysięcy Polaków po tej drugiej stronie Wisły.
1: Panie
0: Więc
1: doktorze.
0: mamy tu niestety te wspomnienia, jakby te pewnego rodzaju podobne scenariusze niestety obserwujemy w Ukrainie także dzisiaj, dlatego że sposób prowadzenia przez armię rosyjską tej wojny, nie licząc się oczywiście z własnymi stratami, zakłada wykrwawienie narodu ukraińskiego. No i tak to niestety trochę też wygląda.
1: Panie doktorze, wobec tego odejdźmy od historii, popatrzmy na teraźniejszość, chociaż to też się łączy w pewien sposób z historią Rosji, a właściwie z historią Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego. Taką ulubioną metodą rozpoznania w Armii Czerwonej to było rozpoznanie bojem.
0: Rozwitka boją, tak.
1: Tak. Czy nie uważa pan, że być może, ja nie jestem specjalistą, ja się pytam, czy ta rakieta to była taka próba rozpoznania bojem?
0: Tutaj z tego, co się orientujemy w tej chwili, bardzo prawdopodobne było to, że ta rakieta po prostu zeszła z zaplanowanego kursu i była pewnego rodzaju przypadkiem, ale to nie znaczy, że Rosjanie nie wykorzystali tego dla jakby sprawdzania naszych zdolności reakcji, naszych procedur i szybkości tej reakcji przede wszystkim. Dlatego, że jak przypomnimy sobie wrześniowe naruszenie dronowe naszej przestrzeni powietrznej, to dokładnie w ten sam sposób to wyglądało. Część tych dronów zapewne z premedytacją została wtedy do nas wysłana, część mogła być po prostu zabłąkanymi dronami, ale za każdym razem Federacja Rosyjska bardzo pilnie monitoruje sytuację w państwach we wschodniej flance NATO, w państwach tej wschodniej granicy NATO, tak to nazwijmy, i monitoruje zarówno sposób prowadzenia operacji, rodzaje wykorzystywanych środków radiotechnicznych chociażby, czyli mówiąc wprost radarów i systemów wykrywania, których parametry są skrzętnie zapisywane. A oprócz tego oczywiście, mając pewien wgląd w naszą przestrzeń powietrzną, dokładnie też obserwują działania lotnictwa Paktu Północnoatlantyckiego, lotnictwa polskiego, czy też misji natowskiej Air Policing na terenie chociażby krajów bałtyckich. Po to, żeby mieć pewność i też zebrać te informacje na wypadek potencjalnego konfliktu zbrojnego, jak szybko ta obrona działa, jak bardzo jest skuteczna i jakie ma możliwości realnej detekcji i utrzymywania świadomości sytuacyjnej nad własną przestrzenią powietrzną. No, to, co mogę powiedzieć, to, co jest jakby pewnego rodzaju chyba optymistyczną informacją, to to, że jeżeli porównamy, że tak się wyrażę, sprawność Paktu Północnoatlantyckiego, sprawność naszej armii, sprawność sił zbrojnych poszczególnych krajów europejskich, od Finlandii na północy po Rumunię na południu, to trzeba przyznać, że z każdym dniem, z każdym rokiem, z każdym miesiącem ta sprawność rośnie i Rosjanie sami sobie, że tak powiem, szykują ten los. No, tak to w tej chwili wygląda. Znaczy, oczywiście pamiętajmy, że nie jest tak, że jesteśmy w stanie bez żadnych sił i środków, znaczy bez żadnego wysiłku, może w ten sposób, przechwycić każdy obiekt, który będzie znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej. No, w tym momencie skończyło się tak, jak się skończyło, ale pamiętajmy o tym, co mówiło nasze dowództwo operacyjne, na co wskazywały czynniki polityczne, że w kooperacji ze stroną ukraińską Polska intensywnie obserwowała trajektorię lotu ponad 20 obiektów, które zostały użyte przez Rosjan w tym bardzo krwawym i bardzo takim haniebnym ataku na stronę ukraińską. bo to te były te obiekty, które w ramach selekcji były te

0: traktowane w kategoriach potencjalnie groźnych z punktu widzenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: No bo one się podobno zbliżały do granic Polski i ileś tam kilometrów przed granicami Polski dokonały raptownego zwrotu i odleciały w innych kierunkach.
0: No to jest, to proszę pamiętać o tym, że to jest standardowa procedura Federacji Rosyjskiej. To znaczy oni wykorzystują w tej chwili, zarówno jeżeli mówimy o dronach, ja to oczywiście w cudzysłowie nazwę szachedy, bo to nie są oczywiście szachedy, tylko i wyłącznie szachedy, tylko tak naprawdę jest to piąta, szósta generacja tego typu dronów, jak i o tym, co wpadło niestety, co się rozbiło, czy też znalazło się na terytorium Rzeczpospolitej w okolicach Lublina. To wykorzystują tego typu drony, rakiety samosterujące, rakiety typu Cruise właśnie, to był właśnie taki pocisk, H-101, no i oczywiście rakiety balistyczne. I NATO ma na tyle głębokie, tutaj zarówno polska armia, jak i polskie siły powietrzne, siły Paktu Północnoatlantyckiego, mamy na tyle głęboko wgląd w przestrzeń powietrzną Królewca, Białorusi i właśnie zachodniej Ukrainy, że możemy wcześniej już dokonywać tego typu selekcji, jakbym to powiedzieć, a z kolei no, rzeczywiście wydaje się, że te obiekty leciały poza zaplanowanej trajektorii, bo chodziło o to, żeby zaatakować z takich kierunków, gdzie ukraińska obrona może być słabsza, albo rozproszyć też możliwości oddziaływania strony ukraińskiej, tak by osiągnąć swoje cele. Łatwiej jest strącać atak, czy też bronić się przed atakiem, który uderza z jednego kierunku, a zdecydowanie trudniej, jeżeli mówimy właśnie o tego typu obiektach, z różnych kierunków, bo to wymaga po prostu dużo większego wysiłku i nie zawsze siły broniące terytorium, a przede wszystkim dużych mas, no tutaj mieliśmy do czynienia głównie z atakiem na Kijów, po prostu są w stanie zareagować na wielokierunkowy atak. I tak to w tej chwili niestety wyglądało. To się zresztą skończyło, jak wszyscy doskonale wiemy, no niestety częściowym porażeniem celów, które zostały przez Rosjan wyznaczone i stratami po stronie na stronie ukraińskiej.
1: Panie doktorze, krytycy takiego polskiego działania mówią, że trzeba było zestrzelić ową rakietę. Zwolennicy takiego rozwiązania, tego wyboru rozwiązania, którego dokonano, mówią, że no, uchroniło to przed ewentualnymi stratami związanymi z naszą reakcją. I co pan sądzi na ten temat?
0: Ja powiem państwu, tutaj stoję raczej na stanowisku, że mamy, obserwując taki obiekt, a akurat udało się go zaobserwować, udało się go wykryć w toku jego lotu, co wynika z tego, że były takie możliwości, chociaż to jest bardzo trudny cel. Proszę pamiętać, że pocisk H-101 jest rzeczywiście bardzo trudnym celem z punktu widzenia nawet nie samego zastrzelenia, co przede wszystkim detekcji i wykrycia jego obecności w przestrzeni powietrznej. Ja stoję jednak na stanowisku, że musimy pamiętać o tym, że Polska nie jest w stanie wojny w tej chwili i przestrzeń powietrzna oraz wschodnie terytorium Rzeczpospolitej, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, wschodnie części województwa mazowieckiego, nie są obszarem działań wojennych. W związku z powyższym inaczej wyglądają procedury związane z tego typu działaniami nad Polską, a inaczej oczywiście nad Ukrainą. Nad Ukrainą nie ma, przepraszam za kolokwializm, nie ma zmiłuj, to znaczy siły zbrojne Federacji, inaczej siły zbrojne Ukrainy są właściwie jedynymi operującymi nad terytorium Ukrainy i na terytorium Ukrainy. W związku z powyższym wszystko, co nie jest ich, jest traktowane w kategoriach wrogiego celu. Natomiast tutaj pamiętajmy, że zawsze występuje ryzyko, że pojawi się jakiś obiekt cywilny. Rzeczywiście istnieje ryzyko, że to działanie może spowodować jakieś straty po naszej stronie. Zresztą pamiętamy wrzesień zeszłego roku, kiedy jeden z budynków został po prostu uszkodzony na skutek działania rakiety, która została wystrzelona przez lotnictwo NATO, prawdopodobnie F-35 lotnictwa włoskiego, po to, żeby strącić taki obiekt. Więc jeżeli była szansa i interpretacja dowództwa operacyjnego była taka, że ten obiekt nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, to lepiej jest nie strzelać. Po pierwsze obniża się koszty, po drugie obniża się ryzyko tak zwanych strat pobocznych, które mogą być istotne z punktu widzenia naszej sytuacji. Oczywiście zupełnie inaczej wyglądałoby to, gdyby ten atak był zdecydowanie większy, gdyby to nie był pojedynczy obiekt, który mogliśmy pilnie zakwalifikować i jakby przyjąć taką interpretację. Jeżeli to byłby rzeczywiście zdecydowany atak dronowy czy rakietowy, który byłby wymierzony w Polskę, no to wtedy użycie tych sił byłoby jak najbardziej uzasadnione, bo wtedy rozmawiamy o po prostu wyższej konieczności i jakby musimy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli było tak, że ten pocisk prawdopodobnie zboczył z kursu, nawet jeżeli jego trajektoria była

0: zaplanowana, żeby w jakikolwiek sposób lecieć nad terytorium Polski i wymusić reakcję strony polskiej, no to zawsze sprawdzamy to pod tym kątem, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla przede wszystkim dla instalacji o charakterze instalacji krytycznych, tak? Infrastruktury krytycznej i wtedy podejmujemy tego typu działania. Więc tym razem wydaje się, że to nie było najgorsze rozwiązanie, natomiast pamiętajmy, że wszystko leży na stole, ale strona polska, nie będąca stroną tego konfliktu, no, działa według innych reżimów proceduralnych niż w sytuacji otwartego konfliktu zbrojnego i to też bardzo zmienia sytuację. Poza tym też pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że no tutaj wymagany byłby dobór odpowiednich środków bojowych i odpowiedniego sposobu ewentualnie zwalczania, więc to też miałoby swoje konsekwencje.
1: Panie doktorze, no tak, ale właściwie nasza polska reakcja jest taka, ambasador został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nota dyplomatyczna została mu wręczona. No i właściwie, znając Rosjan, oni sobie z tego nic nie robią i dlatego też padają głosy, czy nie należałoby w ramach NATO, w ramach państw europejskich przedyskutować takie rozwiązanie, które by chroniło no, państwa przyfrontowe. To przede wszystkim dotyczy Polski, Rumunii i państw bałtyckich, na których terytoria wlatują tego typu obiekty. Aha. Po błędach czy celowych działaniach tego nie rozstrzygniemy, to specjaliści niech robią, żeby już na terenie Ukrainy czy na terenie tym bliskim granicy reagować na tego typu zagrożenia. No tak, ale z drugiej strony mam świadomość, to może być wykorzystane przez Rosję, że
0: oczywiście
1: NATO reaguje, NATO włączyło się do konfliktu.
0: Ja powiem tak. Po pierwsze, to nie jest tak, że NATO nie dokonuje. Pamiętajmy, że działamy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i mamy do czynienia tutaj ze zintegrowaną obroną powietrzną całej wschodniej flanki. Oczywiście na tym obszarze polskim tutaj odpowiedzialne jest przede wszystkim dowództwo operacyjne, które podejmuje te ostateczne decyzje. Ale proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że nie dokonujemy działań o charakterze wykorzystania broni ostrej. Tak? W ostatnich czasie, kilka dni temu dosłownie, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w przypadku rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Tam między 24 a 26 czerwca, o ile dobrze pamiętam, doszło do sytuacji, że kilka właśnie takich szachedów rzeczywiście wleciało w przestrzeń powietrzną strony rumuńskiej i Rumuni podjęli w oparciu o jakby swoją ocenę sytuacji, decyzję o wykorzystaniu akurat samolotów F-16 do strącenia tych środków. No i pamiętajmy, że to, co możemy zrobić, to, co jest komunikatem w stosunku do strony rosyjskiej, to jest jednak zwiększenie obecności kontyngentów sił zbrojnych, samolotów bojowych, systemów przeciwlotniczych, w sensie systemów rakietowych naszych sojuszników. I to jest działanie, które ma wskazać stronie rosyjskiej, że w sytuacji, gdyby oni się posunęli do bezpośredniego ataku na terytorium Paktu Północnoatlantyckiego, to jesteśmy gotowi, by ten atak zneutralizować. I Rosjanie się tego uczą. W sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, pamiętajmy, że ryzyko tego, że taki obiekt, który jest wycelowany w cele w Ukrainie i jest przeznaczony, przepraszam, dla Ukraińców, tak to nazwijmy, może zejść z kursu, jest też relatywnie wysokie. A wydaje mi się, to jest moja opinia i tu możemy się zgadzać bądź nie, ale wydaje się, że pomysł, żeby przeprowadzać tego typu zestrzelenie nad zachodnią Ukrainą, bo o tym rozmawiamy w tym momencie, tak? Czyli wykorzystując świadomość sytuacyjną Paktu Północnoatlantyckiego i wykorzystania środków bojowych tego rodzaju, no jest pewnego rodzaju eskalacją. A ta eskalacja to jest dalszy etap prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny hybrydowej. I zawsze musimy pamiętać, że nie jesteśmy do końca w stanie zarządzać taką sytuacją kryzysową. Więc to też jest do rozważenia, ale niestety ma swoje daleko idące konsekwencje. Więc ta dyskusja w tej chwili trwa, ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu zwiększanie skuteczności i gotowości paktu w odniesieniu do własnej przestrzeni powietrznej i własnego terytorium. co stawia przed Rosjanami bardzo poważny dylemat, dlatego że z jednej strony nawet jeżeli pojedyncze obiekty, czy nawet kilka takich obiektów, mówię tutaj są dwie zasadnicze kwestie, to nie mówimy o rakietach balistycznych, bo to trochę jest inny problem, tylko mówimy właśnie o dronach dalekiego zasięgu i

i rakietach samosterujących. Jeżeli tego typu obiekty rzeczywiście zboczą z kursu, czy to na skutek oddziaływania systemów walki radioelektronicznej strony ukraińskiej, czy też na skutek zwykłej awarii, bo to się po prostu zdarza, no to jeżeli je strącimy nad swoim terytorium, to jest jedna kwestia, ale to są małe incydenty, mówiąc wprost, w stosunku do tego,

0: i flance zdecydowanie, zdecydowanie lepiej przygotowane. Tak było zresztą ostatnio w Finlandii, kiedy wyłączono część przestrzeni powietrznej nad wschodnią Finlandią przy granicy z Federacją Rosyjską, dlatego że tam z kolei istniało ryzyko dla lotnictwa cywilnego z możliwością pojawienia się dronów, dronów ukraińskich, które uderzały akurat, w instalacje rosyjskie. Więc nie należy wychodzić Rosjanom naprzeciw, to znaczy to oni muszą być tą stroną, która będzie eskalować, bo to oni muszą ponieść tego konsekwencje.
1: Panie doktorze, chyba nieco wyjaśniliśmy problemy związane z naszym bezpieczeństwem i z tym, co Rosja w dalszym ciągu robi i to historycznie robi. Dziękuję serdecznie, dr Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Civitas.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polski Radio.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
11: Po reklamie.
1: 29 minut po godzinie 19. No tak, proszę Państwa, teraz przeniesiemy się do Afryki. I w owej Afryce bardzo często zdarza się, że młodzi ludzie zamiast na przykład piłki, rakiety tenisowej czy jakiegoś innego sprzętu sportowego dostają do rąk karabin kałasznikowa. I ów karabin kałasznikowa

0: jest ich bóstwem. Jak to zrobić, żeby przestał być ten karabin ich bóstwem? I o tym już za chwilę.
1: Powtórka programu.
2: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
3: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
4: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
5: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Jeremia Mrożek, zapraszam na TDI, czyli Tylko Dobre Informacje. To program, który daje wytchnienie od politycznych kłótni. Tu staramy się pokazać Państwu, że informacje nie muszą być tylko złe. Proszę posłuchać, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Luksusowe hotele i wakacje all inclusive przestają być atrakcyjnym wypoczynkiem dla młodego pokolenia. Jak donosi portal mamadu.pl, coraz więcej przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów wybiera kempingi, domki nad jeziorem oraz kolonie dla dorosłych, szukając spokoju, natury i prawdziwego odpoczynku. To powrót do wakacji z dzieciństwa, który staje się jednym z najciekawszych trendów 2026 roku. Sensacja wśród ornitologów. W Polsce, a konkretnie w Krynicy Morskiej, udało się zaobserwować wyjątkowego gościa. Uchla azjatycka przyleciała do nas prosto z Syberii. Uchla azjatycka po raz pierwszy została zaobserwowana w naszych stronach w 2007 roku w rezerwacie Ptasi Raj w Gdańsku. Później wypatrzono ją w lutym i listopadzie 2018 oraz w grudniu 2019 roku również w Gdańsku. Tegoroczny przypadek jest 11 w historii. W południowej Brazylii znajduje się niewielkie miasto, którego mieszkańcy mówią po polsku. Jest to drugi obok portugalskiego język urzędowy. Mało kto wie, że spora grupa Polaków zamieszkuje miasto Aurea w stanie Rio Grande do Sul, zlokalizowane na południu kraju. Aż 90% mieszkańców gminy ma polskie korzenie. Historia tej miejscowości sięga 1906 roku, kiedy do regionu zaczęli napływać polscy osadnicy. Przybywali do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia.
6: W Republice Środkowoafrykańskiej od blisko 60 lat zmagającej się z wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi powstała pierwsza szkoła muzyczna – African Music School. To swoiste remedium na wojnę i traumy. Za tym wszystkim stoi Fundacja Akeda, która m.in. założyła i prowadzi pierwszą i jedyną w Republice Środkowoafrykańskiej szkołę muzyczną African Music School. Oprócz szkoły powstaje też sala sportowo-koncertowa, a w planach jest też studio nagrań. Chcą Państwo wiedzieć więcej? Proszę zostać z nami.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
6: A do Polski przyjechał właśnie dyrektor tej szkoły, ojciec Benedykt Pączka, który odpowiada za cały ten hałas. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
6: To zacznijmy od tego, czy muzyka łagodzi obyczaje?
8: Muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale łagodzi to wszystko, co jest trudne. I muzyka jest środkiem terapeutycznym, można powiedzieć lekarstwem na różne rzeczy, które przeżywamy. Dla nas ta muzyka jest lekarstwem na blizny, ponieważ zakładając szkołę chciałem powiedzieć zamiast broni instrumenty i ci wszyscy, którzy zostali zranieni przez wojnę i wszystkie inne sytuacje, przychodzą do nas, żeby się trochę uleczyć, grając, śpiewając, tańcząc, wyjeżdżając poza swój kraj, aby się uczyć muzyki.
6: To jak to działa? Chodzicie od miejscowości do miejscowości, szukacie młodych talentów, ściągacie ich do szkoły i tutaj dajecie instrumenty i co?
8: Nie chodzimy, ale mówimy na przykład w radiu, mamy radio, okay, które się nazywa Siriri i jesteśmy słyszalni na około 200 kilometrów. To jest piękne dzieło, które prowadzimy. Sam byłem dyrektorem tego radia 3 lata i ogłosiliśmy w tym radiu, że zakładamy szkołę muzyczną. Co się wydarzyło?
6: To muszę powiedzieć, ojciec dyrektor.
8: Już nie, dyrektor szkoły muzycznej. Ale co się wydarzyło, że ogłosiliśmy w radiu i nagle przychodzi na pierwsze spotkanie 300 dzieciaków.
1: I chcieliśmy zrobić egzaminy, robiliśmy egzaminy i przez cały tydzień przesłuchiwaliśmy te dzieci, które przyszły do nas.
6: Swoisty mam talent.
1: No tak, można tak powiedzieć. I spośród 300 przyjęliśmy 50 dzieci. I teraz te dzieciaki są z nami, przychodzą nowe dzieci. Także zapraszamy ich, żeby dziecko nie brało w swoje ręce broni, ale żeby brało instrument. Proszę sobie wyobrazić, że w

0: W naszym kraju jest około 5-6 tysięcy młodych ludzi, którzy są wtłaczani w takie grupy rebelianckie, bojówki. Więc my mówimy, zostawcie broń, przychodźcie do nas, zmieniajcie swoje życie.
1: Brzmi to świetnie. Pytanie, czy jest ta siła przebicia? Czy jesteście faktycznie w stanie... Bo bardzo często podejrzewam, że to nie jest wybór młodego człowieka, że to nie on tak naprawdę do końca decyduje, czy chce wziąć do rąk broń, czy klarnet.
0: Oczywiście, to jest na pewno wybór miejsca, wybór sytuacji. Jeżeli w naszym miasteczku Buar jest szkoła muzyczna i mówimy do dzieci i młodzieży, przyjdźcie do nas, uczcie się, no to nie brakuje nam chętnych. Wiadomo, że w innych rejonach takich miejsc nie ma, że w tych innych rejonach przychodzą żołnierze, mówią, chodźcie do nas, damy wam mundur, broń, może buty i będziecie razem z nami. I oni idą na to. Także tutaj myślę sobie, że to jest pewna propozycja, która wychodzi od danego człowieka w stronę innych ludzi. I dlatego ci młodzi ludzie tam idą. Pewnie to jest też trochę, można powiedzieć, łatwy pieniądz. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jest duże niebezpieczeństwo stracenia swojego życia, bycia rannym i tak dalej. Także no, to na pewno zależy od danego regionu i możliwości.
1: Jak się pracuje w takich warunkach? Jak brat sobie z tym radzi?
0: Warunki są super. Ja czuję się bardzo wolnym człowiekiem. Myślę, że to jest najpiękniejsze, żeby być wolnym człowiekiem, żeby działać i nie brakuje nam chętnych. Myślę, że to jest niesamowite, że tam nie brakuje dzieci, tam nie brakuje młodzieży, tych dzieciaków jest mnóstwo. Jak wychodzimy na ulicę, to widzimy tylko dzieci. Przyjeżdżamy do jakiejś wioski, z domku wychodzi 5, 6, 10 dzieciaków i te dzieci czegoś szukają. I dlatego propozycja takiej szkoły, powiedzmy sobie, jest propozycją dla tych dzieci taką, powiedzmy sobie, trochę z kosmosu. Że ja mogę przyjść, że mogę coś zrobić, że mam prąd, nie? Że mam wodę, że mogę się napić wody i mogę też wziąć w swoje ręce instrument i mogę nauczyć się grać. Ja przypominam sobie taki dzień, kiedy dostałem trąbkę, pierwszą trąbkę Yamaha, dobra trąbka i droga, i podniosłem tą trąbkę do góry. Było tam chyba na sali z 50-60 dzieciaków i pytam się, jak nazywa się ten instrument? I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie wie. Mówią skrzypce. To nie są skrzypce. A dzisiaj mamy już po 9 latach pierwszego ucznia, który jest profesorem, który uczy na trąbce. Był wow. Tutaj we Wrocławiu, studiował u pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Wojtasika, trębacza. Pierwsza trąbka w Polsce. Pozdrawiamy Piotra serdecznie. I wykształcił się, jest razem z nami. Może już nazwać, że to jest trąbka, ale może też innych uczyć tego instrumentu.
1: Wow, to jak widzi się takie efekty... To chce się działać.
0: Chce się działać i my mamy efekty. Trzech uczniów udało mi się sprowadzić do Polski. Jednego ucznia wysłaliśmy do najlepszej szkoły na świecie, w Berkeley, w Bostonie, gdzie szkoła kosztuje 100 tysięcy dolarów. Wygraliśmy tam konkurs taki prezydencki. To 5 osób na świecie wygrywa, dostaje takie miejsca na tej uczelni. Tam jest 6 tysięcy studentów. I ten człowiek jest już teraz będzie na 4. roku. Będzie kończył 2 kierunki. Będzie kończył kierunek gitary elektrycznej i realizacji dźwięku. My też będziemy budować studio nagrań niebawem, więc potrzebujemy też człowieka, który będzie nam realizował audycję, będzie nas nagrywał i myślę, że będzie dobry kiedyś. No, to jest dobra szkoła, są dobrzy wykładowcy, no i tam trzeba być naprawdę dobrym, żeby się dostać. Albo mieć pieniądze, a my ich nie mamy.
1: Czyli pozostaje mieć talent, ale nie tylko, bo talent, rozumiem, jest tylko składową. Trzeba również bardzo ciężko pracować. Czy macie jakiś specjalny sposób na to, żeby te dzieciaki nauczyć grać? Bo do mnie kiedyś przyszedł sąsiad, który powiedział, że jest już zmęczony po pracy i bardzo by prosił, żebym przerwał swoją karierę muzyczną. Na szczęście ktoś na ogórze uznał, że może inny kierunek w życiu powinienem wybrać i chyba całkiem nieźle się to poukładało. Ale czy jest jakaś skuteczna metoda nauki gry na instrumencie?
0: Jest. Jest jedna. Nazywa się praca. Ja mówię swoim dzieciakom, macie grać przynajmniej 4 godziny. Codziennie. To jest twoja praca. To jest twój zawód. Masz go dobrze wykonywać. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla Piotra Wojtasika, który jest wielkim profesorem, trębaczem. On codziennie przynajmniej 3-4 godziny gra. Teraz ma prawie 60 lat. Mhm. On codziennie ćwiczy.

0: Żeby być dobrym, nie wystarczy się nauczyć grać. Ty musisz ciągle być, obcować z tym instrumentem, po prostu grać, ćwiczyć, nie? I to jest jakby praca na całe życie, to jest twój zawód. To jest zawód, który będzie dawał ci chleb. Więc dlatego to jest tak bardzo ważne i myślę sobie, że u nas jakby dwie rzeczy się sprawdzają. Mamy wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas, do Republiki Środkowej Afryki. Sprowadziłem może 32 wolontariuszy, którzy byli u mnie pół roku, rok, dwa lata i ćwiczyli z naszymi dzieciakami. Te dzieciaki przychodzą codziennie i my tam rąbiemy, powiedzmy sobie, w tą trąbkę 3 godziny, 4.
1: A co gracie?
0: Codziennie gramy wszystko. Gramy ćwiczenia, gramy improwizacje, gramy utwory, spotykamy się w takich większych grupach, żeby ćwiczyć.
1: Ale
0: w grupach
1: jazz, pop, co to jest?
0: Gramy jazz. Tak, okay. Tak, skupiamy się na jazzie, staramy się dzieciaki uczyć jazzu, ponieważ jazz mocno rozwija ich wyobraźnię. No właśnie to jest jakby taka muzyka afrykańska, nie? Że to nie jest to, co masz zapisane, ale to, co masz w głowie. I on słyszy na przykład tonację i gra w tej tonacji. Mówię, proszę bardzo, improwizujemy w tej tonacji, proszę bardzo, w tej tonacji. No i to w miarę wychodzi.
1: Skąd ta miłość do jazzu w takim razie? Widzi ojciec gdzieś tych młodych ludzi w jakiejś nowojorskiej knajpce, gdzie tam na trąbce właśnie improwizują?
0: Oczywiście, że widzę. Widzę ich w Nowym Jorku, ale widzę ich w Warszawie. Graliśmy koncert rok temu w klubie Jasmin. Jasminę, tutaj w Warszawie, najlepszy klub z tego, co słyszałem, jazzowy. I no i pięknie to wyszło, nie? My nie jesteśmy wielkimi muzykami, bo nasza szkoła ma dopiero 9 lat. To są młodzi ludzie, którzy się uczą, ale już możemy coś zaprezentować, nie? Także na pewno będą takie sytuacje, że będziemy wyjeżdżać na różne kontynenty, do różnych państw, żeby zaprezentować naszą muzykę, że jesteśmy z Republiki Środkowoafrykańskiej, a to są nasi uczniowie i proszę teraz posłuchajcie.
1: Jest zapotrzebowanie w Republice Środkowo afrykańskiej na muzyków jazzowych?
0: Jest zapotrzebowanie na muzyków, ponieważ jeżeli popatrzymy na kulturę afrykańską i na kulturę środkowej Afryki, to są dwie rzeczy. To jest śpiew, który towarzyszy ci od jak jesteś małym dzieckiem, aż do śmierci. I to jest taniec. Ci wszyscy ludzie, którzy tam są, uwielbiają śpiewać i tańczyć. To jest ich kultura. Ale kultura bardzo prosta, która jest. A my chcemy, żeby ta kultura ich mogła wzrastać. Czyli potrzebujemy dobrych muzyków, żeby mogli tworzyć ich kulturę. Potrzebujemy muzyków wykształconych, nie tylko muzyków, którzy grają. Potrzebujemy takich ludzi, którzy będą mogli super zatańczyć i zachwycą, nie wiem, Europejczyków tańcem. I pewnie tak jest. Pewnie wiecie, że najlepsi bębniarze to są czarnoskórzy. Ja tutaj wysłałem do Krakowa Hipolita Balaja, zrobił szkołę, Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Był najlepszy w całej szkole. Trochę leń, ale jak zagrał, to wszyscy po prostu gęby na dole. Nie? No, taki jest dobry. I nie wiadomo skąd to ma i rozmawiałem z jego mamą. Mama mówi, że kiedy byłam w ciąży z moim dzieckiem, z Hipolitem, to tańczyłam. I ten Hipolit w brzuchu mamy ruszał się. Mama rodzi dziecko, przerzuca to dziecko na plecy i tańczy. No i co? I najlepszy bębniarz jest, to jest taki człowiek, że on raz zagrał utwór i zna cały na pamięć. Ma taką pamięć muzyczną. Każde uderzenie, każdy... No wszystko, co potrzeba, nie? I to są Afrykańczycy i dlatego trzeba ich kształcić. Nie możemy ich zostawiać, żeby sobie grali, bo oni mają być najlepsi na świecie. I African Music School będzie najlepsza na świecie.
1: Ale to jest, cytując pewien film, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Okej, to żeby, rozumiem, wykształcić, to trzeba też być chyba surowym nauczycielem.
0: Na pewno trzeba wymagać od nich, nie? Trzeba wymagać, żeby ćwiczyli, trzeba wymagać, żeby przychodzili. I jeżeli nie ćwiczysz, no to też nie jest twoje miejsce, także...
1: A, czyli rozumiem, albo ćwiczymy, albo...
0: Albo też odchodzą, oczywiście. Też
1: albo
0: mówimy.
1: Dziękujemy.
0: Albo dziękujemy, jak widzimy, że w naszej szkole mamy 106 dzieciaków, jeżeli ktoś nie ćwiczy 2-3 lata, nie przynosi dobrych efektów, to mówimy, że lepiej jakbyś poszukał czegoś innego dla siebie, nie?
1: U mnie rok wystarczył. Potrzebujecie. Oprócz tego, że rozumiem, talentu wam nie brakuje, to potrzebujecie. To czego potrzebujecie?
0: No potrzebujemy budynków. Jeden żeśmy wybudowali już, to jest szkoła muzyczna. Nie mieliśmy żadnego budynku. Na początku przez 5 lat spotykaliśmy się w takich dwóch salach klasztornych. Ja jestem kapucynem, zakonnikiem, więc nasz gwardian pozwolił, żeby 60 dzieci przychodziły do naszego klasztoru i robiły rozróbę tam, wie, każde popołudnie to... Wiadomo, nie? No to...

0: 60 dzieciaków wpada i tak się działo. No to wybudowaliśmy budynek. Teraz budujemy salę sportowo-koncertową. Bardzo ważna rzecz, ponieważ dzieciaki nie tylko uwielbiają grać, ale uwielbiają też grać w piłkę. Nie tylko na instrumentach, ale grać w piłkę. I po zajęciach my często z dziećmi idziemy gdzieś, bierzemy piłkę i idziemy pokopać trochę z nimi. Umawiamy się na soboty, na niedzielę, żeby się pospotykać razem, pograć.
1: Nawet na Facebooku widziałem takie pozdrowienia po polsku. No po prostu rozczuliło mnie to strasznie. Super to wyglądało. Ci młodzi piłkarze, którzy tam dostali stroje i tak dalej. Tak, naprawdę
0: tak,
1: mega.
0: Tak. No teraz żeśmy cały rok prowadzili dla nich taką szkółkę piłkarską. Nie ma szkół piłkarskich. Niby każdy kopie w piłkę, no ale nie ma nikogo, kto by ich kształcił. Dlatego budujemy salę i powiedziałem tak, w tej sali kopiemy w piłkę, gramy w piłkę, ale robimy też koncerty. Ta sala jest też bardzo ważna, ponieważ przez 6 miesięcy u nas pada deszcz. I jak pada deszcz, to dzieci i tak grają, ale potrzebujemy takiego miejsca, żeby po prostu mieć dach, nie? I już mamy fundamenty, mamy mury i teraz zbieramy na dach. Mój cały pobyt w Polsce teraz jest skoncentrowany na tym, żeby zebrać środki, znaleźć sponsorów, zaprosić do Się Pomaga, dach dla dzieci, żeby tam każdy dorzucił swoją złotówkę. Potrzebujemy na to 800 tysięcy złotych.
1: Okej, suma nie mała, ale też nie abstrakcyjna. W sensie to jest do uzbierania. Gdzie się zgłosić? Bo rozumiem, że taką cegiełkę, taką blachoddachówkę ja też mogę gdzieś dorzucić.
0: Tak, można wejść na Się Pomaga, tam wpisać dach dla dzieci. Ogłosiliśmy tam zbiórkę, ta zbiórka trwa, tam można dorzucić swój grosz. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zasponsorować, może tak indywidualnie, personalnie, proszę mnie znaleźć. Benedykt Pączka, jestem na Facebooku. Proszę do mnie napisać na Messengerze. Ja szybko odpowiem. Można mnie znaleźć szybko, myślę. W internecie wystarczy wpisać, są tam numery do mnie, jest mail, paczkabenedykt@gmail.com. Można do mnie napisać i ja wtedy szybko odpowiem. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc i za to, że my Polacy potrafimy się dzielić z tymi, którzy nie mają.
1: Rozumiem, że jeżeli bierzecie do siebie młodych ludzi, kształcicie ich, nie wszystkim to się pewnie podoba. Jak sobie z tym radzicie?
0: Znaczy nie mamy wielkich agresji. Ja nie widzę tam rzeczy, które się jakoś nas blokują. Nie ma za dużego zainteresowania jak na razie. To co mnie się nie podoba, to że mam duże problemy, żeby młodych ludzi, którzy mają bardzo duże talenty, wyciągnąć ich poza ten kraj. Na przykład teraz walczę o jednego ucznia, już czwarty raz będę prosił o wizę do Francji. We Francji znaleźliśmy dobrą szkołę, zapłaciłem za tą szkołę 10 tysięcy euro za rok czasu. Znalazłem tam rodzinę dla tego młodego człowieka. Trzykrotnie żeśmy stawali w ambasadzie francuskiej w Bangui i nie dostaliśmy wizy. To mnie wkurza. Ponieważ jeżeli ty chcesz coś dobrego zrobić, to jesteś zablokowany. Ja mówię, robimy szkołę, wysyłamy, tu chcemy mieć profesora. No nie, on może nie wrócić, nie? Tak to wygląda. Także ja cieszę się, że jestem ambasadorem ubogich i biednych, że jestem adwokatem ich i będę wszystko robił, żeby ich wyciągać i tych najlepszych do najlepszych szkół na świecie, jak Sam Christoph Matra w Bostonie, w Berkeley. On jest w najlepszej szkole na świecie. Muzycy, wszyscy wiedzą, o jaką szkołę chodzi. Teraz wysyłam jednego właśnie do Francji, do Nancy, do takiej akademii muzycznej i niebawem lecę po jednego młodego człowieka, który ma 12 lat. Będę go instalował, już jest zainstalowany w szkole Komeda w Warszawie tutaj i będziemy tutaj go kształcić. On ma 12 lat i też ma absolutny słuch.
1: Państwo tego nie widzą, więc ja tak szybciutko opowiem. Brat generalnie się uśmiecha, cały czas jest bardzo uśmiechnięty, ale jak zaczął mówić o tym, że jest adwokatem, to pojawiło się w oczach takie coś, niezgoda na sprzeciw. W sensie jakby brat powiedział w tym momencie, no, po mnie choćby potop. Nomen omen.
0: No na pewno trzeba walczyć o tych, którzy nie mają głosu, którzy są gdzieś daleko, którzy żyją w takich krajach, gdzie jeżeli by nas nie było, powiedzmy sobie, wiadomo, że to zawsze to jakieś dzieło związane z człowiekiem, no to też nie mielibyśmy dobrych talentów muzyki.
1: No ale brat chyba to też osobiście jakoś traktuje, że to jest osobisty projekt.
0: To nie jest mój projekt, tylko Benedykta Pączki, to jest projekt Polaków. I Polacy, szkoła ma 9 lat. Polacy mi bardzo dużo pomogli, więc każdy, ktokolwiek dołoży złotówkę, dwie, wpłaci na dach, to jest twój projekt.
1: Nie jest też trochę tak, że tyle się dzieje na świecie, choćby nawet to, co dzieje się za naszą wschodnią.

0: wschodnią granicą. To już gdzieś chyba od czasów Kapuścińskiego jest takie poczucie, że świat trochę o Afryce zapomina. Nie jest też tak, że brat trochę uderza głową w mur, bo jak nie Ukraina, to sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jakby jest naprawdę mnóstwo miejsc, które wymagają pomocy tu i teraz. Przepraszam za to określenie, ale Afryka zawsze potrzebowała pomocy. I też trochę jesteśmy już może, nie wiem, zmęczeni albo zobojętniały na problemy Afryki. Jest tak czy nie?
1: Ja myślę sobie, że ci, którzy byli chociaż raz w Afryce, byli.
0: Ale w takiej prawdziwej Afryce, bo wakacje, rozumiem, w Maroku się nie liczą.
1: W Maroku, w hotelu, tak, ale można poza ten hotel wyjechać, nie, na przykład, nie? Także jeżeli ktoś z państwa był choć raz w Afryce, zobaczył tych ludzi, pożył tam trochę, to wie, że pomaganie ma sens, bo takich ludzi, jakich ja spotkałem w swoim życiu, nigdy nie spotkałem tu w Europie, w Polsce. Są tak biedni, że nie mają nic. A są tak szczęśliwi, że potrafią ci oddać wszystko. I nie narzekają, że musi być chleb taki, czy woda taka z takimi minerałami. Nie, żebyśmy mieli tylko wodę. Żebyśmy się mieli tylko co napić. Nie? Tutaj przyjeżdżasz, to masz problem, bo tam jedziesz samochodem. Ja teraz jeżdżę samochodem i nie umiem za bardzo. Dzisiaj z Krakowa przyjechałem tutaj. No tam, tam wszyscy pipcze na mnie klną, tylko po prostu. No. Spokojnie, to życie to jest coś więcej niż samochód. Życie to jest coś więcej niż jedzenie. To nie problemy moje, to... Cóż to mamy za problemy? 6 września o godzinie 11:30 Martyna Wojciechowska będzie emitowała swój jeden z odcinków Kobieta na krańcach świata. Była u nas, zobaczyła i mówi: Benek, kurczę, robisz fajną robotę, pomogę ci. Też nam będzie pomagać Martyna Wojciechowska. Została dotknięta. Dotknięta tym, że była tam, nie? Dotknięta tym, że pojechała, że zobaczyła to na własne oczy. Ona wiele rzeczy zobaczyła, ale spotkała się pierwszy raz może z takim chłopakiem, który mając 17 lat już zabił 22 osoby.
0: No.
1: A tak to wygląda właśnie, także ja bym powiedział tak, nie oceniajmy, pomagajmy, otwierajmy nasze serca dla tych, którzy potrzebują, nie?
0: Autor tego całego hałasu. Jeszcze raz, gdzie ojca znaleźć? Gdzie tam kliknąć, żeby pomóc?
1: No wchodźcie na Się Pomaga, zbiórka na dach. I wchodźcie na mój profil Benedykt Pączka na Facebooka. Możecie do mnie napisać paczkabenedykt@gmail.com. Możecie do mnie zadzwonić, możecie znaleźć numery. Jestem ogólnie dostępny. Znajdziecie mnie, nie chowam się, nie mam rzeczników prasowych, sam odpowiadam, sam przyjeżdżam, sam się spotykam. Nie mam pieniędzy i o te pieniądze też i was chciałbym poprosić.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu.
3: 53 minuty po godzinie 19. Dziś 1 sierpnia, a moje 1 sierpnia to są lata 60. tak naprawdę, kiedy już byłem świadomy, kiedy w domu na ten temat się mówiło. No, byłem kilkulatkiem, ale pamiętam, że się wtedy czasami śpiewało. Mniej śpiewało się w mediach, no telewizja była w powijakach. W radiu wtedy po 57, gdzieś w okolicach 60. początku lat czasami się zdarzało, że piosenki powstańcze czy piosenki partyzanckie, one się pokazywały na antenie. Tak naprawdę zmiana to nastąpiła w latach 70. i 80., bo wtedy nagle na antenie Polskiego Radia tych piosenek było coraz więcej i zdarzało się, że 1 sierpnia te powstańcze piosenki, one brzmiały. I to były te prawdziwe powstańcze piosenki, a nie te pisane przez późniejszych autorów, które miały naśladować ową twórczość powstańczą. Było to rzeczywiście, proszę państwa, niesamowite. Chociaż z drugiej strony, jeżeli pamiętamy ten jeden z pierwszych filmów powojennych polskich, Zakazane piosenki, to przecież tam ta muzyka brzmiała i te realia, które zostały oddane w tym filmie, zostały po prostu, no, pokazane w sposób chyba najbardziej właściwy i naturalny, bo jeszcze te dekoracje naturalne.

0: normalne były. A my się połączyliśmy z Mariuszem Pieśniewskim, naszym specjalnym wysłannikiem na plac Piłsudskiego, który, sądzę, też bierze udział w koncercie Niezakazane Piosenki. Witaj, Mariuszu, co śpiewasz?
1: Dobry wieczór. Pałacyk Michla zawsze mi wchodzi najlepiej. W różnych okolicznościach ta piosenka do mnie wraca, nie tylko powstańczych, no bo w tym tkwi taka siła tej melodii. Zresztą wielu, wielu też innych. Po raz 20 tutaj na placu Piłsudskiego będą warszawiacy śpiewać te piosenki właśnie niezakazane, no bo teraz każdy może te pieśni, te piosenki śpiewać. Wiemy, że przez dłuższy czas wszystko, co było związane z powstaniem w czasach PRL-u, źle się kojarzyło władzy, w związku z tym te piosenki były takie właśnie trochę zakazane. Teraz są niezakazane i śpiewane są chórem przez wszystkich tych z Warszawy, ale też tych z wielu miejsc w kraju.
2: Nie, już od kilku lat przyjeżdżam i teraz czekamy na koncert, a wcześniej byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego na obchodach. No, jest to wspaniałe wydarzenie, można jeszcze posłuchać żyjących powstańców.
3: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie. Co roku sobie tak myślimy, żeby właśnie być tutaj i w tym roku się nam udało i jesteśmy.
1: Jest tutaj niesamowita atmosfera. Co roku, właśnie wieczorem, kiedy już powoli zapada zmierzch, już te 2-3 godziny po godzinie W, po tych wzniosłych chwilach, które przypominają wybuch powstania, warszawiacy, ale też nie tylko, także jak słyszeliśmy, te osoby z różnych części kraju przyjeżdżają tutaj. Stoją, tak jak na płycie placu Piłsudskiego, ale część z nich dosłownie zasiada na kocykach, na jakichś krzesełkach przyniesionych ze sobą, na przykład na murawie, która jest też wokół na placu Piłsudskiego i właśnie razem śpiewają piosenki. Wszyscy, jak jeden mąż, mówią, że to miejsce przyciąga.
4: Duch Warszawy i połączenie różnych pokoleń.
5: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas. Razem śpiewamy piosenki.
6: Tak, atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. A później razem śpiewamy i no jest i wzruszenie.
2: Tutaj jest po prostu no, cudowna atmosfera, tak? Wszyscy no, te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te przeplatanki wspomnień powstańców. I to jest wspaniałe, bo jeszcze, no, jeszcze jesteśmy w tych czasach, że ci powstańcy żyją.
1: No właśnie, a podczas tego koncertu uczestnicy tego wydarzenia będą śpiewać najbardziej znane pieśni powstańcze, ale także te okupacyjne. Te dopiero były zakazane w czasie okupacji. No rzeczywiście za śpiewanie tych piosenek groziła śmierć. Wydarzeniu temu towarzyszy orkiestra i chór pod dyrekcją Bartłomieja Wąsika. Teksty oczywiście będą wyświetlane na telebimach. Też są rozdawane śpiewniki. No a ja, korzystając z okazji, namówiłem do śpiewania.
7: Nie trzeba umieć śpiewać.
1: Pałacyk Michla, co tam dalej było?
6: Żytnia Wola.
5: Chłopcy spod parasola?
1: Bronią, tak.
5: Bronią parasola.
1: No dobrze, to chyba jakaś znajomość tam... podstawowa, reszta w śpiewniku i
5: tak.
1: Można śpiewać dalej, tak?
5: Dokładnie.
1: A czy pani wie, jak to z tą Małgorzatką było?
8: No, Małgorzatka, sanitariuszka.
9: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy uśmiech twój.
10: O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń.
11: Zawsze płaczę przy tym, jak oglądam w telewizji, a dzisiaj jakoś się spiąłem i...
1: No właśnie, wzruszeń jest bardzo dużo podczas tego koncertu, podczas tego wspólnego śpiewania. Ci, którzy nie mogli przyjechać tutaj do Warszawy na plac Piłsudskiego, mogą też obserwować transmisję chociażby w telewizji polskiej. Mogą też wejść na stronę 1944.pl i tam są śpiewniki z tekstami i można też tak zdalnie razem pośpiewać.
0: Można pośpiewać, a ja zawsze dostaję gęsiej skórki. Może dlatego, że jestem wnukiem powstańca warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, Niezakazane Piosenki. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję.

0: Nie tylko stolica pamięta o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prokuratura zakończyła powtórne oględziny w miejscu uderzenia rakiety w okolicach Tarnawy-Kolonia. 35 strażaków poleciało do Hiszpanii wesprzeć tamtejsze oddziały w walce z pożarami. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Przed pomnikiem Gloria Victis powstańcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom walk o Warszawę. Mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Uroczystość na wojskowych Powązkach, jak w całej Warszawie, rozpoczęły syreny alarmowe.
2: Zebraliśmy się tu, aby złożyć hołd poległym. Przywołać ich pamięć, pochylmy się nad ich grobami w ciszy, w zadumie. Przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach tym, którzy przyjdą po nas.
1: Po modlitwie w intencji walczących i poległych, powstańcy, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis, a tysiące osób w ten sposób ze wzruszeniem dekoruje cały dzień powstańcze mogiły.
3: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Jest to bardzo poruszające.
4: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No naprawdę to było tragiczne.
1: W walkach, które trwały 63 dni, poległo około 18 tysięcy powstańców. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Na placu Piłsudskiego w Warszawie koncert Niezakazane Piosenki, a o 21:00 rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. W związku z obchodami wprowadzono zmiany w kursowaniu wielu tramwajów i autobusów. Niektóre ulice będą wyłączone z ruchu. W obchody włączył się też Wrocław. Honorowym gościem uroczystości był Włodzimierz Ruśkiewicz, pseudonim Ryś. W chwili wybuchu powstania miał 14 lat i należał do Szarych Szeregów. Roznosiłem pocztę polową, wspominał.
5: Na moich oczach rozwalał się mój dom, na moich oczach płonął. To był taki okres, że nie można było tego jakoś tak przeżywać głębiej. To żyło się z dnia na dzień, z godziny na godzinę po prostu. Z kolegą, z którym przed chwilą rozmawiałem, dokąd zanieść listy, okazywało się, że on już nie wrócił.
0: Powstanie Warszawskie upadło 2 października 1944 roku. Odnaleziono brakujący fragment rakiety, jaka spadła w środę w okolicach Tarnawy-Kolonia na Lubelszczyźnie. Tym samym prokuratura zakończyła powtórne oględziny. Wcześniej podawano, że jutro rano zostaną wznowione poszukiwania. Do działań zaangażowano specjalistyczny sprzęt głębokiego skanowania. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy TOPR poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, powiedział Polskiemu Radiu ratownik dyżurny TOPR Łukasz Duda.
6: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Boczynowej, zdaje się, około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków i innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Ciało przewiezione do Zakopanego.
0: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt.
6: Taternik miał wypadek w czasie wspinaczki, odpadł i niestety doznał obrażeń śmiertelnych. Partnerka i zwłoki też zostały przewiezione do Zakopanego.
0: Od wczoraj tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów. Od jutra w Tatrach prognozowane są burze. 35 strażaków wyleciało z Krakowa do Hiszpanii wesprzeć tamtejszych mundurowych. W okolicach Toledo panują bardzo trudne warunki pogodowe. W regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Polscy strażacy będą brać udział w gaszeniu pożarów pieszo, bez użycia pojazdów, w trudno dostępnych miejscach.
7: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze, 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menadżmencie. Będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Sytuacja jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
8: Każdy ma tutaj oparcie w każdym. Nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób. Jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę. I mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu. Zbieramy to cenne doświadczenie, które już niestety przydało nam się w tym roku w Polsce. Zmiany klimatyczne niestety postępują i również w Polsce mierzymy się z tego typu zagrożeniami.
0: Misja będzie trwała miesiąc, potem poleci kolejna ekipa.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Najbliższa noc bez

0: Z opadów jedynie na zachodzie Polski, tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Mówi Polskiemu Radiu Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia sumy opadów w ich trakcie mogą osiągać do około 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę. Możliwe są też opady większego gradu. W pierwszej połowie nocy burze powinny od zachodu stopniowo zanikać.
0: Na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce to będzie tropikalna noc, a to oznacza, że temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. W niedzielę od 20 nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie.
2: Sześć minut po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Studio Krzysztof Kuzak, czyli sportowy weekend tuż. Witaj, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór.
2: Dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiem, że dzisiaj grała Polonia. No jak Polonia, to musiało być po warszawsku.
4: Oczywiście i o godzinie 17 mecz został przerwany. Bo to przecież godzina w obie drużyny, czyli Polonia Warszawa i Unia Skierniewica, więc Beniaminek pierwszej ligi oddały hołd powstańcom warszawskim. No a w samym meczu czarne koszule wygrały 3-1, tak żeby zaspokoić twoją ciekawość.
2: Dziękuję, a reszta już za chwilę. Krzysztof Kuzak.
4: Dobry wieczór. Na prawie godzinne spotkanie ze sportem zapraszają Wiktor Sudyka, realizator dzisiejszej audycji, Grzegorz Nowaczyk, wydawca i Krzysztof Kuzak, mówiący te słowa. Wioślarstwo, piłka nożna, siatkówka, skoki narciarskie, a także sporty motorowe w różnej odsłonie w sportowym weekendzie. Wioślarska czwórka podwójna, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Vareze we Włoszech. Polscy siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów. W półfinale w Ningbo pokona Słoweńców 3-0. Rywalami biało-czerwonych w jutrzejszym finale będą Amerykanie, którzy wygrali z Japończykami 3-2. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Noaki Nakamura. W Lozannie rozpoczął się kolarski kobiecy Tour de France. Pierwszy etap wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która niedawno triumfowała w Tour de Pologne. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma na 7 miejscu, a w dzisiejszych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał z Wisłą Kraków 3-4, a Wieczysta Kraków przegrała z Lechem Poznań 1-2. Rajd Finlandii został przerwany z powodu bardzo groźnego wypadku z udziałem 9-krotnego mistrza świata, Francuza Sebastiana Ogiera. Do zdarzenia doszło na 17. odcinku specjalnym. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia kierowcy. Jego pilota zostali przetransportowani helikopterem do szpitala. W Łodzi trwa Grand Prix na żużlu. To siódma runda indywidualnych mistrzostw świata. Tytuł broni Bartosz Zmarzlik. No jak radzi sobie mistrz i inni Polacy? O tym Tomasz Kowalczyk.
5: Dobry wieczór. Jak po grudzie idzie Bartoszowi Zmarzlikowi dziś w Łodzi? Przeciętnie to się zaczęło od punktu zdobytego w jego pierwszym biegu. Później na ostatnim miejscu, czyli dopisał 0. No i w końcu ten bieg numer 3, czyli de facto 10, w którym uczestniczył, na 2 punkty, na drugie miejsce. To oznacza, że ma 3 punkty i w tym momencie nie kwalifikuje się nawet do półfinału. Musi poprawić jazdę, musi przywieźć jakąś trójkę, żeby do tego półfinału wskoczyć. Gorzej od Bartosza Zmarzlika Dominik Kubera na miejscu 13 i Piotr Pawliński startujący z dziką kartą w Łodzi na miejscu 14. Ale są też dobre wieści dla polskich fanów Speedwaya, bo fenomenalnie jeździ Patryk Dudek. 3 razy wygrywał swoje biegi razem z Maxem Frickiem. Mają po 9 punktów. punktów. Obaj chyba zmierzają bezpośrednio do finału. Najgroźniejszy rywal Bartosza z Marzlika to oczywiście Brady Kerz, który zgromadził w tym momencie 6 punktów na koncie. Jest w tym momencie w półfinałach. No a wiemy, że Bartosz z Marzlik ma 5 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej nad Kercem. No i brak awansu dzisiaj, ewentualnie nawet do półfinałów, no to może

0: powodować potężne tąpnięcie w klasyfikacji generalnej. Kertz też nie jeździ jakoś wyjątkowo pewnie. Punkty 2 i 3, no ale ostatecznie na jakimś poziomie jeździ. No i tutaj mieliśmy początkowo groźnie wyglądającą też sytuację w takim polskim wyścigu, wyścigu numer 10, gdzie jechał i Bartosz z Marzlik, i Dominik Kubera, i Kacper Woryna. Woryna tutaj wypchnął Kuberę. Kubera wpadł pod bandę. No w pewnym momencie wciągnęło go pod tą bandę i nie wiadomo było, co się dzieje. Natomiast szybko tam kibice dali znak, że widzą właśnie reprezentanta Polski, jak się podnosi ze strachu. Skończyło się na głębokim oddechu, bo jakby jakaś czarna otchłań wchłonęła tutaj w pewnym momencie naszego reprezentanta. No ale wszystko jest w porządku. 12 biegów za nami, za chwilę jeszcze te 8 biegów, które zdecydują, jak Bartosz Zmarzlik będzie odrabiał straty. Na razie nie jest w jego wykonaniu najlepiej.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Kowalczyk prosto z Łodzi. Będziemy tam oczywiście wracać w naszym programie. No a teraz przenosimy się do Wisły, gdzie zainaugurowano sezon letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Na miejscu jest Krzysztof Klepczyński. Dobry wieczór, Krzysztofie.
2: Dobry wieczór. Można było powiedzieć, że praktycznie to nawet jak zwykle zainaugurowano w Wiśle, bo przecież Wisła tradycyjnie otwiera letnią Grand Prix, no ale niestety bez naszego sukcesu. Maciej Kot wygrał rok temu, choć później w sezonie było jako tako, a nawet źle. To dziś najlepszy Kacper Tomasiak na 7. miejscu, na 10. Dawid Kubacki i Maciej Kot 17. No i jeszcze punkty zdobyli Klemens Joniak 21 i 27 Paweł Wąsek. Natomiast no niestety 5 naszych nie punktowało dziś i to może trochę martwić, a zaraz o tym powiem dlaczego. Aleksander Zniszczoł 31, 32 Kamil Waszyk, 37 Piotr Żyła, 44 Jakub Wolny, a 56 Łukaszczyk. A dlaczego? No właśnie dlatego, że zabrakło wielu tych, którzy mogli ewentualnie nas wyprzedzić, bo są uznanymi postaciami skoków narciarskich. Druga reprezentacja austriacka przyjechała, czyli Czefeniga, Herla i Krafta na przykład nie oglądaliśmy. Nie oglądaliśmy też rodzeństwa Prełców, bo panie też rywalizowały, o tym trochę później powiem. Więc bez tych dwóch postaci wielkich skoków narciarskich też toczyła się rywalizacja. Realizacja w letniej Grand Prix w pierwszym konkursie, no i jutro w drugim też. Oczywiście zabraknie jeszcze Forfanga, który z Norwegii też nie dojechał. Eriksen Sundal zdyskwalifikowany, no i to jest taki moment, kiedy wygrywa Nakamura. Drugi jest Marco Fergeter, a trzeci Gregor Deschwanden. No to liczyłem na to, że gdzieś koło tej trójki ktoś z naszych się zakręci. Czwarty był Daniel Wasiliew, piąty Roman Kołdelka. To ogromna niespodzianka dla tego przecież rutynowanego, no i skoczka, który już, jak mówiliśmy, wielokrotnie zbliża się do kresu kariery, ale nie, Roman absolutnie mówi, że jeszcze będzie skakał. Juri Keseli był na miejscu szóstym. Ci wszyscy wyprzedzili Tomasiaka. Dlaczego? Dlatego, że Kacprowi brakło dziś do podium sporo, bo to jest dystans ponad 10 punktów, czyli 7 prawie metrów. No to jest dużo. W pierwszej serii skakano z wiatrem w plecy, a to powodowało, że odległości były mizerne jak na malinkę, bo tu punkt konstrukcyjny usytuowany jest na 120 metrze, a 119,5 metra dało Tomasiakowi szóstą pozycję po pierwszej serii. Kubacki też w pierwszej serii uzyskał mierny wynik, 115,5 metra, był 19, ale w drugim skoku skacząc 126 metrów i też z wiatrem lekko w plecy, no znacznie się poprawił i to taki uśmiech na jego twarzy się mógł pojawić po zakończonych zawodach. Zresztą tak właśnie mi powiedział w wywiadzie, który zaprezentujemy w Kronice Sportowej. Natomiast co by nie mówić, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale z drugiej strony trzeba do tego podejść spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku letnia Grand Prix jest dość kadłubowa. Za tydzień zawodnicy skakać będą w Courchevel. Potem mamy miesiąc przerwy. Pojadą do Rasznowa na obiekt średni, który no, jest bardzo dobry może we wrześniu do właśnie skoków letnich, takich bardziej treningowych, ale na pewno też nie wzbudzi aplauzu wśród tych najlepszych, bo tam się skacze w granicach 100 metrów. No i zamknie się cały cykl zawodami w Klingenthal, czyli będzie to bardzo okrojona letnia Grand Prix, bo raptem 8 konkursów zaplanowano. No i te zawody w Klingenthal Lingenthal odbędą się w październiku. Trudno więc jakby nawet

0: wycelować z formą, ustawić ją pod letnią Grand Prix. No i też będzie to właściwie tylko taka przerwa pomiędzy treningami dla większej ilości ekip, a podejrzewam, że dla wszystkich. No bo kto będzie starał się akurat na dany moment formę uzyskać? Wiadomo, że liczy się zima i ona będzie decydująca. A teraz o paniach, bo one skakały przed południem. Emma Klinec ze Słowenii zwyciężyła, Silly Opset na miejscu drugim. To Norweszka i Francuzka Josephine Panie stanęła na najniższym szczeblu podium. A Polki startowały dwie. Anna Twardosz zajęła 11. pozycję, natomiast wracająca po przerwie do reprezentacji Kamila Karpiel na razie musi dużo, dużo jeszcze poświęcić czasu treningowi, bo była zdecydowanie ostatnia w treningach, no i też 35. miejsce zajmując po pierwszej serii. Ostatnie nie zakwalifikowała się do serii finałowej. Jutro znów panie przed południem startować będą, a panowie powalczą o punkty letniej Grand Prix na skoczni w Wiśle Malince trochę wcześniej niż dziś, bo od 15.
1: Krzysztof Klepczyński prosto z Wisły Malinki spod skoczni imienia Adama Małysza. Bardzo ci, Krzysztof, dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: A teraz jest z nami Andrzej Krzepiński, dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Znakomite wieści z Vareze. Mówiliśmy już, polska czwórka podwójna srebrnymi medalistami Mistrzostw Europy. Nie jest to zaskoczenie, bo to przecież osada, która już od lat odnosi największe sukcesy, jeżeli chodzi o polskie wiosła. W ogóle wiosła krótkie prowadzone przez trenera Aleksandra Wojciechowskiego, czy to dwójka podwójna, czy czwórka podwójna, rotowany ten skład, ale jakby potwierdzenie tego, że panowie po prostu no, potrafią wiosłować i kolejny medal z imprezy rangi mistrzowskiej.
2: No tak, tak, tak. Cieszymy się bardzo, ale myślę, że tutaj na miejscu byłoby przypomnieć, że czwórka podwójna to jest taka wizytówka polskiego wioślarstwa od wielu lat, bo przecież właśnie dominatorzy, terminatorzy na początku tego wieku, wielokrotni mistrzowie świata, potem mistrzowie olimpijscy, potem kobiety przejęły pałeczkę i czwórka podwójna, która została mistrzyniami świata i zaraz potem srebrnymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No i właśnie dochodzimy do tej zmiany, która jest obecnie, czyli mężczyzn, panów, którzy w tym układzie właśnie w tym składzie wywalczyli brązowy medal w Paryżu. I tutaj jedna zmiana, Fabian Barański opuścił ten skład, jednak zespół, którego ma do dyspozycji Aleksander Wojciechowski razem z swoim drugim trenerem Robertem Syczem spokojnie tą lukę wypełnili. Dzisiaj w roli szlakowego popłynął Konrad Domański i wpisali się rzeczywiście świetnie i trzeba powiedzieć, że to jest taki powrót do gry, tak my to nazywamy, ponieważ no, pierwsza część sezonu była lekko falstartem, ale ja mam pewną teorię co do tego, czemu tak się może mogło stać.
1: A chcesz teraz podzielić się z nami tą swoją teorią, dlaczego tak się stało? No, myślę, czy przyjdzie czas to jeszcze na już może przed Mistrzostwami Świata, albo może po Mistrzostwach Świata, jak będą podsumowania tego roku?
2: Możemy to zostawić na czas po Mistrzostwach Świata i do tego wrócić. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że rzeczywiście nasza osada dzisiaj, gdyby nie osada niemiecka, która rzeczywiście wystrzeliła dzisiaj fenomenalnie i popłynęła bieg życia, to nasi zawodnicy byliby bezkonkurencyjni i takich widziałem w takiej roli. Przepłynęli na drugim miejscu, ale pozostawili za sobą wszystkich najmocniejszych. W związku z tym ogromnie się cieszymy, chociaż trzeba powiedzieć, że Mistrzostwa Europy nie są rozgrywane w terminie zwyczajowym i tutaj ten rok jest w ogóle bardzo, bardzo dla polskiego wioślarstwa dziwny i dla całego wioślarstwa, bo program, który przygotował World Rowing i European Rowing, nie jest standardowy.
1: No tak, bo przecież zwykle Mistrzostwa Europy odbywały się na wiosnę i był czas na to, żeby przygotować drugi szczyt sezonu właśnie pod koniec lata, kiedy odbywały się Mistrzostwa Świata. No w tym roku tak naprawdę w ciągu jednego miesiąca mamy dwie poważne imprezy. Oczywiście ta ważniejsza dopiero w sierpniu w Amsterdamie, pod koniec sierpnia Mistrzostwa.

0: Mistrzostwa Świata, ale opowiedz jeszcze o pozostałych dzisiejszych występach, bo w finale A, czyli w tym medalowym finale, popłynęła także nasza czwórka podwójna kobieca.
1: Tak, czwórka podwójna kobieca i to jest ta rzecz, na którą znowu liczymy, bo jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jest pewna wymienność, jeżeli chodzi o liderowanie w czwórce podwójnej i rodzi się nam, moim zdaniem, przyzwoity zespół pań, które już w czwórce podwójnej zbliżają się do czołówki światowej. Dzisiaj piąte miejsce. Jeszcze jest pewien dystans, ale trzeba zaznaczyć, że osada nie płynęła w swoim optymalnym składzie. Tutaj doszły jeszcze zawody młodzieżowych mistrzostw świata i start jednej z zawodniczek właśnie w tamtej imprezie, na której tam zresztą też jako związkowi zależało. Udany start, medalowa pozycja podczas tamtych imprez. I tutaj rodzi się właśnie osada czwórki kobiecej, na którą liczymy w przyszłości. I piąte miejsce, przyzwoity wynik, w związku z tym jest to dla nas również bardzo pozytywny sygnał.
0: No to jeszcze o tym, co wydarzy się jutro, bo jutro też mamy osadę w medalowym wyścigu, to męska ósemka ze Sterniczką, jeżeli chodzi o przypadek naszej osady. Wczoraj biegi takie rozstawne, prawda, bo zgłosiło się osad tyle, że wszystkie występują w finale, w walce o medale. Nasza osada zajęła czwarte miejsce. Czy jutro może być lepiej?
1: Bardzo byśmy chcieli, oczywiście, zawodnicy, przede wszystkim zawodnicy i trener chcieliby to taki sukces przypieczętować, te przygotowania, ponieważ jest to młoda osada, bardzo młoda osada. Mamy w konkurencjach męskich wioseł długich tutaj dwie osady, czyli złożona ze starszych zawodników czwórka bez Sternika, która dzisiaj w finale B przypłynęła na drugim miejscu, czyli zajęła ostatecznie ósme miejsce. No i właśnie młoda osada ósemki ze Sterniczką i przyzwoity wynik w dniu wczorajszym. Bardzo chcielibyśmy, żeby wskoczyli na medal, ale nie ukrywajmy, będzie to ogromnie ciężko. Gdyby taki sukces odnieśli, byłoby to dla nich naprawdę duży zastrzyk takiego pozytywnego bodźca do dalszej pracy. Będzie ciężko, ale trzymamy za nich kciuki.
0: Tak jest, trzymamy kciuki. Jutro w Vareze zakończenie Mistrzostw Europy w wioślarstwie. A moim i Państwa gościem był dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję.
1: Również dziękuję.
0: A my teraz wracamy do Łodzi. Żużel, indywidualne Mistrzostwa Świata, no i Tomasz Kowalczyk.
2: Orła, poprawiła się sytuacja Bartosza Zmarzlika, bo w końcu przywiózł trzy wyśnione, wymarzone dzisiaj punkty, których nie mógł wcześniej w ogóle zdobyć. Na tyle się poprawiła sytuacja, że wskoczył teraz do czołowej ósemki. Jest na ósmym miejscu, ma 6 punktów. Prowadzi Max Frick, punktów 11. Drugi jest nasz reprezentant Patryk Dudek z 10 punktami. No i w takim bezpośrednim starciu w wyścigu numer 14 z Bartoszem Zmarzlikiem rywalizował. No nie odpuścił Bartosz i tutaj troszkę wymusił na Dudku, że musiał zmienić tor jazdy, a w związku z tym stracił swoją pozycję, natomiast cały czas jest na drugim miejscu. Kacper Woryna wytrącony z rytmu po tym, jak został wykluczony w tym wyścigu, kiedy wypychał Dominika Kuberę. No i już punktów nie zdobył, ma w tym momencie 4. Trudna sytuacja w walce o to, żeby znaleźć się w czołowej dziesiątce i wystartować w półfinałach. Dominik Kubera regularnie, ale słabo. Punkt i 0, czyli 3 w sumie na koncie. To oznacza, że niemal na pewno nie zobaczymy go w półfinale. A jeszcze szansę na półfinał ma Piotr Pawlicki, który poprawił swoją jazdę. Jeździ tutaj z dziką kartą, został zaproszony, bo 4 stałych naszych reprezentantów Cyklu Plus właśnie dziś w Polsce, w Grand Prix Polski w Łodzi. Piotr Pawlicki, 5 punktów, miejsce 11, tuż pod kreską, jeżeli chodzi o półfinały. Oj, będzie się tutaj jeszcze działo, szczególnie w biegu 18, kiedy pojedzie Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, a także Mikkel Jebsen-Jensen i Brady Kerz.
0: Tomasz Kowalczyk, do którego będziemy wracać, a my teraz wracamy do wioślarstwa. Czas na bohaterów dzisiejszego dnia. Prawie cała srebrna osada czwórki podwójnej.
3: Dominik Czaja, Jesteśmy po finale Mistrzostw Europy, bardzo zadowoleni, cieszymy się, że wróciliśmy na podium.

0: początek sezonu był bardzo ciężki, ale w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata jesteśmy na dobrej drodze.
1: Mirosław Ziętarski, bieg oceniam na bardzo dobry, bieg finałowy. Przedbieg wczorajszy również nam się dobrze płynęło, ale było jeszcze trochę do poprawy. Dzisiaj spełniliśmy nasz plan w 100% i jesteśmy z tego zadowoleni. Na ten moment, no jakby.

0: Roberta Sycza, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w dwójce podwójnej wagi lekkiej, który współpracuje z głównym trenerem krótkich wioseł Aleksandrem Wojciechowskim.
1: Przebieg wyścigu był taki, że Chorwaci wystrzelili na starcie jak z procy, jednak po 300-400 metrach oddali prowadzenie, na które wyszła nasza czwórka i tak było do 1000. Na 1000 niestety naszą osadę przeszła osada Niemiec i w drugiej części dystansu ta właśnie osada budowała coraz to większą przewagę nad naszą czwórką. I ostatecznie na mecie Niemcy byli pierwsi, nasza czwórka podwójna była druga. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo dobry występ. Uważamy to za duży sukces. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, czyli na Mistrzostwa Świata, które odbędą się za miesiąc.
0: Andrzej Krzepiński w rozmowie wspominał o dominatorach, czyli mistrzach olimpijskich z Pekinu. Oto jeden z nich, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
2: My jesteśmy właśnie po dwóch finałach, a czwórek podwójnych. Pierwszy bieg kobiety, piąte miejsce. Uważam, że bardzo dobry występ naszej kobiecej czwórki podwójnej, która mam nadzieję, że jeszcze się wzmocni. Przypomnę, że zajęły piąte miejsce. Do medalu aż tak bardzo nie zabrakło, ale przypomnę, że jest to młoda osada, która popłynęła w trochę innym składzie niż pływała w sezonie, ze względu na to, że Ania Kliwenko, która jest bardzo mocnym punktem tej osady, startowała na Mistrzostwach Świata U23, gdzie wspólnie z Julią Rogiewicz zajęły drugie miejsce, zdobyły srebrny medal, też bardzo dobry występ naszych reprezentantek. Więc tu pokazały się dziewczyny z bardzo dobrej strony. W zeszłym roku 8 miejsce, w tym roku 5. Bardzo dobra i fajna walka do samego końca. No a to, na co czekaliśmy najbardziej, czyli powrót do normalności, powrót do żywych, można powiedzieć, naszej czwórki podwójnej mężczyzn, która w tym roku dosyć nieudanie startowała na Pucharach Świata. Tutaj świetny wyścig od samego początku i finalnie srebrny medal, niewielka strata do reprezentacji Niemiec, która w tym roku bardzo dobrze spisuje się na torach wioślarskich. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, ale na pewno ważniejsze jest to, że bardziej zadowoleni są zawodnicy, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią szykować się do najważniejszych imprez. Teraz Mistrzostwa Europy, za miesiąc Mistrzostwa Świata i to jest naprawdę taki bardzo dobry prognostyk do tego, co mam nadzieję zadzieje się za miesiąc w Amsterdamie. Czwórka podwójna trochę zmieniona, z Konradem Domańskim na szlaku i z bardzo doświadczonymi Mateuszem, Dominikiem i Mirkiem, więc no czekamy, trzymamy kciuki. Zostało kilka tygodni przygotowań. Wiem, że oni teraz na pewno są bardzo, bardzo zmotywowani do tego, żeby walczyć o kolejny medal na Mistrzostwach Świata.
0: No a teraz więcej o tym piątym miejscu kobiecej czwórki podwójnej, która wiosłowała w składzie Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. Posłuchajmy pani Barbary Stępień.
3: Właśnie jesteśmy po finale Mistrzostw Europy, gdzie wraz z dziewczynami dzielnie walczyłyśmy z naszymi rywalkami. Udało nam się wyprzedzić Greczynki, jednak reszta stawki tym razem okazała się silniejsza. Jest z nami nowy szkoleniowiec Jakub Urban i nie możemy się doczekać po prostu rozwijającej się współpracy. Jak widać, póki co jest ona owocna i nie możemy się doczekać, aż będziemy pokonywać następne kilometry na wodzie i mierzyć się z naszymi rywalkami w następnych wyścigach.
0: No to jeszcze podsumowanie trenera Jakuba Urbana.
4: Podsumowując start naszej osady, uznaję ten start za udany. Dziewczyny po kilku latach przerwy weszły do finału przy całkiem solidnej obstawie tego finału. W finale uzyskały 5. wynik. Cieszy najbardziej fakt, że nawiązują walkę z najmocniejszymi osadami. Wygrały z reprezentacją Grecji, z którą do tej pory im się nie udało wygrać. W reprezentacji Grecji siedzą medalistki olimpijskie z Paryża, więc tym bardziej ten sukces należy podkreślić i uznać za udany. No, osada po zmianach i osada

0: sztabowych i w składzie trenerskim też musieliśmy się troszeczkę dotrzeć, poznać i uważam, że na chwilę obecną taki poziom, jaki dziewczyny zaprezentowały w finale, no musi wystarczyć i będziemy robili wszystko, żeby ten wynik był coraz lepszy.
1: No, przypomnę, że jutro finał z udziałem męskiej ósemki, a pod koniec sierpnia Mistrzostwa Świata w Amsterdamie. Tam także będziemy kibicować naszym wioślarzom. A teraz sprawdzimy, jak radzą sobie nasi żużlowcy w Łodzi. Tomasz Kowalczyk.
2: Cały czas 16 wyścigów za nami, cały czas na prowadzeniu Max Frick przed Patrykiem Dudkiem. Bartosz Zmarzlik na miejscu ósmym i jest w tym momencie w tych umownych półfinałach. Pawlicki, Woryna i Kubera poza półfinałami. Teraz będziemy mieć powtórkę wyścigu numer 17, bo przewrócił się na pierwszym łuku Kacper Woryna i prawo pierwszego łuku mówi o tym, że no, możemy powtarzać w pełnoosobowym składzie, jeżeli nie było bardzo zawinionego jakiegoś przypadku. Ten pierwszy łuk jest powtarzany i Kacper Woryna witany teraz oklaskami na stadionie w Łodzi, bo pozbierał się stosunkowo szybko, a teraz powalczy o to, żeby jeszcze mieć nadzieję, żeby awansować do półfinału tutaj rywalizacji podczas Grand Prix Polski, siódmej rundy indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Są już przy taśmie, jest Leon Madsen, kask czerwony, kask niebieski, to Max Frick, rewelacyjnie jeżdżący lider dzisiejszych zawodów. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tego niebieskiego pola, ale już raz dzisiaj startował i przywiózł trójkę. No i Jan Kwech, to pole żółte, wreszcie Kacper Woryna, kask biały, trzecie pole. Taśma w górę, już za moment, zielone światełko, ruszają i Kacper Woryna poprawił teraz start. Świetnie zakłada się tam na zawodników i przewrócił się dokładnie w tym samym miejscu. I znowu będziemy powtarzać wszystko w czteroosobowym składzie. Nie mamy szczęścia coś do tego 17 wyścigu. Powtarzamy za kilka chwil od początku.
1: Tomek, to jeszcze tylko cię zapytam, czy wszystko w porządku z Kacprem Woryną? Jak to wygląda?
2: No, dowiemy się tego za kilka chwil, jest pod bandą, już biegną służby medyczne, ten upadek nie wyglądał groźnie, jest ta banda, jak wiemy, dmuchana, banda, która zabezpiecza zdrowie zawodników, podbiegają powoli też członkowie sztabu Kacpra Woryny, na razie jeszcze nie ma takich oklasków dla zawodnika, dla reprezentanta Polski charakterystycznych. Zaraz po tym, jak wstaje, na przykład jak daje sygnał ręką, że tam się nic nie stało, naprawdę teoretycznie ten upadek nie wyglądał jakoś bardzo poważnie. Natomiast czasami też takie sytuacje, w których te upadki nie są poważne, też można sobie coś niebezpiecznego zrobić. Takiego cały czas sygnału bezpieczeństwa na stadionie w Łodzi tutaj nie dostaliśmy. Trochę cicho się zrobiło na trybunach. No, wydaje się, że uderzył dosyć potężnie w tą bandę. Wypchnięty, zakładał się tam na zawodników, starał się walczyć o pozycję. Jest teraz skandowane nazwisko Sombrawa, jest to wsparcie teraz kibiców. Kacper Woryna. Kacper Woryna na trybunach. No, poczekamy jeszcze kilka chwil. Wiedzie być może karetka, może nie będzie potrzebna. Może wystarczy zwyczajna pomoc medyczna. W tym pierwszym łuku za zawodnika w kasku czerwonym się zakładał. Uderzył taką odwróconą pozycją o bandę. Ześlizgnął się z motocykla dosyć niefartownie, potrącony na pewno. Banda zamortyzowała ten upadek, no ale tyłem głowy teraz w powtórkach możemy zobaczyć na wielkim monitorze. Uderzyło tą bandę, no jest kask, jest banda, to jest na pewno gwarancja dużego bezpieczeństwa. Ale bardzo rzeczywiście niefortunnie, mimo niedużej prędkości, uderzył Kacper Woryna i cały czas służby medyczne przy polskim zawodniku.
1: Tomasz Kowalczyk, do którego będziemy oczywiście wracać, ale to za chwilę. Jest z nami teraz Cezary.

0: Gurjew, a więc będziemy mówić o siatkówce. Liga Narodów, finałowy turniej w Ningbo w Chinach. Broniący tytułu Polacy awansowali dziś do finału po bardzo dobrym meczu ze Słowenią, wygranym 3-0. Dobry wieczór, Czarku.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Rzeczywiście świetne nastroje, bo dawno nie widziałem tak pewnie grających polskich siatkarzy.
0: A przecież przypomnijmy, Słoweńcy to dla nas przez wiele lat było utrapienie. Mieliśmy z nimi podgórkę.
1: Tak, 4 razy w Mistrzostwach Europy, a 2 razy to było zamknięcie Polakom drogi do finału, choć przecież byli w świetnej dyspozycji. To już przeszłość. Trochę się zmieniło, jak wygraliśmy w ostatnich Mistrzostwach Europy w ćwierćfinale, a więc biało-czerwoni też w tym roku bronią złotego medalu w Mistrzostwach Europy. Udało się także wygrać ten mecz o strefę medalową podczas Igrzysk Olimpijskich. Ale to, co najważniejsze, polscy siatkarze, którzy mają problemy w tym sezonie, bo przecież na kilku pozycjach są kontuzje, nie każdy z byłych kadrowiczów, trudno o Bartku Kurku powiedzieć, że były kadrowicz, bo to legenda, blisko 2 dekady w kadrze, ale przecież ta ostatnia kontuzja Jakuba Kochanowskiego, no wcześniej Mateusz Bieniek, który odpuścił poprzedni sezon, rozegrał cały ligowy. Jest dużo problemów, ale są fantastyczni polscy siatkarze, no i dzisiaj to rzeczywiście była taka precyzja, która odbierała wiarę. No, sam sposób myślenia o tym, że można z biało-czerwonymi nawiązać walkę, i Polska w każdym elemencie dzisiaj była lepsza od rywali, tak jak powiedziałeś, obrońcy tytułu. No i teraz też będzie bardzo ciekawie, bo ten drugi półfinał, Stany Zjednoczone pokonały Japonię, no jutro mecz o złoty medal.
0: No ale świetny też ten drugi półfinał. Japończycy, przypomnijmy, w tej zasadniczej części Ligi Narodów drużyna niepokonana i tutaj oni przecież prowadzili 2-1 w setach z Amerykanami. Amerykanie doprowadzili do tiebreaka i w tym tiebreaku najpierw wysoka przewaga zespołu ze Stanów Zjednoczonych, no ale później pod koniec sytuacja znów się odwróciła, no i tak naprawdę do samego końca właściwie była walka o to, kto awansuje do tego wielkiego finału.
1: Tak, 2 świetne zespoły, bo przecież Amerykanie, no to wiadomo, uznana firma, no także przecież ta galeria sław siatkówki jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie 3 Polaków przystąpiło, no wielka siła, chociażby mistrzowie olimpijscy z 2008 roku. A Japończycy to jest takie też przypomnienie, że w 2023 roku, kiedy turniej finałowy był w Gdańsku, Japończycy wtedy po wielu latach przerwy, no błyszczeli formą i utrzymują ją od 3 sezonów. To świetnie grająca drużyna. Możemy wstecz spojrzeć, no kiedyś to był wyznacznik formy, poziomu, jeszcze jak Tadeusz Szlagor prowadził pod koniec lat 60. i na początku lat 70. reprezentację Polski, no Japończycy byli potęgą. No i jeszcze nawiązując do tego 2023 roku, wówczas w finale graliśmy z Amerykanami, a Japończycy zajęli 3. miejsce. I będzie ciekawa walka i o 3. miejsce, i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, o 1. nowy system rozgrywek od 2018 roku, bo przecież uznana Liga Światowa od lat 90., ale od 2018 roku tylko podczas tych pierwszych zawodów nie udało nam się zdobyć medalu. Za każdym razem są przywożone krążki, jest wielka radość. 2 razy Polacy wygrali, bronimy tytułu i także w Gdańsku, przypomnę, byliśmy najlepsi.
0: No więc czekamy na to jutrzejsze finałowe spotkanie. Ono rozpocznie się o 13:30 czasu w Polsce. Polska, Stany Zjednoczone. No, o dzisiejszym półfinale ze Słowenią opowiadał Cezary Gurjew. Czarku, bardzo ci dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
2: A my znów jesteśmy w Łodzi, tam trwa żużel, indywidualne mistrzostwa świata, 7. runda tych mistrzostw i Tomasz Kowalczyk.
3: Uspokajamy kibiców. Kacper Woryna po raz drugi spokojnie wstał, po raz drugi będzie powtarzany ten wyścig numer 17 w pełnym składzie, a zatem twardy to zawodnik za moment będzie walczył o to, żeby pozostać w turnieju, żeby powalczyć w półfinałach. Kilka chwil później Bartosz Zmarzlik też będzie jechał w takim biegu na żyletki z najgroźniejszymi rywalami, z Piotrem Pawlickim, z Jasonem Doylem, ale przede wszystkim z Bradym Kercem.
2: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Za chwilę znowu będziemy w Łodzi, ale teraz wracamy do siatkówki. Przypomnę, Polska pokonała Słowenię 3-0 i w finale Ligi Narodów w Ningbo w Chinach.

0: Jutro zagra z zespołem Stanów Zjednoczonych. Dziś najskuteczniejszym z biało-czerwonych był Wilfredo Leon.
1: Myślałem, że naprawdę będzie jak 3-1, no nie myślałem, że start 3-0, ale no zadowolone, sam mówię się, by nie miał puściło więcej. Nawet oni też widzieli, że nie mają szansy, no a jedna powiła tylko już czas, żeby skończyć ten mecz.
0: A tak mecz ocenił libero Maksymilian Graniczny.
2: Myślę, że tak, weszliśmy na wysoki poziom w dzisiejszym meczu, oczywiście jak w każdym, były jakieś chwilowe przestoje, ale bardzo szybko po nich wracaliśmy i raczej to my zdobywaliśmy punkty seriami i później trzymaliśmy wynik. Cieszy to bardzo, bo Słowenia jest zawsze mocna, niezależnie jakim składem przyjedzie, na pewno jest to drużyna, która dobrze broni, która nigdy się nie poddaje i niezależnie jaki tam wynik jest, to trzeba być uważnym i czujnym, bo oni mogą te mecze odwracać. Postawiliśmy kropkę nad i w tym półfinale i jutro walczymy o złoto.
0: I jeszcze selekcjoner Nikola Grbicz.
3: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. Oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, co potrzebowaliśmy z jednym przeciwnikiem jak Słowenia, która każdy raz oczywiście gra bardzo, bardzo dobrze w obronie, cierpliwie. I dla nas, ja wiedziałem, że przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak, ale oczywiście teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
0: No i teraz wracamy do Łodzi. Tomasz Kowalczyk, żużel, indywidualne Mistrzostwa Świata. Siódma runda tych mistrzostw.
4: I bardzo dobrze się skończył ten wyścig 17 w końcu dla Kacpra Woryny, który wygrał. Przywiózł 3 punkty, wywiózł tam Leona Madsena, Mikela Jebsena, Jensena, a także lidera Maxa Fricka. No, nie dał tutaj szans, natomiast za kilka chwil wyścig numer 18 z udziałem Bartosza Zmarzlika z pola niebieskiego, z niebieskim kaskiem, które jest dzisiaj takie średnie przyjemne, no i też z rywalami bardzo trudnymi przy płocie będzie startował Brady Kertz, kask żółty, jego też najgroźniejszy rywal w walce o Mistrzostwo Świata. No i tutaj musi trochę przyblokować Kertza, żeby nie wskoczył bezpośrednio do finału. Marzlik słabo dzisiaj zaczyna, słabo startuje, teraz wyskoczył mocno, mocno, mocno i ten pierwszy łuk, Bartosz Marzlik kapitalnie jest na pierwszym miejscu. Marzlik, ale teraz tutaj zamieszanie nieprawdopodobnie. Kertz wyskoczył z zapleców. Cóż to za wyścig. Kertz przy bandzie. Jest Zmarzlik wepchnięty teraz na miejsce czwarte na moment. Ale przy krawężniku Bartosz Zmarzlik walczy o odzyskanie pozycji. Na drugie miejsce teraz Bartosz Zmarzlik. Kertz na pierwszym. To wie, czy nie bezpośrednio do finału. A Bartosz z tego drugiego miejsca raczej do półfinału. Mieliśmy już 2 kółka, ale kapitalnej jazdy na króciutkim torze i teraz za moment kółko numer 3 kończymy. Żółta flaga, czarny krzyż, trzecie kółko za nami. Zmarzlik teraz trochę za niebezpiecznie, trochę za bardzo, za szeroko ściął do krawężnika. Kertz na pierwszym miejscu. Kertz z dużymi szansami na to, żeby skoczyć bezpośrednio do finału. Bartosz Zmarzlik, miejsce drugie, to będzie półfinał. No i tam w kasku białym Piotr Pawlicki na miejscu trzecim. Na w kasku czerwonym Jason Doyle bez punktów. Jeszcze to na pewno Państwu potwierdzimy na 100%. Jeszcze 2 wyścigi za nami, ale myślę, że Kertz ma duże szanse na bezpośredni awans do finału, a Bartosz Zmarzlik w półfinałach na pewno go zobaczymy. Kto wie, czy nie zobaczymy tam też Kacpra Woryny.
0: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Oczywiście jeszcze wrócimy do Łodzi. Teraz piłka nożna. Odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i minutą ciszy rozpoczyna się każdy mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To oczywiście z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gliwicach. Piast zagrał z Wisłą Kraków. Tomasz Gancarek.
5: Emocjonalny rollercoaster, hokejowy wynik i mecz, którego kibice z Gliwic i Krakowa długo nie zapomną. Piast wygrał z Wisłą 4-3. Jadąc na to spotkanie zastanawiałem się, czy w tym afrykańskim upale będzie dało grać się w piłkę. I bardzo szybko jedni i drudzy przekonali, że jak najbardziej. Już w pierwszym kwadransie Piast Gliwice stworzył sobie 3 doskonałe sytuacje, ale żadnej nie wykorzystał. Na gola musieliśmy poczekać do 17 minuty. Iwan Lima świetnie przejął piłkę z prawej strony, zagrał w kierunku Samuela Tamaka, a ten strzelił po długim rogu i Piast Gliwice prowadził 1-0. Później

0: Jednak gospodarze oddali inicjatywę i zostali skarceni, ale wcześniej objęli dwubramkowe prowadzenie, bo w 32 minucie Hugo Vallejo znalazł się na lewym skrzydle, kapitalnie ściął do środka, uderzył pięknie po długim rogu i po raz kolejny Marcel Ubik był absolutnie bez szans, ale w 38 minucie, jak wspominałem, Piast, który oddał inicjatywę, został ukarany. Najpierw Božić znalazł się w polu karnym, jego strzał Domengril wybronił, ale przy dobitce Jordiego Sancheza absolutnie już nie miał szans. A tak naprawdę Wisła powinna schodzić na przerwę remisując 2-2, bo w doliczonym czasie gry we własnym polu karnym Igor Drapiński zagrał piłkę ręką. Arbiter główny dzisiejszej rywalizacji Tomasz Marciniak nie zastanawiał się długo. Wskazał na wapno. Do piłki podszedł Marko Božić, ale jego uderzenie wybronił Domengril. Podobnie jak 2 sekundy później, gdy Alan Uryga zdecydował się na dobitkę. Słoweński bramkarz spisał się jednak bez zarzutu i Piast do przerwy prowadził 2-1. Po zmianie stron nadal trwała wymiana ciosów niczym w bokserskim pojedynku w Las Vegas. Ten silniejszy w 56 minucie zadali Wiślacy. Marko Božić powtórzył akcję Hugo Vallejo. Też z lewego skrzydła zszedł do środka. Pięknie uderzył, ale tym razem po krótkim rogu i bramkarz Piasta Gliwice nie miał szans. Jeśli kibice zastanawiali się, czy to koniec emocji? Nie, nie, nie. Absolutnie nic z tego, bo w 62 minucie Kuba Łabojko zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Jeden z zawodników Wisły Kraków dotknął piłkę ręką i mieliśmy rzut karny. Łabojko podszedł do niego w 65 minucie i nie dał szans Marcelowi Ubikowi, ale w 69 mieliśmy już remis 3-3. Tym razem Rodado wygarnął piłkę zmierzającą poza linię końcową, zagrał przed bramkę, a Jordi Sanchez głową wpakował piłkę do sieci. 88 minuta i kolejna bramka, znów dla Piasta Gliwice. Tym razem Leonardo Sanka znalazł się na 18 metrze. Nie zastanawiał się, uderzył pięknie prawą nogą wewnętrzną częścią stopy i Marcel Ubik nie miał absolutnie żadnych szans na skuteczną interwencję. Choć kibice mogą nie uwierzyć, jednak ten upał wyjątkowo dawał nam się we znaki, mówił po meczu pomocnik Piasta Jakub Łabojko.
1: Niestety pogoda jaka jest, jaka była dla obu drużyn taka sama. No na pewno po meczu było widać, ile nasz ten mecz kosztował. Wszyscy usiedli na ziemię. Raczej ciężko było się cieszyć, bo emocjonalnie, fizycznie, mentalnie ten mecz nas dużo kosztował i na pewno cieszy zwycięstwo.
0: Jakub Łabojko pozwolił sobie też na odrobinę prywaty.
1: Jestem wychowankiem tego klubu. W wieku 10 lat dołączyłem do Piasta i 19 lat czekałem na ten występ tutaj przy Okrzei. Gdzieś tutaj mi się udało trenować. Czasami może zagrać w rezerwach, w juniorach, ale nigdy nie wystąpiłem w pierwszej drużynie tutaj na Okrzei. Te karne ćwiczyłem, chociaż nie tu w Piasie, tylko już w Motorze i w zeszłym sezonie czekałem na tego karnego. Niestety nie doczekałem się. Dopiero tutaj w gliwickich barwach mogłem tego karnego wykorzystać. Ta bramka bardzo smakuje, bo część rodziny była na trybunach, część znajomych i bardzo, bardzo z tego się cieszę.
0: A tak to spotkanie skomentował szkoleniowiec Wisły Kraków Mariusz Job.
2: Na pewno bardzo słabo zaczęliśmy to spotkanie. Pierwsze 20 minut bardzo dużo strat w fazach przejściowych. Mieliśmy sporo problemów w grze wysokim pressingiem. Później tam skorygowaliśmy kilka rzeczy, było już lepiej. Na pewno należy się pochwała dla zespołu w sytuacji 2-0. Dobra reakcja. Myślę, że druga połowa dużymi fragmentami pokazywaliśmy to, co potrafimy robić. Byliśmy bardzo groźni w ataku, stwarzaliśmy dużo sytuacji. Chociaż na pewno zbyt łatwo traciliśmy te bramki dzisiaj. Nie przypominam sobie, żebyśmy w meczu ligowym stracili tyle goli. Więc to na pewno jest coś, co musimy zdecydowanie poprawić, bo tak jak mówię, druga połowa, jeżeli chodzi o działania ofensywne, była na dobrym poziomie. Także tyle, gratuluję Piastowi zwycięstwa. My musimy szybko się otrzepać po tej porażce i przygotować się do następnego spotkania.
0: Przypomnijmy, Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 4-3.
3: Inna krakowska drużyna, która po raz pierwszy gra w Ekstraklasie Wieczysta w Sosnowcu, spotkała się z mistrzem Polski Lechem Poznań. Czy Kolejarz nadal w szoku po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów? Gabriela Koziara.
4: Dziś przy Rejmonda w Krakowie, gdzie Wieczysta Kraków w roli gospodarza przyjmowała Lecha Poznań, wiadomym było, że to raczej Kolejarz będzie faworytem tego spotkania. W końcu przemawiał za nim mistrzowski tytuł i fakt, że jeszcze do niedawna grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Oczywiście ostatnie dni były dość trudne dla kibiców Kolejarza, ale nie przeszkodziło im to w tym, żeby tłumnie stawić się na stadionie Wisły Kraków. Wieczysta jednak nie sprawiła niespodzianki, choć to był kolejny mecz, w którym moglibyśmy powiedzieć, że Beniaminek stanął na wysokości wysokości zadania i grał na miarę swoich możliwości. Pierwsza połowa pokazała, że krakowianie też mogą dochodzić.

0: Dochodzić do sytuacji i właściwie jako pierwsi oddali groźny strzał w tym meczu. W 20 minucie atomowe uderzenie zza pola karnego posłał Christensen i Mateusz Lis odbił piłkę na poprzeczkę. Ten sam zawodnik Wieczystej nie wykorzystał później doskonałej sytuacji i nie trafił w bramkę z 5 metrów po dograniu Semedo. Lech był zdecydowanie bardziej konkretny. Wieczystej brakowało skuteczności i wydawać by się mogło także ogrania i doświadczenia w ekstraklasie. Najbardziej aktywnym zawodnikiem był Sayad Manesz, który centymetry od gola sezonu był w końcówce pierwszej połowy, gdy składał się do uderzenia z przewrotki. Piłka jednak poszybowała tylko nad poprzeczką, ale końcowe fragmenty pierwszej połowy przyniosły kolejorzowi dwie bramki. Najpierw Agnero oddał świetny strzał z 20 metrów, a tuż przed przerwą z dystansu oddał groźny strzał i z pomocą wyraźnego rykoszetu pokonał Mikułkę. Kolejorz co prawda kontrolował boiskowe wydarzenia, ale nie ustrzegł się błędu. W 66 minucie kontaktowego gola strzelił Piazon, wykorzystując dośrodkowanie Dankowskiego i spóźnioną reakcję Skrzypczaka. Gospodarze złapali swój rytm dopiero w drugiej połowie, choć nie byli w stanie pójść za ciosem. Na 10 minut przed końcem mogło się to zemścić, bo po stracie Pestki doskonałą szansę miał Hakans. Jednak znakomitą interwencją błysnął Mikułko, dla którego naprawdę były to bardzo dobre zawody. Wielokrotnie bramkarz Wieczystej ratował Krakowian z opresji. Równie często piłka po zagraniach kolejorza obijała słupek. Tak było w 82 minucie, gdy strzał Gumnego zakończył się właśnie uderzeniem w słupek bramki. Lech miał sporo możliwości, żeby zamknąć ten mecz dużo wcześniej i zapewnić sobie spokój w końcowych fragmentach spotkania. Ale dzięki temu mieliśmy emocje do samego końca. Mimo ambitnej postawy Wieczystej nic więcej już w tym meczu się nie wydarzyło. Lech wygrał pierwsze spotkanie w tym sezonie Ekstraklasy, ba, zdobył pierwsze bramki w tym sezonie Ekstraklasy i ma 4 punkty po 2 kolejkach. Wieczysta mierzy się z trudnym wejściem do Ekstraklasy i po raz drugi przegrywa 1-2. Tak to spotkanie podsumowuje trener gospodarzy Kazimierz Moskal.
1: Gratulacje dla Lecha. Myślę, że w perspektywie całego spotkania był zespołem lepszym, aczkolwiek my też mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była lepsza niż ta pierwsza. Z perspektywy boiska ja to tak odbierałem, że byliśmy zbyt nerwowi. Nie chcę powiedzieć, że trochę żeśmy się wystraszyli Lecha, bo myślę, że to nie w tym był problem. Natomiast ta nerwowość w momencie, kiedy posiadaliśmy piłkę, nie potrafiliśmy wiele razy uporządkować gry w takim sensie, żeby sprowadzić tą piłkę do ziemi i starać się budować akcję. Przytrafiło nam się kilka strat.
0: A radości ze zwycięstwa nie krył szkoleniowiec kolejorza Niels Frederiksen. Za nami bardzo ważna wygrana. Wróciliśmy na odpowiednie tory, odbiliśmy się po trudnym środowym meczu. To też istotne w kontekście fizycznym. Zagraliśmy 120 minut, do tego długa podróż, no i okoliczności pogodowe, które są takie same od początku spotkania, ale było dziś niewiarygodnie gorąco. Trudno mi sobie przypomnieć taki mecz, gdzie po 90 minutach wszyscy piłkarze padli na murawę. Ekstremalnie trudny mecz, ale jesteśmy usatysfakcjonowani, że udało nam się odbić po tych trudnych doświadczeniach i zdobyć 3 punkty.
2: A game, you know, after the last whistle where almost all players are just falling down, lying on the grass. It was a very tough game. All in all, very satisfied with the result, and that was the most important thing, that we bounced back and that we got the 3 points.
3: A teraz jeszcze wracamy do Łodzi, bo Tomasz Kowalczyk zna już obsadę półfinałów żużlowej Grand Prix.
4: Tak, wiemy, że 2 Polaków w półfinałach, no i 1 bezpośrednio do finału. Świetnie tutaj jeżdżący przez całe zawody równiutko Patryk Dudek, który zaliczył aż 4 zwycięstwa i raz 1 punkcik za trzecie miejsce razem z Bradym Kercem, najgroźniejszym rywalem Bartosza Zmarzlika do tytułu indywidualnego mistrza świata. No a w półfinale zobaczymy i Bartosza Zmarzlika, i Kacpra Worynę przeciwko sobie pojadą. Zmarzlik musi awansować do tego finału, żeby nie stracić punktów do Kerca, ale ten wyścig już raczej po 21.
3: Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk, a my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Najbliższej nocy czasu w Polsce zespół Chicago Fire zagra z zespołem Charlotte FC do 3 razy sztuka. Być może w tym meczu zawodnik gospodarzy Robert Lewandowski pokona bramkarza rywali. Jest z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko. W 2 pierwszych meczach, kiedy to debiutował Robert Lewandowski z MLS, czyli w Miami i w Nowym Jorku, nie udało się gola strzelić. Dlatego tutaj warto podkreślić, że czekamy na pierwszego gola w Chicago Roberta Lewandowskiego. To jest pierwszy mecz przed własną publicznością. Posłuchajmy, co kibice mówią przed tym spotkaniem. Kibice Polonijni oczywiście.
6: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
7: Pomyślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał...

0: po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będziesz strzelał pod 15 goli.
1: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
2: Liczymy na przełamanie Roberta Lewandowskiego, aczkolwiek pogoda w Chicago nie rozpieszcza, cały czas pada, aczkolwiek ten mecz powinien rozpocząć się o godzinie 2.30 czasu polskiego i w Wiecznym Mieście prognozy mówią, że przestanie padać. Liczymy na pierwsze gole w lidze MLS Roberta Lewandowskiego.
3: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję, a za spotkanie z Państwem dziękują Wiktor Sudyka, nasz realizator, Grzegorz Nowaczyk, wydawca, i Krzysztof Kuzak, prowadzący dzisiejszą audycję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Zawodowo naprawia buty.
9: Szewczyk, szewczyk, bratewka. No nie wiem, tak sobie mówię, zdrobniane może. Nie wiem. Nie wiem skąd. Może tak.
8: A po pracy idzie tańczyć.
9: No wolność, tak. No to tam, wie pan, to jest mój freestyle, tak? Ja tam robię, co chcę. No ja mam ochotę tańczyć, to tańczę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest krok podstawowy.
8: Tańczący z butami. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent i premier oddali hołd powstańcom warszawskim. Nasila się rosyjska propaganda w internecie. Służby apelują, by nie powielać niesprawdzonych informacji. Polska weźmie udział w unijnej naradzie w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy, którzy, jak podkreślił, dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
2: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna.

0: Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
1: Premier Donald Tusk podkreślił w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
2: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
1: O 17:00 syreny upamiętniające powstańców warszawskich zabrzmiały też na festiwalu Poland Rock w województwie zachodniopomorskim. Impreza, na której bawi się kilkaset tysięcy osób, zatrzymała się na kilka chwil, aby minutą ciszy uczcić bohaterów zrywu sprzed 82 lat.
3: To już się stało pewną tradycją, że o godzinie 17:00 możemy się spodziewać pokojowego patrolu z wielką flagą i chwili ciszy, zadumy, kiedy festiwal zatrzymuje się. Jest to na pewno moment, który tak samo jak rozpoczęcie, zakończenie, wpisał się w harmonogram festiwalu.
1: Na placu Piłsudskiego w stolicy trwa wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Akcja jest organizowana od 20 lat. Po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie widać nasilenie pewnych narracji w sieci. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rakieta spadła w czwartek nad ranem. Od razu po tym było widać większą aktywność pewnego rodzaju wpisów, mówiła wiceminister.
4: Chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji, pojawiają się dwa ślady. Próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. Drugie, wprowadzanie w błąd, dotyczy oczywiście podważania działań rządu.
1: Wiceminister zachęcała, aby szukać informacji w sprawdzonych, oficjalnych źródłach. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do Hiszpanii, do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas próby przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Mieszkańcy skarżą się jednak na problemy z zaopatrzeniem, brakiem chleba i mleka, a także długimi kolejkami. Ulicę patroluje policja. Byłam w supermarkecie, trochę się bałam, ale i tak poszłam na zakupy. Podczas spaceru wydaje się, że jest trochę spokojniej. Wychodzimy czując niepokój, żeby kupić to, co najważniejsze, bo kolejki są nieskończone. Po prostu nic nie ma. Poszłam do rzeźnika i zobaczyłam, że półki są całkowicie puste. Właśnie przynieśli trochę ziemniaków. Wcześniej ich nie było. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości pół kilometra wzdłuż granicy Ceuty z Maroko. Kilkadziesiąt kolejnych wstrząsów po wczorajszym najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. W południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił rano. Służby sprawdzają stan budynków. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W nocy burze będą powoli zanikać. Na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce tropikalna noc. Temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. W niedzielę od 20 nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
5: Klimat.
1: 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, prawie 10%. Na południowym wschodzie kraju jakość powietrza jest głównie umiarkowana, a na północnym zachodzie bardzo dobra. W pozostałej części Polski stan powietrza jest dobry. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, z większymi wyjątkami na północy kraju.

0: Klimat. 6 minut po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Czy wiedzą Państwo, co to jest przywilej późnego urodzenia? To ułatwia życie, bo pewne rzeczy można sobie w zdecydowanie łatwiejszy sposób wytłumaczyć. Dzisiaj 1 sierpnia, wybuch Powstania Warszawskiego i bardzo wielu młodych ludzi zastanawia się nad tym, czy rzeczywiście powstanie powinno być, czy ono powinno wybuchnąć. Tyle ofiar, 200 tysięcy, zniszczone miasto. To dyskusja w dalszym ciągu żywa. A co na ten temat sądzą młodzi ludzie?
3: Marzyciele i rzemieślnicy.
4: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański. Kolejny odcinek audycji Marzyciele i Rzemieślnicy. On jest na antenie Polskiego Radia emitowany mniej więcej 4 godziny po tym, jak w Warszawie i w innych miastach Polski zawyły syreny, czyli po ogłoszeniu upamiętnienia godziny W. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Z moim wydawcą Wojtkiem Doroszem zastanawialiśmy się, w jaki sposób odnieść się do tego. Nawet przez chwilę był taki pomysł, żeby po prostu jeszcze raz puścić audycję, która była nagrana prawie dokładnie rok temu, emitowana 2 sierpnia, 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a była rozmową ni mniej ni więcej tylko z Wandą Stawską-Traczyk, pseudonim Pączek. To niezwykła osoba, niezwykła osoba. Przypomnieliśmy sobie o niej, ona przypomniała o sobie, wygłaszając w ostatnich dniach apel, który nieodmiennie wzywa do tego, żeby pamiętać, co zdarzyło się wtedy, pamiętać o bohaterach Powstania Warszawskiego, ale tak jak zawsze pani Wanda pamięta też o cywilach, o ludności cywilnej. Ona też była inicjatorką ogłoszenia 2 października, dnia kapitulacji, jako szczególnego momentu upamiętnienia cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. W dużej mierze jej życie polegało na tym, żeby do takiego upamiętnienia materialnie doprowadzić, jak może Państwo wiedzą, chociaż wielu warszawiaków nawet o tym nie wie, że w Warszawie mieści się największa nekropolia w Europie i jest to cmentarz ofiar Powstania Warszawskiego na Warszawskiej Woli. Tam zapewne odbywać się będą, odbyły się uroczyste obchody wybuchu Powstania. Tak dzieje się od lat. Często uczestniczy w nich także pani Wanda. Ale pomyśleliśmy też, że może nie będzie czymś nietaktownym, a nawet spróbuję zbudować jakiś rodzaj porozumienia między tymi tematami, zaprezentować Państwu całkiem inną audycję, może nie inną, ale w której wypowiadają się głównie dzieci. Tylko jeden z uczestników tych rozmów ma lat 18. Reszta to są po prostu dzieciaki, które za chwilę pozdrowię. Jednym z nich jest zresztą Roman, który zna panią Wandę i pani Wanda zna jego i zawsze każe go sobie przyprowadzać, meldować się i patrzy, jak wyrósł lub nie wyrósł i zadaje mu trudne pytania o to, czy już wie, kiedy pójdzie na studia i na co i tak dalej. To wcale nie są łatwe pytania. Roman też w audycji, jeśli Państwo znajdziecie tę audycję, którą nagrywaliśmy rok temu pod koniec, czyta na głos, tak jak robi to co roku, dramatyczny apel poległych, który za każdym razem kończy mszę świętą, która upamiętnia działanie i żołnierzy specjalnego oddziału osłonowego, w którym uczestniczyła pani Wanda. Ta tablica, gdyby Państwo chcieli ją zobaczyć, przeczytać, znajduje się w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W walce wewnątrz tego kościoła brała udział także pani Wanda. Tam bardzo poruszające są te momenty, w których ta lista zaczyna oscylować wokół wieku 17, 18, 16, a nawet 12. Serce się wtedy jakoś łamie. I pomyślałem też, że może choć wygląda to, że to jest jakiś rodzaj paradoksu, to chcę, żeby Państwo posłuchali tego, do czego namówiłem kilkoro dzieci, będąc na urlopie. Zmieniam teraz trochę jakby nastrój tego, bo dla kogoś to co tydzień ma przygotować audycję, moment kiedy wyjeżdża, a przysięgam Państwu, że nie umiem budować audycji na zapas, no to jest wyzwanie dla mnie i dla wydawcy. W zeszłym tygodniu uratował mnie Wojtek Dorosz, nagrywając audycję, ale pomyślałem, będąc na tygodniowym urlopie, w miejscu, którym znowu niedawno, mniej więcej rok temu, nagrywałem audycję o kimś, kto lata balonem. Możecie ją Państwo znaleźć, o Vincencie Lamorte. Rozmawiałem z nim i z żoną Agnieszką. Zobaczycie audycję, która była nagrana na wysokości, wysoko było, ale to nic w stosunku do tego, co niedługo czeka Vincenta, bo tak jak mówi w tej audycji, no załapał się wielkim wysiłkiem do zespołu.

0: który startuje w pucharach Gordon Bennetta. Startuje pod koniec sierpnia. No i będziemy się z nim łączyć. Będzie na wysokości kilku kilometrów. W miejscu, do którego jeździmy od 8 lat, jest taka gromada dzieci, rodziców też gromada, choć mniejsza. I od 8 lat jeździmy w to miejsce i patrzymy, jak dorastają te dzieci. No i siedząc tam, a trochę było mniej pogody niż zwykle, było takie wyzwanie. Pomyślałem sobie, że może zaproszę je na werandę, te, które będą chciały, i zadam kilka pytań, na które sam właściwie, mimo podeszłego już bardzo wieku, nie mam odpowiedzi, ale dzieci często są dość bezpośrednie i chciałem zobaczyć, jakie są ich odpowiedzi na te pytania. I zaraz Państwo je usłyszycie. Generalnie to była taka sekwencja, pewnie trochę wzorowana na ambitnych dokumentach, w których różne osoby mają odpowiedź na pytanie o sens życia. To jest takie pytanie, które towarzyszy nam chyba przez cały czas, albo w każdym razie powinno nam towarzyszyć. To jest jedno z tych pytań. Każdy z nich mógł odpowiedzieć, jeśli chciał, na 5 pytań. Jedno z nich dotyczyło właśnie onego sensu życia. Inne dotyczyło tego mianowicie, jakie mają marzenia, bo audycja w końcu nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. Czegoś, co mogło być jako antymarzenie, pewnej obawy, czegoś, czego by nie chcieli napotkać, co nie chcą, żeby się zdarzyło w ich życiu. Wreszcie, i to jest chyba bardzo ważne nawiązanie do tej audycji sprzed roku i dzisiejszego dnia, w którym tego słuchacie, to jest pytanie o to, jak to jest teraz urodzić się i żyć w Polsce. I bardzo chciałbym, żeby pani Wanda wysłuchała tej audycji i poznała, jak oni to w tej chwili widzą, jak to oceniają. Może uda mi się do tego doprowadzić. Pytam ich też o to, co powiedzieliby swoim rodzicom. No bo rodzice głównie martwią się o to, że dzieci ich nie słuchają, no ale tak dużo do nich mówią, że czasami nie ma miejsca, żeby one to powiedziały. Sitko mikrofonu i to, że w ogóle było tak na tej werandzie profesjonalnie, były mikrofony i tak dalej. I oni wiedzieli, że to pójdzie w radiu, ich rodzice wyrazili na to zgodę, żeby było jasne. No to tworzy taki specjalny nastrój do powiedzenia czegoś pod adresem dorosłych czy rodziców. Zahaczyłem jeszcze jeden temat dotyczący internetu, bo ta Kaletka to miejsce, do którego jeździmy, w którym jest bardzo słaby internet. Zawsze od wielu lat ze zmieniającą dynamiką ich wieku, postępów technologii i dostępu do internetu jest permanentną grą między rodzice, dzieci i internet. Tak bym powiedział. Resztę możecie sobie Państwo dopowiedzieć, jak bardzo rodzice martwią się tym, że są w internecie, jak cieszą się wtedy, kiedy łobuzują i pogubią telefony lub ktoś wyłączy internet i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest niekończący się przedmiot dyskusji wśród dorosłych, a także wśród nich. I ich zdanie w tej sprawie poznacie także Państwo w tej audycji. Strasznie się rozgadałem, to chyba najdłuższy wstęp w audycjach, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem i usłyszycie Państwo dźwięki natury, usłyszycie taki trochę wakacyjny nastrój i grupę dzieciaków. Chciałem ich nawet teraz jakoś pozdrowić, a wśród nich Franka, Huberta, Juliana, Romana, Szymona, Tomka, Tosię, Zacharego i nawet najmłodszego z nich, Jeremiasza. Zapraszam Państwa.
1: Marzyciele

0: Nazywam się Franek, mam 16 lat.
1: Franek, mam kilka do Ciebie pytań, które zadawałem Twoim rówieśnikom. I chyba takie pierwsze to jest pytanie, bo ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. No i wierzę, zakładam, że w różnym wieku różni ludzie jednak mają jakieś marzenia, więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy potrafiłbyś nazwać swoje marzenia?
0: To zależy, czy krótko, czy długoterminowe.
1: Mów obydwie, mów krótko i długo.
0: Długoterminowych nie potrafiłbym raczej nazwać, a krótko to wydaje mi się, że coś zrobić, powiedzmy, sportowo osiągnąć. Chciałbym zacząć grać w tenisa albo coś takiego, bo czuję, że mam gorszą koordynację ostatnio i znaleźć jakąś robotę, żeby zarobić trochę.
1: Czyli rozumiem, że jedna rzecz to są osiągnięcia sportowe, a drugie to jest to, że chciałbyś pracować, żeby, no nie wiem, no bo to chyba nie zawsze nie chodzi tylko o pieniądze, tylko to, co te pieniądze dają. Rozumiem, że jakiś rodzaj swobody.
0: Tak, no często tak mam, że wiesz, robię coś powiedzmy i wiem, że podoba mi się coś, chciałbym to kupić, no ale powiedzmy jest to dość drogie i jakbym miał swoje pieniądze, na które ja zapracowałem, to łatwiej by mi je było wydać, bo wiedziałbym, że jeśli mi się to znudzi czy coś, to i tak to są moje pieniądze, na które ja zapracowałem. Nie jest tak, że ktoś wydał pieniądze na coś, czego i tak już nie używam.
1: A czy jest coś takiego, co można nazwać, nie wiem, antymarzeniem, przeciwmarzeniem, marzeniem w spak, czy innymi słowy, jakąś strachy, obawy, coś, czego chciałbyś uniknąć, coś, co chciałbyś, żeby cię nie spotkało, coś, czego się obawiasz po prostu?
0: Teraz raczej nie.

0: Wiadomo, nie chciałbym, żeby wybuchła wojna, nie chciałbym zachorować jakoś poważniej, ale tak to poza tym to chyba nie.
1: Jak to jest, jak ty to czujesz, jak to jest urodzić się i mieszkać, żyć w Polsce?
0: Nie mam porównania oczywiście, ale wydaje mi się, że dobrze. W takim sensie, że jest na pewno bezpiecznie. Wiesz, no nie boję się powiedzmy wyjść tak późno, 23. Normalnie mogę się przejść tam do mnie na dworzec i kupić do Biedronki, która zawsze jest wtedy jeszcze otwarta.
1: A, to jest ta słynna na wschodnim ta tak, Biedronka.
0: Tak.
1: Bo na dworcach są otwarte Biedronki, tak, na centralnym też jest.
0: I wtedy nie mam z tym żadnego problemu, nie boję się, że nie wiem, ktoś mi wyskoczy czy coś.
1: A powiedz mi, bo często jest tak, że starsze osoby, takie z mojego pokolenia, no trochę biadolą, pewnie zawsze tak było i to pokolenie i chciałyby być słuchane, ale też czasami jest jakaś potrzeba usłyszenia czegoś w drugą stronę. I akurat mikrofon i radio to jest takie dobre miejsce, chyba, wydaje mi się. Czy jest taka rzecz, którą ty osobiście lub ludzie twojego pokolenia uważasz, że powinni jakoś dostarczyć, żebyśmy ją dobrze usłyszeli, moje pokolenie? Pokolenie moje, twoich rodziców, co uważasz, że koniecznie powinni wiedzieć, a czego może nie wiedzą jeszcze? Może mają jakieś strachy, które uważasz, że są, bo duża część ich emocji związanych z dziećmi to są obawy różnego rodzaju. No,
0: no tak, to najprostszy przykład pewnie tam z telefonami, komputerami i tak dalej. Uważam, że nie jest tak, że oczywiście nie ma to żadnego wpływu na nas i że to jest zupełnie nieuzasadnione, ale też uważam, że przynajmniej z reakcji moich rodziców i tak dalej, to jest to często przesadzone.
1: Ciekawe, bo właściwie bardzo dużo tych tutaj rozmów koncentruje się wokół tego. My, nasze dzieci i ich telefony, tak bym to powiedział, zresztą miejsce, w którym jesteśmy, Kaletka, ono ma samo, jest oplecione wokół tej historii, tego miejsca, gdzie się przyjeżdża, w którym można spędzić razem czas, widzieć się fizycznie i zawsze pociechą dla rodziców w większości i zgrozą dla dzieci było to, że jest słaby internet. No, widzę, że to zostało jakoś oswojone, bo sami wy znajdujecie miejsca, gdzie jest chociaż trochę tego internetu, ale nasze życie kręci się trochę wokół tego kto, kiedy, ile. I teraz są takie pomysły i ciekaw jestem twojej opinii, żeby w wielu krajach, to jest w Australii, w Anglii, we Francji, w wielu innych krajach, Chinach, jest tak, że się to reguluje, krótko mówiąc, że nie wszyscy wierzą w to, że samodyscyplina dzieci, ich roztropność albo konsekwencja rodziców uchroni je przed tym, co jest złe naprawdę w internecie, więc pojawiają się konkretne pomysły ustawodawcze, że należy czegoś zabronić do któregoś wieku. Strzelam, że profile dzieci nie mogą być by default, nie mogą być publiczne, tylko są prywatne, że nie ma autoskrolowania do pewnego wieku, że weryfikuje się wiek naprawdę. I myślę, że w Polsce będzie na ten temat dyskusja i to się pewnie pojawi. Więc ty, jako ktoś przeszedł przez tą, jak twierdzisz, nie tak ciemną dolinę, to wiem, cię za 10 lat zapytał, jak będziesz miał dzieci, co uważasz, to ciekaw jestem, co byś wtedy powiedział. Czy naprawdę tak wcześnie należy wręczyć dziecku, to wtedy to będzie. To już pewnie nie będą w ogóle telefony, tylko jakieś wszczepione, nie wiem, gdzieś coś.
0: Ja w ogóle dostałem telefon bardzo późno, jak na standardy dzisiejsze powiedzmy, bo 2-3 lata temu chyba. Mhm. Więc wcześniej nie miałem w ogóle własnego telefonu, miałem komputer, z którego też miałem limitowane korzystanie. Swoją drogą dalej mam, ale teraz już nie tak ściśle powiedzmy. Ty mówisz w kwestiach tego regulowania,
1: no
0: mówisz tak,
1: tak
0: jak w Australii jest teraz, no, czyli...
1: Tak, że dzieci nie mają dostępu do 16 chyba roku
0: tak.
1: życia do sieci społecznościowej. Więc akurat jesteś w takim wieku, że dopiero teraz po stwierdzeniu twojego wieku mógłbyś się po raz pierwszy no nie otworzyć.
0: Tak. Jeśli chodzi o prywatne profile i tak dalej, to nie wiem, czy mogę się na ten temat jakoś głębiej wypowiedzieć, bo ja od zawsze mam prywatny profil, tylko jeden na każdej aplikacji i powiedzmy mam tam ludzi, których znam tylko. Nie mam żadnego publicznego, ale jeśli chodzi o takie całkowite zakazanie tych mediów społecznościowych do 16 roku życia, to wiem, że gdybym ja miał teraz powiedzmy 13-14 lat, to na pewno by mnie to nie ucieszyło, ale nie wiem, czy jest tak, żeby mi to pomogło, bo ja mediów społecznościowych używam głównie do komunikacji. No i oczywiście do scrollowania, co nie jest prawdopodobnie zdrowe.
1: Czyli rozumiem, że to jest stary argument, on się cały czas pojawia, że wśród tych rzeczy, no sama nazwa tych sieci i nazywa się społecznościowe, chociaż rozumiem, że część osób ma powody, żeby twierdzić, że one rozbijają społeczność. Znaczy one tworzą bardzo płytkie, kruche, czasami toksyczne więzi i no jak patrzę tutaj na was, jak wy cokolwiek, nawet jak łobuzujecie, że jesteście, nie wiem, kopiecie piłkę, jesteście razem, że są rzeczy, w których jest jakaś komunikacja niezapośredniczona przez maszynę, to uważam to za odświętne i nadzwyczajne po prostu, więc myślę, że pewnie

0: Jakby się nie miało tych sieci, no to trzeba umieć, też musiałeś pewnie do 14 roku życia, czy 13, jakoś sobie dawać radę bez telefonu.
1: Tak, no ja wtedy miałem na komputerze wszystko, Messengera miałem, Instagrama, z Instagrama nie korzystałem wtedy.
0: Muszę porozmawiać z twoimi rodzicami, nie żartuję, ale rozumiem, że da się to ograć.
1: Tak, ale właśnie nie wiem na ile te ograniczenia są do obejścia jakimś, wiesz, VPN-em i tak dalej.
0: Na pewno. Nie, chodziło mi o to, bo technicznie to oczywiście da się obejść. Druga strona, cokolwiek, to znaczy prędzej czy później znajdzie metodę weryfikowania, tak żeby się nie dało obejść. No ale bardziej chodzi o intencję, czy to, bo obchodzić, nie obchodzić, to już jest kwestia techniczna. Natomiast ta pierwotna to jest taka, czy i w jaki sposób, bo to jest bardzo subtelne, w tej audycji trudno to poruszyć, ale że ten okres od 16 do 18 roku, czy na przykład w Anglii, on jest bardzo rozróżnialny. Tak jak z prawojazdem, że możesz mieć 17 lat, ale jeszcze do 18 czegoś nie możesz i że jest taki moment wysprzęglenia. Że coraz więcej i że to nie jest 18, wiesz, że to się po prostu zmienia z dnia na dzień, tylko że jest jakiś moment, bo wszystkie jednak, jak powiesz, 13-latki, 12-latki, no to od razu myślisz, Boże, to są dzieciaki, naprawdę. Bo jeszcze z kimś takim jak ty, mężczyzną, no to możesz rozmawiać o tym, czy wy potraficie tam sami odróżniać, dobre, no ale myślę, że dzieciaki mogą być kompletnie zdewastowane, no.
1: No tak, no ja to też widzę, powiedzmy, na przykładzie mojego brata, który siedzi na, nie wiem, czy ogólnie siedzi więcej niż ja, ale na pewno, tak się posłużę takim dziadkowym, można by powiedzieć, określeniem, ja w jego wieku nie siedziałem nawet w połowie tyle, co on teraz.
0: Mm-hmm. No i pewnie też te maszyny były mniej pazerne, tak. Bo one chyba w tej chwili, ja nie mam Instagramu, nie mam TikToka, nie mam, ale widzę po prostu, jak to wciąga, że to generalnie wyjście z takiego wiru, który cię wciąga, w którym na 10 informacji jedna jest wartościowa i daje ci to pretekst do tego, żeby szukać bez końca dalej, bo ona się tam pojawi. Ale w międzyczasie musisz przetrawić przez siebie, wypluć, przerzuć te 9, które są kompletnie bez sensu i bilans tego jest naprawdę okropny. No, ja teraz się dziadkowo włączyłem i mam do tego prawo w moim wieku oczywiście. No dobrze, zobaczymy. W Polsce taka dyskusja będzie. Pewnie będziemy szukać jakiejś metody, żeby starsi nie umeblowali wam całkowicie życia, bo mają nad wami przewagę, jak rozumiesz, prawną, instytucjonalną. Tak. Ale wiem, że w takich demokracjach, poważnych rzeczach, no to nie sposób ignorować głosu, chociaż rozumiem, że on jakby zasadniczo będzie odmienny. Więc to będzie jakiś międzypokoleniowy, wydaje mi się, potrzebny kompromis tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się rozmawiać. Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Nad nami jest parasol, na ten parasol pada lekki deszcz, bo tak się złożyło, że ten czas miał być piękny i słoneczny, bo tu jest z boku jezioro, ale cały czas pada. I niekoniecznie z ludów, ale wpadłem na taki pomysł, bo jest tu wielu młodych ludzi, których znam zresztą część i chciałem ich zapytać o ich marzenia, o różne rzeczy, których ja jestem bardzo ciekaw. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
3: Jestem Hubert i mam lat 15.
0: Oglądaliśmy razem finał, za kim byłeś?
3: Za Hiszpanią.
0: Ja też myślę, że oni zasłużenie to wygrali. Gdyby w karnych przegrali, to byłoby coś bardzo niesprawiedliwego. A co jest dla ciebie teraz w życiu?
3: Obecnie myślę, że dążenie do celu, gonienie za marzeniami i jesteś w czymś naprawdę dobry i lubisz to robić, to trzeba to robić.
0: A jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
3: Myślę, że jestem super szczęściarzem, gdzie się urodziłem. Miałem naprawdę dużo farta. Jestem w dobrze prosperującej rodzinie. Miałem naprawdę dużo szczęścia i bycie Polakiem myślę, że nie jest wcale. Jest bardzo dużo stereotypów o Polakach, które nie do końca są prawdą. Czy na przykład Polacy to tylko alkoholicy i tak dalej, że są ponurzy. Jest w tym oczywiście ziarno prawdy, ale to nie jest aż tak bardzo i ja myślę, że nie zmieniłbym swojej narodowości.
0: A jest coś, co chciałbyś powiedzieć, bo dorośli są bardzo ciekawi dzieci, na ogół ich chyba nie słuchają, no ale to jest taka okazja, że można za pomocą tego mikrofonu mnie, może jest coś takiego, co uważasz, że koniecznie dorośli powinni wiedzieć o tobie, o twoim pokoleniu, twojej rodzice?
3: Nasze pokolenie jest już bardziej, siedzi tak w telefonach, w komputerze i tak dalej. I myślę, że...
0: No i co, nie powinniśmy się tego bać bardzo?
3: Myślę, że właśnie nie też w drugą stronę, że przez to, że nasi rodzice się wychowywali jeszcze bez elektroniki, po szkole wychodzili grać w piłkę i tak dalej, to dla nich nie jest normalne, że my wracamy i na przykład 2 godziny spędzamy na telefony. I też nie można przesadzić w drugą stronę, że codziennie wraca się ze szkoły i spędza 6 godzin na telefony. Ale bardzo dużo rodziców myśli, że te telefony nas zniszczą i tak dalej, że to jest jakieś super nienormalne.
0: A ty myślisz, że jest inaczej?
3: Myślę, że nie jest inaczej, bo tak jest. Telefon jak dla mnie podchodzi pod używkę, pod po coś, od czego się uzależniać, ale też bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy

0: podobne zainteresowania, z innymi kolegami, jak na przykład oglądamy filmiki albo coś takiego. I myślę, że to nie jest dobre, ale też nie jest jakoś super złe. Myślę, że następne pokolenia będą więcej siedzieć w telefonach, bo to będzie bardziej powszechne. Tak jak się uważa, że...
1: Zapytam, czy będzie właśnie, bo są takie kraje, Australia,

0: życiowej, naprawdę dopiero niedawno. I może czasem się zdarzy taki dzień, że posiedzę długo, ale myślę, że w porównaniu do moich znajomych siedzę dość mało na telefonie, więc to jest dobre, ale jednocześnie bardzo dużo ludzi się tym sprzeciwi przez to, że nie chcą niczego zmieniać, choć to jest, jakby wyjdzie na dobre.
1: No dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Hubert.
0: Ja też dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: Słyszycie państwo, bo nagrywamy to w otwartej przestrzeni. Ten ośrodek nazywa się Cisza, Spokój, zakłócany jedynie przez ptactwo, które tutaj pojawia się często. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
3: To jestem Julian i mam 15 lat.
1: Julian i 15 lat, próbuję sobie się przypomnieć. Julian, dziękuję ci, że zgodziłeś się ze mną pogadać. Oderwałem cię w momencie, w którym miałeś na głowie taki kask. Co to był za kask?
3: Można powiedzieć, że to jest taki komputer po prostu, który ja widzę prosto przed oczami, który mi się wyświetla jako
1: przestrzeń. I to jest śmieszny moment, że ja cię widzę z zewnątrz, jakbyś tańczył, robił coś, ale nie rozumiem, co widzisz. Jesteś tam trochę sam ze sobą. I grałeś, jak to powiedzieć, strzelankę, ale mądrą.
3: Tak.
1: Bo dorośli się bardzo martwią, w co gracie. I rozumiem, że strzelanki mogą być mądre i głupie. Na czym polegała mądrość tej?
3: Że oprócz jakby samego strzelania tam się robi dużo rzeczy, jest się górnikiem i się pracuje na te wszystkie rzeczy.
1: Słuchaj, mam tu kilka pytań. Nie na wszystkie musisz odpowiadać, jak ci się i swobodnie czujesz, jak chcesz coś całkiem innego powiedzieć. Ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnice. I zacznę od takiego pytania. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jak o tym myślisz?
3: Nauka chyba na razie. I...
1: Ale tego rodzice może będą słuchać, może nie. Czyli nauka naprawdę?
3: Nauka naprawdę, bo mi trochę zależy na tym. I też myślę, że budowanie jak najwięcej znajomości, żeby podjąć na przyszłość.
1: A powiedz, te maszyny pomagają w tym, czy właśnie wręcz przeciwnie?
3: Myślę, że tak.
1: No tak, ale też trochę przeszkadzają, czy się mylę?
3: Ja no, niby jestem oderwany od świata, ale też są dobrym sposobem, żeby zacząć rozmowę z kimś.
1: Okej. Okay. Teraz w różnych krajach, Australia, Anglia, Francja, no jest taki pomysł, że jednak jeśli chodzi o dzieci, powinna nastąpić jakaś interwencja regulacyjna. Innymi słowy, państwo powinno coś dopuszczać albo czegoś zakazać. I nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Jak sądzisz, czy takie regulacje coś pomogą?
3: Oczywiście takie regulacje na pewno, gdzie się sprawdza ten wiek naprawdę, są bardzo dobre według mnie, bo no, nawet w polskiej sieci jakby jest dużo osób, które mają poniżej, które są poniżej tego wieku wymaganego do tych aplikacji, ale takie na przykład jak w Australii jest tam dla osób poniżej 16 roku życia takie absolutne jakby zakazanie tych social media jest według mnie bezsensowne, bo jak sama nazwa wskazuje, to one służą do socjalizowania się z innymi, do poznawania się z innymi.
1: Ciekawe. Słuchaj, czy masz jakieś marzenia? Na pewno masz, ale jak nie umiesz je opowiedzieć?
3: No, na pewno mam takie marzenie, żeby kiedyś być w stanie jakby rodzicom fajne rzeczy jakieś kupować, jakieś wyjazdy załatwiać, żeby mieć jakąś pracę, która by mi na to pozwalała. No i te i drugie marzenie, które się zresztą z tym łączy, to jest chyba, żeby zostać chirurgiem, no.
1: Znam cię tak długo, nie wiedziałem, że masz takie chirurgię. Ale jakieś... Oj, to te manipulatory, to mogą ci się przydać, bo teraz chirurgia to chyba w dużej mierze już może polegać też na obsługiwaniu maszyn bardzo zaawansowanych.
3: Są takie.
1: Pewnie część operacji zgaduje, nie wiem, ale w tym świecie myślę,
3: jest
1: że część
3: jest taki robot,
1: operacji...
3: który można za ocean robić komuś operację, na przykład jest takie już urządzenie.
1: Tak, różne rzeczy można robić przez VR, kierować dronem, robić operacje. No to masz fajne marzenie, a powiedz mi takie antymarzenie. Czy jesteś czego się obawiasz, co chcesz, żeby cię nas ominęło, żeby się nie zdarzyło?
3: No taka oczywiste to jest, że żadnej większej wojny, przynajmniej takiej, w której Polska będzie miała jakieś problemy, nie było. I też, żeby nikt nie chorował z osób, które znam po prostu. Żeby nikt się nie męczył z chorobami.
1: Ja dziękuję ci bardzo za to, że to powiedziałeś. Coś jeszcze? Teraz wojna w ogóle się wszystko trochę przesłoniła. No dawniej to były rzeczy, myślę, też dla tego pokolenia, Extinction Rebellion, ostatnie pokolenie, no, że w ogóle były te rzeczy takie klimatyczne. No teraz siedzimy w pięknych otoczeniu przyrody, ale no też widać, że ta pogoda jakoś wariuje i tak dalej. Ale nie chcę ci tego wkładać w usta, jeżeli tak tego nie czujesz.
3: Może się, żeby wojna jest oczywiście. Żeby się też na przykład, takie trochę moje antymarzenie, że to jest, żeby zimy nie zniknęły. To jest trochę takie, może samolubne można powiedzieć, ale po prostu to jest moja ulubiona pora roku i najbardziej się, najlepiej się czuję zimą.
1: Nie pamiętam, ty jesteś na nartach czy na
3: deskach? Na nartach.
1: Na nartach. Słuchaj, chcę cię jeszcze zapytać o to, bo też dużo podróżujesz i teraz wiem to, że będziesz mieszkał w ogóle poza Polską przez jakiś czas. Ale jak ty to czujesz? Jak to jest urodzić się i żyć w tym kraju, w Polsce?
3: Nie wiem, bo nie urodziłem się nigdy w żadnym innym kraju,

0: zakładam, że patrząc...
1: Ale jak strasznie źle wylosowałem. To jest złe miejsce.
0: Bo ja uważam, że wylosowałem bardzo dobrze, mi się świetnie żyje. Jest bezpiecznie. Bezpieczniej niż w wielu państwach teraz w Europie. Tam z polityką to nie wiem, nie interesuje się za bardzo na razie. Ale ja uważam, że dobrze trafiłem, że tak powiem.
1: Dobrze to słyszeć. Czy jest, powiedz jeszcze coś, co korzystając z tej okazji, czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym? Może swoim rodzicom, może w ogóle temu pokoleniu, które tak się, nie wiem, albo troszczy, nie rozumie, ale nie wiem, objaśnić coś, coś nam powiedzieć, mi, innym w moim wieku?
0: No, myślę, że na pewno swoim rodzicom, żeby dbać o zdrowie, ale to głównie tacie. Nie wiem za bardzo.
1: Jak go zobaczę, to mu powtórzę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś. Dzięki, Julian, dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Nazywam się Roman, mam lat 16.
1: Z jakiego miasta ty pochodzisz, powiedz mi?
3: Z najlepszego miasta w tym powiecie i ogólnie na świecie, z Warszawy.
1: Cudownie, mój drogi. A powiedz mi, mam tu kilka pytań, które zadawałem kilku twoim rówieśnikom. Zaczniemy od tego, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jak się ma 16 lat i jest się z najlepszego miasta?
3: To jest dobre pytanie. Sport.
1: Sport jest najważniejszym. A powiedz, a czy ty masz jakieś, na pewno masz, ale jakie masz marzenia dotyczące siebie?
3: Być bogaty.
1: Naprawdę tak? Wszystko inne jakoś się uda wtedy, tak?
3: Nie, nie mówię, że się uda, ale na pewno priorytety.
1: Ale to jest marzenie czy pragnienie?
3: Uważam, że jak czegoś nie pragniesz, to nie jest marzeniem.
1: To powiedz mi, to było o marzeniu, więc czy jest coś takiego jakby odwrotnego, coś czego się obawiasz, co chciałbyś, żeby cię ominęło, czego
3: nie,
1: się boisz?
3: Nie mam takiej rzeczy.
1: To bardzo śmiało. A jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
3: Ja uważam, że bardzo dobrze, bezpiecznie, czysto w większości miejsc. Cenowo, tanio w miarę. Pogoda w miarę przyzwoita. Może nie tu teraz, ale ogólnie tak. Myślę, że generalnie dobrze.
1: A powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty uważasz, że ludzie z twojego pokolenia albo ty osobiście chcieliby powiedzieć i dobrze, żeby byli usłyszani przez moje pokolenie rodziców? Coś, co powinniśmy wiedzieć?
3: Nie martwcie się o nas.
1: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo a propos martwienia się, bo wiele osób uważa, że internet jest zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży, że coś im odbiera. No i pojawiają się takie pomysły, że należałoby to prawnie jakieś rzeczy dopuścić albo nie dopuścić, zależnie od wieku. Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie?
3: Zależy, co do jakiego wieku byśmy dopuścili.
1: No ale daj przykład czegoś, co nie powinno być w pewnym wieku.
3: Bukmacherka może być? Ogólnie okay. Hazard.
1: Hazard, dobra. Ale ogólnie sam pomysł, że należałoby mieć głębszą kontrolę nad tym, co internet dostarcza dzieciom?
3: Nie, bo ja uważam, że jest to ograniczenie prywatności dzieci.
1: Ale uważasz, że dziecko w każdym wieku powinno mieć nieograniczone prawo?
3: Tak. Może nie, że nieograniczone, bo może jakieś tam, nie wiem, limity czasowe typu family link powinny zostać narzucone na dzieci, ale tak, to uważam, że tak.
1: No jest dużo takich rzeczy, co są skomplikowane. Na przykład, czy małoletni mogą udawać starszych niż są. Albo czy mogą mieć publiczne konta i dzielić się swoim wizerunkiem i tak dalej.
3: Nie uważam, że jest to taki problem. Że małoletni zależy, co definiuje, jakim mówimy o nastolatkach. Nastolatkowie, media społecznościowe umieją obsługiwać 10 razy bardziej niż jakakolwiek osoba, jaka istnieje w wieku swojego pokolenia.
1: Ale obsługiwać to jest jedno, ale...
3: Obsługiwać, ale wiedzą też, jak się tam poruszać i tym podobne. Uważam, że wiedzą o tym dużo,
1: więc... Czyli tam nie ma zagrożeń?
3: Uważam, że są, aczkolwiek uważam też, że my jako nastolatkowie to bezmyślne kupy kleju, gliny.
1: Kleju po angielsku gliny.
3: Tak. I uważam, że wiemy, co oglądać i co nie.
1: Słuchaj, to ja ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad.
3: No, dziękuję bardzo.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: To nie są trudne pytania, tak mi się wydaje. Znaczy one są, chyba są bardzo trudne dla każdego w każdym wieku. To często jest tak, że z pozoru proste i krótkie pytania wydają się arcy skomplikowane, ale zacznijmy od tego, że się przedstawisz imieniem i ile masz lat.
0: Szymon i mam lat 17.
1: Jak masz 17 lat, to co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
0: No na ten moment na pewno rozwijanie swoich zainteresowań czy pasji, ale jednocześnie dobra zabawa w tym wszystkim. Żeby się jakby nie zatracić, spędzać czas ze znajomymi, czy też patrzeć na rodzinę, spędzać czas z rodziną i dobrze się bawić na ten moment.
1: No też mam takie marzenie w sumie, ale powiedz mi, bo to nie jest dokładnie, co jest najważniejsze, a jakbyś miał takie marzenie, jakaś perspektywa taka. Czy masz jakieś takie wykrystalizowane marzenie dotyczące siebie na przykład?

0: To na taki najbliższy moment, albo za rok, czy tam za 2 lata, to troszkę za granicą pomieszkać. Zobaczyć,
1: Ciekawe.
0: jak się mieszka za granicą.
1: A tak na
0: Chwilę.
1: troszkę więcej? Tak 10 od teraz lat?
0: No tak z dłuższej perspektywy, no to jakąś fajną pracę znaleźć, żeby mieć pieniądze na rzeczy, które chce się robić w życiu, na podróże, czy jakieś fajne rzeczy w Polsce.
1: A powiedz, jak pytam każdego o taki antymarzenie, znaczy rzeczy, to można nazwać obawa, strach, lęk, różne rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby nam się przydarzyły. Chcemy
0: No to
1: je
0: bycie
1: ominąć.
0: Samotnym na pewno.
1: Ciekawe, bycie samotnym.
0: No, żeby jakby mieć cały czas tą grupę znajomych, czy spędzać czas z rodziną i tego nie zatracić w tym wszystkim, w całym tym życiu.
1: Czyli ta wasza paczka, która tutaj się konsoliduje wokół na zmianę telefonów i wspólnego pływania.
0: No tak, ale też
1: i śpiewania chyba ostatnio, prawda?
0: No tak, też trochę śpiewania, ale też znajomi z liceum, przyjaciele, czy jeszcze z nic poza szkoły, z podstawówki.
1: Nie chciałbyś ich stracić, chciałbyś być.
0: Znaczy,
1: ale z tym mieszkaniem za granicą to może być tak.
0: No to potem poznawać nowych znajomych, żeby zawsze tam kogoś mieć. I takich kilku przyjaciół stałych do końca życia.
1: No dobrze, to ta samotność. A powiedz mi jeszcze, bo ty dużo podróżujesz też i sam zresztą zgłosiłeś to marzenie do mieszkania za granicą. Ja nie sugeruję, że to znaczy, że z Polską jest coś niedobrze, ale jak to jest urodzić się i żyć w Polsce? Jak na to patrzysz?
0: No, wydaje mi się, że to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się przytrafić. No, życie w Polsce uważam, że jest wspaniałe. Mi niczego nie brakuje właściwie. No to jakby trochę pomieszkać za granicą, ale tak właściwie mieszkać na stałe, potem resztę życia to chciałbym w Polsce. W Polsce, nie za granicą. Tutaj potem się rozwijać.
1: Specyfiką miejsca, w którym się znajdujemy, jest to, że ono jest piękne, cudowne, ma jezioro, cisza, ptactwo, które Państwo słyszycie. Nie zawsze dobra pogoda, ale zawsze słaby dostęp do internetu i zawsze my jako rodzice cieszyliśmy się. Jest taki pomysł także w Polsce, że to powinno być prawnie uregulowane, że do pewnego wieku, strzelam, konta nie mogą być publiczne, że nie można mieć autoscrollowania, że trzeba naprawdę zweryfikować wiek, no i tak dalej, i tak dalej. To jest więcej niż to, że w szkole nie mogę mieć telefonu. Jak ty się na to zapatrujesz?
0: No to jednoznacznej opinii na pewno nie mam na ten temat. No na pewno są plusy i minusy tego i tego rozwiązania. W zależności jakby kto...
1: Ale za rok już będziesz głosował, mój drogi, więc...
0: No właśnie wiem, ale ja już jestem w takim wieku, że jakby ja już tą samą dyscyplinę posiadam, że jestem w stanie, już jestem w stanie ten telefon czasami odłożyć i porobić inne rzeczy, czy pouprawiać jakiś sport, wyjść pobiegać, czy pójść na siłownię, czy już próbować ten telefon troszkę ograniczyć. No, ale takie zabranie kompletnie dostępu do tego internetu tym młodszym
1: tam
0: dzieciom.
1: Chodzi na to, znaczy to pewnie zależy od wieku, już musielibyśmy technicznie rozmawiać, bo tam na przykład w Anglii to jest różnica 15, 16, 17, 18. A powiedz mi, czy jest taka rzecz, którą chciałbyś powiedzieć dorosłym, takiemu pokoleniu jak my, może własnym rodzicom?
0: Taką o nas?
1: O nas, no to tak zawsze jest dużo takich, że nie rozumiemy się, nie chcę za siebie, bo na pewno coś ci przychodzi do głowy, ale to jest dobra okazja, żeby na spokojnie powiedzieć coś, patrząc tak trochę do góry na tych starców. Często jest tak, że my oczekujemy, że dzieci będą słuchać nas. Ale wielki błąd polega na tym często i strata, że nie słuchamy ich, więc może jest jakaś okazja, coś chciałbyś.
0: No czasem, wydaje mi się, że to troszkę czasem więcej by się przydało takiego rozluźnienia, jakoś jeszcze nie mamy tych 18 lat i czasem wpadniemy na jakiś fajny pomysł, że jak tutaj na przykład na samodzielne popłynięcie tratwą wieczorem późnym, no to jakby jesteśmy już na tyle odpowiedzialni, że jesteśmy w stanie to sami zrobić i takiej właśnie trochę więcej luzu czy wyrozumiałości, takiego troszkę popuszczenia liny, można powiedzieć czasami.
1: To byś, to okej. Okay. Muszę przenosić poważnie podróże na tratwie. To był punkt graniczny. Młodzież sama na tratwie. No dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę wobec tego. I no nie wiem, kto wie. Pewnie się tu jeszcze w tej kaletce zobaczymy.
0: Bo no dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: Proszę, przedstaw się. Imię, ile masz lat?
3: Na imię mam Tomek i mam 18 lat.
1: 18 lat, to jest bardzo, bardzo ważna granica, bo tutaj te 18 lat. Po pierwsze będziesz głosował, po drugie możesz mieć prawo jazdy, a to oznacza, że możesz wozić tu różne inne dygusy samochodem, który masz, o co ja trochę drżę, ale oni wszyscy mówią, że ty świetnie prowadzisz i na tym znasz, to prawda?
3: No myślę, że to prawda, no jednak jak jadę z kimś, no to wiadomo, większa odpowiedzialność, szczególnie tutaj, no to nie moim samochodem, no to wiadomo, że też inaczej się na to patrzy.
1: Pewnie masz jakiś wymarzony też samochód.
3: Mam.
1: No to powiedz, niech to usłyszę.
3: No z takiego, myślę, że mniej osiągalnego marzenia jednak, no bo to tam po parę milionów euro, no to Ferrari 599 GTO. Ogólnie lubię Ferrari.
1: Ty masz drogie hobby, muszę powiedzieć. A dobra, a coś osiągalnego?
3: Z takich bardziej osiągalnych, no to Mercedes CL 63 AMG. I to właśnie będzie ta generacja C216, to jest tam, nie wiem, 2010-2011 rok chyba, jak dobrze pamiętam.
1: To jest 15 lat temu.
3: Mhm.
1: A widzisz.
3: Ja lubię nowych samochodów.
1: Podobno te audycje, które są dwóch facetów rozmawia o samochodach, są znacznie bardziej słuchalne niż rozmawiają o polityce, sztuce, o poezji, o wszystkich tych rzeczach.
3: Mm.
1: Znamy marzenia samochodowe, ale rozumiem, że możesz mieć też jakieś inne marzenia, które nie dotyczą tylko samochodu, chociaż do tego samochodu coś innego musi pasować, prawda?
3: No tak, no z takich innych marzeń to tak na przyszłość.

0: No nie wiem, Boże, jak trochę starszy będę, no bo teraz to wiadomo, za wcześnie i to wszystko kosztuje, ale chciałbym mieć własny dom, najlepiej jednorodzinny, z jakimś fajnym ogródkiem, żonę, dzieci, najlepiej dwójkę dzieci, tak, psa.
1: No, to fantastycznie, to jakoś daje też nadzieję, bo znowu stereotypowo nikt nie chce mieć dzieci, a posiadanie psa jest już za bardzo skomplikowane, bo wymaga jakiejś odpowiedzialności.
0: Nie, ale ja bym chciał mieć normalną taką rodzinę, taką
1: funkcjonującą. A ze mnie wychodzi dziaders, ale no widzę, że są tacy, którzy rozumieją, że to nie jest nic złego mieć. Słuchaj, to zapytam cię o coś odwrotnego, to znaczy, czego byś się obawiał, jakie, nie wiem, masz lęki, nie chcę użyć za dużego słowa, ale rzeczy, które chciałbyś, żeby cię jednak ominęły, żeby ci się
0: nie przydarzyło. Że mi się nie uda, no wiadomo, boję się, że mi się nie uda.
1: Za pierwszym razem może.
0: Nie, no
1: rzeczy
0: tak.
1: Udają się za trzecim i czwartym, mówię ci, to ci powiem jako starzec. Rzeczy udają się nie za pierwszym razem, bardzo często. Trzeba mieć cierpliwość, czego ci życzę. Powiedz mi, bo tu prawie większość naszych rozmówców mówi o tym, że w jakiś chciałbym mieć epizod, uczyć się za granicą, albo nawet zostać za granicą. A ja ciebie, chłopaka spod Kielc, zapytam, ale jak to jest urodzić się w Polsce? Jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
0: Mi jest w Polsce bardzo dobrze. Wydaje mi się, że kraj jest naprawdę bezpieczny, jest czysto. Zarobki może nie są faktycznie najlepsze, tak w porównaniu, nie wiem, z Niemcami. Ja mogę się wypowiedzieć właśnie o elektryce, tak? No bo jestem na elektryce, także wiadomo, w Niemczech mogą być wyższe zarobki i są wyższe zarobki, ale w Polsce też nie ma aż takiej tragedii naprawdę, że...
1: Jak hydraulik z Polski, rozumiem, że jest elektryk z Polski też pewnie. Nie, to jest zawód konkretny i chyba bardziej uodporniony na postępy sztucznej inteligencji, robotyzacji niż na przykład prawnik.
0: No tak, no to jest jednak praca fizyczna, ktoś to musi robić, no,
1: tak,
0: w domu, pod sufitem. Nie wiem, czy robot byłby to w stanie tak łatwo wszystko ogarnąć.
1: To chyba jest niepoprawne politycznie, ale powiem to, bo dotyczy raczej mojej płci, że jak to ktoś powiedział, feminizm zaczął się od tego, że mężczyzna nie potrafi wymienić gniazdka i myślę, że coś w tym jest, że jednak jakieś rzeczy, ale nie tylko mężczyźni, ale że trzeba umieć manualnie coś, jeśli mogę tak powiedzieć, do cholery zrobić, a nie wszyscy, nie wierzyć, że każdy przyjedzie, wymienię, oddam na gwarancji, odeślę i że jednak, no ta manualność to się jednak przyda. Ja sam zresztą mam dyplom technika z mojej młodości, bo wierzyłem, że to jest taki zawód, który jest konkretny. Studiowałem już wtedy socjologię, ale nie wierzyłem, że socjologia to może być... O, jak wiatr się zerwał. I takie linki, jakbyśmy byli gdzieś na jakiejś kei. Tu jest owszem, ale to nie jest tak. Nie jesteśmy, to nie są maszty. Powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty byś chciał powiedzieć pokoleniu, jak ja, własnym rodzicom?
0: No, że chyba nie jesteśmy tak głupi, jak wam się wydaje może. Jednak jest takie, że może jesteśmy jakoś strasznie głupi, albo nie wiem, nieporadni, ale jednak sporo z nas faktycznie potrafi coś zrobić. Jeszcze jak właśnie szczególnie w takich technikach i tak dalej. Tak jak mam kolegów tam z mechanika, z innych zawodówek, no to oni faktycznie potrafią sobie też poradzić naprawdę w różnych sytuacjach.
1: Jaki szacunek może być. No, ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy, ale często myślę, że gdyby przyszło co do czego, niech to wolałbym zostać z kimś, nie wiem, jakiś młodziak z Podlasia, który po prostu w garażu uruchomi 30-letnie Audi w dieslu. I zrobi coś z niczego, niż z kimś, kto będzie płakał, jak mu się rozładuje komórka. Ja bardzo to cenię, myślę, że w ogóle to bardziej taki apel, nie wiem, czy polityczny, ale że w ogóle trzeba zadbać o jakiś szacunek, jakieś fajne pomysły, docenienie młodych chłopaków, którzy no jednak coś potrafią i nie powinni się tego wstydzić, że potrafią zrobić coś z niczego i nie wszystko dostali w prezencie i nie wszystko zostało im kupione, więc wielki szacunek dla ciebie. Słuchaj, no dobrze, to jest, potwierdzam, nie jesteście tacy głupi. To mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, dobrze.
0: Dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Antoninek, mam 15 lat.
1: I ty, i to jest tutaj rzadkość, nie jesteś z Warszawy, prawda?
3: Nie jestem z Warszawy.
1: Może świat stamtąd inaczej wygląda.
3: No, troszkę.
1: Więc pewnie się jeszcze zapytam, nie tylko o Polskę, ale to miejsce, skąd jesteś?
3: Ja jestem z Kielc, z okolicy Kielc Bilczy.
1: Co dla ciebie w życiu jest najważniejsze teraz?
3: Najważniejsze teraz jest, żeby być wdzięcznym, dostrzegać takie właśnie najmniejsze momenty i być wdzięczny za nie. Patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, to muszę naprawdę docenić to, co ja mam, docenić to, że mam taki kontakt z innymi ludźmi. Jest najważniejsze dla mnie też więź z ludźmi, żebym dążyła do swoich pasji i żebym nie przejmowała się za bardzo opinią innych, bo jednak mam z tym problemy, ale uważam, że po prostu nie mogę bazować swojej wartości na opinii innych ludzi.
1: A masz jakieś możliwe do nazwania marzenie?
3: Tak, moim marzeniem to jest na pewno studiować za granicą, w Londynie na pewno bym chciała. Marzę o Oksfordzie bardzo. To jest bardzo ambitne.
1: To przed chwilą by ktoś to idzie do Cambridge.
3: No, do Cambridge to ja też bym bardzo chciała. Mam nawet wujka, który tam chodził, więc może jakoś... Chciałabym podążyć jego na pewno ścieżką.
1: Ale chcesz zostać czy wrócić?
3: Chciałabym nawet tam zostać, mimo że bardzo kocham tutaj miejsce, gdzie ja jestem, Polskę bardzo, ale... Po prostu w Londynie też mam rodzinę, też czuję jakąś więź z Londynem bardzo i jestem przywiązana.
1: Powiedz, że nie zdemaskowałaś się przed rodzicami, oni wiedzą, że masz takie marzenie?

0: Jeszcze nie
1: Nie
0: wiedzą,
1: wiedzą,
0: nie
1: no
0: wiedzą.
1: dobra, to będziemy. A powiedz, ale w tym Londynie, no tam masz jakiś kierunek studiów, który cię interesuje szczególnie?
0: Bardzo bym chciała na psychologię, jakąś coś związane z psychologią albo z coś z anatomią, z ciałem człowieka.
1: Ciekawe. No dobrze, słuchaj, no to życzę ci tego. A powiedz, czy jest coś, czego strasznie chciałabyś, żeby ominęło ciebie i nas wszystkich?
0: Ja bym chciała, żeby ominęło mnie to, żebym była spostrzegana jako niemiła osoba, bo uważam naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, nawet w formie żartu, że ja jestem niemiła, bardzo się tym przejmę, ponieważ staram się być jak najbardziej miła dla innych osób, bo błędy też popełniłam z przeszłości, ale uważam, że zmieniłam się bardzo i teraz staram się po prostu
1: I rozumiem, że
0: najbardziej.
1: jak ktoś tego nie docenia, nie rozumie i... A powiedz mi, no co prawda powiedziałaś już, że twoje marzenie to jest nie tylko studiować za granicą, może tam zostać, ale chciałem cię zapytać, jak to jest jednak urodzić się i żyć w Polsce, jak ty to widzisz?
0: Ja uważam, że to jest akurat wyjątkowe, spostrzegając na przykład na takie języki, to polski to jest jeden z najcięższych języków przez ten alfabet i te inne rzeczy. To jest naprawdę, mamy też bardzo ciekawą kulturę, uważam, i ja jestem patriotką. I nie, jestem naprawdę bardzo dumna z tego, że jestem tutaj urodzona, jestem też wdzięczna.
1: A chcesz coś powiedzieć tym warszawiakom, bo to jest cały świat, ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy i rozumiem, że świat z Kielc, spod Kielc wygląda zupełnie inaczej. I czy jest coś takiego, co myślisz, że nie wiem, coś specyficzne?
0: Uważam, że warszawiacy nie powinni tego spostrzegać tak, że to była taka naprawdę sprzed jakichś 80 lat taka sama wieś, bo my też ewoluowaliśmy bardzo i gospodarka i tak dalej. I na wsi naprawdę jest bardzo spokojnie. Uważam, że jest to wiele lepiej niż w mieście, ponieważ zostałam tam też wychowana. Jest naprawdę wiele zieleni, spokoju i to też pomaga mózgowi jednak.
1: To muszę się zapytać, do Polski zbliża się ta dyskusja, na przykład tak jest w Australii, w Anglii, o której mówiłaś, we Francji. Pojawiają się pomysły, że to należałoby ustawowo wyregulować, na przykład tak, żeby dzieci do pewnego wieku w ogóle nie miały dostępu do sieci społecznościowej, potwierdzać ich wiek. Co sądzisz o tym pomyśle?
0: Ja akurat jestem za tym pomysłem, ponieważ uważam, że na przykład jak jesteśmy tutaj, to ja bardzo lubię tutaj być, dlatego że właśnie tutaj jest ograniczony internet. No, myślę, że już większość z nas jest tutaj uzależnionych, ale jestem jak najbardziej za tym pomysłem, ponieważ naprawdę uważam, że telefony i te wszystkie TikToki i media społecznościowe odbierają jednak trochę kreatywności, bo uważam, że nuda jest potrzebna, ponieważ naprawdę jako społeczeństwo staliśmy się bardzo niekreatywni i uważam, że
1: chcę, żebyście
0: powinniśmy...
1: Państwo usłyszeli, bo to robi wielkie wrażenie zrozumieć, że ewolucyjnie nuda jest potrzebna.
0: Tak.
1: I że generalnie jest dużo dowodów na to, że inteligencja taka prawdziwa, wyobraźnia, bierze się paradoksalnie z nudy. Jeżeli
0: tak.
1: cały czas jesteśmy karmieni czymś, co jest syntetyczne, to nie mamy żadnego powodu naprężać tych mózgów.
0: Uważam też, że powinniśmy być bardziej ciekawi, ponieważ teraz powinniśmy też być wdzięczni za to, że możemy sobie wszystko wyszukać i od razu nabyć nową wiedzę, ale też zadawanie pytań jest kluczowe do właśnie takiej dowiedzenia się czegoś, zagłębić się w jakiś temat i naprawdę można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy od innych osób i nie tylko w telefonie.
1: Druga wielka mądrość, że czasami ważniejsze są pytania niż odpowiedzi i że umiejętność, też tak myślę często o edukacji, że już z różnych powodów ona tyle się zmieniła, że jeżeli czegoś mamy uczyć dzieci, młodzież, nas samych, to jest ciekawość, umiejętność zadawania pytań tak naprawdę i że znowu to wydaje się jakiś problem, że jeszcze nie wiem, ale to jest dokładnie jak z tą nudą, to znaczy
0: tak.
1: jeśli już nie masz ciekawości i wątpliwości, to raczej jesteś zgubiony mówiąc.
0: Tak i właśnie jeszcze te media społecznościowe zabierają nam taką możliwość zadawania pytań, ponieważ budują w nas takie kompleksy i że strasznie boimy się, co sobie ludzie o nas pomyślą, jaka będzie ich odpowiedź, że może w ogóle nam nie odpowiedzą, a to nie powinno jakby nas tak naprawdę przejmować, ale przez to, że to jest tak jakby nam wpajane do świadomości, że tak może być, to właśnie też jest taki zanik tych pytań, a myślę, że to jest też bardzo ważne, zadawanie takich pytań.
1: Dydaktycznie bardzo ci za to dziękuję i mam wrażenie, że nie była to taka poprawna deklamacja, tylko że no widać, że tak, że chyba w to, ja w to bardzo wierzę. Co mnie prowadzi do ostatniego pytania, bo jakieś się nic tutaj porozumienia pojawia. Co jest takiego, co uważasz, że chciałabyś powiedzieć pokoleniu takich ludzi jak ja, nawet własnych rodziców, bo dobrze byłoby usłyszeć
0: No, ja uważam, że też w okresie dojrzewania nastolatki są bardzo wrażliwe i czasami potrzebujemy też dawkę wyrozumiałości. Też uważam, że większość osób właśnie teraz ma problemy z tym, że właśnie przejmuje się tą opinią innych, a rodzice nie mieli właśnie takiego wpajane, że to jest takie istotne i tak dalej. I dlatego też to nie jest dla nas takie łatwe.

0: łatwe i że po prostu trochę wyrozumiałości.
1: Dołączam się do tego apelu, ale to jest rzeczywiście, nie mieliśmy jeszcze o tym audycji, ale ona będzie, o tym nieprawdopodobnie wysokim wskaźniku, to jest śmiertelnie poważne, że ilość, na szczęście nie samobójstw, ale prób samobójczych w Polsce w ciągu ostatnich lat, mówię o latach 10 mniej więcej, może 100, generalnie od czasu dostępu do smartfonów, wzrosła 10-krotnie. Mhm. A co jest jeszcze bardziej, nie wiem czy zastanawiające, tragiczne w jakimś sensie, że ilość prób, które podejmują dziewczyny, jest 5-krotnie większa niż chłopcy, co jest też, to chyba mówi właśnie o tym, że to jest taki świat luster, w którym właściwie no...
0: Tak.
1: No właśnie, permanentna ocena tak naprawdę. To jest trudne. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
0: Ja również się... dziękuję.
1: Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Dzień dobry, mam na imię Zachary, mam lat 15.
1: Super Zachary, dziękuję się, że zgodziłeś się pogadać. My się znamy trochę z Zacharym, od lat się właściwie znamy. Widzę jak dorastał, spędzamy tu już któryś razem wakacje. Zresztą rok temu nagraliśmy audycję, w którym Zachary występuje, bo wspinamy się razem balonem, razem z Wincentem i Zachary uczestniczy w tej baloniarskiej podróży. Zachary, pierwsze takie pytanie, ono jest trudne. Nie wiem, czy sam miałby odpowiedzieć na to pytanie. Co dla ciebie teraz jest najważniejsze w życiu?
3: No, rozwój osobisty mi się wydaje, jakby edukacja dosyć jest ważna, rozwijanie się samo w sobie, nabieranie nowych umiejętności, które mogą mi się przydać później w życiu. To jest taki mój główny cel jak na razie.
1: A ty dużo się uczysz różnych rzeczy z tego, co wiem.
3: No, nie tylko się uczę, ale tak.
1: A powiedz mi, czy masz coś, co byś określił teraz jako swoje marzenie?
3: No, wyjazd za granicę na pewno, tak.
1: Ale wyjaśnij, ale co jako...
3: No, tak na przykład do Paryża na studia. To byłoby okay. Takie coś, co by mi naprawdę dużo dało. Mi się wydaje.
1: To jest twoje marzenie?
3: Tak mi się wydaje, no.
1: Rozumiem. A powiedz mi, to odwrócę to, a takie antymarzenie, rzecz, która nie chcesz, żeby się zdarzyła, której się obawiasz, którą chciałbyś, żebyś ty ominął, albo ona ciebie ominęła.
3: No, wydaje mi się, że teraz za granicą obok nas tutaj jest dosyć napięta sytuacja i wolałbym, żeby ta wojna nie dotarła nigdzie dalej, a nawet szybciej się zakończyła. To jest jednak coś, na czym mi zależy, bo nie lubię żyć takim przekonaniem, że ktoś za granicą umiera. W szczególności, że mam kilku kolegów stamtąd i jak się dowiaduję, że ktoś z ich rodziny cierpi dlatego, że politycy uważają, że tak ma być, to nie czuję się z tym zbyt dobrze.
1: A to powiedz, bo to jest takie pytanie, które chyba jakoś się z tym wiąże. Dużo podróżujesz, to wiem, ale jak ty się czujesz? Jak to jest się urodzić w Polsce, żyć w Polsce? Jak o tym myślisz?
3: No, Polska teraz ma bardzo porządną gospodarkę i przyjemnie się tu żyje. To nie mogę powiedzieć, że nie. Dosyć łatwo. Mam łatwy dostęp do edukacji. Tak w sumie, jak czegoś potrzebuję, to jestem w stanie to organizować. Jest wygodnie. Jakby, jak mieszka się w Warszawie, to można wszędzie szybko dojechać. Niczego mi nie brakuje. Raczej dobrze.
1: Raczej dobrze. Fajnie. A powiedz, czy jest coś takiego, bo... Może przeceniają to, ten problem przeceniają starsi właśnie, że tak mało się rozumiemy międzypokoleniowo, to jest to słowo. Czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym rodzicom, ale może w ogóle tym starszym ludziom, co chciałbyś im powiedzieć?
3: No wydaje mi się, że ci ludzie, czyli no, te poprzednie pokolenia nie przypominają sobie, po prostu nie rozumieją, że też kiedyś tacy byli i że to, co robimy my, też bywało wcześniej i to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś straceni.
1: Że zawsze jakoś tak było, że ci starsi trochę narzekali na tych młodszych, zapominali kim byli. Dużo jest przysłów na ten temat, ale myślę, ja na przykład się bardzo troszczę o te rzeczy związane, wiesz, z komputerami. Nawet chcę cię zapytać, bo niektóre kraje, także Polska, przymierza się do tego, żeby jednak ograniczyć w sensie prawnym, zakazać. Jak na to patrzysz?
3: No, mnie rodzice osobiście pilnowali i do 5 klasy w ogóle nie miałem telefonu. I ja zawsze byłem pilnowany, ale mam parę osób, które znam, które naprawdę mają z tym wielki problem, bo bywałem z nimi na wakacjach, to oni byli w stanie siedzieć 14 godzin przed telefonem. Okay. Więc są to takie tematy, które no, trzeba byłoby jakoś skontrolować i w pełni się z tym zgadzam. No, uważam, że w szczególności dzieci do przynajmniej 13 roku życia powinny mieć ten telefon znacznie ograniczony.
1: To tu się pewnie zgadzamy. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś
3: bardzo
1: się
3: dziękuję.
1: Porozmawiać. Dzięki, Zachary.
3: Nie ma problemu.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
4: Na koniec wrócimy jeszcze do pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką. Przez lata pracowała z młodzieżą. Dlatego bardzo ważne i aktualne wydaje się to, co powiedziała w 2018 roku w Niepołomicach.

0: Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy byli tu Polakami z wyboru. Żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza wolność do tego, żeby wybrać ojczyznę. A ojczyzna to jest to miejsce, które się wybiera. Bo ja nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto przyszedł dopiero teraz i zakochał się w Polsce, nie ma praw obywatelskich, nie może być obywatelem. I myślę, że miłość do swojej ojczyzny polega między innymi na służbie. A służba to jest służba swoim sąsiadom, potrzebującym, a wiemy, kto potrzebuje, ludziom, którzy są w potrzebie. Nawet wtedy, kiedy w tramwaju ktoś zaczepi drugiego człowieka i nie chce koło niego siedzieć, żebyśmy umieli tego człowieka, którego nie chcą przyjąć, bo on jest inny niż wszyscy, obronić. Żebyśmy umieli być ze sobą solidarni. I to wszystko.
1: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy Arabia Saudyjska przyłączy się do wojny na Bliskim Wschodzie? Do tej pory Rijad robił wszystko, by uniknąć bezpośredniego zaangażowania. Teraz jednak lotnictwo Królestwa wraz z tym amerykańskim zaatakowało pozycje wspieranych przez Iran milicji w Iraku. Donald Trump rozważa wprowadzenie regulacji, które mogłyby skuteczniej kontrolować rozwój sztucznej inteligencji. To po tym, jak jeden z modeli OpenAI w czasie testu wymknął się spod kontroli i włamał się do systemu innej firmy. Świat 24 w polskim Radiu 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Polska pamięta. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Od dziś łatwiej zapisać się do niektórych lekarzy specjalistów. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W nocy będą powoli zanikać. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Woli przed pomnikiem Polegli Niepokonani złożono kwiaty na kurhanie. Znajdują się tam prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Związku Żołnierzy AK Janusz Komorowski.
8: Jestem warszawiakiem od urodzenia z krwi i kości. Więc dla mnie Warszawa to jest treść życia. To jest wszystko, co jest poza Bogiem, to można powiedzieć, Warszawa jest dla mnie świętością. Tak jak Polska jest świętością, tak i Warszawa jest świętością. Bo wszystkie dramaty, jakie mnie spotykały w życiu, to właśnie miały związki z Warszawą.
7: Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieczorem rozpoczął się koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
9: Nie trzeba umieć śpiewać.
10: Pałacyk Michlasa tam dalej było?
11: Żytnia Wola.
12: Chłopcy spod parasola?
10: Bronią, tak.
12: Bronią po raz.
10: Bo była reszta w śpiewniku i tak. Można śpiewać dalej, tak?
12: Dokładnie.
10: A czy pani wie, jak to z tą Małgorzatką było?
12: No, Małgorzatka, sanitariuszka.
13: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy uśmiech twój.

0: bo zawsze płaczę przy tym, jak oglądam w telewizji, a dzisiaj jakoś się spiąłem i...
1: Znajomość powstańczych piosenek sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Zmiany w przychodniach. Pacjenci ze skierowaniem od dziś mogą łatwiej zapisać się do niektórych lekarzy specjalistów. Karolina Tonder z Ministerstwa Zdrowia mówi, że centralna e-rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności.
2: To będą specjalizacje znane pacjentom, między innymi endokrynologia, nefrologia, hepatologia, ale też choroby naczyń czy neonatologia, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy 1 sierpnia pojawią się w systemie.
1: Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreśla, że e-rejestracja do końca przyszłego roku obejmie 39 specjalizacji.
3: To jest możliwość umawiania się nie tylko już do kardiologa, tylko kolejne przychodnie. Przyspieszymy i do końca przyszłego roku włączymy wszystkie zakresy poradnia. Każdy z nas będzie mógł sobie włączyć, czy w komputerze, czy telefonem, czy też no, oczywiście w placówce, czy też voicebotem. Będziemy już za chwilę umawiali się do wszystkich świadczeniodawców.
1: Centralna e-rejestracja umożliwi też zmianę lub odwołanie wizyty oraz wysyła powiadomienia SMS albo e-mail. Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Teheran ostrzegł sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie trwającego konfliktu.
4: Stany Zjednoczone szybko podążają ścieżką eskalacji napięć w regionie, powiedział Ali Abdollahi, szef irańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Każdy kraj służący jako tarcza obronna dla przestępczej, agresywnej Ameryki zostanie pochłonięty płomieniami wojny, podkreślił wojskowy Teheranu. Iran miał przygotować kompleksową odpowiedź na ataki, które według doniesień USA i Izrael planują przeprowadzić na irańską infrastrukturę energetyczną. Na początku tego weekendu liczne źródła przekazały stacji CBS News, że USA i Izrael planują wymierzoną w infrastrukturę energetyczną Iranu kampanię bombardowań, które mogłyby okazać się jedną z najbardziej zmasowanych operacji tego typu, a jej rozpoczęcie może nastąpić w najbliższych godzinach. Ambasady Stanów Zjednoczonych w kilku stolicach Bliskiego Wschodu ostrzegły obywateli amerykańskich przed możliwą niespodziewaną eskalacją konfliktu w regionie i wezwały ich do zachowania gotowości do wyjazdu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: 46. Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła z Białej Podlaskiej na Jasną Górę. Grupa liczy ponad 100 osób. Pani Katarzyna idzie do Częstochowy 20 raz.
5: No muszę powiedzieć, że to jest taka trochę rodzinna tradycja. Pierwszy chodził tata i my tak z siostrą. Całe życie też chciałyśmy i to się spełnia. To chyba taki cud pielgrzymowania, że jednak poświęca się urlop i ten swój czas wolny po to, żeby w trudzie i w upale iść 2 tygodnie.
1: W Częstochowie pielgrzymi będą 14 sierpnia. Do pokonania mają 400 kilometrów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. W nocy burze mają powoli zanikać. Na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce to będzie tropikalna noc. Temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. W niedzielę od 20 nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
7: Pięć minut po godzinie 22.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Po roku 1989 ukazało się bardzo wiele książek na temat powstania warszawskiego. To są i wspomnienia, i opisy, ale mnie jako człowieka radia najbardziej fascynują głosy, nagrane głosy powstańców. Chyba największą bibliotekę takich głosów posiada Muzeum Powstania Warszawskiego, ale my w Polskim Radiu mamy też ogromne archiwa i w tych archiwach rzeczywiście te głosy powstańców są. Oni żyją w dalszym ciągu. Ileż tam emocji, ileż tam ciekawych opowieści, ile tam prawdy o człowieczeństwie i o czymś, co w dzisiejszych czasach staje się tak nieulotne albo niezrozumiałe. I dlatego warto słuchać takich audycji, warto słuchać takich wspomnień. I my właśnie już za chwilę o tym mówić będziemy.
10: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
11: I sala

0: Co jest na tej taśmie?
1: Wszyscy święci, hej do stołu, w niebie uczta, polskie flaczki, wprost z rynsztoków Kilińskiego. Salcesonów misa pełna, świeże chrupkie pachną trupkiem. To sprzed murza, do godów, święci, do godów, przegryźcie z Chrystusem narodów.
2: Taki wstrząsający wiersz o powstaniu warszawskim Tadeusza Gajcego, święty kucharz od Chipciego.
1: Dorota Boniecka-Górny
2: i Wiesław Molak, witamy. A ja bym jeszcze dodał taki mój ulubiony, ukochany wiersz o powstaniu warszawskim. Przed akcją była skromną panną. Mieszkała gdzieś w Alei Róż. Takie miała mieszkanko z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach. I to i owo względnie lub sanitariuszka Małgorzatka. To najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka promienny uśmiech niesie nama, gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód.
1: Witamy serdecznie w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Rozpoczęliśmy audycję wierszem Tadeusza Gajcego, który jest jednym z bohaterów właśnie dziś wydanej książki naszej gościni Agnieszki Cubały, Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Jest mi ogromnie miło, że się mogę z Państwem spotkać, zwłaszcza w tak szczególnym dniu i w tak szczególnym miejscu.
1: Napisała Pani już kilkanaście książek o Powstaniu Warszawskim. Każda pokazuje inny kawałek rzeczywistości, bo były peżetki, 44 miłość, 44 kobiety, 44 artyści, no a teraz młodzi. A to oni właśnie byli tymi powstańcami. No jak przeczytaliśmy przed sekundą, przeczytał właśnie Wiesław, prawda? No ta sanitariuszka Małgorzatka, no bardzo młodziutka i to, co tutaj jest przy 28 sierpnia 44 roku, przeczytaj Wiesław.
2: W tej książce, którą pani wyda i będziemy mogli ją przeczytać, głupio jest umierać, gdy niczego się jeszcze nie przeżyło.
1: Jak wyglądał świat widziany oczami nastolatków, właśnie rzuconych w sam środek wojny? No właśnie głupio umierać, gdy jeszcze niczego nie przeżyliśmy.
3: Ten świat nastolatków, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, był niezwykle różnorodny, był bardzo barwny, bardzo kolorowy i przede wszystkim był niesamowicie emocjonalny, dlatego ja tak postanowiłam w tej kolejnej książce wrócić do emocji związanych z Powstaniem Warszawskim. I oczywiście te emocje były przeróżne, one były związane oczywiście z doświadczeniami, z przeżyciami, natomiast faktycznie należałoby zacząć od tego, że te emocje na początku były takie bardzo pozytywne, prawda? No bo tutaj wszyscy się cieszą, ponieważ w końcu jest ten dzień, kiedy można wyrównać rachunki. Prawie każdy z warszawiaków miał swoje rachunki do wyrównania z Niemcami, ponieważ komuś zabito matkę, komuś zabito siostrę, ktoś siedział na pawiaku albo przeszedł przez Auschwitz na przykład. A poza tym, no to są też tacy młodzi ludzie, którzy bardzo czekają na ten moment konfrontacji, na to, żeby w końcu się przestać ukrywać, żeby wyjść z konspiracji. W związku z tym, jak się rzeczywiście zaczyna Powstanie Warszawskie, jak przychodzi 1 sierpnia, no to mamy faktycznie taki karnawał, czy można byłoby nawet powiedzieć festiwal wolności. To jest radość taka ogólna, kiedy właśnie wszyscy się cieszą, kiedy można wywiesić biało-czerwone flagi, kiedy wszyscy śpiewają razem warszawiankę, kiedy można śpiewać hymn, kiedy nikt nie wstydzi się ani łez, ani wzruszenia. I rzeczywiście te emocje na początku są takie bardzo, bardzo pozytywne. No oczywiście potem z biegiem dni, z biegiem czasu te emocje stają się dużo bardziej trudniejsze, bo się okazuje, że odchodzą przyjaciele, że ktoś jest świadkiem albo śmierci, albo ciężkiego zranienia swoich bliskich, że pojawiają się takie bardzo trudne doświadczenia, jak na przykład bycie rannym, bycie osamotnionym, strach przed tym, że się będzie zdanym na pomoc drugiego człowieka. Pojawiają się oczywiście też gwałty, niestety. Ja o tym też wspominam w książce, bo akurat wydaje mi się, że to jest taki temat, który jest zamiatany pod dywan i troszkę się od niego ucieka, a jednak w Warszawie mamy chociażby zieleniak, prawda, który jest symbolem tych takich trudnych doświadczeń kobiet i w ogóle krzywdy kobiet. No ale to na szczęście też mamy miłość, mamy przyjaźń, mamy śluby, których było w powstańczej Warszawie bardzo dużo, bo było ich ponad 250 przynajmniej takich oficjalnych.

0: Mamy różnego rodzaju też dramaty niestety, o których też ciągle trzeba pamiętać, ale też mamy poetów, tak jak państwo przywołali. Mamy oczywiście Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mamy Tadeusza Gajcego, który był cytowany zresztą w moim chyba ulubionym wierszu. Ten wiersz jest bardzo trudny, taki właśnie z trudnymi emocjami, ale może warto powiedzieć, że ten wiersz został napisany zaraz po tym, jak Tadeusz Gajcy był świadkiem wybuchu transportera ciężkich ładunków wybuchowych. Wcześniej się o tym mylnie mówiono, że to był czołg Pułapka. Oczywiście to nie był czołg Pułapka, tylko to był ten transporter. Natomiast no właśnie w związku z tym, że on widział ten cały taki bardzo poruszający dramat, to napisał ten wiersz. No i może warto o tym powiedzieć, że to był jego ostatni wiersz. No oczywiście mamy też Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, czyli mamy autora chociażby takich piosenek jak Pałacyk Michla. No oczywiście jest też również Jan Krzysztof Markowski, który tutaj napisał chociażby muzykę do cytowanej sanitariuszki Małgorzatki, więc tak rzeczywiście mamy po prostu taką ogromną różnorodność, ale myślę, że właśnie młodym ludziom Powstanie Warszawskie zawdzięcza z jednej strony swój kolor, a z drugiej strony też taki romantyzm, ale myślę, że również to, że do tej pory o Powstaniu nie jesteśmy w stanie mówić bez emocji i może dobrze, bo dzięki temu Powstanie Warszawskie nie jest takim wydarzeniem, które zostało odłożone na półkę z napisem historia i to, co się dawno wydarzyło i do czego już nie wracamy, tylko ciągle dyskutujemy i dyskutujemy z emocjami.
1: Chcielibyśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Czy te słowa według pani dobrze oddają nastroje młodych ludzi, młodych żołnierzy, żołnierek idących do walki o stolicę, o Polskę, o swoją wolność?
0: Z całą pewnością tak. Wydaje mi się, że to są w ogóle najbardziej ważne słowa, jakie kiedykolwiek zostały powiedziane na temat Powstania Warszawskiego. Oczywiście powiedział je delegat rządu na kraj. Natomiast to chyba też jest bardzo, bardzo ciekawe, że poza tym, że chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, to może warto jeszcze wspomnieć, że pan Jankowski, o którym tutaj oczywiście mówimy, Jan Stanisław Jankowski, pseudonim Sobul zresztą, powiedział, że chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, ale jeszcze mówił, że nie chcieliśmy, żeby ta wolność nam została ofiarowana jako podarunek, bo być może ten podarunek byłby dla nas zbyt kosztowny, prawda? Bo być może razem z tym podarunkiem zostałyby nam również podarowane różnego rodzaju takie obwarunkowania właśnie towarzyszące temu. Ja mam tutaj na myśli na chociażby czynniki polityczne, międzynarodowe, prawda? Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli mówi się o wolności, to wolność była tą taką podstawową ideą przyświecającą powstańcom warszawskim, zwłaszcza tym młodym powstańcom i w zasadzie wszyscy powstańcy, z którymi ja rozmawiałam, to mówili o tym, że wolność była zawsze dla nich najbardziej istotna i że wolność jest taką najważniejszą wartością i należy też o nią dbać, ponieważ nie wiadomo, kiedy może nam zostać zabrana i myślę, że to jest taka lekcja z powstania.
1: Pani mówiła o tej euforii, o tym zachwycie, że po tylu latach wreszcie jesteśmy wolni, możemy powiesić sobie biało-czerwoną flagę, możemy wyjść na ulicę, możemy się śmiać, możemy się kochać, możemy mieć swój cel. Ale czy zdawali sobie sprawę z tego, co będzie dalej? Bo ta początkowa euforia tak, ale co będzie potem?
0: Ja myślę, że niestety nikt sobie z tego nie zdawał sprawy, bo nawet sami decydenci myśleli o tym, że powstanie będzie trwało 3-4 dni, maksymalnie tydzień.
1: Ktoś nam przyjdzie z pomocą.
0: Zdecydowanie tak. Zresztą ja akurat pisałam na ten temat w innej książce, bo ja napisałam książkę Wolność 44, gdzie ja bardzo dużo pisałam i o decydentach, i o tych aspektach politycznych, międzynarodowych zwłaszcza. Oczywiście wszyscy mieli nadzieję, że ta walka minie bardzo szybko, tak? Przede wszystkim. Zresztą to jest też niesamowite, bo ci młodzi ludzie bardzo często mówią o tym, zresztą ja piszę o tym w młodych i przytaczam dokładnie takie słowa, że tak naprawdę to oni się też bali, że nie zdążą dokonać wielkich, bohaterskich czynów, a poza tym bali się też tego, że powstanie rozegra się bez nich, tak? Że na przykład osoba, która no nie była w stanie dotrzeć na swój punkt mobilizacyjny 1 sierpnia, obawiała się, że po prostu powstanie zaraz się skończy, bo zaraz będzie ten sukces i zwycięstwo i ona no nie zdąży wziąć w nim udziału. A przecież przez całe 6 lat czekała na ten moment konfrontacji, więc to też jest takie niesamowite. Jak pan zadał mi to pytanie, to od razu stanęła mi przed oczami taka pani z batalionu Kliński, pani Basia, która też mówiła o tym, że tak naprawdę to oni po prostu byli wychowani na kamieniach na szaniec i byli wychowani na romantyzmie też, na tych takich ideach romantycznych. I ona właśnie zawsze mówiła, że uważa, że wychowano ich zbyt romantycznie, tak? Właśnie na zasadzie, że może troszeczkę

0: brakowało tego ołówka w ręku, kalkulacji szans z drugiej strony. Natomiast no, pamiętajmy też o tym, że to po prostu było pierwsze pokolenie urodzone w wolnej Polsce. Tak? I zresztą wielu z nich mówiło o tym, że oni sobie nie byli w stanie wyobrazić życia w niewoli. Tak? Więc ta wolność i ta walka o tą wolność była dla nich niesamowicie istotna.
1: A mieli tylko po 20 lat, bo tylko tyle trwała ta wolność w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: Przykładem młodego pokolenia była Królowa Kanałów. Tak mówiono o Natalii Sendes, pseudonim Zyta. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, miała jedynie 19 lat. Studiowała medycynę i była łączniczką Armii Krajowej oraz przewodniczką kanałów. Jest jedną właśnie z bohaterek reportażu Krystyny Melion, Trasy specjalne z 1972 roku, który za chwilę posłuchamy. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wracamy do historii kobiet, które każdego dnia podejmowały śmiertelne ryzyko, przenosząc meldunki, broń i prowadząc żołnierzy przez kanały walczącej Warszawy. Obok Natalii Sendes swoimi wspomnieniami w tym reportażu dzielą się również Elżbieta Ostrowska, pseudonim Ela, i Maria Eliaszewicz, pseudonim Maja. Ich opowieści odsłaniają mało znany wymiar powstańczej codzienności, pełnej odwagi, determinacji i odpowiedzialności. Więcej nie będę mówiła, po prostu zapraszam do słuchania reportażu Krystyny Melion, Trasy specjalne.

0: Godzina W wyznaczona była na 17.1 sierpnia. Ze szczególną precyzją do wybuchu powstania w Warszawie, które według planów miało trwać 2-3 dni, przygotowała się łączność. Zorganizowano sygnalizację świetlną dla lotników, sygnalizację chorągiewkami, sieć łączności gońcami z szeregiem składnic meldunkowych oraz łączność radiową i telefoniczną. Niestety już w pierwszych dniach powstania wszystkie te sieci zostały zniszczone. Między Komendą Główną Armii Krajowej na Starym Mieście a dowództwem powstania w Śródmieściu biegali pod silnym obstrzałem łącznicy, ale coraz mniej ich dochodziło z meldunkami. Po prostu nie mogli się przebić lub ginęli po drodze. Z dnia na dzień było coraz trudniej. Zytka, Sylwia i Janka były łączniczkami Komendy Głównej. Klara kierowniczką ośrodka łączności rzutu drugiego.
1: To nie było nawet z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę coraz to trudniej i trudniej. Gdzieś 8 pamiętam, dochodzą do mnie tylko łącznicy w Śródmieście z zapytaniem, czy ja mam łączność z komendantem głównym. Więc już tej łączności z komendantem głównym na powierzchni nie mamy i powstaje konieczność zmontowania czegoś innego. I wtedy pamiętam, któregoś ranka, mogło być to 10, może być 11, zjawiło się na Moniuszki tam u nas na kwaterze dwóch panów z wodociągów i kanalizacji z takimi dużymi planami podziemnej Warszawy. I powiedzieli, że dostali polecenie od montera, dowódcy powstania warszawskiego, żeby nas zorientować w możliwości łączności kanałami. Więc proponują nam ten kanał niski tak zwany, który się zaczynał taką studzienką na rogu Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. I to się szło do Mazowiecką, później Kredytową, placem Dąbrowskiego, kawałek Królewskiej, później, proszę pani, Wierzbową, Teatralnym i wychodziło się na Danielowiczowski. To wysokość nie przekraczała 80 cm. To było bardzo niskie i faktycznie tam z trudności się przesuwało. Ale powiedzieli, że to jest kanał w zasadzie bezpieczny. I tutaj miałam tego pecha, że ci panowie, którzy przyszli, jakkolwiek bardzo gorąco prosiliśmy, żeby oni razem z nami zeszli, nie mogli zejść. I Janka właśnie jest to osoba, która po raz pierwszy musiała zejść do kanału łącznie z dwoma chłopcami. Jeden taki był bardzo wysoki i chudy Max, a drugi bardziej dostosowany do gabarytów kanału Leonard.
2: Wszyscyśmy się głowili przede wszystkim nad mapą, żeby zapamiętać plan,

0: trasy. Zadaniem naszym było trasę tę oznakować. I mając nogi pod brodą, głowę niemalże schyloną do kolan, z zapasami świec, zapałek i sznurem, szliśmy. Odpoczynkiem jedynym to była studzienka, która dawała troszeczkę światła i możliwość wyprostowania krzyża. Tak mniej więcej vis-a-vis zachęty już troszeczkę lżej było, a Królewska to już był burzowiec. Tam można było wyprostować się, pochyliwszy tylko mocno głowę i posuwać się. Ale już nam się sznur skończył. Kredą było ciężko malować, bo to mokre jest wszystko. Nie można było rysować, sama kreda zawilgła. I później już, tak w połowie ulicy Wierzbowej, to myśmy nie mieli już czym znaczyć. Szliśmy tylko pamiętając trasę, jaką dostaliśmy z mapy odczytaną. I tak doszliśmy do Daniły Czoskiej, gdzie był otwarty właz. Dostaliśmy się do komendy, w której ja miałam przekazać pocztę, zrelacjonować. Ta pierwsza droga trwała 5 godzin chyba. W powrotnej drodze mieliśmy za zadanie oznaczyć tę trasę. Max dostał pędzel, gruby pędzel, jakąś białą farbę, kubełek. I tym właśnie malowaliśmy te strzałki.
1: I niech pani sobie wyobrazi, jaki jest bieg okoliczności, że równocześnie, prawie że tego samego dnia, przychodzę ze Starówki. Wspaniała kobieta, tak zwana Magda Malarz. To było jedno z najstarszych, ale najodważniejsze i najproszę pani energiczniejsze, poza tą małą, młodą królową Zytką, wie pani? Ona twierdziła, że czuły się znacznie lepiej w kanałach, jak na zewnątrz.
2: A dlaczego Zytkę nazywano królową kanałów?
1: Ona była, proszę pani, zawsze dyspozycyjna. I doskonale się wyczuwała, po prostu jakiś miała taki przedziwny instynkt, rzadkie spotykany, wie pani? Ona dokładnie wiedziała, gdzie się ma ruszyć, jak się ma ruszyć. I ona zawsze szła.
3: No, sporo tych tras robiłam, ja nie pamiętam ile. Po prostu dość często bywałam w Śródmieściu i wracałam zarówno z prasą, jak z granatami, prawda, jak z prowadzeniem jakichś ludzi. Mój wzrost temu sprzyjał.
1: Muszę pani powiedzieć, na przykład wytrzymałeś tej Zytki, proszę pani. 14 zaistniała konieczność przeciągnięcia kabla telefonicznego. Dlatego, że wszystkie naziemne natychmiast się zrywało, prawda, Niemcy niszczyli. I niech pani sobie wyobrazi, że przeciągnięcie kabla trwało 14 godzin. Ono służyło swoim doświadczeniem kanalarza. Tamci ciągnęli ten kabel. 14 godzin byli, to jest bardzo dużo.
3: Ponieważ wtedyśmy korzystali tylko z wąskiego kanału, którego gro miało 90 cm wysokości, nie można było wpuścić tych szpul z kablem, tylko te szpule zostały na Starym Mieście, a kabel był ciągnięty przez oddział kapitana Stalińskiego, o ile pamiętam, prawda? I ja to prowadziłam i to było tak, że co 100 metrów miał być chłopak z jego oddziału, który ten kabel ciągnął. Mieliśmy ustaloną jakąś sygnalizację, że jakby się tam coś działo, to się tam 3 razy pociągnie. I to było w sumie około 1800 metrów. To wreszcie nie był taki duży odcinek z Danilowiczowskiej do placu Napoleona. I było ustalone, że ich powiedzmy 9 czy 10 wyjdzie, tych bliższych, już łatwo po kablu przetartą drogą do Śródmieścia, a 10 wróci na Stare Miasto. No i jeden wylazł na tym Śródmieściu, a reszty nie ma. I wtedy ja z takim lekkim pietrem musiałam wrócić do kanału i szukać, co się z nimi tam dalej dzieje. No i te paręset metrów dalej znalazłam tam jakiegoś bidaka okropnie przestroszanego, bo to kupa ludzi bardzo odważnych na barykadach okropnie nie lubiła się znajdować w kanale. I jakoś ich tam tą grupkę wyciągnęłam stamtąd. To była na pewno pożyteczna robota, no bo dzięki temu miało się po pierwsze telefoniczną łączność, po drugie pewny szlak, że nawet jak ktoś pierwszy raz szedł, jak nie widział tych oznakowań naszych czy coś, to wiedział, że ma kabel pod nogami.
1: To byli przewodnicy zorientowani i w atmosferze, w niebezpieczeństwie, bardzo dobrze znający swoją trasę. A oprócz tego szli młodzi, właśnie te dzieci, przeważnie harcerzy, organizowani takie zespoły noszących amunicję i broń. A myśmy tylko przydzielali przewodników.
0: To było już po zajęciu Saskiego Ogrodu przez Niemcy. Tam jakaś konica była. Akustyka w kanałach jest niesamowita. Niesamowita. I

nie wolno było mówić, nie wolno było robić jakichś szmerów, bo każdy taki ruch odbijał się potężnym echem w kanale. I ja miałam właśnie takiego pana, którego miałam za zadanie doprowadzić. Odpowiadałam za to głową. Ten pan był niskiego wzrostu.

0: Wystraszyłam się, dałam znak, żeby wszyscy się zatrzymali, więc słyszę, jak jedno drugiemu podaje stać, stać, stać. Poszłam pierwsza zbadać, co jest. I tylko zobaczyłam 3 granaty na takiej lince i myślę sobie, co ja mam dalej robić. Najpierw chodzi mi o tego grubasa, za którego odpowiadam. Dowiedziałam się, że ten pan nie mówi po polsku, a ja nie mówię po rosyjsku. Doprowadziłam go do studzienki i mówię, że tam są Germany. Tutaj ani pan się ruszy, ani odetchnie nic. Dotarł do mnie już Leonard. Pyta się, co się dzieje, więc ja jemu mówię, słuchaj, ponieważ ja się z tym nie umiem obchodzić, a tu jest taka odpowiedzialność, ty pójdziesz pierwszy i dojdziesz do Burzowca i tam się zatrzymasz. A ja będę stała z tym, że masz wszystkim pokazywać, że mają przejść, nie ruszywszy się absolutnie, żeby mnie nie trącili. Myślę sobie, Boże, trącą wszystko, wybuchnie w powietrze i co to będzie? Przechodzili koło mnie, a ja tylko pokazywałam i ten wózeczek, te biedne dzieciaki, bo to były dzieciaki, no ile, 14, 16 lat, przenieśli go tych granatów, tylko że ja nimi zasłaniałam się, swoją osobą zasłaniałam te granaty i dzięki Bogu szliśmy dalej.
1: To ile pani w sumie razy przemierzała tą trasę?
0: Aż do momentu, kiedy zostałam ranną. Ile to mogło być? 20 razy. Nie liczyłam. Chodziło się i 2 razy dziennie. Doszło się do takiej perfekcji, że trasy przebywaliśmy w godzinę czasu. A pierwsza nasza marszuta była 5,5 godziny. Nie lubię o kanałach mówić. Do tej pory, przechodząc koło trasy, którą przebywałam, przechodząc koło tych studzienek, wie pani, że odwracam głowę.
2: Ja po raz pierwszy poszłam ze Starego Miasta na Żoliborz. Poszliśmy we troje. Znaczy Jur, ja i pracownik kanalizacji, który został nam przydzielony jako przewodnik. Pamiętam, że szliśmy ze świecami, bo nawet latarek nie było. To była pierwsza połowa sierpnia. Chodziłam kilkakrotnie. Najbardziej chyba upamiętnił mi się powrót z Żoliborza, wówczas kiedy cała ekipa przewodników kanałowych prowadziła oddział żołnierzy, uzbrojonych żołnierzy, który szedł na pomoc Starego Miasta z Campinosu. Bardzo wczesnym rankiem, właściwie jeszcze przed wschodem słońca, cały ten oddział i myśmy klęczeli na piasku przed wejściem do tego włazu. Były modlitwy, był ksiądz i byliśmy dysponowani na śmierć. Ci żołnierze byli objuczeni bronią. Bardzo źle się czuli w tych kanałach. Nie potrafili się odpowiednio zachować, a to trzeba było, prawda? A już w ten czas Niemcy wiedzieli o tej trasie. Już rzucali tam granaty do kanałów. Szliśmy noga za nogą. Myśmy szli właściwie cały dzień.
3: Przyszedł jednak tragiczny moment dla wykrwawionego Starego Miasta. Po zaciekłych walkach o każdą ulicę, każdy dom, o każdy próg, obrońcom Starówki zabrakło broni i amunicji. 30 sierpnia podjęto decyzję ewakuacji rannych i ludności cywilnej.
4: Wtedy jakoś udało się zdobyć plany kanalizacji i dzięki temu odkryło się, że tak powiem, już tą najprostszą, szeroką drogę wysokim kanałem z tym włazem na placu Krasińskich. I przy Wareckiej wychodziło się. I wtedy już szła ewakuacja Komendy Głównej. W pierwszej grupie szedł Burkomorowski i delegat rządu i jakaś tam grupa, no kilkunastoosobowa. I ją prowadził Max, a ja miałam drugą grupę, w której był Grzegorz, czyli szef sztabu, paru też oficerów z Komendy Głównej i między innymi ranny pułkownik Kortum. Także on mi tak trochę wisiał na plecach, dlatego że on miał chyba płuco przestrzelone, ale szedł o własnych siłach, tylko z dużym trudem. No i przeprowadziło się.
5: I niech pani sobie wyobrazi, ci, którzy chodzili i przeprowadzali te duże zespoły, wtedy, kiedy zapytano, który z was się podejmie przeniesienie amunicji dla tych ostatnich obrońców barykady. I wie pani, się zgłosili właśnie ci z

0: Max, Sylwia i chyba Jur. W każdym razie to było czwórka albo piątka. Byli zmęczeni, chorzy, niektórzy ranni. Poszli, przedzierając się poprzez tłum idący ze starówki, wie pani? I przedostali się na starówkę.
1: Myśmy szli pod prąd, bo w jedną stronę szli ci uciekinierzy ze Starego Miasta, a myśmy szli w przeciwnym kierunku i wciąż ostrzegaliśmy, że niesiemy granaty, bo nas nie chcą puszczać, prawda? Myśmy im przeszkadzali. Tam w ogóle dantejskie sceny się działy przecież przy tym włazie. To było piekło na ziemi.
2: Bo tam do szerokiego kanału stały tłumy ludzi, kolejki kilometrowe, prawda? Zarówno żołnierzy, jak ludności cywilnej, coraz więcej tam gromadzącej się. No i ja już się później 2 września po prostu nie zdążyłam dopchać w tych olbrzymich kolejkach do szerokiego kanału i tym sposobem zostałam na Starym Mieście, skąd już odbyłam dalszą wędrówkę z ludnością cywilną do obozu pracy.
3: Starówka upadła po 33 dniach. Walczył jeszcze Mokotów, Żoliborz i Śródmieście. Około 10 września do włazu przy rogu Marszałkowskiej i Złotej weszli Jur i Sylwia.
1: Po upadku starówki trzeba było nawiązać ten kontakt kanałowy właśnie ze Śródmieścia na Żoliborz. I w ten czas myśmy szli pod getem. Tam studzienki niektóre były zawalone workami z piaskiem. Może nawet jeszcze w czasie powstania w getcie. I te ścieki spiętrzyły się aż po szyję. Poza tym były trupy w kanałach, szczury. Także my właściwie już nawet zastanawialiśmy się, czy nie wrócić. Doszliśmy do takiego zawalonego włazu. No, ale myśmy się przez taką poszerzoną przez nas szparę tak przeczołgali i po drugiej stronie już był wspaniały kanał, suchy, prawda, i szeroki, i w ten sposób doszliśmy. No i później tą trasą chodziły inne koleżanki. Ja chodziłam chyba w ten czas może ze 3-4 razy ze Śródmieścia na Żoliborz, tam już została mnie kapitulacja.
0: Prawie, że 40% było ranne, ale niech pani sobie wyobrazi, że tylko w zasadzie jedna była ranna w samym kanale, to jest Zosia. Natomiast, proszę pani, reszta to przeważnie ranni byli na powierzchni. Kanał jak gdyby faktycznie był to bardziej bezpieczną drogą niż poruszanie się na wierzch. Natomiast były bardzo tragiczne momenty w łączności specjalnej, w eskach tak zwanych, to właśnie samego Montera.

0: Elżbieta Ostrowska, Ela, była komendantką składnicy meldunkowej S w Alejach Jerozolimskich 17.
1: To, co było właściwie najważniejszym zadaniem przez całe powstanie dla składnicy meldunkowej okręgowej już wtedy S, to było utrzymać łączność przez aleje, co było sprawą niezmiernie trudną, bo aleje były przez całe powstanie na tym odcinku w rękach niemieckich. Z czterech stron byliśmy pod ostrzałem. No i łączność z Mokotowem, a w pewnych okresach walki z powiatem warszawskim, z obszarem warszawskim, nawet z zagranicą, przez Mokotów. Łączność z Mokotowem przez różne tragiczne układy od pierwszego dnia została przerwana. Także stanęliśmy nagle wobec jakiejś sytuacji niezmiernie trudnej, bo chodziło przecież głównie o to, żeby powstanie było dowodzone jednolicie, odgórnie, a nie żeby się przerodziło w szereg punktów oporu poszczególnych dzielnic, ulic, oddziałów czy czegoś takiego. To było oczywiście celem Niemców, żeby nas tak rozproszyć. Łączność z Mokotowem nawiązałam ja, ponieważ to organizowałam. Wiedziałam, gdzie są składnice, kto jest dowódcą tych składnic. Tego po prostu nie mógł nikt inny zrobić. W nocy z 5 na 6 wraz z łączniczką myśmy poszły drogą bardzo okrężną, gdzieś pod Rakowiecką, do Alei Niepodległości. Szłyśmy na ślepo, a jakieśmy już się mniej więcej zaczęły orientować, że jesteśmy pod naszymi

0: naszymi pozycjami, to te wszystkie włazy były zamknięte. Jak dochodziłyśmy do włazy, już no niemal ostatkiem sił, to nie byłyśmy w stanie tego otworzyć i musiałyśmy po prostu iść dalej. Na nasze szczęście gdzieś właśnie między Aleją Niepodległości, za parkiem Dreschera gdzieś, właz był uchylony. Myśmy wyszły nie wiedząc, czy to jest teren polski, czy niemiecki, jakie w ogóle co tam się dzieje. Bo zresztą noc była czarna, zresztą no, w stanie krańcowego wyczerpania żeśmy wyszły z kanału. Poszłyśmy po prostu prosto przed siebie na miejsca, gdzie według mojej opinii powinny były znajdować się jakieś oddziały. No i rzeczywiście po jakimś czasie natknęłyśmy się na patrol, który nas tam zatrzymał, zaaresztował. No ale tu właśnie na szczęście dużo kryptonimów ja znałam. I tej jeszcze nocy doprowadzili nas do pułkownika Daniela. Pułkownik Daniel ze swojej strony również usilnie starał się o nawiązanie łączności. No i właściwie od tej nocy ta łączność już była. Przekazywałyśmy na Mokotów korespondencję, pisma władz cywilnych i wszystkich stronnictw politycznych. Przy okazji zabierało się listy poczty harcerskiej, polowej, komunikaty, prasę. Czasem specjalne ekipy przenosiły sprzęt, broń, amunicję, w pewnych okresach, na pewnych odcinkach nawet żywność. Ale dojście na Mokotów było oddzielone pasem terenów zajętych przez Niemców. Włazów było kilka. Przy Placu Trzech Krzyży był właz, no taki najbardziej znany jest ten właz Róg Wilczej i Alei Ujazdowskich, przy Zagórnej Róg Solec. Na przykład ze względu na pośpiech, no ilekroć ja chodziłam, to przeważnie najkrótszą drogą, właśnie tą pod Aleją Szucha, i wychodziłam na Szustra, dlatego że to było przy dowództwie. Ale na ogół nie kierowaliśmy ekip tą drogą, ani do tego włazu. Tylko burzowcem pod Łazienkami na Wiktorską. Pod Aleją Szucha wystarczyło tylko głowę porządnie schylić. Burzowiec, no to był kanał wysoki i tam jedyne niebezpieczeństwo to był taki silny prąd wody. Ale były i kanały niskie, i były kanały pozalewane. Były kanały też, no powiedzmy, 90-80 centymetrów. I alarmowa poczta szła innymi kanałami. Bo przecież w końcu, wkrótce, te nasze trasy były przez Niemców budowane przeszkody. I oni murowali te kanały. Wsypywali tam różne środki chemiczne, wieszali granaty na sznurkach. Zresztą najbardziej bałyśmy się benzyny niż granatów. W każdym bądź razie trzeba powiedzieć, że od 6 sierpnia do 26-7 września ekipy odchodziły dwa razy dziennie ze Śródmieścia w normalnej łączności i dwa razy dziennie z Mokotowa. Z tym, że łączność alarmowa utrzymywana była stale.
1: 25 września łącznicy przynieśli wiadomość o tragicznej sytuacji na Mokotowie. Pułkownik Karol wprowadził do walki ostatnie zdziesiątkowane oddziały. Ranni byli dowódcy pułku Baszta. 26 września podjęto decyzję ewakuacji Mokotowa kanałami.
0: Ewakuacja Mokotowa zaczęła się nagle. Nagle w kanałach znalazły się tłumy ludzi, które wchodziły różnymi włazami, z dziećmi, z tobołkami, chorych, rannych. Myśmy zrobili naprawdę, co było w ludzkiej mocy. Przewodnicy kanałowi dosłownie godzinami siedzieli w kanale, żeby tych ludzi jakoś wydobywać, ratować, naprowadzać na drogę. Przewodnicy wychodząc z kanałów, tak jak stali, padali, zasypiali, byli przemęczeni do granic odporności. Ponieważ tłumy wlewały się ze wszystkich stron, szereg osób tam potraciło zmysły, biegali z krzykiem. Niemcy oczywiście błyskawicznie zorientowali się w sytuacji. Siedzieli przy otwartych włazach i zaczęli rzucać granaty. Także były odcinki kanału, gdzie dosłownie leżały stosy trupów. 27 września dostałam

Dałam rozkaz przeprowadzenia na Mokotów pułkownika Rokickiego z oddziałem towarzyszącym około 70 osób. Również w skład tego oddziału wchodził oficer operacyjny korpusu, major Tomir. W nocy 27 września wyruszyliśmy. Znaczy ja byłam głównym przewodnikiem. Do pomocy miałam przewodniczkę kanałową Marysię i jako znawca kanałów ze strony Mokotowa był porucznik Stanko. Zorganizowałam w ten sposób przejście tej grupy, że ja z Marysią chciałam iść na początku, a Stanko miał iść na końcu, żeby w razie konieczności gwałtownego wycofania się na rozkaz w tył, żeby Stanko już prowadził w przeciwną stronę. Oddział to byli chłopcy ze Śródmieścia Południowego, ale byli uzbrojeni, mieli dużo amunicji, mieli ciężkie żołnierskie buty. Na ówczesną specyfikę tych kanałów to był oddział za duży. I po prostu wkrótce nas Niemcy rozszyfrowali. Zresztą wydaje mi się, że oni już wcześniej wiedzieli o naszej obecności, a tylko po prostu wciągali nas w głąb. W pewnym momencie przy włazie zapaliło się światło. Byliśmy już dość daleko, przeszliśmy więcej niż połowę drogi. Zatrzymałam oddział i podeszłyśmy we dwie z Marysią stosunkowo blisko włazu, żeby sprawdzić, co to jest. Z włazu rozległy się krzyki, najpierw po polsku. Wyjdź, chodź, tu swoi, tu Polacy. Myśmy zresztą nie zareagowały na to, bo nam się to od razu wydało podejrzane. I w tym momencie zaczęli właśnie wrzucać w ten właz granaty. Myśmy stały znacznie bliżej niż oddział, który zaczął się wycofywać pod przewodnictwem Stanki. Myśmy natomiast zostały pod tym włazem. No tam błoto podwyższyło się tak, że prawie już nam sięgało po szyję. Latarki nam zamokły, co było najważniejsze. Broń też mi się gdzieś zagubiła. Byłyśmy oszołomione tymi wybuchami. No i miałyśmy do rozstrzygnięcia sprawę niezmiernie ważną. Czy szybko dołączyć do wracającego na Śródmieście oddziału, czy też skierować się na Mokotów w tym stanie, bo miałam rozkazy dla walczącego na Mokotowie majora Zrywa. No, zdecydowałyśmy się jednak iść na Mokotów. Nikt zresztą w Śródmieściu wtedy już nie wiedział, co aktualnie dzieje się na Mokotowie. Czy Mokotów się poddał, czy czeka na te rozkazy. Myślałyśmy, że znając kanały, że we dwie jakoś zdołamy przemknąć i po prostu zorientować się, co się dzieje na Mokotowie. W pewnym momencie natrafiłyśmy na przeszkodę, ale nie mogłyśmy rozpoznać w ogóle, co to jest. Bośmy szły przecież po ciemku, w błocie spiętrzonym tak, że sięgało nam do ramion. Wydawało nam się, jakby to było zamurowane, zasypane. W każdym bądź razie nigdzie żadnego najmniejszego otworu myśmy nie znalazły. No i musiałyśmy wracać. No, ten powrót nasz bardzo był koszmarny, bo zaczęły nas w jakimś takim tempie przyspieszonym opuszczać siły. Pułkownik Karol czekał z ekipą przez dość długi czas w kanale na nasze dołączenie do oddziału. Ktoś tam twierdził, że widział, jakieśmy się przewracały, że nas zabili. Ale jednak nie dawało to spokoju porucznikowi Stanko i była taka bardzo dzielna przewodniczka kanałowa Rena. Rena od razu powiedziała, że bez względu na to, czy żyją, czy nie żyją, musimy je przynieść i chociażby nawet pochować, jeżeli nie żyją. Nie mogą tam zostać. I oni we dwoje z porucznikiem Stanko wyruszyli z powrotem na Mokotów po nas. Mieli latarki. No i gdzieś tam w drodze nas znaleźli i wyprowadzili. Witane jako poległe. Bo nawet taki meldunek do dowództwa poszedł, że myśmy tam zostały w tych kanałach. No i tak się właśnie zakończyły kanały mokotowskie jako jedna z dróg łączności dowodzenia. Wielu z tych dzielnych chłopców

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Krystyny Melion Trasy specjalne. Z nami w studiu cały czas Agnieszka Cubała, autorka kilkunastu książek o powstaniu warszawskim.
3: Wracając do tego reportażu, który przed chwilą wysłuchaliśmy, patrząc na przykład tych trzech młodych kobiet, które były uczestniczkami powstania warszawskiego, nasuwa się pytanie, skąd ci młodzi ludzie tak czerpali tę siłę, żeby nie tracić tej nadziei pomimo strachu, ran, no, widoku, no bo przecież widzieli koszmar.
4: To rzeczywiście byli niesamowici ludzie. Ja chciałabym podkreślić, że jest mi przeogromnie miło i w ogóle to jest dla mnie przeogromny zaszczyt, że ja się mogę pojawić w jednym programie z panią Natalią Sendes, pseudonim Zyta albo Zytka.
3: Czemu tak bliska jest pani?
4: Bo to jest po prostu, to jest w ogóle moja ukochana osoba. Postać, ukochana bohaterka powstania warszawskiego. Ja rzeczywiście kiedyś dawno, dawno temu trafiłam na fragment tego reportażu i wtedy mogłam ją też po raz pierwszy usłyszeć, bo wcześniej tylko słyszałam opinie innych ludzi na temat pani Natalii. Ona jest dla mnie taką absolutnie wyjątkową postacią, ponieważ jest bardzo charakterystyczna dla tego pokolenia Kolumbów. Ona była niezwykle skromna, nie lubiła o sobie opowiadać. Mówiła, że w zasadzie to ona niczego takiego wielkiego, niesamowitego nie dokonywała tak podczas tego powstania, że ona była jedną z wielu. Tak, tak, tak. Natomiast dla mnie to właśnie też po prostu było niesamowite, bo jak ona opowiada o tych swoich rzeczywiście wyjątkowych dokonaniach podczas powstania warszawskiego, no to tak opowiada absolutnie zwyczajnie. Tak na zasadzie, no ja tam w sumie niczego takiego nadzwyczajnego nie robiłam. Po prostu trzeba było zejść, no to zeszłam. Trzeba było ich tam odnaleźć w tym kanale, no to odnalazłam. I po prostu, dlaczego wokół mnie się robi tak bardzo dużo szumu, prawda? Natomiast no, rzeczywiście te osoby, które ją znały, to mówiły o niej, że po prostu była absolutnie wyjątkową osobą. Zresztą no, miano królowej kanałów, no to rzeczywiście dostała tylko jedna osoba. Ja czytałam taką relację poświęconą pani Natalii Sendes, pseudonim Zyta albo Zytka, w którym mówiono, że ona znała kanały tak jak własną torebkę, więc po prostu też była taka niesamowicie kobieca tutaj pod tym względem. Dla mnie bardzo nawet takie zaskakujące było to, że ona w ogóle mówiła, że ona w kanałach czuła się bezpieczniej niż jak była na zewnątrz, tak? Że po prostu tam czuła mniejsze zagrożenie. I ona opowiada o tym, że po prostu, no jak była w tych kanałach, no to rzeczywiście dla niej tam wszystko było jasne, czytelne, ona się tam nie gubiła, więc musiała mieć świetną orientację. Może warto też wspomnieć o tym, że to była malutka, drobniutka nastolatka, bo ja rzeczywiście w książce nawet pokazuję jej zdjęcie, więc rzeczywiście jest taką filigranową, absolutnie filigranową postacią, zawsze uśmiechniętą. Więc to też jest niesamowite, że taka osoba była w stanie zapanować nad grupami, a przecież między innymi prowadziła też te grupy, gdzie byli oficerowie, bo ona też była jedną z tych osób, jak była ewakuacja ze Starego Miasta 25 sierpnia, jak przechodziła komenda Armii Krajowej, to ona prowadziła jedną z tych grup, gdzie rzeczywiście no, na przykład szedł szef sztabu Armii Krajowej, tak, więc no, rzeczywiście postać taka bardzo, bardzo ważna. No i nad takimi osobami wcale no, nie było tak łatwo zapanować, bo one niechętnie słuchały rozkazów. Zresztą ona też właśnie wtedy dokładnie jak prowadziła tamtą grupę, to okazało się, że jeden z oficerów był ranny i się okazało, że to ta filigranowa nastolatka akurat prowadziła, pomimo tego, że jednak w kanale było tylu silnych mężczyzn, prawda? I jakby nikt się nie zajął tym rannym, tylko właśnie ona. Natomiast to, co dla mnie też było w ogóle niesamowite, że wtedy, kiedy upadło Stare Miasto, kiedy już mamy 2 września, to akurat królowa kanałów, czyli na Natalia Sendes, Zyta, w związku z tym, że jest taka drobna i filigranowa, to się nie dopchała do włazu kanałowego i tak naprawdę ona po prostu nie była w stanie z tego Starego Miasta wyjść, tak? Zresztą to też jest niesamowite, że ona po prostu potem nie ułożyła sobie też tego swojego prywatnego życia. Ona była bardzo mocno związana z jednej strony z powstaniem warszawskim, z historią, ale też

0: za służbą, bo ona była wspaniałą lekarką i faktycznie to jest dla mnie takie dziwne, że tak mało się o niej mówi, a tak naprawdę moim zdaniem, jeśli można byłoby wymienić takich prawdziwych, wielkich bohaterów Powstania Warszawskiego, to są właśnie przewodnicy kanałowi, a przede wszystkim Natalia Sendes, pseudonim Zeta, więc jestem przeszczęśliwa, że państwo ją przypominają i to akurat 1 sierpnia.
1: Mamy pani książkę Młodzi 44, mamy też wystawę w Warszawie na Kopcu Powstania Warszawskiego zatytułowaną Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała. Co możemy obejrzeć na tej wystawie?
0: Na tej wystawie możemy obejrzeć zdjęcia powstańcze, takie bardzo przejmujące. Ja w ogóle może powiem, że tak naprawdę ja rzeczywiście przygotowałam tę wystawę razem z Biblioteką Mokotowską, a przygotowałam ją o tyle, że wymyśliłam koncepcję, przygotowałam scenariusz, wybrałam zdjęcie i wybrałam fragmenty poezji, którymi te zdjęcia są opisane. To, co moim zdaniem jest też ciekawe, to to, że każde z tych zdjęć jest opisane fragmentem poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i to rzeczywiście robi taki przejmujący, moim zdaniem, przynajmniej zestaw, a biorąc pod uwagę, że tę wystawę możemy sobie zobaczyć na Kopcu Powstania Warszawskiego, więc to jest jeszcze bardziej niesamowite, a biorąc pod uwagę, że Krzysztof Kamil Baczyński mieszkał tuż obok tego kopca, tak, bo on mieszkał na ulicy Hołówki 3 i stamtąd wychodził do Powstania Warszawskiego, więc po prostu jak sobie pomyślimy, że na przykład możemy to zobaczyć w tych pierwszych dniach powstania, kiedy on był jeszcze z nami, więc wydaje mi się, że no naprawdę warto i serdecznie polecam. I zapraszam na wystawę.
1: Dziękujemy pani za wspólnie spędzony czas. To może jeszcze fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Dzieło dla rąk.
2: Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała i runął na nas grzmiąc ognisty strop. Błogosławieni ci, co im za mała była ta trwoga dla serc i dla rąk. Zapraszamy państwa na Kopiec Powstania Warszawskiego. Wystawę można oglądać do 3 października. No i do czytania książki Agnieszki Cubały, Młodzi 44, Powstanie Warszawskie, emocjami opisane. No i na spotkania autorskie.
0: Tak, ponieważ w tym roku książka nie będzie dostępna w księgarniach, ale będzie dostępna na spotkaniach autorskich. Spotkanie w Warszawie odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 18 na Mokotowie przy ulicy Bukietowej 4A. Natomiast również zapraszam do kontaktu na wszystkich mediach społecznościowych, bo tam także będzie książka do nabycia, między innymi na Allegro.
1: Ale była też satyra, był też uśmiech i to jaki. Były też piosenki powstańcze, które nic nie opowiadały o wojnie, tylko o takim heroizmie, uśmiechu, nastroju właśnie wolności. No znamy to wszyscy pewnie. Siekiera, motyka, piłka, alarz przegrał wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż przegrał wojnę, już i już. To jeszcze było za wcześnie. Ale coś zapowiadało. Warto też o tej satyrze, o tych rysunkach pamiętać.
0: To ja mogę dodać, że ja właśnie o tym humorze powstańczym też piszę, bo dla mnie to jest niesamowity temat, właśnie taki zapomniany absolutnie, a na przykład pani Danuta Szaflarska uważała, że humor pozwalał im przetrwać. Zresztą ona opowiada o tym, że jak się stało w kolejce po wodę, to siadali na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadali sobie kawały, a robili to po to, żeby nie zwariować.
1: Dziękujemy pani. Czekamy na to, co nastąpi.
2: Naszą gościnią była Agnieszka Cubała, autorka wielu książek.
1: 13, 14, to trudno zliczyć, ja będę jeszcze
0: 16, a to jest 14 książka o Powstaniu Warszawskim.
1: Jeszcze raz dziękujemy.
2: Kłaniamy się nisko. Dorota Buniecka-Górny.
1: I Wiesław Molak.
0: Ja również bardzo dziękuję.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.

0: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Rower to nie tylko dwa kółka.
5: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
4: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
5: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
4: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport Wyjaśnia Świat.
5: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa, oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieluch.
4: Zapraszamy już jutro o 25.
5: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
4: i Filip Jastrzębski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota 1 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. Polska pamięta, 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Kryzys migracyjny w Ceucie powoli słabnie. Hiszpania i Maroko wzmocniły ochronę granicy. Na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce tropikalna noc. Temperatura nie spadnie tej nocy poniżej 18 stopni, ale w wielu miejscach przejdą burze. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Warszawiacy oddali hołd powstańcom warszawskim. Tysiące ludzi zebrało się dziś na ulicach miasta, by wspólnie zatrzymać się na dźwięk syren o godzinie 17. Na placu Piłsudskiego zakończył się koncert powstańczych i okupacyjnych pieśni. Warszawiacy śpiewali niezakazane piosenki już po raz 20. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jak Warszawa upamiętniła powstańców.
2: Na placu Piłsudskiego w Warszawie przez blisko 2 godziny warszawiacy i goście z innych miast śpiewali powstańcze piosenki, a jak mówili, tego dnia Warszawa przyciąga.
3: Duch Warszawy i połączenie różnych pokoleń.
4: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów powstania warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
5: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie. Ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie i...
6: Nie no, tutaj jest po prostu no, cudowna atmosfera, tak? Wszyscy no, te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te wspomnień powstańców. I to jest wspaniałe.
2: A właśnie podczas uroczystości w ciągu dnia w Warszawie to właśnie głos ostatnich przedstawicieli AK miał największą moc przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski podkreślił, że powstańcy pokazali światu niezłomność Warszawy.
7: Warszawa udowodniła, że nigdy nie złamali jej ducha. Powstańcy, żołnierze Armii Krajowej dobitnie powiedzieli światu, że jeszcze Polska nie zginęła, że walczy i pragnie wolności. Powstanie warszawskie jest jednym z największych.

0: zdarzeń w historii narodu polskiego.
1: W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary rzezi Woli. W swoim wystąpieniu zwrócił się z przesłaniem do świata.
2: To apel do całego świata, z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy Polaków, w tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
1: Rano premier Donald Tusk w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych mówił, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
3: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
1: Uczestnicy tych wielu punktów obchodów w mieście spotkali się wieczorem właśnie tu na placu Piłsudskiego i mimo deszczu wspólnie śpiewali piosenki.
4: Deszcz nas nie powstrzymuje.
5: Oczywiście.
1: A na co czekamy szczególnie?
4: Warszawo ma.
5: A ja na warszawskie dzieci.
4: Każdy znajdzie coś dla siebie.
5: No, żeby pamiętać, żeby czcić tą chwałę i pamięć.
6: Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom!
1: Każdy w tych obchodach może znaleźć coś dla siebie, a także w kolejnych dniach w następnych dzielnicach stolicy odbędą się różnego rodzaju punkty obchodów upamiętniające bohaterstwo powstańców z 1944 roku.
7: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy. Od rana długie kolejki zwiedzających ustawiały się przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak każdego roku przyciągnęło ono tysiące osób chcących zobaczyć wystawę, porozmawiać z powstańcami i właśnie tam wspólnie uczcić godzinę W. Na miejscu był Przemysław Lis.
8: Tak jak każdego roku, tak i dziś Muzeum Powstania Warszawskiego było szczególnie obleganym miejscem. Odwiedzający mogli nie tylko zobaczyć ekspozycję, ale również przed godziną W spotkać się z powstańcami warszawskimi. W Parku Wolności był dziś m.in. Jan Witkowski, pseudonim Jaś, którego zapytałem, skąd czerpie siłę, aby mimo wieku każdego roku uczestniczyć w obchodach rocznicy i przekazywać innym opowieść o swoim powstańczym szlaku.
9: Jest się żołnierzem, jest się stale na służbie. Bez emerytury.
8: A co pan czuje, widząc, jak wielu ludzi pamięta?
9: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie powstanie warszawskie i powstańcy są docenieni.
8: A historia, jak pan dziś do niej podchodzi? Zrobiłby pan dokładnie to samo dzisiaj, co wtedy, 82 lata temu?
9: Gdyby była taka sama sytuacja, jak wówczas była, to bez wahania poszedłbym do powstania.
8: Dziś, żeby wejść do muzeum, trzeba było swoje odstać. Oczekujący w tej długiej kolejce ludzie nie narzekali na letni skwar ani na czas oczekiwania. Pytałem ich, dlaczego dziś postanowili być właśnie tutaj.
10: Dlatego, że dzisiaj 1 sierpnia, proszę pana.
8: To data ważna dla pani?
10: Bardzo ważna, bo to jest nasza wolność, bo to jest historia. Przyjechałyśmy specjalnie z Malborka.
8: Co pani czuje, będąc tu?
10: No już wzruszenie. Już do koleżanek mówiłam, że jak zacznę płakać, to żeby nie zwracały uwagi.
11: Chyba odpowiedź jest prosta, nie? Powstanie warszawskie dało wszystkim Polakom ten dzień wyjątkowy i wolność, także warto tu być i poświęcić tę chwilę czasu.
8: Nawet stojąc w długiej kolejce w upale?
11: Cały dzień.
8: Kulminacją obchodów była oczywiście 17 i godzina W, gdy niebo przeszył dźwięk syren alarmowych i symbolicznie rozbrzmiał dzwon Monter.
12: No jak widać są emocje, jak co roku.
13: Tu jest inaczej, tu jest spokojniej, tu tak można taką zadumę poczuć.
14: Zawsze chciałem tu przyjechać jako mały chłopiec. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija. Na pewno takie podziękowanie dla nich, dla ten wysiłek.
8: Jak co roku w rolę dzwonnika wcielił się dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.
15: W naszym kręgu kulturowym dzwon ma ogromne znaczenie. Dzwon to komunikat alarm albo trwoga. Coś bardzo ważnego się dzieje. Tu w Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 17, gdy słyszymy dzwon przeze mnie uruchomiony właśnie, no to jest to wręcz taki rozkaz: zatrzymaj się, bo oto dzieje się coś ważnego. To chyba najbardziej zbliża mnie z tematyką Powstania Warszawskiego. I to oczywiście przenośnia, bo jest rok 2026, w swoim życiu

0: tylko czytałem książki o powstaniu i rozmawiałem z powstańcami, ale w jakiejś części, może w jednej milionowej części, tak sensu largo czuję się trochę powstańcem wtedy.
1: Każdego roku tylko 1 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedza łącznie od 2,5 do nawet 3 tysięcy osób. Trudno się dziwić, to miejsce, w którym szczególnie dziś można być nieco bliżej historii.
2: Godzina W zatrzymała Polaków w wielu miejscach kraju. O powstańcach warszawskich pamiętali też widzowie i organizatorzy festiwalu Poland Rock. Uczestnicy imprezy rozciągnęli nad głowami wielką, biało-czerwoną flagę, a punktualnie o 17 na dużej scenie zawyła syrena.
3: Chwała bohaterom powstania warszawskiego, sektorówka rusza.
4: Co pan czuje w sercu?
5: W sercu zawsze śpiewam sobie z duszy po cichutku, z młodej piersi się wyrwał.
6: Jesteśmy z Warszawy. Szacunek pełen dla tego, co się stało w Warszawie w tamtych latach. Dla mnie jest to bardzo ważne.
2: W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki upamiętnił również ofiary rzezi Woli, największej jednorazowej masakry ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W ciągu kilku pierwszych dni powstania na Woli niemieckie oddziały zamordowały od 30 do nawet 65 tysięcy cywilów, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Michał Makowski.
7: Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że tablica upamiętniająca 4000 ofiar rzezi Woli przypomina o tragedii ludności cywilnej, która nie była gotowa walczyć zbrojnie i chciała przetrwać okupację, ale zawsze życzliwie patrzyła na partyzantów. Tymczasem na Woli mordowano bez litości kobiety, dzieci i starców.
8: Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością.
7: Wikariusz parafii świętego Wojciecha, ksiądz Wojciech Kwieciński, dodaje, że hitlerowcy zaczęli strzelać do cywilów zgromadzonych przy kościele.
9: Którzy przeżyli, wywiezieni byli do obozu w Pruszkowie, a potem do pracy w Niemczech. Sam prawdopodobnie również był w tej grupie uratowanych, na szczęście mój ojciec.
7: Trudno dokładnie oszacować liczbę ofiar rzezi Woli, ponieważ ciała pomordowanych były natychmiast palone przez specjalne oddziały więźniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Suma wydarzeń.
2: Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, fragment znajdował się w tym miejscu, w którym spodziewano się, że będzie.
11: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy, przynajmniej na razie, wracać na miejsce zdarzenia.
12: Czy można powiedzieć, co to było?
11: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać i w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było i odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
2: Rosja w nocy ze środy na czwartek, jedna z rosyjskich rakiet H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Jak mówił na naszej antenie dr Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego z Uniwersytetu Civitas. Choć rakieta najprawdopodobniej trafiła do Polski przypadkiem, Rosja uważnie przygląda się temu, jak zareagowały polskie systemy bezpieczeństwa.
13: I monitoruje zarówno sposób prowadzenia operacji, rodzaje wykorzystywanych środków radiotechnicznych chociażby, czyli mówiąc wprost radarów i systemów wykrywania, których parametry są skrzętnie zapisywane, po to, żeby mieć pewność i też zebrać te informacje na wypadek potencjalnego konfliktu zbrojnego, jak szybko ta obrona działa, jak bardzo jest skuteczna i jakie ma możliwości realnej detekcji i utrzymywania świadomości sytuacyjnej nad własną przestrzenią powietrzną.
2: Jednak, jak dodaje ekspert, sprawność zarówno NATO, jak i sił zbrojnych europejskich krajów rośnie z każdym miesiącem.
10: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Po 48 godzinach chaosu do Ceuty powoli wraca spokój. Sytuacja wciąż jest jednak daleka od normy. Wielu migrantów nadal ukrywa się, próbując uniknąć deportacji do kraju. Mieszkańcy skarżą się na problemy z zaopatrzeniem. Brakuje podstawowych produktów jak chleb, mleko. W sklepach są długie kolejki. Ulice patroluje policja, aby zapobiec zakłóceniom porządku, a miejskie

0: uroczystości zostały zawieszone. Byłam w supermarkecie, trochę się bałam, ale i tak poszłam na zakupy podczas spaceru ulicą. Wydaje się, że jest trochę spokojniej. Wychodzimy, czując niepokój, żeby kupić to, co najważniejsze, bo kolejki się nie kończą. Po prostu niczego nie ma. Poszłam do rzeźnika i zobaczyłam, że półki są całkowicie puste. To śmieszne. Właśnie przynieśli trochę ziemniaków. Wcześniej ich nie było. Nie ma mięsa. Jest tu tego bardzo mało. Ulica jest spokojna, jak widać, jest mnóstwo ludzi robiących zakupy. Po przekroczeniu granicy z Ceutą tysiące osób wróciło do Maroka. Wielu skarżyło się na brak jedzenia i schronienia, twierdząc, że nie mają gdzie się zatrzymać. Niektórzy mówili, że widzieli posty w mediach społecznościowych, w których twierdzono, że wjazd do Hiszpanii jest możliwy bez żadnych problemów. Nie mamy wody, jedzenia, miejsca do spania, supermarkety są zamknięte, wszystko jest zamknięte. Mam pieniądze, żeby coś kupić, ale nie pozwalają mi nic kupić. Powiedzieli, że granica Hiszpanii jest otwarta. Dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych i od znajomych. Przyjechałam sama. Nikt mi nie kazał przyjeżdżać. Przyjechałam, żeby wyemigrować. Burmistrz Ceuty poinformował wcześniej, że konieczna jest deportacja jeszcze kilku tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Marokiem w ciągu ostatnich kilku dni. Hiszpania i Maroko wzmocniły ochronę ogrodzenia granicznego, dzięki czemu masowe przekraczanie granicy zostało w dużej mierze powstrzymane. To kolejny trudny dzień dla strażaków na południu Europy. W Grecji z powodu pożarów ewakuowano drogą morską ponad 200 osób. We francuskim departamencie Var pożar, który uznano za opanowany, wybuchł ponownie i strawił 1000 hektarów w zaledwie 6 godzin. W Hiszpanii po 7 dniach ustabilizowano pożar w okolicach Walencji, który strawił prawie 10 tysięcy hektarów, ale w prowincji León wybuchły nowe pożary. Na pomoc w walce z żywiołem przyleciało dziś do Hiszpanii 35 strażaków z Polski. Pomogą w gaszeniu lasów w regionie, gdzie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia przeciwpożarowego, mówi dowódca akcji Jakub Siczka.
1: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Sprzęt już dojechał na miejsce. Sprzęt został wysłany we wtorek naszymi samochodami. W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Oprócz tego mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
0: Polscy strażacy będą służyć w Hiszpanii przez najbliższy miesiąc, a tegoroczny sezon pożarowy w Unii Europejskiej jest trudniejszy od rekordowego z tamtego roku. Z powodu upałów i rekordowo niskiego stanu Dunaju może zostać wyłączona elektrownia atomowa Pax, która wytwarza ponad połowę prądu na Węgrzech. Premier Peter Madziar zapowiada ograniczenia w zużyciu prądu przez duże firmy. Zalecił też wyłączanie oświetlenia dekoracyjnego. Także w Bułgarii Dunaj osiągnął najniższy poziom od czasów pomiaru. Część doliny przypomina pustynię. Są utrudnienia w żegludze, mówi Ivelin Zanew z Bułgarskiej Agencji do Spraw Utrzymania Dunaju. Na najtrudniejszych odcinkach są jednostki, które osiadły na mieliźnie, ale poza torem wodnym, gdy poziom wody wynosi około 1,3 m poniżej niskiego poziomu żeglowego, nie ma możliwości przepłynięcia statków przy maksymalnym obciążeniu. Takie jednostki są oznaczane jako zagrożenie nawigacyjne. Według prognoz poziom wody w Dunaju może obniżyć się o kolejne 2 cm w przyszłym tygodniu.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Już po raz 20 do Kazimierza Dolnego zjechali twórcy i miłośnicy sztuki filmowej. Rozpoczął się tam jubileuszowy festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony był po brzegi. Tłumy przyszły też na spotkania z twórcami. Na miejscu jest Dorota Piotrowska.
3: Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
4: 20 lat wakacji pod namiotem. Super!
3: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi.
5: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
6: 5 godzin samochodem.
7: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
8: Sama atmosfera, filmy są świetne, panele.
3: Tłumy przychodzą także na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję

0: produkcją filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: Jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
0: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: W Kętrzynie na Mazurach trwają 25. Mazury Air Show. To niepowtarzalna okazja do obejrzenia pokazów lotniczych, pilotów z różnych krajów, ale także przyjrzenia się z bliska wojskowym maszynom, które na co dzień służą polskiemu lotnictwu. Jutro drugi dzień pokazów.
3: My tu głównie przyjechaliśmy, żeby obejrzeć Apacza.
4: Czyli wystawę.
3: Tak. Zaglądaliśmy. Można oko tam włożyć. No super. Fajna sprawa. No.
4: Pani jest miłośniczką wojskowych samolotów?
3: Nie, ale dziecko moje jest.
5: I znowu zachowanie separacji, zachowanie odległości. Jedna linia.
6: Z synem przyjechałem, tylko mój już pełnoletni jest. Chodzi do szkoły, do klasy wojskowej, więc...
4: Przeszłość to punkt swoją... obowiązkowy w wakacje.
6: Tak jest, no, punkt obowiązkowy, no i trzeba było przyjechać, obejrzeć. Nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, bo może do czołgów, a może to go zainteresuje.
4: Czyli być może ci piloci, których tutaj widzimy, to twoi przyszli kompani.
7: Możliwe, możliwe.
8: Oni tak pięknie latają, że aż nie chce się im przerywać naszym gadaniem.
2: Z widzami rozmawiała Anna Zakrzewska. Pierwszy blok jutrzejszych pokazów na Mazury Air Show zaplanowano na godzinę 12. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed upałami w górach. W tym tygodniu w Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki-Stopr mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
9: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
2: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki.
9: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego, czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawna i idzie to, że tak powiem, wolniej i to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
2: Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich. Najbliższa noc będzie burzowa, może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy przewidują też opady gradu. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i części pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Jutro od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. W wieczornej sumie to wszystko. Magazyn przygotowała Katarzyna Pilarska. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
13: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
15: Abemus Papam!
13: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Po reklamie.
16: 22 minuty po godzinie 23.
17: Wieczór w Polskim Radiu 24.
16: I powoli dobiega końca 1 sierpnia 2024

0: 1946 roku, przypomnijmy, dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jutro 2 sierpnia. I to też był drugi dzień powstania. Na początku były sukcesy, większe lub mniejsze, no ale wszyscy wiemy, że po 63 dniach powstanie zakończyło się w sposób tragiczny. A dzisiejsze wydanie, wieczorne wydanie w Polskim Radiu 24 przygotowały Katarzyna Pilarska i Dominika Malkut. Zrealizowali Wiktor Sudyka i Adam Waliszewski. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. To będzie morskie wydanie naszej audycji. Na początek zaglądamy na plażę w Gdańsku Brzeźnie, bo tam w tym tygodniu odbyło się wydarzenie pod hasłem Splatamy ludzi morza. To element większej akcji Eco Marinas. O idei wydarzenia mówiła w naszej audycji prezeska Fundacji Mare, Olga Sarna.
3: Myślę, że to jest o takim, o zmianie w ogóle sposobu myślenia o tym, gdzie my ludzie, jako ludzie jesteśmy w przyrodzie, w środowisku naturalnym i też uświadomienie sobie, że my nie jesteśmy ponad przyrodą, tylko jesteśmy jej częścią. I tak naprawdę ta walka, może nawet nie walka, ta czułość do środowiska to jest też czułość do nas samych, ale właśnie o tym, że my nie jesteśmy ważniejsi od przyrody. I chyba to o to nam chodzi. Też bardzo głęboko wierzymy w to w Fundacji Mare, że żeby w ogóle chcieć coś chronić, czyli w naszym przypadku Bałtyk, trzeba najpierw go poznać i pokochać. Czyli też staramy się w tych naszych działaniach przybliżać, co tak naprawdę w tym Bałtyku się dzieje, kto tam mieszka, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. I też o takim holistycznym podejściu, żeby zrozumieć, jak właśnie te pojedyncze rzeczy mogą wpływać na te istoty w morzu, bo o tym w ogóle nie myślimy. Wszystkie ryby wrzucamy do jednego worka, nie myślimy, jakie są gatunki, nie myślimy, kto tam mieszka, nie myślimy o tym, że ten jeden pet wrzucony na plażę potencjalnie może zostać zjedzony przez jakiś organizm i spowodować jego śmierć. Więc też jakby staramy się te połączenia w ludzkiej świadomości gdzieś wybudzać i rysować.
2: Według danych Polskiego Związku Żeglarskiego w ciągu roku żeglują ponad 4 miliony Polaków. Każdy z nich wywiera wpływ na środowisko wodne. Dlatego Fundacja Mare przygotowała Kodeks Ludzi Morza, z którym można się zapoznać na plaży w Gdańsku Brzeźnie. W miniony czwartek odsłonięto tam również instalację artystyczną, która ma uświadomić oglądającym, że każdy z nas na swój sposób jest człowiekiem morza. O czym w rozmowie z Martą Hoppe ponownie Olga Sarna.
3: Każdy z nas ma coś wspólnego z morzem, a już szczególnie w Polsce, bo gdziekolwiek w Polsce nie mieszkamy, jesteśmy w zlewni Bałtyku. Czyli tak naprawdę jesteśmy w obszarze, z którego wszystko do Bałtyku spływa. Więc tutaj też jakby bardzo podkreślamy to, że ten Bałtyk nie zaczyna się na plaży. Ten Bałtyk zaczyna się w górach, on się zaczyna w strumieniach i każdy z nas ten wpływ ma i może być tym człowiekiem morza. Co to znaczy, tak jak mnie zapytałaś? Myślę, że dla każdego znaczy coś innego i właśnie też o tym jest nasza instalacja. Ona zadaje pytanie, czy jesteś człowiekiem morza. Na instalacji znajduje się też właśnie nasz kodeks ludzi morza, który odwołuje się do szacunku do wody i życia w takiej wspólnocie z przyrodą, więc też nie stawiania człowieka ponad przyrodą. No i to wszystko się sprowadza do tych drobnych decyzji. Tutaj akurat w tym projekcie, w tej kampanii, w projekcie Eco Marinas skupiamy się na tym żeglarstwie, ale to jest dużo szersze, bo tak naprawdę każdy z nas, każdy też turysta na tej plaży może potencjalnie płynąć sobie na jakiś rejs. Może sobie wypożyczyć skuter, może sobie wypożyczyć motorówkę, może sobie wypłynąć na łódce. No i teraz co tam robi? Gdzie wrzuci te śmieci? Czy je posegreguje, co się stanie z niedopałkiem papierosów, jak uważnie na przykład tankuje i co się stanie z olejem, czy będzie jakiś wyciek do morza, czy nie. To wszystko są prawie takie rzeczy, które brzmią drobne i bez znaczenia, ale tak dla skali w Polsce mamy w tej chwili zarejestrowanych ponad 100 tysięcy jednostek, z czego 88% to są jednostki rekreacyjne. Więc naprawdę jak sobie to przemnożymy, to na tym naszym niewielkim polskim wybrzeżu to robi bardzo dużą różnicę, a w skali całego Bałtyku nie mamy dokładnych szacunków, ale możemy mówić nawet o 3,5 miliona jednostek rekreacyjnych różnego rodzaju. To mogą być także pontony właśnie, czyli też działające na silnikach i tak dalej, więc różnego rodzaju jednostek, które po tym Bałtyku w sezonie letnim pływają. I to jest naprawdę ogromna liczba, jeśli o tym pomyślimy. I też szczególnie, że to morze jest takie małe i takie płytkie. Więc dlatego zwracamy uwagę na coś, o czym mało się mówi i liczymy na to, że to pytanie wybudzi w ludziach taką wrażliwość. Czy chcą być tymi ludźmi morza? Zakładamy, że odpowiedź brzmi tak i że będą chcieli takie działania.

0: i tą miłość do morza jakby w sobie jakoś budować i budować w swoich dzieciach, budować w swoich wnukach.
1: Zwłaszcza, że te jednostki, o których mówisz, te pływające jednostki, te mniejsze, to one zazwyczaj pływają właśnie blisko brzegu. Czyli no, przy wybrzeżu, a nie gdzieś na głębokie i dalekie wody morza, dlatego że no, tam to statki, a tutaj te mniejsze jednostki blisko brzegu.

0: I to jest marina, która jest też partnerem w naszym projekcie, bo to jest projekt międzynarodowy realizowany w tej chwili w 4 krajach nadbałtyckich, więc też jakby wychodzimy z tą kampanią też poza Polskę. Bo
1: a dokąd?
0: Do Szwecji, Niemiec i Litwy. Są 4 kraje, 8 organizacji partnerskich łącznie w tym projekcie. Więc działamy tutaj wspólnie i też ten projekt jest dla nas, i też właśnie tutaj wracając do tego pytania o ludziach morza, ten projekt jest takim idealnym przykładem tego, bo mamy tutaj zjednoczenie bardzo różnych rodzajów organizacji. Mamy Uniwersytet Kłajpecki, mamy nas, Fundację Mare, czyli NGOsa, mamy Gdański Ośrodek Sportu.
1: I mamy właśnie przejeżdżającego quada, który jedzie tak. Po plaży, czyli też jednostka, nie po wodzie, ale na wybrzeżu.
0: Gdański Ośrodek Sportu, który jest liderem tego projektu, więc to jest też ciało zarządcze tutaj obszarami rekreacyjnymi w Gdańsku. Mamy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, więc też jakby znowu administracja rządowa, która sprawuje pieczę nad tymi obszarami przybrzeżnymi. Mamy właśnie marinę w Västervik, która jest taką przykładną, prywatną mariną w Szwecji, która właśnie bardzo dużo już z własnej inicjatywy właściciela tej mariny wdrożyła takich rozwiązań, które nas mogą tylko inspirować. I chcemy właśnie te wszystkie rozwiązania i też pokazać, że żeby dbać o Bałtyk, to musi być współpraca międzysektorowa, współpraca między różnymi podmiotami. To jest przede wszystkim o edukacji i o mówieniu o problemach, ale to jest też o wdrażaniu rozwiązań zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i na poziomie chociażby infrastruktury w marinach czy w portach, którą też takie inwestycje pilotażowe też w tym projekcie podejmujemy. Więc tutaj jakby zakres tych działań jest bardzo szeroki. No i też tak powinniśmy działać w każdym temacie związanym czy z klimatem, czy z ekologią. Inicjatywy oddolne są super ważne, ale też muszą iść za nimi jakieś dalsze kroki.
2: Z Olgą Sarną na plaży nad Bałtykiem spotkała się Marta Hoppe. Wspomnianą instalację artystyczną na plaży w Gdańsku-Brzeźnie można oglądać do końca września. Każdy może też zapoznać się z zasadami Kodeksu Ludzi Morza i podpisać się pod nim. A od kilku tygodni płynie do nas zupełnie nowa energia z morza. Konkretnie chodzi o energię elektryczną, którą produkują pierwsze polskie wiatraki na Bałtyku. 10 lipca uruchomiono stację transformatorową w Choczewie, do której trafia energia z pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Działają 54 z 76 zamontowanych w niej turbin. Takim czystym prądem naładowano pierwszy samochód elektryczny ze stacji, która znajduje się obok. Zrobił to prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.
3: Dosłownie ta stacja była zbudowana dla kilku pracowników i menedżerów na budowie, którzy przyjeżdżali autem elektrycznym, takim zresztą jak moje, to jest typowe auto klasy średniej. Mogę powiedzieć, jeszcze od 2 lat na zasięg, co do zasady starcza nawet na podróże wakacyjne, może troszeczkę gorzej w zimie, i ta stacja, która była na miejscu, bez problemu występuje praktycznie w każdym polskim domu, gdzie auto elektryczne jest. To jest takie złącze trójfazowe, to znaczy, że to jest moc tak jak z 3 gniazdek zwykłych, więc to musi być specjalna dodatkowa ładowarka, ale to jest praktycznie żaden koszt w stosunku do ceny auta czy spalinowego, czy elektrycznego. Więc można powiedzieć, w praktycznie każdym polskim domu można naładować auto elektryczne albo całkiem wolno, kilkanaście godzin, albo całkiem szybko, na poziomie już dosłownie kilku godzin.
2: W ten sposób Polska otwiera zupełnie nowy rozdział w swojej energetyce. Dotąd nie mieliśmy żadnej farmy wiatrowej na morzu. To szansa dla naszej gospodarki i bardzo ważny krok w budowie niezależnego systemu energetycznego, szczególnie w obliczu trwających kryzysów, dodaje Michał Hetmański.
3: Polska jest krajem, który prawdopodobnie najszybciej w historii Europy właśnie przechodzi transformację swojego miksu energetycznego. To się nam czasem nie wydaje, ale naprawdę wystarczy się przyjechać po Europie i zobaczyć, że nawet na południu Europy, we Włoszech, albo nie wiem, tutaj na zachodzie Europy, w Belgii, we Francji, nie ma tyle fotowoltaiki na naszych domach. Podobnie z wiatrakami. W innych krajach może rozwija się onshore, ale to my jesteśmy, proszę Państwa, 1/3 europejskiego rynku morskich farm wiatrowych. To my będziemy mieć tak duży udział tej energii. I to oznacza, że to my rozwijamy nasze miejsca pracy w portach w Łebie, Ustce, w Świnoujście, Szczecinie czy w Trójmieście, gdzie powstają miejsca pracy związane z, uwaga, bardziej pracochłonnym łańcuchem wartości sektora offshore'owego. Wiatraki te na lądzie są trochę bardziej bezobsługowe, a te na morzu wymagają bardzo dużej liczby miejsc pracy do stworzenia, ale dalej też również do utrzymania tych instalacji. Więc my generujemy bardzo duże lokalne korzyści, porównywalne, powiem wprost, z polskim węglem. Polski węgiel, dopóki jeszcze jest, jest bardzo pracochłonnym sektorem. Pracuje ponad 100 000 pracowników w przemyśle węglowym, a my może nie tak dużej liczby miejsc pracy, ale jesteśmy w stanie spokojnie

0: wytworzyć w polskich portach i również stworzyć stabilne i dobrze płatne miejsca pracy. Jakie są korzyści również dla polskiej gospodarki? Każda megawattogodzina energii, którą my wyprodukujemy z odnawialnych źródeł, najlepiej z tych lądowych, ale no ten offshore również jest największym tutaj dodatkiem do polskiego systemu elektroenergetycznego, to tym mniej spalimy przede wszystkim importowanego gazu. A my jako Polska zużywamy dużo więcej gazu niż go sami wytwarzamy w kraju czy na złożach Orlenu w Norwegii. To oznacza, że jeśli mniej tego gazu zaimportujemy i mniej spalimy, zapłacimy również za emisję CO2, my również te certyfikaty ETS kupujemy za granicą, bo z krajowej puli nie starcza, to oznacza, że mniej pieniędzy wypłynie za granicę. Te pieniądze po prostu zostaną w kraju i zasilą lokalny rozwój. Więc odnawialne źródła energii, podobnie jak węgiel, to jest nasza polska energia. My będziemy przechodzić w kierunku energetyki nie tyle odnawialnej, ale utrzymamy przede wszystkim na tle innych europejskich krajów większą odporność krajowego miksu elektroenergetycznego na zewnętrzne szoki. Takie kraje jak Włochy, Wielka Brytania, czy nawet też Niemcy mają duży poziom uzależnienia krajowych cen energii elektrycznej od cen importowanego gazu, a te ceny właśnie globalnie wzrosły i ich gospodarki są dużo bardziej narażone na ten wzrost cen. U nas tego wzrostu cen praktycznie nie odnotowaliśmy od czasu, kiedy wzrosły ceny gazu w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. I to jest bardzo duża zaleta polskiej gospodarki i polskiej elektroenergetyki na tle innych europejskich rynków.
1: Czyli to jest kolejny krok w budowie niezależnego systemu energetycznego i tak naprawdę tworzy nam się zupełnie nowa gałąź polskiej gospodarki, czyli ta morska energetyka wiatrowa, no bo tak jak pan wspomniał, będą potrzebni specjaliści, czyli to jest szansa dla uczelni i dla młodych ludzi, żeby wykształcić zupełnie nową grupę specjalistów. Szansa dla polskich firm, także dla samorządów, które czy na terenie których znajdzie się infrastruktura potrzebna do przesyłu tej energii.
0: Absolutnie. Te korzyści lokalne z rozproszonej energetyki dużo bardziej są rozproszone w stosunku do górnictwa. Dzisiaj są takie regiony jak na przykład Jastrzębie, Łęczna na Lubelszczyźnie, Bogatynia, Zgorzelec, region Turowa na Dolnym Śląsku, które koncentrują te duże dochody podatkowe, jak te miejsca, oby jak najpóźniej, ale wyłączały działalność węglową, no to te podatki lokalne przestaną być płacone przez kompleks energetyczny, górniczy i te miejsca odczują straty. Ale kto zyska na tej transformacji? My wszyscy po całej Polsce, ponieważ inwestycje w sieć energetyczną, ale też w lądowe farmy wiatrowe są rozproszone po praktycznie całej Polsce i dużo polskich gmin, wsi i miasteczek zarabia po prostu na tym i w dochodach podatkowych, i dzierżawcy terenu, dzierżawią teren na istniejące instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe i tym samym te korzyści również się udzielają lokalnie.
1: A sama elektrownia Baltic Power, wracając na morze, to będzie docelowo 1,2 gigawata mocy rocznie. Szacuje się, że tylko ta elektrownia pokryje około 3% krajowego zapotrzebowania na energię, no ale to jest tak naprawdę tylko początek, tak jak też wspomnieliśmy, bo w budowie czy w fazie przygotowania są kolejne morskie farmy wiatrowe polskie.
0: Łącznie do tej stacji w Choczewie podepniemy prawie 6 gigawatów morskich farm wiatrowych, łącznie z tymi budowanymi w konsorcjum duńskiego Orstedu z Polską Grupą Energetyczną, albo również Polska Polenerga z norweskim Equinorem wybudują. Więc łącznie na tej stacji w Choczewie, na której otwarciu byłem, podepniemy więcej mocy do systemu elektroenergetycznego niż w Bełchatowie. Proszę Państwa, Bełchatów jest największą elektrownią w Europie, jedną z największych na świecie i obok niej jest stacja Rogowiec, która podpina tę energię. Bełchatów pracuje teraz z obciążeniem około połowy godzin w roku. Te morskie farmy wiatrowe będą również pracowały przez około połowę godzin w roku, prawie połowę, a będą jeszcze większą stacją. Więc my, proszę Państwa, wybudowaliśmy większy drugi Bełchatów i to jest nowe serce polskiej elektroenergetyki. My modernizując po prostu polską elektroenergetykę, mamy też duże szanse na wytworzenie nowych ośrodków przemysłowych, które mogą wykorzystać tę energię nie tylko w tych data centers, o których się mówi, ale również na przykład w zielonym przemyśle. My też również podnosimy taki postulat budowy huty zielonej stali. Jest kilkanaście projektów takich w Europie i możemy wytworzyć na przykład nowe gałęzie rozwoju w oparciu o czysty przemysł wytwarzania, czy

0: czerwonej stali, czy baterii elektrycznych, czy innych energochłonnych produktów, które można zlokalizować w produkcji bardzo blisko źródeł wytwórczych.
1: Tylko jedna farma wiatrowa Baltic Power pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o prawie 3 miliony ton rocznie. Można zatem powiedzieć, że od morza wieje wiatr zmian w polskim miksie energetycznym i nikt już tego kierunku wiatru nie zmieni. I tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan profesor Andrzej Zawistowski, Instytut Pileckiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać o dacie niezwykłej, bo 1 sierpnia to oczywiście skojarzenie bardzo oczywiste, bardzo proste, czyli dzień, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie, rok 1944. Ale ja chciałbym porozmawiać o innym dniu. O tym jednym dniu wcześniej, czyli o 31 lipca 1944 roku. I panie profesorze, takie pytanie, którego wielu historyków nie lubi, albo inaczej, takiej formuły wielu historyków nie lubi. Czy ten dzień mógł wyglądać inaczej?
4: Tak. Tak, wystarczyło jedno wydarzenie, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ten 31 lipca, można by powiedzieć, był długim dniem. Bo o tym, że powstanie wybuchnie następnego dnia o godzinie 17, przecież rano nikt jeszcze nie wiedział. Nikt nie wiedział, że ono w ogóle wybuchnie kiedykolwiek. 31 lipca, w poniedziałek. I to, co się wydarzyło tego dnia, to była taka kula śnieżna, która narastała. Która z dnia, z godziny na godzinę, z minuty na minutę, zmieniała się z takiej małej kuli śnieżnej, chociaż to był sierpień oczywiście, w taką potężną lawinę, która o godzinie 17 mniej więcej 31 lipca przyniosła decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.
3: Mówi pan o takiej śnieżnej kuli, o właściwie o takiej lawinie. To w takim razie ja ponowię pytanie, czy ten dzień mógł wyglądać inaczej, bo skoro ta lawina się toczyła, ta kula się toczyła, ona się cały czas zwiększała. To czy nie jest tak, że do tych wszystkich rzeczy, do tych wszystkich wydarzeń musiało dojść? Być może dzień wcześniej, być może 2 dni później, być może 3 dni później, ale to i tak by się wydarzyło.
4: Ja uważam, że to by się i tak nie wydarzyło. Wystarczyłoby jedno wydarzenie, które by to zmieniło i powstanie by nie wybuchło, bo przecież my obchodzimy, bo przecież nie świętujemy, obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Ale było bardzo prawdopodobnie, że będzie ta rocznica obchodzona 28 lipca, bo przecież 27 jest pierwsza mobilizacja do powstania i 28 jest ona odwołana. Więc już ta decyzja raz zapadła i została odwołana.
3: Dlaczego wtedy nie doszło do wybuchu powstania? Co zdecydowało o odwołaniu tego rozkazu?
4: Bo nie było tej ostatecznej decyzji, że to jest już ten moment. Ja często mówię, że ci, którzy musieli podjąć decyzję o wybuchu powstania, byli trochę zakładnikami zegara. Nawet nie kalendarza, a zegara. Powstanie nie mogło wybuchnąć za wcześnie, bo wówczas powstańcy zostaliby, tak oceniano przed wybuchem powstania, zmiażdżeni tym ogromnym impetem niemieckiego wojska, które, przypomnijmy, to nie jest wojsko, które pilnuje tylko Warszawy. Warszawa jest na froncie. Jest dokładnie na linii frontu. Tutaj są jednostki frontowe. Dywizja Hermann Göring. Jedna z najbardziej kluczowych, elitarnych dywizji niemieckich. Więc gdyby wybuchło za wcześnie, powstańcy przyszli, uważali, że zostaną zmiażdżeni. Gdyby wybuchło za późno, to cała wymowa polityczna tego powstania zostałaby zmarnowana. A przypomnijmy jedną rzecz, bo my patrzymy na to jako na bitwę. Tak naprawdę to była decyzja nie militarna, a polityczna. I to te znaczenie polityczne miało mieć tutaj pierwszeństwo.
3: No to w takim razie, trzymając się tego tropu politycznego, Dlaczego to powstanie musiało wybuchnąć? Bo przecież jeżeli chodzi o plan burza, to w pewnym momencie pojawiła się taka myśl, że zważywszy na te doświadczenia na wschodzie, wybuch kolejnego powstania, kolejnego zrywu, kolejnej takiej akcji nie ma sensu. Dwa, myślano też jednak o oszczędzeniu Warszawy, bo spodziewano się, zdawano sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje dla miasta takie powstanie może mieć.

0: nie brakuje no informacji, nieważne do jakiego źródła zajrzymy, że przecież jeszcze tuż przed powstaniem warszawskim, mówimy o tygodniach, sprzęt, uzbrojenie, którego tak brakowało, wciąż jeszcze wysyłano na wschód. Cały czas licząc na to, że tamte relacje z Armią Czerwoną, one się jednak jakoś trochę inaczej ułożą. Do tego mamy informacje mówiące o tym, że tak naprawdę w Warszawie nie miano żadnego kontaktu z Armią Czerwoną, w ogóle jak gdyby z tą stroną rosyjską. Nie wiadomo, czego można się było spodziewać. Miano jedynie te doświadczenia chociażby z Wilna. No i to nie były doświadczenia najlepsze.
1: No i przypomnijmy, że nie były to doświadczenia z pierwszej ręki, bo to, co się stało w Wilnie, stało się kilkanaście, kilkadziesiąt dni wcześniej. Ten przepływ informacji był bardzo ograniczony. Też nie wiedziano do końca, co się dzieje w tym czasie we Lwowie, gdzie była podobna sytuacja. Natomiast o tym, że będzie powstanie w Warszawie, nie wiedziano jeszcze 20 lipca. Ta decyzja o tym, że jednak Warszawa będzie walczyć, to jest dopiero 21 lipca, czyli 10 dni przed wydaniem rozkazu W. 10 dni. Przygotować w 10 dni powstanie jest praktycznie niemożliwe. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że to powstanie było nieprzygotowane. Ono było przygotowywane, ale decyzja to jest 21 lipca. To jest decyzja polityczna w związku z tym, co się stało właśnie pomiędzy 20 a 31 lipca. Ja namawiam zawsze, żeby patrzeć na to trochę z perspektywy I wojny światowej.
0: I doświadczeń z listopada 18 roku?
1: Tak. Października, listopada 1918 roku, bo nie chodzi mi tylko o Polskę. Chodzi mi o I wojnę światową jako starcie militarne, międzynarodowe.
0: Ten kontekst, ówczesny kontekst, on nam w tych dzisiejszych ocenach nazbyt mocno umyka. My go nie dostrzegamy, zapominamy o nim.
1: Mam wrażenie, że trochę tak, bo to nie może być usprawiedliwienie, ale może być przesłanka, o której się trochę zapomina. Bo spójrzmy najpierw na 44. 20 lipca zamach na Hitlera. I ten o tym zamachu mówi niemiecka prasa. To nie jest tak, że to się coś gdzieś tam stało, jakieś plotki chodzą i tak dalej. Znaczy widać, że w Niemczech coś dzieje się od środka.
0: No tak, mamy klęski na obu frontach, i wschodnim, i zachodnim.
1: Tak. Wreszcie, mówi pan o froncie zachodnim, dobrze, bo mamy tak naprawdę na froncie zachodnim lądowanie aliantów. Pojawiają się w Europie Amerykanie. A teraz kontekst polski. W Chełmie, w Lublinie powstaje quasi rząd komunistyczny. A teraz przenieśmy to na 18. Mamy lądowanie Amerykanów w Europie i drugi front? Mamy. Mamy załamanie się Niemiec do wewnątrz, czyli te rewolucje i tak dalej. No tutaj mamy ten...
0: No, rozumiem, że zamach na Hitlera jest takim symptomem tego, co być może za chwilę się wydarzy.
1: Znaczy, coś się dzieje wewnątrz Niemiec, o czym do tej pory nie było mowy. Żadna prasa niemiecka nie mówiła, że są jakieś kłopoty wewnętrzne. W 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstaje rząd lewicowy. A tutaj powstaje w Chełmie coś na quasi, takiego quasi, to jest oczywiście zupełnie co innego. Ale mi chodzi o pewne wydarzenia. I teraz pytanie, kto w Warszawie w roku 18 objął władzę? Czy Roman Dmowski, który od pierwszego dnia I wojny światowej obstawił dobrze ententę? Najpierw Rosja, później Francja i Wielka Brytania. Czy Józef Piłsudski, który przecież do roku 17, do połowy roku 17 jest po stronie, która właśnie przegrała wojnę. Raptem 14-15 miesięcy później. Wygrywa Piłsudski, bo jest na miejscu w Warszawie.
2: Turbo historia.
0: My zapominamy o tym, że jednak świadomość, pewna mentalność oficerów, którzy podejmowali w 1944 roku decyzję, ona była zbudowana na doświadczeniach właśnie z roku 18, 19, 20.
1: Oni sobie zdawali sprawę, że ta wojna jest zupełnie inna. Bo przypomnę znowu jakoś pewną analogię. Gdy Niemcy wkraczali do Warszawy we wrześniu 1939 roku, wiele osób mówiło, no okupacja niemiecka, no ale przeżyliśmy okupację niemiecką w roku 1915-18.
0: Dlaczego ona ma być inna?
1: Dlaczego ma być jakaś straszna? No przecież Niemcy, jak weszli do Warszawy w roku 15, otwierali polskie uczelnie, robili obchody trzeciomajowe, a to było coś zupełnie innego. To było coś kompletnie innego. Ale mimo to gdzieś tam w głowie się działo, jak się ta wojna skończy. Przypomnijmy raz jeszcze, co może do wielu osób nie zawsze dotarła ta informacja. W roku 1918 Niemcy upadły, mimo że

0: żaden żołnierz obcy nie przekroczył granic państwa niemieckiego. Żaden obcy żołnierz nie wszedł na ich terytorium. Niemcy upadły. Tutaj mamy 44 rok i wszystkim się wydaje, że to jest ten moment. Tylko pytanie jest, kto będzie w Warszawie sprawował władzę. No i oczywiście geopolityka. Powiedział pan, że nie mamy my, w sensie Warszawa, Armia Krajowa, nie ma żadnych kontaktów z Rosjanami.
1: Londyn też umiarkowany, delikatnie rzecz biorąc.
0: No ale przypomnijmy, że w momencie, kiedy ważą się decyzje o tym, że powstanie wybuchnie albo nie wybuchnie, to Stanisław Mikołajczyk, premier rządu polskiego, jest w samolocie, który zmierza gdzie? Do Moskwy. Natomiast faktycznie nie mamy tego kontaktu operacyjnego. Jest takie określenie używane na temat Armii Czerwonej. Sojusznicy naszych sojuszników.
1: No dobrze, ale to ja w takim razie wyciągnę jeszcze jeden argument. Bo to, że nie mamy relacji z Rosjanami, nie mamy relacji z Armią Radziecką, to jest jedna rzecz. Ale tak naprawdę nie za bardzo mamy też relacje z tym zachodnim sojusznikiem. Bo jest takie myślenie życzeniowe, zdobędziemy jakieś lotnisko w Warszawie i wyląduje Sosabowski. Co, jak wiemy, było kompletną mrzonką.
0: Mamy kontakty z Zachodem i Zachód mówi nam wprost, żadnego powstania, żadnej pomocy. To się później zmieni pod naciskiem opinii publicznej. Zaczną się loty nad Warszawę z pomocą, bo to jest nacisk opinii społecznej na Zachodzie. No, natomiast w lipcu 1944 roku informacja jest otwarta. Żadnego powstania w Warszawie nie wesprzemy w żaden sposób militarnie.
1: No i pytanie, czy tego typu komunikat no, nie powinien być tym przeważającym szale?
0: Być może, zwłaszcza, że to nie tylko komunikat płynący falami radiowymi, ale przecież na kilka dni przed powstaniem do Warszawy dociera Jan Nowak. Jan Nowak Jeziorański, znany nam później dyrektor Radia Wolna Europa, no i osoba no niesamowicie ważna dla historii polskiej od lat 40. po początek XXI wieku. Wówczas pod pseudonimem Jan Nowak. I on mówi wprost, bo to jest wysłannik, który dociera drogą okrężną do Warszawy z Londynu i mówi wprost. Przepraszam, że użyję zdania trochę z innej epoki, z innego kontekstu, ale też powstaniowego. Żadnych marzeń, panowie. Nic z tego nie będzie, jeżeli chodzi o pomoc Zachodu.
1: Dobrze, to dorzucę w takim razie jeszcze jeden wątek. To na ile w tym wszystkim znaczenie miały, jak źle by to nie zabrzmiało, osobiste ambicje? No bo jeżeli spojrzymy na te zebrania, które odbywają się tuż przed wybuchem powstania, no to ewidentnie widzimy, że jest kilku wysokich rangą oficerów, w tym generał Okulicki, którzy bardzo mocno prą do powstania i pojawiają się różnego rodzaju sugestie, komentarze, że tam mogło jednak chodzić o taką trochę rozgrywkę o władzę, to znaczy pewnego rodzaju uniezależnienie się od Londynu, niechęć do tego, żeby cały czas być no, jednak w cieniu tych decyzji londyńskich, takie traktowanie trochę Londynu i rządu londyńskiego jako tego, który kompletnie nie ma rozeznania w polskich realiach i w tym, jak wygląda sytuacja wewnątrz kraju. No i jednocześnie jednak próba wybicia się na pewnego rodzaju polityczną niepodległość. I bardzo ciekawa jest w tym wszystkim pozycja Bora Komorowskiego, który chyba do końca tak naprawdę nie wie, po której stronie się opowiedzieć.
0: No, tam rzeczywiście podział był dosyć równy, zwolenników i przeciwników w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Przywołał pan generała Leopolda Okulickiego. Przypomnijmy, że no, jego historia osobista w czasie wojny to jest i niewola sowiecka, i armia generała Andersa, i szlak bojowy, i Londyn, i znowu później powrót do kraju drogą mostu powietrznego i zaangażowanie się w konspirację. Więc to nie był człowiek, który tu był na miejscu cały czas, to był człowiek, który znał trochę cały kontekst. Nie można wykluczyć ambicji osobistych, ale ja pamiętam...
1: No dobrze, generał Połczyński, kolejne ważne nazwisko. No,
0: świetnie, że przywołał pana generała Tadeusza Połczyńskiego, dlatego, że jest zapisana taka relacja, że Połczyńskiego 31 lipca adiutant zapytał, co będzie z nami za 10 dni, co tydzień. A Pełczyński powiedział, prawdopodobnie będziemy jechali na Sybir. To pokazuje trochę, że tutaj, jeżeli to miała być ambicja polityczna, no to taka ograniczona, skoro nie zakładał Pełczyński tego, że on tutaj będzie odnosił sukces. Ja bym nie przeceniał ambicji politycznych pojedynczych osób, natomiast rzeczywiście, tak jak będę do tego uparcie wracał, to znaczy

0: ci, którzy decydowali, bali się, że przegapią ten moment, że będzie za późno. My już wiemy, że na przykład błędem było kompletnym zakładaniem, że czołgi na Pradze oznaczają zajęcie Warszawy. To Janusz Bokszczanin mówił, póki Sowieci nie położą ognia artyleryjskiego na lewej stronie Warszawy, my się nie możemy ruszyć. Lewej stronie.
1: Ale co do tego była przez długi czas zgoda, że tak musi być, po czym nagle, tuż przed 1 sierpnia, okazało się, że to jednak nie jest warunek niezbędny.
0: No, zostały się inne rzeczy. Pojawił się rząd, w cudzysłowie, czyli PKWN komunistyczny. Radiostacje komunistyczne zaczęły nadawać wezwania do boju.
1: Możemy się tu zatrzymać, przepraszam, oczywiście. Bo to znów mam wrażenie, wątek chyba oczywiście wspominany, ale bardzo często niedoceniany. A na ile tu pojawiło się realne ryzyko, że jeżeli nie będzie żadnej decyzji, jeżeli nie będzie żadnego rozkazu, jeżeli będzie czekanie na to, aż rzeczywiście już Niemcy tak bardzo osłabną, że będzie można wydać ten rozkaz do powstania, to wcześniej chociażby ten głos z radiostacji Kościuszko, on będzie na tyle skuteczny i na tyle mocno mieszkańcy Warszawy będą się w ten głos wsłuchiwać, że po prostu może się wydarzyć coś, co będzie kompletnie niekontrolowane.
0: Mogło się tak stać. Możemy gdybać w takich przypadkach, bo rzeczywiście każde wydarzenie mogło się pojawić. Ja tutaj dorzucę jeszcze jedno wydarzenie, które być może jest istotne. Przypominam, że szef Polskiej Armii Ludowej, Julian Skokowski, podpisał taką odezwę rozklejaną na murach Warszawy, że Armia Krajowa uciekła z Warszawy, że dowództwo Armii Krajowej uciekło z Warszawy.
1: No to już tu ewidentnie widać polityczną rozgrywkę.
0: Tak. I on obejmuje całość dowodzenia. Tak? Co było absolutną nieprawdą. Rzeczywiście mogłoby być tak, że komuniści wywołują powstanie, przyłącza się do niego spontanicznie jakaś grupa, bo znowu analogicznie popatrzmy sobie w drugą stronę. Jak Armia Krajowa rozpoczęła powstanie, to co się stało z Armią Ludową? Przyłączyła się do powstania. Uznała dowództwo Armii Krajowej, tak? Czy odwrotna porządek mógłby mieć? Wątpię, jeżeli chodzi o całość Armii Krajowej. Natomiast
1: ale
0: jeżeli
1: chaos
0: chodzi,
1: mógł się pojawić.
0: Chaos mógł się pojawić, ale co by się zdało? Być może ofensywa nie zostałaby wstrzymana i rzeczywiście miasto zostałoby uratowane. Być może. Też przypomnijmy, że powstanie w Warszawie nie jest jedynym powstaniem miejskim w czasie II wojny światowej.
1: No, mamy Paryż, mamy Pragę, ale okoliczności, szczególnie jeżeli chodzi o Paryż, no to okoliczności są kompletnie inne.
0: Nie wiem, czy kompletnie inne. Amerykanie zmieniają kierunek natarcia, wchodzą do Paryża.
1: A no właśnie, ale to są Amerykanie i wpuszczają, do Paryża francuską dywizję pancerną.
0: Tak, Sowieci wchodzą do Pragi i też to powstanie inaczej się odbywa. Ale to już nie chcę tutaj wchodzić w takie analogie daleko idące. Ale wracamy do tego...
1: Ale to przepraszam, bo jeżeli chodzi o Pragę, to tam jest jeszcze jeden rozgrywający, czyli dosyć nieoczekiwany sojusznik praskich partyzantów, którzy kończą tragicznie, co było do przewidzenia, ale tak naprawdę to powstanie utrzymuje się dzięki nim, bo inaczej zostałoby momentalnie krwawo stłumione.
0: Mówimy o kolaborantach rosyjskich.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Zgadza się, no ale tutaj nie chcę mówić o kolaborantach, ale proszę pamiętać, że część powstańców mogła cieszyć się wsparciem Węgrów, którzy stacjonują wokół Warszawy. Więc tu też takich elementów możemy sobie kilka znaleźć.
1: I wiem, pamiętam słynny film, próby podejmowane, żeby przeciągnąć Węgrów na stronę powstania. Pytanie, na ile to jest fakt historyczny, a na ile jednak filmowa fikcja.
0: To oczywiście było bardziej skomplikowane, ten wsparcie Węgrów dla Polaków, ale rzeczywiście przez całą wojnę od 1939 roku Polacy cieszyli się dużą sympatią węgierskich polityków i samych Węgrów. Ale wracamy do tego wątku najważniejszego. Czy komuniści mogliby sami wywołać powstanie? Oczywiście mogliby, bo im była potrzebna przecież ta narracja o tym, że Armia Krajowa stoi z bronią u nogi. Bo to była ta narracja, która była prowadzona. Ale proszę zauważyć, że było powstanie warszawskie, a i tak w październiku 1944 roku komuniści rozplakatowali plakat znany większości miłośników dzisiejszych historii, czyli Olbrzym i Zapluty Karzeł Reakcji. Tak? Czyli Olbrzym, czyli Berlingowiec
1: i jesteśmy w październiku 1944 roku.
0: Jesteśmy po powstaniu. Jesteśmy po powstaniu. I tak to zrobili. I tak to zrobili, więc to, czy oni by wywołali to powstanie, czy nie, to naprawdę nie przesądzało o tym, co później się stanie z Armią Krajową, jak to zostanie opisane, jak to zostanie rozegrane. Natomiast wróćmy do jednej ważnej rzeczy, to znaczy

0: o tym, czy powstanie wybucha, czy nie wybucha, czy walki wybuchają, nie wybuchają, musi zdecydować dowództwo Armii Krajowej, władze Polskiego Państwa Podziemnego. I to na nich spoczywa odpowiedzialność.
1: To jeżeli pan pozwoli, do tej układanki Mikołajczyk, Londyn, Warszawa, Moskwa, naczelny wódz, który jest we Włoszech. Do tej układanki powrócimy za chwilę. To jest turbohistoria. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się 31 lipca 1944 roku i o tym, co wydarzyć się mogło. Druga część naszej rozmowy na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To był dzień pełen wzruszeń i pamięci. W całym kraju obchodzono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Co najmniej 67 osób zginęło podczas próby przedostania się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty. Polska nałoży na zagranicznych gigantów technologicznych tzw. podatek cyfrowy. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Nad stolicą rozległ się dźwięk syren alarmowych. W godzinę W Warszawa oddała hołd bohaterom z 1944 roku. W uroczystościach przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy stolicy. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, mówi, że powstanie było konieczne.
2: W ogóle walka była potrzebna, żeby Związek Radziecki nie mógł twierdzić, że to cały teren to jest Rosja. Więc rządowi w Londynie to zależało na tym. Natomiast powstanie tak naprawdę to wcale się nie zaczęło. My mieliśmy zdobyć broń i wyjść z Warszawy. A ponieważ zostaliśmy otoczeni, to nie mogliśmy wyjść i walczyliśmy.
1: Warszawiacy po raz 20 śpiewali wieczorem niezakazane piosenki. To koncert prezentujący piosenki powstańcze i okupacyjne.
3: Nasza wrogi, nasza wrogą brzmi.
4: Deszcz nas nie powstrzymuje.
5: Oczywiście.
6: A na co czekamy szczególnie?
4: Warszawo ma. Warszawskie dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. No, żeby pamiętać, żeby czcić tą chwałę i pamięć.
7: Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom!
1: Z uczestnikami koncertu rozmawiał Mariusz Pieśniewski. We wtorek unijna wideonarada, wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do Ceuty przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Kryzys migracyjny ma wiele wymiarów, ale nie należy zapominać o tym, że giną ludzie, mówił w Polskim Radiu 24. Profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu w Toruniu.
8: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie, natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
1: W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen. Rzym przywraca kontrolę dla podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Francja również zwiększa kontrolę na granicy z Hiszpanią i deklaruje gotowość udzielenia pomocy, między innymi za pośrednictwem Frontexu. Trzy osoby zginęły, a co najmniej 15 zostało rannych w eksplozji, do której doszło w pobliżu kawiarni w centrum Moskwy. Taką informację przekazała agencja TASS, która powołuje się na lokalne władze. Na razie nie jest znana przyczyna zdarzenia.

0: Od przyszłego roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych gigantów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy. Resort cyfryzacji przedstawił założenia projektu. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
1: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3-procentowego podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować 3 kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 złotych, a w 2030 roku ma być to już ponad 3 miliardy złotych. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach międzyresortowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Podatek cyfrowy wprowadziła już m.in. Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. Wojskowe śmigłowce i potężne samoloty transportowe na lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. Jeszcze dziś Mazury Air Show. Jakie konkretnie maszyny zobaczymy w tym roku, wylicza wieloletni komentator pokazów Michał Andrijachiewicz.
2: W tym roku na wystawie statycznej będziemy mieć 9 statków powietrznych, w tym Apache, w tym słynny śmigłowiec z Afganistanu Mi-24, w powietrzu Black Hawk, Hercules, latające łodzie, samoloty ultralekkie, więc serdecznie zapraszamy.
0: Dziś pokazy rozpoczną się w samo południe.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Noc w wielu miejscach będzie niespokojna. Burze w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką, świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Mazury i Podlasiu lokalnie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 100 km na godzinę. Synoptycy przewidują też opady gradu, a w dzień od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Sześć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Marzyciele i rzemieślnicy.
5: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański. Kolejny odcinek audycji Marzyciele i Rzemieślnicy. On jest na antenie Polskiego Radia emitowany mniej więcej 4 godziny po tym, jak w Warszawie i w innych miastach Polski zawyły syreny, czyli po ogłoszeniu upamiętnienia godziny W. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Z moim wydawcą Wojtkiem Doroszem zastanawialiśmy się, w jaki sposób odnieść się do tego. Nawet przez chwilę był taki pomysł, żeby po prostu jeszcze raz puścić audycję, która była nagrana prawie dokładnie rok temu, emitowana 2 sierpnia, 81. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a była rozmową ni mniej ni więcej tylko z Wandą Stawską-Traczyk, pseudonim Pączek. To niezwykła osoba, niezwykła osoba. Przypomnieliśmy sobie o niej, ona przypomniała o sobie, wygłaszając w ostatnich dniach apel, który nieodmiennie wzywa do tego, żeby pamiętać, co zdarzyło się wtedy, pamiętać o bohaterach powstania warszawskiego, ale tak jak zawsze pani Wanda pamięta też o cywilach, o ludności cywilnej. Ona też była inicjatorką ogłoszenia 2 października dnia kapitulacji jako szczególnego momentu upamiętnienia cywilnych ofiar powstania warszawskiego. W dużej mierze jej życie polegało na tym, żeby do takiego upamiętnienia materialnie doprowadzić, jak może państwo wiedzą, chociaż wielu warszawiaków nawet o tym nie wie, że w Warszawie mieści się największa nekropolia w Europie i jest to cmentarz ofiar powstania warszawskiego na Warszawskiej Woli. Tam zapewne odbywać się będą, odbyły się uroczyste obchody wybuchu powstania. Tak dzieje się od lat. Często uczestniczy w nich także pani Wanda. Ale pomyśleliśmy też, że może nie będzie czymś nietaktownym, a nawet spróbuję zbudować jakiś rodzaj porozumienia między tymi tematami, zaprezentować państwu całkiem inną audycję, może nie inną, ale w której wypowiadają się głównie dzieci. Tylko jeden z uczestników tych rozmów ma lat 18. Reszta to są po prostu dzieciaki, które za

0: chwilę pozdrowię. Jednym z nich jest zresztą Roman, który zna panią Wandę i pani Wanda zna jego i zawsze każe go sobie przyprowadzać, meldować się i patrzy, jak wyrósł lub nie wyrósł i zadaje mu trudne pytania o to, czy już wie, kiedy pójdzie na studia i na co i tak dalej. To wcale nie są łatwe pytania. Roman też w audycji, jeśli państwo znajdziecie tę audycję, którą nagrywaliśmy rok temu pod koniec, czyta na głos, tak jak robi to co roku, dramatyczny apel poległych, który za każdym razem kończy mszę świętą, która upamiętnia działanie i żołnierzy specjalnego oddziału osłonowego, w którym uczestniczyła pani Wanda. Ta tablica, gdyby państwo chcieli ją zobaczyć, przeczytać, znajduje się w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W walce wewnątrz tego kościoła brała udział także pani Wanda. Tam bardzo poruszające są te momenty, w których ta lista zaczyna oscylować wokół wieku 17, 18, 16, a nawet 12. Serce się wtedy jakoś łamie i pomyślałem też, że może choć wygląda to, że to jest jakiś rodzaj paradoksu, to chcę, żeby państwo posłuchali tego, do czego namówiłem kilkoro dzieci, będąc na urlopie. Zmieniam teraz trochę jakby nastrój tego, bo dla kogoś to co tydzień ma przygotować audycję, moment kiedy wyjeżdża, a przysięgam państwu, że nie umiem budować audycji na zapas, no to jest wyzwanie dla mnie i dla wydawcy. W zeszłym tygodniu uratował mnie Wojtek Dorosz, nagrywając audycję, ale pomyślałem, będąc na tygodniowym urlopie, w miejscu, którym znowu niedawno, mniej więcej rok temu, nagrywałem audycję o kimś, kto lata balonem, możecie ją państwo znaleźć, o Vincencie Lamorte. Rozmawiałem z nim i z żoną Agnieszką, zobaczycie audycję, która była nagrana na wysokości, wysoko było, ale to nic w stosunku do tego, co niedługo czeka Vincenta, bo tak jak mówi w tej audycji, no załapał się wielkim wysiłkiem do zespołu, który startuje w pucharach Gordon Bennetta, startuje pod koniec sierpnia, no i będziemy się z nim łączyć, będzie na wysokości kilku kilometrów. W miejscu, do którego jeździmy od 8 lat, jest taka gromada dzieci, rodziców też gromada, choć mniejsza, i od 8 lat jeździmy w to miejsce i patrzymy, jak dorastają te dzieci, no i siedząc tam, a trochę było mniej pogody niż zwykle, było takie wyzwanie. Pomyślałem sobie, że może zaproszę je na werandę, te, które będą chciały, i zadam kilka pytań, na które sam właściwie, mimo podeszłego już bardzo wieku, nie mam odpowiedzi, ale dzieci często są dość bezpośrednie i chciałem zobaczyć, jakie są ich odpowiedzi na te pytania. I zaraz państwo je usłyszycie. Generalnie to była taka sekwencja, pewnie trochę wzorowana na ambitnych dokumentach, w których różne osoby mają odpowiedź na pytanie o sens życia. To jest takie pytanie, które towarzyszy nam chyba no, przez cały czas, albo w każdym razie powinno nam towarzyszyć. To jest jedno z tych pytań. Każdy z nich mógł odpowiedzieć, jeśli chciał, na 5 pytań. Jedno z nich dotyczyło no właśnie onego sensu życia. Inne dotyczyło tego mianowicie, jakie mają marzenia, bo audycja w końcu nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. Czegoś, co mogło być jako antymarzenie, pewnej obawy, czegoś, czego by nie chcieli napotkać, co nie chcą, żeby się zdarzyło w ich życiu. Wreszcie, i to jest chyba bardzo ważne nawiązanie do tej audycji sprzed roku i dzisiejszego dnia, w którym tego słuchacie, to jest pytanie o to, jak to jest teraz urodzić się i żyć w Polsce. I bardzo chciałbym, żeby pani Wanda wysłuchała tej audycji i poznała, jak oni to w tej chwili widzą, jak to oceniają. Może uda mi się do tego doprowadzić. Pytam ich też o to, co powiedzieliby swoim rodzicom. No bo rodzice głównie martwią się o to, że dzieci ich nie słuchają, no ale tak dużo do nich mówią, że czasami nie ma miejsca, żeby one to powiedziały. Sitko mikrofonu i to, że w ogóle było tak na tej werandzie profesjonalnie, były mikrofony i tak dalej. I oni wiedzieli, że to pójdzie w radiu, ich rodzice wyrazili na to zgodę, żeby było jasne. No to tworzy taki specjalny nastrój do powiedzenia czegoś pod adresem dorosłych czy rodziców. Zahaczyłem jeszcze jeden temat dotyczący internetu, bo ta Kaletka to miejsce, do którego jeździmy, w którym jest bardzo słaby internet. Zawsze od wielu lat ze zmieniającą dynamiką ich wieku, postępów technologii i dostępu do internetu jest permanentną grą między rodzice, dzieci i internet. Tak bym powiedział. Resztę możecie sobie państwo dopowiedzieć, jak bardzo rodzice martwią się tym, że są w internecie, jak cieszą się wtedy, kiedy łobuzują i pogubią telefony lub ktoś wyłączy internet i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest niekończący się przedmiot dyskusji wśród dorosłych, a także wśród nich. I ich zdanie w tej sprawie poznacie także państwo w tej audycji. Strasznie się rozgadałem, to chyba najdłuższy wstęp w audycjach, ale mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem i usłyszycie państwo dźwięki natury, usłyszycie taki trochę wakacyjny nastrój i grupę dzieciaków. Chciałem ich nawet teraz jakoś pozdrowić, a wśród nich Franka, Huberta, Juliana, Romana, Szymona, Tomka, Tosię, Zacharego i nawet najmłodszego z nich Jeremiasza. Zapraszam państwa.
1: Marzyciele

0: Jak się nazywasz?
1: Nazywam się Franek, mam 16 lat.
0: Franek, mam kilka do Ciebie pytań, które zadawałem Twoim rówieśnikom. I chyba takie pierwsze, to jest pytanie, bo ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. No i wierzę, zakładam, że w różnym wieku różni ludzie jednak mają jakieś marzenia, więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy potrafiłbyś nazwać swoje marzenia?
1: To zależy, czy krótko, czy długoterminowe.
0: Mów obydwie, mów krótko i długo.
1: Długoterminowych nie potrafiłbym raczej nazwać. A krótko, to wydaje mi się, że coś zrobić, powiedzmy, sportowo osiągnąć. Chciałbym zacząć grać w tenisa albo coś takiego, bo czuję, że mam gorszą koordynację ostatnio. I znaleźć jakąś robotę, żeby zarobić trochę.
0: Czyli rozumiem, że jedna rzecz to są osiągnięcia sportowe, a drugie to jest to, że chciałbyś pracować, żeby, no nie wiem, no bo to chyba nie zawsze nie chodzi tylko o pieniądze, tylko to, co te pieniądze dają. Rozumiem, że jakieś,
1: tak,
0: jakieś rodzaj swobody.
1: Tak, no często tak mam, że wiesz, robię coś powiedzmy i wiem, że podoba mi się coś, chciałbym to kupić, no ale powiedzmy jest to dość drogie i jakbym miał swoje pieniądze, na które ja zapracowałem, to łatwiej by mi je było wydać, bo wiedziałbym, że jeśli mi się to znudzi czy coś, to i tak to są moje pieniądze, na które ja zapracowałem. Nie jest tak, że ktoś wydał pieniądze na coś, czego i tak już nie używam.
0: A czy jest coś takiego, co można nazwać, nie wiem, antymarzeniem, przeciwmarzeniem, marzeniem w SPAC, czy innymi słowy, jakąś strachy, obawy, coś, czego chciałbyś uniknąć, coś, co chciałbyś, żeby cię nie spotkało, coś, czego się obawiasz po prostu?
1: Teraz raczej nie. Wiadomo, nie chciałbym, żeby wybuchła wojna, nie chciałbym zachorować jakoś poważniej, ale tak to poza tym to chyba nie.
0: Jak to jest, jak ty to czujesz, jak to jest urodzić się i mieszkać, żyć w Polsce?
1: Nie mam porównania oczywiście, ale wydaje mi się, że dobrze. W takim sensie, że jest na pewno bezpiecznie. Wiesz, no nie boję się powiedzmy wyjść tak późno, 23. Normalnie mogę się przejść tam do mnie na dworzec i kupić do Biedronki, która zawsze jest wtedy jeszcze otwarta.
0: Aha, to jest ta słynna na wschodnim, ta tak, Biedronka.
1: Tak.
0: Bo na dworcach są otwarte Biedronki, tak, na centralnym też jest.
1: I wtedy nie mam z tym żadnego problemu, nie boję się, że nie wiem, ktoś mi wyskoczy czy coś.
0: A powiedz mi, bo często jest tak, że starsze osoby, takie z mojego pokolenia, no trochę biadolą, pewnie zawsze tak było i to pokolenie i chciałyby być słuchane, ale też czasami jest jakaś potrzeba usłyszenia czegoś w drugą stronę. I akurat mikrofon i radio to jest takie dobre miejsce, chyba, wydaje mi się. Czy jest taka rzecz, którą ty osobiście lub ludzie twojego pokolenia uważasz, że powinni jakoś dostarczyć, żebyśmy ją dobrze usłyszeli, moje pokolenie? Pokolenie moje, twoich rodziców, co uważasz, że koniecznie powinni wiedzieć, a czego może nie wiedzą jeszcze? Może ma jakieś strachy, które uważasz, że są, bo duża część ich emocji związanych z dziećmi to są obawy różnego rodzaju. No,
1: no tak, to najprostszy przykład pewnie tam z telefonami, komputerami i tak dalej. Uważam, że nie jest tak, że oczywiście nie ma to żadnego wpływu na nas i że to jest zupełnie nieuzasadnione, ale też uważam, że przynajmniej z reakcji moich rodziców i tak dalej, to jest to często przesadzone.
0: Ciekawe, bo właściwie bardzo dużo tych tutaj rozmów koncentruje się wokół tego. My, nasze dzieci i ich telefony, tak bym to powiedział, że miejsce, w którym jesteśmy, Kaletka, ono ma samo, jest oplecione wokół tej historii, tego miejsca, gdzie się przyjeżdża, w którym można spędzić razem czas, widzieć się fizycznie i zawsze pociechą dla rodziców w większości i zgrozą dla dzieci było to, że jest słaby internet. No widzę, że to zostało jakoś oswojone, bo sami wy znajdujecie miejsca, gdzie jest chociaż trochę tego internetu, ale nasze życie kręci się trochę wokół tego kto, kiedy, ile. I teraz są takie pomysły i ciekaw jestem twojej opinii, żeby w wielu krajach, to jest w Australii, w Anglii, we Francji, w wielu innych krajach, Chinach, jest tak, że się to reguluje, krótko mówiąc, że nie wszyscy wierzą w to, że samodyscyplina dzieci, ich roztropność albo konsekwencja rodziców uchroni je przed tym, co jest złe naprawdę w internecie, więc pojawiają się konkretne pomysły ustawodawcze, że należy czegoś zabronić do któregoś wieku, strzelam, że profile dzieci nie mogą być by default, nie mogą być publiczne, tylko są prywatne, że nie ma autoskrolowania do pewnego wieku, że weryfikuje się wiek naprawdę. I myślę, że w Polsce będzie na ten temat dyskusja i to się pewnie pojawi. Więc ty, jako ktoś przeszedł przez tą, jak twierdzisz, nie tak ciemną dolinę, to wiem, ci za 10 lat zapytał, jak będziesz miał dzieci, co uważasz, to ciekaw jestem, co byś wtedy powiedział. Czy naprawdę tak wcześnie należy wręczyć dziecku, to wtedy to będzie. To już pewnie nie będą w ogóle telefony, tylko jakieś szczepienia.

0: zaginione, nie wiem, gdzieś coś.
1: Ja w ogóle dostałem telefon bardzo późno, jak na standardy dzisiejsze, powiedzmy, bo 2-3 lata temu chyba. Mhm. Więc wcześniej nie miałem w ogóle własnego telefonu, miałem komputer, z którego też miałem limitowane korzystanie. Swoją drogą dalej mam, ale teraz już nie tak ściśle, powiedzmy. Ty mówisz w kwestiach tego regulowania, no mówisz tak jak w Australii jest teraz, no, czyli...
0: Tak, że dzieci nie mają dostępu do 16 chyba roku życia do sieci społecznościowej. Więc akurat jesteś w takim wieku, że dopiero teraz po stwierdzeniu twojego wieku mógłbyś się po raz pierwszy no nie otworzyć.
1: Tak. Jeśli chodzi o prywatne profile i tak dalej, to nie wiem, czy mogę się na ten temat jakoś głębiej wypowiedzieć, bo ja od zawsze mam prywatny profil, tylko jeden na każdej aplikacji i powiedzmy mam tam ludzi, których znam tylko. Nie mam żadnego publicznego, ale jeśli chodzi o takie całkowite zakazanie tych mediów społecznościowych do 16 roku życia, to wiem, że gdybym ja miał teraz powiedzmy 13-14 lat, to na pewno mnie to nie ucieszyło, ale nie wiem, czy jest tak, żeby mi to pomogło, bo ja mediów społecznościowych używam głównie do komunikacji. No i oczywiście do scrollowania, co nie jest prawdopodobnie zdrowe.
0: Czyli rozumiem, że to jest stary argument, on się cały czas pojawia, że wśród tych rzeczy, no sama nazwa tych sieci i nazywa się społecznościowe, chociaż rozumiem, że część osób ma powody, żeby twierdzić, że one rozbijają społeczność. Znaczy one tworzą bardzo płytkie, kruche, czasami toksyczne więzi i no jak patrzę tutaj na was, jak wy cokolwiek, nawet jak łobuzujecie, że jesteście, nie wiem, kopiecie piłkę, jesteście razem, że są rzeczy, w których jest jakaś komunikacja niezapośredniczona przez maszynę, to uważam to za odświętne i nadzwyczajne po prostu, więc myślę, że pewnie jakby się nie miało tych sieci, no to trzeba umieć, też musiałeś pewnie do 14 roku życia, czy 13, jakoś sobie dawać radę bez telefonu.
1: Tak, no ja wtedy miałem na komputerze wszystko, Messengera miałem, Instagrama, z Instagrama nie korzystałem wtedy.
0: Muszę porozmawiać z swoimi rodzicami, no żartuję, ale rozumiem, że da się to ograć.
1: Tak, ale właśnie nie wiem na ile te ograniczenia są do obejścia jakimś, wiesz, VPN-em i tak dalej.
0: Na pewno. Nie, chodzi o to, bo technicznie to oczywiście da się obejść. Druga strona, cokolwiek, to znaczy prędzej czy później znajdę metodę weryfikowania, tak żeby się nie dało obejść. No ale bardziej chodzi o intencje, czy to, bo obchodzić, nie obchodzić, to już jest kwestia techniczna. Natomiast ta pierwotna to jest taka, czy i w jaki sposób, bo to jest bardzo subtelne, w tej audycji trudno to poruszyć, ale że ten okres od 16 do 18 roku, czy na przykład w Anglii, on jest bardzo rozróżnialny. Tak jak z prawojazdem, że możesz mieć 17 lat, ale jeszcze do 18 czegoś nie możesz i że jest taki moment wysprzęglenia. Że coraz więcej i że to nie jest 18, wiesz, że to się po prostu zmienia z dnia na dzień, tylko że jest jakiś moment, bo wszystkie, no jak powiesz, 13-latki, 12-latki, no to od razu myślisz, Boże, to są dzieciaki, naprawdę. To jeszcze z kimś takim jak ty, mężczyzną, no to możesz rozmawiać o tym, czy wy potraficie tam sami odróżniać, dobre, no ale myślę, że dzieciaki mogą być kompletnie zdewastowane, no.
1: No tak, no ja to też widzę, powiedzmy, na przykładzie mojego brata, który siedzi na, nie wiem, czy ogólnie siedzi więcej niż ja, ale na pewno tak się posłużę takim dziadkowym, można by powiedzieć, określeniem. Ja w jego wieku nie siedziałem nawet w połowie tyle, co on teraz.
0: No, no i pewnie też te maszyny były mniej pazerne, tak. Bo one chyba w tej chwili... Ja nie mam Instagramu, nie mam TikToka, nie mam... Ale widzę po prostu, jak to wciąga, że to generalnie wyjście z takiego wiru, który cię wciąga, w którym na 10 informacji jedna jest wartościowa i daje ci to pretekst do tego, żeby szukać bez końca dalej, bo ona się tam pojawi. Ale w międzyczasie musisz przetrawić przez siebie, wypluć, przerzuć te 9, które są kompletnie bez sensu. I bilans tego jest naprawdę okropny. No, ja teraz się dziadkowo włączyłem i mam do tego prawo w moim wieku oczywiście. No dobrze, zobaczymy. W Polsce taka dyskusja będzie. Pewnie będziemy szukać jakiejś metody, żeby starsi nie umeblowali wam całkowicie życia, bo mają nad wami przewagę, jak rozumiesz, prawną, instytucjonalną. Tak. Ale wiem, że w takich demokracjach, poważnych rzeczach, no to nie sposób ignorować głosu, chociaż rozumiem, że on jakby zasadniczo będzie odmienny. Więc to będzie jakiś międzypokoleniowy, wydaje mi się, potrzebny kompromis tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się rozmawiać. Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Nad nami jest parasol, na ten parasol pada lekki deszcz, bo tak się złożyło, że ten czas miał być piękny i słoneczny, bo tu jest z boku jezioro, ale cały czas pada. I niekoniecznie z ludów, ale wpadłem na taki pomysł, bo jest tu wielu młodych ludzi, których znam zresztą część i chciałem ich zapytać o ich marzenia, o różne rzeczy, których ja jestem bardzo ciekaw. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
3: Jestem Hubert i mam lat 15.
0: Oglądaliśmy razem finał, za kim byłeś?
3: Za Hiszpanią.
0: Ja też myślę, że oni zasłużenie to wygrali. Gdyby w karnych przegrali, to było

0: coś bardzo niesprawiedliwego. A co jest dla ciebie teraz w życiu?
1: Obecnie myślę, że dążenie do celu, gonienie za marzeniami i jesteś w czymś naprawdę dobry i lubisz to robić, to trzeba to robić.
0: A jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
1: Myślę, że jestem super szczęściarzem, gdzie się urodziłem. Miałem naprawdę dużo farta. Jestem w dobrze prosperującej rodzinie. Miałem naprawdę dużo szczęścia i bycie Polakiem myślę, że nie jest wcale, jest bardzo dużo stereotypów o Polakach, które nie do końca są prawdą, że na przykład Polacy to tylko alkoholicy i tak dalej, że są ponurzy. Jest w tym oczywiście ziarno prawdy, ale to nie jest aż tak bardzo i ja myślę, że nie zmieniłbym swojej narodowości.
0: A jest coś, co chciałbyś powiedzieć, bo dorośli są bardzo ciekawi dzieci. Na ogół ich chyba nie słuchają, no ale to jest taka okazja, że można za pomocą tego mikrofonu mnie. Może jest coś takiego, co uważasz, że koniecznie dorośli powinni wiedzieć o tobie, o twoim pokoleniu, twojej rodzice?
1: Nasze pokolenie jest już bardziej, siedzi tak w telefonach, w komputerze i tak dalej. I myślę, że...
0: No i co, nie powinniśmy się tego bać bardzo?
1: Myślę, że właśnie nie też w drugą stronę, że przez to, że nasi rodzice się wychowywali jeszcze bez elektroniki, po szkole wychodzili grać w piłkę i tak dalej, to dla nich nie jest normalne, że my wracamy i na przykład 2 godziny spędzamy na telefonie. I też nie można przesadzić w drugą stronę, że codziennie wraca się ze szkoły i spędza 6 godzin na telefonie. Ale bardzo dużo rodziców myśli, że te telefony nas zniszczą i tak dalej, że to jest jakieś super nienormalne.
0: A ty myślisz, że jest inaczej?
1: Myślę, że nie jest inaczej, bo tak jest. Telefon jak dla mnie podchodzi pod używkę, pod coś, od czego się uzależniać, ale też bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy podobne zainteresowania z innymi kolegami, jak na przykład oglądamy filmiki albo coś takiego. I myślę, że to nie jest dobre, ale też nie jest jakoś super złe. Myślę, że następne pokolenia będą więcej siedzieć w telefonach, bo to będzie bardziej powszechne. Tak jak się uważa, że...
0: Zapytam, czy będzie właśnie, bo są takie kraje, Australia, Francja, Anglia, wiele innych, które ograniczyły dostęp albo do telefonów, albo do sieci społecznościowych, albo do możliwości prowadzenia profili publicznych, albo do automatycznego scrollowania. On jest dopiero od pewnego wieku i w Polsce też będzie taka dyskusja. I ty uważasz, że to ma sens?
1: Ta decyzja powinna zostać oddana w ręce rodzica, ile dziecko może spędzać na telefonie i tak dalej. Bo ja dość późno zacząłem mieć media społecznościowe i naprawdę dopiero niedawno. I może czasem się zdarzy taki dzień, że posiedzę długo, ale myślę, że w porównaniu do moich znajomych siedzę dość mało na telefonie, więc to jest dobre, ale jednocześnie bardzo dużo ludzi się tym sprzeciwi przez to, że nie chcą niczego zmieniać, choć to jest jakby wyjdzie na dobre.
0: No dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Hubert.
1: Ja też dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Słyszycie państwo, bo nagrywamy to w otwartej przestrzeni. Ten ośrodek nazywa się Cisza, Spokój, zakłócany jedynie przez ptactwo, które tutaj pojawia się często. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
3: To jestem Julian i mam 15 lat.
0: Julian i 15 lat, próbuję sobie się przypomnieć. Julian, dziękuję ci, że zgodziłeś się ze mną pogadać. Oderwałem cię w momencie, w którym miałeś na głowie taki kask. Co to był za kask?
3: Można powiedzieć, że to jest taki komputer po prostu, który ja widzę prosto przed oczami, który mi się wyświetla jako
0: i to jest ten śmieszny moment, że ja cię widzę z zewnątrz, jakbyś tańczył, robił coś, ale nie rozumiem. Co widzisz? Jesteś tam trochę sam ze sobą. I grałeś, jak to powiedzieć, strzelankę, ale mądrą.
3: Tak.
0: Bo dorośli się bardzo martwią, w co gracie i rozumiem, że strzelanki mogą być mądre i głupie. Na czym polegała mądrość tej?
3: Że oprócz jakby samego strzelania tam się robi dużo rzeczy, jest się górnikiem i się pracuje na te wszystkie rzeczy.
0: Słuchaj, mam tu kilka pytań. Nie na wszystkie musisz odpowiadać, jak ci się i swobodnie czujesz, jak chcesz coś całkiem innego powiedzieć. Ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnice. I zacznę od takiego pytania. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jak o tym myślisz?
3: Nauka chyba na razie. I...
0: Ale tego rodzice może będą słuchać, może nie. Czyli nauka naprawdę.
3: Nauka naprawdę, bo mi trochę zależy na tym. I też myślę, że budowanie jak najwięcej znajomości, żeby podnieść na przyszłość.
0: A powiedz, te maszyny pomagają w tym, czy właśnie wręcz przeciwnie?
3: Myślę, że tak.
0: No tak, ale też trochę przeszkadzają, czy się mylę?
3: Ja no, niby jestem oderwany świata, ale też są dobrym sposobem, żeby zacząć rozmowę z kimś.
0: Okej. Teraz w różnych krajach, Australia, Anglia, Francja, No jest taki pomysł, że jednak jeśli chodzi o dzieci, powinna nastąpić jakaś interwencja regulacyjna. Innymi słowy, państwo

0: państwo powinno coś dopuszczać albo czegoś zakazać. I nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz.
1: Jak sądzisz, czy takie regulacje coś pomogą?
2: Znaczy się, takie regulacje na pewno, gdzie się sprawdza ten wiek naprawdę, są bardzo dobre według mnie, bo no, nawet w polskiej sieci jakby jest dużo osób, które mają poniżej, które są poniżej tego wieku wymaganego do tych aplikacji.

0: Bo nie wiedziałem, że masz takie chirurgię. Chociaż te manipulatory to mogą ci się przydać, bo teraz chirurgia to chyba w dużej mierze już może polegać też na obsługiwaniu maszyn bardzo zaawansowanych.
1: Co takie?
0: Pewnie część operacji zgaduje, nie wiem, ale w tym świecie myślę,
1: jest
0: że część
1: robot,
0: operacji...
1: Jest taki robot, który można za ocean robić komuś operację, na przykład jest takie już urządzenie.
0: Tak, różne rzeczy można robić przez VR, kierować dronem, robić operacje. No to masz fajne marzenie, a powiedz mi takie antymarzenie. Czy jest coś, czego się obawiasz, co chcesz, żeby cię nas ominęło, żeby się nie zdarzyło?
1: No taka oczywiste to jest, że żadnej większej wojny, przynajmniej takiej, w której Polska będzie miała jakieś problemy, nie było. I też, żeby nikt nie chorował z osób, które znam po prostu. Żeby nikt się nie męczył z chorobami.
0: Ja dziękuję ci bardzo za to, że to powiedziałeś. Coś jeszcze? Teraz wojna wokół się wszystko trochę przesłoniła. No dawniej to były rzeczy, myślę, też dla tego pokolenia, Extinction Rebellion, ostatnie pokolenie, no, że w ogóle były te rzeczy takie klimatyczne. No teraz siedzimy w pięknym otoczeniu przyrody, ale no też widać, że ta pogoda jakoś wariuje i tak dalej. Ale nie chcę ci tego wkładać w usta, jeżeli tak tego nie czujesz.
1: No, bo żeby wojna jest oczywiście. Żeby się też na przykład, takie trochę moje antywrażenie, że to jest, żeby zimy nie zniknęły. To jest trochę takie, może samolubne można powiedzieć, ale po prostu to jest moja ulubiona pora roku i najbardziej, najlepiej się czuję zimą.
0: Nie pamiętam, ty jesteś na nartach czy na
1: desce? Na nartach.
0: Słuchaj, chcę cię jeszcze zapytać o to, bo też dużo podróżujesz i teraz wiem to, że będziesz mieszkał w ogóle poza Polską przez jakiś czas. Ale jak ty to czujesz? Jak to jest urodzić się i żyć w tym kraju, w Polsce?
1: Nie wiem, bo nie urodziłem się nigdy w żadnym innym kraju, ale zakładam, że
0: ale
1: patrząc...
0: Ale tak, strasznie źle wylosowałem. To jest złe miejsce. Wolno.
1: Uważam, że wylosowałem bardzo dobrze, mi się świetnie żyje. Jest bezpiecznie. Bezpieczniej niż w wielu państwach teraz w Europie. Tam z polityką to nie wiem, nie interesuje się za bardzo na razie, ale ja uważam, że dobrze trafiłem, że tak powiem.
0: Dobrze to słyszeć. Czy jest, powiedz jeszcze coś, co korzystając z tej okazji, czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym? Może swoim rodzicom, może w ogóle temu pokoleniu, które tak się, nie wiem, albo troszczy, nie rozumie, ale nie wiem, objaśnić coś, coś nam powiedzieć, mi, innym w moim wieku?
1: No, myślę, że na pewno swoim rodzicom, żeby dbać o zdrowie, ale to głównie tacie. Nie wiem za bardzo.
0: Jak go zobaczę, to mu powtórzę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś. Dzięki, Julian, dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Nazywam się Roman, mam lat 16.
0: Z jakiego miasta ty pochodzisz, powiedz mi?
3: Z najlepszego miasta w tym powiecie i ogólnie na świecie, z Warszawy.
0: Cudownie, mój drogi. A powiedz mi, mam tu kilka pytań, które zadawałem kilku twoim rówieśnikom. Zaczniemy od tego, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jak się ma 16 lat i jest się z najlepszego miasta?
3: To jest dobre pytanie. Sport.
0: Sport jest najważniejszym. A powiedz, a czy ty masz jakieś, na pewno masz, ale jakie masz marzenia dotyczące siebie?
3: Być bogaty.
0: Naprawdę tak? Wszystko inne jakoś się uda wtedy, tak?
3: Nie mówię, że się uda, ale na pewno priorytet.
0: Ale to jest marzenie czy pragnienie?
3: Uważam, że jak czegoś nie pragniesz, to nie jest marzeniem.
0: To powiedz mi, to było o marzeniu, więc czy jest coś takiego jakby odwrotnego, coś czego się obawiasz, co chciałbyś, żeby cię ominęło, czego się boisz?
3: Nie mam takiej rzeczy.
0: To bardzo śmiało. A jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
3: Ja uważam, że bardzo dobrze, bezpiecznie, czysto w większości miejsc. Cenowo tanio w miarę. Pogoda w miarę przyzwoita. Może nie tylko teraz, ale ogólnie tak. Myślę, że generalnie dobrze.
0: A powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty uważasz, że ludzie z twojego pokolenia albo ty osobiście chcieliby powiedzieć ci dobrze, żeby byli usłyszani przez moje pokolenie, rodziców? Coś, co powinniśmy wiedzieć?
3: Nie martwcie się o nas.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo a propos martwienia się, bo wiele osób uważa, że internet jest zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży, że coś im odbiera. No i pojawiają się takie pomysły, że należałoby to prawnie jakieś rzeczy dopuścić albo nie dopuścić, zależnie od wieku. Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie?
3: Zależy co do jakiego wieku byśmy dopuścili.
0: No ale daj przykład czegoś, co nie powinno być w pewnym wieku.
3: Bukmacherka może być? Ogólnie okay. Hazard.
0: Hazard, dobra. Ale ogólnie sam pomysł, że należałoby mieć głębszą kontrolę nad tym, co internet dostarcza dzieciom?
3: Nie, bo ja uważam, że jest to ograniczenie prywatności dzieci.
0: Ale uważasz, że dziecko w każdym wieku powinno mieć nieograniczone prawo?
3: Tak. Może nie, że nieograniczone, bo może jakieś tam, nie wiem, limity czasowe typu familijne powinno.

0: zostać narzeczony na dzieci, ale tak, to uważam, że tak.
1: No jest dużo takich rzeczy, co są skomplikowane. Na przykład, czy małoletni mogą udawać starszych niż są? Albo czy mogą mieć publiczne konta i dzielić się swoim wizerunkiem i tak dalej?
0: Nie uważam, że jest to taki problem. Że małoletni zależy, co definiuje, jakim mówimy o nastolatkach. Nastolatkowie, media społecznościowe umieją obsługiwać 10 razy bardziej niż jakakolwiek osoba, jaka istnieje w wieku swojego pokolenia.
1: Ale obsługiwać to jest jedno, ale...
0: Obsługiwać, ale wiedzą też, jak się tam poruszać i tym podobne. Uważam, że wiedzą o tym dużo więcej.
1: Czyli tam nie ma zagrożeń?
0: Uważam, że są, aczkolwiek uważam też, że my jako nastolatkowie to bezmyślne kupy kleju, gliny.
1: Kleju po angielsku gliny.
0: Tak. I uważam, że wiemy, co oglądać i co nie.
1: Słuchaj, to ja ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad.
0: No, dziękuję bardzo.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: To nie są trudne pytania. Tak mi się, znaczy one są, chyba są bardzo trudne dla każdego w każdym wieku. To często jest tak, że z pozoru proste i krótkie pytania wydają się arcy skomplikowane. Ale zacznijmy od tego, że się przedstawisz imieniem i ile masz lat.
3: Szymon i mam lat 17.
1: Jak masz 17 lat, to co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
3: No na ten moment na pewno rozwijanie swoich zainteresowań czy pasji, ale jednocześnie dobra zabawa w tym wszystkim. Żeby się jakby nie zatracić, spędzać czas ze znajomymi, czy też patrzeć na rodzinę, spędzać czas z rodziną i dobrze się bawić na ten moment.
1: No też mam takie marzenie w sumie, ale powiedz mi, bo to nie jest dokładnie, co jest najważniejsze, a jakbyś miał takie marzenie, jakaś perspektywa taka. Czy masz jakieś takie wykrystalizowane marzenie dotyczące siebie na przykład?
3: No to na taki najbliższy moment, albo za rok, czy tam za dwa lata, to troszkę za granicą pomieszkać. Zobaczyć, jak się mieszka za granicą.
1: A tak na troszkę więcej, tak 10 od teraz lat?
3: No tak z dłuższej perspektywy, no to jakąś fajną pracę znaleźć, żeby mieć pieniądze na rzeczy, które chce się robić w życiu, na podróże, czy jakieś fajne rzeczy w Polsce.
1: A powiedz, jak pytam każdego o takie antymarzenie, znaczy rzeczy, to można nazwać obawa, strach, lęk, różne rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby nam się przydarzyły.
3: Chcemy, no to bycie samotnym na pewno.
1: Ciekawe, bycie samotnym.
3: No, żeby jakby mieć cały czas tą grupę znajomych, czy spędzać czas z rodziną i tego nie zatracić w tym wszystkim, w całym tym życiu.
1: Czyli ta wasza paczka, która tutaj się konsoliduje wokół na zmianę telefonów i wspólnego pływania.
3: No tak, ale też...
1: I śpiewania chyba ostatnio, prawda?
3: No tak, też trochę śpiewania, ale też znajomi z liceum, przyjaciele, czy jeszcze z nic poza szkoły, z podstawówki.
1: Nie chciałbyś ich stracić, chciałbyś być... Znaczy, ale z tym mieszkaniem za granicą to może być tak...
3: No to potem poznawać nowych znajomych, żeby zawsze tam kogoś mieć. I takich kilku przyjaciół stałych do końca życia.
1: No dobrze, to ta samotność. A powiedz mi jeszcze, bo ty dużo podróżujesz też i sam zresztą zgłosiłeś to marzenie do mieszkania za granicą. Ja nie sugeruję, że to znaczy, że z Polską jest coś niedobrze, ale jak to jest urodzić się i żyć w Polsce? Jak na to patrzysz?
3: No, wydaje mi się, że to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się przytrafić. Życie w Polsce uważam, że jest wspaniałe. I niczego nie brakuje właściwie. No to jakby trochę pomieszkać za granicą, ale tak właściwie mieszkać na stałe, potem resztę życia to chciałbym w Polsce, nie za granicą. Tutaj potem się rozwijać.
1: Specyfiką miejsca, w którym się znajdujemy, jest to, że ono jest piękne, cudowne, ma jezioro, cisza, ptactwo, które Państwo słyszycie. Nie zawsze dobra pogoda, ale zawsze słaby dostęp do internetu i zawsze my jako rodzice cieszyliśmy się. Jest taki pomysł także w Polsce, że to powinno być prawnie uregulowane, że do pewnego wieku, strzelam, konta nie mogą być publiczne, że nie można mieć autoscrollowania, że trzeba naprawdę zweryfikować wiek, no i tak dalej, i tak dalej. To jest więcej niż to, że w szkole nie mogę mieć telefonu. Jak ty się na to zapatrujesz?
3: No to jednoznacznej opinii na pewno nie mam na ten temat. No na pewno są plusy i minusy tego i tego rozwiązania. W zależności jakby kto...
1: Ale za rok już będziesz głosował, mój drogi, więc...
3: No właśnie wiem, ale ja już jestem w takim wieku, że jakby ja już tą samą dyscyplinę posiadam, że jestem w stanie ten telefon czasami odłożyć i porobić inne rzeczy, czy pouprawiać jakiś sport, wyjść pobiegać, czy pójść na siłownię, czy już próbować ten telefon troszkę ograniczyć. No, ale takie zabranie kompletnie dostępu do tego internetu tym młodszym dzieciom.
1: Znaczy to pewnie zależy od wieku, już musielibyśmy technicznie rozmawiać, bo tam na przykład w Anglii to jest różnica 15, 16, 17, 18. A powiedz mi, czy jest taka rzecz, którą chciałbyś powiedzieć dorosłym, takiemu pokoleniu jak my, może własnym rodzicom?
3: Taką o nas?
1: O nas, no to tak zawsze jest dużo takich, że nie rozumiemy się, nie chcę za siebie, bo na pewno coś ci przychodzi do głowy, ale to jest dobra okazja, żeby na spokojnie powiedzieć coś, patrząc tak trochę do góry na tych starców. Często jest tak, że my oczekujemy, że dzieci będą słuchać nas. Ale wielki błąd polega na tym często i strata, że nie słuchamy ich, więc może jest jakaś okazja, coś chciałbyś.
3: No czasem, wydaje mi się, że to troszkę czasem więcej by się przydało takiego rozluźnienia, jak jakoś jeszcze nie mamy tych 18 lat i czasem wpadniemy na jakiś fajny pomysł, że jak tutaj na przykład na samodzielne popłynięcie tratwą wieczorem późnym, no to jakby jesteśmy już na tyle odpowiedzialni, że jesteśmy w stanie to sami zrobić i takiej właśnie trochę więcej luzu czy wyrozumiałości, takiego troszkę popuszczenia liny można powiedzieć czasami.
1: To już to.

0: okej. Okay. Muszę przemyśleć poważnie podróże na tratwie. To był punkt graniczny. Młodzież sama na tratwie. No dobrze. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę wobec tego. I no nie wiem, kto wie. Pewnie się tu jeszcze w tej kalece zobaczymy.
1: Bo no dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Proszę, przedstaw się. Imię, jak, ile masz lat?
1: Na imię mam Tomek i mam 18 lat.
0: 18 lat. To jest bardzo, bardzo ważna granica, bo tutaj te 18 lat. Po pierwsze będziesz głosował, po drugie możesz mieć prawo jazdy, a to oznacza, że możesz wozić tu różne inne dygusy samochodem, który masz, o co ja trochę drżę, ale oni wszyscy mówią, że ty świetnie prowadzisz i na tym znasz. To prawda?
1: No, myślę, że to prawda. No jednak jak jadę z kimś, no to wiadomo, większa odpowiedzialność. Szczególnie tutaj, no to nie moim samochodem, no to wiadomo, że też inaczej się na to patrzy.
0: Pewnie masz jakiś wymarzony też samochód.
1: Mam.
0: No to powiedz, niech to usłyszę.
1: No z takiego, myślę, że mniej osiągalnego marzenia jednak, no bo to tam po parę milionów euro, no to Ferrari 599 GTO. Ogólnie lubię Ferrari.
0: Ty masz drogie hobby, muszę powiedzieć. A dobra, a coś osiągalnego?
1: Z takich bardziej osiągalnych, no to Mercedes CL 63 AMG. I to właśnie będzie ta generacja C216, to jest tam, nie wiem, 2010-2011 rok chyba, jak dobrze pamiętam.
0: To jest 15 lat temu. Mhm. No widzisz.
1: Nie lubię nowych samochodów.
0: Podobno te audycje, które są dwóch facetów rozmawia o samochodach, są znacznie bardziej słuchalne niż rozmawiają o polityce, sztuce, o poezji, o wszystkich tych rzeczach. Mm. Znamy marzenia samochodowe, ale rozumiem, że możesz mieć też jakieś inne marzenia, które nie dotyczą tylko samochodu, chociaż do tego samochodu coś innego musi pasować, prawda?
1: No tak, no z takich innych marzeń to tak na przyszłość, no nie wiem, Boże, jak trochę starszy będę, no bo teraz to wiadomo, za wcześnie i to wszystko kosztuje, ale chciałbym mieć własny dom, najlepiej jednorodzinny, z jakimś fajnym ogródkiem, żonę, dzieci, najlepiej dwójkę dzieci, tak. Psa.
0: No, to fantastycznie. To jakoś daje też nadzieję, bo znowu stereotypowo nikt nie chce mieć dzieci, a posiadanie psa jest już za bardzo skomplikowane, bo wymaga jakiejś odpowiedzialności.
1: Nie, ale ja bym chciał mieć normalną taką rodzinę.
0: A ze mnie wychodzi dziaders, ale no widzę, że są tacy, którzy rozumieją, że to nie jest nic złego mieć. Słuchaj, to zapytam Cię o coś odwrotnego, to znaczy czego byś się obawiał, jakie, nie wiem, masz lęki, nie chcę użyć za dużego słowa, ale rzeczy, które chciałbyś, żeby Cię jednak ominęły, żeby Ci się
1: no, że mi się nie uda, no wiadomo, no, boję się, że mi się nie uda.
0: Za pierwszym razem może.
1: Nie, no
0: rzeczy
1: tak.
0: Udają się za trzecim i czwartym, mówię Ci, to Ci powiem jako starzec. Rzeczy udają się nie za pierwszym razem bardzo często, trzeba mieć cierpliwość, czego Ci życzę. Powiedz mi, bo tu prawie większość naszych rozmówców mówi o tym, że w jakiś chciałbym mieć epizod, uczyć się za granicą, albo nawet zostać za granicą. A ja Ciebie, chłopaka z Podkielc, zapytam, ale jak to jest urodzić się w Polsce? Jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
1: Mi jest w Polsce bardzo dobrze. Wydaje mi się, że kraj jest naprawdę bezpieczny, jest czysto. Zarobki może nie są faktycznie najlepsze, tak w porównaniu, nie wiem, z Niemcami. Ja mogę się wypowiedzieć właśnie o elektryce, tak? No bo jestem na elektryce, także wiadomo, w Niemczech mogą być wyższe zarobki i są wyższe zarobki, ale w Polsce też nie ma aż takiej tragedii naprawdę, że...
0: Jak hydraulik z Polski, rozumiem, że jest elektryk z Polski też pewnie. Nie, to jest zawód konkretny i chyba bardziej uodporniony na postępy sztucznej inteligencji, robotyzacji niż na przykład prawnik.
1: No tak, no to jest jednak praca fizyczna, ktoś to musi robić no, w domu, pod sufitem. Nie wiem, czy robot byłby to w stanie tak łatwo wszystko ogarnąć.
0: To chyba jest niepoprawne politycznie, ale powiem to, bo dotyczy raczej mojej płci, że jak to ktoś powiedział, feminizm zaczął się od tego, że mężczyzna nie potrafi wymienić gniazdka i myślę, że coś w tym jest, że jednak jakieś rzeczy, ale nie tylko mężczyźni, ale że trzeba umieć manualnie coś, jeśli mogę tak powiedzieć, do cholery zrobić, a nie wszyscy, nie wierzyć, że każdy przyjedzie, wymienię, oddam na gwarancji, odeślę i że jednak no ta manualność to się jednak przydaje. Ja sam zresztą mam dyplom technika z mojej młodości, bo wierzyłem, że to jest taki zawód, który jest konkretny. Studiowałem już wtedy socjologię, ale nie wierzyłem, że socjologia to może być... O, jak wiatr się zerwał. I takie linki, jakbyśmy byli gdzieś na jakiejś kei. Tu jest owszem, ale to nie jest tak. Nie jesteśmy, to nie są maszty. Powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty byś chciał powiedzieć pokoleniu, jak ja, własnym rodzicom?
1: No, że chyba nie jesteśmy tak głupi, jak wam się wydaje może. Jednak jest takie, że może jesteśmy jakoś strasznie głupi, albo nie wiem, nieporadni, ale jednak sporo z nas faktycznie potrafi coś zrobić. Jeszcze jak właśnie szczególnie w takich technikach i tak dalej. Tak jak mam kolegów tam z mechanika, z innych zawodówek, no to oni faktycznie potrafią sobie też poradzić naprawdę w różnych sytuacjach.
0: Wielki szacunek może być. No, ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy, ale często myślę, że gdyby przyszło co do czego, niech to wolałbym zostać z kimś, nie wiem, jakiś młodziak z Podlasia, który po prostu w garażu uruchomi 30-letnie Audi w dieslu. I zrobi coś z niczego, niż z kimś, kto będzie płakał, jak mu się rozładuje komórka. Ja bardzo to cenię, myślę, że w ogóle to bardziej taki apel, nie wiem, czy polityczny, ale że w ogóle trzeba zadbać o jakiś szacunek, jakieś fajne pomysły, docenienie młodych chłopaków, którzy no jednak coś potrafią i nie powinni się tego wstydzić, że potrafią zrobić coś z niczego i nie wszystko dostali w prezencie i nie wszystko zostało im kupione, więc wielki szacunek dla Ciebie. Słuchaj, no dobrze, to potwierdzam, nie jesteś

0: Się tacy głupi. To mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Tomek.
1: Dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Antonina, mam 15 lat.
0: I ty, i to jest tutaj rzadkość, nie jesteś z Warszawy, prawda?
3: Nie jestem z Warszawy.
0: Może świat stamtąd inaczej wygląda.
3: No, troszkę.
0: Więc pewnie się jeszcze zapytam, nie tylko o Polskę, ale to miejsce, skąd jesteś?
3: Ja jestem z Kielc, z okolicy Kielc-Bilczy.
0: Co dla ciebie w życiu jest najważniejsze teraz?
3: Najważniejsze teraz jest, żeby być wdzięcznym, dostrzegać takie właśnie najmniejsze momenty i być wdzięczny za nie, patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, to muszę naprawdę docenić to, co ja mam, docenić to, że mam taki kontakt z innymi ludźmi. Jest najważniejsze dla mnie też więź z ludźmi, żebym dążyła do swoich pasji i żebym nie przejmowała się za bardzo opinią innych, bo jednak mam z tym problemy, ale uważam, że po prostu nie mogę bazować swojej wartości na opinii innych ludzi.
0: A masz jakieś możliwe do nazwania marzenie?
3: Tak, moim marzeniem to jest na pewno studiować za granicą, w Londynie na pewno bym chciała. Marzę o Oksfordzie bardzo. To jest bardzo ambitne.
0: To przed chwilą by ktoś tutaj idzie do Cambridge.
3: No, do Cambridge to ja też bym bardzo chciała. Mam nawet wujka, który tam chodził, więc może jakoś... Chciałabym podążyć jego na pewno ścieżką.
0: Ale chcesz zostać czy wrócić?
3: Chciałabym nawet tam zostać, mimo że bardzo kocham tutaj miejsce, gdzie ja jestem, Polskę bardzo, ale... Po prostu w Londynie też mam rodzinę, też czuję jakąś więź z Londynem bardzo i jestem przywiązana.
0: Powiedz, że nie zdemaskowałaś się przed rodzicami, oni wiedzą, że masz takie marzenie?
3: Jeszcze nie wiedzą.
0: Dobra, to będziemy... A powiedz, ale w tym Londynie, no tam masz jakiś kierunek studiów, który cię interesuje szczególnie?
3: Bardzo bym chciała na psychologię, jakąś coś związane z psychologią albo z coś z anatomią, z ciałem człowieka.
0: Ciekawe. No dobrze, słuchaj, no to życzę Ci tego. A powiedz, czy jest coś, czego strasznie chciałabyś, żeby ominęło Ciebie i nas wszystkich?
3: Ja bym chciała, żeby ominęło mnie to, żebym była spostrzegana jako niemiła osoba, bo uważam naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, nawet w formie żartu, że ja jestem niemiła, bardzo się tym przejmę, ponieważ staram się być jak najbardziej miła dla innych osób, bo błędy też popełniałam z przeszłości, ale... Uważam, że zmieniłam się bardzo i teraz staram się po prostu najbardziej.
0: Rozumiem, że ktoś tego nie docenia, nie rozumie i... A powiedz mi, no co prawda powiedziałaś już, że twoje marzenie to jest nie tylko studiować za granicą, może tam zostać, ale chciałem cię zapytać, jak to jest jednak urodzić się i żyć w Polsce, jak ty to widzisz?
3: Ja uważam, że to jest akurat wyjątkowe, spostrzegając na przykład na takie języki, to polski to jest jeden z najcięższych języków przez ten alfabet i te inne rzeczy. To jest naprawdę, mamy też bardzo ciekawą kulturę, uważam, i ja jestem patriotką. I nie, jestem naprawdę bardzo dumna z tego, że jestem tutaj urodzona, jestem też wdzięczna.
0: A chcesz coś powiedzieć tym warszawiakom, bo to jest cały świat, ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy i rozumiem, że świat z Kielc, spod Kielc wygląda zupełnie inaczej. I czy jest coś takiego, co myślisz, że nie wiem, coś specyficzne?
3: Uważam, że warszawiacy nie powinni tego spostrzegać tak, że to była taka naprawdę sprzed jakichś 80 lat taka sama wieś, bo my też ewoluowaliśmy bardzo i gospodarka i tak dalej. I na wsi naprawdę jest bardzo spokojnie. Uważam, że jest to wiele lepiej niż w mieście, ponieważ zostałam tam też wychowana. Jest naprawdę wiele zieleni, spokoju i to też pomaga mózgowi jednak.
0: To muszę się zapytać, do Polski zbliża się ta dyskusja, na przykład tak jest w Australii, w Anglii, o której mówiłaś, we Francji. Pojawiają się pomysły, że to należałoby ustawowo wyregulować, na przykład tak, żeby dzieci do pewnego wieku w ogóle nie miały dostępu do sieci społecznościowej, potwierdzać ich wiek. Co sądzisz o tym pomyśle?
3: Ja akurat jestem za tym pomysłem, ponieważ uważam, że na przykład jak jesteśmy tutaj, to ja bardzo lubię tutaj być, dlatego że właśnie tutaj jest ograniczony internet. No, myślę, że już większość z nas jest tutaj uzależnionych, ale jestem jak najbardziej za tym pomysłem, ponieważ naprawdę uważam, że telefony i te wszystkie TikToki i media społecznościowe odbierają jednak trochę kreatywności, bo uważam, że nuda jest potrzebna, ponieważ naprawdę jako społeczeństwo staliśmy się bardzo niekreatywni i uważam, że...
0: Chcę, żebyście państwo usłyszeli, bo to robi wielkie wrażenie zrozumieć, że ewolucyjnie nuda jest potrzebna.
3: Tak.
0: I że generalnie jest dużo dowodów na to, że inteligencja taka prawdziwa, wyobraźnia, bierze się paradoksalnie z nudy. Jeżeli cały czas jesteśmy karmieni czymś, co jest syntetyczne, to nie mamy żadnego powodu naprężać tych mózgów.
3: Uważam też, że powinniśmy być bardziej ciekawi, ponieważ teraz powinniśmy też być wdzięczni za to, że możemy sobie wszystko wyszukać i od razu nabyć nową wiedzę, ale też zadawanie pytań jest kluczowe do właśnie takiej dowiedzenia się czegoś, zagłębić się w jakieś

0: jakiś temat i naprawdę można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy od innych osób i nie tylko w telefonie.
1: Druga wielka mądrość, że czasami ważniejsze są pytania niż odpowiedzi i że umiejętność, też tak myślę często o edukacji, że już z różnych powodów ona tyle się zmieniła, że jeżeli czegoś mamy uczyć dzieci, młodzież, nas samych, to jest ciekawość, umiejętność zadawania pytań tak naprawdę i że znowu to wydaje się jakiś problem, że jeszcze nie wiem, ale to jest dokładnie jak z tą nudą, to znaczy jeśli już nie masz ciekawości i wątpliwości, to raczej jesteś zgubiony, mówiąc.
0: Tak, i właśnie jeszcze te media społecznościowe zabierają nam taką możliwość zadawania pytań, ponieważ budują w nas takie kompleksy i że strasznie boimy się, co sobie ludzie o nas pomyślą, jaka będzie ich odpowiedź, że może w ogóle nam nie odpowiedzą, a to nie powinno jakby nas tak naprawdę przejmować, ale przez to, że to jest tak jakby nam wpajane do świadomości, że tak może być, to właśnie też jest taki zanik tych pytań, a myślę, że to jest też bardzo ważne, zadawanie takich pytań.
1: Dydaktycznie bardzo Ci za to dziękuję i mam wrażenie, że nie była to taka poprawna deklamacja, tylko że no widać, że tak, że chyba ja w to bardzo wierzę. Co mnie prowadzi do ostatniego pytania, bo jakieś się nic tutaj porozumienia pojawia. Co jest takiego, co uważasz, że chciałabyś powiedzieć pokoleniu takich ludzi jak ja, nawet własnych rodziców, bo dobrze byłoby usłyszeć.
0: No, ja uważam, że też w okresie dojrzewania nastolatki są bardzo wrażliwe i czasami potrzebujemy też dawkę wyrozumiałości. Też uważam, że większość osób właśnie teraz ma problemy z tym, że właśnie przejmuje się tą opinią innych, a rodzice nie mieli właśnie takiego wpajane, że to jest takie istotne i tak dalej. I dlatego też to nie jest dla nas takie łatwe i że po prostu trochę wyrozumiałości.
1: Dołączam się do tego apelu, ale to jest rzeczywiście, nie mieliśmy jeszcze o tym audycji, ale ona będzie, o tym nieprawdopodobnie wysokim wskaźniku, to jest śmiertelnie poważne, że ilość, na szczęście nie samobójstw, ale prób samobójczych w Polsce w ciągu ostatnich lat, mówię o latach 10 mniej więcej, może 100, generalnie od czasu dostępu do smartfonów, wzrosła 10-krotnie. A co jest jeszcze bardziej, nie wiem czy zastanawiające, tragiczne w jakimś sensie, że ilość prób, które podejmują dziewczyny, jest 5-krotnie większa niż chłopcy, co jest też, to chyba mówi właśnie o tym, że to jest taki świat luster, w którym właściwie no właśnie, permanentna ocena tak naprawdę. To jest trudne. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Dzień dobry, mam na imię Zachary, mam lat 15.
1: Super, Zachary, dziękuję się, że zgodziłeś się pogadać. My się znamy trochę z Zacharym, od lat się właściwie znamy. Widzę, jak dorastał, spędzamy tu już któryś razem wakacje. Zresztą rok temu nagraliśmy audycję, w którym Zachary występuje, bo wspinamy się razem balonem, razem z Wincentem. I Zachary uczestniczy w tej baloniarskiej podróży. Zachary, pierwsze takie pytanie, ono jest trudne. Nie wiem, czy sam miałby odpowiedzieć na to pytanie. Co dla Ciebie teraz jest najważniejsze w życiu?
3: No, rozwój osobisty mi się wydaje, jakby edukacja dosyć jest ważna, rozwijanie się samo w sobie, nabieranie nowych umiejętności, które mogą mi się przydać później w życiu. To jest taki mój główny cel jak na razie.
1: A Ty dużo się uczysz różnych rzeczy z tego, co wiem.
3: No, nie tylko się uczę, ale tak.
1: A powiedz mi, czy masz coś, co byś określił teraz jako swoje marzenie?
3: No, wyjazd za granicę na pewno, tak.
1: Ale wyjaśnij, ale co jako...
3: No, tak na przykład do Paryża na studia. To byłoby takie coś, co by mi naprawdę dużo dało. Mi się wydaje.
1: To jest twoje marzenie?
3: Tak mi się wydaje, no.
1: Rozumiem. A powiedz mi, to odwrócę to, a takie antymarzenie, rzecz, która nie chcesz, żeby się zdarzyła, której się obawiasz, którą chciałbyś, żebyś ty ominął, albo ona ciebie ominęła.
3: No, wydaje mi się, że teraz za granicą obok nas tutaj jest dosyć napięta sytuacja i wolałbym, żeby ta wojna nie dotarła nigdzie dalej, a nawet szybciej się zakończyła. To jest jednak coś, na czym mi zależy, bo nie lubię żyć takim przekonaniem, że ktoś za granicą umiera. W szczególności, że mam kilku kolegów stamtąd i jak się dowiaduję, że ktoś z ich rodziny cierpi dlatego, że politycy uważają, że tak ma być, to nie czuję się z tym zbyt dobrze.
1: A to powiedz, bo to jest takie pytanie, które chyba jakoś się z tym wiąże. Dużo podróżujesz, to wiem, ale jak ty się czujesz? Jak to jest się urodzić w Polsce, żyć w Polsce? Jak o tym myślisz?
3: No, Polska teraz ma bardzo porządną gospodarkę i przyjemnie się tu żyje. To nie mogę powiedzieć, że nie. Dosyć łatwo. Mam łatwy dostęp do edukacji. Tak w sumie, jak czegoś potrzebuję, to jestem w stanie to organizować. Jest wygodnie. Jakby, jak mieszka się w Warszawie, to można wszędzie szybko dojechać. Niczego mi nie brakuje. Raczej dobrze.
1: Raczej dobrze. Fajnie. A powiedz, czy jest coś takiego, bo może przeceniać.

0: To ten problem przeceniają starsi właśnie, że tak mało się rozumiemy międzypokoleniowo, to jest to słowo. Czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym, rodzicom, ale może w ogóle tym starszym ludziom, co chciałbyś im powiedzieć?
1: No wydaje mi się, że ci ludzie, czyli no te poprzednie pokolenia nie przypominają sobie, po prostu nie rozumieją, że też kiedyś tacy byli i że to, co robimy my, też bywało wcześniej i to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś straceni.
0: Że zawsze jakoś tak było, że ci starsi trochę narzekali na tych młodszych, zapominali kim byli. Dużo jest przysłów na ten temat, ale myślę, ja na przykład się bardzo troszczę o te rzeczy związane, wiesz, z komputerami. Nawet chcę cię zapytać, bo niektóre kraje, także Polska, przymierza się do tego, żeby jednak ograniczyć w sensie prawnym, zakazać. Jak na to patrzysz?
1: No, mnie rodzice osobiście pilnowali i do 5 klasy w ogóle nie miałem telefonu. I ja zawsze byłem pilnowany, ale mam parę osób, które znam, które naprawdę mają z tym wielki problem, bo bywałem z nimi na wakacjach, to oni byli w stanie siedzieć 14 godzin przed telefonem. Okay. Więc są to takie tematy, które no, trzeba byłoby jakoś skontrolować i w pełni się z tym zgadzam. No, uważam, że w szczególności dzieci do przynajmniej 13 roku życia powinny mieć ten telefon znacznie ograniczony.
0: To tu się pewnie zgadzamy. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się porozmawiać. Dzięki, Zachary.
1: Nie ma problemu.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Na koniec wrócimy jeszcze do pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką. Przez lata pracowała z młodzieżą. Dlatego bardzo ważne i aktualne wydaje się to, co powiedziała w 2018 roku w Niepołomicach.
4: Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy byli tu Polakami z wyboru. Żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza wolność do tego, żeby wybrać ojczyznę. A ojczyzna to jest to miejsce, które się wybiera. Bo ja nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto przyszedł dopiero teraz i zakochał się w Polsce, nie ma praw obywatelskich, nie może być obywatelem. I myślę, że miłość do swojej ojczyzny polega między innymi na służbie. A służba to jest służba swoim sąsiadom, potrzebującym, a wiemy, kto potrzebuje, ludziom, którzy są w potrzebie. Nawet wtedy, kiedy w tramwaju ktoś zaczepi drugiego człowieka i nie chce koło niego siedzieć, żebyśmy umieli tego człowieka, którego nie chcą przyjąć, bo on jest inny niż wszyscy, obronić. Żebyśmy umieli być ze sobą solidarni. I to wszystko.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy, którzy, jak podkreślił, dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
1: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
0: Premier Donald Tusk podkreślił w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
2: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: Wieczorem na Placu Piłsudskiego w stolicy odbył się koncert piosenek powstańczych. Akcja jest organizowana od 20 lat. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości pół kilometra wzdłuż granicy z Marokiem. 35 strażaków poleciało z Krakowa do Hiszpanii wesprzeć tamtejszych mundurowych. W okolicach Toledo panują bardzo trudne warunki pogodowe. W regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Polscy strażacy będą brać udział w gaszeniu pożarów pieszo, bez użycia pojazdów, w trudno dostępnych miejscach.
3: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze, 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menedżmencie. Będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Sytuacja jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
4: Każdy ma tutaj oparcie w każdym. Nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób. Jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę i mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu. Zbieramy to cenne doświadczenie, które już niestety przydało nam się w tym roku w Polsce. Zmiany klimatyczne niestety postępują i również w Polsce mierzymy się z tego typu zagrożeniami.
0: Misja będzie trwać miesiąc, potem poleci kolejna ekipa. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy TOPR poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, powiedział Polskiemu Radiu ratownik dyżurny TOPR Łukasz Duda.
5: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Buczynowej. Zdaje się, że około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
0: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Z kolei 37-letni polski turysta zginął po upadku podczas wspinaczki w Tatrach Wysokich na Słowacji. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tamtejsze służby, a dziś w Tatrach przejdą burze. Ogromne zainteresowanie filmami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie.
6: Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
7: 20 lat wakacji pod namiotem. Super!
6: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się

0: Projekcje wypełniony jest po brzegi.
1: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
2: 5 godzin samochodem.
3: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
4: Sama atmosfera, filmy są świetne, panele.
0: Tłumy przychodzą także na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
5: Jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni. Chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
0: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
6: W nocy burze w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką i świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Mazury i Podlasie. Może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Spodziewane są porywy wiatru o prędkości do 100 km na godzinę. Gdzie niegdzie nawet silniejsze. Synoptycy przewidują też grad. A w niedzielę od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
8: Radio 24.
7: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Kafe Armia.
9: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra. No właśnie, od razu zapytam, czy Pani feminatywy, Pani minister?
10: Wiceminister, wiceministra, jak naprawdę sobie kto życzy. Ważne, że obrony narodowej, ważne, że wiem, co mam robić.
9: Dziękuję bardzo, że zechciała się Pani z nami spotkać i porozmawiać o kwestiach tych bieżących na początek chciałabym. Czy wszystko Pani zdaniem w czwartek przebiegło zgodnie z procedurami? I myślę tutaj o Lubelszczyźnie, myślę o elemencie, fragmencie rakiety, która spadła 30 km od Lublina, 2 km od zabudowań.
10: Wszystkie procedury w czwartek zadziałały. Zresztą opisywał to bardzo dokładnie pan generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Po pierwsze odnotowano wzmożoną aktywność po armii rosyjskiej, sił rosyjskich przy granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy incydent po godzinie 3 w nocy, kiedy zostało namierzone siłami sojuszników i naszymi, że jeden z obiektów zbliża się do granicy polskiej. Potem okazało się, że zmienia trajektorię lotu, ale po chwili już ten incydent, którego efekty wszyscy widzieliśmy, czyli obiekt wlatuje na teren Polski, poderwane myśliwce i za chwilę też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł i również ta współpraca i myślę, że o tym też warto mówić, kwestia powiadamiania przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli kwestia informacji ludności o tym, co się dzieje. No i oczywiście współpraca sojusznicza, czyli wszystko to w powietrzu, co być powinno, zostało uruchomione.
9: Czy Panią nie niepokoiły w infosferze informacje na ten temat? Bo to, co przekazuje strona rządowa, to jedno, to, co przekazują eksperci, to jest drugie. To, co my jako społeczność myślimy, to jest też oczywiście trzecia kwestia, ale jest jeszcze tak właśnie infosfera. Ja wiem, że Pani też przeczytała na szybko raporty NASK-u na ten temat. No w internecie źle się dzieje, jeżeli czytamy informacje o tym wydarzeniu z czwartku.
10: Musimy wszyscy zdawać sobie z tego sprawę, że chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni, ona trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natomiast tym razem, jak po większości takich sytuacji, bo to też obserwowaliśmy po aktach dywersji na torach, oczywiście po sytuacji nocy dronów w zeszłym roku we wrześniu, natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji. I tutaj pojawiają się dwa ślady. Pierwszy mówi oczywiście o tym, że próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy, a drugie wprowadzanie w błąd

0: Dotyczy oczywiście podważania działań rządu. I na ten drugi przede wszystkim warto zwrócić uwagę, bo w momencie właśnie rozpoczęcia działań związanych z konfliktem, to pierwsze, co robi przeciwnik, to dokładnie buja nastrojami społecznymi. Dzisiaj to jest dużo łatwiej robić niż kiedyś, bo właśnie media społecznościowe są niestety do tego bardzo dobrym narzędziem. Dlatego będę z uporem maniaka powtarzać, żeby szukali Państwo informacji tylko i wyłącznie w sprawdzonych źródłach. Ostatnio był taki raport Onetu, który mówił o tym, że 1/4 Polaków uważa, że nigdy nie zetknęła się z fake newsami. Drodzy Państwo, to jest niemożliwe. Fake newsy otaczają nas codziennie w infosferze. I jednym z moich zadań też jako pełnomocniczki rządu do spraw budowania odporności państwa jest przywracanie wiary, i tu powiem z pełną świadomością, w instytucje. Bo nie chodzi o kwestię zaufania do rządu, czyli tą kwestię, która jest kwestią bardziej polityczną. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby to zaufanie było jak najwyższe, ale to, w co widzimy, celuje adwersarz od dłuższego czasu, to też taka próba zasiania ziarna wątpliwości w obywatelach, czy to, o czym oficjalnie informują organy państwowe, jest prawdą. Zobaczmy, co się działo nad ranem w czwartek, kiedy po wysłaniu wyraźnego sygnału alarmowego, czyli przypomnę, 3-minutowy modulowany sygnał, to jest start alarmu, pojawiły się dywagacje, a skąd wiadomo, że to nie był, na przykład nie były próby, jakieś ćwiczenia. Zawsze, kiedy są ćwiczenia, zawsze informujemy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I wszystkie procedury tu zadziałały tak, jak powinny. Był sygnał rozpoczynający alarm i po kilkunastu minutach był sygnał, i tu przypomnę, jest różnica, bo to jest wtedy sygnał jednostajny, był sygnał o odwołaniu alarmu. Tych stopni informowania jest wiele. Tu był ten środek, który był najbardziej właściwy, czyli najszybciej docierał do mieszkańców.
1: Ale i tak pojawiały się takie informacje w przestrzeni publicznej, że był alarm, ale trwał krótko, że dlaczego tak krótko, dlaczego nie było SMS-ów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o którym pani wspomniała. I też w tym kontekście tego stanowiska, które pani piastuje w resorcie obrony, czyli właśnie wzmacniania tej obronności. Czy to nie jest trochę orka na ugorze? Czy to nie jest tak, że my musimy tak dużo zrobić, jeżeli chodzi o naukę nas, społeczeństwa, o edukację, o obronności szeroko pojętej, no, że tego typu incydenty właśnie jak czwartkowy, one cały czas będą jeszcze dawały paliwo do tej negatywnej narracji.
0: To, co jest oczywiście najbardziej niepokojące w tej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, tylko jest regres. To znaczy kilka lat temu to zaufanie, kiedy był mniejszy wpływ mediów społecznościowych i mniejszy wpływ fake newsów, bo to jest kwestia ostatnich przede wszystkim 2 lat, kiedy mamy nasilenie tego, to jeszcze jakiś czas temu to zaufanie do komunikatów rządowych i wszystkich możliwych organów było dużo większe. I w takiej sytuacji nie pojawiała się właśnie dyskusja, o której mówi pani redaktor. Czy powinny być SMS-y, czy nie powinno, czy może to były ćwiczenia, nie były ćwiczenia. Był nadawany sygnał i był przyjmowany przez obywateli. No oczywiście chociażby w każdym polskim domu jest poradnik bezpieczeństwa wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
2: Tylko,
0: Obrony.
2: Czy to ktoś przeczytał?
0: No i to jest ciekawa kolejna rzecz, bo chcę zwrócić uwagę, że kiedy ten poradnik wydawaliśmy, to też w infosferze była dyskusja, a po co, a to jest jakaś śmieszna książeczka i tak dalej. To też są działania celowe, żeby zniechęcić obywateli do tego, żeby się z tym zapoznać. Ja zachęcam. To jest kilka minut, żeby przejrzeć, bo w trudnej sytuacji najważniejsza jest chłodna głowa. Czyli to, że znasz wcześniej procedurę, wiesz, co może się wydarzyć i umiesz rozpoznać sytuację. Niestety, drodzy Państwo, żyjemy w warunkach, kiedy wojna jest tuż przy naszej granicy. I takie sytuacje jak ta pod województwie lubelskim w czwartek mogą się zdarzać. I oczywiście, tak jak pani redaktor mówi, też niestety każda taka sytuacja daje pole do popisu dla adwersarza, żeby wejść jak najbardziej w infosferę. Nam zostaje edukacja, edukacja, edukacja, czyli uświadamianie, i jeszcze raz wrócę do tego badania, że 1/4 Polaków uważa, że nie widziała nigdy fake newsa, uświadamianie, że nie wszystko, co widzisz w internecie, nie wszystko, co czytasz, nawet jeśli jest to wysłane z konta twojego znajomego, nie wszystko jest prawdą.
1: Teraz przejdziemy do twardych, militarnych faktów, bo to, co stało się w czwartek od tej takiej strony właśnie infosfery, czy od miękkiego kontekstu, no to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co tak naprawdę zrobiło wojsko, co zrobił resort obrony. Mówiła pani o właśnie informowaniu chociażby przez dowództwo operacyjne poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Oczywiście ta wymiana informacji między

0: premierem, prezydentem, resort obrony też w stan gotowości postawiono od samego początku i my mówimy tak naprawdę o incydencie, który za każdym razem, jeżeli się pojawia, a ich nie było mało, testuje nasze systemy. O czym mówił wielokrotnie też wicepremier Kosiniak-Kamysz, chociażby jak mieliśmy do czynienia z incydentami z samolotem obserwacyjnym IU-20 albo z nowoczesnymi Su-30, czyli maszynami, które są z najwyższej półki przemysłu Federacji Rosyjskiej, które celowo pojawiają się tutaj, żeby zobaczyć, co my mamy, czym dysponujemy. No i tutaj kłania się program SAFE, który pani negocjowała, który pani cały czas tak naprawdę, za który pani odpowiada, no bo trzeba będzie chociażby jesienią wytłumaczyć się przed Komisją Europejską, ile się już zrobiło i na co się te pieniądze wydało. Jak bardzo SAFE pomaga w budowaniu tych systemów, które odpowiadają na tego typu incydenty jak ten czwartkowy?
1: Nie było od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle w historii Nowej Polski, był program, który w tak szybkim czasie inwestowałby tak duże pieniądze w uzbrojenie, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. To, do czego udało się doprowadzić w maju, że w ciągu kilku dni podpisaliśmy kontrakty negocjowane miesiącami, bo to też już czytałam te fake newsy, że to pewnie w ostatnich 3 dniach maja w ogóle wymyśliliśmy, co kupić. Nie, no to jest, no to wszystko jest procedura. Wojsko decyduje, co kupić. Agencja Uzbrojenia wybiera dostawcę. Rząd jest od tego, żeby zapewnić finansowanie. Ale ostatnie 3 dni maja to jest 120 miliardów złotych wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dla porównania, dla skali, nasi poprzednicy w ciągu 8 lat nie wydali tyle, ile my w te 3 dni majowe. Myślę, że to, co ucieka opinii publicznej, to informacja o tym, że w całej tej procedurze postępowania z Komisją Europejską Polska była pierwsza gotowa ze wszystkimi dokumentami, mimo tego, że jesteśmy największym beneficjentem i jako jedyni w Europie zrealizowaliśmy tak zwane zakupy samodzielne, czyli jeden kraj kupuje u jednego producenta, realizując je we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który dał radę zrobić zakupy samodzielne, to była Rumunia, ale pieniądze wydała w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Więc oczywiście SAFE jest ogromnym zastrzykiem. Dzisiaj pracujemy nad zakupami wspólnymi, ale nie chcę też przypomnieć, że SAFE nie jest jedynym dzisiaj naszym źródłem finansowania, ponieważ mamy też chociażby program FMF, czyli program amerykański. O tym była mowa też w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Będą dodatkowe środki. Pozyskujemy też sprzęt koreański. Tu pracujemy na wielu frontach. Ale jeśli pani pyta konkretnie, co mechanizm SAFE, jakie zakupy z SAFE-u mają wpływ na takie sytuacje jak dzisiaj, no to po pierwsze SAFE jest też największym zastrzykiem finansowym, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, bo to jest około 11 miliardów złotych, które trafiają na Tarczę Wschód. Nie było takiej inwestycji. Ponad 10 miliardów wydane na drony. To jest, jak wiecie Państwo, dzisiaj najczęściej używane przede wszystkim na Ukrainie wyposażenie, ale też budowa systemu SAN, czyli właśnie systemu antydronowego, który stanie w przyszłym roku na naszej granicy, to też jest finansowane z mechanizmu SAFE. Oczywiście, jeżeli mówimy o tej nocy, a właściwie poranku czwartkowym, no to użycie tutaj F-16, no tu akurat mówimy o programie amerykańskim, pierwsze F-35 też już trafiły do Polski, ale kwestia również tankowania w powietrzu. I to jest zakup z programu SAFE. Po raz pierwszy w historii Polska będzie miała swoje tankowce.
0: I to nie 2, tylko 4, okazuje się.
1: Tak, tutaj długie negocjacje ze stroną hiszpańską, bo też kwestia wypełnienia warunków właśnie wstawianych przez komisję, że wszystko będzie dostarczone do roku 2030. Stąd nasza wizyta z premierem Kosiniakiem w Hiszpanii, żeby wynegocjować sloty produkcyjne, bo dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze są najmniejszym problemem, jakkolwiek to brzmi. Dzisiaj problem, wyzwania są 2. Dostęp do technologii, a drugi to jest czas. I chociażby dzisiaj sytuacja w Zatoce pokazała, że Amerykanie tyle sprzętu używają, że ich fabryki nie są w stanie nadążyć z produkcją na ich własne potrzeby. Stąd też nasze wyjście do przodu i propozycja dla Waszyngtonu, żeby koprodukować w Polsce amerykański sprzęt zbrojeniowy.
0: To jak mówimy o amerykańskim sprzęcie i o tej koprodukcji, no to nie sposób nie cofnąć się trochę, no właśnie do pani wizyty za oceanem. Ja miałam też okazję już po tej wizycie pytać wicepremiera Kośniaka-Kamysza o to, jak sobie wyobraża, no właśnie, przenoszenie tej produkcji. Mamy tam w grze oczywiście też ambicje ukraińskie. My kładziemy na stole konkretnie co, pani minister?
1: Moja wizyta w Stanach to były trzy główne tematy. Pierwszy to oczywiście to jest baza amerykańska, rozszerzenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy.

0: na terenie Polski. I tu jesteśmy znowu krok do przodu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także o stronę amerykańską, to zaczęły pracować zespoły, które opracowują koncepcję tej bazy. Przede wszystkim my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Amerykanie jak najszybciej pokazali swoje wymagania. Ostateczna decyzja dotycząca bazy jest w rękach prezydenta Trumpa, ale idziemy tutaj z pewnym z góry założonym postępowaniem, czyli był list premiera Kosiniaka do Pita Hekseta, była uchwała Rady Ministrów, że idziemy, to jest cel rządu, żeby taka baza się znalazła na terenie Polski, i odpowiedź Pita Hekseta do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Stany Zjednoczone potwierdzają zainteresowanie. Zespoły to jest czwarty krok. Już niedługo będziemy mówili o tym, jak tę bazę finansować, i o tym też zapewniałam w Waszyngtonie, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby projekt bazy zrealizować. Drugi temat to jest temat koprodukcji. Podczas szczytu w Ankarze prezydent Trump zadeklarował, że chciałby, żeby rozpoczęła się produkcja paków do patriotów na terenie Ukrainy, ale polski rząd zaproponował moimi ustami w Waszyngtonie podczas mojej wizyty. Uważamy, i tu wyszliśmy naprzeciwko też głównym obawom Amerykanów, uważamy, że dzisiaj lokalizowanie produkcji tak skomplikowanej technologii, zresztą Amerykanie tą technologią niechętnie się dzielą, na terenie Ukrainy jest po prostu fizycznie niebezpieczne. Myślę, że ostatnie dni też pokazują, że ta wojna trwa tam w najlepsze i zagrożenie jest duże. Zresztą tydzień temu też na takim salonie zbrojeniowym zmasowany atak i mamy kilka ofiar śmiertelnych. W związku z tym polski rząd zaproponował, żeby te produkcje dalej w kooperacji oczywiście ze stroną ukraińską zlokalizować na terenie Polski. I trzecia rzecz, która wypływa też ze szczytu w Ankarze. W Ankarze premier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrami z Niemiec, Holandii i Szwecji podpisali list intencyjny, żeby na terenie Europy, w jednym z tych czterech krajów, znalazło się centrum serwisowe, jeżeli chodzi o patrioty i paki. I naszym celem jest to oczywiście, żeby znalazło się na terenie Polski. Myślę, że dla Amerykanów zaczynają dostrzegać też zmianę w Polsce. Miałam przyjemność występowania na Uniwersytecie Georgetown razem z sekretarzem Dafejem, czyli zastępcą Pita Hekseta, gdzie wprost mówiłam, Polska przestaje być klientem, a chce być koproducentem i partnerem. Myślę, że to jest pewna nowość dla Amerykanów, ale którą też dobrze rozumieją, bo wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, kiedy nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, czego potrzebuje świat.
1: Pani minister, te nasze propozycje to jest jedno, ale kwestia strony ukraińskiej to oczywiście jest też kwestia też do negocjacji i do dyskusji. Czy państwo jako resort obrony, czy my jako rząd rozmawiamy z partnerami z Ukrainy na ten temat, właśnie co położyliśmy na stole w Waszyngtonie, bo no, jesteśmy świeżo też po wizycie prezydenta Zełenskiego za oceanem, zresztą spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem, też w drodze powrotnej z Waszyngtonu, jak Ukraińcy na to patrzą.
0: Przede wszystkim dla nas tutaj głównym partnerem do rozmowy są Amerykanie, bo to oni będą podejmowali decyzję, czy taka produkcja i gdzie może być zlokalizowana. Zresztą tak jak myślę prezydent Trump przyzwyczaił nas w ostatnich latach, on decyzję podjął, ale teraz po stronie Pentagonu, Departamentu Stanu i przemysłu jest wykonanie tej decyzji. I to też wynikało z tych rozmów w Waszyngtonie, że to, co kładziemy na stół, daje im pewne rozwiązania wychodzące naprzeciwko ich obawom, bo kwestia bezpieczeństwa jest ich największą obawą. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to istotnie prezydent Zełenski był w tym tygodniu w Waszyngtonie, potem rozmawiał z premierem Tuskiem. To była długa i dobra rozmowa i tu znowu przechodząc też na naszą relację z Ukrainą, wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, to znaczy wracamy do bardzo konkretnych rozmów, gdzie mieliśmy ten trudniejszy moment związany z nietrafioną, błędną decyzją pana prezydenta Zełenskiego o gloryfikowaniu UPA. I dzisiaj też i ta rozmowa bardzo długa, bo panowie w cztery oczy rozmawiali bardzo długo w Lublinie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem. Zresztą prezydent Zełenski był tą osobą, która ostrzegała nas przed tym, co się wydarzyło w czwartek rano. To też są ważne sygnały, które zawsze ta wymiana sojusznicza tutaj jest bardzo ważna. Więc uważam, że z Ukrainą wracamy na tory. Zresztą w słynnej sprawie migi za drony, czyli że my mamy przekazać nasze migi Ukrainie, ale w zamian za to otrzymać drony, ona też wróciła na stół. Była zamrożona, natomiast dzisiaj strona ukraińska skierowała do nas konkretną ofertę, jakie drony chce przekazać. Jest to dzisiaj w analizie sztabu.

0: klubu generalnego.
1: Ja bym powiedziała, że nawet była ta, ten temat był zabetonowany w którymś momencie. No po prostu tak się obie strony utwardziły, że nie było dyskusji i nie było możliwości kompromisu.
2: Ale życie też nie cierpi próżni. W międzyczasie zgłosiła się strona bułgarska. Bułgarzy są zainteresowani nie donacją, ale zakupem migów i też w tej sprawie byłam w Sofii kilka tygodni temu. Tutaj strona bułgarska wyraża ogromne zainteresowanie i jest gotowa zapłacić za nasze migi. Myślę, że to też mogło być katalizatorem w rozmowach z Ukrainą. Tą decyzję trzeba będzie podjąć jak najszybciej. Czekamy na analizę sztabu, czy to, co przedstawia strona ukraińska, to jest oferta dla nas satysfakcjonująca. Na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
1: My mówimy o tych ustaleniach ze Stanów Zjednoczonych w kontekście szerszym, warto by to też osadzić, dlatego że tak naprawdę od 27 lipca no, trwa wielki przegląd amerykańskich baz, jednostek, wojsk, ogłoszony jeszcze pod koniec maja w kwaterze głównej NATO, przecież przez samego sekretarza wojny Pita Hegseta. I wyraźnie wtedy Pete Hegseth mówił, że ci sojusznicy, którzy no, nie odrobili lekcji, nie zajmują się na poważnie swoim bezpieczeństwem, no to mogą się zdziwić. I w tym kontekście, jak pani widzi za te mniej więcej pół roku, jak się ten przegląd może skończyć dla Polski?
2: Ja jestem spokojna o sytuację Polski, bo i wydajemy prawie 5% PKB na obronność. Jesteśmy w tym kontekście liderem w NATO. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli mechanizm SAFE. I też dlatego moja wizyta w Waszyngtonie była kluczowa, bo tu w Polsce tyle opozycja krzyczała, że SAFE jest przeciwko Amerykanom. Mój przyjazd byłej pełnomocniczki do spraw SAFE do Waszyngtonu i gdzie słyszę to, co robicie z mechanizmem SAFE, jest wypełnieniem tego, o czym mówi prezydent Trump, czyli żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Więc nie jest prawdą, że Amerykanie są przeciwni mechanizmowi SAFE. Dostrzegają, że inwestujemy bardzo dużo w swoje zbrojenia i muszę przyznać, że Waszyngton też widzi to, że my te ogromne inwestycje czynimy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to jest ważne? Amerykanie, szukając partnerów do koprodukcji, w czym są dość oszczędni, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące koprodukcji, szukają partnerów, którzy też są na to gotowi technologicznie. I my przez te ogromne inwestycje w Polski, w rodzimy przemysł zbrojeniowy, co jest przecież nową filozofią, bo poprzednicy tego w ogóle nie robili. Też zwiększamy nasze szanse na to, że Amerykanie z nami produkcją swojego uzbrojenia będą się dzielić. Świetnym sygnałem, taką jaskółką dobrą było to, co udało się podpisać dzień przed szczytem Ankarze w Bydgoszczy, czyli umowę pomiędzy PGZ-em a amerykańskim Andurilem. Zresztą jest to też pewna satysfakcja, jeżeli widzę w telewizji wywiad z prezydentem Trumpem, który wprost mówi o tym, co dzieje się w Polsce, że w Polsce podpisano umowę pomiędzy PGZ-em a Andurilem. Więc ja się tego przeglądu nie boję. Pytanie, co się wydarzy z innymi sojusznikami, bo to też w Waszyngtonie wielokrotnie powtarzano, że Stany Zjednoczone nie mogą dzisiaj wykluczyć tego, że redukcje w Europie będą, ale nie będą one dotyczyły Polski. To jest powtarzane na każdym kroku.
1: No a poza tym będą też, to słyszymy wielokrotnie z oceanu, zbieżne z filozofią i z podejściem i nowym patrzeniem tak naprawdę na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przez same Stany Zjednoczone. To jest chyba też bardzo ważna kwestia. Myśli pani, jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy do czasu zakończenia tego przeglądu wyjaśni się już na 100% kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Będziemy mogli mówić o sukcesie?
2: Częściowa stała obecność już dzisiaj jest, to też o tym nie zapominajmy, ale tu są oczywiście dwie kwestie, które powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Pierwsza to jest kwestia uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, czyli ci żołnierze, którzy już byli w drodze do nas, została tradycja wstrzymana, ale będzie przywrócona i myślę, że to się stanie szybciej. Natomiast uważam, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy do decyzji prezydenta Trumpa o bazie. Mam nadzieję oczywiście, że też stanie się to szybciej niż później, ale tu nie spodziewałabym się decyzji w ciągu kilkunastu dni.
1: Jaki to będzie koszt? Czy macie już policzone?
2: Jesteśmy, działa w Ministerstwie Obrony Narodowej zespół, któremu przewodzi pan minister Zalewski i zadaniem tego zespołu jest właśnie szacowanie kosztów na podstawie potrzeb, które przedstawia strona amerykańska, bo oczywiście tutaj pieniądze też mają znaczenie i my też to finansowanie musimy zabezpieczyć. Tu Amerykanie też mówią jasno, że jednym z kryteriów wyboru jest też oczywiście kwestia finansowa.
1: Wybiera się pani na święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Ja wiem, że trochę w przyszłość wybiegamy, ale już widzę obrędowany resort obrony cały.
2: Oczywiście, bardzo się cieszę, bo pierwszy raz właśnie co roku

byłam obecna na tym święcie, ale w tym roku po raz pierwszy w roli wiceministra obrony narodowej, ale cieszę się też podwójnie, bo w tym roku defilada i całe święto pod hasłem Polska

0: Safe, także Polska Safe.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, która w resorcie odpowiada za wzmacnianie odporności państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Powtórka programu.
3: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O jego rozpoczęciu, wbrew niektórym opiniom, nie doszło ze względu na buzujące w mieście emocje i chęć zemsty na Niemcach. Powstanie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej wydało taki rozkaz i uznało, że jest ku niemu najlepszy czas, a szansa na rozbicie Niemców jest po prostu największa. Decyzja o rozpoczęciu powstania była zażarcie dyskutowana wiele dni przed 1 sierpnia. Jednak 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało, fałszywa, o możliwym starcie sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach podjęcia decyzji o wybuchu powstania z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawia Przemysław Lis.
4: Gazeciarze krzyczą nieudany zamach na Hitlera, widać przez miasto wycofujące się oddziały niemieckie. No, ludzie są pełni napięcia. Słyszą już zbliżającą się kanonadę ze wschodu. I co decyduje o wybuchu powstania?
5: Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat. Władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie zdawały sobie sprawę, że do walki możemy ruszyć wtedy, gdy nieprzyjaciel będzie osłabiony. To początkowo miało być po wojnie z Francją, ale Niemcy wygrały, więc nie byliśmy w stanie wzniecić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety. Sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 1944 roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 1944 roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, tak zwana bitwa pod Radzeminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No, a tak właśnie nie było.
4: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
5: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00. Strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Bur-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18:00 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruścier-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przechodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
4: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewr Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
5: No jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację,

0: ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania. A część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi. I oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu Powstania Warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie, czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co, wpada Chruściel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
0: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą okręgu warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca okręgu warszawskiego przynosi mi informacje: bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli Powstania Warszawskiego, wzrastają. I absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy wpływ na Bora Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem współczesnym językiem politologii, frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki, ale przeważył argument bolszewicy na Pradze, a tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
0: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
0: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami, miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin. On starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Irany-Gosmecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, że by Sowieci ruszyli, ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego Tadeusza Bora Komorowskiego, choć jak słusznie pan powiedział, nigdzie nie padły słowa: rozpoczynam powstanie warszawskie, ale rozszerzam burzę na Warszawę. Akcja Burza, która już trwa na Kresach od stycznia 1944 roku, miała się przesunąć na zachód, miała być wspólnym wysiłkiem całego Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko Niemcom, taktycznie z Sowietami, dopóki nas łączy wspólny wróg Niemcy, oczywiście zachowując swoje ambicje na utrzymanie niepodległej Polski w granicach przedwojennych. To w tym konkretnym momencie wspólnie z Sowietami wyzwolenie Warszawy i przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bór Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bór Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca Okręgu Warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik

0: Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17 1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
0: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Bór Komorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony wał?
0: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona Stawka podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy 1000 argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie. Na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć: widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym. Tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków. Spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku. 17 stycznia Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
0: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie

0: właśnie publicystyczne, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował, to by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia, to powstanie wybuchło 1 sierpnia, że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu czy plac Napoleona w Warszawie.
1: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
0: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to niby do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna. To jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawiał Przemysław Lis.
3: Powtórka programu. Komentarz.
2: Doktor Michał Przeperski, historyk i rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Historyczne tło wydarzeń jest pasjonujące. Prawie wszystko wiemy, prawie?
4: No, myślę, że zawsze jest z perspektywy historyka coś, czego możemy się dowiedzieć jeszcze. Historia jest przebogatą nauką. Możemy oczywiście analizować i analizujemy, jak powstanie warszawskie, no, jak doszło do tego, że w ogóle je wywołano, że ono wybuchło. Jak toczyła się duża gra polityczna, ta największa między ówczesnymi największymi politykami świata, Stalin, Churchill, Roosevelt, to z jednej strony, z drugiej strony jak wyglądały nastroje w Warszawie, czy rzeczywiście młodzież, o czym często się mówi, młodzież patriotyczna po 5 latach okupacji rzeczywiście już tak bardzo dyszała, żądzą rewanżu, że nie szło nad tymi emocjami zapanować. No i w końcu bardzo wiele na pewno jeszcze można powiedzieć nowego o codzienności powstańczej. Od choćby kilka lat temu mój serdeczny kolega z Muzeum Historii Polski Sebastian Pawina opublikował książkę, to 2 lata temu było dokładnie, o codzienności powstańczej, o barykadach powstańczych. I to też były nowe badania. Myślę, że takich badań jeszcze nowych. No jeszcze przed nami kolejne książki na ten temat. Powstanie warszawskie to jest bogactwo rozmaitych motywów, od tych takich stricte naukowych, powiedziałbym popkulturowych.
2: Właściwie uprzedził pan to, co chciałam powiedzieć, bo tło historyczne, o tym wspomniałam przed chwilą, to jedno, a druga rzecz niezwykle mnie pasjonująca to są właśnie historie. Na przykład Danuta Dworakowska, którą poznałam rok temu, ona włączyła się do powstania mając 16 lat. Była taką bardzo, trochę zbuntowaną, ale taką ułożoną córką swoich rodziców, grającą na fortepianie, mającą plany na przyszłość i stała przy oknie swojego domu na Starym Mieście i zobaczyła młodego chłopaka idącego z karabinem i zapaską na ramieniu. I wyszła z domu tak jak stała. Nie zabrała ze sobą nic. Jak ją zapytałam, czy co na to mama, która była wtedy w domu, powiedziała, nie wiem, nie zdążyłam zapytać. W ciągu 2 dni jej życie zmieniło się radykalnie i te historie pozostają pasjonujące, bez względu na to, jakbyśmy podchodzili do historycznego tła tych wydarzeń.
4: Ja myślę, że to jest bardzo istotne, co pani redaktor powiedziała. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Przez ostatnie lata myślę, że daje się zaobserwować i mówię to też pewnie w kilku rolach. Z jednej strony jako pracownik Muzeum Historii Polski, jako zawodowy historyk, ale też jako obywatel polski, obywatel miasta stołecznego, mieszkaniec miasta stołecznego Warszawy. Myślę, że przez ostatnie lata te spory wokół powstania warszawskiego, które się toczyły, będą się toczyć, bo to jest z pewnością jeden z tych sporów arcypolskich. Bić się czy nie bić? Czy powstanie powinno wybuchnąć, czy może raczej nie? Czy cena, którą zapłacono, była... No właśnie, współmierna. O co właściwie z perspektywy politycznej czy militarnej chodziło?

0: powstaniu. Tak, te spory, one ciągle trwają i będą trwały, ale wydaje mi się, że one w tym momencie dla nas, mam na myśli dla wspólnoty warszawiaków, Polaków, ludzi zainteresowanych tożsamością, historią, myślę, że to bardzo zachodzące na siebie kręgi, coraz mniej istotne jest to, co nas różni w ocenie powstania warszawskiego, bo oczywiście te różnice są i można by o nich osobno gadać, rozmawiać znacznie, znacznie dłużej. Natomiast bardzo istotne, myślę, że w ostatnich latach stało się to, co nas łączy i tak jak pani położyła nacisk na te historie, one są zawsze tragiczne. To znaczy, bo powstanie jest tragiczne. To są historie często heroiczne, to są historie fantastyczne, bo na przykład kończące się jakimś pozytywnym akcentem w tym sensie, że udało się powstankom przetrwać, przeżyć. Ktoś uratował drugiej osobie życie, albo też dochodziło do powstańczych miłości. Te wszystkie opowieści tego rodzaju, których też jest bez liku, one myślę w ostatnich latach nadają przede wszystkim ton naszemu pamiętaniu powstania warszawskiego i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest też dobrze, bo z drugiej strony nie mamy do czynienia i to wydaje mi się też niezwykłym osiągnięciem wszystkich osób, które zajmują się pamięcią powstania warszawskiego, pewnie na czele z Muzeum Powstania Warszawskiego oczywiście, które tutaj jest kluczową instytucją, że przy takim rosnącym nacisku, czy takim właśnie rosnącym znaczeniu tych indywidualnych historii, które też usłyszeliśmy dzisiaj tutaj, to nie doprowadza to wszystko do takiej infantylizacji powstania warszawskiego, co byłoby nieszczęściem jakiegoś takiego, jakiejś takiej próby opisania tych wydarzeń, jakoby to była zabawa, bo oczywiście nie była to zabawa i myślę, że pewien taki rozsądny balans w opowiadaniu o tej bardzo trudnej historii, to jest duże osiągnięcie, no chyba pozwolę sobie powiedzieć w jakimś sensie nas wszystkich, znaczy również muzealników czy historyków, ale także choćby dziennikarzy, również Polskiego Radia.
1: Ja jestem od wielu lat pod ogromnym wrażeniem ciężkiej pracy, często bardzo świadomej, którą wykonują powstańcy, żyjący jeszcze powstańcy. Myślę o przekazywaniu wiedzy, tych historii, o których pan powiedział, bo to czy powinno wybuchnąć, czy nie, czy w tym momencie, czy w innym, jak jeszcze dołożymy do tego około 200 tysięcy osób, które zginęły i zrujnowany obraz stolicy, to pewnie wątpliwości historycznych, politycznych i nie tylko jest bardzo wiele. Ale odkąd powstańcy zaczęli tak głośno opowiadać swoje historie i odkąd słyszymy od nich, ja nie widziałem innego wyjścia, ja byłem tak wychowany, ja byłam tak wychowana, czyli poświęcenie, zaangażowanie. Ja wiem, to zabrzmi trochę szumnie, ale dla ojczyzny. Prawda? To też zmienia nasze przekonanie, czy ten zryw okupiony tak potężnymi kosztami był potrzebny. Oni nie mieli żadnych wątpliwości.
0: Znowu, myślę, że to jest pewna magia powstania warszawskiego. Mhm. Nie tylko dziś, nie tylko 1 sierpnia warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać. Myślę, że nie jedna dyskusja w polskim domu, czy to międzypokoleniowa, czy w ramach tego samego, tej samej generacji, one się po prostu pojawiają, kiedy wybuchają, są prowadzone. Właśnie dlatego, że w powstaniu warszawskim, jak w soczewce, skupia się szereg różnych problemów. To, co pani powiedziała, no również jakoś odbija, bardzo rezonuje z naszą współczesnością, kiedy mamy rok 2026. Co prawda w Polsce wojny rozumianej, tak jak do niej dochodziło, tak jak ona była w roku 1944 w Polsce. Dramatyczna, wielka wojna, wielkie masy wojska, terror, zagłada. Tego wszystkiego nie ma. Jest po tym pamięć, ale zagrożenie w powietrzu się unosi. Mamy świadomość tego, że ład, który do tej pory funkcjonował, geopolityczny, bezpieczeństwo naszego kraju jest w jakiś sposób kwestionowany, może być zagrożony. W związku z tym też te pytania o tym, jak jesteśmy do tego przygotowani, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, to jest też szumne może słowa, ale ważne i niech one padną. W jaki sposób wychowujemy nasze dzieci? Jakie wartości sobie przekazujemy? Czy na przykład żyjemy w świecie, w którym oczywiście nie daj, Panie Boże, ale gdyby doszło do wybuchu takiej wojny, to właściwie winniśmy raczej wsiadać w samoloty, lecieć do Portugalii i tam, nie wiem, szukać azylu albo gdzieś tam meblować uprzednio zakupione mieszkania, to oczywiście świadomie przyjaskrawiam, czy też może właśnie zupełnie inaczej powinniśmy się zachować i myślę, że to doświadczenie, ten przykład, to świadectwo z roku 1944 też w tym sensie jest ważne i proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie chcę używać powstańców jako pałki w jakiejś dyskusji politycznej. Wręcz przeciwnie, raczej chciałbym pokazać coś takiego znacznie istotniejszego, pewne takie długie trwanie pewnych narodowych tradycji, ale takich też pewnego państwowego myślenia i ogromną wagę.

0: wagę naszych codziennych, no właśnie, takich wartości, którymi się otaczamy, ale też naszych indywidualnych wyborów, bo myślę, że jedno z rzeczy, bardzo wielu rzeczy, które poruszają w tych historiach, również w tych historiach, które usłyszeliśmy dzisiaj, a także w tych, które pani teraz w naszej rozmowie przytacza, to pokazuje, że ci ludzie, którzy stanęli do powstania jako żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji, które w Powstaniu Warszawskim walczyły, to byli ludzie, którzy podejmowali indywidualne wybory. To nie była sytuacja jakiegoś przymusu. Nikt tym ludziom nie groził terrorem, jak to bywało, nie wiem, w Armii Czerwonej, na ten przykład, NKWD, który stoi za czerwonoarmistami, żeby oni, nie wiem, szli do ataku. Czegoś takiego zupełnie w polskiej rzeczywistości 1944 roku w Warszawie nie było. Była ideowość, było przekonanie, była wierność wyższym wartościom i to są sprawy szalenie uniwersalne i one w moim głębokim przekonaniu w każdej z tych historii bardzo mocno wybrzmiewają, no i mają taką wartość tyleż stricte historyczną oczywiście, ale również taką nieprzemijającą, moralną, bardzo aktualną niestety, ale jednocześnie tak, bardzo aktualną również dziś.
1: Do eskalacji dyskusji i wątpliwości związanych z sensem wybuchu Powstania Warszawskiego, mam wrażenie, doszło przy okazji premiery filmu Miasto 44. Ten film bardzo poruszył i historyczne dyskusje i nie tylko. Ja wtedy rozmawiałam z panem Edmundem Baranowskim, już nieżyjącym, ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK i zadałam mu to pytanie. Jak on reaguje albo co czuje wtedy, kiedy słyszy głos podważający sens tego zrywu, a tym samym zaangażowanie młodych ludzi i ich śmierci? I on wtedy powiedział, że ma na to jedną odpowiedź. Ja wtedy i my wtedy byliśmy przekonani, że to ma sens i ja się będę tego trzymał.
0: No oczywiście to bardzo trudno skomentować takie słowa, zwłaszcza kiedy płyną...
1: Nie, nawet nie o komentarz chodzi,
0: kiedy
1: tylko...
0: Kiedy płyną ze strony powstańca, prawda? Ale wie pani, myślę, że chciałbym dorzucić jedną rzecz do tego, bo jednocześnie przy wszystkich rzeczach, o których już powiedzieliśmy, myślę, że na drugą, w jakimś sensie, no, chciałbym tutaj zaakcentować też drugi nurt myślenia o powstaniu i analizowania go bardzo krótko. Nikt przecież przy zdrowych zmysłach i godności nie odbiera prawa powstańcom do szacunku. Ich pamięć jest dla nas, mam na myśli dla wszystkich Polaków, naprawdę ważna. Nie sądzę, żeby znalazł się ktoś, kto by właśnie odzierał z godności pamięć powstania i powstańców. Ale z drugiej strony sama decyzja polityczna i sama decyzja militarna jest przedmiotem krytyki i to krytyki słusznej, ponieważ to są dwie właściwie możliwe do oceny niejako w oderwaniu od siebie sprawy, to znaczy na ile sama bitwa o Warszawę w 1944 roku była sensowna i czy straty, które poniesione przyniosły coś politycznie w krótkim terminie Polsce dobrego, no nie przyniosły. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Dr Michał Przeperski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
6: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia.